0: piosenki. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. O właśnie, jakby zrobić taką audycję symulującą te retro programy, no to by mogło być dobre. No tak, tak właśnie to miał coś takiego magnetycznego, może ten taki spokój, nie? Może to, że to tak kontrastuje z tymi dzisiejszymi programami, gdzie jest tylko hej, witamy was serdecznie, a teraz zapraszamy was na nowy program Disco Relax. No to tak, jak sobie przypomnimy jakiś właśnie koncert życzeń, gdzie te ciepłe głosy, witamy drogich państwa w kolejnym koncercie życzeń, gdzie spędzimy ze sobą miłe chwile, a miłe chwile są jak motyle. No, dobra, kończymy. Ktoś tu jeszcze się dobijał? Miliard w rozumie. Wspomina Janko, muzykant z rozrzewnieniem. Miliard w rozumie. No dobra, też coś takiego było. Muszę sobie przypomnieć te stare programy, jak to tam wyglądało. No to się dzisiaj często takie czerstwe trochę wydaje, jak się włączy. Tak, są takie fałszywe wspomnienia znowu. Nostalgia, że ale to było, o, kiedyś to było. Kurwa, kiedyś to było, kurwa, kurwa. Ale to, o, wielka gra, tak, tak. Teleturniej zajebiście wielka kula. To był w audycji, w takim słuchowisku o Kmieciu. Kmieciu wylądował w takim teleturnieju zajebiście wielka kula. Tak się nazywał teleturniej. Zajebiście wielka kula. I tam zawodnikami był pancerny pociąg Hawranek. Kto tam jeszcze był? Jakiś tam mutant, no takie dziwne towarzystwo. Czy bym ogarnął koło fortuny przez OBS-a? No dałoby się zrobić, a sporo by roboty było, bo pewnie trzeba by było napisać jakąś aplikację do tego, jeśli nie ma takowej. Jakąś albo aplikację, z której by się tam ripowało ekran albo coś w tym stylu, albo jakoś prościej to zrobić, że tam zasłonić faktycznie takimi obrazeczkami te literki i ściągać te obrazki tak ręcznie. Może zrobimy kiedyś. W sumie niegłupi pomysł, żeby zrobić takie coś, jak tu podpowiada Tomu. Ja nie mogę nic kazać P19, ja go mogę ewentualnie poprosić grzecznie. No. Znowu przez was nie zasnę, ale przynajmniej pieniądze są. Przynajmniej pieniądze są. 6 zł dzisiaj, słuchajcie, zarobiłem. Naprawdę o 7 rano ja już nie idę spać, tylko sobie wypłacę i biegnę po bułki, se kupię. Ale se będę jadł. Jeszcze mi trochę dżemu zostało. Chociaż zmarnowałem już pół słoika. Już pół słoika opier... Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. No, ale to dzisiaj sobie wysmarowałem dżemem tortillę i nie było to dobre. Jak tortilla, to tylko z twarożkiem jakimś, z tuńczykiem, taki miks, a tak z dżemem to takie gówno wyszło. Ale za to placki z sosem myśliwskim zawsze na propsie. Jeszcze mi nawet trochę zostało. Przypominamy, że krawiec zbiera na operację zmiany płci. No to właśnie. A to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. Takie ucięcie fujarki, wymodelowanie waginy, to twarożek, a nie zestrasz się? Ja się nie zesrałem się po twarożku, tylko ja się zesrałem się po plackach. Tortilla tylko na ostro, pisze Inka. A ja odkryłem ostatnio bułki plus dżem plus masło orzechowe. No tak Amerykanie jedzą podobno, takie lubią takie wynalazki właśnie, typu tam masło orzechowe, jeszcze dżemu na to. I to wszystko na toście, nie? Na chlebie tostowym. Ja nie lubię ostrego jedzenia. Mi się potem mnie brzuch boli. Mam chyba słaby żołądek na starość. Krawiec rozpocznie operację zmiany płci od zgolenia wąsów. No tak, trzeba drobnymi kroczkami. I wydepilowania nóżek. I sobie założę rajstopy z podwiązkami i będę sexy. Będę się w końcu czuł sobą. Jeszcze szpilki. A nie, właśnie tak założę sobie szpilki i do tego broda, tak jak ten profesor z Wrocławia. Nie mam wąsów. Nie mam wąsów. Co najwyżej czasami mam brodę i wąsy. Ale teraz akurat jestem gładko ogolony. Zauważyłem, że dobrze mi to robi na cerę, jak się ogolę, bo jak mam właśnie brodę, to mi się jakieś takie patufki robią. Patufki. Już nie jestem taki sexy. Ech, kurde, więcej wypaliłem dzisiaj papierosów niż zarobiłem. To nie jest dobry znak. Chyba trzeba krótsze audycje robić i rzadziej. Nie no, żartuję, żartuję. Jak są jacyś nowi słuchacze, to sobie może tak myślą, ale wyrachowany, ale się przyznał, ale tak, no szczery, szczery, ale tak się przyznawać na antenie, że jemu tylko chodzi o pieniądze? Nieładnie, nieładnie. Chyba nie lubię tego typa jednak, denerwuje mnie. Tak nachalny, tak prosi, żebrze wstrętnie, tak nie, nie, nie, to słabe medium, nie chcę tego słuchać. Włączę sobie lepiej radio Nowy Świat, tam fajne rzeczy sobie leci, Bob Dylan i Wojciech Mann robi takie wspaniałe ASMR do mikrofonu. I wolę to zdecydowanie, a nie te głupoty jakieś. Wolę sobie dobrej muzyki posłuchać i się dowiedzieć, kim był Bob Dylan. Wąsy łonowe, to ciekawe. Kunrad, może ty sobie zmień płeć? Może jako zbawicielka? Nie było jeszcze kobiety zbawiciela. Popatrzcie, jak to jest zmonopolizowane, jaki patriarchat wstrętny, jak sobie uzurpują tylko mężczyźni prawo do bycia zbawicielami i mesjaszami. Mesjaszami, tak. No, a kobiety, czemu nie mogą być mesjankami albo mesjaszkami? Ja bym właśnie chętnie kobietę Mesjasza przywitał i powitał. Sami faceci, wstrętni. Dżem z winogron. A ja sobie lubię czasami winogronka pokroić i dołożyć do kanapki. Tak na plasterki pokrojone. Fajnego takiego słodkawego, przyjemnego aromatu dodają. W ogóle winogrona są super. Gosia się zgłasza na mesjankę. Mesjaszkę. Nawet nie ma odpowiednika żeńskiego. No co? Mesjaszka to jak menaszka. W dogmie była kobieta Bóg. No tak, no ale Kevin Smith to profan, szatan, zły czuwa. Mesjasza, pisze Kunrad, Mesjasza, to jak flasza z kolei. Nie widziałem chyba drzemu z winogron. W ogóle powinno być więcej rzeczy z winogron, to jest cudowny owoc jednak. Uwielbiam sok z winogron, zwłaszcza sfermentowany taki. Mesjaszka Gosia. Się tu cieszy Gosia. Mesjaszka Gosia. Bardzo ładnie by to brzmiało. I rzekła Mesjaszka Gosia do apostolców swych i powiadam wam, że wasz pindol nie czyni z was lepszych, albowiem wagina i pindol na równi są i jedno drugie dopełnia. Nie bądźcie więc, nie szczyćcie się więc swoimi pindolami i niech nie sterczą one dumnie jak... nie wiem co. No. Kobiet w Biblii to w ogóle tam raptem dwie się pojawiają, nie? Czy tam, no tak gdzieś w tle zupełnie postacie drugoplanowe, jakieś tam panny nieroztropne, co oliwy zapomniały, panny roztropne i co tam jeszcze, Matka Boska i Maria Magdalena, nie? A tak to sami faceci w ogóle siedzą, sobie tam nogi myją nawzajem, jacyś fetyszyści, cholera jasna, smarują olejkami.
1: Czy mogę ci wysmarować stopy, Zbawicielu? Ależ proszę, oto stopa ma. Smaruj. Wyżej trochę. Wyżej.
0: Takie klimaty. To ja nie chcę tego czytać. Straszne. Gejowskie fetysze. Jakieś gejowskie fetysze. Krew, sperma, ucinanie sobie siusiaków. Ech, nie chcę. Dobra, bo się zaraz znowu obrażą chrześcijanie. Wiesz co, krawiec, tym razem już naprawdę przesadziłeś. Wiele znosiłem, ale robienie z Jezusa fetyszysty stóp... naprawdę. Jak to usłyszałem, to się zesrałem. Ze zgryzoty. Chciałem ci tylko powiedzieć, że zakańczam naszą znajomość w tym momencie. Nie zamierzam dłużej wysłuchiwać tych bredni. W Biblii nic nie ma, że oni odczuwali przyjemność. Oni se smarowali tymi olejkami stopy, bo tego wymagał klimat. Stopa się konserwowała. Jest to udowodnione, mam tu badania na temat smarowania stóp olejkiem. 5 lat to studiowałem. I twoje niewybredne żarty, wierz mi, wielu ludzi smucą, wiesz? I myślę, że nie jestem jedyny. Żegnam cię, ozięble. I tam płacze sobie w kątku.
1: No tak to jest. No. To, co jednych śmieszy, to drugich smuci. Tak, taki ten świat jest właśnie.
0: Dobra, palę ostatniego szluga. Jezu, ile ja dzisiaj fajek wyjarałem. Strasznie mi się chce jarać przy radio. No, pewnie, że kiedyś zadzwoń Gosia. Będzie bardzo miło. Jezus i jego uczniowie nacierali się lubrykantami z oliwy. Potwierdzone info. Pisze Kurt, bo to on taki dowcip.

No cóż, no, każdemu jego porno. Ale coś mogło być na rzeczy. Oni tam się tak dopytują, czy miłujesz mnie? Miłuję cię zaprawdę. A czy ty miłujesz mnie? No i tak faceci ze sobą gadają, no dajcie spokój. Czy wy tak, nie wiem, przychodzicie do kumpla na imprezę i... Witaj, Krzysztofie. Czy miłujesz mnie? No to by tam się wszyscy tak popatrzyli. What the fuck? O co ci chodzi, człowieku? No ale to inne czasy były, inne czasy. Jak w czasy. Albo jak Adidasy. Jehujwa też chodził wysmarowany, tak? Też się smarował? Ja nie mogę. To jest, mniej mi się to wszystko klei, nomen omen, niż jakiś Tolkien czy Sapkowski. No, tam się wszystko w miarę trzyma kupy, a tutaj Bóg się smarował olejkiem. Gdzie to jest napisane? To jakieś głupoty tutaj diabelskie. Ty szatanie, ty.

Bardziej mnie w sumie niepokoi to pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Tak jak się zastanawiam. To księża tak sobie to wzięli. Z całej tej Biblii to sobie to wzięli do serca najbardziej, że właśnie pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Nie wiem zresztą. Jak nie wiem, to nie mówię. Nie chcę tu oskarżać o nic. Ani Jezusa, ani jego taty, ani mamy, ani brata, szwagra. Miał też tam szwagra, to ten, on szwagra to wskrzesił, nie? To właśnie ten wskrzeszony Łazarz to był szwagier jakiś tam Jezusa. Wszystko w rodzinie, no to nie ma wskrzeszenia tam, to nie są takie rzeczy, żeby to tam tego, no. To nie są tanie rzeczy. To, ale szwagier to po znajomości dostał wskrzeszonko. Oczywiście ja nie podejrzewam, że tam się dogadał ze szwagrem, bo szwagier to szwagier. Wiadomo, tam gdzieś tam przy kielichu wina. Ale nie zabierajcie dzieci ode mnie, Jan Paweł II. Naprawdę tak mówił? Nie zabierajcie dzieci ode mnie? To jakieś niepokojące jest troszkę. On tak jakoś tak pod sutannę, on zasłynął tym, że tak jakieś małe dziecko pod sutannę se chował, nie? Tak wit, tak chował i tak... A za którymś razem, jak magik, tak mógł tą sutannę tak do góry, a tam dziecka nie ma, zniknęło. Nie wiadomo, gdzie jest. Ja tu też nie chcę nic oskarżać, no ale mi się akurat to nie podobało, nie wiem jak wam, że Jimmy'emu Savile'owi dał order Jan Paweł II. Największy pedofil w historii. I to świecki, tym gorzej, bo przynajmniej, no tak się, jak to mówią katolicy z księdzem, to nie grzech, nie? No a tutaj Jimmy Savile, no to świecki. Ja rozumiem tam nagradzać jakimiś czasami fajnymi, czy tam na wysokie stanowiska mianować, czy chronić, jak to przez lata robił Jan Paweł II, w przypadku tego Marsjala, no to rozumiem, bo to jest nasz pedofil, to jest, no a tu taki świecki, jakiś showman, nie podoba mi się, że mu dał ten order. Bardzo mi się to nie podobało. Może jeszcze innym pedofilom dawał ordery. Trzeba by sprawdzić, może ktoś tam sprawdzi, ilu ich tam było, co im dał ordery pedofilom. No tak to jest, albo nazistów bronią, albo tam wywożą, albo pedofilom ordery dają. Tacy to ludzie, widzicie, ale nie chcę już obrażać, bo to zaraz będzie, o, że krawiec uprzedzony, że tutaj nie mam argumentów. Głupoty gada. Nie, już nie dzwońcie, już tak kończę w sumie. Już mi się nie chce gadać z wami. Janko tu pisze, jak wskrzeszał Łazarza, to było kurwa szwagier, wstawaj. Ciekawe, czy byście mi uwierzyli, jakbym przyprowadził tu do radia szwagra i szwagier by powiedział, no, krawiec ma moc, wskrzesił mnie, naprawdę. Potwierdzam, jestem świadkiem tego, że mnie wskrzesił. Napiszcie o tym i przekazujcie sobie. Kiedy druga audycja OJP2.0? No, to będzie JP3 już wtedy, albo JP kwadrat. No nie wiem, czy tam jest coś do dodania. Można by coś dodać w sumie, no tyle tam tych różnych dziwnych rzeczy. Ale co miałem powiedzieć, to

prosty człowiek, no. A tam, no, miał dużo czasu, tam te teksty mu pisali pewnie, no, obcinali mu paznokcie u nóg, karmili tam, teksty mu napisali, on przyszedł i tam przeczytał. No. To, bez urazy, no, to tam, bo zaraz znów będzie, o, krawiec obraża, znów wściekłe ataki. No, jakie wściekłe ataki, no, to... Zresztą każdy niech sobie tam wierzy, no, ale nie zmuszajmy innych, żeby tam chwalili tylko i cały czas się bali, że coś powiedzą. Każdy może sobie mówić, co tam chce, no. To tylko słowa. No. Co innego, jakbym, nie wiem, tam zaatakował papieża, go tam kopnął w tyłek, papież by se szedł, ja tam gdzieś pojechałem i go tam nagle pach, nie, w tyłek. No to byście się mogli obrazić, albo mu tam ten, jak na Benny Hillu, tam ten tak pyk, pyk, pyk w tą łysinkę coś, no to owszem, to można by się wtedy obrazić, ale słowa, no to co, nie każdy musi tam mieć tych samych idoli, no jeden ma Michaela Jacksona, drugi ma papieża, no to, i co, mam się obrażać, że ktoś ma Michaela Jacksona. No, dla katolików to jest taki Michael Jackson, oni tam zresztą skandowali, krzyczeli tam, nie słuchali, co on tam gada, tylko tam zostań z nami, zostań z nami. On coś tam chciał powiedzieć, a oni tam już śpiewają jakąś piosenkę. I wtedy ty stanąłeś na brzegu. A on tam coś chce mówić, w ogóle go nie słychać. On kiedyś się zdenerwował i do ludzi w końcu mówi: cicho! Tak krzyknął raz tak właśnie do ludzi. Tak, cicho! Już się zdenerwował, bo w ogóle go nie słuchają, tylko mu pomniki stawiają, śpiewają, barkę cały czas. Barka lepsza niż I'm bad. No, no ja wolę akurat I'm bad. No ale różne tam Michaele Jacksone do niego przyjeżdżały cały czas i tam jakieś hip-hopowce skakali na głowie, tu żonglowali wszystko. On tak siedział i taki uśmiechał się. Bardzo ładnie. O, to jest talent od Boga. Takie skakanie na głowie. No i tam różne tam fikołki robili przed nim, on się cieszył. Jak król przyjmował, nie? Tam to do króla tak się przyjeżdża. Jakiś tam błazen, żongler, tu, i on tak też miał

Nie, no nie piszcie takich rzeczy, że Jan Paweł II i Michael Jackson mieli podobne hobby. Nie wiadomo, Jan Paweł II, nie wiem, czy tam coś było. On miał tam jakąś narzeczoną, co ją potem tam ukryli, schowali do katakumb, coś, żeby nie wyszło, że taka boska postać mogła, już nie powiem co robić, a nawet jeśli mówilibyśmy, że on to robił w sensie po ciemku i po Bożemu, to i tak nie mówmy tego, bo Jan Paweł II, jego takie rzeczy nie interesowały. On był ponad to. To jest dla nas nie do pojęcia, ale no, krążą takie słuchy, że Jan Paweł II no, pocałował raz w rękę tą kobietę. To był akt, można powiedzieć, miłosny w stylu właśnie Jana Pawła. Pocałował w rękę i w tym było wszystko. W tym była wielka, niespotykana miłość, jakiej nikt nigdy nie zaznał od nikogo. Jan Paweł II potrafił właśnie tak jednym zwykłym pocałunkiem przekazać taką dawkę miłości w rękę. Tak, ale to nie jest najważniejsze. Ważniejsze są jego właśnie słowa, to co mówił, co nam chciał przekazać. Pocałunek jest pewnym tylko dopełnieniem. Dopełnieniem jest znakiem, że

mimo wszystko, mimo tego, co możemy mówić, wszystkiego o nim, no mimo wszystko, no przepraszam, że tak powiem, ale to był człowiek. Ja wiem, że niektórym ciężko będzie uwierzyć, ale to był, to też był człowiek. Jeden z nas. Najwspanialszy. Oczywiście, no my nie dorastamy mu do pięt. I to nawet... Tak, ja przepraszam, ale no tak, właśnie, no to, ale to też był człowiek. I pamiętajmy o tym, że to też był człowiek mimo wszystko. Największy człowiek, najwspanialszy, ale mimo wszystko człowiek. Tak.

Już właśnie najwyższy czas, żebyśmy się pożegnali. Wszystko, co piękne, ma swój koniec. Także Jan Paweł II musiał w końcu opuścić ziemię, tę ziemię, a może tą ziemię. Ale pamiętamy.

I pamiętajcie, aby wspierać czasem, darem serca, nocne radio, tak, no bez was nie przetrwamy. Myślę, że na nocnikach ciąży też pewna odpowiedzialność. Czujmy się odpowiedzialni za radio, za to radio i zapraszamy do działu Wspieraj. I niech stąpi duch twój i odnowi oblicze radia, tego radia. Jakby to powiedział właśnie on. Sam on.

Dawkins zapłać wam. I wielki wybuch z wami. I szczęść, traktorze. Dasz burzę.

0: Bierzemy dwa jajka,
1: obieramy mleko
0: i nadziewamy dwa patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami
2: i podgrzewamy cztery ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
3: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą, dogrzewamy, chrolimy i podsypujemy sosem.
4: Mamy mleczka,
3: dużą ilością galaretki z łososia
4: i mamy już pyszne pączki.
3: To wszystko mieszamy,
4: czekamy aż teraz rośnie czasu, kroimy, mieszamy i podajemy do stołu.
5: Słuchaj dalej. A nóż, widelec, przyda ci się go w kuchni.
6: Witam serdecznie, minęła godzina 20, więc niedziela. 20 niedziela 30 lipca, czyli ostatnia niedziela tego miesiąca. W dzisiejszej audycji, która prawdopodobnie będzie krótsza niż wszystkie pozostałe, będziemy kontynuować temat wakacyjny w pewnym sensie. Z tego względu, że powtórzę lub przypomnę pewne potrawy, które się jadło na wakacjach czy na wczasach. Ok. No i będziemy kontynuować przygodę z Brianem Walsingiem. Generalnie to w dawnych

czasach był całkiem normalny widok, że na przykład młodzi ludzie udawali się na pole namiotowe, czy jakieś biwakowe, lub jakieś miejsce zbiórki, gdzie mieli rozbijać swoje namioty. Wysiadając z pociągu czy z autobusu, idąc przez miasteczko, zaopatrywali się w sklepie, w sklepach z połem lub w piekarni, w bochenek 2-3 chleba. I później to było krojone. W polewach spożywczych, o ile akurat było to na półce, zaopatrywali się w jakieś na przykład wędliny, wędliny, typu jakaś kiełbasa, boczek, lub na przykład konserwy, co było bardziej popularne. Przeważnie konserwy ze sobą się brało, ponieważ był to taki artykuł trudny do zdobycia, a więc już zbierało się wcześniej, czy w momencie, gdy na przykład były kartki, lub na przykład ktoś miał gdzieś tam dojście, to a wiedziano, że umawiali się ludzie na podwórku, że będą jechać gdzieś, więc zbierało się już wcześniej takie puszeczki. I to było bardzo popularne. No i między innymi takim popularną puszką, to co już opowiadałem poprzednim razem, była mielonka turystyczna, jak i papryka szczeciński. I był jeszcze pasztet, zdaje się, mazowiecki. Z tym, że z tym pasztetem to była taka historia, że rzadko kiedy ten pasztet był dobry. Większość ludzi, moich znajomych, rzadko mam na myśli to, że powiedzmy na ilość razy zjedzonych tego pasztetu, ponieważ jadło się również inne rzeczy, to człowiek na to nie zwraca uwagi, albo dolegliwości z tym związane były takie mniej dokuczliwe. Ale powiem szczerze, że ten pasztet mazowiecki, to załóżmy dla skali porównawczej, powiem tak, że załóżmy, że na 10 razy tych, kiedy jadłem ten pasztet, to tylko raz było wszystko normalne, wszystko było dobre. Natomiast pozostałych 9 razy zawsze ten pasztet pozostawiał coś taki dyskomfort w postaci bardzo rzadkiego stolca. Lub nawet w niektórych ekstremalnych sytuacjach było tak, że ludzie nie dobiegali do tak zwanej latryny, czyli miejsca do odosobnienia, gdzie król chodził piechotą, prawda? Ponieważ nie trzymali, ponieważ był bardzo taki przeczyszczający ten pasztet mazowiecki. No i to generalnie były takie znane trzy potrawy. Oprócz tego była seria różnego rodzaju zupek. Zupa grzybowa, jakaś tam warzywna. Zupek w proszku mam na myśli. Czyli wszystko było starte. Tak odsączana była woda, czyli powiedzmy z tej marchewki pokrojonej, z tej cebuli i takich innych tam warzyw na przykład, i to było pakowane do torebek i później taką torebkę się zalewało w podobny sposób jak zupka chińska. Zalewało się wodą albo gotowało się przez moment, albo już było gotowe. Przeważnie gotowało się przez kilka minut, 5 do 7 minut gotowało się. Dla urozmaicenia, powiedzmy, czy dla uatrakcyjnienia takiej zupki dodawało się na przykład właśnie ugotowane ziemniaki lub na przykład kiełbasę, czy jakiś tam boczek krojony w kostkę i podsmażany, o ile była taka możliwość, fantazja lub zdolności kulinarne z biesiadników, czy tych biwakowiczów. Generalnie większość młodych ludzi borykała się z finansami. Wtedy o pieniądze było trudno. Popularne było sprzedawanie butelek, zbieranie tam na przykład w okolicach różnych sklepów monopolowych, czy takich piwiarni, gdzie powiedzmy, gdy zabrakło piwa rozlewanego z beczek, sprzedawano piwo w butelkach. No i przeważnie, i zawsze to była kaucja, a powiedzmy, przy pierwszej czy drugiej kolejce ktoś odnosił butelki i dostawał kaucję lub za wymianę dostawał na przykład 4 butelki puste, oddawał, brał 4 pełne i płacił za to piwo, ale po 3 czy po 4 kolejkach to już człowiekowi czy tym ludziom, którzy to pili, było obojętne. Mówię ludziom, ponieważ my przeważnie

Nie piliśmy raczej, powiedzmy, nad morzem to piwo, albo na biwaku. Czyli de facto ja tutaj, tak jak kiedyś w jednej ze swoich poprzednich audycji opowiadałem o tym, że jak już byłem starszym człowiekiem, to jechało się nad morze albo nad jezioro, a potem się jechało w góry. No i w górach to właśnie byliśmy u kolegi takiej. No dla mnie, nie wiem naprawdę jak to wygląda, to jeszcze by zapytać jakiegoś bacę, ale dla mnie to była taka prawdziwa bacówka, czyli to w ogóle to jest coś wspaniałego, bo to było takim jakby, no nie jakby, tak sobie to wyobrażałem i takie coś ujrzały moje oczy na żywo. Taka bacówka. O co chodzi? Była to chata budowana z bali drewnianych z centralnym wejściem i na lewo była kuchnia. Wchodziło się korytarzem, na lewo była kuchnia, w której to kuchni było wejście do sypialni. Na prawo była no, na jakieś pomieszczenie, wtedy akurat to było puste, no, załóżmy, że to była jadalnia. Natomiast korytarzem idąc na wprost była taka, no i teraz w sumie nie wiem dokładnie, czy to jest, jak to się nazywa, czy to się nazywa obora, czy no powiedzmy obora to tam, gdzie są krowy, stajnia to tam, gdzie są konie, chlewnia to tam, gdzie są świnie, ale gdzie są owce, to powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, gdzie śpią owce. No, spróbujmy to napisać. Gdzie śpią owce? Normalnie tak śpią na hali, jak są wypasane, ale akurat mojego kolegi dziadek to akurat owczarnia, owce. Dla kóz to jest koziarnia, dla koni stajnia, tak jak mówiłem, dla kur kurnik, dla indyków indycznik, gęsi gęśnik, czy dla człowieka kacznik. No niech nie obora bydło domowe, to chlew i trzoda. No, owczarnia, dobrze. No tak, nazwijmy to, że to była owczarnia. No i on trzymał tam, to była taka owczarnia. I on trzymał tam owce. Przechodziło się do dziadka. Przychodziło się tam do dziadka przez od głównej drogi przez taką kładkę i na dole płynął strumyk i to było tak pod górkę. I tam było właśnie tak. I tak właśnie sobie to wyobrażałem. Czyli wyglądało to tak, jak powiedziałem wcześniej. Szło się po piwko do sklepu. Kupowało się takich, powiedzmy, nasz było trzech, na każdą osobę po 10 piw, więc razem to było 30 piwek. Do worka żeglarskiego, na plecy i pieszkom, dryp, dryp, dryp. Z miasteczka z miasteczka do domu. Na zmianę się to niosło. Jeden kolega był taki troszeczkę mniej. Mniej silny, to nieśliśmy z nim na zmianę, a tak to zarówno kolega drugi, jak i ja, to nieśliśmy sobie pojedynczo. No i tak to wyglądało, że takiego kurczaka, który był przy okazji też kupiony, no i o tym chlebie to już opowiadałem, taki kurczak przy strumyku rozpalaliśmy ognisko, był on nacierany tam czosnkiem, jakimiś przyprawami, jaką tam mieliśmy fantazję. No i przebijany na kijaszku i tak kręcony i tak się piekł na ognisku, a piwo chłodziło się w strumyku. No i takie to było jedzenie właśnie na wakacjach właśnie, prawda? Czyli oprócz tego pasztetu jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, jak wyobraźnia dyktowała, to nawet się udawało nam zjeść coś takiego właśnie,

nietypowego, prawda? I teraz tak. To odnośnie tego. I jeszcze właśnie chciałem wrócić na momencie, wrócić do tego paprykarza. No ten paprykarz był bardzo, oprócz jeszcze paprykarza, była też taka popularna potrawa, która się nazywała pastą rybną. To była taka czerwona pasta z jakichś tam ryb, chyba z pomidorami to było zmieszane, dlatego był ten czerwony kolor. To też było bardzo smaczne, z tym, że tak jak większość różnego rodzaju potraw, które były smaczne w latach 70. czy 80., z różnych przyczyn mnie nieznanych, stawały się nie do zjedzenia i nie były smaczne. I tą pastę właśnie rybną, jak i paprykarz szczeciński, w latach 90. musiałem zarzucić i już nie jadłem więcej, ponieważ smak się zrobił nie do przyjęcia, bo to nie do wre. I to były takie podstawowe rzeczy, które jadło się, tak jak wcześniej jeszcze mówiłem, nie, chyba w tej audycji nie mówiłem tego, to przypomnę, jadło się właśnie jagodzianki lub z dżemem bułki i popijało się kefirem lub mlekiem. Albo na przykład w późniejszych latach pojawiły się jogurty, tutaj z mleczarni spod Warszawy. Takie pitne jogurciki w plastikowym opakowaniu ze sreberkiem z góry przygrzanym, które, mówiąc szczerze, nigdy nie udało mi się go otworzyć. Nigdy nie udało mi się go otworzyć według tego z czterech rogów. Jeden był troszeczkę dłuższy, to był taki języczek, za który się pociągało, ale zawsze się ten języczek urywał. Albo pociągało się to, urywał się w połowie lub odkrywał tylko połowę. Więc sobie już niezbędnikiem, o to zaraz chwileczkę jeszcze o tym powiem, niezbędnikiem sobie przedziurawiałem, nalewałem sobie do swojego kubeczka, który zawsze ze sobą miałem i tak sobie powoli sączyłem, jedząc te bułeczki. Należy tu przypomnieć na wyposażeniu o tym, że na wyposażeniu żołnierza między innymi oprócz tak zwanej menażki, która składa się z dwóch elementów do siebie razem składanych, razem z metalową rączką i takim wieszadełkiem. Oprócz tego była jeszcze manierka i był niezbędnik. Manierka, czyli taka aluminiowa puszka z nakrętką, do której można było sobie nalać wodę lub jakiś napój, herbatę czy coś w tym stylu, mieć przytroczone to do paska i pić w czasie marszu, czy gdzieś tam jaka była potrzeba. Niestety były to aluminiowe elementy. Później ja już widziałem, jak kupowałem sobie spodnie Moro w takim sklepie wojskowym, to już widziałem, że te zarówno manierki, jak i te menażki były już chromoniklowe, z zewnątrz pomalowane na zielono. Menażka charakteryzowała się tym, że to zamknięcie było takie uniwersalne, czyli tak jak powiedziałem, jedna część miała przynitowaną rączkę, która jednocześnie pełniła funkcję zamknięcia, natomiast druga część miała też taki kabłąk, który też pełnił rolę rączki. I przeważnie to było w ten sposób, że jak się było na przykład na obozie, nie, w wojsku to raczej chyba nie jest obóz, to jest poligon, tak. Jak się było na poligonie, to do tej części z rączką kucharz nalewał zupę, załóżmy tą przysłowiową grochówkę. Natomiast do drugiej części wkładał troszeczkę ziemniaków i na przykład kotleta i surówkę, a do menażki nalewał na przykład kompot. Menażka miała taką otulinę z włókniny albo z włókniny połączonej ze skórą, ponieważ aluminium szybko oddaje ciepło, przekazuje ciepło, nie jest takim izolatorem. Więc jeżeli ktoś miał takie otuliny, no to no mógł nie donieść sobie tej gorącej herbaty czy tego kompotu, prawda? A jednocześnie taka otulina pełniła funkcję taką izolacyjną, że płyn, który gorący, który w niej był, dłużej

zachowywał swoją temperaturę, wysoką czy ciepłą, co było przyjemne do picia, prawda? Tutaj zahaczając o menażkę i o to wyżywienie na biwaku, czy na obozie, czy jak to tam zwał, tak zwał, mogę powiedzieć, że uczestniczyłem. Tak się zdarzyło, no to już to będę opowiadał w innej audycji, ale byłem właśnie na takim poligonie, gdzie kucharz, ponieważ byłem również w Bystrej koło Bielska-Białej i tam też był kucharz, ale on tam akurat posługiwał się elektryczną płytą grzewczą i elektrycznymi grzałkami na kuchni. Natomiast tutaj, na tym obozie chemików, ja obsługiwałem akurat taką Stara 266, który był cysterną z wyposażeniem dla żołnierzy, żeby zbudować właśnie natryski, umywalka, w cały zestaw był, żeby żołnierze rano mogli się umyć po porannej zaprawie fizycznej. I natomiast kucharz miał do dyspozycji kuchnię polową, w której palił drewnem i tak przygotowywał posiłki. Jak to na świeżym powietrzu, posiłki zawsze smakują. Natomiast pikanterii dodaje to, że będąc właśnie na tym poligonie, miałem okazję zjeść kanie, które były przepyszne, przepyszne. Kucharz, myśmy nazbierali, ja się nie znałem na grzybach, kolega się znał, taki jeden inny kierowca znał się na grzybach, także poszliśmy do lasu, nazbieraliśmy kani. No i kucharz te kanie nam przyrządził, sam sobie przy okazji zjadł, ale też przyrządził i było pyszne żarcie. To akurat tak się mogło zdarzyć z tego względu, że ja nie byłem nominalnie, czy powiedzmy, moja macierzysta kompania to nie była kompania chemików, ja byłem tylko w pewnym sensie wypożyczonym kierowcą, ponieważ chemicy nie mieli na stanie tylu etatów dla kierowców, żeby obsłużyć wszystkie pojazdy i w momencie, gdy oni wyjeżdżali na ćwiczenia na poligon, posiłkowali się kierowcami z innych kompanii. Także oryginalni chemicy, kierowcy i pozostali żołnierze z kompanii chemicznej byli w tym czasie na ćwiczeniach czy na zajęciach w polu, dlatego myśmy mieli wtedy akurat czas wolny. Jeżeli nie był potrzebny mój pojazd, to tak się właśnie zdarzało, że mogłem sobie nazbierać jeżyn, nazbierać grzybów i to mogłem przyrządzić. No, zdarzyło się też tak, że musiałem w pewnym momencie szukać korzenia, który by się nadawał jako podstawka do lampki, ale to jest, tak jak powiedziałem, inna historia. No i wróćmy na moment do tego paprykarza. Ja tutaj polecam, i tak jak wcześniej mówiłem, polecam taka jest strona internetowa notatnikkulinarny.pl i tutaj dzięki uprzejmości miałem okazję spróbować właśnie zrobionego takiego paprykarza, którego zaraz Wam opowiem, i to było bardzo, bardzo smaczne i bardzo zdrowe, i osobiście, gdyby mi się tak zdarzyło, żebym musiał gdzieś wyjechać na kilka dni, to bardzo chętnie bym taki paprykarz ze sobą wziął. No i jak to jest z tym paprykarzem? Jeśli lubicie paprykarz szczeciński, to mam dobrą wiadomość. Można go sobie bardzo prosto i szybko przyrządzić w domu. Najdłuższą czynnością jest gotowanie ryżu. A jeśli macie już ugotowany, bo na przykład został z obiadu, albo jakąkolwiek kaszę, na przykład ryczaną, jaglaną, to w kilka minut możecie cieszyć się jego smakiem. No oczywiście zakładamy, że mamy pozostałe produkty składowe, które są potrzebne do zrobienia tego paprykarzu. To jest po pierwsze. A po drugie to... A po drugie, co chciałem powiedzieć? Nie pamiętam w tej chwili, jak sobie przypomnę, to powiem. Ok. I jakie są składniki tego paprykarza? Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że na emigracji może się tak zdarzyć, będąc w jakimś innym kraju, czy to Wielka Brytania, czy to Nowa Zelandia, czy Szwecja, czy jakikolwiek inny kraj, może się zdarzyć, że ta nacja, która

Tam oryginalnie mieszka, czyli tubylcy nie znają takiej potrawy, którą wy chcecie zrobić, bo czasami tak się zdarza, że te potrawy się powtarzają, tylko mają inne nazwy. Lub odrobinę się różnią od tego, co my jesteśmy przyzwyczajeni jeść, czy byliśmy przyzwyczajeni jeść. Natomiast tutaj może się zdarzyć tak, że nie będzie tej potrawy, która jest naszą na przykład ulubioną. Posłużę się przykładem ruskich pierogów, czy pierogów leniwych. To w Wielkiej Brytanii są to nieznane rzeczy, znaczy nie były znane wtedy. Teraz już ludzie, którzy mają w towarzystwie lub w rodzinie kogoś z Polski, wiedzą, co to znaczy kiełbasa, bo nie należy tego nazwać sosyczys, bo to jest inny świat, inny typ, nie ma szans, żeby to można było porównywać, bo to nie jest ta sama klasa. Generalnie niby są podobne, tak jak powiedzmy Fiat i Volkswagen, czy BMW, czy Mercedes, natomiast diabeł tkwi w szczegółach, który powoduje, że sosyczys jest moim zdaniem nie do zjedzenia. Ok, kontynuujmy. Więc tak, żeby zrobić takie coś, jakie są potrzebne składniki? Mała puszka tuńczyka w oleju lub w zalewie. 120 gram, około 100 gram ugotowanego ryżu lub kaszy, 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 1 łyżeczka słodkiej czerwonej papryki, 1 łyżeczka majonezu lub gęstego jogurtu naturalnego, u mnie jogurt kokosowy, czarny pieprz do smaku, łyżeczka oliwy, jeżeli tuńczyk jest w zalewie, opcjonalnie świeży koperek lub natka pietruszki. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość i na półce, to takie małe przypomnienie, i na półce sklepowej stoi kilka rodzajów, od kilku producentów takich rzeczy właśnie jak koncentrat pomidorowy, jak ten tuńczyk w zalewie, czy majonez, lub tam jogurt naturalny, akurat w tym przypadku to był kokosowy, staramy się sprawdzić, jaki jest skład, czy oprócz tego, co nas interesuje, czyli pomidorów, nie ma dodatków chemicznych i jeżeli nie mamy takiego wyboru, jeżeli mamy taki wybór, to wybieramy oczywiście ten bez dodatków chemicznych, jeżeli nie mamy, to wybieramy tam, gdzie tych dodatków chemicznych jest jak najmniej. No i wracajmy do przepisu, jak to się przygotowuje. Tuńczyka odsączamy z zalewy lub oleju, trochę zostawiamy, aby paprykarz nie był zbyt suchy. Czyli odsączamy, to ja bym to troszeczkę tutaj zmodyfikował i bym powiedział w ten sposób, odsączamy, ewentualnie później dolewamy. To znaczy, jeżeli w zalewie własnej, to ja bym zrobił tak, że odsączam to i później sobie dodaję troszeczkę więcej oliwy lub nawet łyżkę, dodałbym łyżkę wody, czystej lub z filtra, prawda? Przekładam do, więc tak, odsączam tego tuńczyka, przekładam do miski i rozdrabniam. Dokładam pozostałe składniki i starannie mieszam widelcem. Doprawiam do smaku pieprzem i gotowe. Paprykarz można przechowywać około 3 dni w lodówce pod przykryciem u mnie w szklanym słoiczku. Smacznego. No i to by było tyle. I tak, ja miałem okazję, więc jadłem ten paprykarz. Był bardzo smaczny. Nie był taki, tu tak jak było napisane, żeby nie był suchy. Dla mnie to on był troszeczkę za suchy, ale to dodawało takiej, w pewnym sensie ja bym to nazwał, kruchości. W momencie, gdy chcemy, żeby on był bardziej plastyczny, to ja proponuję dodać odrobinę więcej oliwy albo oleju kokosowego. Albo, tak jak powiedziałem wcześniej, łyżeczkę wody, co powoduje, że on jest bardziej taki plastyczny, czy jest bardziej podobny do jakiegoś mazidła, którym sobie smarujemy chleb. I jakie są komentarze, że dzięki, tak, przepyszny i apetycznie wygląda. Czyli ktoś już to chciał zrobić. Ktoś zrobił i mówi, że smacznie mu to ładnie wygląda i na pewno mu to smakuje. No i to byłoby odnośnie tego paprykarza. I
No i w zasadzie to by było na tyle, jak pamiętam, jeżeli chodzi o te potrawy jedzone przeważnie na biwaku. Tu właśnie przypomniał mi się, że tak jak napomknąłem lekko, nie dokończyłem tej myśli, że w te wakacje ludzie zbierali, tak jak mówiłem, butelki, oddawali, zamieniali jakikolwiek metal, czy coś w tym stylu, czy gazety, jak zabrakło pieniędzy, zbierali, lub nawet grali i ludzie wrzucali tam pieniążki do kapelusza, żeby zdobyć na kawałek chleba, albo jak to niektórzy mówili, na pół litra chleba. No i wtedy był dylemat albo wybór, czy zamieniamy go na butelkę piwa, zamieniamy te pieniążki na butelkę piwa, czy na chleb, czy jego odzianki, czy coś w tym stylu, prawda? I nie pamiętam jednego znajomego, który po prostu był, mówi, że ta historia, którą wcześniej kiedyś opowiadałem o tym, że zawsze lubiłem królki z kremem, więc kiedyś już jak chodziłem do szkoły i pracowałem, kupiłem 10 rurek, zjadłem 7, 3 wyrzuciłem do kosza i więcej rurek już nie jadłem. I tutaj, a propos rurek, czy różnych dań, dylematów, nie mają takich dylematów właśnie na przykład więźniowie. I teraz łagodnie przechodzimy do tematu właśnie, czy do tego, co proponuje pan Wansing. Dania serwowane w aresztach raczej nie mogą liczyć na gwiazdki w przewodnikach turystycznych. Narzekanie na jedzenie jest nawet jedną z głównych rozrywek więźniów. Dlatego właśnie szef jednego z amerykańskich więzień zdziwił się, gdy zauważył dziwną prawidłowość. Więźniowie w ciągu 6 miesięcy odsiadki przybierali na wadze od 9 do 11 więziennych kilogramów. Przecież nie dlatego, że jedzenie było pyszne i raczej nie dlatego, że cierpieli na brak ruchu albo samotność lub nudę. Mogli korzystać z siłowni i codziennie przyjmować gości. Rzeczywiście, po odsiadce żaden z byłych więźniów nie szukał przyczyny tycia w więziennym menu, braku siłowni czy kontaktów ze światem zewnętrznym. Winne były, według nich, workowate, pomarańczowe kombinezony, które musieli nosić. Ponieważ luźno zwisały na ciele, nawet nie zdawali sobie sprawy, że przybierają na wadze około 0,25 kg tygodniowo, aż do chwili zwolnienia i próby wciśnięcia się w swoje ubranie. Większość z nas nie doświadcza takiego przebudzenia i nie odkrywa, że 6 miesięcy przyniosło nam 11 dodatkowych kilogramów. Dlaczego? Zapytacie się, a ja wam odpowiem. Po części dlatego, że nie nosimy na co dzień luźnych kombinezonów. Jeśli przybieramy na wadze 4,5 kg, zamek błyskawiczny naszych spodni od garnituru dopnie się tylko do połowy. Jeśli utyjemy 9 kg, skończą się dziurki w pasku i będziemy musieli przepasać się sznurkiem. Same oznaki zewnętrzne nie pozwalają stwierdzić, jak dużo zjedliśmy i podobnie nie wystarczą, żeby stwierdzić, ile przybraliśmy lub straciliśmy na wadze. Potrzebny jest jakiś zewnętrzny punkt odniesienia. Czy w tym pomarańczowym kombinezonie wyglądam grubo? Nikt nie powie, wyglądasz w nim jak wielki pomarańczowy słupek drogowy, widoczny nawet z Plutona. Odpowiedź, jaką usłyszysz, będzie raczej brzmiała: o nie, wyglądasz zupełnie zgrabnie. Zamiast pytać innych o opinię, zapoznaj się z dwoma poniższymi praktycznymi wskazówkami, które pomogą ci ustalić, czy twoja

waga utrzymuje się w normie. Nie są dokładne, ale dadzą ci pewne wyobrażenie o twojej sytuacji. Współczynnik masy ciała, Body Mass Index, w skrócie BMI, to miernik, którego naukowcy i lekarze używają do ustalania nadwagi. Żeby obliczyć wartość tego współczynnika dla siebie, podziel swoją wagę w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach. Prawidłowe BMI wynosi 18,5 do 24,9. Nadwaga zawiera się w przedziale 25 do 29,9. Otyłość zaś powyżej 30. Jeśli ktoś waży 80 kg przy wzroście 1,72 m, to współczynnik BMI będzie dla niego wynosił 27,04 do 80. Czyli 1,72 m razy 1,72. Oznacza to nadwagę. Wskaźnik postury ciała, the body frame rule, tylko dla pań. Niektórzy instruktorzy modelek i aktorek uważają, że miernik ten wskazuje, ile powinna wynosić idealna waga kobiety przy danej budowie ciała, przyjmując, że 150 cm wzrostu odpowiada 45 kg i dodając 2 kg na każde kolejne 2,5 cm. Jeśli kobieta jest mocnej budowy ciała, dodają jeszcze 4 kg, a jeśli drobnej, odejmują 4 kg. W wypadku kobiet o przeciętnej budowie ciała nie dodają nic. A zatem dla grubokościstej kobiety, która mierzy 1,60 m wzrostu, idealną wagą będzie 57 kg. Czyli 45 kg plus 4 razy 2 kg plus 4... Halo? Dzień dobry. A... Tak. A to przepraszam, teraz akurat jestem zajęty. Zadzwonię za pół godziny, jeżeli pani pozwoli. Dziękuję. A, i to, przepraszam najmocniej, i to jest równa się 57 kg. Średniej budowy kobieta tego samego wzrostu powinna ważyć 53 kg. Zaskakująco wielu ludzi nie stosuje wagi w celu kontrolowania masy ciała, za to reaguje na inne rodzaje sygnały. Moje laboratorium zapytało 322 odchudzających się ludzi, jak zorientują się, że stracili zbędne kilogramy, jeśli nie mają wagi. Wskazywano na różne oznaki zewnętrzne. Niektórzy odparli, że bez względu na to, co powiedziałaby im waga, utratę kilogramów sygnalizują komplementy znajomych lub aprobujący wzrok nieznajomych. Inni odpowiedzieli, że będą wiedzieli, kiedy to zobaczą, przy czym to oznacza rzeczy takie jak kości policzkowe, żebra i tym podobne. Większość stosujących dietę zwraca uwagę na ubranie. Osiągnięcie pożądanej wagi sygnalizowała im możliwość zapięcia się na określoną dziurkę w pasku, nałożenia spodni bez wciągania powietrza lub wyciągniętego siedzenia w starych dżinsach. Bez wciągania powietrza albo wygodnego siedzenia w starych dżinsach bez zahamowania krążenia krwi w nogach. Nasze ubrania nie kłamią, pasują lub nie pasują. Dla niektórych ludzi zrzucenie 10 kg jest abstrakcją, lecz możliwość założenia ulubionych dżinsów abstrakcją nie jest. Odchudzający się traktują swoją odzież jako znak. Kiedy ubranie pasuje, znaczy to, że można przestać jeść wafelki ryżowe na śniadanie, obiad i kolację.

8 głównych oznak osiągania właściwej wagi. Jakie są, poza skalą wagi łazienkowej, oznaki prawidłowej wagi? Oto co 322 osoby odpowiedziały nam w sondażu. Znowu czuję się dobrze w swoich dżinsach. Raz. Muszę zacząć nosić pasek. Dwa. Kiedy napnę brzuch, widzę zarysowujący się kaloryfer mięśni. 3. Znów mogę zapiąć pasek na dawną dziurkę. 4. Nie męczy mnie wejście po schodach na drugie piętro w moim biurze. 5. Widzę swoje kości policzkowe. 6. Nie muszę wciągać brzucha przy zapinaniu spodni. 7. Znajomi lub koledzy pytają mnie, czy schudłam. A ja bym powiedział z własnego doświadczenia, że schudnięcie o parę rozmiarów powoduje wymianę całkowitą naszej garderoby, a co za tym idzie, wydatki. Więc to, co zaoszczędziliśmy na jedzeniu, wydamy na ubranie. Ale jest to dobra rzecz, czy dobry sygnał, ponieważ te wydane pieniądze, moim zdaniem, to jest inwestycja we własne zdrowie. Nasze ubrania mogą powiedzieć nam, że jemy za dużo, ale jak stwierdzić to w trakcie jedzenia obiadu? Skłonni do objadania się aż do bólu, patrzymy zazwyczaj na ilość, czyli objętość spożywanych dań. Staramy się zjadać te same widzialne ilości pożywienia, co zawsze, a więc chcemy zjeść dziś tyle samo na obiad i na kolację, ile wczoraj, i taką samą torbę popcornu, co zawsze, i tak dalej. Tę praktykę możemy obrócić na naszą korzyść, bo kryje się w niej klucz do bezwolnego zmniejszania liczby spożywanych kalorii. Jedną z najrzetelniejszych i najbardziej użytecznych książek w odżywianiu ostatnich lat jest Objętościowy Plan Żywienia autorstwa Barbary Roll z Center for Behavioral Nutrition in Pennsylvania. Jej praca opiera się na tysiącach godzin drobiazgowych badań eksperymentalnych, które wykazały, podobnie jak prace naszego laboratorium, że niewiele sygnałów informuje nas, kiedy powinniśmy skończyć jeść. Trudno jest liczyć kalorie zawarte w posiłkach, łatwo zaś oceniać wielkość porcji. Wiemy, że nasycimy się, gdy zjemy cały talerz obiadu i że nie najemy się, gdy zjemy tylko pół talerza. Wiemy, że jeśli zafundujemy sobie hamburgera, którego trzeba trzymać w dwóch dłoniach, to będziemy syci. Lecz jeśli zjemy hamburgera, którego możemy z łatwością trzymać kciukiem i dwoma palcami, prawdopodobnie będziemy rozglądali się za następnym. A więc, jeśli ktoś zwykle zjada wielkiego hamburgera, a dacie mu o połowę mniejszego, to zje go i będzie nadal czuł się głodny. Barbara Rawls odkryła jednak coś ciekawego. Jeśli przygotowuje się zwykłego hamburgera, który wygląda jak wielki hamburger, dodając sałatę, pomidora, cebulę i nie zgniatając go przed podaniem, to ta sama wygłodniała osoba, która wcześniej domagała się podwójnie większej porcji, zje go i stwierdzi, że się najadła, chociaż ma on mniej kalorii niż duży hamburger. Ludzie będą sądzić, że są nim tak samo dobrze najedzeni. Odkrycie Rawls było niezrozumiałe dla naukowców zajmujących się fizjologią odżywiania i metabolizmem. Niosło jednak wspaniałą wieść dla osób będących na diecie. Oznaczało, że mogą zmniejszyć o połowę porcję mięsa i sera, bo jeśli dodadzą odpowiednią ilość zieleniny, hamburger będzie duży, a oni poczują się tak najedzeni, jakby zjedli hamburgera olbrzyma. W jednym z eksperymentów zespół Barbary Rawls przygotował
malutką porcję koktajlu truskawkowego, tak, żeby wyglądała jak wielka. Po prostu ją nadmuchując. Brali typową ilość składników i mieszali je w mikserze. Im dłużej miksowali, tym więcej powietrza znajdowało się w środku. A koktajl zwiększał objętość. Zaczynali od porcji, która wypełniała tylko pół szklanki, po czym miksowali ją długo, by wypełniła całą szklankę. Następnie rozdawali te półszklankowe i pełnoszklankowe koktajle studentom płci męskiej 30 minut przed lunchem. Oba koktajle zawierały dokładnie tą samą liczbę kalorii, różniły się tylko objętością. Tak jak się okazało, studenci, którzy dostali pełne szklanki, zjedli o 12% skromniejszy lunch i twierdzili, że się najedli. Innymi słowy, objętość przebija kalorie. Zjadamy objętość, której chcemy, a nie kalorie, które pragniemy. Gdy przygotowuje się porcję jedzenia podwójnie kalorycznego, ludzie nie będą skarżyć się, że nie byli w stanie zjeść wszystkiego. A gdy podamy tę samą objętościową porcję jedzenia, ale w połowie tak kaloryczną, ludzie nie będą się skarżyć, że są nadal głodni. W obu wypadkach, powiedzieliby, że się najedli. Nie jemy kalorii, lecz porcje. Producenci żywności mówią, że najtańszymi składnikami, które można dodać do żywności, są woda i powietrze. Warto to zapamiętać. Zobacz, nałóż, zjedz. I to możecie się sami przekonać o tym, właśnie kupując mięso, które zostaje nawodnione, lub bułki, czy chleb, który jest napowietrzony. I chleb, który kiedyś ważył kilogram, teraz może ważyć pół kilograma, ale objętościowo będzie wyglądał tak samo jak tamten dawny kilogramowy. Przestajemy jeść, kiedy żołądek się napełni, prawda? Dziwne, ale to właśnie jest nieprawdą. I to są święte słowa. Nie przestajemy jeść, kiedy żołądek się napełni. Chyba, że dzieje się to akurat w czasie świątecznego obiadu. W rzeczywistości badacze nie wiedzą dokładnie, co sprawia, że czujemy się najedzeni. Wydaje się to kombinacją różnych czynników, między innymi tego, jak przeżuwamy, jak nam jedzenie smakuje, jak wiele przełykamy, jak się skupiamy na jedzeniu i jak długo jemy. Bezsporne jest, że im szybciej pochłaniamy pokarm, tym więcej go zjemy, ponieważ kombinacja sygnałów, na które zazwyczaj reagujemy, nie daje nam szansy na uświadomienie sobie w porę, że już nie jesteśmy głodni. Wiele badań pokazuje, że potrzebujemy do 20 minut, aby nasze ciało i mózg zasygnalizowały nasycenie. To znaczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy najedzeni. 20 minut to wystarczająco długo, aby pochłonąć jeszcze 2 lub 3 kawałki pizzy i wtrąbić dużą szklankę Pepsi. Większość z nas decyduje, ile zje jeszcze przed włożeniem pierwszego kęsa do ust. Oceniamy wzrokowo, ile nam potrzeba. Nakładamy na talerz i jemy, aż wszystko zniknie. Od momentu, gdy powiemy, chcę 2 gałki lodów, lub zjem pół talerza zupy, polegamy już na sygnale wzrokowym. Pusty talerzyk po lodach lub w połowie opróżniony talerz zupy mówią nam, że skończyliśmy. Weźmy osobę uprawiającą jogging. Jeśli postanowi biegać na ruchomej bieżni aż do zmęczenia, przez cały czas będzie zadawać sobie pytanie, czy już jestem zmęczony,
czy już jestem zmęczony,

0: czy już jestem zmęczony, lecz wyjdzie, na zewnątrz i postanowi, pobiegnę do szkoły i z powrotem. Nie musi stale pytać, czy jest zmęczony. Stawia sobie cel i biegnie aż do osiągnięcia go. To jeden z powodów, dla których myśl o próżni talerz ma taką siłę. Pusty talerz ucieleśnia wyznaczony cel. Nie musimy więc stale zadawać sobie pytania, czy już się najadłem, czy już się najadłem, czy już się najadłem? Nakładamy, stawiamy i jemy, aż zniknie. Bezcenny talerz zupy, ale o talerzu zupy już w następnym odcinku. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o zupy, to ja już kiedyś mówiłem, więc tylko przypomnę, że zupy to jest moje odkrycie. Kiedyś zup nie lubiłem, kiedyś zup nie jadłem. Natomiast teraz zupy wciągam jak koń dropsy i bardzo mnie to cieszy. I tym optymistycznym akcentem kończę tą dzisiejszą audycję. Gorąco wszystkich pozdrawiam. Przypominam, że za 3 tygodnie będzie do odebrania nagroda w barze wegańskim dla tych, którzy wygrają konkurs. Pozdrawiam krawca i przykro mi, że nie odpowiada na moje pytania. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Bierzemy 2 jajka,
2: obieramy mleko
1: i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami
3: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 gramy schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy wszystkie 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetworzoną wodą i dobieramy. Kroimy i podsypujemy sosem. Smalujemy do kata, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz dorośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
5: Słuchaj dalej. A nóż widelec przyda ci się to w kuchni.

bez litości. Na żywo, tylko w nocnym radiu. Kiedy już wydawało mi się, że klątwa, o której mówiłem wam 2 tygodnie temu, minęła całkiem, nie miałem do końca racji. Z tego też powodu jesteśmy dzisiaj wyłącznie na YouTube, natomiast postaram się możliwie szybko wgrać nagranie dzisiejszej audycji na stronę Nocnego Radia. Bardzo dziękuję też za wszystkie komentarze i dobre słowa pod poprzednim nagraniem i zapytywanie o kolejne nagranie, z którym dzisiaj do was przychodzę. Mimo że tytuł bardziej spoilerowy, myślę, że o źródłosłowie tego tytułu warto by było wspomnieć. Witam wszystkich na czacie. Tak, dzisiaj dla odmiany jestem od początku do końca online. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego fana czeskiej kinematografii. Zdarzyło mi się chyba tylko raz w życiu obejrzeć czeski film od początku do końca. Trochę z przymusu, ze względu na to, że było to podczas wycieczki autokarowej i jedyne, co zapamiętałem z tego filmu, to sam początek, który zaczynał się tak, że byliśmy w autokarze, gdzie kierowca włączał komuś, swoim pasażerom, czeski film. Aczkolwiek nie o filmach dzisiaj mowa, choć jeden na pewno zostanie poruszony. Choć nie wiem do końca, czy to dobrze, czy to źle. Jednak podobnie jak w czeskim filmie, historia, którą wam dzisiaj opowiem, może wam się wydać trochę niezrozumiała. Tak jak gdybyśmy próbowali ułożyć puzzle złożone z kilkudziesięciu tysięcy elementów. Każdy kawałek wygląda zupełnie inaczej. Pewnie są jakieś małe wyspy prawdy, które udało się odkryć. Są zeznania, są

brakuje nam cholernie dużej ilości puzli. Historia, którą wam chcę dzisiaj przedstawić, działa się nie tak dawno temu. Do dat za chwilkę sobie przejdziemy, aczkolwiek u mnie akurat daty aż tak istotne nie są. A działa się u Czechów, naszych południowych sąsiadów.

Historia ta, można powiedzieć, zaczynała się na nowo, kończyła się w kilku różnych miejscach, w kilku różnych punktach czasowych. Jednocześnie mając jedną bardzo konkretną osobę jako oś, osobę, zagadkę, która... W całej historii chyba najdziwniejsze jest to, że każdy z tych bohaterów dzisiaj jest na wolności, mimo że znamy go z fotografii, imienia i nazwiska. A z wyrodnialstwa i dziwne decyzje, dziwne rozmowy i dziwne zachowania, których nie sposób wyjaśnić, a które są pewną powtarzalną osią każdej z tych małych kawałków, małych wysepek puzli, małych tylko delikatną nicią powiązanych historii. Działy się według jednego modus operandi. Więc opowiem wam dzisiaj o dzieciach z Kurim. O historii, w której nie zabraknie sekty, w której nie zabraknie znęcania się nad dziećmi, nie zabraknie wysoko postawionych osób, dziwnych rytuałów, zakrawających o pokraczne dziecko chrześcijaństwa i kanibalizmu. Lecz może zacznę inaczej niż zwykle ta historia jest opowiadana, zacznę ją chronologicznie. Musimy się cofnąć do 1979 roku, w którym urodziła się w Brnie, pięknym miasteczku swoją drogą, jeżeli mielibyście kiedyś okazję wybrać się, spokojnie samochodem sobie można dojechać, mają fajny tor wyścigowy. W 1979 na świat przychodzi Klara Maurerowa. Dziewczynka była najmłodszą z trzech sióstr i sporo od nich się różniła charakterem. Dwie poprzednie, starsze, bardziej zainteresowane nauką, pójściem na studia. Klara zaś była bardziej zafascynowana sportem, do kwestii nauki podchodziła nieco, można powiedzieć, po macoszemu. Mając 17 lat... spotkała swojego przyszłego męża, Radka, wówczas 25-letniego chłopaka. Jak to w takich młodzieńczych, burzliwych romansach bywa, dość szybko doszło do ciąży. Choć ciąża można nazwać oczywiście nieplanowaną, z pewnością nie była niechciana. Radek mimo swojego młodego wieku, to by dobrze zabrzmiało teraz w 2020, jednak wówczas w 97, nie, to nie był młody człowiek. Stanął na wysokości zadania i odpowiedzialnie podszedł do roli ojca. Ich rodzice, zarówno ze strony Klary, jak i Radka, bardzo wspierali młodą parę i pomogli im uwić sobie swoje pierwsze własne gniazdko. W 1998 roku przychodzi na świat Jakub. Klara Maurerowa i Radek zaczynają tworzyć własną rodzinę i idzie im to całkiem sprawnie.

Niemal natychmiast decydują się na kolejne dziecko i nim mały Jakub nie ukończy roczku, na świat przychodzi Ondrej. Swoją drogą zarąbisty motyw, żeby nie musieć się tłumaczyć przed dzieckiem, że będzie miało młodsze rodzeństwo. Jednak, jak to w życiu bywa, dochodzi do konfliktów. Nie tak późno, bo w 2003 roku w związku Klary i Radka dochodzi do awantur, do kłótni. Nie są w stanie wypracować wspólnej osi porozumienia. Nie są w stanie żyć dalej razem. Jednak Radek nie okazuje się być bydlakiem, nie okazuje się być draniem. Być może z jednej strony wydać się to dziwne, ale bez żadnego problemu godzi się na to, żeby dzieciaki zostały z Klarą. Jednocześnie nie odcina się od nich w żaden sposób, aktywnie uczestniczy w ich wychowaniu, w ich edukacji. Nie zrywa kontaktów. Dba o nie, w końcu jego krew. Klara zaś, mając już dzieciaki, no ciężko powiedzieć, żeby w miarę odchowane, ale przynajmniej takie, które można już posłać do szkoły, rozpoczyna studia pedagogiczne. W końcu czas, kiedy zaszła w ciążę z Jakubem i później z Ondrejem, nie pozwolił jej na podjęcie jakiegokolwiek próby zdobycia jakiegokolwiek wyższego wykształcenia. W 2005 roku Klara, samotnie wychowująca dwójkę przecież małych dzieci, wówczas mających 7 i 8 lat, dobrze, tak. Czy 7 i 6. W każdym razie dzieciaki bardzo młode i wymagające uwagi, Klara podejmuje decyzję, żeby zaadoptować 13-letnią dziewczynkę. Otoczenie w dość dziwny sposób, to znaczy może nie w dziwny, ale w bardzo chłodny sposób przyjęło tę decyzję. Posiadanie trójki dzieci, wychowywanie ich, nawet jeżeli wychowujemy je we dwójkę, to już jest tytaniczna praca. Jednak samotna matka decydująca się na coś takiego. Pojawiły się pewne plotki i podszepty, że to studia pedagogiczne w jakiś sposób poruszyły jej wewnętrzne pokłady empatii. Spekulacje. Trzynastoletnia dziewczynka o imieniu Anna, pieszczotliwie określana współcześnie przez wszystkie media, a także sama siebie określała imieniem Aniczka. Była dziewczynką bardzo wycofaną, zdystansowaną, nie potrafiącą otworzyć się w towarzystwie, nie potrafiącą nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Klara zaś zaczęła widocznie tracić siły krótko po przygarnięciu kolejnego dziecka. Któż by mógłby tego się domyśleć? Jednak też warto zauważyć, że Klara, powoli popadając w wyraźnie widoczną depresję, jednocześnie zaczęła odgradzać się od otoczenia. Przestawała się spotykać ze znajomymi, przestawała rozmawiać ze swoją rodziną. Twierdziła, że ma problemy wychowawcze z dwójką młodych chłopców i musi im poświęcać bardzo dużo czasu.
tutaj, jak to mam w zwyczaju od czasu do czasu, bez litości zastanowić się. Jakiś czas temu u Enkiego mieliśmy rozmowę na temat borderek i odnośnie żółtych lampek, które powinny nam się zapalić w momencie, kiedy widzimy zmianę zachowania bliskiej nam osoby. Zawsze tam będzie jakieś wyjaśnienie. W końcu jesteśmy ludźmi, jesteśmy mistrzami w uzasadnianiach. Jesteśmy idealni w okłamywaniu siebie, a jeżeli sami w to kłamstwo uwierzymy, jesteśmy w stanie przekonać do niego niemalże w każdego. I choć tutaj wytłumaczenie jest całkowicie logiczne, to nielogiczna jest cała historia, całe to rzucenie się z motyką na słońce. Przecież podjęcie nieukończonych przecież jeszcze studiów pedagogicznych nie sprawi, że nagle będziesz mieć siły do tego, żeby wysłuchiwać dojrzewającej córki i chłopców, którym niedługo zacznie głos mutować i skrzeczeć po całym domu. Klara musiała wiedzieć, na co się pisze. A może... wie coś, czego jej najbliżsi nie mieli prawa się dowiedzieć.

Klara ostatecznie zrezygnowała ze studiów pedagogicznych, nie miała czasu na zarówno naukę, jak i dzieci. No, któż by się spodziewał? Po otrzymaniu prawnej pieczy nad Aniczką przeprowadziła się do Kurim, niewielkiego 10-tysięcznego miasteczka, na którym absolutnie nikt by nawet za bardzo oka nie zawiesił. Ciężko mi tutaj porównać, bo mówiąc zwykle o rozmiarach czy o klimacie, który w tym miasteczku panuje, staram się przywoływać coś, co każdy może znać. Problem w tym, że patrząc na coś tak małego, ciężko mi znaleźć jakiś wspólny mianownik, lecz myślę, że każdy z was gdzieś w swoim powiecie ma jakieś takie ni to za dupie, ni to z ambicjami na coś większego. Takie fajne miejsce, żeby zarówno nie bać się o to, żeby znaleźć więcej niż jeden sklep, a jednocześnie coś na tyle małego, żeby znaleźć trochę ciszy, ciepła i spokoju. Klara wraz z dzieciakami wynajęła dom i przeprowadziła się do niego. Niedaleko tego domu mieszkał Edward Twardy, który nie w bezpośrednim sąsiedztwie, ale stosunkowo blisko. 7 maja 2007 roku Edward kończył remontować pokój dziecinny, ponieważ jego żona oczekiwała dziecka. Poród był już miał za chwilkę natychmiast zaraz się dziać. Czekając więc na żonę będącą w szpitalu, dopracowywał ostatnie szlify w pokoju dziecinnym. Jako że mówimy o roku 2007, nie było dużym zaskoczeniem, że Edward zakupił również kamerę komunikującą się poprzez fale radiowe, tak żeby móc widzieć i słyszeć, co się dzieje w pokoju dziecięcym. Swoją drogą fantastyczna rzecz, no, jak na współczesne czasy. Podłączył ją do telewizora, podpiął balę, zamiast zobaczyć świeżo wymalowany, świeżo wyremontowany i umeblowany pokój, zobaczył paskudną piwnicę. Na podłodze leżał związany kilkuletni chłopiec. W pierwszym momencie to wyparł. Jak później opisał w zeznaniach, może dzieciaki się jakoś bawiły, dzieciaki sąsiadów. Pojechał więc po żonę i nowonarodzone dziecko. I tutaj też mała dygresja ze względu na to, że dzięki uprzejmości mojego znajomego udało mi się dotrzeć do kilku obrazków z nagrań z tejże piwnicy. Nie chcąc kusić losu, nie wrzucę ich na ekran, natomiast podam je w opisie audycji. Natomiast jest to co prawda kilka screenshotów, w zasadzie zdjęć telewizora, wyciągniętych gdzieś z brukowej prasy czeskiej, która bardzo chętnie rzuciła się na całą sprawę. Lecz też, mimo że lubię szokować w bezlitości, to myślę, że osoby, które mają dzieci, mogą to uznać za odrobinkę, za twardy materiał, więc oszczędzę wam tego, przynajmniej na razie. Choć może mi się jeszcze uda na szybko wyedytować opis. Nie, dobra, nie będę, wrzucę po zakończeniu. Nie szalejmy, nie kombinujmy, bo jeszcze coś popsuję. Cały czas z tyłu głowy mam klątwę. Edward Twardy wrócił do domu z żoną i z dzieckiem i włączył kamerę ponownie.
Związane dziecko leżało bokiem na podłodze, a jakaś dorosła ręka mężczyzny karmiła go jakimiś ochłapami podnoszonymi z podłogi. Tu już wyparcie nie zadziałało. Nie było opcji, żeby to była zabawa. Nie było szans. Widać było, jak dziecko jest brudne, ma pozlepiane włosy. Jakiś syf panował na podłodze. Edward więc niewiele myśląc zrobił to, co powinien zrobić i wezwał policję. Patrol przyjechał jeszcze tego samego dnia, zapoznawszy się z materiałem, który cały czas był strumieniowany, a w zasadzie przekazywany drogą radiową na telewizor Edwarda, zaczął rozpytywać sąsiadów. Oczywiście nie minęło dużo czasu, nim zapukał do drzwi Klary Maurerowej. Klara stwierdziła, że tak, owszem, ma dziecko, córkę, 13-letnią Aniczkę, która jest chora, przeziębiona i leży z gorączką na piętrze. Policjanci oszacowali mniej więcej, jaki mógł być zakres tej kamery, przepytali, popatrzyli wszędzie, zajrzeli do każdego domu. Klara zdradził jednak jeden drobny szczegół. Jeden z tych dwóch szczegółów, czyli błędne, ten sam model kamery, zestrojony na tę samą częstotliwość, a także to, że Klara, by zagłuszyć chłopca w piwnicy, miała bardzo głośno nastawione radio gdzieś tam z tyłu domu, czego nie było za bardzo słychać aż tak wyraźnie z poziomu drzwi rozpytujących ją policjantów. Lecz było wystarczająco głośne, żeby policjanci zapamiętali tę melodię, a potem usłyszeli ją na nagraniu. Za drugim razem, kiedy zapukali do domu Klary Maurerowej, już nie było czasu na uprzejmości. Weszli do domu. Pod schodami znajdował się takie zejście do piwnicy, drzwi zamknięte na kłódkę. Klara próbowała wytłumaczyć, że to przecież nie jest jej dom, słuchajcie, i ona tutaj nie wie, bo to jest właściciel, w ogóle on coś tutaj trzyma, ona tam do końca nie wie, nawet nie ma klucza do tej piwnicy. Więc policjanci nie kupowali dalej tego bullshitu, wezwali straż pożarną, żeby zajęli się tą kłódką. W momencie, gdy funkcjonariusze straży weszli do domu, z góry zbiegła Aniczka. Zasłoniła drzwi ciałem, zaczęła wrzeszczeć, krzyczeć, kopać, bić, dostała ataku histerii, ale oczywiście bez żadnego problemu drobną dziewczynkę udało się odciągnąć na bok i sforsować kłódkę. Wystarczyło tylko je otworzyć, by zapach każdego możliwego smrodu, który może się wydobyć z jakiegokolwiek otworu ludzkiego ciała, rozlał się po całym mieszkaniu niczym ciemny atrament. Klara nie była w stanie wydusić z siebie słowa, zaś w piwnicy znaleziono chłopca. Chłopca, którego widziano na kamerze, na telewizorze u Edwarda. Dość szybko na miejscu zjawiła się siostra Klary, Katerina, która próbowała wytłumaczyć policjantom, że syn Klary, Andrzej, przebywał tam na własne życzenie, że lubił tam włazić ze względu na to, że bardzo lubił Harry'ego Pottera i bawił się w niego, chowając się pod schodami.
Śledczy przystąpili do oględzin tej piwnicy, gdy jeden z techników wykonywał zdjęcia, wykonał również zdjęcie małemu Andrzejowi. Do końca życia zapamięta fakt, że chłopiec, który trząsł się z zimna i przerażenia w momencie, kiedy zobaczył aparat fotograficzny skierowany na niego, natychmiast spojrzał w obiektyw i uśmiechnął się. Jakby siłą został do tego wytresowany tak bardzo, że obowiązek uśmiechnięcia się do zdjęcia, spojrzenia w obiektyw był silniejszy niż ból, strach i cierpienie, które przeżywał. Małego Andrzeja zabrano do szpitala. Zdawało się, że zauważając od momentu, kiedy tylko wyszedł, został wręcz wyciągnięty z piwnicy, zaczął popadać w panikę. Jakby został wyciągnięty ze swojej bezpiecznej złotej klatki. Ze śmierdzącymi obszczanymi ścianami. Pomieszczenie, gdzie przebywał w szpitalu, musiało też zostać odpowiednio ogołocone ze wszelkich dodatków. Chłopiec nigdy nie spał spokojnie, a wielokrotnie lekarzom, którzy przeprowadzali na nim badania, psychologom, którzy z nim próbowali nawiązać kontakt, nawet nie na zasadzie jeszcze wyciągnięcia pomocy w ustaleniu, co tak właściwie się stało, skąd on się wziął tam w tej piwnicy, wielokrotnie powtarzał: zabijcie mnie, zabijcie mnie. Ciężko było zliczyć obrażenia na jego ciele. Blizny na kończynach, plecach, w okolicy krocza. Ślady po przypalaniu papierosów. Spora blizna na jednym z pośladków. To nie był jednorazowy wypadek. To nie mogła też być żadna forma autoagresji. Andrzej musiał być przez długi czas raniony, przypalany, przycinany i diabli sami wiedzą co jeszcze. Cała trójka dzieci, Jakub, Andrzej i Aniczka, w końcu trafili do środka, do pogotowia opiekuńczego. Jakub również nie był za bardzo skory do rozmowy, co bardzo szybko zostało wyjaśnione bliznami niemalże tożsamymi z tymi, które miał jego brat Andrzej. Natomiast Jakub już się bardziej próbował tłumaczyć, opowiadał, że ślady znajdujące się wokół jego krocza to efekt pogryzienia szerszeni. Podłużne ślady cięć to skutek używania szczotki drucianej. Jednak nikt go nie cisnął, nie było powodu. W historii jeszcze zostało bardzo, bardzo wiele.

Aniczka zaś nie komentowała, nie próbowała nawiązać żadnego kontaktu, jednocześnie nie dawała się w żaden sposób zbadać. Korzystając ze świetlicy w ośrodku opiekuńczym, też trochę zajmowała się dziecięcym rysowaniem i wzięła czarną kredkę i zamiast narysować, jak to w filmach bywa, jakiegoś diabła wychodzącego spod łóżka, zaczęła kreślić figury geometryczne, zapisywać jakieś matematyczne obliczenia. Coś bardzo, bardzo czegoś, czego byśmy się po jej wieku absolutnie nigdy nie spodziewali. Nie minęło jednak parę dni, a Aniczka, korzystając z otwartego okna w ośrodku, w pogotowiu opiekuńczym, udała się na zewnątrz i słuch o niej zaginął. Wyobrażacie sobie już tę skalę, a nie wiem jak teraz, ale jak na tamte czasy i na rzeczy, które mi się udało dojść w oryginalnej prasie, też właśnie tutaj wielkie podziękowania dla mojego kumpla z Czech, który trochę mnie pokierował, gdzie szukać poszczególnych rzeczy. Tematyka, ta sprawa była niesamowicie szeroko poruszana i niesamowicie dokładnie opisywana. A zdjęcia dzieciaków pojawiały się w prasie niemal codziennie. Więc to, że Aniczce w ogóle udało się w jakikolwiek sposób uciec, w momencie, kiedy ta sprawa była już aż tak do granic możliwości rozdmuchana, a była, no bo nie oszukujmy się, przypomnijmy sobie, jak wyglądała Polska, kiedy żyła sprawą dzieci w beczkach, czy sprawą małej Madzi z Sosnowca, czy jakiejkolwiek innej, dłuższej sprawy, w której zaangażowane jest dziecko. Tutaj mieliśmy trójkę dzieci i sytuację absurdalnie przedziwną, nie mieszczącą się w głowie, brzmiącą jak jakiś czeski film. Aniczka więc zaginęła. Chłopaki zostali w pogotowiu opiekuńczym. Andrzej zaczął rozmawiać. Powiedział, że został wypisany ze szkoły na rzecz nauczania w domu, ponieważ Klara, jego matka, powiedziała. A i w sumie z tego, co wiem, przedstawiła również dokumenty na to, że jest głuchoniemy, co oczywiście jest nieprawdą. Był to grudzień 2006 roku. Wówczas mały Andrzej został zamknięty w piwnicy i do momentu, gdy nie trafił przypadkiem na odbiorniku Edwarda, nie opuszczał piwnicy. Dzieciaki również wsypały, czy można tak powiedzieć, że wsypały, powiedziały o Hanie Basowej, pracownicy, która zajmuje się opieką nad dziećmi, która wraz z siostrą Klary Mauerowej pracował w przedszkolu Promyczek, do którego chodzili zarówno Andrzej, jak i Jakub. Dwie siostry, Katarzyna i Klara, zostały zatrzymane, natomiast Hanna Basowa uznała, twierdzała, przekonywała, że jest to całkowite nieporozumienie. Jednak jej nazwisko musiało w pewien sposób zgodnie wśród braci zostać przedstawione. Tłumaczyła się tym, że faktycznie w ramach kary w przedszkolu Promyczek raz czy może dwa się zdarzyło, że zamknęła chłopaków w jednym z pomieszczeń i że coś musiało im się pomieszać. Problem w tym, że tak naprawdę mieliśmy słowo przeciwko słowu, a zeznania chłopców przeplatane tym, że widzą duchy w obrazach w pomieszczeniu, w którym się znajdują. Mimo ziarna prawdy, nie mogły stanowić faktycznej podstawy do zatrzymania Hanny Basowej.
Wróćmy jednak do Aniczki, która zapadła się pod ziemię. Tym razem zdjęcia uderzyły dużo, dużo szerzej, tak na zasadzie wręcz mugshotów, na których dużo lepiej widać cechy charakterystyczne twarzy. Na policję zgłosiły się osoby, które twierdziły, że tak, znają tę osobę. Oczywiście, tak, tylko że to nie jest Aniczka. Ona nie ma 13 lat. To jest 32-letnia kobieta, Barbara Skrylowa. Barbara Skrylowa. Która pracowała w przedszkolu Promyczek. Tym samym, gdzie się pojawiła Hanna Basowa. Problem się pojawił jednak w tym, że przecież dokonano aktu adopcji. Aniczka, która pochodziła gdzieś z któregoś kraju skandynawskiego, nazwiska akurat nie mam tutaj zapisanego, nazwiska Aniczki nie mam zapisanego w notatkach. Wszystko w papierach niby było okej. Przecież tam też, jak się później okazało, są również testy DNA, są również bardzo dokładne badania lekarskie, więc jak na badaniu lekarskim lekarz może pomylić 32-latkę z 13-latką? Porównano ślady DNA z dokumentów adopcyjnych ze śladami DNA z domu Klary. Nie było absolutnie żadnych wątpliwości. DNA, które znajdowało się w dokumentach adopcyjnych, zostało sfałszowane. Może nie tyle sfałszowane, co podłożono DNA zupełnie innej osoby. Gdzie idąc dalej, można spokojnie przypuszczać, że do lekarza, który przeprowadził te badania, podstawiono inną dziewczynkę.

Tymczasem Andrzej i Jakub próbują wrócić do normalnego życia, aczkolwiek ciężko jest mówić o normalnym życiu po... No właśnie, powrócić. Aby powrócić do normalnego życia, trzeba mieć normalne życie w pierwszej kolejności. Dla chłopaków podstawowe rzeczy, takie jak lodówka, grzebień, szczotka do zębów, odkurzacz, były czymś zaskakująco nowym, jakimś dziwnym, supertechnicznym stworem z innego wymiaru. Jednak będąc jeszcze w dostatecznie młodym wieku, by mieć dostatecznie plastyczny umysł, całkiem sprawnie, nie tyle dochodzili do normalności, co uczyli się jej na nowo. Gdzie przez dochodzenie do normalności mówimy o takich rzeczach jak umycie się, jak ubranie się, czy jak jedzenie widelcem i nożem.

Gdy może się już wydawać, że mamy za dużo aktorów na scenie i robi się tutaj zdecydowanie zbyt tłoczno i zbyt duszno. Okazuje się, że udało się zidentyfikować próbkę DNA, która pojawiła się w aktach adopcyjnych Aniczki. DNA należało do córki znanego czeskiego aktora Wiktora Skali. Według doniesień prasowych Skala należał do sekty znanej jako Ruch Świętego Graala. Jak się później okazuje, tak jak całkiem sporo osób zamieszanych w całą sprawę. Żeby było zabawniej, Ruch Świętego Graala cały czas istnieje. Cały czas. Nawet możemy sobie znaleźć stronę internetową w języku polskim. Przesłanie Graala.org. Cały czas oparte na dokładnie tych samych fundamentach, na dosłownie tej samej mesjanistycznej sekcie, która pochodzi gdzieś z okresu 1941-45, gdzie kolejnemu idiocie odkleiło się coś w głowie i stwierdził, że jest mesjaszem. Z fragmentów, które udało mi się wyczytać, jest to o tyle, niesamowicie inkluzywna sekta, gdzie możesz tak naprawdę dopracować swoją religię według potrzeb, możesz sobie tam wyznawać, mieć rytuały, jakie tylko chcesz, tylko pod warunkiem, że będziesz wielbił swojego Abtrushin, czyli Mesjasza, czyli Sługi Światła, czyli kolejnego niewydarzonego, niespełnionego idioty, który nie jest w stanie sobie znaleźć partnerki w inny sposób, niż żeby wyprać jej mózg, zrobić jej dziecko i wykorzystać jej dziecko na jej oczach. Najbardziej obrzydliwy mechanizm, jaki tylko można sobie wyobrazić. I o sektach różnych już mi się zdarzało mówić, w tym o sektach apokaliptycznych, w tym o sektach mesjanistycznych. Pozostaje tylko jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego oni istnieją jeszcze? Czy nikt nie pamięta? Czy nikt nie pamięta, że tutaj była taka afera z tym związana? Czyli co? Odcięli się odrobinkę od tego, że my może tutaj nie wykorzystujemy dzieci, nie trzymamy ich w piwnicach, no ale aleluja i do przodu. Dlaczego to jeszcze legalnie jest w stanie istnieć? Dlaczego mają stronę internetową w Polsce i najwyraźniej prowadzą rekrutację? Jak krótką pamięć mamy jako cywilizacja? Ludzie powinni się o tym uczyć w szkołach. O tych wszystkich wspólnotach, które przyjmą cię do siebie. Oczywiście. Fajnie jest poznawać ludzi. Fajnie jest mieć wspólny cel. Nawet fajnie od czasu do czasu umoczyć się w jakiejś toksycznej relacji z większą grupą. Tylko że są rzeczy, z których się nie wraca. Są rzeczy, które raz wpisane w CV danej grupy, nigdy, ale to absolutnie nigdy nie powinny zostać wymazane i nigdy nie powinny zostać zapomniane. Dlaczego to istnieje? Cytując. Religijni fanatycy i niezdecydowani marzyciele mogą raczej odejść od razu, albowiem szkodzą prawdzie. Ludzie złej woli oraz ludzie argumentujący nierzeczowo niechaj wszak odnajdą na siebie wyrok w owych słowach. Przesłanie trafi tylko dla tych, którzy noszą w sobie jeszcze iskierkę prawdy i tęsknotę bycia rzeczywiście człowiekiem. Dla wszystkich takich będzie światłem i oparciem, wyprowadzi ich bez kluczenia z chaosu dnia powszedniego. Bełkot. Bełkot, który widziałem już setki razy. W każdym innym mesjanistycznym bełkocie.

W czerwcu 2008 roku Aniczka Well Barbora pojawia się w Danii, w czeskiej ambasadzie, mimo poszukiwań udaje jej się bez większych problemów, nie posiadając dokumentów, przemknąć przez kilka granic, gdzie warto przypomnieć, że Czechy do Schengen zostały przyjęte, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś pod koniec 2008 roku. W każdym razie w czerwcu 2008 jeszcze na pewno nie były. Barbora zwróciła się do konsula o wydanie paszportu, natomiast konsul też nie był w ciemię bity, śledził lokalne media i poznał ją natychmiast, więc zażądano wyjaśnień. Barbora... Wyjaśnień udzieliła, choć ciężko było się do nich przyczepić, to też ciężko było je zaakceptować. Tłumaczyła, że kiedy zaczęła pracę w promyczku, zauważyła, że bardziej czuje się dzieckiem, wobec czego postarała się, czy wręcz włączyła w sobie tryb tej małej dziewczynki. Ponieważ życie dorosłego jest takie trudne, a życie dziecka jest takie łatwe. No jest, no mogę się zgodzić, oczywiście. Gorzej, jeżeli jesteś zaangażowana w katowanie małych chłopców, no ale to już takie moje, wiecie, wtręty. Problem w tym, że czucie się małą dziewczynką to jeszcze zdecydowanie za mało, żeby zamknąć kogoś w pierdlu. Więc mimo, że mieli ją jak na talerzu, nie było sposobności, żeby ją zatrzymać. Barbora wówczas uruchomiła się medialnie, skontaktowała się z różnymi gazetami, bardziej wolała tutaj prasę niż telewizję, i zaczęła opowiadać, zwierzać się ze swojej historii, tudzież swojej wersji historii. Opowiadała o tym, że tożsamość Aniczki właśnie przyszła jej do głowy, kiedy pracowała w tym przedszkolu. Później udało się właśnie zaaranżować tę adopcję. Kiedy mówiła o swoim życiu jako Barbora, nigdy nie mówiła ja, zawsze mówiła ona. Co też z jednej strony może dowodzić popularnego w filmach rozdwojenia jaźni, tylko że jeżeli sobie spojrzymy na psychiatrię, to sprawny obserwator zauważy, że takie schorzenie nie istnieje i że to jest kwestia tylko i wyłącznie symulantów. I o ile można przywołać osobowość wieloraką, to też działa to w zupełnie inny sposób. Jest to moja prywatna opinia, natomiast faktycznie wydaje mi się, przyglądając się sposobie, w jaki Barbora radziła sobie ze swoją drugą tożsamością, że wiedzę tę zaczerpnęła z filmów i to niestety kiepskich. Gdy w wywiadzie została zapytana o Klarę i Katarinę, siostry Mauerowe, powiedziała, że bardzo były pomocne, że rozumiały jej problemy z tożsamością wiekową. Gdy została zapytana o tortury i ślady na ciałach chłopców, powiedziała, że Ondrej był zamknięty tylko raz i to akurat kurczę tego dnia, kiedy policjanci weszli do domu. Jednak służby nie próżnują. Tak jak Al Capone został zamknięty nie za morderstwa, nie za stręczycielstwo, nie za pędzenie bimbru i gonienie go na lewo. Został zamknięty za podatki. Tak samo w toku śledztwa okazało się, że Barbora w trakcie studiów używała w swojej legitymacji zdjęcia Kateryny Mauerowej, co już podpadało pod przestępstwo fałszowania dokumentów.
I o ile nie miało żadnego jakiegokolwiek związku z tą sprawą, to już było wystarczająco dużo. Fałszowanie dokumentów było wystarczająco dużym pretekstem do zatrzymania Barbory. 16 maja 2008 roku Barbora nie została przesłuchana, ponieważ nie została zatrzymana, ponieważ znów rozpłynęła się w powietrzu, tak jakby ktoś dał jej znać, że mają wreszcie na nią konkret i niedługo po nią przyjdą, just saying.

Tymczasem chłopcy coraz więcej opowiadali o tym, co im się działo. Pojawiły się kolejne osoby, które były zaangażowane zarówno w przedszkole Promyczek, jak i w sektę Ruchu Świętego Graala. Jest to Jan Skrla, brat Barbory, oraz Jan Turek, znajomy całej ekipy. Jan Turek dostarczył klatki dla psów, w których zamknięto obu chłopców. Był również odpowiedzialny za ich karmienie i wyprowadzanie. Tak, na smyczy. Chłopaków bito pasem, podtapiano. Kazano kopać własne groby, kłaść się w nich. Kazano im również zadawać sobie ból nawzajem. Chłopaki wspomnieli, że słyszeli jakieś rytmiczne śpiewy, jakby rytuały. Wszystko działo się to w chatce w górach, której lokalizacji do końca nie ustalono. Andrzej wspomina, że w pewnym momencie jego matka, Klara, wzięła nóż i odcięła mu kawałek skóry z pośladka, pozostawiając głęboką, poważną, dużą bliznę. Ten kawałek skóry był przekazywany wśród wszystkich uczestników rytuału z ręki na rękę. Każdy odgryzał kawałek, zjadał, a resztę przekazywał dalej. Gdy wrócili stamtąd, Andrzej trafił do piwnicy. Jakub zaś, mimo że mógł ciągle chodzić do szkoły, nie mógł brać udziału w zajęciach sportowych, żeby nie było widać blizn. Jak się okazało, faktycznie przed przeprowadzką do Kurim chłopcy byli zamykani przez Hannę Basową. Tylko że Hanna Basowa również nie szczędziła im pasa. Pamiętacie ten wątek z ranami od rzekomych szerszeni w okolicach Krocza? To były ślady przypalania po papierosach. Zadała je Klara, która, jak się okazało, nigdy nie paliła i kupowała papierosy tylko i wyłącznie po to, żeby maltretować i upokarzać swoich rodzonych synów.

I jak w czeskim filmie na scenę wkracza historia całkowicie niepowiązana. Martin Farner, czeski pisarz, przeprowadza się w lecie 2008 roku z rodziną do Norwegii, gdzie miał rozpocząć pracę. Jednak żona z dziećmi musiała wrócić do Czech. Martin Farner został wyłącznie ze swoim synem Adamem. Posłał go do lokalnej szkoły. Nauczyciele bardzo szybko zainteresowali się dość nietypowym charakterem Adama. Łysy, zestresowany, małomówny. Zawsze w bluzach z długim rękawem. Myślę, że nie jest szczególnym sekretem, w jaki sposób Norwegowie podchodzą do kwestii związanych z przemocą wobec dzieci. Nierzadko jest tak, że jeszcze zanim dziecko w ogóle puści parę z gęby i w ogóle jakiekolwiek zadrapanie, nawet przez kota, zostanie wyjaśnione, smutni panowie już pojawiają się w domu rodziców i przeprowadzają czynności celem wyjaśnienia. Nauczyciele zaczęli Adama ciągnąć za język. Ten momentalnie się otworzył. Zaczął mówić: tak, tak, jestem wykorzystywany przez swojego ojca, udostępnia mnie innym mężczyznom, opowiada ze szczegółami, jakie z bereziństwa robili mu starsi faceci. Nauczyciele łapią się za głowę, są zszokowani. W jaki sposób młodemu chłopcu z taką lekkością przychodzi opowiadanie o rzeczach, co do których nawet przy samym słuchaniu robi im się niedobrze? Adam Farner trafia do ośrodka opiekuńczego. Kilka dni później świadkowie zauważają, jak wybiega on do stojącego przy ośrodku samochodu. Zaś samochód rusza z piskiem opon. W grudniu 2008 roku w Bergen recepcjonistka w jednym hotelu zgłasza na policję, że widzi Adama wraz z dorosłym mężczyzną. Norweskie służby naprawdę nie tracą czasu. Natychmiast zatrzymują mężczyznę i chłopca. Problem w tym, że Adam to nie jest chłopiec. Adam to jest dobrze już nam znana Barbora. A żeby nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się jej trzem wcieleniom. 13-letniej dziewczynki, młodemu chłopakowi, 14-letniemu Adamowi i 32-letniej kobiecie Barborze.

Farner nie złożył żadnych wyjaśnień na policji, twierdząc, że nie pojmą celu i charakteru tych mistyfikacji. Został ukarany grzywną i zwolniony ze względu na to, że skoro nie było dziecka, to nie było pedofilii. Jeżeli nie było relacji ojciec-syn, to też nie było, tutaj nic na tym tle. Nie znaleziono żadnego paragrafu, który można by tutaj było podciągnąć. Natomiast Barbara Skrlowa jako osoba poszukiwana została odesłana do Czech. Wówczas język jej się rozwiązał, zaczęła opowiadać o tym, jak ją torturowano i gwałcono, jednakże mało kto już dawał jej wiarę. Do dość ciekawej sytuacji doszło w momencie, kiedy Barbara zaczęła obwiniać Klarę Mauerową, twierdząc, że to właśnie ona że ona znęcała się nad Barbarą, Andrejem i Jakubem. Klara wówczas po raz pierwszy od rozpoczęcia postępowania zaczęła składać jakiekolwiek wyjaśnienia. Barbara zmieniła swoje podejście i upierała się, że Klara wraz z siostrą Kateriną i z Hanną Basową zmuszały ją do katowania swoich przybranych braci. Historia może wydać się tutaj już odrobinkę domknięta. Osoby w nią zaangażowane otrzymały zarzuty względem znęcania się nad małoletnimi, zaniedbania względem dzieci, za które byli odpowiedzialni. Barbara i Turek zostali oskarżeni o stosowanie przemocy wobec nieletnich. Kateryna jako pewna oś całej sytuacji, która prawdopodobnie trochę służyła za łącznik między przedszkolem Promyczek, sektą, a rodziną swojej siostry Klary, została skazana na 10 lat. Był to najwyższy wyrok z całej historii. Wyrok został wydany w czerwcu 2009 roku i tak jak dobry jestem z matematyki, to osoby te wszystkie zaangażowane już są z powrotem na wolności. Ostatnia informacja dotycząca Barbory Skrlowej pochodzi z 2018 roku, gdzie jakoby w pewnej fundacji na rzecz ofiar przemocy w domu Barbara jest traktowana jako ofiara tego wszystkiego, żyje w jej ciele 6 osobowości. Tylko jednak brakuje tu czegoś dużego. Brakuje... Otóż dowiedzieliśmy się jak? Nie dowiedzieliśmy się po co. Osoby luźno powiązane z całą historią, osoby, które prawdopodobnie dotknęły, miały swój udział w tej części, która pozwoliła Barborze uciec do Danii. Czegoś takiego zwykła, nieporadna dziewczyna nie jest w stanie przecież zrobić. Tylko media pytały o to, jak to możliwe, że Klara, która samotnie wychowywała 3 dzieci, nie była szczególnie zamożną osobą, pracowała w przedszkolu. Wynajmowała dom. Wynajmowała 3 domy w Kurim. Pytania, które zadawały media, pozostały bez echa i podejrzewam, że jak w wielu sprawach związanych z sektami minie wiele lat. Dopóki osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby ukryć, kim byli ludzie,
no w tym domku w górach. By sprawdzić, co się działo w piwnicach tych dwóch domów, w których przecież już z pewnością dawno usunięto jakiekolwiek ślady. Czy żeby zweryfikować, po co była ta kamera? Raczej związany chłopiec nie ucieknie z piwnicy. Szczególnie pobity, niedożywiony i nie umiejący nawet się ubrać. Wyobraźnia tego, co mogło się w tym wszystkim wydarzyć, wręcz przerasta mnie samego. A opór materii w postaci służb, które rzekomo działały całkiem sprawnie wobec Klary, wobec tego najmniejszego ogniwa, które udostępniła do jakiegoś tajemniczego zgromadzenia, jakiejś okrutnej, bezbożnej sekty, swoje własne dzieci, by pozwolić obcym ludziom ich katować, spożyć fragment ich ciała. To jest prawdziwa tajemnica i do tego tematu chciałbym, żeby ten temat pozostał i żeby tak, nie wiem, raz na 10 lat zobaczyć, czy być może gdzieś jest jakiś dziennikarz, który przeprowadzi śledztwo na własną rękę, który porozmawia być może z właścicielami tych domów, który poszuka jakichś więcej powiązań. Każda medialna historia skupia się niesamowicie na postaci Barbory. Jest to, przyznam, absolutnie bezbłędnie ciekawe.

ludzi po telefonach komórkowych, po BTS-ach. Potrafiliśmy podsłuchiwać ich rozmowy, przeglądać billingi, patrzeć kto z kim się jak komunikował. I jakoś nikt się nie interesuje historią, której dzisiaj wam nie opowiem, bo nie opowiem wam jej z braku wiedzy. Liczę jednak na to, że znajdzie się kiedyś odważny dziennikarz, który doprowadzi tę sprawę do końca i bez względu na to, co odkryje, jakich kawałków puzli tutaj nie mamy, każdy kształt, który mogę sobie wyobrazić, jest tylko kolejną instancją splugawionego mroku. Czegoś, co urąga gatunkowi ludzkiemu. Okrucieństwu, które okrucieństwu, na które żaden z nas nie jest gotowy. Czeski film na dziś się kończy, jednak prosi się o sequel. To jest problem ze świeżymi sprawami w bezlitości ze względu na to, że tych niedomówień jest zdecydowanie za dużo. Kary adekwatne dla czynów. Można się tutaj oczywiście sprzeczać. Niektórzy komentatorzy też mają trochę bardziej radykalne podejście, że co to jest 10 lat, no ale też pamiętajmy, że kara to nie jest tylko zemsta. Tylko, że w karze został ukarany ten, co karmił, ten, co przywiózł klatki, ten, co bił, ten, co zamykał pod schodami. A gdzie są ci wszyscy, którzy przychodzili na seans, na żywo, prosto z piwnicy? Znajdziemy ich kiedyś. Głęboko w to wierzę. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło.

0: Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, witam Państwa i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości.
1: Dobra, żarcik. Żarcik to nie Danuta Cholecka. To ja, Krawiec. Witam serdecznie, dobry wieczór. No, wszyscy teraz żyją, cała Polska żyje, a nawet zagranica być może trochę też, sprawą Kurka i Kamińskiego. Żarcik kolejny. Oczywiście, to tak nawiązując do sondy popularnego programu, najlepszego na świecie, jaki tylko jest najlepszy, nie ma lepszego, no ludzie. No, o, kolego, twierdzisz, że nie najlepszy? Sonda? O, to przykład trollingu. Do widzenia. Wąsik i Kamiński, no. I Andrzej D. w to jest też zamieszany. Serdeczne pozdrowionka dla Chrisa z Norwegii. Nie wiem, cholera jasna, kto to. Ale pozdrawiam cię serdecznie, Chrisie z Norwegii. Co za Chris?

0: Więc o tym chciałbym dzisiaj z wami trochę pogadać, o całej tej sprawie. Oj, muszę tu popuszczać różne grupy na Skype'ie, bo mi to przeszkadza. No. Dwaj byli szefowie CBA, tak? Poprawcie mnie, bo to naprawdę nie jestem Wikipedią. Bardziej chciałem się na przykład skupić na tym, jakie mam wrażenia związane z oglądaniem telewizji Republika, jak wyglądało samo zatrzymanie i co może nas czekać w związku z całym tym wydarzeniem. A jest grubo, grubo, dzieje się. Dzieje się, bo niejaki Andrzej D., pseudonim Adrian, pseudonim prezydent, już on przemówił do przywódców wszystkich państw na świecie, że w Polsce od 89, drodzy państwo, nie było takiego wydarzenia, które tak wstrząsnęłoby opinią publiczną. No i tam mamy do czynienia w ogóle, zaraz stan wojenny nam wprowadzą. Ja tak się pytam, kto to jest, kurwa, Wąsik i Kamiński? Czy oni są aż tak ważni, że że jakieś protesty są już w związku z tym, ludzie protestują, że wszystko się kręci wokół tego, że to się stało symbolem jakiegoś zrywu? I to oczywiście bzdury jak dla mnie, to jest bardziej pretekst do tego, żeby Adrian Dupa sobie próbował zrobić przedterminowe wybory. No. Inni widzą w tym kolejną szansę na stworzenie jakiegoś nowego, czegoś w rodzaju tego mitu założycielskiego PiSu. Pisiory chcą mieć jakiś punkt zaczepienia i na tym się wybić, tym ludzi zjednać, zgromadzić wokół siebie. I to po prostu... Jak ja tu widzę walkę o wpływy, o kasę. Przecież sama taka telewizja Republika, która non-stop o tym gada, w nocy, drodzy państwo, zostaniemy dla was w nocy, będziemy mówili o tym cały czas. A teraz reklamy. Tam reklamy lecą co 2 minuty i mają takie wewnętrzne, swoje własne reklamy. Kasiora leci... tam o kilka tysięcy procent wzrosły im zasięgi. Ja twierdzę, że dużo, dużo więcej. Oni tak twierdzą, że kilka tysięcy procent. Ja twierdzę, że dużo, dużo więcej. A co za tym idzie? Stawki za reklamy rozwijają się pięknie. I ja nie wiem, oczekiwać tego, że będzie inaczej to jakoś wyglądało, to trochę tak jakby oczekiwać, że rekin nie popłynie tam, gdzie krew poczuje, na przykład. No oczywiście, że rekin będzie płynął tam, gdzie krew czuje. A oni wyczuli, że mają swoje 5 minut, które może być kluczem do wiecznej potęgi. Sen o potędze się sprawdził. Pamiętacie, sprawdzałem Republikę, to mieli zasięgi jak nocne radio, gorsze, jak czosnek mieli zasięgi. A teraz na żywo ich ostatnio... Kurde, gdzieś się zapisałem, ale mi się dokument chyba zamknął. To było... 40 tysięcy chyba ludzi na żywo słuchało tej Republiki, oglądało. 40 tysięcy. To nawet Daniel Magikal na nocnym spaniu, jak z gołą dupą leży, to tyle nie ma. Co to się stało się w ogóle? Przyłazi tam, przychodzą tam takie osoby jak Kaczor do tej Republiki. Pojawiły się już żony oczywiście zatrzymanych Kamińskiego i Wąsika. Kamiński i Wąsik już są tam w areszcie. No poszło o to, że Andrzej Dupa oczywiście jak każdy aparatczyk jest nadgorliwy i ułaskawił ich zanim jeszcze zostali skazani. Nie mogę. Po prostu tak się rwał, żeby ich ułaskawić. Nie mógł już poczekać. i za wcześnie ich trochę ułaskawił, więc to jest jakby nieuznawane przez obecną koalicję. No i doprowadzili do tego, były przepychanki, dyskusje. Ostatecznie zrobił się kabaret. No, każdy, kto miał do czynienia z polityką, w przypadku aresztowania będzie wrzeszczał, że to jest atak polityczny, zemsta polityczna, bo myśmy tyle zrobili dla ludzi i to się nie wszystkim podobało, ale będziemy walczyć i leżeć tutaj, nie będę jadł. Już ogłosił strajk głodowy. Jeden z ten, chyba Wąsik albo Kamiński. Nie wiem, czy leżał z gołą dupą, tak przykładowo. Wtedy to dopiero miałby oglądalność i Republika ma dużo większą. No i o czym tu mówiłem, no ogłosił strajk. Robi się z nich męczenników w walce o sprawę, symbol. Jakby się dało, to by im parę pomniczków od razu postawili. Fajnie przy tej okazji wychodzi nastawienie i podejście elektoratu pisowskiego, którego można porwać wszystkim, byle było emocjonalnie, epicko, atak, my i oni, bo wierzycie w to, że te niepotrafiące się wysłowić stare baby i dziady, tam memłające coś pod nosem i różaniec sobie klepiące, to oni coś rozumieją z tego, co się dzieje? Nie. No... Ciekawie w ogóle, że w telewizji Republika, w tym szanowanym medium, o Tusku się mówi chyżyruj. Chyżyruj. Rozumiecie? I to mówi dziennikarz, nie? Znaczy prowadzący program. Nawet telefony były, słuchałem i co ciekawe, można zadzwonić, tutaj plus dla Republiki, że można zadzwonić, okej, okay, fajnie. Do nas też. Ale proszę jeszcze nie dzwonić. I zadzwonił polonista, jakiś tam pan Włodek, i pan Włodek mówi: panie redaktorze, teraz wszyscy w ogóle, co drugi to redaktor, panie redaktorze, no tam ja jako też polonista zwracam uwagę, jako osoba uważająca się za inteligentną średnio albo i więcej. Tak czuć, że taki jakiś, że tam dzwonią taki, tacy trochę niedorobieni ci inteligenci, ale mimo wszystko nawet ten niedorobiony inteligent, taki jakiś pan Włodek, nauczyciel od polskiego, no to też mu się nie podoba, że się używa tak, że się na takiego Tuska mówi chyżyruj. To trzeba uważać, żeby się właśnie nie przejęzyczyć. A odpowiedź pana redaktora w zasadzie była też taką elokwentną, że tak powiem, odpowiedzią, że proszę pana, jak się nie podoba, to proszę nie słuchać, tak? Nie, to nie ma obowiązku słuchania. Jako inteligent mogę przykład dać. Załóżmy, ja pana biorę i mówię, słuchaj pan, pana tam biorę, prawda, za kołnierz, mówię, słuchaj pan. A ja nie mogę tak zrobić, jako inteligent. Ale no, coś słabo słychać. Oczywiście te inteligenty to są takie z Szurlandii troszeczkę, z Szurlandii, że taki inteligent, on ciągle, jak mu coś tam nie słychać, słabiej słychać, rozłączyło pana Włodka, to zaraz, no, przypadek, nie sądzę. Oczywiście pewne siły są już zainteresowane, aby nas zniszczyć. Tacy jesteśmy ważni, prawda? No, żałosne trochę takie, żałosne. Ale żeby nie było, ja mam tutaj bardzo mieszane uczucia co do całej tej sprawy. Na razie się wyzłośliwiam na Republice. Znaczy, jakieś plusy też staram się obiektywnie tu zaznaczyć. Na przykład to, że można dzwonić, albo że z dwojga złego to już wolę tego chyżego ruja, roja, chyżyruj już lepsze, niż sztywniactwo TVN-owskie, upudrowane, plastikowe takie, nie? Witamy Państwa serdecznie w tym oto dniu, prawda? To już wolę, jak ktoś powie. I jest szczery, pokaże jaki jest, nie? No i tak lubi na Tuska mówić, to niech sobie mówi. Ale zadzwoniła potem druga pani, która miała pretensje z kolei bardziej o to, że co dwie minuty są reklamy. I tu znów się włączył tryb kabaretowy, bo no, ta pani jakaś tam balbina, nie? Oczywiście to widać jak na talerzu, co, jaka tu jest grupa docelowa, to są starsi ludzie w dużej mierze. Przy tej republice. Bo dzwoni jakaś taka babina i no wie pan, Terek, ja was kocham. Ja was ubóstwiam, panie doktorze. No, pan jest naprawdę bardzo inteligentny. Dziękuję. Tak, no. Gdzie ja tam inteligentny? Są inteligentniejsi, no, ale słuchamy. No i ja was kocham. Ja wpłaciłam. Już wczoraj wpłaciłam. I tylko żeby te reklamy, tyle, no co dwie minuty coś powie pan, dzień dobry i witam już te reklamy. No i takie pretensje. I faktycznie też pan redaktor w swojej wielkości i inteligencji od razu się zaperzył jakoś tak, troszeczkę, jak przystało na małych ludzi, byle co ich potrafi urazić. Się nie podoba? Co? No i po telefonie tej pani włączyły się reklamy, bo była przerwa. I piękny bloczek reklamowy, słuchajcie. Z 10 tych reklam było. I od razu, jako tutaj interesujący się takimi trochę rzeczami właśnie, reklamy, marketing, te sprawy, zwracam tam uwagę, jaki typ reklam. No, Biovital. Kup swojej babci Biovital. Biovital Extra. Twoja babcia cię znienawidzi, jak go nie kupisz. Potem jakieś ubezpieczenie na starość. Potem tam środek srakostop, czy tam jakiś chemo, antychemo. No takie wiecie, no dla starszych ludzi same reklamy. Jakby. Jedna była pierwsza, zabawna, to taka dla młodszych może trochę. Gadam z kim chcę, co chcę i byle co. Coś takiego, jakaś reklama telefonów, czy tam telefonii. Gadam o wszystkim i o niczym. O, to się tak świetnie skomponowało trochę z wcześniejszym występem pana redaktora. Ale nie mówię, nie wszystkie programy są takie jakieś kiepawe, strasznie. Jest salonik, powiedzmy, jakiś tam, gdzie Ziemkiewicz, prawda, bryluje, prawda. I z paroma tam fagasami swoimi. Ale widać, że Ziemkiewicz jest, tam jest ścisła hierarchia, bo Ziemkiewicz najważniejszy, to najwięcej mówi, wszystkim przerywa, a inni tak tylko coś tam bąkną. Tak to właśnie jest, tak jak pan to powiedział. No właśnie, ja tak powiedziałem, bo tak jest, panie kolego, no tak to jest. No, a teraz jeszcze tu rozwinę myśl, bo nie skończyłem, a tam ci słuchają z rączkami na jajeczkach. Trochę taki klimat. No i wiadomo, że w takiej telewizji na pierwszym miejscu bogo ojczyźniane słodko pierdzenie jest gdzieś tam najwyżej w hierarchii. To trzeba robić cały czas, często słodko pierdzieć bogo ojczyźniano. Merytoryka, a nawet logika, prawda, gdzieś tam są troszkę niżej, grubo, nie? Bo jeszcze reklamy są tam między tym. No i taka telewizja, no takie Radio Maryja na sterydach, no... Trochę mniej takie świętojebliwe. Może, ale też troszeczkę. Wojna domowa się szykuje. No, bardzo by chcieli, Furiat, żebyś tak myślał właśnie. Autorzy Republiki, redaktorzy z Republika TV. Bardzo właśnie cały czas taką narrację tworzą, nie? Ale faktycznie zrobił się cyrk, bo samo... No, niektórzy mówią, że tu nie chodzi o samo zatrzymanie, tylko o sposób zatrzymania Wąsika i Kamińskiego, nie? Bo tam był cyrk. Oni się zamelinowali u Adriana w pałacu. Tak. Azyl taki, azyl, enklawa. Tam dostali pokój i normalnie gdzieś tam siedzieli sobie, mieszkali w pałacu prezydenckim. Czujecie? Już męczenników. Zresztą sam Duda powiedział, że on ich uważa za postacie kryształowe. Kryształowe. No, skazani za aferę gruntową, czyli za przymykanie oka, albo jakby uczestnictwo w łapówkarstwie związanych tam z guntami. Ja nie znam tej sprawy. Ktoś może to później naświetli jakoś, ale to w sumie nie jest takie istotne. Istotniejsze jest to, że właściwie jako osoby ułaskawione nawet przez prezydenta nie powinni się poczuwać do bycia posłami, bo poseł powinien być osobą niekaraną za czyny umyślne, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No jak coś się przydarzy, na przykład nieumyślne zabójstwo, to może. A umyślnie, jak zrobił z premedytacją, to nie może. No tu raczej jest umyślne. No. Jak już mówiłem, Duda ich ułaskawił jeszcze zanim się proces zakończył. Proces trwał kilkanaście lat. To takie nasze standardy polskie. O, tu już się pojawia temat tuneli Habibi. Hałabała drążą tunele. Jak cię nie stać, rybka, no to cię nie stać, no wiesz. Czy każdego musi być stać na wszystko? Ciebie akurat nie stać na donata do nocnego radia i ja jakby nie mam z tym żadnego problemu. Wiesz, staram się nie oceniać ludzi po portfelu, tak jak ty, to niestety robisz, tak, z całym szacunkiem. I się tam przychwalasz, co masz, że tam masz tam, nie wiem, Mighty Calvin Klein, czy tam coś. I dużo pieniędzy, to tak się nieładnie się w ogóle chwalić, tak trochę, że się ma dużo pieniędzy. Takie niskie jakieś. I nie przystoi właśnie do bycia inteligentem. A tak byś chciał być chyba postrzegany. Co pijesz, Krawcze? Piję sobie Heinekena Silver, czyli taki sikacz z czerwoną gwiazdką. I słuchajcie, były problemy, żeby zawinąć tego Wąsika i Kamickiego z pałacu, bo to tak dziwna sytuacja, wejść do pałacu prezydenckiego, nie? A jak tam Duda stanie na drodze? Stanie, idą, wysłali dwóch gliniarzy, jakichś tam najbardziej łebskich, odważnych, wygolonych po bokach i idzie taki Despero i Goebbels, nie? I, no, dzień dobry, szukamy tutaj Wąsika i Kamińskiego, są tu, proszę otworzyć. No, a tu jakiś tam strażnik mówi, że przepraszam bardzo, ale nie mogę nikogo wpuszczać, pana prezydenta nie ma w domu. No nie wiem, nie wiem i co, otwierać, otwórz te drzwi, kurwa. Gleba, kurwa. No to dziwna sytuacja. A jakby sam Duda stanął tam, stójcie, dzieje się tutaj gwałt. I niech ludzie to zobaczą. Rodacy mają prawo wiedzieć. Ała! Ała! I tak nagrywają. I ci z Republiki gdzieś tam przez okno wynajęli dziennikarzy parkurowców. I przez okno tam z fikołkiem, z kamerami, z Republiki i z Radia Maryja jeden przez komin wszedł. I nagraliby, jak się szarpią z prezydentem Dudą, żeby całkiem nikt go nie szanował, jakby go tak pokazali, że ja jestem prezydentem. Proszę mnie puścić. Bo Duda mógłby ich zastawić, ale...
1: No name, 10 złotych. Urlop mi się skończył, ale przynajmniej będę miał co słuchać jutro, jak kilka godzin dzisiaj nagrasz. Co prawda polskie piekiełko, polityka i TV mnie nie interesują, ale jestem pewien, że dobre bingo rozegrasz w nocy. Pozdro.
0: Dziękuweczka, no name. No, raczej cię nie zadowolę chyba, że tak wulgarnie powiem, bo z godzinkę posiedzę albo dwie, max. Dzisiaj to krótko. Zobaczymy też, czy telefony będą. ile osób zostanie tutaj, bo to taka pora. No, w każdym razie udało się rozwiązać ten problem. No, było naprawdę nieciekawie, gdyby tam Duda jeszcze blokował policjantów, zadyma. Jakby to mogłoby zadziałać w różne strony. Wyobraźcie sobie, że coś zrobiono temu Dudzie, a z tamtej strony to lubią tak. Tamta baba, co ją tam popchnięto, to chyba z tym temblakiem cały czas chodzi, nie? Jeszcze. Co ją tam ktoś szturchnął, to ona z temblakiem chodzi. Oni tacy są, ci ludzie trochę z tej prawej strony, no. Ale ci z drugiej strony, ci pomarańczowi, czerwoni, zieloni, też wszyscy tacy sami w sumie, ale ci to najbardziej lubią z siebie robić męczenników, bo to jest trochę jakby kompatybilne z ich jakimś paradygmatem, w ogóle z całym systemem operacyjnym, nie? Takim właśnie bożym, męczenniczym, nie rzucim Polski, skąd nasz ród. Maciej Wąsik padł. Będą go na drzwiach teraz tam nosili, czy coś. No, tacy są, no. Więc mógłby być już zupełnie cyrk i mogłoby się to wymknąć spod kontroli, bo prezydenta atakują. No ludzie, wiejski elektorat by zaraz gumofilce pozakładał, naciągniki, gnojową by tam oblewali, kamieniami rzucali. Mogłaby być faktycznie wojna jakaś tutaj domowa, nie? Ale prezydent, prezydent Adrian, czy jak mu tam, gdzieś wybył jakieś sprawy załatwiać ważne, prezydenckie, i nie było go w pałacu. No i wtedy przyszli Despero i Goebbels i zawinęli Wąsika chyba na początek. I on chciał gdzieś dzwonić, chyba po Adriana. Adrian, oni tu są! Adrian, przyjeżdżaj! A i Adrian się dowiedział jakoś. I w te pędy, w ogóle no, film sensacyjny, bo tak, on chce tam jechać do pałacu, przerwał na pewno wszystko tam, rzucił tam dyplomatów, zostawił wszystko, co, nie wiem, nie pamiętam, co on tam załatwiał i gdzie, ale w każdym razie ruszył z odsieczą i drogę im zabarykadował zepsuty autobus, w którym był podobno, słuchajcie, reporter TVN-u. Reporterzy TVN-u walczący. Jak była Solidarność Walcząca, to są reporterzy walczący. Ogłaszam powstanie nowej grupy. On walczy, co prawda, po tamtej stronie, ale on to zorganizował. On podszedł do kierowcy autobusu, bo ten autobus stał na światłach awaryjnych, zepsuł się i tak drogę zatarasował. Wąsika i Kamińskiego zdradzono o świcie, a nie po południu. Bandziorno. Tusk i Kierwiński ośmieszyli Dudę już na maksa. Bardziej się chyba nie da. A kto to jest Kierwiński? To nie wiem. Nie kojarzę. No i w każdym razie, słuchajcie, sytuacja jak z filmu sensacyjnego. Nasz prezydent krzyczy: szybko, za mną! I rup, tup, tup, do samochodu. Startują, a tu i drogę zajeżdża autobus i para z niego bucha od razu. Kierowca wysiada i ojej, ale mi się zepsuł autobus. Nie do wiary, że tak powiem. A tam reporter TVN-u, który tam właśnie był podobno w tym autobusie, przez szybkę tam luka. No i nie mogą wyjechać, nie? Nie wiem, tam mogło, jak już takie akcje się dzieją, chciałoby się to nazwać, jakiś film powinni zrobić, Wielka Draka w polskiej dzielnicy. I Jackie Chan tam powinien grać. I powinien chronić tego Dudę naszego. Chcą go tam jacyś z TVN-u tego Dudę przyblokować, a tu Jackie Chan wyskakuje. Leave him alone! Leave him alone! Run, Andy, run! I... I killed them! Andy, where are you? I killed them! We are safe now! Come on, Andy! We must hurry! We must hurry up! Let's go, Andy, where are you? Leave him alone. I cały taki film zrobić, Jackie Chan, Bruce Willis, taki otępiały troszeczkę, ale można go wziąć, już wódkę polską reklamował. Steven Seagal jako, jako kolega Putina i z Putinem by coś tam knuli, nie? Jackie Chan byłby po polskiej stronie, a Steven Seagal wiadomo po jakiej, no. I w ogóle wojna domowa tutaj. I Jackie Chan. Why me? Why me? O, ktoś tu chce dołączyć, proszę bardzo. No i taka sytuacja dosłownie jak z filmu, z tym zatrzymaniem Kamińskiego i Wąsika. Już abstrahując od całej w ogóle otoczki politycznej, nie? Robienie z nich symboli, takich walki. Nowy mit założycielski w ogóle chyba to będzie, chyba to jest to. Miało z TVP wyjść, ale tam ciężko było, bo ludzie zobaczyli, że to TVP widzieli jakie było. I takie zaklinanie rzeczywistości, jak małe dziecko pięcioletnie. To wy propagandę robicie, a nie my. O! Taka wspaniała riposta, to ludzi... Nawet wiejski elektorat nie poczuł się przekonany, podobno, tak słyszałem. I się cieszy, że jest bardziej obiektywna telewizja jednak teraz. Ale Orłosia wyrzucili, co ciekawe. Orłosia wzięli, a Sierockiego wyrzucili. Sierocki, to też to trochę skandal, bo Sierocki właściwie jest takim kultowym komentatorem muzycznym. Też w tym Telekspresie działał od zawsze, w sumie tam był i on był nawet za pisiorów. Ale jak trzeba wyrzucić, to robią wszystko to, co przewidziałem się dzieje. Między innymi też to, że działają na oślep i trzeba niszczyć wszystko, co się kojarzy w ogóle, co było zapisu, to wszystko to trzeba poodwoływać, pozwalniać, zrównać z ziemią. Strategia spalonej ziemi w ogóle, zostawić spaloną ziemię po tym PiSie, bo to pisowskie to złe. Jak pisowskie to złe. Przewidziałem, że platfusy to są też takie nieudaczniki, że jedno mówią, drugie robią, że gęby pełne frazesów, a i tak potem co innego robią. Wszystko to się dzieje. A chujownia, taki komik był, taki stand-uper, w ogóle dykteryjki, anegdotki, żarciki. No, pan, panie pośle, najlepiej powinien wiedzieć, jak się zachować, chociaż w przyszłości różnie się pan zachowywał. Jednak no, zachowujmy się, prawda? No, ale teraz jest podobno cieniem samego siebie. Taki, wszystko to mu dało... Wszystko to się odbiło na jego zdrowiu bardzo i taki jest niemrawy i zahukany teraz i przestał żartować chyba. Nie wiem, bo nie oglądam już Sejmu na żywo teraz ostatnio. Ale Czektul tu pisze, że dostał kopa w dupę, bo do roboty podobno przychodził raz w miesiącu. Mogło tak być. To powinien wzorem pisiorów zrobić z siebie męczennika teraz i że to polityczne było. Zemsta polityczna. Jak mówię, każdy, kto ma coś z polityką wspólnego, musi krzyczeć zawsze, co by się nie działo. Aresztują cię, bo piłeś w parku, zemsta polityczna. Chcą mnie zniszczyć. Biłeś żonę, wściekłe ataki, bo ja byłem za kobietami zawsze. I tak dalej. No, trzeba iść w zaparte, tak po polsku. No, w Niemczech to się dopiero dzieje, tam rolnicy już strajkują, kolejarze się teraz przyłączyli, taki jeden wielki protest, jakiś ogromny, nie pamiętam liczb, ale były imponujące. Nie takie, że tam przyjdzie 300 osób jak u nas, tylko to było tam kilkanaście tysięcy aktywnych protestujących, czy kilkadziesiąt. I się zaostrza cały czas, więc tam to się też dzieje. Wszędzie się dzieje teraz. Gdzie nie spojrzymy, to wszędzie awantura, wojna, kryzys, problemy. Jakieś czasy ostateczne, drodzy państwo. No, ale koalicja się za szybko wzięła za te... Jakby i tak się, są takie oskarżenia, że w złym stylu to wszystko zrobili, że samo zatrzymanie okej, okay, ale chociaż ja w to nie wierzę, bo jakby to zrobili w białych rękawiczkach, starali się chyba trochę tak to zrobić, ale z tym autobusem to nie wierzę, że to był przypadek. Naprawdę zrobili taką akcję jakoś, nie? Chorą. I zauważcie, i musieli też śledzić gdzieś tam, gdzie prezydent, że gdzieś jedzie i w tym czasie też tak cichaczem. To jest właśnie to najbardziej wstrętne w tej polskiej polityce, że tu się różne rzeczy robi tak cichaczem, od dupy strony, po kryjomu, chytrze, cwanie. To nie powinno tak być. W ogóle od wieszania krzyża w Sejmie po kryjomu, po wycofywanie się z tego, co wcześniej się ustaliło, katecheci mieli za darmo uczyć. I to wszystko tak potem psu w dupę, nie? Jedno gadamy, a drugie robią ci ludzie. Jedno gadają, drugie robią. Tak cały czas jest. Jak mówię, ja to widzę od tej strony, że dla PiSu to jest świetna trampolina, żeby się wybić znowu, ludzi wyciągnąć na ulicę. 11 stycznia ma być Marsz Kaczystów. Chcieliby zbudować bardzo... Myślę, że teraz to cały elektorat pisowski będzie wręcz liczył chyba na to, że Duda unieważni te wybory, znaczy zrobi nowe wybory. I wcale nie jestem tutaj tak pewien, jak niektórzy, że znowu wygrają ci sami. Właśnie nie. Elektorat się teraz pisowski jakoś, który był, tak był zniechęcony PiS-em, to się znów nakręci na PiS, bo oni walczą, bo ich atakują, bo to zamach stanu, mówił pan na Republika, nie? I w ogóle strasznie się wszystko zagmatwało, bo są nawet takie ewentualności jak postawienie Dudy przed Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy to nie było tak, że to po prostu był szok jakiś wielki dla pisiorów, dla polityków samych, w tym momencie mam na myśli samych polityków, że jednak się wzięto za rozliczanie jakieś, że kogoś chcą wsadzić. I oni przeżyli szok. A co z naszą niepisaną umową, że wy nie rozliczacie naszych, a my nie rozliczamy waszych? To mógł być taki moment, nie? Ale wiadomo, że zawsze się łapie wiatr w żagle i jak już jest taka sytuacja, to teraz trzeba coś na tym ugrać. Czyli zmobilizować elektorat, pokazać, zrobić z siebie męczenników, nowy mit założycielski i nie rzucim ziemi, skąd nasz ród i tak dalej. I Boże, coś Polskę. Zaraz wyjdą na ulicę i będą śpiewali rotę, założę się.
2: Jak już jest taka sytuacja, to teraz trzeba coś na tym ugrać.
0: No, proszę tam wyłączyć sobie YouTube'a i witamy Etama. Okay. Cześć, Etamie.
3: Okej, ja nie wiem, czy to się nie skolidowało, bo ja do ciebie w tym samym momencie jak ty, to mnie drugi raz spróbowałem, więc może coś się krzaczyć, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Więc mówisz, że porwał cię ten teatr. Fajnie się ten nowy rok zaczął, bo ja choruję tutaj, kurczę, choruje nasza demokracja, a właściwie to jeszcze parę dni temu mieliśmy wiadomości, że nasza demokracja jest wzorem dla większości państw, bo wszyscy się dziwią, jak to jest, że u nas takie oglądalności Sejmu na żywo, to jest fenomen na skalę światową, i że w kinach nawet nadają, w niektórych salach multikin. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle, nie?
0: No, a jak ty się w ogóle zapatrujesz na całą tą sytuację z Kamińskim i Wąsikiem?
3: Szczerze jestem zbyt chory już od miesiąca, żeby po prostu się aż tym przejmować, ale powiem tak, ja uważam, że wszystko to, co ma miejsce aktualnie, jest jednym wielkim teatrem. Chyba że została naruszona zasada, wy nie ruszacie naszych, a my waszych, a ktoś kogoś ruchnął. To wtedy rzeczywiście może to być prawdziwe. Natomiast nie traktowałbym tego poważnie, bo gdyby to było na poważnie, pamiętaj, że mamy do czynienia z prezydentem, a ochrona po prostu zdjęłaby tych, którzy przyszli. Po prostu.
0: Co ty opowiadasz? Ale co, policjantów by ochrona zdjęła? Tak, strzał w głowę, tak? Czy co?
3: Nie, ja nie mówię to w ten sposób. Zdjęła w sensie po prostu aresztowała. Oni mają uprawnienia do tego.
0: Ochrona, no to nie wiem, jakie ma uprawnienia ochrona prezydencka. A ty wiesz?
3: Ponad policją. To z całą pewnością. Na pewno ponad policją. Nie będę się wypowiadał, bo nie jestem w tym temacie aż tak dobrym, ale na pewno jest to wyższe od policji. To z całą pewnością.
0: No nie wiem, trzeba by to sprawdzić.
3: Służba prezydenta z całą pewnością. Ma wyżej od policji jest. Także okay. To nie jest tak hop-siup. Pamiętaj o tym, że to jest człowiek, który jest teoretycznie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Natomiast też nie bagatelizujmy przewodniczącego Sejmu, pana marszałka, bo on jest wiceprezydentem, pamiętaj. To chyba wiecie wszyscy, że marszałek, ten główny marszałek, nie ci zastępcy tam drugie, trzecie i tak dalej, tylko marszałek Sejmu jest wiceprezydentem w Polsce.
0: Tutaj dzwonią ludzie, ale nie chcę dołączać za bardzo. Chciałem z Etamem pogadać, chociaż może dołączę właśnie, no bo to...
3: Śmiało, ja będę liczał.
0: Dobra, to spróbuję tutaj dołączyć. Pierw pana Roba. Dołączam. Albo dołączam, jakby to w Republice powiedzieli. Bo tam też... Przyłapałem na pewnych takich błędach językowych. Nie potrafią odmieniać przez przypadki niektórzy.
3: No to jest tylko kanał na YouTube, więc wiesz.
0: I jeszcze tutaj Jubego spróbuję dołączyć. Dobrze, zobaczymy, czy się uda. Udało się dołączyć Roba. Dobry wieczór.
3: Witaj, Robie.
4: Witam serdecznie. Przepraszam, nie chcę wpolić słowo.
0: Nie, to ja panu wszedłem, przepraszam, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze Juby dołączył. Cześć, Juby, za chwilkę ci tu...
5: Cześć, krawiec.
0: Cześć. No, i Etam też jest z nami i Rob.
5: Bo właśnie słyszałem, bo bardzo mocno chciałem pogadać z Etamem właśnie, a wydawało mi się, że pewnie jakieś opóźnienia były albo coś i tak dalej, ty mnie odrzuciłeś. To pewnie jest coś nie tak, nie trafiłem w tą sytuację, nie?
0: Rozumiem. Ale o czym chciałeś z Etamem porozmawiać?
5: No nie, no bo wiesz, Etam właśnie gadał wcześniej, wiesz, odnośnie tej całej sytuacji, co się w ogóle w Polsce dzieje, wiesz, i odnośnie tych wszystkich przemian karykaturalnych, czyli znaczy to, co się dzieje, w ogóle dzieje, wiesz, ten cały teatr, to wszystko, co się dzieje. I tak dalej. I w pewnym momencie, wiesz, Etam, znaczy nie, okej, no ja rozumiem to, że Etam ma rację, bo ja mu przyznaję, że ma rzeczywiście rację i tak dalej, nie? Tylko chodziło mi bardziej o to, że jak większa część społeczeństwa po prostu nie rozumie tego, to jest po prostu teatr dla gojów i tyle, nie? Póki ludzie nie zostają skazani, okej, okazało się, że zostali skazani, to też mnie trochę zdziwiło i tak dalej. Ale i tak uważam, to jest dalej teatr. Nie wiem, jak tam Etam się do tego odwołuje, bo Etam to jest taka stara gwardia i ja zawsze lubiłem z Etamem gadać, z tego co pamiętam.
0: Okej, dobra. Czyli teatr dla gojów, bo w sumie do tego się twój komentarz sprowadza. To jest taki popularny komentarz u ludzi w sumie, że to wszystko teatr, to teatr dla gojów, jak ty, krawiec, naiwny jesteś. To tak najprościej wszystko tak ocenić, że... Wszystko to jest szopka, panie, szopka. I taki komentarz no, niewiele wnosi, ale rozumiem, że coś tam mówi o twoich przekonaniach, jak to widzisz. A jak ty to robię, widzisz?
4: Czy dobrze mnie słychać w ogóle?
0: Troszkę za cicho. Jeśli masz możliwość się podgłośnić, to możesz.
4: Nie wiem, czy w tym momencie lepiej,
0: No w każdym razie staraj się trzymać buzię blisko mikrofonu, nie? To będzie...
4: To znaczy teatr dla goju. Może wrócimy do tego, co się tam działo w grudniu, bo z tą świecą taką śmieszną chanukową jeden gość to sobie zagasił, zrobili z tego fajny performance i chłop przez 5 lat był w Sejmie i tego wcześniej nie zrobił. Akurat zrobił to w takim momencie, kiedy trzeba było to zrobić, że tak powiem, kiedy był jakiś duży nacisk na to, co się dzieje w państwie położonym w Palestynie, jak to mówił sam Grzegorz. To jest pierwsza rzecz. Na dzień dzisiejszy bym tego też nie bagatelizował, bo W 2015 roku było podobne przejmowanie władzy i wtedy wyskoczył ten kod i wtedy też przez jakiś czas dużo nie brakowało, żeby też doszło, że tak mówią ludzie, do zamachu stanu, do jakiegoś stanu wojennego. Teraz mamy sytuację odwrotną. Podejrzewam, że gdyby nie media, gdyby nie było tego nagłaśniania, to ludzie by to sobie to olali. Ludzie by to olali i nie zwracaliby na to uwagę. Większość społeczeństwa by stwierdziło, że rzeczywiście, jeżeli są jakieś tam dowody na tych ludzi, a podejrzewam, że są, to można byłoby to zrobić w jakiś inny sposób. Natomiast na przykład wprowadzanie policji do Pałacu Prezydenckiego, ja nie jestem za jedną, ani nie jestem za drugą stroną. Uważam, że pewne jakieś granice zostały przekroczone i uważam, że jedni i drudzy podkręcają tą całą sytuację.
5: Zostały takie granice przekroczone, że nigdy tego wcześniej nie było, więc to jest taki jakby, wiesz, jeden wspólny mianownik. Natomiast dobra, kontynuuj, przepraszam. Chciałem tylko się po prostu wtrącić, tak, wiesz, nie?
4: Spoko, na luzie.
5: Dziękuję.
4: To jest z tym, co było wcześniej z tą pandemią, z tym wszystkim, że generalnie na ludzi działają tak, wiesz, czerwone napisy we wszystkich portalach informacyjnych, pilne, ważne, zamach stanu, zamach to, czyli można, tak naprawdę media kreują tą całą sytuację. I podejrzewam, że gdyby media zamilczały, to tak jak nawet te protesty, o których wcześniej mówił tutaj Krawiec w Niemczech, to ludzie by to po prostu olali. Każdą sytuację można bardzo podkręcić z jednej strony, a z drugiej strony można wytłumić pewne inne rzeczy, bo destabilizacja Europy na dzień dzisiejszy według mojej opinii trwa i to też to ma się do tego, co się dzieje też za naszą wschodnią granicą, ponieważ tam się już jakiś potencjał ludzki wykurcza. Przestało ludzi interesować, co tam się naprawdę dzieje, kto gdzie spuścił bomby i w ogóle. I przez jakiś czas było coś takiego, że rzeczywiście tych naszych wschodnich sąsiadów chcą sprowadzać z całej Europy gdzieś tam do wojska. Generalnie potencjał straszenia ludzi tym, co się dzieje za wschodnią granicą, że tak powiem, słabnie.
5: Panie kolego, ja mieszkam na Podkarpaciu. Gdzie są twoje archiwa? I mamy różne rzeczy, które się tu dzieją, łącznie z Ukraińcami. Przeżyliśmy wczoraj dramat, gdzie pracując w jakiejś tam firmie, nie będę mówił szczegółów, bo to nie na to pora i teraz czas. No jedy Ukrainiec po prostu odpierdolił maniarę, nie? Tak dalej. I w tym momencie kilkadziesiąt osób, które pracowały ciężko na swój własny chleb, to niestety są uwalone, nie? To są te przykłady, o których mówię. Przepraszam, wiesz, że mówię, że pan i tak dalej, nie? Ale mówię teraz w tym momencie, wiesz, z tej racji, bo mieszkam 80 km od granicy, więc bardzo blisko. Mam ludzi, 1/3 mojego miasta to są Ukraińcy. Ja widzę, co się dzieje wokół mnie. W tym momencie ja jestem trzecią nacją i sorry, Krawiec, że wiem, jak jesteś moderatorem i tak dalej i właścicielem radia i tak dalej, ale ja to widzę na własne oczy teraz, co się kurwa dzieje.
4: Ale poczekaj, kolego.
5: Przepraszam bardzo. Za 5:12 Ukrainiec wczoraj mi wbił w plecy w nóż. I to nie tylko mi, tylko jeszcze kilkunastą osobom. To jest właśnie przyjaźń polsko-ukraińska.
4: Wiesz, ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Chciałbym popatrzeć na to, co się na przykład, jeżeli przeanalizujemy, jeżeli spojrzymy na to, co się działo przed 2014 rokiem na naszej wschodniej granicy, od czego zaczęło się to, proszę, zaczęło?
5: Mieszkałem 15 lat z Ukraińcami.
0: Ale dajmy, nie przerywajmy sobie, no.
5: Dobra, okej. Okay. Przepraszam, Krawiec.
0: Nie, luz, no, spoko.
4: Chodzi mi o to, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od czegoś takiego, jak referendum w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. Podejrzewam, że wszyscy o tym wiemy. Od tego się zaczęło.
5: Najgorsze jest to, że my teraz nie rozumiemy tego, co kilka lat temu ludzie mówili. My teraz dopiero odbieramy to. Ja też byłem kiedyś właścicielem radia. Też o takich rzeczach mówiłem i tak dalej. Ale ludzie mieli to wyrąbane, wchodziły w trole, wiesz, wyśmiewali się wszystko i tak dalej, nie? Dzisiaj mamy to na własnego czasu. Ale dalej coś nie tak.
0: Nie wszyscy wyśmiewali, bo na przykład Donate teraz przyszedł od No Name'a, który pisze: cześć Juby, gdzie są twoje archiwa? Czy jeszcze istnieją? Dzięki za to, co robiłeś. Wszystkiego dobrego w nowym roku i sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie. To taki
5: nie ma nowych archiw, nie ma nowych archiwów, ale będzie nowa audycja radiowa. Tutaj pokłon do Krzysia Cenzury, czyli Radio Cenzura, bo z tym gościem mam największy jakby, może nie układ, ale po prostu najbardziej gościowi ufam. I z tym gościem zamierzam w przyszłości kiedyś coś stworzyć, ale to jest tylko kwestia dosłownie dwóch, może trzech, czterech.
0: No to fajnie. Pozdrawiam Marcina. Myślę, że może wam się ułożyć współpraca. Marcin jest taką bardzo sympatyczną osobą, taką, która...
5: Marcin jest jedyną osobą, którą poznałem kiedyś gdzieś tam w przeszłości, z którym trzymam. Uaktywniła się teraz nowa audycja z Edkiem. Edka kojarzysz?
0: Oraz, książę Edward, tak?
5: Nowa audycja tydzień temu. Kontynuują chłopaki dalej, tylko to już nie będzie, będzie już bez kapitana, taka wiesz, normalna między chłopakami, normalna jakby, wiesz, rozmowa. I z bardzo miłą chęcią dołączę do tej rozmowy, jeżeli tylko będzie to możliwe, chłopaki będą chcieli i tak dalej. Chodzi o taką zwykłą normalność, nic więcej.
0: No. A właśnie, jak jesteśmy przy tych tematach, to ty, Etam, też się odgrażasz, że będziesz robił teraz audycję retro, nawet raz w tygodniu, jakąś taką ciekawą?
3: Tak. Znaczy to powolutku, ale będzie do mnie przychodził niedługo zdobyty, że tak powiem, na różne sposoby sprzęt retro, także będę trochę bogatszy w różne platformy i również w PC-tową platformę i w jakieś tam konsolowe. To sobie wszystko...
5: Etam, mogę coś powiedzieć?
3: Mogę.
5: Mogę coś powiedzieć w twoim imieniu? Mm-hmm. Człowieku, wracaj, bo miałeś zajebiste audycje, ja cię uwielbiałem słuchać.
3: Ale tu mnie nie chcą,
5: A ja cię uwielbiałem, te tuczenie talerzy, te narzekanie na te, wiesz, jak tam tukłeś, gdzieś tam ci sąsiad coś przeszkadzał, coś tam, wiesz, wiercenia, to wszystko. Pamiętam to 3-4 lata temu do tyłu. Człowieku, wracaj. Naprawdę jesteś fajny chłopak, jesteś ode mnie 2 lata starszy, ale jesteś zajebisty facet. Fajnie to prowadziłeś, podobało mi się tam. Tak, sorry za prywatę, ale...
3: Cóż ja mogę to tutaj poradzić i powiedzieć? No, nic nie
5: wracaj,
3: mogę.
5: Bo ja cię bardzo chętnie słuchałem.
0: Tymczasem Rob się chyba rozłączył tutaj po angielsku, zniknął. No spoko. Dobra, panowie, ja bym pociągnął temat jednak aresztowania Wąsika i Kamińskiego. Myślicie, że może dojść faktycznie do jakiejś wojny domowej? Mi się wydaje to coraz bardziej prawdopodobne, bo tu się już bardzo dużo wydarzyło. Dużo się jeszcze może wydarzyć. I takie hardkorowe rzeczy, jak prezydent kraju zaczyna do głów innych krajów apelować, że tutaj gwałt na demokracji, gwałt i więźniowie polityczni i tak dalej, no to już jest grubo. Przepraszam, sekundka.
1: Ale ja to widzę jako przestrzeń dialogu, w której mogą spotkać się różne charaktery,
5: że prezydent
1: na przykład
0: sekundka.
1: Mitoman i tak dalej.
0: Sekundka, bo donajcik Szuron Pakułownia 2050, ciekawe. Powiesz, że to zwykłe gówno radyjko, ale ja to widzę jako przestrzeń dialogu, w której mogą spotkać się różne charaktery, na przykład wklęsłoziemca, alkoholik, mitoman i tak dalej. No, dziękuję, bardzo miły komentarz. Płaskoziemca, alkoholik i mitoman. No.
5: Wiesz co, prawie z kiedy miałem z tym problem, ale od kilku miesięcy naprawdę nie miałem z tym problemu, bo sam zauważyłeś, że często ciebie dzwonię bo niestety mój przyjaciel Klot niestety nie chce mi odbierać. No więc wiesz, natomiast wiesz, wracając do tej twojej retoryki wcześniej, co powiedziałeś, nie? Odnośnie tego, czy to jakieś właśnie takie dziwne teatry, czy coś i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie ja tego nie bieram. Ja uważam, wiesz, to jest właśnie, nie wiem, czy wy żeście to zauważyli, ale to jest zajebiste, bo w tym momencie obserwujemy teatr goju. My obserwujemy teraz, co się tak naprawdę dzieje.
6: To znaczy, przepraszam, że teraz ja teraz wejdę w słowo, bo musiałem sobie zresetować telefon, bo kolego też mnie przerwałeś.
5: Proszę.
6: Na czym polega odwrócenie uwagi? Nie wiem, czy pamiętasz, co się działo 2 lata wcześniej, gdzie wszystkie media mówiły o jakiejś pandemii, o tym wszystkim, co się działo i z dnia na dzień było tak zwane przekręcenie wajchy. Czyli z dnia na dzień nie wiem, nie chcę używać jakichś tam słów, które nie mogą być tutaj...
3: Można, regulamin się zmienił u YouTube'a.
6: Aha, no to spoko, fajnie.
0: Ale no, ja bym troszkę uważał, no, troszkę można uważać.
6: Tak, z dnia na dzień generalnie została przekręcona wajcha i w jeden dzień, gdzie wszystkie czerwone jakieś tam nagłówki były, ile respiratorów, ile mamy zakażeń, ile tego, zmieniło się na to, co się dzieje na wschodzie. Na dzień dzisiejszy, gdyby to, co się dzieje teraz w Warszawie, gdyby to nie zostało podane w telewizji, w jakichś mediach głównego nurtu, to podejrzewam, że Polacy by to sobie tak, że tak powiem brzydko, olali. Nie byłoby tego, że media potrafią nakręcić każdą sytuację, a mogą też przemilczeć dużo większe rzeczy, które się też dzieją. Ja pamiętam, jak były kiedyś protesty ACTA, gdzie tam ludzie wychodzili na ulicę, gdzie tam walczyli, żeby internet nie był gdzieś tam zablokowany. I to też było przemijane w jakichś tam większych głównych nurtach. Gdyby nie Facebook i gdyby nie to, że ludzie wiedzieli, co się dzieje, to przeciętny widz by tego nie zauważył. Na dzień dzisiejszy uważam, że to są specjalne działania jednych i drugich po to, żeby zdestabilizować sytuację w kraju. Podobna sytuacja działa się w 2015 roku i wtedy też z dnia na dzień powstał jakiś Komitet Obrony Demokracji przed zaprzysiężeniem pani Szydło, bo była Beata Szydło i też to się działo. Na przykład nie uważam, żeby nie można było na przykład przejąć telewizji. Wystarczyłoby powiedzieć do tych samych ludzi, żeby przedstawiali całkiem inne informacje. Na dzień dzisiejszy mówimy tak i tak. Nie podoba ci się? Dziękuję, do widzenia. Nie trzeba było siłowo przyjmować TVP. Nie trzeba było... Nie, no bo przecież jeżeli nie chciał zadymy zrobić, to przecież wszystko można zrobić na zasadzie rozwiązywania umów. Wszystko można zrobić na przykład na legalu. Czy nie zauważacie, że są pewni ludzie w kraju, którzy chcą, że tak powiem, jakąś taką iskierkę dać, żeby ludzie sobie skoczyli. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że przez te wszystkie lata likwidowali te kopalnie, likwidowali, jak ludzie ganiali na jakieś tam protesty antymaseczkowe, tak im dali po dupie, za przeproszeniem, że ludzie teraz wolą sobie usiąść przed telewizorem i zobaczyć, co się będzie działo. Więc teraz nie jest, tym bardziej, że pogoda też nie sprzyja, nie jest tak łatwo wyciągnąć 100 tysięcy, czy pół miliona, czy milion ludzi gdzieś tam przed jakąś...
0: Przepraszam, że przerwę, tutaj może się to udać, bo tam biorą w tym wszystkim udział kluby Gazety Polskiej.
6: To
0: jest siła, oni mają doświadczenie w gromadzeniu ludzi. Zresztą starszych, na przykład starszy elektorat łatwo jest porwać na takie hasła, że ojczyzna jest zagrożona, że koniec już po demokracji, że banda tu zbójów chce się mścić na nas i ci ludzie wyjdą, myślę. No.
6: To znaczy, masz rację, na pewno masz rację. Najważniejsze, żeby nikomu się nic nie stało z tych dwóch ludzi, którzy zostali gdzieś tam aresztowani, bo więźniowie polityczni. Nie wiem, czy sobie, Krawiec, przypominasz tą sytuację z panią Tymoszenko, bo to też od tego się zaczęło, że więzień polityczny, uwolnić Tymoszenko, potem ludzie schodzili się tam też na jakieś pierwsze protesty i wszystko było dobrze, dopóki nie padł jakiś tam pierwszy strzał, dopóki ktoś tam nie zginął. Bo to tak naprawdę...
0: No tak. Wiesz co, ja poproszę od... Ja będę was tu prosił, zwłaszcza Roba, może o w miarę no, zwięzłe...
5: Jesteś moderatorem, więc poproszę, żebyś to moderował wszystko, wiesz. Tak, żeby każdy miał czas swój tak zwany...
0: Staram się, Juby.
6: Dobra, spoko.
0: No mów, Juby, no.
5: Wiesz co, chłopaki,

0: tak naprawdę pierdółkę, nie? Ale chodzi o to, że tak jak kolega wcześniej powiedział, chodzi o to, że bawimy się i tak dalej. Sorry, zapętliłem się.
1: No, coś panu redaktorowi tak nie idzie za bardzo dzisiaj, bo tylko ten teatr dla gojów i teatr dla gojów i masakra, panie i ludzie, no widzicie jak to jest. No.
0: Nie, po prostu,
1: i jeszcze zapomniał, po prostu, jeszcze też... zapomniał co chciał powiedzieć, ale ma pretensje, że źle moderuje. No, no cóż, no to oddajmy głos Etamowi może. Etamie, jesteś oj, jeszcze tam, z nami? Ja. Nie zasnąłeś?
2: Już wydaje mi się, nie, ja sobie milczę i słucham. Wydaje mi się, że mam prostsze te, bo słyszałem przedmówców, no więc teatr teatrem, to jest prawda, bo to musi być jakieś przedstawienie, żeby nie mówić o rzeczach ważnych, na przykład o chlebie i pracy, czy jak to woli Maciak mówi o willach i basenach, tak? Co trochę może być śmieszne na naszej tutaj skalę naszych oczekiwań, ale o tym się tak naprawdę powinno mówić, tak? O tym, żeby był tani prąd, tanie jedzenie. Generalnie chodzi o to, żeby nam się żyło lepiej z dnia na dzień. Natomiast nie znaczy to, że ten teatr nie ma się przekształcić w coś więcej. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że ostatnio zwrotnica została przełożona przez Amerykanów, przynajmniej do czasu wyborów, na układanie niemieckiego porządku w Europie. I dlatego mamy też zmianę tego rządu, tak? Czy prezydent skieruje...
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, tylko mi trochę słowa brakło. Właśnie tak jak zauważyłeś, Etam, bardzo cię szanuję za twoje słowo, naprawdę lubię jak mówisz, ale jedna rzecz, która się trafiła teraz tutaj właśnie w Europie, jak mówimy, no nie? Mówimy o tym, że walczymy pomiędzy Rosją, pomiędzy tym i tak dalej. Bzdura, kłamstwo. Jest po prostu jedna wielka rzecz, jedna warta rzecz, która jest przełożona na przekład sił, który został już wcześniej, dużo, dużo wcześniej założony. Zmiana warty i tyle.
2: Tak, ale to jest
3: jakiś... Bo kolega Etan, mów dobrze, bo dobrze mówiłeś i...
0: A tam dobrze mówi, ja wiem o tym.
1: Ale nie, to...
3: Nie, tylko nie przeszkadza, niech wchodzimy sobie w słowa.
0: Dobra, okay.
1: Jakoś tam chyba wszyscy to czujemy, że to co już to mówiliśmy tutaj chyba wszyscy,
0: no,
1: że
0: to
1: może
0: to
1: się...
0: Słowami, no, ja mówię tak,
1: że może się wymknąć ta sytuacja łatwo spod kontroli właśnie. Już i tak dosyć mała iskra tak bardzo rozpaliła wszystkich i naszą całą scenę polityczną, a może być znowu mała iskra, która jeszcze bardziej to roznieci, więc jest niebezpieczna w zasadzie sytuacja w Polsce.
3: No. Pewnie, masz rację, jest niebezpieczna, bo doszło do rzeczy takich bez precedensu, bo wiesz, jakieś tam wtargnięcie policji do pałacu prezydenckiego, to już w ogóle jest bez precedensu, bo pomijając, ja nie jestem ani za jedną stroną, ani za drugą, tylko że wydaje mi się, że pewne jakieś strony próbują sobie gdzieś tam właśnie...
0: A słyszeliście news, jak Amerykanie powiedzieli o tym, że w Polsce będzie centrum dystrybucyjne, znaczy złe słowo, ale centrum takie jakby zarządzania amerykańskiego na Europie?
1: Nie, ale nie chciałbym na jakieś inne tematy schodzić z tą audycją dzisiaj. Dzisiaj myślałem, że może o telewizji Republika ktoś coś powie. Jak ty, Juby, na przykład oceniasz tą telewizję Republika jako sam będącym redaktorem?
0: Słucham tą telewizję raz na miesiąc, więc nie mam zdania.
1: Okay.
0: Natomiast ja mam swoje zdanie, nie? Natomiast...
3: To może inaczej, bo kolega się troszeczkę zawiesił, to może ja też powiem.
0: No. Nie zawiesiłem się, tylko po prostu...
1: Nie masz zdania, ale to jest spoko, jak ktoś...
0: Znaczy nie, mam zdanie, ale po prostu jeszcze tego swojego zdania jakby publicznie nie ogłośnię, nie?
1: Aha, to mamy czekać, tak? Mamy czekać na ten dzień, kiedy to ogłosisz, jakie jest twoje zdanie na temat Republika.
0: Po co to? Co to zmieni?
3: Tak naprawdę telewizja Republika niczym się nie różni od tego, co była telewizja PiS i każdy o tym dobrze wie,

0: który ogląda telewizję, a czasami udaje mi się spojrzeć na to, co się dzieje. Tylko, że jest jeden główny temat taki, że w takich najważniejszych rzeczach wszystkie telewizje mówią jedną prawdę. I wiecie o tym dobrze, że pomijając fakt...
1: Główną prawdę.
0: Nie, chodzi o to, że każda wiadomość podana na sucho, żeby została to przyjęta dla człowieka, który sobie może to rozkminić w taki czy taki sposób, jest informacją. Natomiast każda telewizja potrafi manipulować tak ludźmi, że te same fakty przedstawiane przez dwie, czy TVN, czy TVN24, czy Telewizja Republika, potrafi być tak przedstawiona, że trafia do tych właśnie ludzi.
2: Proszę tam nie walić konia w tle, ktoś wali konia.
1: No właśnie klaskam kolesiowi, bo właśnie gość dobrze to powiedział.
2: Aha, to przepraszam.
1: Klaskam dłonie, brawa, bo właśnie gość bardzo dobrze to powiedział.
0: Nie uważam, tak, żeby wiesz...
3: Chciał coś wtrącić, tak na rozluźnienie i to wszystkim słuchaczom, znalazłem wczoraj na YouTubie bardzo fajny film. W całości on jest na YouTubie dostępny, nazywa się Cena Prawdy i jest to pokazane, możemy fajnie porównać sobie nasze tutaj media z mediami amerykańskimi, jak to działa na rynku amerykańskim. Bardzo polecam, to jest w miarę świeży film, który trafił od razu na YouTube.
0: Cena Prawdy.
3: Dostępny. Cena Prawdy się nazywa.
1: Okej.
0: Jeżeli chodzi, poczekaj przyjacielu, bo tutaj fajnie kolega powiedział, ja bym... Wczoraj na innym kanale mówiłem o czymś takim, jak na przykład pan Krzysztof Stanowski. Dla mnie, pomijając to, czy go lubimy, czy nie lubimy, to jest prawdziwy dziennikarz, gdzie zrobił ten reportaż o pani Natalii Janoszek. I dla mnie to jest dziennikarstwo. Każdy i tak wyciągnął sobie wnioski, prześwietlił, zbadał, wszystko pokazał, a nie jest on... fakty, które można w każdy sposób naciągnąć na jakąkolwiek stronę. Dla kogo to będą wygodne, dla kogo nie będą wygodne. Każdą rzecz można przedstawić. To jest tak, jak się nie podaje czasami, nie wiem, tożsamości jakichś spraw. Zobaczcie, co się dzieje czasami, nie? Że tam ktoś tam kogoś nożem potrącił, czy tam coś zrobił krzywdę i każdy inaczej to sobie odbiera. Że nie ma prawdziwego dziennikarstwa w mainstreamie i każdy musi to sobie zdać sprawę z tego faktu.
2: No tak, też mi się tak wydaje, że ciężko. No bo zawsze jest jakiś profil danego medium, są tam zwolennicy jakiejś opcji, ludzie o jakichś przekonaniach i to ma duży wpływ na treści, a poza tym dzisiaj z każdym biznesem, a prowadzenie gazety, telewizji, czegokolwiek, radia, najczęściej jest tym biznesem, to musi zarabiać, więc trzeba mieć jakąś grupę docelową, do której trafiasz, a nie do wszystkich. Ja kiedyś próbowałem robić bloga, gdzie wszystkim dowalałem, to mnie wszyscy znienawidzili. No i taki efekt jest. Po prostu trzeba się ukierunkować na jakąś opcję i tyle. I wtedy się ma reklamy, pieniądze, widzów. No i Republika poczuła wiatr w żagle, reklama za reklamą tam leci. Myślę, że niezłą kasiorę teraz robią, bo im się bardzo polepszyły zasięgi. Jak kiedyś o tej mojej stronce internetowej napisano na gazeta.pl i w TVN-ie, to 2 miliony ludzi ostatecznie się tym projektem, tą kampanią reklamową zainteresowało. To jest potężna siła. A o takiej Republice dzisiaj jest na pierwszych stronach, we wszystkich portalach.
1: No i czego ci brakuje, jak mówię, że 2 miliony
0: było. Telewizja Republika miała po 16 tysięcy wyświetleń w ciągu całego dnia i to była mniejsza ilość wyświetleń niż przeciętny kanał na YouTube na przykład. Tylko, że o niej się teraz w tym momencie mówi, tak samo jak kanał Sejmu, nie? Też się o Sejmie dużo mówi i nagle okazuje się, że niedługo będą mieć 1 milion tam subskrybentów.
2: Tak,
0: o to chodzi,
2: tak.
0: Żeby o tobie...
2: Tak.
0: No zobacz, a jeżeli ty mówisz o rzeczach, który krawiec, jeżeli ty mówisz o rzeczach, które nie idą na przykład zgodnie z jakimś tam... No zgodnie z nurtem, no to nigdy się nie przebijesz. I tak samo tacy niezależni dziennikarze chyba, że rzeczywiście mają takie duże przebicie, jak na przykład... Ja wiesz, no ten Stanowski, no zobacz, na dzień dzisiejszy prawie 500 000 subskrypcji ma przez to, że jest prawdziwy. Ja myślę, że jeżeli on tak dalej będzie prawdziwy, to tam różnie z nim, żeby nie było z nim coś złego, bo dotyka czasami takich tematów, kiedy niejednemu nadepnie na odcisk, bo z tą Janoszek to nadeptą na odcisk na wszystkich mainstreamowych mediach. Bo nadeptą i na TVP, nadeptą na TVN, bo wszyscy jednak on obnażył to, że klientkę zapraszali, nie sprawdzając, nie... Na dzień dzisiejszy wysyłasz do telewizji śniadaniowej jakiś tam sobie e-mail i cię zapraszają i możesz opowiadać bzdury. Klientka zrobiła sobie, moim zdaniem to bardzo sprytnie to zrobiła, bo jeżeli już na ten temat chciałbym powiedzieć, no to zrobiła to po mistrzowsku. Zrobiła sobie tak.
1: Powiedzieć wam, jak działa czarna chmura tak zwanego recyklingu, remajstingu marketingowego. To znaczy, że jeżeli masz coś swojego i próbujesz coś swojego zrobić, jak gówno z tego wyjdzie.
2: To? Wtedy?
1: Halo?
2: No, halo? Tak, słyszymy
0: tak, jakbyś
2: się.
0: Jakbyś powiedział, że nie, to i tak byś to opowiedział?
2: Juby, czy się słyszymy?
1: Też. Tak, słyszymy się.
2: Okej.
1: Okay. Wiecie co? Miałem kiedyś swój serwer. No. Ten serwer sprzedałem, a serwer był naprawdę warty 500 tysięcy złotych.
0: A my ze szwagrem...
1: Dobra, i zarabiałem na tym naprawdę duże pieniądze i nie musiałem prowadzić w ogóle radia, nie musiałem nic czegokolwiek robić. I pomagałem Teorii Chaosu, i pomagałem radio NR, jak jeszcze tam... Na samych początkach i tak dalej, nie wikajmy to.
2: No to chyba radio na fali bardziej, nie. Myślę.
1: Radio na fali tak, ale twojemu radiu też pomagałem.
2: Tak? A to dziękuję.
1: No widzisz, nawet o tym nie wiesz. Natomiast wiesz, pomagałem różnym radiom w różnych rzeczach robić, tworzyć i tak dalej. Ponieważ ja zawsze byłem całe życie buntownikiem. Natomiast jakie były konsekwencje tego? Konsekwencje były tego, że spotykałem się w domu, przychodzili do mnie panowie. Wtedy jeszcze mieszkałem w Wielkiej Brytanii.
2: Na zdrowie.
1: No i sprawozdania. Nie, klasnąłem lewym kolanem o półkę.
2: Aha, myślałem, że szklaneczki.
1: No, szklanki są u mnie na biurku, ale spokojnie. Więc wiecie o co chodzi. To nieważne, wiesz, czym posiadasz, co robisz, co tworzysz i tak dalej. Najważniejsze jest w życiu to, żeby po prostu być normalnym człowiekiem i tak dalej. I co z tego, że ja przyjmowałem tych oficerów, ja z nimi rozmawiałem dyscyplinarnie, ja brałem ich normalnie z domu, rozmawiałem, pili ze mną kawę, pili herbatę, rozmawiali. No i co z tego? I co z tego wynosiło? Oni doskonale wiedzieli, po co przyszli, doskonale wiedzieli, po co w tym punkcie się znaleźli. Oni doskonale widzieli, znali moje IP. Ja pamiętam audycję, kiedy tworzyłem audycję o pedofilii elit, o, wiesz, wiecie, o, jeszcze wiem jak to w twoim radiu krawiec wyglądało, więc okej. Okay. Ale pamiętam, jak było jeszcze z tą koleżanką z Londynu, jak ona miała? Iwona Szamszaj, tak?
2: No chyba tak. Ale to no, jak tak. Mówię, to Iwona... w Radiu na Fali ewentualnie mogła być, w Nocnym nie.
1: Nie. Ale to na pewno nie było na Radiu na Fali, bo to było 5-6 lat temu. Były takie, wiesz, dziwne sytuacje, kiedy się próbowałem spotkać z dziewczyną w ogóle, wiesz, spotkać, nie? Nagle.
0: Ale do brzegu, przyjacielu, sorry, że ci przerywam, nie? Bo tam fajnie opowiadasz historię, tylko że do brzegu. Bo tutaj kolega wcześniej, któremu przerwałeś, miał bardzo fajne rozkwinki, że tak powiem brzydko.
1: No dobra, no to dobra, no to masz swój brzeg, no i tyle, no.
0: O nie, no przepraszam.
1: Do brzegu, jak to mówisz.
2: I wywróciłeś łódkę Jubemu i on już nie będzie pływał, no.
0: sorry, bo tutaj przedmówca mój miał bardzo fajny miał kontakt.
1: Okej, rozumiem to, że jest kilka osób na antenie. ja się w sumie też pierniczyłem, tak w sumie prawie w sumie, bo wiem, że mnie nie chciał przyjmować ostatnio.
2: Nie chciałem? Nie wiem, może była sytuacja, że kończyłem już audycję czy coś. Ja wszystkich odbieram.
0: Po za zadzwoniłeś.
2: Wszystkich.
0: Po zadzwoniłeś do nocnego radia.
2: A co, nikt nie odbierał? To dobra, możesz, dobra, może nie nic nie było na żywo, może nie wiem.
1: Dobra. Właśnie, że nie, bo ty do mnie mówiłeś, ale dobra, ciul tam. Nie będę sobie już przypominał, co było tam 2 miesiące temu, powiedzmy, do tego. Mhm.
2: Tu
1: no, etam, jak tam u ciebie? Jak tam, co tam się, chłopie, u ciebie dzieje?
2: Nie, nie będzie tu rozmów, co tam u ciebie w ogóle.
3: Nie, teraz nie. Jak już tak mam coś powiedzieć dalej, bo tam chyba skończyłem o tym...
1: Mów etam, bo bardzo się lubię i...
3: Na bocznicę niemiecką, to tak powiem szczerze, no bo tak my tutaj sobie możemy porozmawiać o tym, tak? Natomiast tak naprawdę to u nas w Polsce zauważyliście pewnie, że tego typu protesty, jakie są teraz tam w Niemczech, no my o tym wiemy, bo my przeglądamy internet, tak? I są kanały, które o tym mówią. Ale tak przeciętny człowiek to nawet o tym nie wie, jeżeli tego nie ma w mediach telewizyjnych czy tych głównych portalach.
1: A mogę się zapytać jedno zdanie ciebie?
0: Ty, stary, nie przerywaj,
1: bo ty jesteś ze Szczecina, tak? Ja, te rejony to są moje rejony, a mogę się zapytać jedną rzecz. Rzeczywiście widziałeś te masy Polaków, które ciągną na niemiecką granicę, żeby pomóc Niemcom, a w tym, co jest?
3: No nie,
0: ale
3: no
0: poczekaj,
3: nie.
0: Poczekaj, kolego, daj Etanowi powiedzieć, kurczę, nie, bo fajnie gada, nie? Dajmy mu się wypowiedzieć, przyjacielu.
3: No, ja tutaj takiego czegoś nie widziałem, natomiast do czego zmierzałem?
1: Słowo dla Etama.
3: Do czego zmierzałem? Po prostu zmierzałem do tego, że u nas społeczeństwo jest bardzo łagodne. Zauważcie, u nas nie ma jakichś takich wielkich protestów. No tam udało się Tuskowi wyciągnąć tam jeść tam tych tysięcy ludzi. Taka ostatnia większa, że tak powiem, akcja była. Natomiast tak naprawdę to dla Polaków w tej chwili najważniejsze jest to, że my po prostu jak na tle tego całego, no mówimy często kołchozu, ale tego całego europejskiego, naszego tutaj naszej wspólnoty europejskiej, po prostu wypadamy bardzo blado. I na przykład dla mnie osobiście dużo ważniejsze jest to, żeby po prostu jakoś sobie radzić na swoim podwórku, a nie to, że tam prezydent kogoś tam wpuścił, czy nie wpuścił, czy ukrywał, czy nie ukrywał, bo to są tak naprawdę kompletnie dla nas ludzi nieważne rzeczy i widzę, że chyba dla wszystkich ludzi, którzy tutaj są, że tak powiem, mogliby wyjść na tak zwaną ulicę, to dzisiaj już jest to mało istotne. Zauważcie, nawet przy tej telewizji, tam przecież byli protestujący, ale jak to robili relacje tam live z komórek ci niezależni dziennikarze, to było kilkadziesiąt osób. Naprawdę, ludzie już są zmęczeni tutaj w Polsce tym. Zwyczajnie tak. Bardziej o kawałek chleba chodzi, czy jakieś tam poprawę tego bytu na tle tych państw, z którymi graniczymy. Jak na przykład właśnie Niemcy, którzy no, Niemca wrzucisz do polskiego piekiełka i dasz mu takie warunki jak Polakowi, to on sobie po prostu nie poradzi jako przedsiębiorca. Jestem więcej niż pewien. Nie?
1: Ja myślę, że doskonale poradzi, tylko że to jest takie, wiesz...
0: Nie, właśnie kolega dobrze powiedział i to jest taka broń obosieczna, że tak powiem, że my Polacy mamy już tak wszystkiego dosyć, że w pewnym momencie teraz na siłę chcą nas wyciągnąć na ulicę, a my tego nie zrobimy. My tego nie zrobimy, bo na przykład jak były protesty tam 2-3 lata temu w Pradze, mały kraj Czechy, tam było po 500 000 ludzi, Polacy tak szybko spacyfikowali te strajki jakieś tam przeciwko zamordyzmowi, aczkolwiek z jednej strony żadnym kraju nie mogą przyciągnąć tej struny. Nie wiem, czy zauważyliście, że w każdym kraju nie można przyciągnąć tej struny. Że my jesteśmy tacy dumni, że z jednej strony nam na wszystko sobie pozwalamy i tak jak kolega przed chwilą powiedział, że my jesteśmy zmęczeni, nie mamy na to siły, nie mamy na to czasu, bo Polacy pracują od rana do wieczora i nie mają na to czasu, żeby jeszcze... Bo pójdziesz na strajk, dostaniesz, kurczę, w pracy, nie zapłacą ci i za co zapłacisz ten kredyt? Jesteśmy tak dociskani.
1: Ale wiesz co, panie kolego, ja pracuję, kurwa, 16 godzin dziennie. Ja mam ponad 12 tysięcy miesięcznie. Chuj z tego, jak byłem za granicą, zarabiałem, kurwa, o połowę mniej tych pieniędzy, które miałem, nie, inaczej, zarabiałem te same pieniądze o połowę mniej czasu. I o co, kurwa, tu chodzi? Czy Polacy, wy dalej rozumiecie i wiecie, kurwa, o co chodzi, czy nie?
0: Znaczy, wiesz, Polacy to generalnie są...
1: Ja w Polsce tak, muszę zarabiać 3 razy więcej, wiesz, niż to, co miałem za granicą. Dla mnie śmierć jest, kurwa, krokodylem takim, że masakra, ale to jest moja opinia. Być może
0: redaktor prawie nas,
1: tutaj,
0: wiesz,
1: nie, bo... Nie chodzi o to, że ty cały
0: zobacz,
1: czas od
0: jakby
1: początku...
0: Polacy
1: od początku
0: na... jak... Mów.
1: Nie,
0: mi chodzi o to, że jakby Polacy poszli na strajk, to po drodze by się pokłócili, bo chodzi o to, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać i to też jest wpływ na tą medię. Media mają na to wpływ, że nie mamy tej jedności, że nie potrafimy rozmawiać, to już są te memy, przy Wigilii zacznij mówić o polityce i okaże się, że się ze swoją rodziną pokłócisz przy Wigilii.
2: A jaki jest powód tego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Mój typ, bo ludzie są głupi, zwyczajnie. Tak, jak człowiek jest głupi, to nie potrafi rozmawiać. Biorą górę emocje na przykład, albo nie ma nic do powiedzenia i gdzieś tam pod ścianę zostaje przyparty i nerwowo reaguje. Albo żyje w świecie tak bardziej pokrzykiwania, wykrzykiwania pewnych haseł, na przykład bardziej, a nie jakiejś rozmowy merytorycznej i tak dalej. No z głupoty się bierze brak umiejętności komunikacji. To jest umiejętność komunikacji być może też jest jakimś skillem, tak jak nie wiem, jak jeden, no każdy się na czymś tam zna. Można być też wyszkolonym, znać się, ogarniać temat komunikacji. Jacek z Australii zadzwonił niespodziewanie, słuchajcie. Jemu teraz oddajmy głos. Cześć Jacek.
4: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja bardzo lubię, jak nocne radio jest dziennym radiem, tak jak teraz. Bardzo mi to podpowiada, mogę sobie zrobić chwilę przerwy. Bardzo mądrze to ktoś powiedział z was, że Polacy nie potrafią rozmawiać i to jest moim zdaniem największa wada Polaków, obserwując oprócz Polski jeszcze...
1: No to chyba ja to powiedziałem wcześniej.
4: No to bardzo mądrze. Jeżeli jak rozmawiają ze sobą Duńczycy, jak rozmawiają ze sobą Austriaczycy, czy w ogóle Anglosasi, Polacy mają kolosalne braki w umiejętności dyskusji. Mają zbyt krótki ląd, mają problemy z przedstawianiem swoich argumentów w sposób nieemocjonalny.
2: Przerywają sobie.
0: Nie, to ja powiedziałem, że Polacy nie potrafią rozmawiać.
2: A to
0: chuj, kurwa, no to co tam, przepraszam.
2: To ja przepraszam i w takim razie się rozłączam. To ja w takim razie, skoro nie mogę nic powiedzieć, to się rozłączam.
1: Sam prowadząc się rozłącza i koniec.
3: Nie przerywaj.
4: Jeszcze, mówi się, że Polacy są zazdrośni. Moim zdaniem nie są wcale. Duńczycy i Austriaczycy z moich doświadczeń są dokładnie tak samo zazdrośni. My mamy nawet trochę zalet w stosunku do innych narodów, to prawda, ale brak umiejętności w ogóle dyskutowania i negocjowania ogólnego. Negocjacja to jest coś, co jak naród ogólności musimy się uczyć. To jest pierwsza rzecz. I tego wszystkim życzę, i sobie, i wam. Zadał ktoś z was pytanie, coś takiego, przepraszam, nie pamiętam, który to był, wybaczcie mi to, że zarabia tam powiedzmy 12
0: teraz.
4: No dobrze, uważam. To bardzo się boję, uważam. Ktoś nas powiedział, że zarabia 12 tysięcy, ale za 2 razy większą pracę w Polsce. Z czego to wynika? No proste to jest. To wynika z tego, że jako gospodarka wciąż jesteśmy mniej produktywni niż Zachód. Nie mówimy przez to, że mówię, pracuję mniej, tylko że oni pracują w rzeczach, z których mają po prostu większą marżę. Przez co, jeżeli na przykład ktoś jest pielęgniarką w Niemczech, to obsługuje ludzi, którzy zarabiają więcej, więc może od nich ściągnąć więcej w podatkach. Jeżeli ktoś pracuje w Lidlu, tak jak na przykład mówi Etam, to po prostu sprzedaje ludziom, którzy mają trochę więcej pieniędzy, więc oni mają większe obroty i tak dalej.
1: Przepraszam, panie kolego, a odnieść tą produktywność do osób, które mają powiedzmy 65 lat?
4: Ale nie rozumiem, jak to zmienia.
0: Nie, nie, bo to wiesz co, kolega, powie, właśnie, może wiesz co, 65 lat to nie zmienia to, tylko spójrzmy prawie w oczy. Jaka polska gospodarka?
1: Od razu mówi, że ta osoba jest skazana już na...
0: Ale kolego, przerywasz nie, każdemu. Tutaj kolega z Australii, kurde, wiesz ile on płaci za telefon? Stary. On płaci, ile on płaci za telefon? Daj mu dokończyć, niech sobie czy bo bardzo ciekawie opowiada.
2: Trzeba trochę cierpliwości, Juby.
1: Ja kiedyś z Anglii też dzwoniłem i też mnie było stać na to. Spokojnie. No. Jego tym bardziej.
4: Dzwonię ze Skype'a, to myślę, że mnie jakoś stać.
0: Cicho, nie mów tego, kurde.
4: Słuchajcie, ja myślę, że ludzie, którzy są po 60 czy po 70, to tak naprawdę oni w ogóle mają przegwizdane, dlatego że oni część swojego życia przepracowali w PRL-u.
1: O właśnie.
4: To spowodowało, że oni pracowali często bardzo ciężko, ale cała ich praca szła w gwizdek. Nic z tego nie było
1: pozytywnego. Ale większość tych ludzi, którzy są w tym wieku, to są twoi rodzice.
4: No ale ja nie... Co wskaza się? Moja mama w tym momencie ma 65 lat. To prawda, tak.
1: Moja 73.
4: No widzisz, to? Jeszcze więcej przepracowałem w PRL-u.
1: I mam ich skazywać, bo są moimi rodzicami na zagładę.
0: Czekaj, bo urywasz kontent, poczekaj, bo kolega fajnie gada.
4: Co to zmienia? Ja tylko powiedziałem, że ponieważ oni pracowali więcej, więc oni nie mogli przez ten pewnego czasu, pracowali sobie w PRL-u, więc przez pewien czas pracy nie mogli sobie na przykład odłożyć czy to na swoje konto emerytalne, czy to nawet na to ZUS-owskie. Przeliczmy to na jakąś walutę, która ma sens, na przykład na amerykańskie dolary, tak? To oni zarabiając miesięcznie produkują coś za $20, bo takie były pensje w PRL-u, no nie mogą teraz chcieć, żeby za ten, znaczy mogą chcieć, oczywiście, że mogą chcieć, żeby teraz im płacić pensję, emeryturę, która wynosi na przykład brutto powiedzmy $1000, tak? No ale przez te powiedzmy 20 lat życia to oni zarobili $1000 za jeden taki miesiąc, więc de facto, ja nie mówię, że ich składać na śmierć, tak jak nie powiedziałem, no ale de facto, prawda, że my się do nich dokładamy. Czy może nie mówimy, bo ja nie płacę podatek w Polsce.
0: Generalnie w Polsce to, co zapłaciłeś podatek przez całe swoje życie i nigdy tego nie odbierzesz. To jest pierwsza rzecz, to jest pirawina finansowa. I średnia wychodzi taka... Nie, no to wiesz, odkładasz na dzień dzisiejszy, teraz dali 2000 na ZUS. Znam ten temat, wiesz. Chodzi o to, że podejrzewam, żeby Polacy mieli taki dostęp. Nie płacę ZUS-u, dostaję to na rękę, to ponad 90% ludzi by tego nie robiło. Bo tak to
4: nie
0: wygląda.
4: Czy czego? Nie odkładałoby?
0: Nie, płaciłoby na ZUS. Nie płaciłoby na ZUS. Bo to dlaczego by to mieli
4: ja
0: robić?
4: Ja mogę powiedzieć, jaki jest system w Australii, jeżeli ktoś jest zainteresowany emerytalnym, który też istnieje, jest systemem. I to działa na tej zasadzie, że są takie prywatne konta emerytalne, na których rzeczywiście się składa pieniądze. I trzeba odłożyć w tym momencie 11% swoich dochodów rocznych.
0: Tam nie ma piramidy finansowej.
1: A wiesz o tym, że w Polsce też to mogą zrobić, tylko że ludzie o tym nie wiedzą?
0: Dwa największe kraje, które były w sumie, można tak powiedzieć, najszczęśliwsi ludzie, najbardziej, nie wiem, no to kolega pewnie wie, że Australia i Kanada, dwa największe kraje, które mają najlepszy system taki właśnie, o czym mówisz, emerytalny i najlepszy do życia. Poza tym, że za mocy też żeście mieli, co nie? A dałeś się zadziałać, czy nie?
4: Ja się dałem zadziałać, tak, ale z własnej woli. Bo to jest trochę bujda, że wszyscy musieli. Ja znam dostawczyków, którzy po prostu się nie dali zadziałać, bo nie chcieli. To nie jest prawda, że to wszyscy musieli się dziabać. Natomiast ja dwa razy. Nie, no, no mam, tak jak mówię, znam mnóstwo Australijczyków, którzy się nie dali dziabnąć, jak to mówisz, ale no nie, dwa razy tak. Z własnej woli.
0: Nie, bo tak, ale wiesz, ty... u nas w mediach mówili, że w Australii, w Kanadzie, że wiesz, nie wyleci z kraju, jak tego nie zrobisz, dlatego się pytam z ciekawości, tak o...
4: Jak było w Kanadzie, to nie wiem, bo nie mam pojęcia, jak to było, natomiast w Australii było tak, że my się zamknęliśmy na długo rzeczywiście, ale trzeba było, żeby wylecieć. Trzeba było podpisać oświadczenie, że się nie wróci po krócej niż 3 miesiącach. Tak to wyglądało. Więc były problemy z powrotem, jeżeli się wracało szybciej niż 3 miesiące. Ale nie chcę tego skierować tej dyskusji na temat COVID-a.
0: Nie, spoko.
2: A mnie bardzo ciekawi właśnie, co ty, Jacek, myślisz o całej tej sprawie, tak ogólnie o sprawie zatrzymania Kamińskiego i Wąsika.
4: Wiesz co, nie znam dokładnie sprawy, natomiast wydaje mi się, że jedna rzecz mi się tu zarysowała, bo ja chcę patrzeć na procesy, a nie na konkretną sprawę, dlatego że tej sprawie, ja nie wiem, za co ich aresztowano, nie wiem, wiem o tym, że oni się ukrywali w, to chyba napisał Marcins, tak pamiętam, pozdrawiam go, co jest, że fakt, że ukrywali się w Pałacu Prezydenckim jest skandalem, fakt, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego również jest skandalem. To tyle, natomiast ale, ja chcę powiedzieć,
1: ale,
4: że...
1: Ale kurde, czego mówisz, że to jest skandalem? No ale... przecież większą władzą...
2: Dajmy...
1: Prezydent, tak? Dajmy...
2: No to być, ja może, być może Jacek właśnie chciał powiedzieć, dlaczego uważa to za skandal.
1: Dobra,
2: albo nie.
1: Okay. Dlatego przestałem.
4: Nie, bo uważam, że skandalem jest to, że ludzie, co do których istnieje jednak władza sądownicza i ma do nich jakieś pytania, że ci ludzie w ogóle mogą się ukrywać w Pałacu Prezydenckim. Pałac Prezydencki nie jest tego typu miejscem. Jest to moim zdaniem pewnego rodzaju obniżenie rangi tego miejsca i obraza dla tego miejsca.
1: Policja wchodząca, co się działo w Kapitolu.
4: Ale ja nie chcę sobie przypominać, co się działo w Kapitolu, bo ja zgadzam się z tym, że tam się też działy złe rzeczy, ale ja nie chcę tego robić na zasadzie porównajmy Polskę do Stanów Zjednoczonych. Ja chcę powiedzieć, jak to wygląda obiektywnie. Moim zdaniem obiektywnie było to złe. Podobnie policja wchodząca do Pałacu Prezydenckiego, żeby kogoś aresztować, również wydaje mi się, w złym miejscu jest policja, od tego jest bardziej ochrona i tak dalej. I to było złe. Ale jest jeszcze jedną rzecz, dosłownie dwa zdania. Moim zdaniem pokazuje ten nasz system polski, w którym zauważcie, że cały czas się zmienia władza. Ona sprawdza teraz co 8 lat i rządzący i wygrany bierze wszystko. Jednak system federalny, w którym oddzielne są rządy stanowe, oddzielny jest rząd federalny, jest lepszy, jest bardziej, a tak samo system prezydencki, który jest amerykański, jest bardziej stabilizujący się, to znaczy prezydent ma coś do powiedzenia w Stanach i w tym momencie prezydent może być z tej opcji, a cała Izba Reprezentantów jest z innej opcji. Podobnie rządy stanowe, każdy jeden może być republikaninem, drugi demokratą. Podobnie jest w Australii, rządy stanowe są inne, rząd federalny jest inny. I przez to nigdy nie jest tak, czy praktycznie nigdy nie jest tak, że rządzący bierze absolutnie cały kraj. To się jakoś tam w miarę stabilizuje, a w Polsce de facto rządzący biorą cały kraj. Nie podoba mi się to.
1: Kolego, ja wiem, że ty masz fajny głos, taki piskliwy jak kogucik. I wiem, że fajnie pijesz, ładnie wszystko mówisz, tylko że jak się przyglądniesz tym wszystkim sytuacjom, powiedzmy 1000 lat do tyłu, bo myślę, że o tych rzeczach gadamy, to doskonale wiesz, czym była Polska, co się działo z Polską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz w tym momencie ty piejesz o tym, że ktoś tam nam gdzieś, coś tam, tak dalej. Dlaczego tam, coś gdzieś tam? Dlaczego Polska zawsze...
2: Coś tam, gdzieś tam.
0: Poczekaj.
2: Juby, ja mam dwa pytania do ciebie, Juby. Pytanie numer jeden, ile dzisiaj wypiłeś? Pytanie numer dwa było tu od Czatowiczów. Za co kosisz 12 klocków w Polsce? No i tyle.
1: 12 klocków kosza za sprawy informatyczne, natomiast wypiłem dzisiaj 6 kielonków. Dziękuję.
4: Jeszcze nikt nie powiedział, że mam głos jak kogucik. Bardzo mi się podoba.
2: Jak kogucik.
0: To jest co? Dziwne. Wiesz co,
1: krawiec? Pracuję 80 godzin tygodniowo na kurierce. Jeżdżę cały czas aucem. Więc ja sobie nie mogę pozwolić na to, że muszę klać. Rozumiesz to? Teraz odnieść to wszystko do tych wszystkich audycji, które gdzieś tam ludzie mi zarzucali, że dzwonię do ciebie gdzieś tam pod wpływem, coś i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale dzisiaj jesteś dziabnięty. Ale dzisiaj jesteś dziabnięty wyraźnie. No.
1: Nie jestem dziabnięty, absolutnie.
0: Sam jestem po prostu zmęczony. Znaczy to, że obsługujesz sprzęt kurierski, to nie znaczy, że jesteś informatykiem. Poczekaj, bo to nie w ten deseń. To mówisz, robisz na kurierce, to jest spokojnie.
1: Dobra. Będę was słuchać dalej, nie ma sensu dalsza rozmowa.
2: Hej. Dobra, dzięki za telefon, trzymaj się, Juby, hej, hej, hej.
1: Dziękuję.
4: Cześć, na razie.
0: Nie no, kolega z Australii bardzo fajnie mówił, ja z chęcią go posłucham dalej.
4: Nie, ale ja już powiedziałem to, co chciałem, także dziękuję, to już tylko tyle chciałem zauważyć.
0: A dobrze powiedziałeś, bo rzeczywiście taki, wiesz, to jest tak pałac prezydencki, nie? No to wiadomo, że jak policja może wejść do prezydenta, co by się stało, gdyby prezydent był w środku? Co by się stało? Co, przepychaliby się policjanci z prezydentem?
2: No właśnie, to też ten temat był właśnie poruszany, że to by w ogóle mogło dojść do... Może dlatego nie powinny takie sceny się w ogóle odbywać, typu w ogóle, że ktoś sobie robi enklawę z Pałacu Prezydenckiego, ktoś tam przychodzi potem aresztować, bo to się może łatwo wymknąć spod kontroli. Co by było, jak Duda by wyskoczył tam i zostawcie go i by tam się szarpali i dostałby w łeb czy coś. Słucham cię, Tamie?
3: Nie byłoby czegoś takiego. Pamiętaj, prezydent jest najwyższą osobą, najbardziej chronioną w państwie. Także tutaj absolutnie czegoś takiego nie było. Ja nie mówię, że doszłoby do strzelaniny, nie, ale na pewno ochrona by zadziałała.
0: Także... Tylko, że ci ludzie byli na sytuacjach, że tak byli na stanowiskach ministerialnych i jeżeli oni mieli wcześniej zarzuty, to w ogóle nie powinni być tam, gdzie byli. Od tego trzeba zacząć. I to właśnie dokładnie mówię, tak. Oni nie powinni, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że ktoś coś zrobił złego, no to dziękuję, do widzenia, nie? Bo nie ma czegoś takiego, że tam ktoś kogoś chroni. Dlaczego? To tylko stwarza sytuację właśnie do takich precedensów, moim zdaniem.
4: No właśnie, tak. No właśnie, ale Etam, masz rację z tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i tak dalej, ale... Pytanie, czy policja by w jakiś sposób to uznała, to jest, no to jest inna sprawa, bo teoria teorią, a praktyka była praktyką inna, nie?
3: Pytanie, kto to był, jak zareagowałyby służby, czy one są, że tak powiem, dobrze przeszkolone, no bo u nas takich sytuacji raczej w historii kraju nie było, jak na przykład na Reagana, tak, gdzie tam strzelali do niego i tam chronili go swoim ciałem, nie? Takich sytuacji u nas w Polsce...
4: To był zamach, nie?
3: Nie chcę mówić tego słowa, właśnie chciałem go uniknąć. No była taka sytuacja przed wojną na prezydenta Narutowicza, pan Niewiadomski, tak, no i udana była sprawa. Natomiast tutaj we współczesnej Polsce takich sytuacji nie mieliśmy do tej pory. No i to jest takie nowum, tak. No a natomiast, no ja nie wiem, ja raczej bym się o tych dwóch panów nie martwił, że im tam włos łonowy z głowy spadnie, bo moim zdaniem nic takiego nie nastąpi. Natomiast no, rzeczywiście to tak troszeczkę wygląda, tak jakby się chowali w katakumbach belwederskich, nie? To tak trochę tak piwniczniacko to wręcz brzmi. A druga sprawa to jest to, że my jak gdyby mierzymy się do Europy zawsze, tak? A pomyślcie sobie, jak ta cała sytuacja musi być u Rosjan, czy w ogóle na wschodzie odbierana, jak oni się muszą z tego śmiać, z tego wszystkiego, co się u nas dzieje. Bo to jest po prostu dla nich naprawdę w tej chwili niezły ubaw, nie?
2: Ach ci Rosjanie, tam twoi ulubieni, znaczy, wiesz, Rosjanie, no.
0: Powiem ci, że na wschodzie to jest bardziej poukładane niż tutaj, bo jednak te strefy wpływu u nas bardzo dobrze działają, nie? Ja na przykład chciałbym wrócić do takiej sytuacji pana ponoć świętej pamięci Adamowicza, który miał tak samo bardzo dużo sytuacji takich, że był oskarżany o defraudację. Zarzutów były tysiące i na przykład zrobili z gościa w sekundę, może to będzie jakiś tam, może będzie jakaś teoria spiskowa, natomiast tak chłopina zginął, że tak powiem głupio, tylko kto to widział.
2: Są, słuchajcie, takie, wracając do tych tematu tych enklaw, no kiedyś było, nie wiem, czy nadal tak jest, ale że na terenie uczelni student ma azyl, tak jakby, tak, przed władzą, jest takie prawo tak. Jakieś.
4: Tak, i to jeszcze pochodzi z czasów średniowiecza. Co więcej, z czasów średniowiecza również pochodzi prawo, że policja ma ograniczone możliwości działania w świątyniach, czyli w kościołach. Teraz to się chyba zmieniło, podobnie jak zmieniła się rzecz z uczelniami, ale na przykład dlatego, nawet to było pokazane w kilku filmach o PRL-u, jak gonili zomowcy studentów, to często ci skakiwali na teren uniwersytetu i nawet za komuny tego przestrzegano, że istnieje pewna autonomia uczelni. Które to było łamane, przestrzegane, naginane i tak dalej, ale tak było. Rzeczywiście. Przepraszam, tylko chcę powiedzieć, bo Jantar tu coś napisał na czacie. Jak nie przyjąłeś eliksiru w Australii, to nie mogłeś pracować. Ten przyjął dobrowolnie, dzban. Drogi Jantarze, rozprowadzasz fake newsy. Nie było prawdą to, że nie można było pracować w Australii. Były jakieś obostrzenia, pamiętam, chyba chcieli wprowadzić w szpitalach, ale to było wszystko. Natomiast generalnie można było pracować. Ja nawet w mojej branży znam dużo ludzi, którzy się nigdy nie zaszczepili. i mogli pracować, więc mniej, słuchaj, szurów z internetu, a więcej, jak chcesz się dowiedzieć czegoś o Australii, to wiesz
0: co? To było właśnie coś takiego, że ten przekaz medialny był taki, że znałeś kogoś w Wielkiej Brytanii, a w Polsce mówili, a w Wielkiej Brytanii jest to i to, dzwoniłeś do tych ludzi, oni mówią, czegoś takiego nie ma. Mówią w Wielkiej Brytanii, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, tam biją Polaków, jest, tego czegoś takiego nie ma. Po prostu media kreują taką pewną sytuację, że niektórzy potrafią sobie takie wnioski wyciągać.
4: Dlatego tak, co więcej, myślę, że właśnie w Wielkiej Brytanii jest sporo osób, którzy mają rodzinę gdzieś w Wielkiej Brytanii w Polsce i czy wystarczyło zadzwonić i zdebankować. No Australii, ludzi, którzy znają kogoś w Australii albo w ogóle byli w Australii, zdecydowanie mniej. Więc z jakiegoś powodu zauważyłem, że Australia od jakiegoś czasu jest takim miejscem, gdzie dużo fake newsów o tym kraju się szerzy, no bo nie ma tego jak zweryfikować po prostu.
0: No dokładnie, dokładnie. Tak samo na przykład o tej sytuacji, o której krawiec dzisiaj chce do tego wrócić. No moim zdaniem no to jest sytuacja taka, że może się rozwinąć i z pewnością się rozwinie, bo ja czekam na jutrzejszy dzień, kiedy na przykład co najwyższy, który też nie jest uznawany przez Komisję Europejską, bo musimy o tym pamiętać, że Sąd Polski Najwyższy nie jest uznawany przez Komisję Europejską, powie coś takiego, że wybory były nielegalne. A ma prawo coś takiego powiedzieć, ponieważ cisza wyborcza była o 20 na przykład zerwana, a ludzie głosowali do 4 nad ranem następnego dnia.
3: Centralna Komisja Wyborcza unieważnia wybory. To nie Sąd Najwyższy. On może
0: Przepraszam, no to się mylę. No, sorry.
2: Jak jakieś takie konstytucyjne sprawy, to chyba Trybunał Konstytucyjny, który chyba nadal jest
0: Nie. To właśnie to kolega powiedział.
3: Trybunał
0: właśnie.
3: Konstytucyjny to jest w ogóle inna sprawa. To dotyczy polityki.
2: Aha, czyli jakaś tam główna komisja wyborcza, tak? Coś takiego.
3: No i ludziom się też wydaje, że taki polityk postawiony, zresztą chyba to nie miało nigdy w historii nawet miejsca u nas, że to jest jakaś wielka kara dla polityka. Otóż chcę was uświadomić, że najwyższą karą, jaką może wymierzyć politykowi Trybunał Konstytucyjny, to jest 5000 kary i niemożliwość startowania.
0: O Trybunale.
3: No tak, przepraszam, Trybunał Stanu rzeczywiście już pora mnie.
0: Przed Trybunałem Stanu to niektórzy sobie myślą, że wiesz, ściana, rozstrzelanie czy coś takiego, tak jak ty mówisz. Właśnie, ale ludzie mają tak...
3: 4 lata czynnego wyborów nie może startować.
0: Masz rację,
3: nie?
0: Bo jak ludzie słyszą Trybunał Stanu, to jest coś takiego, że zdradziłeś ojczyznę i będziesz gdzieś tam pod murem stał, a tak naprawdę to jak ty mówisz. Że to jest śrubki, to jest tylko straszenie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli polski Sejm, a został odwołany na przykład w tym tygodniu nie ma tych obrad, w przyszłym tygodniu też pewnie nie będzie, bo jest zamieszanie, do końca stycznia nie uchwali budżetu, to jest następny proceder dla prezydenta, żeby odwołał Sejm i przyspieszył wybory.
3: No i jest tam taka, tak, bo w ogóle prezydent w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, jak Jaruzelskiego wybierali, tam na patyczkach liczyli co do jednego głosu, jednym głosem, właśnie pół głosu wybrali go, to właśnie zostało to zrobione jako takie zabezpieczenie przy stole okrągłym i prezydent tym jego głównym, że tak powiem, bezpiecznikiem jest takim, który może ten Sejm rozwiązać generalnie, nie?
0: Przepraszam.
3: Znaczy chodzi o to, że nie bez powodu, tak? No musi znaleźć ten powód, tak?
0: A na przykład jednym z powodów jest to, że nie będzie uchwalony budżet na następny rok. I to jest budżet, który ma jeszcze tydzień czasu. Jeżeli oni tego nie uchwalą, to oni rozwiążą Sejm. I co wtedy?
3: Wtedy wyznacza dokładnie tak, jak tam jest, nie pamiętam jak to z dniami jest, ale w ciągu iluś tam dni mają się odbyć wybory, bo muszą zebrać znowu, od nowa zebrać głosy, znaczy podpisy, tak, na te wszystkie ogólnopolskie, jak to się nazywa, komitety i tak dalej. No musi ten cały proces, który miał miejsce na jesieni, nie się odbyć.
2: Słuchajcie, strasznie dużo ludzi dzwoni. Muszę...
4: Słuchajcie, ja się będę zwijał bo... Ja prawie nic się nie znam, nic się nie wypowiem. Co powiedziałem, to chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Pa, cześć.
2: Trzymaj się, Jacek. Dzięki, hej.
3: Czekamy na ciebie na antenie.
2: No właśnie, w styczniu Jacek potwierdził, że się pojawi. Marcin do nas dołączył. Cześć, Marcinie.
5: Cześć, witam. Jak mnie słychać?
2: Bardzo dobrze.
5: O, świetnie. Słuchaj, Krawiec, ja nie chcę tutaj za bardzo mieszać w tej audycji, bo dopiero co włączyłem i patrząc po tytule jestem po prostu oburzony. I powiem ci tylko tyle, no znam cię w sumie od radia z 12 roku, jak dzwoniłeś do audycji do Kloda, prowadziłeś audycję tam jakoś z rozdawaniem nagród z Mikołajem, takie coś. Później z Klodem założyliście Nocne Radio, słuchałem oczywiście, mi się to na początku nie podobało, że Klod w ogóle przeklina w tej audycji, że są takie wstawki, że wszystko jest na YouTubie, że po prostu to skończyła się trochę taka magia, wiesz, Nocnego Radia i w ogóle tych klimatów takich stricte radiowych. I poszedłeś w złą stronę, tak wtedy sądziłem, wiesz, aż Klot mnie po prostu nie wyklął któregoś z Sylwestra, powiedział, że jestem zwolennikiem 250 płci, jakże piękny komputerowa liczba i zacząłem słuchać twojego radia, Nocnego Radia, no tak od dwóch, może trzech lat. I tak, zauważyłem, że ten zły wilk to jednak jest troszeczkę przesadzona koncepcja kreowana przez Michała. I naprawdę, no dzisiaj patrząc na to wszystko, jeszcze oglądałem Republikę dzisiaj i wywiad z dwoma, no można powiedzieć, politycznymi wdowami. Po osadzonych i powiem ci, ruszyło mnie, kurwa, ruszyło mnie tak jak mam zwykle serce po lewej stronie, tak teraz normalnie ruszyły mnie ludzkie odruchy, wiesz, co te kobiety opowiadały,
2: ale przepraszam,
5: pani Choleckiej.
2: Też słuchałem chwilę. Okej, może się pospieszyłem tutaj, bo tak no, przedstawiłem, że tu gang Olsena i to cię trochę rozumiem, wkurzyło, ja to rozumiem, bo patrzysz na tą sprawę inaczej, szkoda ci tych ludzi, uważasz, że wszystko to jest pewnie no, taki cyrk polityczny troszeczkę, nie? Ale to właściwie to są kolesie ukarani za korupcję, no dwaj. I dostali te symboliczne 2 lata. Mniej niż ja za posiadanie trawki. Mniej. Nie ma takiego strasznego dramatu. No dostali, powinni może odsiedzieć, a nie pajacować, robić z siebie męczenników, Chrystusów drugich, którzy za Polskę umierają. Dla mnie to jest trochę żałosne wszystko i z jednej i z drugiej strony, bo to co koalicja odpierdala, ich zachowanie, ich postępowanie jest tak samo fatalne. Tutaj jakby obie strony są dla mnie straszne. Słucham tej Republiki, to widzę takie bogoojczyźniane, wiesz, zawodzenie, a merytoryka, fakty gdzieś tam są o jeden poziom niżej przynajmniej. Tak to oceniam. Nie podoba mi się do końca ta Republika. To jest granie na emocjach straszne, robienie z igły widły, obracanie kota ogonem. Cały czas to tak czuję. Nawet jak tego boskiego Ziemkiewicza słucham, to ja tak co chwilę, wiesz, no mam inne poglądy niż ty może po prostu, nie?
5: Ja rozumiem. Ja, tak jak ci mówię, długo byłem po lewej stronie i po prostu no, w pewnym momencie jak gdyby no, wzięło mnie to, że ktoś, to znaczy no wiadomo kto, Donald Tusk, po prostu wyciera sobie podłogę prezydentem, na którego głosowałem 2 razy i który jest moim prezydentem, moim ulubionym prezydentem, za którego się nie wstydzę, który dobrze umie języki obce, który dobrze potrafi się pokazać
2: o kolego,
5: świecie.
2: O kolego, o kolego.
5: Który dobrze...
0: This indeed, przyjacielu.
2: Nie wiem, czy to nie jest lekki, subtelny trolling przypadkiem teraz już ze strony Marcina.
5: Fajnie, że ktoś, kto dzwoni po raz pierwszy do Nocnego Radia, który zna cię od kupę lat, jak prowadzisz audycję, jak prowadziłeś jeszcze razem z Klodem i tak dalej, no większość tych ludzi, co tutaj się popodczepiała przez ostatnie czasy, łącznie ze świętej pamięci Dariuszem, to nawet nie pamięta tego, jak zaczynałeś w ogóle z Klodem. swoje pierwsze streamy na YouTubie, ale to nieważne, nie?
2: Ważne, jeżeli ktoś
5: płaci regularnie po prostu i słucha od roku, no to wtedy nie pamięta tych wszystkich rzeczy.
2: Jakbym słuchał Republiki.
5: Po prostu jest na bieżąco, nie?
2: Jakbym słuchał Republiki, już zrobiłeś ze mnie wroga. No, jakbym słuchał Republika TV, już ze mnie wroga zrobił, co za kasiorą jest. Zaraz będzie, że zdrajca Polski. A on słucha od początku. Znaczy, wiesz, tak się zaśmiałem, bo jak powiedziałeś o tym świetnym angielskim Dudy, no ponoć nie jest taki świetny, to dlatego może. A to wiesz, że znasz tutaj gówno Radyjka, to każdy Anon zna. To mógłbyś być tu trolem też w sumie. Ale spoko.
5: No spoko, ale nawet nie wiem, jak się na 4chana wchodzi, nie? Także to jest dla mnie obraza, nie? W ogóle.
0: To może ja tak.
6: Najłatwiejszy prezydent to ja w Kijewie.
5: Z Etamem na przykład kiedyś prowadziłem audycję, jak Klot nawalił, ale to już mówię, to już
2: nawalił,
5: są stare
2: dzieje. Ale nawalił w sensie, że na audycji,
5: nawalił, no? W sensie dał dupy, no po prostu powiedział, że mu się sprzęt zepsuł, czy komputer wyparował, anyway, no w każdym bądź razie coś się stało, że Klodzio po prostu powiedział, no nie będzie audycji, kurwa, i tyle.
2: Ja się już się wystraszyłem, jak powiedziałeś, że nawalił na audycji. Tak jak pies nawalił. Mi się zdarzyło.
5: Tak, na dywan.
2: Paść na podłogę pijany na audycji i stracić przytomność raz prawie. Ale żeby nawalić, to nie.
5: Słuchaj, Krawiec, no ja naprawdę bardzo lubię cię słuchać. Tutaj czasami, no, albo mam niezły ubaw, albo po prostu jakieś takie mi się włączają rzeczy do myślenia, żeby nad którymi rzeczami się zastanowić. No ale słuchaj, no to chodzi o powagę państwa. No wczoraj został zdeptany prezydent. Wczoraj została zdeptana demokracja. Wczoraj zostały już podwaliny zrobione pod państwo autorytarne. No nie wiem, no trzeba mieć klapki na oczy, żeby tego nie widzieć, rozumiesz? Ja też bym... Szkoda, że ja mieszkam na Dolnym Śląsku i na końcu Polski, bo ja mógłbym się wpierdolić w pierwszy lepszy autobus, który organizują, pojechać jutro na tą demonstrację, no ale nie widzę nikogo tutaj z autobusem, rozumiesz? Ale wiem, że będą kolejne demonstracje i o autobus ja już się nie będę wtedy martwił, rozumiesz? Będą kolejne.
6: Tego, nie chodźcie na żadne demonstracje.
0: Właśnie. Można, ja bym chciał
5: ale co z tego? No ja byłem na demonstracji covidiowych. Ja na przykład uważam wszystkich, co się zaszczepili, za covidiotów. No i tyle. I byłem na tej demonstracji i spisała mnie policja, pokazałem swój papier, że nie mogę nosić majteczki na twarz i kurwa się ode mnie odjebali. No i tyle, prosto. Było po prostu bardzo, bardzo elegancko. Później policja puściła psy, no to było już mniej elegancko. To się zmyłem, ale byłem praktycznie do samego końca. I też walczyłem o waszą, kurwa, wolność, żebyście tych szmat na ustach nie nosili, kurwa, jeszcze przez 2 lata kolejne.
0: Stary, i na końcu Putin tutaj tak wywalczył. Kto wywalczył wolność? Putin, nie? Jak nie nosiłeś maseczek, to spoko, twoja sprawa. Ja też nigdy nie założyłem. Samolotem nie musiałem lecieć, bo podejrzewam, że byłoby ciężko. Ale musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Że tak naprawdę u nas było coś takiego jak kreska, gruba kreska w 89 roku. Musimy sobie powiedzieć, że było coś takiego jak okrągły stół, gdzie ludzie się podzielili na prawo, na lewo, że Morawiecki był na przykład doradcą Tuska, że Tusk był taki czy taki. Prawda jest taka, że Polacy się kłócą, o czym cały czas mówię, że jesteśmy skłóceniem narodem i fajnie nas rozgrywają, a chodzi o to, że tak naprawdę po 89 roku sprzedali wszystko, co polskie. I tylko przez parę lat była tak zwana ustawa Wilczka, gdzie powstawały jakieś polskie przedsiębiorstwa, że ludzie zaczęli pracować, że na czym polegała ustawa Wilczka? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. I ludzie sobie żyli z tego i wszyscy sobie żyli fajnie, to nam zakazali. Na dzień dzisiejszy jest tak, że kłóciliśmy się tak między ze sobą, że ja jestem za tym, ty jesteś za tym. Ludzie sobie do gardeł przy Wigilii sobie skaczą. No kurde, chłopaki.
2: Tak, są takie przypadki, że ludzie, że rodzina się potrafi pokłócić na śmierć i życie o Kaczyńskiego na Wigilii. To tak Monty Python troszeczkę w sumie. A mam takie pytanie, może was to zaskoczy trochę, nietypowe, do Roba, Marcina i Etama. Etamie, czy ty jak idziesz do sklepu i widzisz te pojemniki z bułkami różnymi, to zakładasz te foliowe rękawiczki przed wzięciem buły?
0: Nie, no, poczeka, nawet nic nie mów.
2: Do Etama pytanie.
3: Ja kupuję wyjątkowo, akurat jeśli chodzi o pieczywo, mam swoją ulubioną bagietkę od ulubionego producenta i kupuję
2: Rękawiczki! Aha.
3: Tak, nie zakładam, ponieważ nie, mam bagietkę, która jest pakowana w folię. Natomiast kupuję chleb szczeciński od Kozłowskiego i zawsze sobie upatruję, najpierw sobie popatrzę tam z tyłu bardziej, żeby był bochenek, bo oni świeże zawsze do tyłu kładą i po prostu biorę pierwszy z tyłu, który ten, i ja po prostu nie macam tego, po prostu biorę...
2: Aha, nie musisz, okej, okay. No to tak myślałem właśnie.
3: I wkładam do siateczki, do reklamóweczki.
0: Okay. Generalnie to jest moje przekleństwo, bo nie zdzierżę tego, jak ktoś maca chleb, maca bułki, nie zdzierżę tego. Podejrzewam, u mnie w domu się robi samemu wypieki, że tak powiem, aczkolwiek tak samo jak kolega wcześniej co powiedział, też sięgam po jakieś pieczywo i nie zdzierżę tego. Miałem już kilka kłótni pod takimi stoiskami i gościu czy pani powiedziała czasami, ja tylko sobie biorę. Jezu. No to jest straszne, nie?
2: Ale ostatecznie zakładasz, rozumiem, tak? Bo chyba,
0: zawsze.
2: Zdarza. No, okej. Czyli Etam nie zakłada, Rob zakłada, a ty, Marcinie?
3: Nie zakładam, bo biorę po prostu upatrzone od razu i nie też bym nie zdzierżył tego, żeby swoimi łapskami, znaczy ja mam zawsze umyte, czyste ręce, ale mimo wszystko miałbym opór przed tym, żeby odłożyć chleb. Jakoś tak mam...
2: Tak się spodziewałem, że masz całą, że nie zakładasz i masz z tym związaną całą filozofię swoją. A ty, Marcinie, zakładasz?
5: Zakładam jak najbardziej. Zakładam jak najbardziej foliowe tak zwane łapy. Tak na nie mówię. No a ja wiem, do czego zmierzasz. Tu chodzi o maseczkę.
2: No tak.
5: Kiedy ja bym był na przykład zakażony czymkolwiek, to ja bym po prostu nie poszedł do sklepu, a w momencie, kiedy ktoś na mnie parcha na przykład w kolejce, to ja wszystko to, co mam w rękach, bo ja nie używam wózków, wszystko to, co mam w rękach, zostawiam i z takiego sklepu wychodzę, żeby się nie zarazić.
3: No jakoś... Ekspedientka parcha.
0: To jest inna inszość, bo... Wiesz, no chodzi o to, że tak jak właśnie Krawiec pewnie chciał do tego też nawiązać, że jak był ten śmieszny wirus, to ludzie się od siebie odsuwali, nie chcieli ze sobą rozmawiać, wiesz, w ten sposób, a na dzień dzisiejszy nie widzą żadnych problemów, że sobie każdy tam maca. Ja jestem na to tak przeczulony, miałem kilka kontrowersyjnych sytuacji, no bo kurczę, po to są te rękawiczki, żeby, no nie chcesz mieć macanej, kurde, bułki, bo wystarczy spojrzeć na statystyki i wychodzi na to, że 80% ludzi nie myje rąk po wyjściu z toalety. Od tego zaczynamy.
2: No właśnie. Też czytałem artykuł, w którym się wypowiadała właśnie pracownica sklepu i opowiadała, że ludzie potrafią nos se wycierać łapą, potem za bułę, nie? Albo widać, że łapy takie czarne, paznokcie, łapy jakieś nieumyte i gmera w tych bułach i pretensje mają. Albo przychodzi jakiś, nie wiem, w ogrodniczkach zasyfionych, malował ściany, widać, sypie mu się z rękawów tynk, jakiś kurz i on też gmera. A nawiązałem faktycznie trochę do maseczek, bo dla mnie to jest coś takiego, to jest to samo prawie, że taki no zabieg higieniczno-zdrowotny, no. I myślę, że można sobie tu opowiadać, że ten nie musiał iść do sklepu, a ja nie idę, a ja jak jestem chory. Są różne sytuacje, przeróżne, a ktoś inny nie wie, że jest chory i pójdzie do tego sklepu. Wydaje mi się też, że jest dość oczywiste, że jak nie twoja ślina nie leci w czyimś kierunku, bo tak naprawdę jak my mówimy, to cały czas nam ta ślina tryska. Jakbyśmy popatrzyli jakoś tak pod światło, nie? Jakby był kurz w powietrzu czy coś, to by to wyraźnie wtedy widać. Czasami to na filmach widać, że widać, że ktoś normalnie coś mówi, a odrobinki tej śliny latają na dosyć duże odległości. Maseczka chroni, zawsze troszeczkę zmniejszy to ryzyko zarażenia, więc dla mnie to taki sam zabieg, jak wkładanie tych rękawiczek i nosiłem. No.
5: Ale to też znaczy, dobrym zwyczajem jest przysłonić sobie usta, jak się mówi do kogoś. To przysłonić sobie delikatnie usta, tak w odległości, nie wiem, 15 centymetrów od siebie dłoń postawić i wtedy ta osoba może czuć się pewnie, że na nią nie plujesz, nie?
2: No.
5: Ja też ten, dla mnie to było dziwne, ale zobaczyłem, że kilka osób właśnie tak robi, nie? I powiem ci, to nie jest głupie. To nie jest głupie.
0: To jest najgorsze.
5: Naprawdę najgorsze... komfort rozmowy z takim człowiekiem wzrasta w tym momencie.
0: Jest to najgorsze. Najgorsze.

0: Byłem kiedyś na zapleczu takiej wypiekarni, dużego sklepu, nie powiem, która marka, żeby tutaj nie robić reklamy. W każdym bądź razie miałem okazję oglądać te mrożone, wkładane i absolutnie tam ręcami wyciągają z tego piecyka. One są wprawdzie gorące, tak, no ale wyciągają do tego i tylko w momencie, kiedy trafia to na półki, do takich gablotek, to jest to wysypywane po prostu. Nie, łapami normalnie. Zresztą mam znajomą w jednym z tych sklepów i
1: Ale to jeżeli chodzi o każdy produkt, czy mówimy o wędlinach, czy mówimy o czymkolwiek, jeżeli będziesz przy produkcji masła, to tego masła nie weźmiesz. Już nigdy nie kupisz, bo zobaczysz, jak jest produkowane. To jest przy każdej produkcji. Jakieś tam zasady to jest jedna rzecz, a to, co robią ludzie, to jest druga rzecz. Dopóki sam sobie czegoś tam nie zrobisz w domu, to nie masz pewności, co tam się naprawdę dzieje na tym, na tej rzeczy.
2: Zapomniałem podziękować za donate'a, przepraszam bardzo. Soul Free. Freery. Freery. Soul Freery. Pięć dyszek, dzięki. Dobrze, że Radyjkon nadaje. No to dobrze, dobrze, tylko że już za niedługo muszę się zmywać. Mówiłem, że dziś będzie krótsza audycja. My tu się rozgadaliśmy. 1,5 godziny z ludźmi już tu na antenie gadam, panowie. Więc coś na koniec może tutaj. Marcinie, Etamie, robię, poproszę was,
1: To znaczy,
2: jeśli
1: ja
2: chcecie
1: dziękuję
2: coś.
1: serdecznie.
2: Okej.
1: Ja se dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Miłej nocy życzę.
2: No to do następnego. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Marcinie?
3: No, ja chciałbym powiedzieć, żebyście słuchacze zastanowili się przez, no nie wiem, ile tam macie czasu nad sobą, nad swoim postępowaniem, byście pomyśleli, jak zadbać o Polskę. To już nie chodzi, jakiej jesteście opcji politycznej, jakiej jesteście po prostu mentalności, co możecie w swoim życiu zrobić, ale żebyście pomyśleli, że w pewnym momencie to wszystko, co macie, może się skończyć. To wszyscy mówią przecież, że wolność nie jest dana na zawsze, że to wszystko ma jakieś swoje widełki z prawej i z lewej strony, i że tak naprawdę tylko od was zależy, czy o to zadbacie, co po prostu macie. Że tu nie chodzi o budowanie lepszego świata, tylko o zadbanie tego, co macie, bo naprawdę może być kiepsko.
2: No, ładnie powiedziane. No, trzeba myśleć właśnie o tym, żeby ostatecznie nasz kraj i my wszyscy, żebyśmy jakoś wyszli dobrze, żeby było okej, okay, a nie tam, kogo lubimy, kogo nie lubimy. Ja temu ulegam często, no bo już ciężko lubić tych pisiorów, jak wiesz, ciężko się o kimś dobrze wypowiadać, szanować, jak ja na przykład ich w ogóle nie poważam i zżygać mi się chce, jak ich widzę. Źli ludzie dla mnie, nie? Okropni. Tak jak redaktor z Republika sobie mówi o chyżym ruju, nie? Mając na myśli Donalda. Chyży rój. Dobra, Marcinie, to ten. Mam nadzieję, że jeszcze zadzwonisz do nocnego radia. Nie
3: No
2: raz.
3: okej, no mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w jakichś bardziej wesołych okolicznościach, bo mam dużo pomysłów w głowie i czasami masz takie akcje, żeby ktoś zadzwonił, powiedział coś fajnego, śmiesznego, może coś zaśpiewał, może coś rozkręcił temat i tak dalej. No ja jak najbardziej się czasami do tego nadaję, muszę mieć nastrój. No ale dzisiaj zadzwoniłem
2: Smutny,
3: spontan.
2: a dzisiaj smutny.
3: Zadzwoniłem spontan, bo po prostu no trafiło mnie, wiesz, trafiło mnie. Jestem po prostu od wczoraj w głębokim szoku. Najbardziej mnie właśnie dotknęło to, że poniewierają prezydenta po prostu jak burą. I to mnie najbardziej uderzyło, nie? Resztę to mogę sobie jeszcze troszeczkę wytłumaczyć swoim logicznym rozumem, ale to, jak traktują urząd prezydenta, to już nie chodzi o osobę prezydenta, tylko o urząd prezydenta, to już są dla mnie standardy USSR.
2: No, okej, dobra. Dobra.
3: Dzięki, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam Etama, pozdrawiam Chudzika też. Świetnie się bawię, jak on dzwoni. I do usłyszonka kiedyś tam. Pa, pa.
2: Hej, cześć.
0: No to teraz przyszła kolej na mnie. Cieszę się, że mogłem się wypowiedzieć w temacie, który ani specjalnie mnie nie interesuje, ani specjalnie.

0: się nim nie przejmuję. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to zakończę tym razem przewrotnie, odwrotnie niż do tej pory, że jest w sumie nie aż tak źle, a będzie jeszcze lepiej. Trzymaj się, hej.
1: No, dzięki, cześć, hej. A jeszcze wcześniej tu się pojawiał inny taki temat, dosyć elektryzujący. Chabad Lubawicz. W wielu miejscach piszą tak po prostu sekta Chabad Lubawicz. Chasydzka, żydowska sekta. Oficjalnie jest to taki ruch religijny, którego zadaniem jest organizowanie różnych społecznych akcji, niby mających propagować naród żydowski i tam go bronić i tak dalej. No, taka społeczna instytucja. Ale teraz pod Nowym Jorkiem, w New York City, pod synagogą odkryto tunele, które wykopali właśnie członkowie Chabad Lubawicz, tej samej organizacji, ruchu, o którym ostatnio było głośno przy okazji zgaszenia świec chanukowych przez strażaka Brauna. O poseł Braun, kto tak świece gasić będzie umiał? Jakoś taka piosenka była popularna ostatnio, przeróbka Mysłowic. No, i to oni wywalczyli podobno to, że taki rytuał w naszym polskim Sejmie się odbywa, zapalenie świec chanukowych. Nie wiem z jakiej paki niby, no ale dobra. No i teraz okazało się, że to tacy Żydzi tunelowi, no, jakby to powiedzieć, pokopali tunele. Oficjalnie się mówi o tym, że te tunele miały prowadzić do takiego budynku, w którym są kobiety. Czyli, że na kobitki tak się zasadzali, żeby tam zrobić taką, że tak powiem, szparkę i przez tą szparkę tam kukać, może jak się rozbiera jakaś pani rozbiera. No mnie to nie przekonuje zupełnie, to dziwne są te tunele. Znaleziono tam materace, jakby poplamione, nie wiem, czy krwią, czy ekskrementami, jakieś stołki dla dzieci, takie wiecie, wysokie stołeczki dla dzieci i materace malutkie, nie? Ale nie wiem, czy to nie jest plotka. Dobrodziej może coś wie na ten temat, a może nie. Czy jest dobrodziej? Hej.
2: No witam, witam. Cześć krawiec.
1: Cześć, dobrodzieju.
2: Witam słuchaczy. No właśnie tak, wiesz co, już miałem iść spać, bo dla mnie to jest dość późna godzina, no ale myślę, że jeszcze te kilkanaście minut wytrzymię tutaj.
1: Tak.
2: Coś powiem. Zwłaszcza, że wywołałeś taki temat, który w sumie ten już jak prowadziłeś te parę audycji przedtem, nie? Na przykład o Grzegorzu Braunie, no to ja tam na czacie byłem dość aktywny i tam
1: O,
2: pisałem
1: proszę.
2: różne rzeczy. No, no, no. No i tak, kurde, właśnie nie wiem od czego zacząć, bo to jest, no to jest właśnie taki dość obszerny temat.
1: No,
2: Jeśli
1: co...
2: chodzi
1: No,
2: o
1: no,
2: tą sektę, nie? No bo to kurde, właśnie nie wiem od czego zacząć. No bo ono tak, ona powstała na bazie tych wszystkich, tak mniej więcej XVIII-XIX wiek, nie? Wtedy co zaczęły powstawać te wszystkie ruchy judaistyczne. No głównie w Europie, no bo Żydzi byli właśnie w tym rejonie zgromadzeni. No i kurde, właśnie Chabad Lubawicz się tym wyszczególnili, że oni mieli na tyle specyficzne poglądy i na tyle właśnie kontrowersyjne doktryny, że nawet ortodoksyjni Żydzi no tak nie za bardzo ich poważali, no bo to wiesz, oni tam łączyli praktycznie wszystko, nie? To był taki trochę panteizm judaistyczny. No bo oprócz, wiesz, tradycyjnego judaizmu, tam były jeszcze mieszane na przykład reinkarnacja.
1: no to dziwna jakaś mieszanka. No to
2: Tak,
1: jak takie
2: tak.
1: coś widzimy, to tym bardziej nam się to kojarzy z sektą, nie?
2: No i to takie właśnie było strasznie dziwne. Znaczy, na początku to było bardzo podobne do tradycyjnego judaizmu, ale tak z biegiem czasu. Oni na przykład na początku byli przeciwni tak zwanemu. Już to słowo mi tak Marcin Chudzik obrzydził, że jak ktoś, jak ktokolwiek mówi słowo tak zwany, to...
1: Tak zwany, no. Marcin, tak zwany Marcin Chudzik tak mówi, no.
2: No ale tak wracając do brzegu, no to oni ten... oni wprowadzili na przykład ten... czekaj, wrócę do brzegu. Byli przeciwni syjonizmowi, bo oni uważali, że skoro już nie są na Bliskim Wschodzie, no to chcą sobie jakoś tam ugruntować pozycję w Europie, ewentualnie w Ameryce. No i później jakoś tam... później jakoś ten ruch się zaczął rozwijać i oni już zaczęli czerpać właśnie wzorce z innych religii, z innych nurtów. No i na przykład, jak to zrobili na przykład z reinkarnacją, to nie jest tak, że wiesz, bo już nawet sam ten ruch reinkarnacji jest trochę brutalny, nie? Tak jak na przykład to jest w hinduizmie, nie? Że jak jesteś na przykład biedakiem, no to wiesz, to musisz być biedakiem całe życie, jak będziesz dobrym biedakiem, to może w nagrodę będziesz w następnym życiu miał zaszczyt być na przykład kimś lepszym, nie? Jakimś tam na przykład arystokratą, czy jakimś tam zarządcą, nie? A na przykład w wypadku z tej sekty Chabad Lubawicz, nie? To oni sobie to wymyślili jeszcze bardziej sprytnie, nie? Bo u nich to jest tak, właśnie połączenie reinkarnacji, wierzeń żydowskich, ale wiesz, nie takich tradycyjnych, tylko na przykład bardziej, wiesz, Kabała, Talmud.
1: No właśnie.
2: Takie takie mistyczne sprawy, nie? No i właśnie, i to jest ciekawa sprawa, bo oni to na przykład rozumieją tak, bo to się bardziej wyklarowało no gdzieś tak po II wojnie światowej, jak był siódmy Rebbe, który się nazywał Mendel Schneerson. No i ten właśnie gościu, dla mnie to jest taki właśnie odwrócony Hitler. Nawet żyli w podobnym czasie. I gościu sobie wymyślił tak, że Żydzi to jest naród, który się wywodzi od Boga, od tego jedynego. Bo wiesz, oni też wierzą w takie tak zwane wielobóstwo. Że wiesz, jest jeden Bóg najwyższy i oprócz tego są tak zwani Elohim, są też tak, kurde, właśnie teraz mi brakuje słowa, ale oni też mają tam różne hierarchie, nie? Tych różnych bóstw.
1: No, ten w ogóle Bóg, tak, ten kabalistyczny Bóg, to ja nie wiem, czy on nie jest takim trochę demiurgiem, wiesz, nie ma dwóch.
2: Tak. No. Dobrze właśnie, że to powiedziałeś. On nie jest może takim do końca demiurgiem, tylko to jest jakby taka ogólna świadomość, energia, która stworzyła wszystko. On jest twórcą całego życia, tylko że on do końca nie jest tego świadomy. Tak jest właśnie według kabalistów. Wiesz co, nie? Że to jest taki jakby wszechobecny byt, z którego się wzięło wszystko, ale on tak naprawdę nie wie, że on to wszystko stworzył, nie?
1: A co myślisz o tych tunelach właśnie odkrytych teraz? Po co oni budowali sobie pod synagogą jakieś tunele i tam, wiesz, tajemnicze jakieś właśnie dziwne krzesełka, materace poplamione jakby krwią? Czy tam mogły się, myślisz, odbywać na przykład jakieś rytuały takie mroczne, wiesz, że kogoś tam krzywdzili, łapali, nie wiem.
2: Wiesz co, na ten temat w ogóle nie ma żadnej wiedzy. Ja tak tylko, wiesz co, mogę jeszcze napomknąć na temat samej teorii Chabad Lubawicz, bo tak trochę nie dokończyłem.
1: Dawaj.
2: No, wiesz co, im chodzi o to, że oni są właśnie potomkami Boga, nie? Tego jedynego właściwego, a reszta... I oni tak to fajnie mieszają, nie? Że wiesz, trochę kabały, trochę Biblii, trochę apokryfów i na przykład tak, oni są bezpośrednimi potomkami Boga, a Żydzi, nie? W sensie Żydzi.
1: No to tak bliskie do tych Ariów, nie? Którzy byli bezpośrednimi potomkami, nie wiem, olbrzymów, gigantów, a reszta to parchy. No to oni też tak stawiają trochę sprawę.
2: Tak, to właśnie w tą stronę idzie, a reszta to są ludzie, to są potomkowie Lilith.
1: Bo wiesz,
2: jakbyś przeczytał, o matko, jak przeczytał kabalistyczny opis, jak została stworzona Lilith. Bo najpierw został stworzony Adam jako bezpośredni potomek Boga, a później została stworzona dla niego pierwsza żona, czyli Lilith. I ona jest opisana tak, że ona została stworzona z mułu i kału.
1: Skału, to nie słyszałem. O, proszę,
2: z mułu i skału była czarna i dzika. No, taki jest jej pierwotny...
1: Ale to Bóg skału? Ale to Bóg wziął i z gówna ją ulepił?
2: No, który jest Bogu, nie?
1: Straszne, no to nie
2: bo oni tam, wiesz, bo oni tam mają tą swoją hierarchię, nie? W kabale.
1: No i ta Lilith, no to jest bardzo mroczna postać. Ostatnio się pojawiła w grze komputerowej Diablo 4, ale to jest taka wymyślona Lilith. No, ta Lilith właśnie, ta oryginalna, no to ona ostatecznie chciała górować nad Adamem, nie chciała być, nie pełnić tej roli służebnej, ozdobnej, kobiecej. Taka pierwsza feministka trochę, która się chciała być na górze, a to Adam nie chciał, Adam chciał po Bożemu, takie klimaty.
2: Tak.
1: I ostatecznie no właśnie została wypędzona i stała się matką przeróżnych demonów. Tak jakby z niej się lęgną, z jej plugawego łona. To takie, wiecie, można by horror jakiś zrobić straszliwy, nie?
2: No.
1: Z jej matni niczym ksenomorfy wychodzą przeróżne demony. No wyobraźcie sobie, że z jakiejś mrocznej macicy jakieś demony małe wyfruwają. No to straszne rzeczy. No.
2: No tak. My się z tego możemy śmiać teraz, nie? Ale właśnie według teologii Chabad-Lubawicz, znaczy nie tylko, bo to też funkcjonuje, wiesz, w jakichś tam innych odłamach, nie? No ale właśnie taki mają punkt widzenia, że tak, oni są od Boga, ci wybrani, reszta są od demonów. Ale właśnie Chabad-Lubawicz, to jest właśnie ciekawostka, to jest w oficjalnej doktrynie. I to nawet Mendel Schneerson ma nie wspomniałem o najbardziej popularnej w ostatnich czasach książce żydowskiej. Znaczy nie tyle żydowskiej, co judaistycznej. Ona się nazywa Tania. I to jest dzieło właśnie Mendela Schneersona.
1: Tania?
2: Tania przez Y.
1: A ile kosztuje? Przepraszam, żarcik.
2: Milion złotych. Nie, droga jest ta książka. No. Nazywa się Tania, ale jest droga. Ona tam była kosztuje, jak patrzyłem kiedyś, chyba 200 złotych. Za taką gówną książkę.
1: No. Hugo Lechowicz, tu pytanie. Nie, Chabad-Lubawicz, nie Hugo Lechowicz. No, ale wiecie co? Zaskakujące jest też to, że tak bronili tego tunelu, jak orlica swoich piskląt własną piersią. Po prostu szamotali się z policją. Jakiś z tej sekty popsikał gazem gliniarza. Wyrywali się tam, musieli ich wynosić. Strasznie bronili tego tunelu. Dlaczego tak go bronili? Nie wiem. Tam się mogło to zawalić, bo wiecie, takie tunele budowane sobie amatorsko. W ogóle ile to trzeba sił zaangażować, żeby wykopać tunel? Bo teraz się to przedstawia, że to wybryk studentów, tych młodszych tam z tego Chabad-Lubawicz, gorąca krew, wiadomo, ale tak naprawdę to się jakoś kupy wszystko nie trzyma. Co, wykopywanie tunelu, ile to mogło trwać? Jakie środki w to zaangażowane, żeby co sobie popodglądać kogoś czy coś? No raczej bez sensu, nie?
2: Mhm. Ale gdzie to było? W
1: Nowym Jorku. Pod synagogą.
2: Aha.
1: Nie wiem,
2: Tam jest niby ta siedziba, nie? Chabad-Lubawicz.
1: Tak, i to ona jest przeogromna. Ona wygląda jak na jakiś wysokiej klasy hotel po prostu, nie?
2: Ale ona tak wygląda niepozornie. To jest stare budownictwo, nie? To jest takie właśnie ceglana zabudowa.
1: Nie, ja widziałem takie centrum jakieś, wiesz, że to wyglądało jak jakieś centrum z hotelami, z czymś. Takie wielkie, wielkie szklane budynki.
2: Ej, a... to nie, to na pewno nie w Nowym Jorku.
1: To może coś pomyliłem, cholera jasna.
2: Może bo... w tym, bo wiesz co, bo mi kiedyś, a w sumie powiem kto, biorąc mi kiedyś właśnie wysłał zdjęcie z ich siedziby na Ukrainie, w Dnipropetrowsku. I tam właśnie było takie nowoczesne budownictwo. Bo oni przedtem mieli siedzibę, no właśnie od tego modela Schneidersona mieli siedzibę właśnie w Nowym Jorku. Ale to było takie ceglane zabudowy.
1: Ale...
2: ceglana tak, zabudowa. Tak, tak.
1: Ja widzę chyba tą właśnie ceglaną, ale to jest Chabad Lubawicz Polska. Jest faktycznie taki, no taki dom, no wiecie, jak jakiś tam dom
2: ale
1: dla
2: nie, w
1: zakonu.
2: Nowym Jorku jest ceglane.
1: Ale no może w Nowym Jorku też jest ceglane, ale tu widzę, ceglane. Że na Ukrainie w Dniepropetrowsku jest centrum Menora jakieś, to jest chyba z nimi związane tak, zaraz. I to jest przeogromne, tutaj już takie nowoczesne bardziej budynki.
2: To pewnie to miałeś na myśli. Bo
1: chyba to,
2: ja
1: tak.
2: Tak.
1: Chyba tak, no.
2: No, nawet Biel tutaj pisze na czacie.
1: Ale zaskakująco mają wypasione te różne siedziby w różnych krajach i tak, jak na jakąś taką organizację. Ja słyszałem, że oni są w tej chwili bardzo, bardzo popularni wśród społeczności żydowskiej jako taki ruch, że wielu by chciało, że to jest po prostu, nie wiem, modne, atrakcyjne, rozchwytywane, wiecie, nie? Tak słyszałem.
2: Wiesz, to nie jest to.
1: Nie?
2: Oni po prostu to są goście konkretni, którzy mają wpływy. Oni wiedzą, do kogo uderzać. Oni się na przykład świetnie odnajdują w takich ustrojach jak oligarchia. Na Ukrainie, w Rosji. Oni mają tam tak poukładane, że po prostu dużo nie trzeba. Nie? I teraz próbują prawdopodobnie w Polsce. Nie? Bo i tak, oni mają siedzibę w Nowym Jorku oficjalną, no ale tak widzisz, nie? Te na przykład zabudowania na Ukrainie. Czyli oni już tam próbują się jakoś usadowić w tym miejscu.
1: Im masz bardziej wypasioną siedzibę pewnie w danym kraju, tym może większe wpływy też, może to jakoś nawiązuje, nie? No, więc no tu na Ukrainie to faktycznie jest wypas.
2: No.
1: Oni mi trochę się kojarzą z Ordo Iuris. Że to po prostu Ordo Iuris, albo nie wiem, może zakon maltański, do którego Hołownia ponoć należy.
2: Nie.
1: Wiecie, takie klimaty, bo to też jest jakaś odnoga, bo taki zakon maltański
2: stary, to są miliarderzy. Oni ten, nie robią układów z Blekiem. Ale właśnie, tak ci w ogóle powiem, żeby ci tak uświadomić, jak bardzo jest to wpływowa instytucja, to w ogóle, jak się w ogóle tą instytucją zainteresowałem, nie? Przepraszam, zaszło w gardle. Bo oni się zrobiło głośno, może jakieś, jak był Trump prezydentem, to było jakieś, czyli 2015, nie? Jak go wybrali. Coś takiego, nie?
1: No.
2: No, i właśnie wtedy wyszła, tak wiesz, na szersze wody nazwa tej instytucji, bo okazało się, że córka Trumpa wyszła za mąż za kurde, jak on się nazywał? Już nie pamiętam. Ale ten gościu był powiązany właśnie z Chabad Lubawicz. On tam był chyba w ścisłym zarządzie tej grupy. Ale to też była taka, kurde, rodzina dość... Czekaj, zaraz wyszukam, jak on się nazywał. Mąż Iwanki Trump. O. I to był naprawdę wpływowy gościu. No i w ogóle cała ta rodzina już od paru ładnych dekad tam, wiesz, miała dość poważne wpływy, na przykład w finansjerce, na giełdach.
1: No, wszystko to w jakimś takim masońskim stylu troszeczkę ma taki masoński posmaczek, nie? Właśnie sekta. Nie wiadomo, kto to i jak to postrzegać, taki ruch do końca.
2: Słuchaj, no, po prostu. Religia połączona z biznesem.
1: No, też w sumie fajna definicja. Michał tutaj wcześniej dzwonił. Ja się tylko
2: kto?
1: Tu...
2: Orzeł?
1: Orzeł dzwonił. I ja tak się tu tylko zapytałem, czy może woli po tobie, czy dołączyć cię i tak
2: możesz,
1: dalej.
2: Ale to... i tak się Berlin do góry złączył, nie? Także może go to śmiało.
1: Ale nie, Michał chyba się obraził, bo mnie nic tu nie odpisał w ogóle i zniknął, że go może, się obraził.
2: Ja tam z Michałem lubię gadać czasem też.
1: No to jakbym wiedział, to od razu bym go dołączył, tylko też ja trochę czuwam nad audycją i tak staram się, żeby ktoś... Czułem, że masz coś do powiedzenia więcej, to chciałem, żebyś w spokoju sobie na przykład, wiesz, chwilę pogadał i tak dalej, a może za chwilę bym Michała dołączył. No ale może Michał na przykład się wkurzył, bo on mnie odbiera zawsze od razu, nie? A ja tutaj coś tu...
2: Ach, tam nie pierdolę.
1: Pisze. Nie wiem, teraz się wszyscy o wszystko obrażają, to wiesz, to już... Tak jest niestety trochę.
2: Ja tam się w takie machlujki nie chcę wdawać. Jared Kushner się nazywa gościu. Jego ojciec był skazany za malwersację.
1: No i Bierut tu pisze, że właśnie Kushner jest typowany na nowego Mesjasza. Już od dość dawna.
2: No tak, no był taki temat. No. Ja to właśnie tak... Tak to się kojarzę. No dobra, chyba w miarę pogadaliśmy.
1: Może...
2: zastanawiam, że skoro już tu jestem na antenie, bo kiedy, kurde, ostatnio gadaliśmy z 2 lata temu, nie?
1: Tak dawno aż.
2: No, afera rowerowa, ale już lepiej tego wątku nie rozwijajmy.
1: A teraz może chcesz o logo dla Jacka pogadać, dla odmiany na przykład?
2: Nie, no chuj mi to chodzi.
1: Jak afera rowerowa cię interesowała, no to może i
2: nie, no bo wiesz, kurwa, ja cię wtedy wspierałem, stary. Ja myślałem, że ty naprawdę potrzebujesz tego roweru. Mm-hmm. No, ale dobra. Nie gadajmy o tym.
1: A dużo wpłaciłeś?
2: Troszkę.
1: Tak? O, to dzięki, stary.
2: No, ale dobra, nieważne, bo kurde, w sumie wiesz, to kurwa, my... dobra, chuj.
1: No wyszło jak wyszło, no każdy ma jakieś wtopy swoje i coś, wiesz, i da dupy, co, no i da dupy czasem, no tak.
2: Nie
1: wiesz,
2: wiem, co tutaj pamiętasz, ale ja ci mówiłem, że ja do ciebie nie mam o to pretensji, nie? Tylko że dla mnie to był taki, bo ja wtedy zacząłem dopiero
1: cios.
2: Słuchać, nie? Nie, jaki
1: cios? Ja się śmieję.
2: Ja dopiero zacząłem słuchać wtedy nocnego radia, nie? I tak myślałem, że dla ciebie to jest taki dodatek, nie? Że ja tak trochę brałem cię, wiesz, trochę cię mierzyłem swoją miarą, nie? Bo sobie pomyślałem tak, że skoro ja bym miał, wiesz, jakąś tam fajną, płatną robotę i dorobiał się na radyjku, jakby mi ktoś dał tyle kasy na rower, to bym sobie kupił jak najlepszy, nie?
1: A ja kupiłem słaby.
2: A ty kupiłeś, kurwa, bo, taką słusznie zajebaną. No ale wiesz, no gadaliśmy o tym. Także...
1: Wiesz co, ja myślałem, że ten rower jest lepszy trochę niż się okazał, ale na nim spokojnie się da jeździć, tylko że na początku chciałem, to też niektórzy doradzali, kup sobie rower jakiś taki nie super bajerancki, bo może okaże się, że nie chce ci się na nim jeździć. No i się okazało, że raz brzmi się nie chce, dwa nie ma tutaj gdzie, no i tak wyszło. A słuchaj, mówiłeś, że z Orłem byś chętnie pogadał, znaczy, że lubisz go słuchać, no i jest i on właśnie. Cześć, Michał.
3: Siemanko, witam was. Cześć.
2: No, siemano.
3: Ten, ja się chciałem tu krótko odnieść w sumie, no właściwie. Do tego, co było mówione wcześniej, tam jakiś kolega dzwonił i mówi, że to zamach na demokrację i tak dalej, bo tam bronił swojej partii, swojego prezydenta Dudy Andrzeja. Ja nie wierzę, że ludzie są aż tacy głupi.
1: Ale to kto? Znaczy, kto głupi?
3: No wy, Polacy.
1: My?
3: Ja nie wierzę, że jesteście aż tacy głupi. Wy nie widzicie tego, że to jest kurwa pierdolone, przepraszam, nie będę przepinał, że to jest gierka prowadzona przez panów w garniturach, którzy pozornie po prostu inne partie tam tylko reprezentują i każda z tych frakcji próbuje was przekonać, że walczy o was wasz interes, gdzie tak naprawdę to są ci sami złodzieje, tylko inne logo mają. Są w innym klubie, mają inny znaczek, inne logo, a złodzieje są ci sami.
1: Ale do
3: to
1: czego
3: samo,
1: ty zmierzasz?
3: To samo, co dzisiaj mówi Duda, do tego, że to samo, co dzisiaj mówi Duda, to jest to samo, co Tusk jeszcze przed wyborami, tam w zeszłe wakacje, co robili ten marsz miliona serc, czy jak to się tam nazywa, tak? To jest dokładnie to samo.
1: Ale bo tak nie do końca właśnie rozumiem taki punkt widzenia, który się pojawia u ludzi czasem, że to jest wszystko ustawione, tak? Bo do tego zmierzasz i że my tego nie rozumiemy. Tak. Ale to co?
2: Nie, nie do końca. Nie do końca to jest ustawione. Tylko, że to jest po prostu... To jest taka chwilowa afera. Ja tak wiesz, żeby nie być gołosłownym, to na przykład podam przykład, jak to było, jak władze przyjmowały PiS. Ja to pisałem już na twoim Discordzie, Krawiec. Ale ciebie tam nie ma oczywiście, bo ty masz wyjebane na to wszystko. No ale dobra. Więc powiem teraz, nie, o co mi dokładnie chodzi. Pamiętacie, jak władze przyjmowały PiS? Jak zaczęli zwoływać komisję na przykład do spraw afery reprywatyzacyjnej albo na przykład do Amber Gold. Jakie były szumne na przykład zapowiedzi, że skażą na przykład Grunkiewicz-Waltz, bo ona tam rządziła przez kilkanaście lat w Warszawie, no to ona za to wszystko odpowiada, więc ona pójdzie na grube lata do więzienia. Co się stało? Gówno się stało. Tyle, co się wybił na tym tylko... Nie, to była Wasserman, jakiś tam zbiła na tym kapitał polityczny. A późniejsza, nie, czy Jaki? Chyba Patryk Jaki, nie? Prowadzi tą komisję.
1: Mnie nie pytaj, mi się już oni wszyscy mylą.
2: No, może orzeł kojarzy. No ale dobra, powiedzmy, że gówno z tego wyszło, nie? Z afery reprywatyzacyjnej. No i tak samo było z Amber Gold. Dość, że mieli skazać młodego Tuska, to jeszcze ten. Miało to pójść nitka po nitce, że skażą nawet samego Donalda Tuska. Nie? I co się stało? Gówno się stało.
1: Ale może teraz właśnie już się skończyła zabawa.
2: Najwyżej poświęcą Kamińskiego i Wąsika.
1: Udawanie.
2: I tyle.
1: I może
2: pójdą siedzieć i co? I co z tego będzie? Powiedz mi.
3: Ale nikt nie pójdzie siedzieć. Słuchaj, wy tego nie rozumiecie chyba, albo nie zauważyliście jeszcze. Jest klasa rządząca.
2: Bierzemy pod uwagę rządzącą.
3: Jak ktoś z klasy rządzącej zrobi cokolwiek
1: dajmy dobrodzieju dokończyć.
2: Ale nie, no Michał zaczął gadać. Ja już się też nie gadam.
1: No i to do ciebie było, żebyś dał Michałowi dokończyć.
2: Dobrze.
3: Ja tylko dwa zdania. Zauważcie, jest klasa rządząca i klasa rządząca. Rządzona, przepraszam. Wy jesteście klasą rządzoną, jeżeli nie rządzicie. To jesteście klasą rządzoną. Teraz tak, jeżeli ktoś z was ukradnie dwie gruszki, dostanie 2, 3 lata, 5 lat w zakładzie karnym. Jeżeli ktoś z klasy rządzącej zrobi miliardowe defraudacje, to zrobią tylko z tego aferę w TV, a jak dostanie jakiś wyrok, to będzie wyrok w zawieszeniu i nic się z takiego nie zdarzy tak naprawdę. Albo pokazowo zrobią pokazowy proces, kogoś wsadzą, a potem i tak go uniewinnią.
1: A mi się właśnie wydaje,
3: właśnie
1: że...
3: ten teatrzyk tak zwany, którego nie zauważacie niestety.
1: A mi się właśnie wydaje, że tym razem może się zmieniły trochę reguły gry i że się trochę to wymknęło może spod kontroli, bo tak bardzo zapiekle zaczęli walczyć ze sobą PiS i PO faktycznie, że stara gra pod tytułem Wy nie rozliczacie naszych, my waszych gdzieś tam odeszła już w zapomnienie i zaczyna się nowy rozdział trochę.
2: Nie?
1: Nie?
2: Nie, absolutnie nie.
1: No jak nie, to nie.
3: Ja was nie rozumiem. No jeszcze tylko czekaj, jedno zdanie chcę powiedzieć, jeśli można, dobrodzieju, i oddaję ci głos. Słuchaj, chodzi o to, że to jest, kurde, stary, narobili wałów, narobili przekrętów. Ty myślisz, że tam naprawdę ktoś pójdzie siedzieć? Z tych pieniędzy, co ukradli, to już sędzia zarobił, dostał w łapę prokurator i cała ekipa dookoła. No. A teraz siedzą i się z was śmieją.
1: No w sumie ten proces trwał kilkanaście lat i dostali wyrok...
2: 17.
1: Tak, no, no okej, okay, 17 lat i wyrok mniejszy niż, jak już mówiłem, niż ja za trawkę. No więc, kurwa, to już jest szopką. Szopką jest wszystko tutaj od początku do końca, bo może faktycznie też nawet ich wina jest przesadzona. Może oni nie są aż tak winni, stali się trochę kozłami ofiarnymi jakiejś szerszej akcji okradania nas z pieniędzy publicznych. I może znów mamy kozły ofiarne, na których i PiS, i tamci próbowali też coś ugrać. Nie wiem, może koalicja chciała pokazać, jak to rozlicza wspaniale, no, nowa era nadchodzi, czas bezprawia się skończył, a pisiory mają z kolei okazję teraz, żeby mieć swój nowy mit założycielski, męczenników, wyprowadzić ludzi na ulicę i to są takie marionetki, nie? Po prostu trochę.
3: A co wy macie z tym wyprowadzaniem ludzi na ulicę, kurde? To jest dobra. Też takie gadanie, że ludzie się wkurzą i długo wyjdą na ulicę. Wychodzenie na ulicę nic nie zmieni, to nic nie da. To, co zrobili ci gangsterzy w Ekwadorze, chociaż ja nie popieram oczywiście, to zrobili to jednym tym ruchem, jednym takim posunięciem, zrobili dużo więcej niż 40 milionów Polaków, którzy nie potrafią zrobić nic, tylko jedyne, co potrafią, to siedzieć i gadać i się kłócić bez przerwy. Jedni oglądają TVP, więc mają jeden punkt widzenia zaszczepiony, drudzy oglądają TVN, więc mają drugi punkt widzenia zaszczepiony i potem dochodzi do konfrontacji tych punktów widzenia właśnie na przykład przy tej Wigilii, tak, gdzie się o Kaczyńskiego kłócą. No i to jest wszystko, co ja nie chcę tu was obrażać, Polacy, no ale to jest kurwa naprawdę wszystko, co wy możecie zrobić w tej sytuacji. Tylko czyli usiąść na dupie i po prostu gadać. A takim gadaniem nic nie zmienicie. Nic się nie zmieni od takiego siedzenia i ględzenia.
1: Hołownia, już ci oddaję, bo nie chcesz skomentować, dobrodzieju, ale też mi się przypomniało, że tam jest taka akcja, że sędziom tutaj, który decydował chyba o zdjęciu immunitetu, tak? Czy sędziom, czy inną ważną osobą jest oczywiście syn znanej posłanki, znanej z antypisowskich akcji, który już wcześniej się dobrze też sprawdził jako taki aparatczyk. Czyli tutaj aparatczyk cały czas goni aparatczyka. Jedna wielka szopka, każdy chce coś ugrać. Myślicie, że w takiej republice to oni gadają sobie teraz o tym, jacy oni biedni ci nasi aresztowani? Nie, oni kombinują, musimy tutaj reklamy, więcej reklam. Kurwa, mamy wiatr żagle, teraz będziemy wielcy. Przejęliśmy od TVP widzów, a jeszcze zaraz Radio Maryjni do nas przyjdą. Słuchajcie, i tam na Radzie Zarządu już się cieszą, że pieniądze. Taki jest świat, jakiś taki skurwiały, ogólnie. Ja tak to widzę.
3: No i dobrze to widzisz, no. To jest po prostu granie na emocjach ludzkich.
1: Ciekawe, co przeszło.
3: To pokazuje wszystko.
1: Ciekawe, co jeszcze przeszło gdzieś w międzyczasie, jakie właśnie, ustawy, jak my się tym zajmujemy teraz.
2: Właśnie krawiec w tym jest sen, nie? Bo temat główny jest teraz ta sprawa, nie? Kamiński Wąsik. No dobra, skażą ich. Moim zdaniem to jest zbyt mały wyrok, nie? Na to, co oni zrobili. Przecież, kurde, ta afera gruntowana, to przez to ludzie ginęli, nie?
1: No bo jak brać...
2: Ile ludzi przez to zginęło, nie? I co, i kurwa, ile oni teraz mają niby dostać? 2 lata? Za takie coś?
1: Ale no tak, bo oni zarządzali CBA, które niszczyło ludzi, Lepera chcieli tam coś zniszczyć, tam jakieś w ogóle... Tam jest więcej chorych rzeczy, za które oni też mogą odpowiadać jako dyrektorowie, tak? Czy tam osoby zarządzające. No, a tu dwa lata. 2 lata jak dla brata, nie? To kurwa...
2: Co to kurwa jest? No,
1: za grudę w kieszeni więcej dostaniesz. Dostaniesz 3 lata.
2: Ja tak szczerze się tą samą sprawą nie emocjonuję, nie? Tylko, kurde, zastanawiam się... Zastanawiam się, kurde, co teraz jest planowane w międzyczasie.
1: To ja wam powiem, co o czym czytam gdzieś tam na samym dole. Takie mniej istotne sprawy. Na przykład, że Unia chce wprowadzić, opodatkować tych, co grzeją gazem sobie, tak jak ja. Mam tutaj wszystko na gaz. Mam kuchenkę gazową, mam ogrzewanie gazowe. 1200 zł rocznie będę przepłacił. Dodatkowo, nie? Albo inne sprawy. Mówi się, że możemy się powoli żegnać z NATO. Zawsze się wypuszcza pierw jakieś informacje i teraz są przecieki, że Trump gadał z jakimś tam ważnym politykiem innym amerykańskim i mówili sobie właśnie, że no, Ameryka nie będzie się wstawiać za żadnym krajem, jak w Europie wybuchnie wojna, coś takiego, że i teraz Tomisiu dzisiaj coś pisał, że jest szykowane jakieś wyjście USA z NATO też. No, czyli zaraz będziemy w sytuacji, gdzie nowe haracze, opłaty za wszystko, po prostu ledwo zipiemy, widmo jakiejś wojny cały czas nad nami jest i okaże się, że NATO nam nie pomoże, bo już właściwie to NATO nie ma. To był kiepski pomysł z tym NATO, więc liczcie na siebie, Polacy, nie? Wesoło jest. Tak,
2: to mi się tak gadało?
1: Coś pisał wcześniej Tomisiu, nawet linka tutaj wkleił jakiegoś, właśnie z tym NATO, że to powoli się będzie chyba zamykało, nie wiem, nie spojrzałem na tego linka.
3: Ja dziś w wiadomościach słyszałem, że prezydent, chyba prezydent tej Szwecji mówi, że trzeba się ten wziąć i przygotować do wojny. Znaczy tak mówił do swoich obywateli, że trzeba się do wojny przygotowywać, a w ogóle jakiś tam gość z NATO, nie Stoltenberg, tylko chyba ten drugi w kolejności, co do ważności, powiedział takie coś, że kraje Europy Wschodniej to powinny już ze swojego terytorium zacząć zestrzeliwywać te pociski, które Ruscy na Ukrainę wystrzeliwują, nie? Tu wskazanie było właśnie na państwa bałtyckie i na Polskę, nie? Że już powinniśmy się przygotowywać do tego, żeby zestrzeliwywać pociski, jakby coś.
1: No. Ciekawie, no, ciekawie.
3: Angażować się w wojnę.
1: Coraz ciekawiej, drodzy państwo.
2: Dobra, Niczko, ja już tam nie będę smęcił chuja z wami, bo to się robi coraz smutniej na tej audycji. ja tam w sumie chciałem tylko powiedzieć o tym Harvard Wilbowicz. Chyba nawet wszystkiego nie powiedziałem, co chciałem, bo tam jest tyle wątków z tym związanych.
3: Lubawicz,
1: Lubawicz, raj.
2: Michał, a ty zrób kurde o tych sektach w końcu. O Koplandzie, o Chimie.
3: O kim?
2: O Koplandzie. Kenneth Copeland.
3: A, Kenneth Copeland, no, ten psychopata.
2: O Chimie.
3: On podobno straszne pieniądze zarabia, dlatego go chwalą strasznie, bo on podobno jest taki, wiesz, złodziej, ale on się tam dzieli z innymi, także jego to lubią tam, tak słyszałem.
2: Nie wiem, czy się dzieli, ale ma na przykład swoje lotnisko, ma swoich, na przykład, ma swoje dwa odrzutowce. Ma w ogóle pole. Po to lotnisko ma pole, które chyba ma 15 hektarów, coś takiego, nie?
1: Euro chcą nam wprowadzić, walutę no. Euro znaczy, nam dobra, chcą wprowadzić.
2: Dobra. Nie,
1: dużo.
2: Nie będę wam spędził,
1: dobra,
2: co miałem
1: dobra,
2: powiedzieć.
1: Dobra. To, nie, wiesz, spoko.
2: To jest takie, wiesz, kurde.
1: Spoko. No, to trzymaj się, dobrodziej, i zadzwoń jeszcze do mnie. Może dopowiesz właśnie o Chabad Lubawicz.
2: Dzwoń częściej,
1: to jest bardzo popularny zwrot. Właśnie, panie redaktorze Michale, pan się ze mną zgodzisz, to jest bardzo popularny zwrot. Dzwoń częściej. A komuś można powiedzieć, dzwoń rzadziej na przykład.
3: Też. Dzwoń rzadziej.
1: Albo w ogóle, ty już tu nie dzwoń. W ogóle.
3: Już tu nie dzwoń, no.
2: Dobra, no. Ale jak będzie okazja, to jeszcze kiedyś tam pogadamy, nie?
1: Dobra, fajnie. No to dobra. Trzymaj się.
2: Trzymajcie się, panowie. Ej.
3: No, to siemanko.
1: Siemanko, niezłe wdzianko.
3: No, ja wam mówię, że coś pierdolnie zaraz.
1: Coś musi, bo... Kurde, cała masa rzeczy się dzieje, takich spektakularnych bardzo i bardzo ważnych, takich, które będą zmieniały naszą rzeczywistość dosyć mocno. Dla mnie na przykład płacenie 1200 zł rocznie, dodatkowo taki podateczek, taki haracz nowy, a jeszcze inne jakieś może się znajdą. Koszty życia, w ogóle dramat, a może i wojna będzie, a może i prezydenta aresztują w końcu. Tu się wszystko może zdarzyć, tak naprawdę, wydaje mi się, nie? Tak czy nie?
3: Tak czy nie? Ja myślę, że kurwa, oni już wiedzą, co się będzie działo. Znaczy oni, w sensie mówię tutaj o klasie rządzącej, ale to właśnie odpierdalają jeszcze ten teatrzyk, żeby mydlić oczy, odwracać uwagę ludu strudzonego, ciężko pracującego. Ja tak... faktycznych wydarzeń, które nadchodzą.
1: Mnie jakoś nie przekonuje ta narracja, że to tak, wiesz, wszystko ustawione, oni się zmówili razem. To znaczy, jak najbardziej widzę tą szopkę i teatrzyk po obu stronach, ale to są dwa teatrzyki i dwie szopki jakby, nie? No bo i PiS ma swoje sądy i koalicja ma swoje sądy i ci mają swoje media i ci swoje media. Ci nie poważają w ogóle premiera, mówią, że to chyży rój. A ci w ogóle to żaden prezydent, to marionetka i tak są strasznie, nigdy nie byliśmy chyba tak spolaryzowani jak teraz w ogóle, zaraz, a to może się wymknąć spod kontroli i w ogóle się zrobi faktycznie wojna domowa i będziesz podchodził, za kim jesteś, za PiS-em, bach go w ryj.
3: No też tak może być, też tak może być.
1: Wszystko się może zdarzyć, na przykład prezydent może wylądować pod Trybunałem Stanu. Albo mogą być nowe wybory, które wcale nie wygrają ci, co poprzednio. Nie powtórzy się wcale wynik, tylko wygra PiS. Będzie miał rząd większościowy i pełną władzę znowu. I to by im było strasznie na rękę, bo nie zostaliby rozliczeni za swoje złe wszystkie decyzje, uczynki.
3: Czekaj, jak miałby nowy rząd powstać, bo ja czegoś nie rozumiem. Skąd miałby się nowy rząd wziąć nagle?
1: To może prezydent Duda może ogłosić wcześniejsze wybory. I to, ja nie wiem, czemu się nazywa je wcześniejszymi. Ja to rozumiem, że po prostu nowe wybory, że unieważniasz te, co były i jeszcze raz, tak? No to jak...
3: Ale jak może unieważnić? Czekaj. Ja słyszałem, że on tylko może podpisać ustawę budżetową albo ją odesłać do tego, do Trybunału Konstytucyjnego, ale o żadnych wyborach tam... Znaczy, ja nie słyszałem.
1: No, mogą się przyczepić, że wiesz, jak się chce, to się zawsze coś znajdzie, a to, że podczas ciszy wyborczej były nadal głosy oddawane, jak tu ktoś właśnie dzisiaj mówił, a to... Co tam jeszcze było takiego? Coś tam zły, nieuchwalenie budżetu może być powodem też. Ja się na tym nie znam tak za dobrze, wiesz? A bo to jest w ogóle, dzisiaj się znać na tych sprawach tak dobrze, to jest wielka sztuka. To strasznie to wszystko jest zagmatwane. Wszystkie te instytucje, stanowiska, a do tego jest sytuacja tak zagmatwana, że jeden konstytucjonalista powie tak, a drugi nie. Jeden prawnik powie tak, a drugi prawnik powie nie. No, jeden Żyd z Chabad Lubawicz powie tak, a drugi nie. No. Rabin.
3: Nie wiem, to jest dziwne w takim razie, ale co, na pewno jest taka możliwość, że mogą sobie teraz wybory wziąć i ten...
1: Może, tak się mówi, tak.
3: No to kurwa grubo. Przepraszam, że przeklnąłem, ale to jest aż niesamowite.
1: Ależ proszę przeklinać jak najwięcej. No, ale zobaczymy, co to wyjdzie. W każdym razie wygląda na to, że Polacy się bardzo całą sprawą zainteresowali. Bardzo się zainteresowali polityką, bo i ten Sejm na żywo kupa ludzi oglądała, i teraz tą Republikę, i śledzą te streamy, wypowiedzi, portale nasze zawalone są samymi newsami politycznymi. Nagle przestało być interesujące to, że nowa kreacja Agaty Dudy. To jest też fajne, jak w mediach się pokazuje od początku kadencji Dudy, pierwszą damę jego. Tylko, że nowa kreacja, nowa garsonka, nowe buty, a to uczesanie, stylistka ocenia kreację Agaty Dudy, tak jakby ona była tylko wieszakiem na ubrania. I może jest w sumie, bo ona nic nie mówi, karna kobieta, katolicka, nie zabiera głosu, jak mężczyźni mówią. Coś tam
3: może nie ma co do powiedzenia, tak naprawdę. Może nie ma co powiedzieć, słuchaj.
1: Może. Co tu jeszcze z tym Kamińskim?
3: Nie, co? Oni w końcu dostali 2 lata, tak? Ale co, bezwzględnego więzienia? Czy to prawomocny już wyrok jest, czy jak?
1: Niby prawomocny, jak już cię do pierdla chwytają. Tylko też ja wielu rzeczy tu nie rozumiem. Dlaczego się ich zawiozło do aresztu, a nie do więzienia? Po prostu tylko do aresztu. No to są dwie różne rzeczy, areszt i więzienie, nie? Tylko do aresztu. Wszystko tutaj jest jakieś takie dziwne. Komorowska to była pierwsza dama. Pierwsza babcia. Ona tak jakoś wyglądała, ta Komorowska, jak mama Komorowskiego trochę, nie? Tak wyglądała.
3: No. Nie wiem, to jest dziwne, stary. Słuchaj, tyle, ile oni ukradli i co, 2 lata dostali, a ty mówisz co, na trawie siedziałeś 3, tak? I co siedziałeś? Nie siedziałeś.
1: No nie siedziałem, bo miałem zawiasy. A no...
3: Coś tu się nie zgadza, nie?
1: Nie, no to w ogóle śmiech na sali, takie wyroki. To tak, no zabawne. Żyjemy w kraju, gdzie no zostaje pan skazany za defraudację, kradzież, tam niegospodarność, łapówki, tu 40 milionów, tu 100 milionów. Kara 1,5 roku więzienia bezwzględnego. No, straszna kara, nie? Ciekawe, czy musi oddać, a jak powie, a ja już wydałem wszystko i nic nie mam. To co, to musi oddać? A jak nie odda, to co? Zamienią mu to na... Przeliczą na dni więzienia? No nie, no chyba nie.
3: No prace społeczne.
1: Te prace społeczne, właśnie. Ksiądz Michał Woźnicki dostał prace społeczne za, no tam, antysemickie treści, obrażanie... I no, jakieś fałszywe oskarżenia, nie wiem, za mowę nienawiści, tak mówiąc najogólniej. No i on oczywiście nic sobie z tego nie robi. Świrował pawiana w sutannie, gdzieś tam przyszedł i się awanturował, że w sutannie mu nie pozwalają wykonywać tych prac społecznych. Śmieje się z tego wszystkiego i niestety to, co mnie strasznie wkurza w pisiorach, to też taki brak szacunku w ogóle do wszelkich sądów, wyroków, opinii. Jeśli to nie są wyroki, sądy, opinie od naszych, pochwalne albo uniewinniające wyroki na przykład. I to jest bardzo wygodne. Jak jesteś księdzem, to mówisz, co mnie tam prawo ziemskie, prawo Boże jest nad nim. Nie pójdę, nie zrobię, mam w dupie, jestem niewinny i tylko... I Bóg wie, że ja jestem niewinny i mam was w dupie. I tak się zachowuje trochę Woźnicki. I pisiory też. Jak coś jest nie po ich myśli, jak nie są ich sądy, nie są ich pomyśli, ich wyroki, to po prostu kwiczą i Ola Boga. I Larum grają.
3: Larum, lelum, polelum. No, ale powiem ci, że obie strony dobrze kradną i tak naprawdę, wiesz, jak ja słyszę, jak jacyś ludzi bronią jakiegoś polityka, to ja już wiem, że oni mają nierówno pod sufitem, nie? Bo to są wszystko złodzieje, tak naprawdę. Złodzieje, szubrawcy, mordercy, wszystko, człowieku. Znaczy, może nie wszyscy, no dobra, może z tymi mordercami to przesadziłem, no ale wiesz, o co chodzi. Człowiek uczciwy, człowiek, który ma dobre intencje, nie pcha się do polityki, tak? Przecież to wiadomo, że tam idą ludzie, którzy chcą ustawić siebie i swoje rodziny. Kosztem polskiego szarego podatnika. No, co się będziemy oszukiwać?
1: Jan Janowski, krawiec, czy ty nie widzisz różnicy między bezwzględnym pozbawieniem wolności a zawiasami? No właśnie, nie wiem dokładnie, jak to jest, no bo ja dostałem zawiasy głównie z tego powodu, że nie byłem wcześniej karany. Jak na przykład drugi raz byłbym za to samo, to dostałbym też 2 lata na przykład, albo ja dostałem 2,5 chyba. 2,5 i grzywne parę tysięcy złotych. To dla mnie też jest bardzo dotkliwa kara. Może nawet większa niż jakby jakiś Kamiński czy Wąsik musieli oddać tam bańkę na przykład. To by ich to nie obeszło, nie? A mnie obeszło. I... No, nie wiem, można różnie na to patrzeć. No, taki dostałem wyrok. Ja to podaję jako przykład, że tu tyle samo i tu tyle samo prawie, że nie? Za pierdołę i za... Jest i za wielkie rzeczy, jakieś tam wielkie straty, łapówkarstwo, takie rzeczy. No, coś tu nie pasuje, tak zwyczajnie. Coś tu nie pasuje. No. U nas słyszałem, że w Stanach to się bardzo surowo karze są bardzo surowe wyroki w stosunku do naszych za tego typu rzeczy, za podatki, za alimenty, za kradzież, defraudację, są surowe kary, a u nas są takie jakby, no takie masz, jakby cię złapano, jak, nie wiem, zadanie komuś w ryja, nie?
3: No ale dobra, weź też, nie, też tak gadasz, jakbyś głupiego udawał. Przecież wiadomo, że to nie chodzi o to, co zrobiłeś, tylko że kto to zrobił, kurwa. Jak to zrobił poukładany typ, biznesmen, polityk, który ma plecy, ma wszędzie, no to wiadomo, że jemu nic nie zrobią. Albo zrobią mu najmniej, jak się tylko da, tak? A jak jesteś zwykłym szarym Kowalskim, który nikogo nie zna, gówno wie i nic nie ma, no to też inaczej na ciebie patrzą wtedy i wtedy ci dojebią po prostu. No przecież nie oszukujmy się, przecież to o to chodzi.
1: No, pewnie o to też. No. O różne rzeczy może
3: ludziom
1: chodzić.
3: Ludziom się zdaje, że wszyscy są równi i to jest właśnie, to jest właśnie jakieś dziwne kłamstwo, jakaś, nie wiem, jakaś abstrakcja, którą wszyscy wierzą. No właśnie nie jesteśmy, kurwa, równi. Są równi i równiejsi. Zawsze tak było. I jak się czegoś z tym nie zrobi, to zawsze tak będzie, a będzie tak zawsze dlatego, że ci równiejsi się nie zgodzą na to, żeby ci równi byli równi z tymi równiejszymi. No,
1: no tak to wygląda, no, niestety. Tak, no, jak jesteś na przykład księdzem czy politykiem ważnym, mówi się po prostu, że od pewnego progu już wkraczasz w inny świat troszeczkę tego właśnie systemu niesprawiedliwości, nie? Że już jesteś inaczej traktowany, jesteś z innej ligi, inaczej. Też na pewno ma znaczenie to, że jak o tobie, jak o kimś media piszą i to wiadomo, że dana sprawa jest pod lupą, że opinia publiczna się przygląda i też sędziowie inaczej będą trochę orzekać. Ja nawet powiem więcej. Słuchajcie, nawet się zdarzy sprawa o jakąś tam obrazę uczuć religijnych, na przykład w tym przypadku konkretnie katolickich. I wchodzisz sobie do sali, a tam sędzina, bardzo gorliwa katoliczka. Może się zdarzyć. A nad nią wisi krzyż. I co myślicie, że ona będzie...
4: Przepraszam? Donajcie. Ja z tobą to odbierałem. Odebrał pan przyjaciel. Wygiwany, że S oficjalnie Cięce Górno. No rzadko było rozrobione. Adres...
5: A 10 zł. Czy można wysłać posłom paczkę z miodem ludzkim? Najlepszym momentem audycji był temat filmu o tym zajściu, gdzie autobus zablokował konwój prezydenta. Śmiechu warte. Co się teraz dzieje? Pozdrawiam i życzę słodkich snów, wykrzyknik 3.
1: Dzięki. Taki obfity donate, jeśli chodzi o treść. Ale dyszka też spoko. AW, dzięki. Miodu ludzkiego proszę mi nie wysyłać. Nie. Dziękuję za takie prezenty. No, dzięki. Coś, Michał, chciałeś dokończyć, jakąś myśl?
3: Nie, zamknąłem mordę, bo przyszedł ci donate. Nie będę gadał jak tu niektórzy, nie?
1: No.
3: O, a jeszcze co mi wpadło do głowy wcześniej, jak tam było gadanie o tym, o Chabad Lubavitch, nie? Ogólnie o tym jakimś tam rabinie, co jest jak żydowski Hitler, nie? To tak naprawdę taka, znaczy ja już to dawno o tym myślałem, ale nie wiem, czy o tym mówiłem kiedyś, że każdy jakoś ma tak, że jeden lubi śliwki, drugi chodzić na dziwki, tak, jakieś takie przysłowie.
1: To nie znałem.
3: Chodzi o to, że ten, który będzie lubił śliwki, będzie twierdził, że śliwki są dobre, a prostytutki są złe. Ten natomiast, który woli chodzić na dziewczynki, no to będzie twierdził, że chodzenie na dziewczynki to nic złego, natomiast jedzenie śliwek to jest najgorsze, co może być. Nie? To taki przykład tylko tutaj podaję. Nie? Każda tak chyba naprawdę religia, każda jakaś taka ideologia, taka oparta właśnie na dualizmach, o tak nazwijmy to, no to właśnie tak to wygląda, nie? Hitler sobie stwierdził, że no my Niemcy jesteśmy dobrzy, a ci Żydzi to źli, nie? A Żydzi twierdzą odwrotnie, że my Żydzi to jesteśmy ci przez Boga wybrani, a tamci to są podludzie, nie? Najgorsi, nie? I to jest chyba część natury ludzkiej. Tak jest, tak było, tak jest i tak będzie, że każdy w swoją stronę ciągnie i każdy w taki sam sposób myśli, co nie? I tego się chyba nie da zmienić i trzeba to zaakceptować, ale można zmienić warunki, na jakich przyznajemy miejsce, czy, że, znaczy no, na jakich ten klasyfikujemy coś, że jest złe albo dobre. I w związku z tym ja taką już dawno, jakiś czas temu, taką ideologię swoją wymyśliłem, że może po prostu, żeby jako zły to traktować tych ludzi, którzy źle robią, którzy właśnie o... stwierdzają, że sobie mogą, nie wiem, otworzyć obozy koncentracyjne i kogoś tam, wiesz, wysłać tylko dlatego, że im się tak podoba, nie? Może popatrzymy, wiesz, nie na to, kto jaką religię

0: Myślę, że Polacy lubią przynależeć do jakiejś grupy i się z nią solidaryzować. Tak zostaliśmy jakoś wychowani, nie wiem, że nawet między sobą lubimy się właśnie różnić, że wy jesteście od Tuska, wy od Kaczora. I ludzie w taki uproszczony sposób patrzą na to wszystko. Idą za jakimiś górnolotnymi słowami, hasłami.
1: No, to jest ich problem.
0: No, ale
1: mnie
0: tak
1: na przykład wychowali tak, że człowiek swoim wychowaniem świadczy o rodzicach, że jeżeli kogoś rodzice dobrze wychowali, to znaczy, że pochodzi z dobrego domu. Jeżeli ktoś jest źle wychowany, to znaczy, że jego rodzice byli pewnie menelami albo jakimiś wykoleńcami społecznymi. Nie?
0: A jeszcze...
1: Uważam, że to jest świetne wychowanie.
0: No, ale to, to
1: niejako wymusza na człowieku, żeby się dobrze zachowywał, żeby był grzeczny, żeby był dobry.
0: No, ale o czym ta rozmowa jest? Co chcesz ludziom powiedzieć? Bądźcie dobrzy? No to dobra, no wysłuchali cię, no i powiedzieli ci, weź tam spierdalaj, kurwa, coś...
1: No i dlatego uważam ich za podludzi. I uważam, że powinni iść do Auschwitz i tam ten pod prysznic.
0: To tak łatwo powiedzieć, bądźmy dobrzy, bądźmy mądrzy.
1: Jak się gloryfikuje zło, to znaczy, że ma coś się nie tak ze swoim własnym człowieczeństwem, nie?
0: Także taki apel do wszystkich, bądźmy mądrzy i bądźmy dobrzy. Ciekawe, czy się to spotka z jakąś tu akceptacją, czy pójdziecie na taki układ, żebyśmy tacy
1: byli. Nie wiem, no to dobra, jak nie chcecie się wykazywać człowieczeństwem, to się kurwa nie nazywajcie ludźmi, nie macie prawa się obrażać, kiedy ktoś wam powie, że jesteście tylko ludzkimi zwierzętami. Skoro tak, no trudno. No.
0: A z tą religią to jest tak, że u Żydów na przykład to, kim jest goj, to jest różnie interpretowane, jak się okazuje. Bo ja kiedyś broniłem tutaj, mówię, no słuchałem różnych tutaj rabinów, hasydów, innych Żydów, co oni na ten temat. No i goj to po prostu nie Żyd. Ktoś spoza nacji żydowskiej. Powie jeden rabin, ale już drugi rabin powie, że faktycznie ten goj to takie bydle, coś gorszego od Żyda, nie? Są po prostu różne interpretacje, tak jak w chrześcijaństwie są różne te chrześcijaństwa trochę.
1: O Boże.
0: No to u Żydów też, no. A co, o Boże, nie wzywaj nadaremno.
1: O Boże, a może popierdolimy tego Boga i w centrum postawimy naturę ludzką może i zaczniemy się zastanawiać, co jest godne człowieka, a co nie jest godne człowieka, co możemy uznać za ludzkie, a co możemy uznać za zwierzęce, a nie tylko tego Boga i Boga, kurwa. To jest właśnie odwracanie uwagi od tego, co naprawdę ważne, rzeczami, które są, kurwa, gównowarte i nieważne.
0: Ty humanisto, ty.
1: Nie, ja nie jestem humanistą.
0: Nie?
1: Nie wydaje mi się, żebym był. Ja po prostu, kurwa, patrzę na naturę ludzką. No. Bardziej mnie to interesuje. Ludzka natura, a nie jakiś tam Bóg. Gdzieś jakiś, kurwa, wymyślony gdzieś ktoś, jakiś demiurg. To sobie gdzieś tam mieszka na chmurce, kurwa. Może wszystko, ale palcem nawet nie kiwnie, ale potrafi, kurwa, wszystko, nie? Jest najlepszy, najzajebistszy, tylko jakoś dziwnie pieniędzy ciągle potrzebuje, kurwa.
0: Bóg to taki trochę superheros, superbohater, dla mas, że i taki wytrych, którym można bardzo wiele drzwi otworzyć, można tym Bogiem wszystko zrobić, można napuścić jednych na drugich, można jakieś bestialstwo najgorsze wytłumaczyć jakoś tam, można znaleźć pretekst do wielu rzeczy, żeby z kimś się kochać, żeby z kimś się nie kochać, nie? Jak czegoś nie wiemy, no to sprawy Boże są też, to Bóg jeden wie. Niezbadane są wyroki boskie, można wszystko tym Bogiem zrobić. To jest niesamowity wynalazek po prostu.
1: No, może w końcu należy sobie po prostu wytrzeć tym dupę i spuścić to w kiblu.
0: O, to tak myślę, że będą na ciebie źli trochę ci wierzący w tym momencie.
1: A mam ich w dupie.
0: Ojej, tak brzydko.
1: Mam ich w dupie, niech zgadną, czym są, skoro obecnie w moich jelitach się znajdują. No tak, no co? Ale co mnie w ogóle to obchodzi, że co? Że bo ktoś usprawiedliwia robienie czegoś złego swoim Bogiem i ja mam się z tym zgadzać, bo jeżeli się z tym nie zgadzam, to czyjeś uczucia religijne, kurwa, obraża. No przepraszam bardzo.

0: To absurd jest.
1: No ale wiesz, to możemy różnie się wypowiadać o naszym stosunku do religii, no bo w sumie jest na całym świecie masa ludzi dobrych, porządnych, szlachetnych i wierzących jednocześnie. I na przykład to jest dla nich cholernie ważne, to jest pół ich życia, ten Bóg. Możecie łatwo rozpoznać, że ktoś jest wierzący. On nie mówi Bóg, tylko Bóg. Bóg. No, to jest ważne, żeby tam kogoś nie obrażać za nadto bez sensu, nie?
0: Ale kogo ja obrażam?
1: No, że sobie dupę podetrzeć i tak dalej, tym
0: No
1: wszystkim, no.
0: tak, no tak, trzeba sobie tym dupę podetrzeć w końcu. No kurwa. Nie wiem, trzeba być złym człowiekiem, żeby, wiesz, być częścią organizacji, która plądruje, morduje, okrada, gwałci, robi najgorsze, najpodlejsze rzeczy, jeszcze być częścią tej organizacji i jej bronić. No kurwa, to trzeba być, nie można powiedzieć o sobie, że jest się dobrym człowiekiem w takim razie, nie? Jeżeli się popiera takie rzeczy, jeżeli nie potępia się tego, jeżeli nie widzi się w tym nic złego, to zło będzie sobie robić, co chce w tym momencie. Wystarczy, że dobrzy ludzie będą bierni, będą obojętni. No to zło będzie sobie wtedy robić, co chce. No, wystarczy, to wystarczy. To jest tak zwane ciche przyzwolenie, no.
1: Wy starczy, a wy młodzi, a wy.
0: Odjechało tym, takim jednym tym panem hodowcą
1: Jak dla mnie to bardziej Ewą Lipką. Ewa Lipka jako pierwsza sylabizowała i rozkładała wyrazy na człony.
0: ale to, żeby etymologię danego słowa poznać, żeby badać genezę takie powstawania takiego słowa, to trzeba się cofnąć do języka, w którym to słowo powstało i wtedy sobie możesz rozkładać na sylaby dopiero.
1: Michał, a mi miał. Michał,
0: Mi
1: czyli.
0: to po angielsku jest. Mi to jest ja, how to jest jak. Czyli jak ja, albo jak ja, jak, albo jak ja, bądź jak ja, Michał, how me, Michał.
1: How me.
0: No.
1: Michał, a mi się skojarzyło tak, że. I pieskowi coś, i kotkowi, tak? Michał, a tobie miał. Ale to może być też właśnie mi, że mnie, hał, jak mnie jak. A jak ty powiedziałeś? Hał mi? Nie.
0: How me, Michał, czyli mi, czyli ja, how, czyli jak ja. How me, Michał, jak ja, czyli bądź jak ja,
1: Bądź
0: albo
1: jak
0: rób
1: ja.
0: jak ja.
1: A.
0: Michał, how me.
1: Michał.
0: No. Tak to jest. Tak trzeba żyć.
1: Czyli
0: Tak jak
1: mnie
0: mówi
1: jak,
0: Michał.
1: albo
0: Tak
1: po
0: jak mówi
1: polsku.
0: Michał, tak trzeba żyć.
1: Czyli Michał to po polsku można przetłumaczyć jak mnie jak. Mnie jak.
0: Jak ja, jak mnie.
1: Jak mnie. To bardzo ładne imiona w ogóle różne się tworzą tutaj.
0: Michał właśnie chujowe imię, tak naprawdę.
1: Właśnie zajebiste. Wszystkie
0: No
1: Michały to są takie wielkie chłopy, dziarskie, silne.
0: właśnie nie, Michał, to się źle kojarzy, stary. Wiesz, imiona takie, co mają dużo D, P, jakiś Piotr. Dariusz, wiesz, to są takie, wiesz, twardymi zgłoskami wymawiane, nie? To są dobre imiona. Michał to jest takie, takie średnie. Nie będę tu obrażał innych Michałów, ale.
1: Ale Archanioł Michał to chyba tam najsilniejszy w orszaku anielskim w ogóle.
0: Chyba Metatron był najsilniejszy.
1: Metatron to jest taki kabalistyczny anioł już. Jego nie ma w głównym nurcie, z tego co wiem. Żadnego Metatrona.
0: Wiem, no Metatron jest kabalistyczny, tak. Bo Metatron to w ogóle głos Boga jest.
1: No.
0: Głos Boży, Metatron.
1: Metatron to wręcz takie jakby super narzędzie Boże. No bo u Żydów, pewnie w innych religiach jest tak, że często interpretowane, że anioły nie mają wolnej woli w ogóle. Są takimi jakby narzędziami w rękach Boga. On sobie tworzy takie roboty, tak jakby, nie? no to taki super Metatron Anioł to byłby takim ultrakomputerem bożym, takim narzędziem może, nie wiem, do tworzenia światów w ogóle, nie? Że se tego anioła używa, coś takiego. W słynnej grze Silent Hill pojawia się pieczęć Metatrona i to jest jakiś tam magiczny artefakt super silny, pieczęć Metatrona.
0: A nie kostka Metatrona czasem?
1: Nie, tam była właśnie pieczęć, ale ta kostka to jest, to z kolei jest taka ciekawa też, właściwie grupa figur geometrycznych, tak jakby wszystkie platońskie figury w płaskim rzucie na siebie ponakładane. I z tego można dużo wykreślić różnych ciekawych znaków też. Także kiedyś zwróciłem uwagę, że no bo te bryły platońskie, one przypominają kostki do gry RPG. Kostka tam czterościenna, sześciościenna, ośmiościenna, dwunasto, dwudziesto. I tak naprawdę w płaskim rzucie, jakby zrobić te bryły, ponakładać je wszystkie na siebie, to będziemy mieli właśnie kostkę Metatrona, nie? Jakoś tak to było, nie?
0: No możliwe, że tak jest. No, ja dokładnie nie wiem. Ja dokładnie nie wiem ten, no ale kurwa, to jest nieważne wszystko. Patrzcie, ludzie są, dzielą się na cztery kategorie. Są dobrzy, źli, głupi, mądrzy i najlepsze połączenie to jest mądrego z dobrym, no, a najgorsze to mądrego z głupim. Mądrego.
1: Mądrego z głupim połączenie, to ja. To ja jestem właśnie, połączenie mądrego z głupim.
0: No nie, no ja to tak na to patrzę. Kiedyś wam wyjaśnię michaizm, taką religię, w której człowiek stoi w środku, a właśnie koniecznie człowiek jako człowiek, tylko człowieczeństwo, jakim się charakteryzuje.
1: To szykuje się jakaś nędzna podróba krawczyzmu, michalizm, no już nie kombinuj to.
0: Orlizm. No, ale ten, no kurwa, no tak, człowieku, no co, no. Trzeba żyć, no. Tak trzeba żyć, żeby człowiek, wiesz, człowieczeństwo stało na piedestale, czyli ten antychryst tak zwany, bo tak jak jest napisane, że w Biblii, że antychryst przyjdzie i coś tam religię człowieka wprowadzi i Bóg się strasznie wkurwi i ją zniszczy i wtedy przyjdzie Jezus, wtedy dopiero Jezus przyjdzie, Mesjasz i nas zbawi wszystkich. A może właśnie w dupie miejmy tego Boga, człowieku, skoro kurwa, wiesz, wojny są, nieszczęścia, dzieci umierają na jakieś choroby, kurwa, dziwne, i ten Bóg kurwa nic nie robi człowieku i nie przyjdzie i nie pomoże, nic nie zrobi, nawet palcem nie kiwnie, tylko jak już antychryst, jak sobie ludzie zdadzą sprawę, że kurwa ten Bóg jest chuja warty tak naprawdę i zaczną jakoś myśleć inaczej, zredefiniują swój sposób, wiesz, myślenia i system wartości, to wtedy przyjdzie Bóg i to wszystko spierdoli i z powrotem przyjdzie i sobie na stronie usiądzie, tak? No co to za religia jest?
1: No ale wiesz, na to można patrzeć różnorako, na przykład bardziej symbolicznie. Nawet ateista może sobie pomyśleć o antychryście jako o zjawisku pewnym, o pewnym ludzkim czymś, co nas czeka. Wielki zwodziciel albo wielu wielkich zwodzicieli. Właściwie to mamy teraz na świecie często taką sytuację, że bardzo wpływowi jacyś ludzie, organizacje typu, no, dla nas takim antychrystem może być, nie wiem, Unia Europejska albo Związek Radziecki, nie? I wiesz, a ten Jezus, który przychodzi, może być tym, co nas spotka po tym, jak sięgniemy dna, jak nasza cywilizacja zostanie rozpierdolona, to pojawi się to w końcu, wiesz, takie jakieś współczucie, refleksja głębsza nad dobrem i złem i taki Jezus nam się włączy, bo będziemy tak sponiewierani, że nam tylko ten pozostanie zapłakać nad własnym grzechem, no
0: to
1: czy coś.
0: Pomyślmy o tym, zanim do tego dojdzie, kurwa. Czy naprawdę musi dojść do nieszczęścia, żeby ktoś w końcu wziął i ten i zaczął o poważnych sprawach myśleć, no.
1: Słyszeliście, co mówił Michał. To mówię do ludzkości całej. Weźcie się za siebie w końcu, tak jak Michał wam radzi, dobrze. I to mówię bez ironii, tylko się boję, że nas nie posłuchają, stary.
0: Znaczy, ja jestem pewien, że mało kto posłucha, nie? Tego to akurat jestem pewny, bo ludzie są za głupi niestety i może dlatego są kurwa traktowani. I popatrzcie, wy się możecie obrazić na to, co ja mówię, że mówię, że o was, że jesteście ludzkie zwierzęta. Tylko że zastanówcie się, czy ta klasa rządzona, ci tam na górze tej piramidki, co są, jak oni na was patrzą. Się weźcie, zastanówcie może trochę. Na pewno liczą się z waszym poczuciem godności, z waszym człowieczeństwem, czy tylko po prostu patrzą na was jak na bateryjki, które służą do tego, żeby płacić kurwa podatki. Zastanówcie się kurwa nad tym, zanim się obrazicie na mnie.
1: Mi
0: Bo ja wam to przynajmniej
1: hao.
0: powiedziałem szczerze, prosto kurwa w oczy, znaczy w oczy, prosto w uszy.
1: Mi hao. To po azjatycku? Zapytuje Lajtowski. No w sumie można by przyjść do tam do Tai Hui, do restauracji wietnamskiej i powiedzieć mi hao, czyli że zamawiasz z tym na przykład psa w jabłkach pieczonego. Mi hao. Czyli mi proszę tu dać hał-hał. Hał-hała. Jednego
0: No.
1: hał-hała. No.
0: No. Można i tak, można i tak, można i tak. Ja myślę, że warto się zastanowić nad tym i już nie przedłużam, nie zabieram ten, bo tu widzę, że się oburzą zaraz pewnie jacyś albo stwierdzą, że ich uczucia religijne obrażam. No, także ten. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i jutro postaram się zrobić live'a. Także zapraszam na live'a jutrzejszego. Pozdrawiam, siemanko, cześć, hej.
1: Siemanko, pozdrawiam, dziękuję, na razie, hej. No, to wpadnijcie jutro na projekt 28. Nie powiedział, o której godzinie, nie podał nazwy kanału. No, nie ma w sobie tej żyłki, co mają na przykład na Republika. Jak tam pięknie te reklama za reklamą. 2 minuty treści, 10 minut reklam. Robią taką kasiorę, mówię wam. Ale to dobrze, nie ma co zazdrościć, no niech se zarabiają. No. Tylko jak ktoś zarabia właśnie głównie na tym, że dzieli Polaków, bo oni tam dzielą, cały czas jest my i oni, my i oni. My tutaj praworządni, patriotyczni, wierzący, porządni ludzie i tamte wycieruchy, zdrajcy, zakapturzeni. To Kaczyński też powiedział, że ci, co przyszli na miesięcznicę teraz i coś pokrzykiwali, że będziesz siedział i tak dalej, to są jacyś dziwni ludzie zakapturzeni. No, nie wiem. I on cały czas sugeruje, że właśnie jacyś agenci, ktoś komuś zapłacił. On, nie wiem, czy on może jest faktycznie tak głupi, że on ma taką wizję świata, no, że ktoś, kto myśli inaczej, to jest wróg, nasłany. Takie proste myślenie, nie? Myśli inaczej, nie zgadza się. O, nasłane, specjalnie przysłali siły, pewne, wiadomo skąd to jest i skąd to przyszła. No niestety, no. A jak mówię, do drugiej strony też nie mam żadnej w ogóle sympatii, ale no jakoś. Ale koalicja pokazała, że w wielu tematach naprawia. Odpartyjnienie jednak trochę, mimo wszystko. Wiadomo, że będą tam znajomi królika zawsze. Ale dajcie spokój. Tutaj wywalono jakąś tą krewną Kaczora też skądś, z jakiegoś urzędu. O, coś z prasą. Zajmowała się tam właśnie jakąś redaktor była do spraw prasy gdzieś. Takie dziwne stanowiska, nie? Tak jak ja bym sobie teraz wymyślił. Starszy specjalista od deserów Imć krawiec i bym gdzieś za 100 tysięcy miesięcznie kosztował desery na przykład, które później dopiero skosztuje prezydent Duda i ja bym orzekał w sprawie tych deserów. No, takie sobie wymyślają stanowiska te skurwysyny. I z lewej, i z prawej. Michał do beczki nakichał. Tak też właśnie się mówi czasami. Albo jestem Adam, wszystko zjadam. Orli głos w twoim radiu. No właśnie. To może orli nos. Na przykład w twoim radiu. Zbiórka na grzywnę dla krawca. Dyszkę jakąś możecie mi na do widzenia ciapnąć. Się nie obrażę. A ciapnij ta jeszcze jakąś tam dyszkę czy coś. Se pójdę. Bo wtedy będzie pełna stówka jakoś tak. Lubię takie okrągłe liczby. No, a ja powoli się będę żegnał. Druga godzina w nocy. Miałem wejść tylko na chwilę. No, pogadaliśmy sobie. No, w nocno-radiowym stylu. Telefony, różne punkty widzenia. Głupawy prowadzący, nieprzygotowany. No i dobrze. I niech tak zostanie. Na wieki wieków. Ja to się cieszę, że się głos Jacka w moim domu pojawi za niedługo. Śledźcie. Na pewno coś wcześniej rzucimy info. Żeby was nie zaskakiwać. Ludzik. To brzmi dumnie. Silver pisze. Ludzik. No dobra. Aż żal odchodzić, no ale niestety trochę rzeczy do zrobienia. Jeszcze mam na dzisiaj. Może też się jutro pojawię. Specjalnie wejdę, a właściwie dzisiaj. Michał mówił właśnie o... Miał na myśli chyba czwartek, a nie piątek, mówiąc, że jutro. A u niego jest inna godzina, więc... Przypominam, no... Jak chcecie iść na ten marsz kaczystów, to przecież nikt nikomu nie broni. Idźcie, róbcie coś. Ojczyzna was woła. Słyszycie? Tak woła cichutko. Zrób coś dla mnie. Zrób coś. A wy co? 11 jest, nie? A jakiś pisior się wygadał niby, bo coś zaczął pokrzykiwać. Chyba to było pod protestem. Pod aresztem. No gdzieś tam chyba pod aresztem właśnie. No to jakiś pisior, czyli zwolennik PiS, może tak ładnie powiem, krzyczał, że... Ale to poseł był właśnie chyba i on coś wiedział, bo mówił, że 31 to będziecie mieli dopiero. To będzie koniec z tym wszystkim, 31. Enki coś ostatnio wróżył też, że za 10 dni... Moi drodzy, no, coś się wydarzy właśnie. Takiego, że wszystkim pójdzie w pięty. Tak więc mamy kilka dat. 11, ale tu, bo to Misiu coś pisze o 12. Krawiec obejrzy 20 stycznia. 12 stycznia, sobie plotę. O. No i... Ciekawe, co to się będzie działo się. Za późno dzisiaj wszedłem, ale widzicie, praca, praca, praca. A czemu Duda nie może po prostu ułaskawić powtórnie?
2: 28, 28 złotych. Daję 28 na kolejne 28 audycji.
1: To bardzo mało, panie Michale, to bardzo mało. Złotówka za audycję wychodzi, jeśli dobrze liczę. A też staram się uważać sam siebie za osobę inteligentną jednak i policzyłem, i to chyba każdy tu widzi, jaki tu rachunek wychodzi. Także strasznie mnie obraził, że tak nisko ceni. Złotówka za audycję. Nie kupisz za złotówkę, to dzisiaj nie kupisz nawet pudełka zapałek z wizerunkiem wieży w Bystrzycy. Ale dziękuję serdecznie. No, i właśnie o to chodziło. Tak. No właśnie, czemu Duda nie może powtórnie ułaskawić? Nie da się tego zrobić, tak? Odnośnie tego piszesz, Tomisiu? A co się nie da? Wszystko się da. No ale jemu coś nie wychodzi, to ułaskawianie, bo ułaskawił tamtych... Kamińskiego i Wąsika jeszcze przed tym, jak zostali skazani. To już ich ułaskawił, tak się spieszył. Chciał pokazać, że ja za wami, chłopaki, ja wykryształowi, ja zawsze powtarzam, że wykryształowi. Co oni tak, to jakieś ważne osoby. Może oni mają haki na innych, czy coś, nie wiem. Ale widać, że łatwo można zagrać na emocjach. Wdowy, tak je nazwijmy już, wdowy polityczne. No. Wdowy polityczne. Po Kamińskim i Wąsiku odwiedziły właśnie Republikę. Pisaliście tutaj, że was to poruszyło.
2: 28, 10 zł. Kurwa, miało być 28 na kolejne 28 minut.
1: No, to już dobra cena, panie Michale. To już tutaj pięknie. Zresztą teraz już wyszło więcej, bo jest 38. Tak więc wpadajcie na kanał Projekt 38. Tak? Chyba nic nie pomyliłem. Nie no, 28. 28 to się będzie dopiero działo, zobaczycie. No ale okej. Gdzieś czytałem, że Duda teoretycznie mógłby...
2: Jacek z Australii.
1: O kurde.
2: 56 zł. To ja daję 2 zł za audycję.
1: No proszę. Wow. Kurde, coraz lepiej. To ja chyba jeszcze tu posiedzę w takim wypadku. Takie pieniądze... Kurde! 56... Dobra. Później sobie policzę. Ile to audycji? No właśnie. Dużo. Bardzo dużo. A to Misiu tymi rakietami swoimi żyje cały czas. Tylko te rakiety go interesują. On powinien kosmonautą jakimś zostać. Strasznie go to NASA interesuje. NASA zaprezentuje samolot naddźwiękowy bez charakterystycznego dźwięku boom. Sonic boom to się mówi. Ja wiem, bo w Street Fighterze Guile ma Sonic boom. Taki, to ja wiem.

Jacek, Tomisiu, nie musi się do niczego odnosić, czaisz. Po prostu wszystko to, wiesz, Wikipediusz, Wikipedię tylko zna, czaisz. A ja, czaisz, nie będę gadał z kimś takim, czaisz, no. Jacek by się mylił z Sonic Boomem? Co do tematu Sonic Booma, coś i być może się mylił, ale jaja. Sam Jacek się mylił, ale patrzcie, jaki to skromny człowiek, jak on się od razu potrafi przyznać, że on być może się mylił. Jaki on jest wybitny! To jest nasz, jakby tak Jacka aresztowali teraz, to ja bym walczył jak dzika nutria z policjantami. Po prostu, jakby go chcieli aresztować. Ja bym drugie radio założył. Do Republiki bym poszedł pracować i tam nagłaśniał sprawę. Ciekawe, co powiedzą głowy innych państw, jak się dowiedzą, bo już Adrian się rozpruł i przemówienie miał. W ogóle wszyscy teraz mają przemówienia. Co to się dzieje? Słuchajcie, PiS zbiera kasę na Kamińskiego i to jest też zabawne, bo jego syn Mariusz Kamiński w 2018 rozpoczął pracę w Banku Światowym i według doniesień medialnych miał tam zarabiać około pół miliona złotych rocznie. To chyba przyzwoita kwota. Znam takich, co zarabiają po kilkanaście tysięcy nawet w Polsce, ale tutaj 500 tysięcy. 5 tysięcy, 50 tysięcy, 500. Ja do takiej ilości zer nie jestem przyzwyczajony, przepraszam. Podzielić na 12, no to wychodzi 41 tysięcy, a potem słuchajcie 666,666666666. Widzicie? Bank Światowy 666. Pół bańki rocznie. I teraz zbierają pieniążki. Daj, dobry pan. Daj, wuja. Zbieramy pieniążki na bidulka. Strasznie mnie to wkurwia. Jakaś właśnie, jakaś Marylka, co tam dostaje milion za koncert w TVP i się tam wysługuje władzy. Też nagle się okazuje, że ona nie ma pieniążków i zbieramy na Marylkę. I najlepiej, żeby jeszcze taki jakaś babinka biedna, czy jakiś krawculek biedny jeszcze dał stówę. A dam, sam nie dojem, ale dam. On w tym Banku Światowym to wcale tak dużo pewnie nie zarabiał, to kłamią. Pewnie mniej zarabiał i mu się jeszcze rozeszło, też miał swoje potrzeby, to trzeba pomóc. Jacek pisze, że w normalnym świecie 150k USD rocznie to nie jest żadna wielka kasa. A to tyle tak wychodzi? Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Nie chce mi się przede wszystkim. Mi głowa boli potem. No ale no to nie są chyba biedacy. Wiecie, cały czas oczywiście, mimo że skazany prawomocnym wyrokiem, to cały czas poseł. Oni sobie pewnie pobierali diety, wynagrodzenia, dodatki stołówkowe i jakieś tam inne, nie wiem, laptopowe, dodatki laptopowe, koszty reprezentacyjne, paliwo, wszystko. No. W Wiesławie chodziło mi kilkanaście klocków miesięcznie, oczywiście.
Dzisiaj pracując dla jakiegoś korpo albo dla dużej firmy, najlepiej z branży informatycznej, czy tam marketing, czy jakieś technologie, tego typu sprawy, to się tak zarabia, no. Ja tam zarabiam gdzieś o jedno zero mniej, ale też się cieszę.

No, to się zgodzę, że kilkanaście tysięcy złotych rocznie to żadna rewelacja. Mnie na przykład bardzo boli to 1200 złotych rocznie, co czeka nas niedługo. Jak ktoś ma ogrzewanie gazowe, będę płacił karę, że jestem nieekologiczny. Trzeba się chyba będzie przeprowadzić, no przecież to jest przesada jakaś, tyle pieniędzy. Ale mają to gdzieś tam opóźnić. Do 26 chyba. No, zobaczymy, bo to też różnie. MSWiA już zabrało głos w tej sprawie Wąsika i Kamińskiego. Poszedł komunikat w świat, w telewizji, w mediach, jak słychać też i w radiach. Tylko o tym mówią. Kto by pomyślał w ogóle, że takie dwie osoby, jak byli dyrektorzy CBA, wywołają takie zamieszanie. A to jest czasami tak, że tą iskrą zapalną może być coś takiego, co byśmy się zupełnie nie spodziewali. Właśnie taka sprawa Wąsika i Kamińskiego. I od tego dojdzie do czego? No, nie wiem, może do rozruchów na ulicy, w najgorszym wypadku. Jeszcze raz wybory. Strategia chama, prymitywa i skurwysyna. Jak przegrałeś partię szachów czy warcabów, to skopa w tą planszę jeszcze. Co, kurwa? Pionki oszukane miał. Chuj. Chyży rój. Jak to mówią w Republice na Tuska. Ale jak się elokwentnie pan tłumaczył. Ja tak mówię, proszę pani. Proszę nie brać ze mnie przykładu. Ale nie znajduję innych słów na określenie. No, on musi po prostu mówić ryży chuj. Tylko to zakamuflować tak sprytnie, jak małe dziecko. Przekręcił sobie sylaby i cwaniakuje, nie? Pan redaktor, intelektualista wielki, którego nie stać nawet na to, że oni oczywiście oczekują wielkiego szacunku do swojego prezydenta, wielkiego szacunku do prezesa Kaczyńskiego. Na każdym kroku się dopominają tego szacunku do Pietrzaka, jak bronili Pietrzaka, że proszę jednak zachować odrobinę kultury i zachowajmy szacunek dla takiej osoby, jaką jest Jan Pietrzak. Dobrze, bardzo o to proszę, panie redaktorze, bardzo. Ale u siebie to jest chyży rój, nie? Tusk. I tak za to ja tych ludzi nienawidzę właśnie, całym swoim sercem. Bo są prymitywami, bo są zagryziakami, kurwa. Bo są głupi, mściwi. Są hipokrytami przede wszystkim, straszliwymi. I szkodnikami, i złodziejami. I żadna partia tyle afer nie miała na swoim koncie, co PiS. Żadna. I być może ten PiS właśnie doprowadzi do tego, że się zdestabilizuje zupełnie sytuacja w kraju, dojdzie do jakiejś, wprowadzą stan wyjątkowy, jakieś rozruchy, męczennicy, stare baby śpiewające pod kościołem, Boże coś Polskę i tam z transparentami, na których będzie Pietrzak i Kaczyński. Ojciec Rydzyk może wkroczyć do gry w pewnym momencie. A taki kapłan potrafi podburzyć cały kraj. Pół kraju. Te wszystkie mohery. On powie, no, zamach stanu. Przejęli władzę. Dyktaturę mamy. Tak. No, szatan właśnie w ten sposób działa. No, szatan wygrał chyba. Na to wychodzi, że szatan wygrał, kochani. Ale, no, jeszcze może jest szansa, ale to... Nie, to musieliby ludzie znaleźć w sobie to dobro, to serce, żeby no, przeciwdziałać temu szatanowi. Zło jest brakiem dobra i jak przyzwalasz na zło, to czynisz zło. Tak, no i wyjdą na ulicę ludzie, co? Nie? Nie, co? Nie wyjdą? To jest taki judziciel pierwszej wody i ma olbrzymi posłuch, olbrzymie
olbrzymi swój własny taki elektorat. A pomyślcie teraz sobie, że się sprzymierzą ze sobą. Rydzyk, Duda, Kaczor. Jeszcze się tam na prawicy zjednają ze sobą. Ziobro przyjdzie do nich, Pietrzak, wszyscy przyjdą i poproszą Polaków, bo oni tak właściwie wprost nawołują do tego, żeby ludzie się zbuntowali. Wszystko, co robił PiS, było legalne, tak? Lege artis, zgodne z prawem. No nie wiem. A to skąd ciągłe zarzuty o niekonstytucyjność ustaw? Skąd tyle afer, takiej defraudacji, ustalania sobie na chybcika, że sobie przeznaczymy miliony na wybory kopertowe? Nieudacznictwo całe związane z COVID-em, zniszczenie ludziom biznesów często po prostu takimi lekkomyślnymi różnymi posunięciami. Mieli budować mieszkania, nie zbudowali, a poszły na to olbrzymie pieniądze. Czy to nie jest złodziejstwo? I przyznawanie sobie 500% plus do wynagrodzenia za swoją, za nic niezrobienie. Olbrzymi nepotyzm, media przejęte i propaganda tam sączona, prymitywna, chamska i szkalująca ludzi. Szczucie jednych na drugich, ujawnianie tam, że ten zgwałcony przez pedofila, ten gej, potem samobójstwa, tak? Samobójstwa ludzie popełniają. Nie wiem, mógłbym tak długo wyliczać i wszystko zgodne z prawem i po Bożemu, tak? No nie wiem. Majdan zbudują? To chyba Ciamajdan, nie? Jak to kiedyś był Ciamajdan zbudują. Nie wiem, różnie to może być. Oni raz są nieskuteczni i się potykają o własne nogi, a raz całkiem dobrze im wychodzi.

0: Dobre krakersy, powiem wam.
1: Naprawdę dobre.
0: W ogóle to jest pewnie Lajkonik. Oczywiście, że Lajkonik. Lajkonik robi świetne talarki. To są akurat talarki krakowskie. Ale bardzo lubię też herbatniki takie. No herbatniki to się chyba nazywa. Crackersy, o. To takie herbatnik to takie słabe, takie polskie, nie? A crackers. Crackers the best. Oh yeah.

Ale mimo mojej olbrzymiej niechęci do PiS-u, wręcz takiej wrogości, ja ich postrzegam jako tą ciemną stronę mocy. Tych najgorszych z najgorszych. Tych, którzy wszystko, czego się nie tkną, to zepsują. A zanim zepsują, to jeszcze tam nawpychają swoich kolesi, żeby tamci jeszcze napsuli więcej. Da im po milion nagrody jeszcze za wspaniałe psucie. To są ludzie, którzy nienawidzą demokracji, nie szanują, jak widać, żadnych wyroków, nic. Zawsze jak jest nie po ich myśli, to bunt i wściekłe ataki, nie? Nie potrafią się do żadnego błędu przyznać. Dziwne ruchy jakieś, nie? No, kupować od handlarza bronią respiratory na przykład, nie? Przede wszystkim psucie demokracji, bo jak sobie zawłaszczasz wszystko pod siebie, sądy, prokuratury, trybunały konstytucyjne, media, jeszcze Kościół ci jaja liże, no to masz wszystko już i wtedy w tych ludzi jeszcze większe zło wstępuje, czują się bezkarni, tak wręcz do granic absurdu, tak, że przyjdzie właśnie jeden z drugim, pokaże gest Kozakiewicza. Swoją drogą, no właśnie, gest Kozakiewicza, też ten temat się pojawił. Sam tutaj wywołany do tablicy Kozakiewicz gdzieś był na jakiejś gali czy czymś takim i opowiedział dowcip. Ale tak prymitywny, taki wiecie, jak pijany wujek Włodek na weselu, kończyło się w tym, że tam osranił w majtki i tak bardzo niezręcznie się zrobiło, jak on to opowiedział. No pokazał się jako taki po prostu, no wyszedł na scenę i opowiedział dowcip o sraniu i poszedł. Wspaniała postać, Kozakiewicz.

Człowiek Ziobry podał termin rozwiązania Sejmu. I miałby to być właśnie ten 31 stycznia. To człowiek Ziobry. No i to było właśnie na proteście. Tam wykrzyczał. Może coś wie. A podstawą do rozwiązania Sejmu miałaby być właśnie ustawa budżetowa. To, co mówiłem. Jakoś od tej strony chcą podejść. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że ten pisowski prezydent marionetkowy, który wszystko podpisywał, co pisowskie, co mu podtykali, nawet obudzony w środku nocy by wszystko zaraz szybko popodpisywał, co by mu tam pod nos podtykali, że on, uważając, deklarując jeszcze, że to są dla niego postaci kryształowe, Wąsik i Kamiński, że on nie zrobi tego, żeby rozłożyć ten rząd po prostu nowy? Oczywiście, że zrobi. Ja myślę, że jak najbardziej. Dla tych ludzi to jest być albo nie być. I też to przewidziałem. Wiedziałem, że będzie ostra walka. Znaczy, zdziwiłem się, bo tutaj wszystko na początku myślałem, że będzie w miarę okej, że oddadzą władzę, ale oni się zaczęli zapierać rękami i nogami, negować wszystko, podrzucać kłody pod nogi, kombinować, cwaniakować. No i teraz mają pretekst, żeby to zrobić faktycznie. Te dwie osoby, może to jest od tej strony szopka, że ten Wąsik i Kamiński staną się po prostu narzędziem tym, właśnie, żeby pretekst był. Żeby był pretekst do tego, żeby uderzyć z pełną mocą w ten nowy rząd, żeby go rozwalić, żeby dążyć nawet otwarcie, może Duda powiedzieć teraz, szanowni rodacy, Polacy, obywatele, nie mamy innego wyjścia wobec całego zła, które się wydarzyło. Jako, że bezpieczeństwo kraju jest zagrożone, jestem zmuszony, bla, bla, bla, bla, bla. I już tak to będzie wyglądało. Coś czuję, że z tego właśnie tak to wyjdzie. A przewidywałem, że się będą tak żarli przez całą kadencję. A tu szybko poszło, nie? Szybciutko. Bo nowy rząd to też są debile trochę. Oni tak wszystko na chybcika. Już wszystko trzeba odebrać, pozabierać, powywalać wszystkich. Za szybko to zrobili, może za brutalnie, zbyt bezczelnie i dali tym drugim pretekst do tego, żeby wrzeszczeć, że mordują, że wściekłe ataki, że demokracja zagrożona. No, ci są najbardziej są antydemokratyczni, nagle krzyczą, że demokracja zagrożona. Ci, którzy łamali konstytucję cały czas, krzyczą konstytucja, konstytucja. I tak dalej. Są straszni hipokryci, okropni. Ale ich elektoratowi, taki pisowski elektorat typowy, ja no, nie chcę tu obrażać nikogo, no bo tu też są pewnie, nie tylko Jola jest tutaj zwolenniczką PiS. Znajdą się też inni, nie chcę was obrażać, ale mówię o takim typowym jakimś elektoracie pisowskim, głupim takim, który nic nie rozumie, no to pójdzie za tymi pisiorami w ogień, co by się nie działo. I każdy pretekst jest dobry, byle padły hasła jakieś odpowiednie i na emocjach trzeba trochę pojechać i będzie okej. Zmarł też ksiądz Zaleski, przepraszam. Smutna wiadomość. W wieku 67 lat. No to był taki... No, wiecie, co myślę o klechach, ale to, ten był akurat dosyć w porządku. No. Mądry, rozliczał kościół, nie był bezrefleksyjny, bezkrytyczny, zapatrzony, nie? Tak, no, wydawał mi się zawsze rozsądnym człowiekiem. Więc szkoda takiego księdza. Jakiś inny mógłby odejść do domu pana, może zamiast tego Zaleskiego.

dowcipu Kozakiewicza może nie będę opowiadał, bo żenujący. To nawet nie jest suchar, to jest po prostu taki gówniany dowcip, właśnie taki nieśmieszny, żenujący, bo się żenujemy, że kogoś może bawić właśnie. Oj, taki zadowolony, bo się zesrał. No i to jeszcze przyjść na jakimś spotkaniu ważnym, na gali, nie? Przed kamerami. Takie rzeczy. Ciekawe informacje. Niby Baldur's Gate 3 tak świetna gra, tak doskonała, że aż zaskoczyła wszystkich i stała się taką trochę solą w oku dla dużych studiów game developerskich. No bo za dobra ta gra, za dobra, nie? Nagle się okazało, że można zrobić dzisiaj naprawdę świetną, dopracowaną, fajną, złożoną, ciekawą grę. Ale i tak mniejsze jest zainteresowanie tym Baldurem niż Starfieldem paździerzowym, który zawiódł strasznie ludzi. I mimo, że opinie na Steamie na przykład są bardzo negatywne same, to znaczy no średnia, nie? Jest tylu ludzi marudzi na tą grę, że została oceniona tak ogólnie jako zła, kiepska. A i tak większe zainteresowanie, większe zarobki niż w przypadku Baldura, który jest takim dziełem sztuki growym trochę. To taka ciekawostka. O Wałęsie oczywiście na Republice mówią Bolek. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Ciekawi mnie, jakie jest wasze zdanie. Czy wolicie, czy odpowiadają wam takie media typu Republika, gdzie się mówi, o, Boluś przemówił właśnie. I co tam mówi ten nasz mędrzec europejski, Boluś? No i właśnie Chyży Rój. Wiedzą państwo, o kogo chodzi. Chyży Rój. Z jednej strony jest to spoko, nie? Bo gdzieś tam się zbliżamy trochę do czegoś takiego, nie wiem, jak my lubimy właśnie gówno radyjka, że gadamy sobie normalnie, jak człowiek, jak coś cię męczy, co kogoś nie lubisz, to powiesz to, nie? Wprost. A nie reżyserowane, czytane z kartki i tak dalej. No ale z drugiej strony mogliby trochę klasę jednak zachować, jak ktoś się robi na duże media i chce startować gdzieś tam do większej grupy docelowej, szerszej, nie wiem, do takich normalsów, nie? Takie casualowe bardziej chce te media robić, to i się uważa też za dziennikarza, występuje oficjalnie jako redaktor i tak dalej, no to może nie powinien w taki sposób nadawać, czy nie?

Ja bym sobie nawet posłuchał tej Republiki, pooglądał, ale autentycznie jest tyle reklam, a ludzie się dzisiaj odzwyczajają i to jest męczące. Jeszcze jak ludzie po 60, okej, to sobie jakoś te reklamy, chociaż też są zmęczeni. No dzwoniła pani do Republiki i mówiła, no za dużo tych reklam, panie redaktorze. Ciekawe, czy ta Republika, może ktoś wie, czy ona jest dostępna gdzieś na platformie takiej telewizyjnej, nie wiem, w jakimś pakiecie, w kablówce, czy coś takiego, czy tylko w internecie. Wiem na pewno, że jest w jakimś pakiecie reklamowym, że jakiś dom medialny wykupuje sobie, załatwia tam reklamy, no to są takie pakiety właśnie i w tym samym pakiecie jest na przykład Polsat, który też jest uważany za taką telewizję właśnie bardziej prawicową, konserwatywną i taką, która może ewentualnie być bardziej taka propisowska też, nie? No i ta Republika. Nawet spoko mają w miarę oprawę graficzną. Od technicznej strony też nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Oczywiście jak się nadaje na żywo zwłaszcza, odbiera się telefony, to wszystko może się zdarzyć, ale tak generalnie dobrze jest, dobrze. Dobrze jest to zmontowane, dobra tam infografika, ładne kolorki, logo. Ktoś im zrobił nowoczesne, takie proste, fajne. Tu jest okej, nie? Nie jest to taki paździerz, jak jakieś Radio Maryja, powiedzmy. No, dobra, to ja się żegnam. Zaraz już trzecia godzina. Kur, masakra. Więc ostatnie 10 minut i to proszę, jak ktoś ma ochotę, chciałby jeszcze coś tu dodać, podsumować, podzielić się swoją opinią, to proszę uprzejmie. Jeszcze do tej trzeciej, powiedzmy, posiedzimy, więc... ostatnie chwile.

o czym ty, Tomisiu, mówisz? Jabłko? Jabłko? Vision Pro? To co, jakieś okulary od Apple'a, czy coś takiego? Co się mnie nie pytaj, człowieku. To ty bardziej się orientujesz w nowych technologiach chyba. Ja jestem trochę zetamizowany. Mogę sobie z tobą o Amidze 500 pogadać. Jacek pisze, na TV Republika tylko Ziemkiewicz jest ciekawy. No, faktycznie tego Ziemkiewicza wiem, że niektórzy tutaj cenią z was. Przepraszam, nie pamiętam, kto to z was ostatnio właśnie powiedział, że ty masz krawiec tą Michalik swoją, a ja na przykład Ziemkiewicza cenię. Przepraszam, zapomniałem, kto to mówił, ale spoko. Znaczy, to nie jest tak, że ja jakoś wybitnie cenię tą panią. Ale odpowiadają mi w miarę jej poglądy. Ale Ziemkiewicz, no, jego poglądy mi nie odpowiadają, ale go jakoś cenię w miarę, nie wiem, za po prostu za warsztat jakiś taki. On ma warsztat, no nie wiem, czy to dobrze mówię. Po prostu to jest człowiek inteligentny, potrafi swoje myśli wyartykułować sprawnie, jest dowcipny, stoją jakieś racje. Jak go słuchasz, to nie czujesz, że on ci nawija makaron na uszy i robi z siebie jakąś tam rybkę, rozdymkę i pajacuje, i świruje pawiana, i propagandę jakąś, czy jakieś górnolotne słowa same, tylko on coś ma do powiedzenia, nie? Konkretne rzeczy, a nie tylko hasełka, czy jakieś epitety względem kogoś, nie? Nie jest to taki prostak, znaczy może jest troszeczkę prostakiem czasami, no po prostu się czuje, że to jest doświadczony dziennikarz. Dziennikarz, pisarz, no, komentator sceny politycznej. Muszę się do Maurycego Hawranka odezwać jutro, kurczę. Umawialiśmy się, że po Nowym Roku mogę się skontaktować i ustalimy, kiedy się tutaj pojawi w Nocnym Radio. Wiecie, kim jest Maurycy Hawranek? To jest redaktor naczelny, właściciel właściwie chyba najstarszego obecnie działającego serwisu do dzisiaj. Z takim alternatywnym właśnie punktem widzenia trochę. Czasami jest trochę spiskowo, czasami jest niepoprawnie politycznie po prostu, a rzadko kiedy pojawia się tam jakakolwiek ezoteryka, czy tego typu, wiecie, bardziej miętkie rzeczy niewyjaśnione, tylko bardziej twarde. Spiski, twarde te rzeczy. No i to będzie, jak mi się uda tutaj spotkać, to będzie to dla mnie wielka frajda, że mogę pogadać sobie. A dodatkowo on się jeszcze komiksami interesuje i działa trochę na tym polu. Ma też taki serwis dla dzieci. No przede wszystkim robi te media od dawien dawna. Teraz widziałem, że u Maurycego tam na Wolne Media, na serwisie wolnemedia.net pojawił się taki apel, że po tych wszystkich latach pod znakiem zapytania jest trochę istnienie serwisu, bo no coraz większe koszty, nie jest łatwo zebrać te pieniądze tam na serwery. Ja wierzę, bo on może mieć bardzo dużą oglądalność tam, chociaż to nie są pieniądze na serwery i koszty z samym serwisem związane. To są pieniądze, Maurycy to wytłumaczył, na to, żeby on mógł przez 8-9 godzin dziennie siąść i napisać jakiś artykuł, coś posprawdzać, powklejać materiały ciekawe, na prowadzenie po prostu, na czas, który jest mu potrzebny. I to, ile on zbiera w każdym miesiącu na swój serwis, zawsze to jest równowartość minimalnej krajowej. Taką ma zasadę, nie? Że to po prostu jest minimalna krajowa. Zawsze. No, zobaczymy. Chciałabym, żeby Tusk pokazał mi swoje majtki. Ale co, czy chcesz sprawdzić? O, ale tu chyba jakiś trolling jest, bo tu jest...

Patrzyłem ostatnio na konserwy kraftowe. Red Ted? Jak to się nazywało? Red... Red... Ed's Red. Puszki Eda. Smak i jakość. Chyba sobie zamówię tak do spróbowania, bo... Dlaczego ten temat w ogóle mnie zainteresował? Tych kraftowych konserw, które produkuje właściwie restauracja. I to stało się podczas COVID-a. Po prostu słabo interes szedł, to pomyśleli, dobra, gotujemy, lokal zamknięty. To jest przykład fajnego myślenia, takiego bardzo przedsiębiorczego, nie? Musimy zamknąć restaurację dla klientów. Okej, to siedzimy tu sami i robimy te konserwy. I jakiś pomysł, że będą to konserwy naprawdę z wykwintnymi daniami, bo tu macie... Ciekawe jest menu. Już tu patrzę. Na przykład wieprzowina a la stroganow. Oglądałem testy tych konserw sobie na razie. O, przecena z 22 na 16,50. Słuchajcie, 16,50 to już jest bardzo dobra cena za obiad. I tu macie to tego stroganowa właściwie, bo my mówimy stroganow czasami, bef stroganow, nie? Ale to jest właściwie stroganow. Stroganow. A żeby było śmieszniej, tak naprawdę nie jest to, jak się okazuje, taki prawdziwy stroganow, bo ten prawdziwy to powinien być bez pieczarek, bez sosu pomidorowego, niby, tak słyszałem od kwasiora. Chyba kwasior mówił. Aż mi ślinka pociekła, kurczę. Zjadłbym sobie właśnie stroganowa. I podgrzewamy taką puchę i tam jest naprawdę dobrej jakości mięso. Pokazywali to wszystko, jak robią, tak? No bardzo tak kraftowo, że kucharz po prostu robi. Kucharz, który wydawało mi się, że się zna na rzeczy, bo zwracał uwagę, w jakiej kolejności dodawać składniki, żeby to goryczki nie puściło, żeby to... Tu specjalnie, widzicie Państwo, oddzielamy to od tego i tak dalej, więc wydawało mi się, że się zna na rzeczy i przyrządza taki normalnie kucharz w dużej jakiejś misce tą potrawę, potem jest to zamykane do puszek i podgrzewamy sobie takie coś i mamy praktycznie taki obiadek jak w restauracji trochę. To jest bardzo dobrej jakości. No, ale dlaczego mnie to w ogóle zainteresowało? Bo takie konserwy w cenie właśnie 30 zł, za jakąś już taką tu najlepszą, czy też 16,50, no to jest za dużo na sieć handlową i jakaś sieć handlowa się nie dogadała. Okazuje się, że Polacy nie chcą takich puszek kupować. Jesteśmy przyzwyczajeni do puszek tanich względnie. Ta konserwa turystyczna, którą też odtworzyli tutaj w swojej wersji, takiej droższej, trochę lepszej, no to nie może kosztować więcej no teraz niż 7 zł czy coś, nie? Jeszcze parę lat temu to były o połowę tańsze te konserwy. To przez to wszystko, co się dzieje, tak poszybowały, że teraz za 8 zł kupujesz konserwę taką najtańszą jakąś, co się da zjeść. Ale tu mamy żeberka w sosie barbecue, stek rzeźnika w sosie pieprzowym, podobno pyszny, no kwasior się zachwycał. A wiecie, a taki kwasior, co on od lat prowadzi ten swój kulinarny show, no to chyba się zna na rzeczy, on tam zwraca uwagę na to, czy dobre, czy nie. Faktycznie. I niektóre tam bardziej skrytykował, ale strasznie się zachwycał tym stekiem rzeźnika w sosie pieprzowym. No, bo tu są po prostu konkretne partie mięsa, nie? Utko kurczaka z prawdziwkami, proszę bardzo.

Karkówka z piwem. Niektórych tu przeczytać nie potrafię nawet. Kurczak tikka masala z brązowym ryżem. Chili con carne z brązowym ryżem. Mielonka najdroższa, tak, to jest właśnie ta ich wersja. 300 gram tu widzę. Tej mielonki turystycznej naszej słynnej, którą tak lubimy i kojarzymy sobie często z wakacjami, z jakimś wyjazdem pod namioty, nie? Ta nasza mielonka turystyczna. Ja to lubię takie rzeczy. No słuchaj, to misiu, właśnie może być jakość. To ci tłumaczę, że robią to normalnie w restauracji. Spotykają się ci tam kucharze i robią oczywiście troszkę masówę, no niby kraftowo, ale też tych konserw tam sporo wyprodukują. Nie wiem, 10 tysięcy konserw miesięcznie, jakoś tak. Jakoś tak wychodziło, 1000 konserw dziennie są w stanie wyprodukować. Teraz starają się zwiększyć sobie tam jakoś te moce przerobowe, nawiązując współpracę z firmą, ale no, oglądałem kilka co najmniej testów takich zaufanych youtuberów kulinarnych i wszyscy bardzo, bardzo to zachwalali, że to jest po prostu pyszne, tak? Przyrządzone, no tak jak w restauracji szykują, to tak samo tutaj szykują, tylko do puszek to zamykają. No i dlatego te puszeczki no, potrafią kosztować 30 zł. Myślę, że też, że niezłej jakości są racje żywnościowe dla wojska robione. Tego nie można za bardzo tutaj wytaniać. Tak po prostu, nie? Tak, no, nie za bardzo. To muszą być w miarę dobre posiłki, a nie jakieś byle co. A te są jeszcze lepsze, nie? Tu są jeszcze lepsze konserwy. To jeszcze o level wyżej. Bardzo był zachwalany pod niebiosa wręcz policzek wołowy w sosie demi-glace, glace. Że to po prostu no przepyszny kawałek mięska, nie? I tam w tej puszce faktycznie otworzył ten kwasior, ten policzek wołowy, a tam no taki solidny kawał mięcha w środku zamknięty, a nie jakieś tam właśnie rozdrobnione, zalane sosem, byle jakim, nie? Tylko konkret, po prostu konkretna konserwa. No ale 35 zł za obiad... To też nie jest właściwie tak dużo, no bo za trzy dychy to ja tu mam duży zestaw, taki kebab dobrej jakości, nie? No to zdrowiej, lepiej i smaczniej zjeść sobie policzek wołowy w sosie dobrym jakimś tutaj, jak w restauracji niemalże. Oczywiście to jest do podgrzania, to chyba się rozumiemy, tak? Że taką konserwę... Mają zrobić wersję paprykarzu też, słynnego paprykarzu szczecińskiego, swoją własną, kraftową. No, nie, nic tu nie śmierdzi, Miki, myślę, bo wiele osób już testowało te konserwy, ta firma wiele lat działa i wszyscy zachwalają, a to są tacy youtuberzy, którzy potrafią zganić coś po prostu i skrytykować totalnie, nawet w czambu, jakim nie smakuje, nie? Więc nie mają tu problemów. No, chyba, że nagle, nie wiem, wszyscy łapówki podostawali i jedzą to gówno i mówią, że pyszne. No nie wiem, ale nie sądzę. Po prostu też jest kwestia tego, że te potrawy to są takie no, ciekawe dania. To nie jest jakiś tam gulasz angielski, mielonka czy jakieś inne gówno, tylko tu na przykład jest indyk w sosie serowo-ziołowym. Tutaj jeszcze a tu jest też zwykły beef stroganow. A tu był inny. A nie, tu... Karkówka z piwem. No, ale na przykład ta mielonka najdroższa, ten kraftowy, wysokiej jakości odpowiednik mielonki turystycznej, to był tak sobie oceniany, że no spoko, lepszy oczywiście... Lepsza ta mielonka od tej sklepowej, dużo, ale bez rewelacji jakiejś takiej, nie? Że to nagle, no bo może z niektórych rzeczy ciężko wydobyć coś, no ponad to, czym to jest. No, nie zrobisz takiej mielonki turystycznej, co nagle się rozpłyniesz z zachwytu i będzie lepsza niż najlepszy
właśnie policzek wołowy, nie? A właśnie mięso z policzków podobno jest najlepsze, najdelikatniejsze, takie najbardziej fantastyczne. Mięso z policzka. Tak przynajmniej twierdził Hannibal Lecter. No właśnie, ja się, no, nawet tutaj Bierut też się zapytuje, no, a co za problem, żeby była konserwa wysokiej jakości? To jest tylko sposób przechowywania, po prostu się tak utarło, że te konserwy, które my znamy najczęściej, no to są jakie są, bo to, no ale nic nie stoi na przeszkodzie właśnie, jak widać, żeby zrobić coś zupełnie z innej mańki do tego podejść i robić wyszukane, smakowite, wysokiej jakości dania. Myślę, że w tym przypadku zamknięcie tego w metalową puszkę, nie spuszczanie się tak bardzo nad opakowaniem, bo oni mają takie przygotowane papierki, w które zawijają tą konserwę po prostu. To też nie trzeba tam drukować na puszce czegoś, tam łączyć na taśmie, nie? Byłoby ciężko zresztą. Tylko stawiasz puchę na papierku, zawijasz. Ładne są opakowania kolorowe tutaj z różnymi ikonkami. W zależności od tego, jakie mięso, nie? Raz jest krówka, raz jest świnka. Proste, fajne, wyglądające właśnie na kraftowe. Widzę, że są tu puszki 400 gram też. Roślinny kurczak tikka masala z brązowym ryżem. Szakszuka z tofu. To nawet nie wiem, co to jest szakszuka. Ragu a la bolognese. I wołowina, słuchajcie, nie jakieś wieprzowo-wołowe cały czas, tylko wołowinka normalna, nie? Muszę sobie zamówić taką puszkę. Jednak 27... Wydaje mi się, że czasami nie potrafimy, po prostu źle sobie tak analizujemy w głowie. Nam się wydaje, że to jest drogo. Ale czy 27 zł za dobry obiad to jest drogo? No chyba nie, skoro potrafię tyle wydać na zestaw kebab, nie? Gdzie masz ten kebab, frytki i warzywka. No i wtedy człowiek nie płacze jakoś. I mamy takie po prostu skojarzenia, że co, za puszkę mam tyle dać? Powariowali, nie? Za puszkę, za konserwę. Ale mam nadzieję, że jak już sobie otworzę, zamówię sobie chyba ten policzek wołowy. Bo podobno, no, przekozak jest. Policzek wołowy w sosie demi-glaze. 35 zł. A zaszaleję sobie, a co? I to się podgrzewa oczywiście i mieszacie już sobie z makaronem własnym, z ryżem jakimś, żeby stworzyć z tego normalne danie. Można sobie jakiegoś tam ogóreczka może wziąć do tego, nie? I normalny, pyszny, smakowity, wysokiej jakości, lepszy niż by się w domu zrobiło, przypuszczam. Bo tam nie ma konserwantów za bardzo, oni nie sypią żadnych konserwantów. Te puszki nie mają tak długiego czasu przydatności jak zwykłe, te w sklepach. Te w sklepach to tam 10 lat będzie stało i nic się nie stanie, bo coś tam pododawali, jakieś konserwanty. A te puszki mają jakoś tak maksymalnie 2 lata. Lubisz fasolkę ze słoika? Po bretońsku? Miki, serio? Przecież okropna jest ta fasolka. Jak zrobisz sobie sam, to będzie 100 razy lepsza, taka domowa. To jest zupełnie inna fasolka, to trochę jak z tą sałatką jarzynową, że ta domowa to jest, no zawsze jest dużo lepsza niż ta sklepowa, w której się tak jakoś przyzwyczaili do używania wytanionych zamienników, że taki kwach jakiś w tym jest, nie wiem. Taka domowa to od razu jesz i czujesz tą różnicę kolosalną. I ja tak samo mam z fasolką po bretońsku, że ta ze słoika to jest jakaś marna namiastka wręcz takiej domowej fasolki, nie? Gdzie masz dobrej jakości kiełbaskę, dużo, boczku trochę, dobry sos pomidorowy, a nie jakiś wytaniony też. Jakby zupełnie, no, dwie różne fasolki, więc dziwię się trochę, że tobie smakuje taka ze słoika. Kupiłem sobie sos bolognese, pudliszki. Jestem totalnie wkurwiony, zawiedziony, bo miał być sos bolognese z mięsem. No co myślę, kurde, będzie tam mielone mięsko sobie pływało już. Słuchajcie, ani kawałeczka.
ani kawalątka. Zeżarłem to, wcale nie jakieś takie no, średnie bardzo, nawet ten sam sos, ale po prostu takie zwykłe, ordynarne kłamstwo. O, mięsko jest w środku. Otwierasz, a tam nie ma mięska. Hehe, fajny dowcip taki, nie? Wciula cię zrobiliśmy. Miało być, a nie ma. No i co nam zrobisz? Nie mamy pańskiego mięska i co pan nam zrobisz? A? Nie wiem, jak można coś takiego robić. Ja tam zadzwonię normalnie, zgłoszę to gdzieś. To jest takie już ordynarne oszustwo. Tam w ogóle nie ma mięsa. Miało być z mięsem. Jak kupujemy tą fasolkę w słoiku, to tam też są dosłownie, nie wiem, z 3-4 kawałki tej kiełbasy może? No góra 5, jak dobrze trafisz. A ci, tworząc te konserwy, bo patrzyłem na proces produkcji, to zwracają nawet uwagę na... mają, powiedzmy, to mięso z sosem tego befa stroganowa. I odcedzają mięso od sosu, żeby uczciwie i dobrze podziałkować, żeby w każdej puszce było tyle samo mięsa i sosu. Tyle, ile trzeba. Bo gdyby tak nakładać razem z tym sosem to mięso, wlewać, no to w jednym byłoby więcej, w drugim mniej. A oni nawet na to zwracają uwagę, więc bardzo się przejmują tą jakością. To jest naprawdę fajny produkt. Może właśnie dlatego to reklamuję, bo... Nie mam jakiejś presji, żeby kogokolwiek tu reklamować, ale jak widzę, że coś jest robione z pasją, starannie, fajnie, to aż miło zareklamować. Miki ma swój sposób tutaj na upgrade. Food upgrading stosuje i... Dodaje cebulę, przyprawy, chili, czosnek i je, aż mu się uszy trzęsą z chlebem świeżym. No. No to może się da zjeść. Taka zwykła to nie bardzo wchodzi.

0: jak tak jesteśmy przy jedzeniu, to sobie też tutaj takiego linka zachowałem na królewskie kotlety mielone. No nie powiem, zjadłbym mielońca. I cały myk polega na tym, że zamiast bułki tartej używamy siemienia lnianego, chyba jeszcze tutaj muszę. Tak, siemienia lnianego, startego takiego, sproszkowanego, zmielonego. I podobno dużo lepsze są, spróbujcie. I dużo zdrowsze, bo jakby, bo siemię lniane jest bardzo zdrowe. Będzie wam się pięknie futerko błyszczało później. Dobra, kochani, trzecia w nocy. A tu 126 osób. Dlaczego wy to robicie? Dlaczego tacy jesteście, co? Bo oni specjalnie przychodzą, no. Żebyś ty się nie mógł wysikać, no. No właśnie, a mi się chce strasznie do toalety. Już abstrakutasząc, że tak powiem, kulturalnie, ja nie mówię abstrahując, uważam, że to jest wulgarne, ja mówię abstrakutasząc już od tego, to jeszcze coś tam jest do zrobienia. No, może się jutro wbiję specjalnie pół godziny przed orłem, żeby mu zabrać słuchaczy. Bo ja mu donate'ów zazdroszczę. Chociaż nie dostał ostatnio ani jednego donate'a w ogóle, to... Bo tak napisał, że na niedorozwój kanału on zbiera. To ja mu tłumaczyłem, że może właśnie ludzie chcą na rozwój, by wpłacili na rozwój, a na niedorozwój, co to za interes? Co to za interes? Co to za interes wpłacać na niedorozwój kanału? No to będzie gorszy. Michał się zrobi głupkowaty taki, będą dzwonili debilesami, na niedorozwój wpłacać. No to, co, to chyba tylko inny niedorozwinięty wpłaci. Halo?
1: Halo, halo, no, idź do kibla.
0: Zadzwonił jeden z... Idź do kibla.
1: No, wiecie, to no idź do kibla, wrócisz, to ponadajesz jeszcze dwie godzinki, no.
0: Nie, no tam może z pół godzinki, ale to jak jesteś, to miło, to cię zostawię tutaj z ludźmi, no. I pana redaktora. Pan redaktor ma doświadczenie, prawda? Ile
1: sik. Tak, tak, no. No, to idź, idź. Asio. Poszedł już, tak? Dobra, no to wam teraz powiem tak. Co na niedorozwój kanału? Już krytyka od razu. No jacy słuchacze, taki kierunek rozwoju. No co, no. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jacy słuchacze, taki kierunek, w takim kierunku kanał zmierza, no. A to przecież dla was, drodzy słuchacze, właśnie. Projekt 28. Widzę, że tu 124 osoby w tym momencie słuchają Nocnego Radia, a projektu tak średnio połowy. Dlatego kto jeszcze nie zasubskrybował, to idzie właśnie teraz na Projekt 28. Zostawia subskrypcję i jutro grzecznie czeka na live. O. I będzie piękna audycja, piękna, wspaniała, naprawdę. Cudowna, elegancka. Okraszona wieloma synonimami słowa wspaniałość. O. O, taki ze mnie już erudyta, niestety. No, słuchacze drodzy, generalnie to w ogóle zacznę chyba robić audycje tematyczne, bo takie gadanie takie po prostu na freestylu to trzeba umieć, a mi się to trochę nudzi. Takie luźne gadki, wiecie, tak bez tematu, tak siedzieć, gadać, żeby gadać, to troszeczkę bez sensu jest tak naprawdę. No nie wiem, do tego trzeba mieć jakiś dar, trzeba być takim krawcem na przykład, nie? No, a mi powoli się już repertuar wyczerpuje, dlatego myślę, żeby robić te audycje rzadziej, ale za to będą one bardziej treściwe i może nawet będą krótsze niż 9-godzinne live'y, jak to miało miejsce ostatnio, no ale... Jakby to wam powiedzieć, drodzy moi, szanowni słuchacze, bo zapewne wśród was, tutaj słuchacze Nocnego Radia są też moi, szanowni słuchacze, taka elita wśród słuchaczy, no bo niestety nie każdy słuchacz jest powołany, aby być słuchaczem Projektu 28, no subskrybentem. Niestety powołanych jest wielu, ale wybranych jest mało tak naprawdę, no. To nie jest tak, że każdy może być tutaj subskrybentem Projektu 28, słuchajcie, no. Czy będą ekstra efekty dźwiękowe? Jakie efekty dźwiękowe? Nie wiem, czy będą ekstra efekty dźwiękowe. Może zrobię. Ja tu piszę, kto misiu krawiec, odbierz mu co twoje. Słuchajcie, tu nic krawca nie jest, no. Tak naprawdę. To wszystko jest moje, słuchajcie. To, co krawca jest, to jest moje. A to, co jego, a to, co moje, to jest moje. A to, co wasze, to też jest moje. A to, co nie wasze, to znaczy, że już pewnie mam. Mój ulubiony jest świst powietrza z nosa. No nie wiem, no ja tak mam, kurde, coś mam z drogami oddechowymi, jakieś problemy, no. Niestety, ale. Dlatego, no, tak się to odbywa czasami, ale w sumie rozkminię sobie gąbeczkę, o, gąbeczkę sobie założę, obłożę sobie ten mikrofonik gąbeczką i już będzie dużo, dużo lepiej, tak naprawdę. Dużo lepsza jakość będzie. Nawet właśnie, może za chwilę zrobię tą gąbeczkę, przygotuję, bo tak zawsze zapominam. Więc jak tylko z kibla wróci nasz tutaj drugi prowadzący, wasz drugi ulubiony prowadzący, jak z kibla wróci, to ja się rozłączę i będę sobie robić kąpeczkę, pójdę. O, ja
0: ci dam drugi, zaraz ci dam zaraz drugi, ty się nie zapominasz? Ty nie wiesz, gdzie ty jesteś? Jaki drugi, kurde, co?
1: No drugi, a kto? No pierwszy ulubiony ten to jest Michał Giereś, tak?
0: A.
1: No.
0: A drugi Michał Dabliński.
1: Tak. Może być? Nie, ja drugi nie chcę być. Ja tylko pierwszy albo żaden. Tak to pierdolę. To wszystko albo nic.
0: Jan Paweł II, widzisz, się godził na bycie drugim i nie miał z tym problemu. W swojej no skromności.
1: No i co, godził się na bycie drugim i co? No i wziął i umarł. Nie, nie, bez sensu być ten. Dobra, to co, wróciłeś już z toaletki, tak? To mogę się rozłączyć.
0: Czyli ty jesteś takim tylko zastępstwem do srania. Że jak ktoś sra, to może... To
1: ja
0: może...
1: Chciałem po prostu coś dobrego zrobić po prostu. No ale jeżeli tak to jest odbierane, interpretowane, to ja nie wiem, czy jest w ogóle sens robić cokolwiek dobrego dla kogoś. Widzisz, krawiec, zabiłeś moją wiarę w gatunek ludzki.
0: Że warto coś robić dobrego w ogóle dla ludzi. No nie, no. Aż tak od razu.
1: No mówię, wszystko albo nic. Zero albo jeden.
0: Ale to bardzo doceniam. Bez ciebie to co by było? Bym tu popuścił w nachy, ludzie by się śmiali, ja bym się w ogóle już z życia wyłączył, depresja, samobójstwo.
1: No zapewne tak by było, no tak. No.
0: Dobra szyneczka, kurde.
1: Co, mówisz, konserwy teraz będziesz jadł na obiad, tak? O, przyszedł ten jeden, co... przychodzi się zareklamować.
0: No, tylko napiszę siemka i pyk, i nie ma. I wywiało. No.
1: I narka. Siemka i narka, i to wszystko.
0: No. Co zrobić?
1: No niestety.
0: A rybkę byś sobie zjadł, na przykład?
1: Zależy jaką.
0: Na przykład Bartłomieja.
1: A to nie, Bartłomieja nie. Zjadłbym sobie taką rybkę, wiesz, taką dziką w morzu, co pływa, takiego tuńczyka albo węgorza. Znaczy węgorza to się chyba nie je, ale ten... O, łososia bym zjadł, słuchaj. To bym zjadł. Albo jakiegoś sandacza, wiesz, świeżą rybę złowioną z morza, taką dobrą, taką bez ości najlepiej. O, makrelę taką też można by.
0: Węgorz to przypuszczam, że dzisiaj... Słono trzeba zapłacić za taką przyjemność, żeby sobie węgorza zjeść.
1: Ja ostatnio słyszałem, nie wiem, czy to prawda, ale podobno węgorz jest wybrykiem natury. Podobno to jest ryba, która może żyć i w słonej wodzie, i w tej, i w słodkiej. I podobno nie wiadomo w ogóle, jak to się rozmnaża.
0: Jak to?
1: No bo to podobno, jak ma się rozmnożyć, to wypłyżyje na przykład w rzece, nie? I tą rzeką popłynie do morza. Z morza człowieku się w ogóle przedostanie gdzieś tam na jakieś tam kosmiczne głębokości i tam gdzieś się jakoś rozmnaża nie wiadomo jak. Tak słyszałem. Nie wiem, nie sprawdzałem tej informacji. Może to być też farmazon, ale no tak słyszałem.
0: Albo to jest przybysz z kosmosu. 150 zł wędzony węgorz. Bierut pisze. No. A on się na mięsku zna troszkę, więc chyba dobra informacja. 150 zł, ja pierniczę, za kilogram węgorza.
1: To drogo, nie? To dużo.
0: Z kłusownikiem trzeba pogadać jakimś. To wam taniej załatwi, ja wiem, bo to się załatwiało kiedyś. Nie, mój tata kiedyś faktycznie gdzieś tam, właśnie no poszedł gdzieś tam do kłusowników gdzieś i zaraz przyniósł węgorza. Tak to się kiedyś załatwiało. Dzisiaj może też, no ale nie popieramy kłusownictwa chyba, nie?
1: No.
0: No bo to jakby tak wszyscy kłusowali, to wiesz, potem dla innych nie zostanie, jakieś gatunki zagrożone ci tam powyławiają. Ja nie wiem, czy taki węgorz to nie jest jakimś tam gatunkiem już zagrożonym, być może, nie?
1: Wungorz?
0: Węgorz.
1: Węgorz. Już nie wiem, szczerze mówiąc, ale podobno te węgorze to jakieś dziwne te zwierzęta są. Jakieś takie podobno, nie wiadomo o co z nimi chodzi, podobno.
0: O meduzach się mówi czasami, że one są zaskakujące bardzo nas i niektórzy mają w związku z tym taką teorię, że to może są z kosmosu tu przybyły te
1: stworzenia. Ja nie wiem, czy to meduza, czy to ośmiornica, czy kałamarnica, ale jest takie zwierzę, co ma takie komórki, co się w ogóle nie starzeją, te komórki, i ona teoretycznie może żyć wiecznie, może się rosnąć w nieskończoność, nie?
0: Jest też, jest też teoria, że grzyby do nas przywędrowały z kosmosu. Zarodniki w jakiś sposób tu się dostały i uczyniły sobie poddaną Amanita ziemię, muscaria. Tę ziemię. Słucham?
1: Amanita muscaria, tak, tak. No.
0: No bo grzyby są takie zaskakujące też. No, a słuchajcie, a myślicie, że Bartłomiej Rybka to bardziej jest rekin czy leszcz? Dla was na przykład. Rekin czy leszcz? Ja nie mam zdania. Już sam nie wiem po prostu. Czasem się zachowuje jak rekin, a czasem jak rozpycha się jak wieloryb czasami, a czasem jest leszczem trochę, a czasem grubą rybą, a czasem też płotką zwykłą, taką internetową trochę jakby. No ale czasem też i rekinem internetu. Różnie to bywa właśnie. No. A to tak w żartach sobie mówię oczywiście. Węgorz to padlinożerca, pisze Marcin Chudzik. No ciekawe.
1: Jak Marcin Chudzik tak pisze, to musi być prawda.
0: Coś mi trochę tu nie pasuje, że on taki smaczny jak padlinożerca. To taki karp, to też on je byle co i dlatego taki śmierdzący, nie? Gdzieś tam jakieś gówna rybie zjada z dna. Jak mu dadzą, to je wszystko i dlatego taki nie jest zbyt dobra ryba.
1: Ciekawe, jak on to robi w ogóle, że on potrafi prądem ten.
0: No, to jest dobre.
1: To jest ciekawe, jak on to robi. To może być jakaś ryba z kosmosu, słuchaj. Albo nie wiem, ze świata równoległego jakiegoś, albo coś. No bo to jest to, że człowieku, że ryba generuje, znaczy ryba, to nawet nie jest ryba chyba tak do końca, tylko takie chuj wie co, nie? Ale że jakieś zwierzę generuje energię elektryczną w ogóle, to są jaja, nie?
0: No to jest nie, niesamowite.
1: Jakie napięcie to ma. Ja nie wiem, jakie to ma napięcie, ale to może chyba zabić nawet, nie? A na przykład jak może nie jeden, ale już kilka na pewno.
0: Rodzina węgorzowatych, ryba węgorzokształtna, czyli jednak jako rybę opisują. W rzekach i jeziorach Europy Zachodniej, Środkowej, części Oceanu Atlantyckiego i we wszystkich morzach europejskich. No to co ja tu pierdolę, że jakiś pod ochroną czy coś, jak on wszędzie jest, wszędzie przeżyje, zje wszystko. Chyba dobrze się ma, nie? A czemu taki drogi jest, ciekawe?
1: Węgorz?
0: Ochrona. Węgorz europejski jako gatunek zagrożony wyginięciem objęty jest od czerwca 2007 ochroną wynikającą z konwencji waszyngtońskiej. Czyli jednak.
1: To samo Watykan, a tu Bierut pisze, że węgorz elektryczny to inny gatunek jest w ogóle. Aha.
0: A. No właśnie, jakbyśmy tego elektrycznego jedli, to by nam język prądem popieściło.
1: Ale ciekawe to jest, ciekawe naprawdę. No. To tak jak ten koleś, co wyhodował tego homunkulusa, nie wiem, czy widziałeś, nie? To ten homunkulus też podobno prądem raził, nie? Nie wiem, czy jesteś w temacie, czy nie bardzo.
0: Nie bardzo, nie bardzo.
1: No wziął chłop, w sterylnych warunkach zapłodnił jajko własnym tym, nie? Nasieniem. No i to później trzymał to w jakimś tam ciepłym miejscu, jak ten. On to przepis na to wziął z jakiejś księgi w ogóle alchemicznej, nie? Starej. No i wziął i wyprodukował tego homunkulusa, znaczy później rozbił jajko w ogóle i tam żyło, rozumiesz? Wzięło i normalnie ludzkie nasienie było w stanie zapłodnić jajko ze zarodnikiem. No i on to wrzucił do akwarium to coś, nie? I to wyglądało jak taka kurwa jedna wielka żelka z jednym okiem. I on to próbował karmić, nie karmić, i właśnie zauważył, że jak mu tam wrzucił rybę, to ryba taka akwariowa podpłynęła, jak blisko do tego podpłynęła, to nagle je, pieprznął ją prąd i zdechła, nie?
0: Kurde,
1: No i
0: ciekawy
1: normalnie,
0: temat.
1: wiesz. Później gość też robił jakiś tam filmik, kręcił, bo to on tam robił jakiś, wiesz, na zasadzie takiego journalu, nie? Takiego pamiętnika z dnia na dzień pokazywał, jak to się tam z tygodnia na tydzień, jak to działało. I podobno w pewnym momencie pieprznął go prądem tego kolesia i musiała aż kamera wyłączyła. Tutaj mówi KGB Rut, że to fake, ale nie wiem, czy to fake jest tak naprawdę. No pokazane było, jak ta ryba zdechła, tak? Że podpływa ryba i nagle ją pyk, nie? I już nie żyje. No to jak to mógł być fake? No, znaczy, może i był fake, ja tam nie wiem, no ale... To co, na potrzeby tego sfejkowania filmu by małą rybkę wzięli i zabili, no.
0: No nie,
1: Zaczęli
0: przecież
1: myśleć,
0: by
1: co.
0: nikt by ryby nie zabił. Ja w to nie wierzę, żeby ktoś rybę mógł zabić. Daj spokój. Daj spokój.
1: No nie wiem, ale dziwi mnie, ale wiesz co, dziwi mnie to, że niektórzy potrafią prąd generować, nie?
0: No to jest
1: Takie na przykład rasa
0: niesamowite.
1: tych Super Saiyanów, co była, nie? Nie wiem, czy oglądasz Dragon Balla, to oni też, jak się przetransformowali w Super Saiyana, to też tak jakby prąd z nich wychodził, nie? Było coś takiego.
0: No, uładowali się.
1: No,
0: I
1: ładowali się.
0: strzelały błyskawice. No.
1: Matko mili, te wszystkie.
0: Człowiek też wytwarza prąd, niby, nie? No przecież jak nam się mięśnie kurczą, to pod wpływem impulsu elektrycznego, nie?
1: No tak. No tak, właśnie to jest to.
0: Tylko że my nie potrafimy tego prądu tak pierdolnąć jak Raiden jakiś. Jebudu. I cały. Bo to jest ochrona jakaś, bo jakbyśmy tak potrafili, to byśmy zaczęli strzelać błyskawicami z dupy, laserami z oczu, błyskawicami z dupy i by nam się zużyła cała energia. Mówię to
1: Ale ja nie
0: jako.
1: wiem, czy to nie jest to chi właśnie, to co w Kung Fu tam mają, to chi, rozumiesz, o co chodzi, nie? Że to można energię jakoś zacząć kontrolować i na przykład podpalać różne rzeczy, nie?
0: Redaktor Jacek, ponownie witamy. Hej, hej,
1: Dobry
0: hej.
1: wieczór.
0: Cześć.
1: Dzień dobry. Ja chciałem westchnąć sobie głęboko. Po pierwsze, to ten węgorz elektryczny, to zupełnie nie ma wiele wspólnego z tym węgorzem, co go łapiemy w jeziorach polskich i rzekach. To jest zupełnie inny gatunek i nawet to jest dosyć daleko w rodzinie. Po drugie, fakt, że on może generować taką dużą energię elektryczną, nie jest wcale dziwny, bo wszystkie zwierzęta świata generują energię elektryczną, nawet my, tylko że akurat mamy ją w środku, zamiast wypuszczać ją na zewnątrz, i to całkiem sporo. A węgorz potrafi generować kilkaset voltów i tak, że może zabić człowieka, ten elektryczny. Jeden amper
0: Nie.
1: prądu spokojnie może jebnąć człowieka i no po pierwsze to jest nie tylko wysokie napięcie, ale też jest duże natężenie. Około jednego ampera prądu te duże mogą generować. A żeby zabić człowieka wystarczy, żeby przez nasze ciało przepłynęło tak naprawdę 100 miliamper. 100 miliamper już nas zabija. To a po drugie, błagam was, homunculus to jest taki stary fake, że jak ja byłem malutki, to ten fake miał po prostu taką długą brodę. To jest bzdura kompletna. Jedna z
0: Co?
1: podstaw. No homunculus to jest taka bzdura, że Jezu słodki, no przecież
0: Ja tam
1: to jest
0: niedawno widziałem dopiero.
1: W ogóle coś, co się ciągnie w internecie od zawsze.
2: I umówmy się do tego. Jeden z charakterystycznych rzeczy jest to, że gatunków, że gatunki jedynie bardzo spokrewnione można sobą skrzyżować i na ogół są bezpłodne, a gatunki takie jak człowiek i jajko, no ni chuja. Przepraszam panowie, no umówmy się, nie da się tego skrzyżować, bo to jest po prostu, no jeżeli chodzi o krzyżowanie ludzi, czy przepraszam, krzyżowanie gatunków, czy w ogóle rozmnażanie, to tam się krzyżuje DNA. Jeżeli DNA jest tak różne jak człowieka i kogoś, to nic z tego nie wyjdzie. Więc to jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe to jest. Tak jakbyście próbowali dwa różne rodzaje puzli ze sobą poskładać. No nie chupu.
1: A ludzi spróbowało tego homunculusa teraz wyprodukować.
2: Co ci mogę powiedzieć? Idź do Lidla, kup jajko, resztę sobie poradzisz chyba, no nie wiem.
0: Krzysztof Kononowicz słynny kiedyś opowiadał, że u niego tam w tym Wilkowie na wsi to raz chłop się zakradł tam, jak się nazywa to miejsce, gdzie świnie, do chlewa i ze świnią tam bara i potem się urodziła świnia z głową człowieka. I to się
2: tak, to był Krzysztof Kononowicz?
0: Tak, Krzysztof Kononowicz takie ma opowieści. I to naprawdę było! No co, ja bym skłamał, tak było, no świnia z głową człowieka chodziła, no po tym.
2: No tak, no wiadomo, wszyscy wiedzą, że tak było. Tak, jak jest ochota, to pies kota wyłomota i co wtedy się dzieje, no tutaj kotopies.
0: Na wsiach to wierzą w takie rzeczy jak najbardziej często, no bo to tak się kojarzy człowiekowi, no spółkował ze świnią, to się potem urodził taki świnioludź, no i panie, to i chodził.
2: Słuchajcie, Marcin Chudzik pisze, wolty nie zabijają miliampery również. Nie wiem, Marcin, o co ci chodzi, ale chodzi o to, że żeby człowieka zabił prąd, to chodzi o to, że musi przepłynąć przez nasze ciało określona ilość natężenia prądu. I jak najbardziej 10 miliamper już czujesz, a 100 miliamper już zabija prawie każdego człowieka. To, ile prądu przez nas popłynie, zależy od tego, jakie napięcie przyłożymy, dlatego że ludzkie ciało ma dosyć duży opór. Dlatego, żeby popłynęło przez nas coś, co możemy poczuć, potrzeba kilkadziesiąt, a do dorosłego mężczyzny nawet ponad 100 voltów. Więc nie wiem, o co ci chodzi, że wolty nie zabijają. Jak najbardziej zabijają, o ile tylko wydajność prądowa źródła jest odpowiednio duża, drugi Marcinie. Ale, że tak powiem, cóż możesz o tym wiedzieć bez trzech semestrów teorii obwodów? Chyba niewiele. Albo przynajmniej bez jednego dobrego technikum elektrycznego. Więc nie, Marcinie, wolty jak najbardziej zabijają. I miliampery też zabijają. No, to tyle.
1: Czekaj, a mówiłeś jeszcze, Jacku, poczekaj, nie idź jeszcze, bo mówisz to o tym wekorzu elektrycznym, chciałem się zapytać coś to, ale to w jaki sposób takie małe zwierzę może taki prąd siebie wygenerować, że jest w stanie człowieka zabić? Bo
2: a co to mówisz... co to za wielka, taki problem? Słuchaj,
1: taki no ja mam problem, ja tego nie umiem zrobić.
2: No nie, no ja rozumiem, że nie masz problemu, nie masz tego zrobić, ale tam on ma, jak czytałem o tym kilka miesięcy temu, jakoś mnie to też zainteresowało, i on ma komórki, które działają jak wielki kondensator, znaczy on gromadzi ładunek z jednej strony i z drugiej przez jakiś czas i w pewnym momencie szybko potrafi go rozładować. Masz taki malutki kondensator, który jest wysokonapięciowy, to też jest malutka rzecz. One są wykorzystywane na przykład w paralizatorach elektrycznych, nie? One się ładują i potem jak się wyładują całą energię, to mają, no to pieprzną tak, że może człowieka, wiesz, może zabić nawet człowieka, nie? I tak naprawdę węgorz działa na tej samej zasadzie. Ma takie komórki, które są w stanie magazynować ładunek elektryczny i on się w pewnym momencie na żądanie rozładowuje z jednej i z drugiej strony.
1: Ale on to kontroluje? Ma pod kontrolą to, czy jak?
2: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej ma pod kontrolą, bo to on tego używa do polowania. Więc tak. Jaki jest dokładnie mechanizm kontroli? O to nie wiem, to musiałem to przeczytać, w jaki sposób, jaki jest mechanizm dokładnie rozładowania tego, ale w każdym razie on ma komórki, które działają jak duży kondensator, bo gromadzą ładunek po prostu.
0: A jak to jest, Jacek, bo może to głupie pytanie, ale ponoć nie ma głupich pytań. Gdzie człowiek przechowuje tą energię elektryczną swoją, której używa do
2: Człowiek nie przechowuje. Człowiek nie przechowuje. Ona jest generowana i zużywana natychmiast. Bo tak naprawdę przechowanie energii elektrycznej jest bardzo... kosztowne. W człowieku jest pompa jodowo-sodowa, z tego co pamiętam, która generuje prąd elektryczny, ale to działa tak jak elektrownia. W elektrowni, w siedzeniach energetycznych, prąd, który jest generowany przez elektrownię, musi zostać praktycznie natychmiast zużyty. Dlatego dzisiaj buduje się na przykład duże baterie. Gdzie mieszkam, koło Canberry, powstaje duża bateria, żeby gromadzić prąd. Więc człowiek tego nie przechowuje. To, co my produkujemy, jest natychmiast używane. Albo na pracę serca, albo na pracę mózgu, albo na ruch mięśni. Natomiast nie jest to przechowywane. Nie ma baterii jako takiej w człowieku.
0: No, ciekawostka. Była jakaś taka gra na konsolę, jak się tak, taka dziwna gra z ryboludziem. Właśnie to była ryba z głową człowieka. Bardzo dziwne, że w ogóle to wydali na Dreamcasta. O, na Dreamcasta to wyszło. I do tego jakiś specjalny, był taki mikrofonik, kontroler, że można było gadać jeszcze z tą rybą człowiekiem, z tym ryboludziem, takim upiornym, dziwnym, że niby to taka sztuczna inteligencja, coś tam odpowiadał. No, to było, były takie dziwnostki, taki ryboludź.
2: No, to jest... Ryboludź to jest, myślę, legenda, którą ja słyszałem jakiś czas temu, ale wątpię, żeby to była prawda. Bardzo wątpię. To jest w ogóle taka historia, nie? O, w ogóle był taki ruski... A nie, to był taki ruski naukowiec, który próbował przepić głowę psa do innego psa. O, już nie mogę, nie pamiętam, jak się nazywał, ale to jest potwierdzona rzecz. I ten pies żył jakoś bardzo krótko. Chyba nie próbował przeszczepić głowy człowieka. Marcin Chudzik, przed 10 amper to nie miliampery. Nie, Marcinie, powiedziałem o 10 miliamperach, które zabijają człowieka. Znaczy, które człowiek może poczuć, a zabija ponad 100 miliamper.
0: Władimir Pietrowicz Diemichow robił takie eksperymenty, czytam sobie tutaj. No ciekawe rzeczy. Ja bym się bał takie eksperymenty robić.
1: Kurde. Ja się zastanawiam, kiedy rodzice naukowcy udowodnią te wojny atomowe z XVIII wieku.
2: A już niedługo, na pewno. Są blisko, kurwa. Tak, podobno niektórzy są tacy, którzy twierdzą, że Hindusi starożytni mieli bomby atomowe.
1: No, jak Ruscy mieli, to Hindusi by nie mieli, słuchaj.
2: No dokładnie, tak. Dokładnie,
0: i tak. A w starożytności mieli już baterie, słynna bakteria z Bagdadu, nie? Co była używana prawdopodobnie do metalurgii jakiejś, coś tam do wytrawiania, nie wiem, nie znam się na tym, ale do jakichś tam właśnie technik związanych z metalurgią, z jubilerstwem, coś takiego.
2: To jest możliwe, nie? Że ludzie zauważyli, coś się dzieje, jak zmieszasz kwas z metalem, ale nie rozumieli mechanizmu, który za tym stoi. To jest możliwe. Ja nie rozumiem, że to jest jakoś, wiesz, bardzo niemożliwe, nie?
0: No.
2: To jak najbardziej, tylko że nikt tego nie pociągnął dalej. Na tym, no, przecież silnik parowy, który Grecy opracowali pierwszy, właśnie nie wiem, jak się nazywał, to polegał na taki, że to była taka kula metalowa z dwoma końcówkami, tam się nalewało wody i ona się obracała nad ogniskiem. Dla nich to była ciekawostka, i to był de facto silnik parowy, ale to była ciekawostka, której oni nie umieli, nie wiedzieli, co z tym zrobić. No dobra, no obraca się, no i co? I tyle. Podobnie Rzymianie wykorzystywali ropę naftową, ale oni wykorzystywali to olejem górskim, i bo to wtedy wypływało na Półwyspie Apenińskim po prostu z gór, bo wtedy jeszcze było tak, że te złoża były nieruszone, i używali tego militarnie do podpalania przeciwnika, ale nie mieli pomysłu, żeby zbudować silnik jakiś na tym, ani do czego innego mądrego to użyć, nie? Więc tak, ropa naftowa była w użyciu przez Rzymian.
0: Albo zachwycamy się czasami takimi odnalezionymi jakimiś maszynami, które potrafiły coś wyliczyć, no takie właśnie jakieś ze starożytności, nie? No, zastanawiam się, no one budzą i podziw, i zaciekawienie, ale czy to jest coś tak faktycznie niesamowicie niezwykłego. Pamiętam na przykład mechaniczne kalkulatory. Za PRL-u można było dostać coś takiego jak mechaniczny kalkulator. Maszyna licząca na korbę. No potrafili też nasi zrobić coś takiego, nie? No to... Ciekawe, jak to w ogóle jest zbudowane, taki mechaniczny kalkulator. To niesamowite
2: mnóstwo
0: urządzenie.
2: To jest bardzo misterne, bardzo niepewne i jak się zepsuje, to amba Fatima. To jest mnóstwo kółek zębatych, które coś tam ze sobą rozmawiają. Ciężko się to projektuje, ciężko się to buduje, ciężko się to naprawia. Elektroniczne są o wiele lepsze, nie? Ale to jest pewnego rodzaju taki błąd myślenia, że jeżeli coś gdzieś istniało na świecie, to już znaczy, że to zmienia historię. Nie, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby to jeszcze wdrożyć do produkcji, wdrożyć na masową produkcję, zrozumieć zasady działania, mieć możliwość, żeby to rozwijać. To jest cały przemysł. A to, że gdzieś ktoś coś skonstruował, mówi, działa. No jeszcze nic z tego, no. Jest niemalże pewne, że Europejczycy, no wikingowie na 100%, ale że Europejczycy dopłynęli do Ameryki Północnej. Wikingowie przecież dopłynęli tam na Nową Szkocję, w okolicy wschodniej Kanady. No i co z tego? Byli, pobyli i uciekli. A dopiero Hiszpanie i Portugalczycy coś z tego zrobili ciekawego. Prawdopodobnie starożytni znali na przykład zachodnie wybrzeże dzisiejszej Brazylii, wschodnie wybrzeże dzisiejszej Brazylii. Azjaci, na pewno Indonezyjczycy znali wybrzeże Australii. Tylko co z tego? Nic z tym więcej nie zrobili, nie?
0: Dokładnie. A poza tym niektóre wynalazki też, na przykład ludzie mają takie mylne przekonanie, że jakiś łuk został, to Bartłomiej o tym ciekawie w sumie mówił nawet ostatnio, że my zawsze zakładamy, że coś zostało gdzieś wynalezione w jednym miejscu, ale takie prostsze wynalazki to były w wielu miejscach równolegle jakoś tam wynajdowane i tyle, no. Stąd może różne te łuki były. Inny był ten, innej jakości, inny zasięg i moc miał ten łuk refleksyjny, nie? No bo gdzieś tam na wschodzie wynaleziono właśnie, skumano, że można zawinąć to jeszcze raz ten łuk, zrobić i że to lepiej wtedy niesie, tak dalej. A ktoś inny zupełnie nie wpadł na to i przez całe lata się męczył ze swoim łukiem gorszym. No, takie wynalazki, łuk.
2: No. Wiesz co, przepraszam, że ja tak się odnoszę do tego, co Marcin Chudzik pisze. Marcin, wiesz co, Jacuś, to ty sobie możesz zwracać się do swojego syna, jak kiedyś się urodzi. Jak jakaś kobieta ci pozwoli z nią zrobić dziecko, to sobie nazwij go Jacek i będziesz mógł do niego mówić Jacuś. A ja jestem Jacek i bardzo cię proszę, byś tak do mnie pisał. Marcinku? No ale cię właśnie jak nie mówię Marcinku, więc trochę odrobinę chociaż szacunku. Natomiast co powiem o przekaźnikach 5G, które emitują prąd w miliwoltach i amperach? Marcin, nie masz pojęcia, o czym piszesz. Przekaźniki 5G emitują energię elektryczną w postaci, znaczy energię w postaci fali elektromagnetycznej. Nie ma tam nic o miliamperach o miliwoltach i amperach. Ewentualnie jest napięcie, znaczy natężenie pola elektromagnetycznego pokazane w miliwoltach na jednostkę przestrzeni. I więc nie wiesz, o czym mówisz, drogi Marcinie. No, to tyle.
0: Marcysiu, tak więc nie cwaniakuj, nie cwaniakuj, Marcyś, tutaj.
3: No, to dobre pytanie do Jacka.
2: Chciałem...
3: Jeśli się rozłączę.
2: Ja też będę zaraz czekał, co tam?
3: Zadzwoniłeś, żeby mnie opierdolić, wyprostować, czy tylko tak po prostu?
2: Nie, zrobiłem się nudzę, bo akurat mam przerwę i muszę coś zjeść. Także nie, chciałem, tak słucham was cały czas na jednym uchu, bo siedzę na spotkaniach, ale no nie mam racji, żeby tak sobie chwilę jeszcze pogadać, bo Krawiec, oczywiście 5 godzin temu Krawiec mówił, że no już kończymy, gdzie będzie krótko, prawda? A nie jest. No.
3: Nie jest.
0: No to też dzięki waszym donejcikom, za które serdecznie dziękuję, także tobie Jacku. Kochany, mogę tak mówić do ciebie? Czy to nie będzie zbytnie spoufalanie się, Jacku?
2: Nie, ty zawsze będziesz do mnie mówić Jacku, kochany.
0: Jak fajnie.
2: A ja nie wiem, czy pan, ty tego już nie pamiętasz, bo ty byłeś po prostu zamarychłajnizowany, ale jak nagryw był Lorem Ipsum sezon 3, to ja kiedyś jeszcze na tej starej stronie kondestacji wysłałem ci 100 takiego donata i ty to przyszłaś, mówisz, pamiętam, to jest na samym początku któregoś nagrania, już to znaleźć, mówisz, Jacusiu, tak z takim płaczem właśnie i pytasz się, czy mogę do ciebie się tak zwrócić. To był pierwszy raz, jak się tak w ogóle, wiesz, jakoś o sobie usłyszeliśmy. To był Lorem Ipsum sezon 3. Ty wiesz, już minęło 10 lat od tego czasu? Boże. Boże.
0: No, jak ten czas leci. W sumie jakby się zastanowić, to jestem jednym pewnie z dłużej nadających tak w radyjkach. No, tak non-stop, nie? Też...
2: Tak, tak.
3: Kuba Wojewódzki cię powinien do programu zaprosić, słuchaj.
0: Ja bym nie poszedł.
2: A cię poszedł. Od razu by nie poszedł. Byś zobaczył, wiesz, 50 koła za wywiad, to byś po to byś kurna rowerem tym, co kupiłeś, byś pojechał do Warszawy na wywiad. Przyznaj się. Uciekam na... Nie, żebym cię uważał za kapitana pijawkę, ale tak tylko mówię.
0: Ale ja się tego nie wstydzę. Jestem nawet z tego dumny.
3: Że... Ja bym za 50 koła też poszedł.
2: A ja nie. Na razie. Pa.
0: Cześć. Cześć.
3: Słuchaj, ja bym poszedł, jeszcze bym powiedział, co by chcieli, to bym powiedział. Wszystko bym powiedział. Za 5 dych? Chłopaku.
0: Taki jesteś?
3: Nie, no żartuję. Musiałbym być tobą. Nie, no ten... Nie, no żartuję, nie obrażam cię. Nie wiem, czy bym poszedł, szczerze mówiąc. Nie, no ale wiesz, jak ktoś już nadaje tyle czasu, to jest swojego rodzaju legendą, jeżeli chodzi o gówno radyjka, tak? Czyli jednak jakieś tam uznanie, wiesz, jakąś tam legendę w ogóle zbudowałeś wokół siebie, także czemu nie?
0: Zbudowałeś legendę wokół siebie, to fajnie brzmi. No ja właśnie tak w wolnych chwilach staram się budować legendę wokół siebie. Ty chcesz, to ci podpowiem, Michał, jak można zbudować łatwo legendę wokół siebie. Musisz się na antenie zesrać. To przejdziesz do legendy.
3: Ale do takiej akcji musisz czasami powtarzać. Kiedyś Skiba pokazał dupę na scenie. Komu to on pokazał?
0: Millerowi chyba.
3: Millerowi albo temu, no, albo Millerowi, albo, no, chyba Millerowi, albo Buzkowi może. Może to Buzek był. No i co? I też gadali o tym, no ale to przeszło w sumie do lamusa później.
4: Zły wilk.
3: O. Niestety. Na dynamiczny rozwój kanału
4: i na puszki z żarciem na ciężkie czasy i zimę nuklearną.
0: Zły wilk, a wpłacił, widzicie. No, czyli poznał swój swego. Zły wilk karmi złego wilka. Niespotykane w ogóle zjawisko w przyrodzie. Na dynamiczny rozwój kanału i na puszki z żarciem, na ciężkie czasy i zimę nuklearną. O Jezu, to teraz mamy jakby zimę nuklearną. Patrzcie, jakie mrozy są, nie? Nastały. U was też tak zimno? Ja tu mam włączone ogrzewanie, a zimnica, cholera jasna, nadal. Tragedia.
3: Tragedia, no.
0: A u ciebie? Ciepło czy zimno? A u pana?
3: U mnie, jak zaczyna słońce zachodzić, tak koło 16-17, to już się robi bardzo nieprzyjemnie. Bardzo zimno, takie, wiesz, zimno, takie, że aż się, jak czujesz, jakby ci przez kości przechodziło, nie? Bo coś takiego, no, takie wilgotne, zimno, zimno z wilgocią. To się czuje, że jest zimniej niż jest, nie? W suchym klimacie. A przynajmniej takie wrażenie mam. Ale rano jeszcze spoko, rano jest tak rześko, fajnie. Jak słońce świeci, to jest tak rześko, tak, wiesz, tak można tak okno otworzyć i wiesz, że ten chłodek jest taki fajny, tak się pełną piersią się ten zaciągnąć tym powietrzem, to aż przyjemnie, tak czujesz, jak takie chłodne powietrze taki przychodzi przez te płuca i czujesz to w swoim organizmie, ale potem już wieczorem to jest zimno, to już zimno jest, no. To nie jest dobre już później.
0: Ale faktycznie, takie orzeźwienie to przyjemne jest. No. Lubimy się orzeźwić czasem. A propos w ogóle właśnie technologii, jak się zmieniała, natknąłem się na stare Batmany, wiecie, te z Adamem Westem, nie? Batman i Robin. No, to takie show komediowe trochę. I tam w tym Batmobilu Batman ma telefon, słuchajcie, taki ze słuchawką. Słuchawka z kabelkiem na przykład. Dzwoni sobie przez ten telefon. Batman, taką ma technologię. Wtedy to było pewnie coś takie trochę science fiction, bo nikt nie miał takiego telefonu w samochodzie. Nawet takiego, wiesz, ze słuchawą, z tarczą i z kabelkiem, to nie miał nikt w samochodzie, a Batman miał taką technologię.
3: No. A powiedz mi taką rzecz teraz. Albo dobra, nie, bo się jeszcze wkurwisz, tak naprawdę, to nie, dobra.
0: No, lepiej nie, bo ja się jeszcze wkurwię i się obrażę.
3: Nie, no bo zapytałbym coś, co wiesz, jakbym się tak zapytał, mógł stwierdzić, że hola, kolego, nie spoufalaj się, aż tak dobrze to my się nie znamy. Nie?
0: A dawaj.
3: No, na pewno.
0: No, tak, dawaj.
3: Ale nie obrazisz się.
0: No nie obrażę się, no dawaj.
3: No kurde. O Boże, jaka jest twoja ulubiona przeglądarka?
0: To na pewno było to pytanie, tak?
3: Nie.
0: Moja ulubiona przeglądarka to Brave, czyli odważny, czyli bądź odważny i się zapytaj, no co tam? Dawaj, no co? Ja nie z tych, co z obrażalskich.
3: No ale nie wiesz, o co chodzi, bo gdyby mnie ktoś zapytał takie coś, to kurwa może by mi się trochę przykro zrobiło w pewnym kontekście. Dlatego wiesz, nie chcę tutaj też, żeby inaczej słuchacze odbierali też chujowo, no ale zapytam się, nie? Czy nie sądzisz, że kurwa przez tam, nie wiem, ile ty tam nadajesz, 10 czy 12 czy więcej lat, nie? W tych gównoradykach, że tak naprawdę, że to był kurwa zły kierunek, że w sumie gówno z tego masz tak naprawdę, wiesz. 12 lat, stary, no i co, żadnej sławy ci to nie przyniosło, ani nic takiego, nie jesteś, wiesz, jak sławni aktorzy, czy tam jacyś inni ludzie, tylko wybrałeś po prostu chujowy ten kierunek w życiu, no, może tak.
0: Widzisz? Gdyby moim celem miało być faktycznie zdobycie popularności dużej, co kiedyś gdzieś tam trochę chodziło po głowie, że fajnie by było, ale to w pewnym momencie już dawno temu przeszło. I robię to, bo lubię pogadać sobie tu z ludźmi, co nie byłoby możliwe, gdyby prowadzić normalne jakieś większe media, bo by się raczej odbierało panią Grażynę z Torunia na przykład, która by tam mówiła, że o, panie redaktorze, pan to jest w ogóle bardzo inteligentny i pozdrawiam. I takie by były telefony, co najwyżej, pod warunkiem, żeby się ktoś dodzwonił, nie? No, cała by się robiła kolejka chętnych, to by było coś zupełnie innego. My mamy tutaj taki nasz, jak to mówimy, domek na drzewie, gdzie możemy się spotkać. Nie wiem, ja poznałem masę fantastycznych ludzi, cała masa znajomości. Przyjaciół po prostu, wiesz. Kaska też się pojawia od czasu do czasu, jakoś się żyje tutaj i fajnie jest. Same zalety, ja się cieszę tutaj. Jestem jakoś tam, jakieś uznanie jest, tak, na scenie gównoradykowej, to też w tej mniejszej skali jakiś tam pierwiastek tej sławy jest, też można się być zadowolonym, nie, że jesteś rozpoznawany czy coś. Wszystko jest na plus, ja się cieszę, jest git malina i git majonez, a nawet spoko musztarda, ci powiem.
3: Czyli nie masz żadnego regretu, albo wiesz, że tam nie czujesz się, że tam jesteś, nic nie osiągnąłeś, mimo tego, że poświęciłeś tyle czasu temu wszystkiemu, nie?
0: Nie, w ogóle.
3: No to dobrze, to dobrze, to dobrze. Nie, no tak wiesz, nie chciałem, żeby to zabrzmiało, czy wiesz, że tam, bo tam niektórzy tam mówią, że nieudacznik i tak dalej, i w ogóle co z tego masz. No, to tak, wiesz, nie chciałem być chamem, nie? Tak, jednak wiesz.
0: Który to tak mówi? Dawaj, który to mów? Który, że nie uda się.
3: Nie powiem, bo to jest osoba, z którą, kurwa, wiesz, może ci się później do dupy dobrać, nie? I się nie odpuści przez pół roku na przykład. Także nie będę mówił, kto to, bo to wiesz, nie?
0: Ale
3: taki wiesz, ktoś. No.
0: Ale popatrz, to jest też ciekawy temat, bo my się przyzwyczailiśmy jako ludzie ogólnie do tego, żeby nazywać kogoś właśnie nieudacznikiem, a zbyt pochopnie chyba używamy, bo a skąd ktoś wie, czy moim celem jest zostanie drugim Kubą Wojewódzkim jakimś, no, czy ja, czy taki jest mój cel. I czy to jest jakiś wyznacznik udanego życia, bycia kimś, że można się do ciebie z szacunkiem odnosić, jak jesteś już mega popularny tylko wtedy, a jak mniej, to od razu

0: tam, kurwa, bez sensu zupełnie. Każdy sobie tam ocenia, jak chce. Ja jestem zadowolony ogólnie, ze wszystkiego.
1: No, czyli nie żałujesz, nie masz tych takich nie. regretów. Kurwa, mogłem robić coś innego, nie?
0: Nie, nie. Nie wiem, a tobie się marzy na przykład bycie jakimś takim radiowcem, wiesz, jak Wojciech Mann, że cię tam cię rozpoznają i cię zaczepiają. Panie Michale, można fotkę? Można? A ty wtedy mówisz, no dobra, szybko, bo się spieszę do studio mojego wypasionego z mikrofonem za 100 tysięcy złotych. Sztuka. No. Masz taki pęd? Taki pęd do sukcesu?
1: Nie, nie, takiego pędu to nie mam akurat. Bardziej chciałbym coś zbudować, ale tak bardziej za kurtyny, że tak powiem. Nie mam parcia na promowanie własnej mordy, wprost, wręcz przeciwnie. Bardziej wolałbym właśnie, kurwa, wiesz, jakby mi się udało jakieś media własne stworzyć, nawet małe, taki kurwa mały kanał, który 1000 osób ogląda na YouTubie gdzieś, nie? To telewizyjny, nie? Takie mediunia takie malutkie, to uważam byłoby sukcesem, nie? To byłoby wyznacznikiem, że do czegoś z tym gdzieś doszedłem.
0: Rozumiesz? Może ci się uda, dosyć szybko się rozwijasz i już zaraz cię będzie słuchało tyle samo osób, co Nocne Radyjko teraz, nie? I dojdziesz sobie, myślę, do 120, do 130. Spokojnie. I to się rozwijaj, no. Masz smykałkę na pewno też do jakichś takich akcji. 130?
1: To mało jest 130 tak naprawdę.
0: Nie, no chodzi mi o to, że na razie powiedzmy masz tam o 80, a szybko ci się zrobi 120 i tak dalej, nie? Pewnie, a potem i więcej być może, a może i 200, może i 500, no. Takiego Gabriela słucha ostatnio pod 300 osób, co mnie zaskoczyło trochę, bo chyba mniej trochę słuchało, ale pod 300 na przykład, nie? Ale wiesz co, ja się staram tak nikomu nie zazdrościć, bo można w sobie zacząć tworzyć takie myśli typu, a ja tu 10 lat zbierałem na tyle, a on kurwa w 2 miesiące tyle zebrał i to mi podebrał pewnie zaraz będzie, wiesz, i to jest takie chujowe myślenie, które cię prowadzi na manowce i zaczynasz być takim zawistnikiem, czegoś tam komuś zazdrościć, a ja się staram w ogóle tak nic nie myśleć w ten sposób.
1: Nie o to chodzi, to ja bardziej mówię o tym, że wiesz o co chodzi, że na przykład ten projekt 28 fajnie by było jakby za jakiś tam czas kilka osób na przykład współtworzyło, albo wiesz, chociaż żeby zrobić takie, wiesz, żeby 2-4 na dobę to leciało i tam czyjeś jakieś podcasty, nie podcasty, audycje różnych twórców, którzy chcieliby współpracować z projektem 28, żeby puszczać, włączać, nie? Żeby to był taki kanał, który, wiesz, możesz wejść na stronę i sobie codziennie oglądać 2-4 na dobę, jak będziesz chciał. Tyle, że problem jest taki, że widzisz właśnie, ktoś, kto ma dużo więcej wyświetleń ode mnie, więcej followersów i tak dalej, no to kurwa nie przyjdzie do mnie, bo nie będzie zainteresowany, bo będzie sobie myślał, że o, pewnie chce się na moich plecach, na moim garbie wybić, nie? No. A tacy twórcy, tacy nadający w gówno radyjkach, co mają mniej wyświetleń niż ja, no to nie istnieją, póki co, nie? Wiesz, o to chodzi. Tacy, z którymi, wiesz, też ja bym chciał coś mieć wspólnego, nie? Bo wiadomo, że to nie jest tak, że będę tu puszczał o ruskich wojnach atomowych z czasów widmowych, kurwa, ten, jako, wiesz, to raczej takie poważne medium chciałbym zrobić, a nie szulskie, nie?
0: Jakbyś gościa zapraszał, to stawiałbym na to, że częściej taki gość spojrzy po prostu, co nagrywałeś, kilka ostatnich audycji sobie odsłucha twoich i na tym sobie bardziej zbuduje, bo może cię to zaskoczyć, ale często zgodzą się do ciebie przyjść ludzie mimo małych zasięgów, tak naprawdę, bo będą mieli taki humor, a co tam, a przyjdę sobie, a może dzięki mnie to będzie akurat popularniejsza audycja i będzie więcej odsłon, bo tak zresztą jest najczęściej. Więc większym problemem jest to, jak cię będą postrzegać, jak ktoś sobie wejdzie na twój kanał i pierwsze co włączy, akurat trafi mu się taka luźniejsza audycja, i jeszcze tam se bekniesz i dobra, tu dzwoń się, kurwa, sorry, ale dzisiaj się najadłem, tak się najadłem dzisiaj, słuchajcie, no to on to w tym momencie wyłączy i powie, nie, to ja odpiszę temu panu Michałowi, że może nie mam czasu, o, że jestem zajęty, no.
1: No, masz rację, to trzeba też, trzeba zwracać na to uwagę, że rzeczywiście. No.
0: Dlatego jak będziesz kiedyś kogoś zapraszał, to wyślij sam kilka linków przykładowych, nie?

0: do audycji, do odsłuchania. Co prawda...
1: Nie no, na przykład... No. Zresztą dobra, mówię.
0: Co prawda wtedy jest ryzyko, że komuś ten mail nie przejdzie, bo wykryje antyspam, że jest kilka linków i wiesz. No ale to wtedy można dużo ugrać, bo ktoś zobaczy cię od najlepszej strony, a nie od przypadkowej, jak mu się tam trafi, nie? Więc nagraj sobie kilka takich...
1: Ale to bardziej, wiesz, jakby zaprosić do tego, żeby ktoś chciał mieć swoje, na przykład, podcasty emitowane w Projekcie 28. Bardziej o to mi ten chodzi.
0: No widzisz, no możesz ludzi przyciągnąć albo tym, że twoje medium jest już jakoś poważane, albo tym, że ktoś jest... dopiero zaczyna swoją przygodę w tym kierunku i chce gdzieś zacząć, gdziekolwiek i chętnie przyjdzie do ciebie, bo tak dużo no, nie masz do zaoferowania, jak nie płacisz. No wiesz, jest jakiś kanał Michała, Projekt 28, żadnej kasy z tego nie ma. Ktoś i ty zachęcasz. Przyjdźcie i róbcie mi content, nie? A ja za to
1: nie,
0: co?
1: Nie content, tylko po prostu coś, co już nagrałeś, zrobiłeś wcześniej. Po wejściu na Projekt 20, na 28 profan, 28pro.fan, tak? To żeby ten player cały czas, wiesz, puszczał coś, jakieś podcasty, nie podcasty, audycje, nie? Żeby można było siedzieć i oglądać cały dzień. Rumusz.
0: Da się zrobić, no.
1: Nie, żeby mi nabijali, ja nie chcę na kimś nabijać też wyświetleń czy takich rzeczy. Wiadomo, że jakbym nagle zaprosił kogoś, kto ma milion subskrybentów, to ten ktoś wystarczy, by tylko wspomniał, a słuchajcie, byłem w Projekcie 28 i już bym miał z tego 1000 subskrypcji albo dwa na przykład, nie? Ale to nie o to mi chodzi, nie chcę mi się nabijać statystyk na kimś, bo to nie o statystyki chodzi, tylko chodzi o taką, wiesz, współpracę, zbudowanie takiego community, ludzi, którzy też coś tam tworzą.
0: No to musisz się nastawić, że ktoś przyjdzie, nada kilka tych audycji, co już tam ma, coś tam dorzuci od siebie, a potem se pójdzie szybko. No bo... Szczególnie jeśli nie będzie miał dużego feedbacku, jeśli naprawdę nie odczuje, że jest, wiesz, ceniony, doceniony przez ludzi, słuchaczy, słuchaczki, to pójdzie sobie szybko.
1: Myślisz?
0: No tak myślę. Tutaj też w nocnym radio się pojawiało wielu nadających, wiele osób przeróżnych i to nawet przy dobrym układzie, przy dobrych wiatrach, przy dobrych stosunkach, to zawsze się kiedyś tam skończy, nie? Bo komuś się odechce, no. Bo to często się przestaje być w pewnym momencie przyjemnością i zabawą i przygodą, a zaczyna być przykrym obowiązkiem, że trzeba przyjść i coś do ludzi pogadać, a mi się nie chce. Wiesz, nic z tego nie mam, jeszcze mi nikt komentarza nie zostawia i wtedy się pojawiają takie myśli, a dam sobie spokój, nie? Na przykład. No to taka normalna rzecz, tu nie trzeba dużo filozofować, żeby dojść do tego, że tak to działa. Po prostu już, ale to się też nie trzeba przejmować, tylko no widzisz, mogę ci dawać takie rady z rzeczami, co sam daję dupy i mam problemy no z tym i wiesz, ale tak, ale coś tam wiem, no. Musisz po prostu jakoś, jak już kogoś złapiesz do siebie, to musisz go jakoś dopieścić, no.
1: Mhm. No tak, no dopieścić, ale...
0: Żeby się fajnie czuł przynajmniej, jak najdłużej, nie? Że są telefony ciekawe, sam zadzwoń i pomóż coś. Nie wiem, co tu, czym można się wkupić w łaski nowego jakiegoś człowieka w teamie. Nie wiem, musiałbyś może lepiej znaleźć kogoś, kto chciałby z tobą współtworzyć. Tylko wtedy staniesz przed takim pewnie problemikiem małym do rozstrzygnięcia, jak traktować ludzi ze swojego teamu, czy jako współwłaścicieli kanału, wiesz, no to możesz mieć problem z tym, bo nie będziesz chciał czegoś takiego, że ktoś nagle staje się... No. Ale jeśli już byś się na takie coś zdecydował, to lepiej to zrobić wcześniej, zanim poświęcisz te setki godzin na tworzenie marki, projekt 28, włożysz to trud i tak dalej. Jak teraz jesteś na początku, to tak naprawdę masz świetną sytuację, bo możesz wszystko. Możesz sobie zmienić profil kanału, tematykę, nawet jakbyś logo zmienił, to tragedii nie będzie i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi, że będąc jeszcze w miarę świeżym, masz duże pole manewru, bo potem może być trudniej zejść z już obranej drogi, nie? Której się trzeba trochę trzymać i tak dalej.
1: No, może i tak.
0: I jeszcze nie jesteś wypalony też, tobie się jeszcze chce, prawda?
1: Jaki jest, jak to jeszcze?
0: No mam na myśli to, że... Nie, mam na myśli to, że...
1: Programik robisz normalny.
0: Nie no, ale to mówię jeszcze, bo może, bo kiedyś na pewno będziesz, no znudzi ci się kiedyś, tak? Albo ci po prostu zbrzydnie, no a teraz masz power, jeszcze ci się chce. W tym sensie mówię, no. No dobra, zawsze będzie ci się chciało, Michale.
1: No, to już lepiej. No. No już widzisz lepiej. To teraz lepiej powiedziałeś. Widzisz, właśnie o to chodzi.
0: Tylko też myślę, że ludzie chętniej przyjdą na coś konkretnego, bo jak będziesz dalej w formule luźnogadkowej takiej też nadawał, to możesz mieć problem trochę, bo wielu kandydatów tam do przyłączenia się nie będzie potrafiło tak ocenić. No co to jest? No przyszedł, gada o czymś, wiesz, tak nic konkretnego. Rzeczy konkretne lepsze wrażenie mogą zrobić, wiesz o co chodzi, nie? Więc no może to w tym celu możesz, nie wiem, jakąś tematyczną audycję zrobić o innej nazwie na kanale swoim. Tak jak w Nocnym Radio masz, no były przeróżne audycje, nie?
1: Znaczy to, że jest, że audycje tematyczne, jak są luźne gadki, to wpisać w tytule, że luźne gadki.
0: No luźne gadki to nie wpisuj, bo cię zniszczę, zakradziesz nazwy luźne gadki.
1: Nie, ja nie zrozumiałem.
0: Nie, no śmieję się, rozumiem, jakaś tam nazwa audycji luźnogadkowej twoja, no.
1: No.
0: No. Mógłbyś tak sobie, wiesz, usystematyzować trochę swój content w ten sposób. Ludzie wiedzieliby, czego się spodziewają w danej, po danej audycji, nie? I tyle.
1: No, w sumie tak. Masz rację.
0: Ale ty masz tak trochę wywalone i to też jest jakaś wcale niekoniecznie zła rzecz, że się ma dużo luzu i dystansu do tego, co się tam gada, bo to też jest jakiś styl i ludzie dzisiaj lubią nawet takie streamy, gdzie różne tematy, wiesz, luźne są, a niekoniecznie witam państwa, dziś chciałbym tu zgłębić zagadnienie pewne i no i zaczynasz sypać datami, to jest super, no ale wiesz, co ci tam w sercu gra, rób, nie? Co, w czym się lepiej
1: czujesz?
0: Ale co,
1: ja czasami lubię jakieś zagadnienie zgłębić na przykład.
0: Ale to jakoś
1: jak
0: tak...
1: ktoś nawet obejrzy na YouTubie i stwierdzę, kurwa, to mi pasuje, z tego to o tym tu nawet audycję mógłbym zrobić.
0: No, ale to bardziej nadal w takiej formule luźnej, że ten temat w sumie jak nie pyknie, to sobie przejdę na inny, nie? Albo sobie pogadamy o jedzonku, tak jak dzisiaj tutaj, no już w afterowej bardziej części, jak już jakby zrzuciliśmy ten temat Kamińskiego i Wąsika. No...
1: A no właśnie, a co w ogóle sądzisz o tym? Bo też gadaliśmy o tym, ja cię nawet nie zapytałem, jakie ty masz zdanie w ogóle na temat tego.
0: No takie, że to jest robienie cyrku w tym sensie, no, że dużo ludzi tego używa albo jako trampoliny, albo jako narzędzia do osiągnięcia swoich celów, że to jest wszystko strasznie zakłamane, że tak naprawdę nie ma tutaj wielkiego przejmowania się tymi ludźmi, tak dalej, tylko robienie wszystkiego pod publiczkę, wiesz, musimy zaprosić wdowy po Kamińskim i Wąsiku i proszę uderzyć w taki ton, panie doktorze, taki, żeby do ludzi to trafiło, nie? I już widzą swoją szansę, że Republika nagle stała się drugim Radiem Maryja i TVP w jednym, no i mają swoją szansę. Strasznie to sztuczne, zakłamane, w ogóle nie rozumiem. W zasadzie to można na tą sprawę różnie patrzeć, bo skoro zostali faktycznie uniewinnieni, no to zostali, a czepianie się tego, że to było przed ogłoszeniem wyroku, no to jest próba postawienia na swoim bardziej, nie? Bo w sumie cała ta koalicja mogłaby powiedzieć, dobra, nieważne, ułaskawieni to ułaskawieni, dajemy spokój. Ale nie, oni muszą walczyć i walczą tam o to, żeby ich przymknąć. I wywalczyli. No nie wiem, to ciężko jest też po PiSie jakby dojść do jakiegokolwiek ładu i składu i porządku i normalnego państwa. Przecież oni to państwo bardzo zmienili, nasze polskie. Zrobili taką pisokrację, nie? Sobie. I folwark prywatny. I posprzątać po tym wszystkim, zmienić, przywrócić tutaj jakąś normalność. jest bardzo, bardzo ciężko. A tym ciężej, że jak ktoś wprowadza takie reguły gry, że kopie cię po jajach, wsadza ci palce w oczy, to ty nie możesz wiecznie walczyć fair, nie? Bo przegrasz, bo on cię skopie po tych jajach. Więc też siłą rzeczy zaczynasz się dostosowywać do standardów, które wprowadził twój poprzednik. No, że też kopiesz po jajach i wsadzasz palce w oczy, bo bez tego nie masz szans wygrać.
1: Trzeba faulować tego, kto faulował, tak?
0: Nie, po prostu no, ktoś zaniża pewne standardy mocno i potem już się robi, wiesz, wojna rozpierducha na całego. Ale w ogóle wybieranie tak sędziego, żeby on, że to jest nasz aparatczyk i on ich wsadzi, on im odbierze immunitet, z tym autobusem, na pewno to było ustawione, żeby zablokować Dudę. No to już jest jakaś akcja jak z filmu, nie? Wielka draka w polskiej dzielnicy się zrobiła nam. Przecież to cyrk to my mamy od dawna, przecież wystarczyło włączyć TVP i się widziało cyrk, nie? Ten przekaz cały. A teraz kolejny cyrk z przejmowaniem tego TVP. Przychodzą tam jacyś z TVN-u, dziennikarze do TVP, wyłączanie tej telewizji, te awantury, ten Hołownia walący żarcikami, ten Braun z tą gaśnicą, no po prostu cyrk na kółkach. Ciężko się w tym połapać, ciężko nie mieć takiego odczucia, że żyjemy w jakimś śnie wariata, nie?
1: Masakra. Myślisz, że będzie przewrót jakiś, czy to tylko takie straszenie pod publiczkę?
0: Tak naprawdę nikt tego nie wie, bo to są takie rzeczy, że może się wszystko wydarzyć tak naprawdę. Wielu rzeczy żeśmy się nie spodziewali, nie? Przecież co nam się przydarzyły? Ani wojny, ani pandemii. Też po rządach PiSu się w sumie nie spodziewaliśmy czegoś takiego. Wielu rzeczy się nie spodziewaliśmy. I teraz też może jakaś mała iskra sprawić, że nagle rzeczy pójdą w niespodziewanym zupełnie kierunku, nie? Że to się wymknie spod kontroli. A ludzie, łatwo ludzi właśnie porwać do boju, krzycząc, że wiesz, atak na prezydenta, chcą nas zniszczyć, chcą Boga zniszczyć, Boga. Cały czas jest ta narracja, że tamci to chcą usunąć Boga, chcą pedalstwa, chcą w przedszkolach masturbacji, takie straszenie, takie najniższych lotów, straszenie, obrzydliwe też takie. Ja myślę, że to też jakoś wpłynęło na to, że się popsuły już całkiem stosunki, wiesz, PiS-PO, że przestał być już trochę ten duopol taki, że oni się zmieniają, że jest rotacja, my nie wsadzamy waszych, wy naszych, tylko że to trochę poszło już w taką stronę otwartej wojny, że już tyle jest złej krwi, że się zepsuło i nie jest tak jak, myślę, nie, ja myślę, że nie jest tak jak niektórzy myślą, że to wszystko ustawione, że oni są dogadani ze sobą, że przykrywają tylko ważne tematy specjalnie. Owszem, przykrywać ważne tematy można przy okazji, a można też, jak się widzi, że się zrobiła rozpierducha, to gdzieś tam przepychać swoje ustawy cichaczem, korzystając jakby z okazji, ale niekoniecznie planując to wszystko, nie? W ten sposób. Że zasłona dymna, że coś.
1: Ja myślę, że to jest tak już zakłamane, kurwa, kloacze, łajno, że tak to nazwę brzydko, że ja bym to szczerze powiedziawszy, to ja nawet troszeczkę, tak mam po cichu nadzieję, że to pierdolnie, że coś się tam stanie tak naprawdę, nie?
0: A to nie jest mam takie złe, nadzieję. A to nie jest takie złe właśnie jakieś pierdolnięcie czy szkody, które powstaną, bo to jest najlepsza lekcja, jaką naród może odebrać i taka lekcja, którą się pamięta. No, jak ci ktoś tam cię przestrzega, ostrzega, książkę ci da mądrą do przeczytania, to po tobie to często spłynie po prostu, albo powiesz sobie, no fajne, fajne, ale wracamy do życia, nie? A jak na własnej skórze się doświadczy jakiegoś stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamknięcia firmy, głodu, inflacji, tego, że cię nie stać tam na zabawki fajne dla dziecka, to jest najcenniejsza lekcja, której nie zapomnisz i weźmiesz ją sobie do serca.
1: No, właśnie dlatego tak myślę, że Polacy moim zdaniem w ogóle nie są w stanie nic zmienić, bo do gadania to są tylko pierwsi, nie? Gadać i gadać, prowadzić narrację. I ci politycy, politykierzy, klakierzy doskonale wiedzą o tym i to wykorzystują. Taka jest prawda. Prawda jest niestety. No tak, no ale taka jest prawda niestety. Polacy się nie obudzą. Zauważ, że jakby oglądając jak jedną z wiodących stacji telewizyjnych, tak, to tak jak w tej stacji ci jakby mówią, co ty masz myśleć, jak ty masz myśleć, jeżeli popierasz tą partię, no bo to się jakoś, przecież wiadomo, że jak ktoś jest za PO, to nie będzie namiętnie oglądał TVP, a jak ktoś jest za PiS-em, to nie będzie namiętnie oglądał TVN-u, nie? Także wiesz, to się jakby ten światopogląd się niejako insynuuje, narzuca, sugeruje, presupozycje jakieś, takie presupozycje, przepraszam, takie rzeczy, nie? Środki stylistyczne, manipulujące.
0: Tak, tak, wiesz? No. Jakieś pytanie z tezą, albo jak podczas tych protestów podchodzi reporter z Republika TV i pyta się, co z jakiego powodu pojawił się pan tutaj, właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie stoją pomniki takie i owakie, gdzie w tym miejscu, w którym Jan Paweł II uronił łzę, która jest w specjalnej szkatułce przechowywana, co pana tu sprowadza? Wiesz, to jest takie pytanie, które już cię ustawia, bo wiesz, bardzo konkretne, jest po prostu oczekiwanie konkretnej odpowiedzi. No bo jakby to wyglądało, jak ty wygłosisz taką, wiesz, takie przemówienie, zapytanie piękne, wzniosłe, a ktoś ci powie, a tak se przyszłem, nie? No to
1: kurwa. No w sumie, no to by było dobre, nie? Bo powiedzieli, że chami prostak jakiś, nie ma sensu z nim gadać w ogóle, tak se tylko przyszedł,
0: kurwa. No, to no, ale... cięcie, kurwa, idź pan w pizdu, dobra? To może ja pani zapytam, co sprawiło, że pani w tym oto dniu, gdzie stoi pomnik, a pani, bo we mnie jest Polka i polska krew i dziateczki maleńkie, które urodziłam, które budują ten kraj razem i wiesz, i to dobre, to ładnie, to puszczamy, nie? No, tak jest, niestety. Mamy za złe dziennikarzom, że są tacy, jacy są, ale przepraszam bardzo, ludzie tego oczekują. Jakaś firma, czy jakiś producent, czegokolwiek, twórca, zawsze się dostosowuje trochę do oczekiwań. Pod kogoś robi to, co robi, nie? Chyba, że tak jak ja, że ma wszystko w dupie i nawet se wrogów specjalnie narobi z głupoty czy tam coś. I... No wiesz, takie, ja to tak se nadaję, bo nadaję. Ale jak ktoś poważnie do tego podchodzi, no to musi ważyć słowa, żeby zadowolić swoich, wiesz, tych, co przychodzą, nie? A dowalić tym, zebrać jeszcze przeciwko komuś, tam wiecie, co z nim zrobić. Patrzcie, przyszedł tu, on jest od tego, nie? No, tu już banik, no i porozmawiajmy teraz już na poważnie, drodzy państwo, o chyżym ruju. Ten chyży rój, rudy, Niemiec, szwabisko się nakradł i chce nas tutaj Niemcom oddać, bo ludzie tego oczekują, chcą tego usłyszeć. Jak przychodzisz do Radia Maryja, to nie po to, żeby słuchać ateisty, nie?
1: No tak. No, racja. To jest takie szczucie, skłócanie te media. Media i politycy sprawili, że polskie społeczeństwo jest naprawdę skłócone i to tak fest, tak, że inne społeczeństwa i w innych krajach tego nie ma, nie? Kiedyś tu gadałem tam z kimś, nie? Kto był w Polsce i mówi, że u was w Polsce to polityka jest wszędzie. We wszystkim, wszędzie, zawsze. Wszystko jest umotywowane politycznie i że tego nie ma tak naprawdę nigdzie indziej, nie? Że takim chlebem codziennym ta polityka jest, nie? I wszędzie ci ją wpychają na siłę, nie?
0: Tak, jest takie coś, no. A dodajmy do tego jeszcze martyrologię, dodajmy do tego jeszcze historię. To wiesz, to robi się taki trochę Monty Python, że idziesz gdzieś na boisko w piłkę pograć i to orliki nasze przez rząd zrobione i orzeł biały i papież Polak, kurwa! I dopiero jak to wysłuchasz, to możesz tą piłeczkę sobie może pograć. No wiesz, tak trochę śmieszkuje oczywiście, ale wiesz co chodzi, że wszystko u nas jest upolitycznione. Jakieś wspominki cały czas, wspominanie potęgi, czy prawdziwej, czy rzekomej. Bo to jest też dużo przekłamań, nie? Ludzie sobie... Polak sobie zbudował jakiś taki obraz wykrzywiony trochę, nie do końca historyczny. Ale się lubi tym karmić, nie wiem. Ale to źle o tym mówić, to też jest negatywnie odbierane. Jak ja tak mówię, że Polacy to, Polacy tam, to zaraz będzie, ale co kurwa masz do Polaków?
1: No, No a też tymi Polakami sobie politycy dupę, znaczy mord, przepraszam, dupę, mordę se wycierają, nie? Jakie jest przemówienie jakiegoś polityka. Mówi, no Polacy wybrali, Polacy to, Polacy tamto. Polacy chcą żyć tak i tak. Wiesz, tak jakby mówi gość, czy tam 460 gości, mówi w imieniu 40 milionów, nie? Polacy chcą to, Polacy chcą tamto. Albo jak się kłócą ci politycy z tobą, to co mówi, uważa pan, że Polacy to tamto? To pan uważa, że Polacy to są źli, to są głupi, bo Polacy chcą żyć godnie, a wasza partia nie chce, żeby oni żyli godnie. Tak ciągle.
0: No.
1: Polki, Polacy, to jest taki substytut słowa statystyczny Kowalski, o. Na tej samej zasadzie to działa, jak statystyczny Kowalski, który nie istnieje, nie? Tak naprawdę. To tak samo się używa terminu Polacy. I wyświechtane już to jest, no naprawdę, no.
0: Albo to takie łapanie za słówka właśnie, nie? Że słucha ten drugi, jakiś tam do studia zaproszonych jest dwóch posłów i jeden... Nagle łapie za słówko i o, bo pan tak powiedział, bo pan nienawidzi Polski. No, a co pan powiedział? Jakiego słowa pan użył? Wiesz, takie zakładanie cały czas maksymalnie złej woli oponenta i a właściwie to nie. Właśnie próba ukazania swojego rozmówcy jako najgorszej łajzy, nawet jeśli wiemy, że on nie jest, wcale nie to miał na myśli, tylko wiesz, próbujesz wygrać tą bitwę na słowa i to jest już takie niskie, słabe, bo to jest takie, wiesz... Przekomarzanie się, kto bardziej komu dopierdoli, kto lepsze grypsy zna, nie? Jak dzieci się na przykład tak kłócą, nie?
1: Sztuczki socjotechniczne, no to będziemy ukrywać. No.
0: Nawet ciężko to no może sztuczką można to nazwać faktycznie. Taką najtańszą sztuczką, nie? Taki cantrip.
1: Tak, no, z takiego z bazaru czy z czegoś, no, skądś tam. No ale tak.
0: Wyrywanie z kontekstu, no Tuskowi do dzisiaj wypominają to, że polskość to nienormalność. I 90% albo 99% z tych, którzy przytaczają te słowa, przypuszczalnie nie wie w ogóle, o czym wtedy mówił Tusk, pisał właściwie, bo to z książki chyba jest, tak? Co miał na myśli, jaki był szerszy kontekst tego, czy to była ironia, czy nie, nieważne. Polskość, on mówił, że polskość to nienormalność. Tak Polskę określił. I już. I to wszystko, nie? Straszne to jest, masakra. Ale to na całym świecie chyba dzisiaj jest takie obniżenie jakieś... tej, wiesz, jakiejś takiej uczciwości intelektualnej zaniżone są, znaczy obniżone są strasznie te standardy. Liczy się taka bardzo populistyczna treść tylko i strasznie dużo populistów, myślę, jest wśród polityków dzisiaj na całym świecie, bo takie standardy się zrobiły. Może dawniej też było trochę w ten deseń, ale chyba nie aż tak jak dzisiaj, że właściwie jest... Sam populizm już został praktycznie często.
1: No to jest już, kurwa, w tym nie ma treści, jest sama forma tak naprawdę, czyli są właśnie te sztuczki stylistyczne, to jest ten specyficzny sposób mówienia, który wiesz, ma pokazać, znaczy inaczej, który można użyć jako broń taką właśnie. No stylistyka po prostu, nie? Ale za tym już tam dużo w tych debatach nie chodzi tak naprawdę, kto ma rację, albo o co komu tak naprawdę chodzi. Tylko kurwa, taka nawet debata w studiu jest traktowana jak taka walka na ringu, wiesz, kto komu dopierdoli po prostu. Nie? To już wiesz, jest przerost formy nad treścią tak naprawdę. Tu chodzi tylko o to, żeby złapać przeciwnika za nogi czy za rogi i go, wiesz, tam pobić generalnie, udowodnić mu, że on nie ma racji, nie? Do tego się to wszystko sprowadza.
0: No.
1: Tak naprawdę. No kurwa. No,
0: ale ludzie tego chcą. I to działa właśnie w dwie strony.
1: Ludzie to są, bo człowieku, ci politycy to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten kraj najbardziej. To ludzie są debilami, że chcą tego, żeby ci się jeszcze napieprzali między sobą w taki sposób. No przecież to jest jakaś tania populistyczna rozrywka, której się ciemny motłoch się domaga. Że tak, to w takie może brzydkie, niekulturalne słowa ubrałem, no ale jednak nazwijmy rzeczy po imieniu. No, to jest niepoważne. To jest kurwa niepoważne.
2: 50 zł.
0: O kurde, znów 50.
2: Dla
0: ale
2: panów
0: jaja.
2: Redaktorów z krainy deszczowców.
0: O, cieszę się i martwię jednocześnie, bo już naprawdę chciałem zawijać mandżur i się zwijać, a tu 5 dych od Adama Łamysza. No dzięki, ziom. Pozdrowienia dla panów redaktorów z Krainy Deszczowców. Mamy pozdrowienia. Kraina Deszczowców to co? To Anglia?
1: Irlandia.
0: A, Irlandii też deszczowo, no. I mokro, i wilgotno. Tam w Dublinie.

0: Nie, jak byłem, to straszna wilgoć w ogóle cały czas, nie?
1: No przecież w Irlandii podobno pada statystycznie 250 dni w roku, nie?
0: Ale jakoś mi odpowiadał ten właśnie wilgotny klimat, ci powiem.
1: No jak jest tak umiarkowana temperatura, to jest spoko, ale jak jest zimno, to z człowieku jest minus 2 stopnie, a czujesz jakby było minus 20, nie? Przez tą wilgoć.
0: No właśnie, wstajesz z rana i twoje ciuchy są mokre, nie? No to wypadałoby je jakimś żelazkiem przejechać, czy na kaloryfer, czy coś, ale nie masz czasu, bo musisz iść do pracy. A one są wilgotne, bo jest po prostu powietrze wilgotne. No, przesrane trochę,
1: Może
0: ale.
1: przesada z tym, że są jakieś takie super mokre te ciuchy, ale nie no, jak tam pada, to pada. Potrafi padać 2 tygodnie pod rząd codziennie, cały czas, bez przerwy, nie? No w Polsce to się chyba nie zdarza, żeby padało ciurkiem non-stop 2 tygodnie. Minuta po minucie i tak 2 tygodnie pada deszcz. Trochę mniejszy, trochę większy, ale i tak pada, nie? Przerąbane.
0: Bane. No a jeszcze z tymi dziennikarzami, to bym tak to podsumował, że to ludzie są w połowie przynajmniej winni, a tamci odpowiadają na pewne zapotrzebowanie i to się tak wzajemnie nakręca. Takie jakby sprzężenie zwrotne tu jest jakieś, w dwie strony to idzie, bo pierw, wiesz, ludzie mają swoje oczekiwania, no to dziennikarze, politycy wpisują się w jakiś tam klimat tych oczekiwań. I napędzają znowu, dzielą ludzi, napędzają agresję, nienawiść, wrogość. I w kołomacieju, wiesz, jedni drugich napędzają. To dużo od nas zależy, od Polaków po prostu, co wybierzemy, czego będziemy oczekiwać. Bo te posły całe, ale też wszyscy, dziennikarz też, i każdy właściwie, nie wiem, ta pani, co sprzedaje tosty i hot dogi. Wszyscy zawsze odpowiadają na jakieś oczekiwania klienta, odbiorcy, klienta, nie? No bo co mają innego zrobić?
1: Jeszcze,
0: No?
1: znaczy, poczekaj, bo to powiedzieć posły, czy...
0: Posły. Ale chodzi o to, że każdy. Tak to jest, jak coś robisz, to zawsze chcesz zadowolić jakąś swoją grupę odbiorców, nie? Tych, którzy do ciebie przychodzą, kupują coś od ciebie, słuchają cię, oglądają.
1: A, w tym sensie, i że dlatego oni te sztuczki, wszystkie swoje triki stosują, tak? O tym mówisz?
0: Ja mówię o tym, że to w dwie strony działa, że jedni napędzają drugich, raz w jedną, raz w drugą stronę, no bo jakiś poseł wychodzi, polityk, szczuje, judzi, szuka wroga, a obywatele słuchają i cieszą się, i cieszą się, że dostali ten przekaz, którego oczekiwali, bo chcą usłyszeć, że ten Tusk jest zdrajca i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze bardziej się nakręcają, bo słyszą w mediach, że słyszą to potwierdzenie swoich jakichś tam przypuszczeń, że to jest zdrajca. I to w dwie strony, wiesz, jedno napędza drugie, nie? W dwie strony. O to mi chodzi tylko.
1: No, ale to nie głupie jest? No głupie to jest.
0: Jak się ludzie zmienią i ci politycy, oni się potrafią dostosować. Oni są bardzo tacy, myślę, że jakby zauważyli, że ludzie nie chcą tego słuchać, że zmieniła się moda, trendy i teraz na przykład modna jest debata taka kulturalna, bardzo grzeczna, z szacunkiem dla rozmówcy, to by się dopasowali, tylko musieliby widzieć, że ludzie tego oczekują. I tyle.
1: No myślisz, że co ja tu próbuję zmienić? Dlaczego ja tak? Wiesz.
0: Będziemy mieli tutaj nieoczekiwanego gościa, mamy chyba. Marcin, z dawno niesłyszany. Cześć.
2: Dobry wieczór, witam se, w zasadzie już prawie dzień dobry. Cześć Michał, cześć Krawiec.
1: Cześć.
0: Witam w zasadzie serdecznie, tak?
2: No, ale to się zgadza, bo ostatni telefon, jak tutaj sobie scrollowałem Skype'a, to 22 lipiec 2022.
0: O kurde, to już. O, myślałem, że. Nie wiedziałem, że aż tyle, aż tak długo. A co cię skłoniło od dzisiaj, żeby zadzwonić w ogóle?
2: To znaczy, ja dzwonię z kwiatami. Z kwiatami, z podziękowaniem, że sobie nadajecie, bo tak sobie was słucham 4 godzinki od tej 24 i napisałem sporo kodu, także bardzo się cieszę, że nocne radio gra wieczorami, jak to ma w nazwie, i że mogłem sobie popracować na radyjku spokojnie. A druga sprawa jest taka, że chciałem się odnieść do tego, co mówiliście, uspokoić w zasadzie, bo mówiłeś tutaj o tej sprzeczności z konstytucją, o tym, że w zasadzie o tym budżecie państwa, o może tak, o tym budżecie państwa, że Duda może odnieść tą ustawę budżetową, przekazać do rozpatrzenia do Trybunału Konstytucyjnego i może przez to się ten termin na wszczęcie nowych wyborów wznowić, że tak powiem, i że możemy mieć po prostu nowe wybory. No i chciałem się do tego odnieść, że z tego, co tam pamiętam, jeszcze jak studiowałem te nauki prawne, to sytuacja ma się tak, że prezydent, jak już dostanie tą ustawę budżetową, to ma czas, żeby ją podpisać w ciągu 7 dni. No a jeśli ma jakieś wątpliwości do tej ustawy, to może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego, co jednak nie jest takie łatwe, bo musi przynajmniej to musi być konstruktywne, ponieważ musi wskazać jakąś podstawę, gdzie ta niezgodność z konstytucją występuje. A Trybunał Konstytucyjny ma 2 miesiące, żeby się do tego odnieść. I praktycznie to, że się odniesie, to nic nie powoduje, nawet jakby stwierdził, że jest niezgodna z konstytucją, to nie powoduje to, że ustawa budżetowa jest nieuchwalona, tylko cały proces zaczyna się od początku i nie wybierany jest nie rozpisywane są wybory, tylko ten cały proces 4 miesięcy, który ma prezydent, czas na podpisanie od daty złożenia wznawiany jest. Dlatego ja osobiście stoję na takim stanowisku, że nie ma takiej możliwości, żeby pisiory czy tam pisowcy, kto zależy, po jakiej stronie barykady partyjnej stoi, jakoś nie sądzę, żeby oni mogli tą kadencję skrócić i żeby rozpisane były nowe wybory.
0: No pewnie jest tak, jak mówisz, ale wiesz, jak to u nas jest, że prawo prawem, a racja musi być po naszej stronie, jak u Kargula i Pawlaka. I teraz się kłócą właśnie, bo gdzieś tam faktycznie widziałem, że się specjaliści o to spierają, czy to tak. I pewnie jedna strona przedstawia twoją taką właśnie opinię na ten temat, a ktoś inny się wykłóca, że jednak może, jednak się da. Tego się obawiam, że będzie znów, jak w wielu przypadkach, takie niedogadanie. I w końcu pisiory powiedzą, a tam pierdolicie, że się nie da, właśnie się da i znów tu chcecie nas zniszczyć. Wychodzimy na ulicę, nie? Ludzie, patrzcie, co się dzieje, wiesz.
2: No rozumiem, w tej chwili prawo jest w takiej rozsypce, że wszystko jest możliwe, tak jak mówisz.
0: Właśnie.
2: Natomiast tutaj, wiesz, konstytucja stanowi jasno, aczkolwiek konstytucja stanowi też o tym, że prezydent stanowi prawo łaski i do tego też się potrafili przypierdzielić jedni i drudzy, także no może być tak, jak mówisz, aczkolwiek tutaj terminy są takie jasne i jeśli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny, to co do zasady, to on nie może spowodować, konstytucjonaliści są raczej zgodni, że to nie powoduje, że są wznawiane, że są rozpisane nowe wybory, tylko cała procedura zaczyna się od początku. A jedyne, co tam pamiętam z tej całej zawiłości prawnej, to było coś takiego, że tam tłumaczyli, że chodzi o przepisy związane z tymi środkami finansowania TVP. No to tam doczytałem kiedyś w jakimś artykule, że one są zapisane w ustawie okołobudżetowej, a tylko określona kwota jest zapisana, więc nawet ciężko byłoby zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ten przepis. Także ja osobiście nie widzę tutaj. Oczywiście ja się mogę mylić, ja nie jestem ekspertem czy coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiegoś takiego pola do popisu, żeby te wybory na nowo rozpisać, aczkolwiek, no tak jak powiedziałeś, no w sumie teraz to wszystko jest możliwe.
0: A myślisz, że Unia Europejska może się też przyłączyć do tego sporu i wydawać jakieś swoje tutaj werdykty i się włączyć jakby w nasze sprawy, czy
2: Wiesz
0: nie?
2: co, Wydaje mi się, że akurat co do ustawy budżetowej, to tutaj reguluje to konstytucja, która jest najwyższym aktem prawnym w hierarchii aktów prawnych. I tutaj jedynie Komisja Europejska może jakieś zalecenie wystawiać, ale osobiście tu ja nie mówię, nie jestem europeistykiem, nie znam się super na prawie europejskim, aczkolwiek źródła prawa pierwotnego, czyli traktaty, tam jakoś tam znam i jeśli chodzi o prawo wtórne, czyli rozporządzenia i dyrektywy unijne, to też kojarzę, ale jakoś tak na szczęście, co do zasady, to nie widzę tutaj punktu załapania. Jedynie komisja może oczywiście jakoś tam mówić o jakiejś praworządności, czy coś takiego, jakieś kary nakładać, czy coś takiego, ale jakoś za bardzo tutaj nie widzę stycznych punktów.
0: Michale, chciałbyś coś dorzucić od siebie?
1: Znaczy, ja mam taki pogląd lekki, że... Znaczy, lekki.
0: Twardy. Ciężki. Ciężki.
1: Może absurdalny nawet, ale mi się wydaje, że ta demokracja to jest jednak taka dziwka, którą dymają wszyscy i po prostu to jest, wiesz, dojdzie do takiej sytuacji, że jedna albo druga partia... Ta partia, która rządziła wcześniej, stwierdzi, że słuchajcie, kurwa, my też chcemy być przy korycie, albo się z nami dogadacie, albo będziemy wam koło dupy robić cały czas. Mamy prezydenta, szachmat, nie pozbieracie się. My wam nie pozwolimy, będziemy wam blokować, ile się wszystko da. Także albo pójdziecie z nami na układ, albo nas w dupę całujcie. Że tak brzydko to powiedziałem, ale tak chyba będzie.
2: To znaczy, jeśli chodzi o te przepisy i o to, jak to jest wszystko regulowane, to żeby nie było, ja o konstytucji mam jak najgorsze zdanie, ale nie dlatego, że tam jestem pro-konstytucja czy za konstytucją, tylko po prostu uważam, że to jest źle napisany dokument, który jest wewnętrznie sprzeczny i ma wiele, jest po prostu tak sformułowana, że jest mało logiczna i wiele, jest, wiecie, wiele przepisów takich generalnych, to łatwo, takich jest postawionych wiele luz decyzyjnych, że można się tak rozważyć, albo tak rozważyć przepis. Na przykład ten przepis o prawie łaski prezydenta. Widzicie, tam jest napisane tak, że prezydent stanowi prawo łaski. Kropka. I tam jest, że nie można stosować prawa łaski do osób skazanych przez Trybunał Stanu. I to jest wszystko. No więc nawet nie jest napisane, że do skazanych prawomocnym wyrokiem, nawet nie jest napisane, że skazanych, tylko że prezydent stosuje prawo łaski, nie? Także to jest tak ogólny przepis, tak generalny, że w sumie można toczyć walki i spory do upadłego, ale generalnie jest jakaś doktryna, jakiś sposób, jakaś wykładnia prawa, która się przyjęła, którą się stosuje. No i wydaje mi się, że na tym polega właśnie demokracja. Tak kiedyś nam mówili na studiach, że dlaczego porównanie do trawnika z demokracji. Dlaczego Brytyjczycy mają najlepsze trawniki? Bo oni swoje trawniki tam polewają i pielęgnują 500 lat i to jest kontynuacja, tradycja i wszystko. Nie? Natomiast nasza demokracja jest tak młoda i jest tyle jeszcze precedensów się pojawia i konstytucja jest taka, jaka jest i prawo i wykonawcy tego prawa są takie, że no ja tu jestem pełen obaw. Nie? Tak, powiedziałeś, Michał.
0: No ale nasza konstytucja jest stara. My mieliśmy chyba przed Amerykanami konstytucję, nie?
2: Nie, nie. Ty mówisz o konstytucji 3 maja, która była podczas pierwszej RP, a aktualna konstytucja jest z 97 roku. Uchwalona przez Unię Pracy i... Nie, przepraszam, Unię Wolności i SLD, tak. Kwaśniewski rozsyła tę konstytucję. Jeszcze pamiętam, moi rodzice dostali. To jest 97... Przepraszam, 97 rok. Były jeszcze konstytucje podczas drugiej RP, kwietniowa, marcowa. Była konstytucja w 52 roku w PRL-u, ale aktualna, ta demokratyczna jest z 97 roku, nie?
0: To faktycznie młoda. No i ty, młoda, młoda. I ty zauważasz, że nieprecyzyjna jest bardzo, nie? A jak ktoś chciałby coś zmienić, coś tutaj zmodernizować tą naszą konstytucję, ulepszyć, to będzie straszny krzyk, że to generalnie przy konstytucji, bo u nas jest to traktowane jako taka świętość. Nie wolno tego ruszać, co może wynika z tego, że ludzie tak naprawdę nie mają trochę zaufania do polityków i przewidują, że oni to pod siebie coś tam nachachmęcą zaraz w tej konstytucji, nie? I tą świętość nam zbrukają.
2: Tak, wiesz, to jest nawet rozdział cały, który mówi o zmianie konstytucji. Jak się, to jest chyba rozdział 12 czy 13. I tam jest napisane właśnie, jak się zmienia konstytucję i jest właśnie ten zapis o większości kwalifikowanej. Już nie pamiętam, czy to jest 3/5 czy 2/3 głosów, już nie pamiętam. Wyrażona ułamkiem, taka jest większość kwalifikowana. I tam jest napisane właśnie, że żeby zmienić konstytucję, to musi być tych tam 376 czy iluś posłów, więc przy aktualnym stanie posiadania to jest chyba niemożliwe.
0: No i to nam dużo psuje, psuje nam to klimat, powietrze, bo skoro przez tą konstytucję się często ludzie kłócą o to, czy coś można, czy nie można, bo ona jest taka, jaka jest, nieprecyzyjna, no to same problemy mamy z tym co chwilę, no jakieś właśnie, chyba tak to trochę wygląda, chyba, może nie?
2: No tak, wiesz co, ja zawsze daję taki przykład, bardzo taki, dlaczego ona jest, to Robert Gwiazdowski, taki ekonomista, prawnik, często z Instytutu Adama Smitha, właśnie często porusza odnośnie tego, że tam artykuł 10 mówi bodajże o równowadze władz, nie? Coś takiego jest napisane. No ale i tam właśnie z tego właśnie można wynieść tą zasadę trójpodziału i że władze na siebie nie mogą wpływać, sądownicza, wykonawcza i ustawodawcza, bo są od siebie zależne, niezależne i oddzielne. No ale wiesz, jak sobie popatrzysz tak na szczegóły, no to te partie dzisiaj, no to mają status wodzowski, można powiedzieć, nie? Bo taki na przykład poseł jest uzależniony od decyzji tego, swoje decyzje musi rozważać w oparciu o dyscyplinę partyjną i ta dyscyplina partyjna jest narzucona przez partię, przez jednego prezesa na przykład danej partii, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, bo to są partie obie wodzowskie i one w ten sposób wpływają na decyzję, na mandat poselski, który powinien być w zasadzie tak zwany nieimperatywny, nie? Czyli niezwiązany z decyzjami nikogo. Wyborców to powinien być wolny mandat, on powinien być niezależny, ten poseł w swoich decyzjach. A tak na dobrą sprawę to sama dyscyplina partyjna jest zaprzeczeniem tego mandatu poselskiego, nie? Bo on powinien, nie powinno być dyscypliny partyjnej. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego. W ogóle jak słyszę dyscyplina partyjna i głosowanie z kartki, to mi się srać chce. Wiesz, a co do tego trójpodziału władzy, to jest tak, że najlepszym przykładem jest tego Trybunał Konstytucyjny, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych Trybunału Konstytucyjnego nie ma wcale. Masz Sąd Najwyższy, który rozstrzyga, czy ustawa jest zgodna z konstytucją i to wszystko. No a u nas nie dość, że tych sędziów, bo to jest jakby nie było Trybunał, czyli specjalny sąd, taki organ konstytucyjny, to tego sędziego wybiera Sejm i to nie jakąś większością specjalną, tylko taką zwykłą 50% plus jeden głos, czyli bezwzględną i to na 9 lat, no to jest zabetonowany organ praktycznie, można powiedzieć, nie? Nie, chyba
0: czyli,
2: na
0: 9
2: lat. Nie pamiętam, ale wiem, że Trybunał Konstytucyjny tam jest, kadencja jest tam 5, no już nie pamiętam jaka jest kadencja, ale jest dosyć długa, nie? I jeśli i tylko chcę, już kończę, bo to faktycznie przydługo gadam. Chodzi mi tylko o to, że...
3: Gadaj,
0: ja sobie tylko sapnąłem, spokojnie.
2: Chodzi mi tylko o to, że ten tryb funkcjonowania tego Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Ustawa, która jest zwykłą ustawą, nie jest w jakimś specjalnym trybie uchwalana, która jest uchwalana zwykłą większością głosów, czyli nawet nie musi być kworum połowy na sali. I to jest absurdalne, że tak ważny organ ma tak regulowany tryb postępowania przed nim, więc a jest tak istotny z punktu widzenia prawa i z punktu widzenia tego, no przecież widzieliśmy, jakie były wojny o Trybunał Konstytucyjny, nie? To mnie po prostu można, na podstawie tego można wywnioskować, że ta konstytucja ma wiele wad po prostu, nie? Ja przynajmniej tak to widzę.
0: A ta Przyłębska, to ona cały czas jest w tym Trybunale Konstytucyjnym i w razie czego będzie też orzekać różne rzeczy teraz?
2: Wiesz co, no z tego co mi wiadomo, to ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i tam ma decydujący głos.
0: No tak, ja tam tak.
2: Nie, Ja tam nie pamiętam, jaki jest tryb postępowania, jaki jest sposób obsadzania tych wszystkich izb w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam są, to jest podział na izby, ale tam jest, tam ona jako prezes, to ona decyduje, kto w jakiej sprawie będzie, będzie orzekał. Także ona jest ważna, nie? To było takie istotne właśnie, żeby sobie znaleźć taką osobę.
0: Kurczę, to mamy teraz taką sytuację jak z jakiegoś fantazy wręcz, że są te przyczółki zajęte przez pisiorów, dosyć ważne takie bastiony, takie po prostu wieżyce, właśnie tu trybunał, tu jeszcze coś tam mają, Obajtka w Orlenie, tak? A tu wojna, telewizja przejęta, bitwa pod Woronicza i tam kurwa się napierdalają. No po prostu taka wojna jak z jakiegoś filmu normalnie, science fiction. To, co się dzisiaj działo z tym, znaczy nie, co ja mówię dzisiaj, no przy aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego, że ten autobus gdzieś tam stoi i prezydent, który biegnie na pomoc tym ofiarom represji, ma zastawioną ulicę. No to kurwa, robi się film z Chuckiem Norrisem normalnie. No mówię, brakuje Jackiego Chana tutaj. Jeszcze. Jaja po prostu, jaja to, co się dzieje. To się nie spodziewałem, że tak się zakotłuje. Ta walka o telewizję, o trybunał, o zwalnianie. Wszyscy teraz Polacy obserwują, kto wyleciał, kto nie wyleciał. I wszyscy nagle zaszokowani, że Sierocki, nie? Wylatuje i wszyscy o tym gadają. Faktycznie jest to, co tu wcześniej było już mówione, że Polacy są z takim właśnie politycznym zwierzęciem. Ta polityka jest z nami cały czas i nam towarzyszy. Nawet przy sraniu, jak idziesz srać, to na telefonie patrzysz. O, wyrzucili tego. A pa, ta przeszła do Republiki, teraz tam Cholecka jest. Pa, widziałaś, Zosia? Cholecka teraz włącz tą Republikę. Co to jest? Masz te internety całe te. I się ludzie interesują, nie? Jakby to życie polityczne, ile osób teraz zachęci do tego, żeby w internet wejść? Właśnie jakieś starsze pokolenie, bo tam jest ta Republika. Nie? O której sąsiadka mówiła, że tam się TVP przeniosło teraz. No. I włączy sobie. No, czyli u nas jest wszystko tak pod politykę, upolitycznione. Nawet program w telewizji się wyraźnie zmienia, jak się rządy zmieniają. Mi się wydaje, że my tego nie czujemy tak do końca, bo jesteśmy jak ryba w wodzie w tym wszystkim. To obcokrajowiec musi przyjechać i popatrzeć i się będzie dziwował. O, tu wszystko takie polityczne jest w tej Polsce.
2: Jak to powiedział Rysiu Petru, ryba psuje się od góry.
0: Od góry, tak?
2: No, coś w tym na pewno jest. Ja też, jak tak patrząc na społeczeństwo, to bym się zgodził z tym, co mówiliście. Też na początku było poruszone, to chyba Jacek dzwonił i mówił, że Polacy tam są, że w sensie, jak on to powiedział, że dyskutanci, tak, nie, w sensie, no chodzi o to, że lubią, że nie ma kultury dyskusji, czy coś takiego. No i ja bym się z tym też trochę zgodził, co widać po pewnych gównoradykach, natomiast fakt jest taki, że zdecydowanie bardziej ludzie wolą mówić niż słuchać.
0: O, kurde. Z ust mnie pan to żeś wyjął normalnie. No, coś jest na rzeczy, zdecydowanie. Słuchać, gadać to każdemu, a słuchać nie ma komu.
2: A to wiesz, w radiu to się nie sprawdza w sumie, nie? Bo w radiu to trzeba gadać. Radio nie lubi ciszy, tak?
0: Ale na przykład jak sobie słucham, wiesz, jakichś tam Ziemkiewiczów, bardziej takich popularnych właśnie gadaczy, no to tam jakby tam jest inny styl rozmowy, tam jest ścisła hierarchia często, że ten, kto najważniejszy, to najwięcej gada i przerywa tym pozostałym. Tak jak w stadzie psów by tam wszystkich zapinał od tyłka, pokazywał swoją siłę. O, temu przerwie, a tamten już nie może, tamten może tylko bąknąć coś. Bardzo różnie to w ogóle wygląda w różnych mediach. Inaczej się gada w Radiu Maryja, gdzie jest bardzo wysoka kultura rozmowy i to mówię nieironicznie. Tam jest wręcz do przesady ta kultura rozmowy. Przepraszam, że ośmielę się ojcu wejść. Proszę ojca, ale ojciec, proszę ojca, chciałbym zauważyć, ojcze, ze wszystkim się zgadzam, ojcze, ale tak jedna może mała rzecz, taka malutka tutaj dyskusja. Wiesz, no to jest też takie obrzydliwe już z kolei.
2: No, nie można przegiąć w drugą stronę, aczkolwiek muszę powiedzieć, że chyba to był, jeśli chodzi o te takie publiczne rozgłośnie, no to Radio Maryja to była chyba jedna z nielicznych takich z takich stacji radiowych, gdzie były takie 3-4 godzinne panele dyskusyjne, można powiedzieć, że można było zadzwonić, tam coś tam powiedzieć, były rozmowy, to się chyba nazywało rozmowy niedokończone, czy coś takiego. Tak. Nie, żebym tam dzwonił, broń Boże, no.
0: No, ale to jest legendarna audycja, Marcinie, przecież, to jest legendarna. No, no, no. I ta audycja była w czasach, kiedy praktycznie w żadnych innych mediach, powiedzmy, że nie było jeszcze YouTube'a, który nam naprawdę dał możliwość właśnie posłuchania sobie w końcu jakichś bardziej takich zaawansowanych, jakby to powiedzieć, rozmów, takich nieskładających się, wiesz, że ten zdanie powie, ten jakiś banał strzeli, takie talk show'owe bardziej może, nie? Tylko takie właśnie jak w Radiu Maryja zrobili, że zaproszony jakiś profesor wygłasza wręcz taki mini wykład, jako, i to jest jego wypowiedź. Pozostali cichutko słuchają sobie przez 10 minut na przykład, nie? A potem się odnoszą. Coś zupełnie innego. Inne też to jest pod względem i merytoryki, i klimatu, i wszystkiego to jest inne. I tutaj duże brawa dla Radia Maryja, które też jako jedno z, na pewno z pierwszych, obok, nie wiem, Wirtualnej Polski może, publikowało podcasty w MP3-kach sobie po prostu do odsłuchania.
2: Tak, było coś faktycznie, no publikowali. No, było tak, faktycznie.
0: I to też jest na swój sposób zabawne, że u nas, powiedzmy, że prekursorami takich rzeczy był jakiś zakonnik robiący radio katolickie, nie?
2: No, coś w tym jest. Coś w tym jest.
0: Kiedyś ktoś mi opowiadał, że był w serwerowni Radia Maryja, jakiś tam zaprzyjaźniona osoba, nie wiem, czy to, kto to mi mówił, nie pamiętam, ale chwalił się, że był w takiej serwerowni Radia Maryja i mówił, że potęga po prostu to jest. I znów taka zabawna. Tu stoją se pod jakimś krzyżem te babcie tam w tym budyneczku, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej, pani Jadzia tam z tego, a pod spodem baza, serwerownia, kurwa.
2: Ale jaka to jest organiczna praca u podstaw ojca Rydzyka, nie? No. W sensie na szkołę sobie założył, ta sobie kształci kadry, wybudował sobie odpowiednie studia, załatwił sobie finansowanie. No, to jest urodzony biznesmen.
0: Właściwie to ciężko osiągnąć więcej, będąc takim zakonnikiem, księdzem. No bo tak, przyjeżdża do ciebie premier, prezydent, cię całuje po rękach. Kurwa, ty masz mega radio, miliony ci ludzie wysyłają, są za tobą, także jak coś by tobie ktoś, nie wiem, na buta nadepnął krzywo, coś ci, wiesz, cię szturchnął, to go zjedzą żywcem, rozszarpią przecież, go parasolka w oko, nie ma człowieka. Kurwa. To, co możesz więcej? Mówią wszyscy o tobie, jesteś ikoną jakąś, parodiują cię w filmach, w skeczach. I masz takie imperium właśnie, małe, bo małe, ale imperium. Szkoła, jakiś tam ośrodek wypoczynkowy, telewizja, radio, telefonia, gazeta, takie tam. A pan, panie Michał, co założyłeś pan? Ojciec Rydzyk tyle założył, a pan co założyłeś?
1: No ja założyłem Projekt 28, wcześniej też założyłem ten podcast. Co jeszcze założyłem? Skarpety dziś założyłem, słuchaj. Rano. No, znaczy rano, po południu jak wstałem, skarpety założyłem. I założyłem, że politycy się znowu pokłócą i znowu będzie jakaś chryja i znowu jakiś nowy układ się pojawi. I będzie to układ złożony z polityków zarówno koalicji koalicji rządzącej, jak i koalicji, znaczy opozycji, występującej w roli opozycji. I z tego układu też parę osób wypadnie, nie? Ci niepotrzebni, bo na miejsce tych niepotrzebnych przyjdą ci potrzebni z koalicji przeciwnej. Tak zakładam.
0: A pan, panie E. Marcins, co pan założyłeś?
2: Ja założyłem spodnie na lewą stronę.
0: Założyłem, od, że pan to
2: od
0: powie.
2: Piżamy. Od piżamy.
0: A ja założyłem, że panowie to powiecie właśnie. Byłem na to przygotowany. I powiem tylko, że źle mówicie. I że wiemy, po czyjej jesteście

0: że Jarosław Kaczyński to jest wybitny taktyk, ale fatalny stratek.
1: Sraatek. To jest wybitny...
2: Dobra, ja idę na odpływ, bo już nie mam co powiedzieć, ale panowie, miło mi było z wami rozmawiać tutaj, także dziękuję bardzo za przemiłe towarzystwo tutaj na antenie, dziękuję też słuchaczom i zapraszam, słuchajcie, do molestowania i subskrybowania projektu 28. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to znaczy jeśli nie subskrybujecie jeszcze, to zapraszam do zasubskrybowania. Idę na odsłuch, żegnam się, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Nara, nara. Michał zapraszał do molestowania. Nie wiem, czy audycja nie spadnie z rowerka. Niestety. No i co? To chyba nam się pokończyły tematy. Piąta
0: tak,
1: godzina
0: tutaj,
1: zaraz.
0: Tutaj jeszcze Tomisiu pisze, że jest podział między Supreme i Superior Court w Stanach Zjednoczonych. No ja nie wiem, ja nie jestem komparatywistycy, zawsze byłem słaby, ci powiem, Tomisiu.
1: A ja byłem tak słaby, że nawet nie wiem, co to znaczy. Ale...
0: Nie, porównujesz systemy prawne. Aha.
1: No.
0: Ale wiesz, co ci powiem? Muszę ci coś powiedzieć, Krawiec. No. Tak patrzę na to zdjęcie, bo mam skrzywienie, wiesz, i ty też powinieneś mieć skrzywienie, patrząc na tę ksywkę, że ten, jak się nazywa, ten wąsik, tak? Ten, on, to jest on, to ma strasznie chujową marynarkę. Zauważyłeś? Jak wisi na nim, jakaś krzywo zapięta, szeroka w barkach.
1: Wystarczy porównać ze sportową, designerską i doskonale leżącą na smukłej sylwetce marynarką prezydenta, prawda?
0: A ta, która taka troszeczkę jak po starszym bracie, nie? Ta prezydenta.
1: No faktycznie, bo niby taki tutaj smukły i taki tutaj ładnie to leży, ale on ma tak głowę za dużą, tak jakby miał małe to ciałko, nie? Takie.
0: Znaj proporcje, młodziu panie.
1: Taka obcisła, może on chce być taki opływowy, taki wiesz, jak z Marvela trochę taki wiesz, wyjęty, że to taki kostium, czy nie wiem.
0: Ale w sensie, że kto z Marvela? W sensie, jaka postać? Kogo byś mu dał?
1: Człowiek długopis. Nie wiem. Człowiek budyń, albo... Dla mnie to jest prezydent fasola i tyle. No, z tym jeszcze głupim uśmieszkiem zawsze.
0: Wiesz co? Ja nie będę oceniał zdolności językowych prezydenta, ale troszeczkę zaśmiałem się, jak jeden z dzisiejszych słuchaczy powiedział, że ma bardzo dobrą znajomość języków obcych.
1: Tak. Welcome to Poland, my friends. I glad to see you here. Nie, to, widzicie, ja jeszcze mam gorszy angielski nawet od prezydenta, więc nie będę go parodiował. Ciężko mi to sparodiować. Ale opieram się na opiniach. Ludzie twierdzą, że mówi tak bardzo prostym angielskim, takim no, wyuczonym, gdzieś się nauczył. A tym nie wiem, może się mylimy, może zbyt surowo go oceniamy. Po prostu już jesteśmy uprzedzeni. Nie wiem.
0: Wiesz co, nie tyle, że uprzedzenie, co po prostu jak sobie porównasz na przykład, nie żebym był zwolennikiem partii Platforma Obywatelska, ale jak sobie porównasz z Trzaskowskim, to Trzaskowski ma genialny angielski, ma wręcz po prostu jak native, nie? Taki wiesz, także no jest, na pewno ten język jest jeszcze do podciągnięcia, aczkolwiek tak, były żarty z Tuska. Aczkolwiek Donald mówi całkiem poprawnie, on się wyrobił się w tym wieku, się nauczyć języka, to nie jest kidmuchał, ale jednak zdarzają się ludzie takie właśnie thanks from the mountain.
1: Albo I tower you, nie? Jeszcze było.
0: Wierzę to.
1: No to ciekawe, ciekawe.
0: Tutaj tam piszę,
1: dobra. A ty mówisz ten, programujesz sobie i co, dobrze idzie programowanko?
0: Dzisiaj szło bardzo dobrze, aż byłem zadowolony. Kot spod palca uciekał jak mógł. Akurat.
1: Bo, czy to nie jest tak, że programista to niestety trochę jak montażysta filmów, nie może sobie czasem pozwolić na komforcik słuchania?

0: co ktoś gada, ewentualnie muzykę spokojną sobie jakoś włączyć, no bo nie będzie mógł okiełznać tych wszystkich struktur, kodu, logiki kodu, wiesz, to bardzo skomplikowane rzeczy są, pozbierać to wszystko do kupy, żeby działało dobrze, zoptymalizować ten kod.
1: Widzisz, ja akurat ja mam na odwrót. Wiem, że to się wiele osób... Ja wolę, jak ktoś mówi, niż jak gra muzyka, bo muzyka mnie rozprasza.
0: Ja też wolę. I właśnie specjalnie do tego robię takie nieprzygotowane audycje i o dupie Maryny, żeby was to nie absorbowało, żebyście sobie słuchali takiego bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I wtedy można sobie kodować właśnie. Pierogi lepić.
1: Jakby kogoś interesowało, to dzisiaj starałem się właśnie odwzorować Perceptron Rozemblata, także pozdrawiam wszystkich, co lubią sobie spędzać czas przy klikaniu Pythony.
0: Perceptor Rozemblata?
1: Perceptron Rozemblata. Perceptron. Taka sieć najprostsza sieć neuronowa, która spowodowała, że zainteresowano się sieciami neuronowymi.
0: Czyli sztuczną inteligencją de facto, tak?
1: Staram się to okiełznać.
0: Wow, zajebista sprawa. Czyli uczysz się jakby, trenujesz sobie tworzenie od podstaw, tak? Od takie basic wprowadzenie do budowania sieci neuronowych, żeby w przyszłości coś bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję samemu umieć stworzyć model takiej sztucznej inteligencji, nie? A słuchaj, jak ten OpenAI, to rozumiem, że jest otwarty też kod, to można sobie na przykład tam zaglądnąć, jak oni w ogóle to zrobili, jak to działa?
1: Wiesz co, mniej więcej jak to działa, to na jakiej zasadzie, na jakiej architekturze to działa, to już nie jeden artykuł został napisany, bo ChatGPT to jest, jak sama nazwa wskazuje, od tego GPT, tak? Ten skrót to jest Generative Pre-trained Transformer. Chodzi o to, że to jest architektura transformera. Tu by się Jacek pewnie nam przydał, ale to jest generalnie sposób, w jaki ta sieć się uczy, między innymi. I to jest ta architektura transformera. No i na niej bazują te wszystkie sieci neuronowe, które, bo to jest głębokie uczenie. Natomiast z tego, co pamiętam, to jest uczenie nadzorowane ze wzmocnieniem. Dlatego jest ten kod taki bardziej skomplikowany. Nie wiem, czy ja bym się w tym odnalazł, ale na takim podstawowym poziomie to może tam coś bym zrozumiał. Ale tak, chyba jest otwarty kod. Natomiast nie ma tych wszystkich szczegółów. Wiem, że w czacie GPT-4 nawet nie jest, nawet były tylko przecieki, ale nie jest powiedziane, ile jest parametrów, na których był trenowany czat GPT-4, bo czat GPT-3 był prawdopodobnie, z tego co pamiętam, na 175 miliardach parametrów. A jest zdecydowanie słabszy, bo jak tam były porównania, to takie jest fajne porównanie, że czat GPT-3 w testach tam, to były chyba testy jakieś prawnicze, żeby na Stanach Zjednoczonych, to mieścił się czat GPT-3,5 turbo, mieścił się w 10% najgorszych studentów, a czat GPT-4 w 10% najlepszych, także przeskok jest ogromny, nie? Ale mówię, ja się nie wypowiadam z perspektywy jakiegoś guru czy coś takiego, bo dopiero, że tak powiem, się wdrażam, sobie kiedyś napisałem przy użyciu pythonowskiej biblioteki NumPy taką metodę k-means, to jest uczenie nienadzorowane i to nawet wklejałem kiedyś tam na Discordzie u Zenka, także no tak samo trenowanie bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o zapis kodu, bo jest dosyć krótki, ale cała zabawa to jest przygotowanie danych. Z tego, co tak patrzę, to 80% to jest zabawa z danymi, a już napisanie kodu, który trenuje i wykorzystanie tych algorytmów, czy to regresja liniowa, czy to jakieś bardziej skomplikowane, no to już inne parę kaloszy, nie?
0: Czyli co, wiesz, ja tak coś tam rozumiem, nie? Ale tak mówisz bardzo zaawansowane rzeczy. A tak mówiąc najprościej, mając ten OpenAI, sobie ściągasz jakiś taki coś w rodzaju frameworka, kodu, tak?
1: Nie, wiesz co? No. Wiesz co? Ja osobiście, może ktoś mnie poprawi, ale na przykład jak masz strony, gdzie masz udostępniane open source'owe modele, które możesz sobie i trenować, i możesz z nich korzystać, możesz sobie je wgrać na środowisko lokalne i możesz sobie na przykład generować właśnie tekst to image, nie? Model jest, który ci generuje na podstawie promptów obrazki. Możesz to sobie lokalnie zainstalować. Natomiast ja polecam, ostatnio sobie czytałem o takim bardzo ciekawym modelu, który reprezentuje właśnie taki LLM, czyli Large Language Model, czyli tak zwane te generatory tekstu, takie jakby to najłatwiej powiedzieć. Bo,
0: model językowy może?
1: Model językowy, Large Language Model, dokładnie, model językowy. Jest taki model językowy, który waży około 26 giga i on się nazywa od firmy Mistral AI. To jest model Mistral, nie Mistral, tylko Mistral. I to jest właśnie taki model językowy, który jest porównywalny nawet w niektórych testach, na przykład Human Eval jest taki benchmark, który ocenia zdolność kodowania, no to on nawet przebija ChatGPT 3,5 i generalnie jest dosyć dopracowany. On jest taki nowy stosunkowo chyba. No tam są różne te, ale tego można zgrać lokalnie na swoim komputerze można mieć. Natomiast te chat GPT 3,5, to nie wiem, czy można mieć nawet lokalnie, bo
0: to znaczy chat GPT 3 czy 4, ten, który faktycznie słyszałem, że jest dużo lepszy, wydajniejszy, mądrzejszy i chyba on jakby w real time analizuje dane z internetu, a nie, że polega tak. na jakiejś bazie zebranej tam do 2017 roku, tak, nie? Więc tak. To jest dosyć duża różnica. Ale on jest właśnie oparty o OpenAI, czyli to jakby ChatGPT jest tworem już opartym o technologię, którą z tego, co ja zrozumiałem, właśnie dlatego się tu dopytuję, można sobie ściągnąć i lokalnie to jakoś zainstalować u siebie i wtedy rozumiem, że to jest takim frameworkiem chyba trochę, bo nie sądzę, żeby tam był interfejs jakiś, no zresztą to na cholerę komuś jakiś interfejs, to właśnie muszą być gołe, to musi być goły kod, jakieś funkcje, algorytmy i tak dalej, które łączymy ze sobą i budujemy za pomocą tego OpenAI swoją własną sztuczną inteligencję, tak? No a oprócz tego są przeróżne narzędzia, no nie wiem, jakieś gotowce bardziej takie, że już pozwolą łatwiej to wszystko zbudować, okiełznać, nie?
1: Tak jak no gotowce, można tak nazwać modele, można tak nazwać, wiesz, polecam stronkę Hugging Face, tam można sobie ściągnąć modele, ściągnąć dane do trenowania, bardzo fajna stronka, jak się ma silny komputer, a z tego co wiem, to masz silny komputer z fajną kartą graficzną, bo to jest bardzo ważne, bo to też umożliwiło w ostatnich latach taki wzrost tej mocy wzrost tej mocy obliczeniowej spowodował, że to AI poszło troszkę do przodu. To jak się ma dobry komputer z dobrą kartą graficzną, to można sobie trenować modele. I można sobie generować na przykład text to image albo image to image, także wszystko jest osiągalne i to nawet nie jest jakieś wybitnie trudne, tylko trzeba chociaż troszkę poczytać, nie?
0: Tak, tak. Zresztą skoro potrafią takie rzeczy robić u siebie, jakby korzystać z tego już lokalnie, na swoim komputerze sobie poinstalować, zrobić coś, osoby takie, które robią twórczość opartą o szkolną 17 i Kononowicza,
1: no tak, na przykład, że, przepraszam, że ci przerwę, ale jest na przykład takie środowisko, ostatnio widziałem, gdzieś mi się rzuciło w oczy, takie środowisko uruchomieniowe, Pinocchio AI czy coś takiego, jednym kliknięciem to instalujesz, czy też jest Gen AI, różne są takie, czy Gen AI to się nazywa, i tam sobie możesz poinstalować, tak, w OpenAI na przykład, dane wtyczki i możesz mieć to po prostu sobie otwierać z tej aplikacji, z poziomu tej aplikacji, nie? Czyli... Także nawet nie musisz tam kodu pisać, tylko możesz osobie od razu na przykład przejść do pisania prompta, nie? Czyli do tej informacji, która ci generuje na przykład obrazek.
0: Genialne. Genialne. To dobry trop dla mnie jest, ci powiem, bo bym się, wiesz, ty może byś się i połapał.
1: Nie, połapałbyś się od razu. My to robiliśmy, nawet sobie siedzieliśmy jeszcze przed audycją Zenka, to sobie Zenek połączył się ze mną na Discordzie i mi udostępnił ekran, bo ja po prostu mam za słaby komputer na chwilę obecną, na jakieś większe obliczenia. No i on po prostu ściągnął środowisko lokalne i tam działaliśmy na takim generatorze obrazów, takim jak powiedzmy coś takiego jak Midjourney, tak? To się nazywał Stable Diffusion i tam zainstalowaliśmy model Stability AI. To jest wszystko bardzo proste, na jedno kliknięcie, tam jedna komenda. No i lokalnie po prostu wyskoczył taki interfejs użytkownika, GUI, nie? Graficzny interfejs użytkownika. No i tam wpisywał prompty i generował obrazki, sobie zapisywał wszystko, nie? I tak się bawiliśmy do tej audycji o tych egzoplanetach, co robił na przy mikrofonie. Po prostu fajna zabawa, bardzo polecam.
0: No zajebiocha jak dla mnie, po prostu słucham normalnie, słuchajcie, z zaparciem. I to mówię...
1: Jak tam popełnię jakiś błąd co do nazewnictwa, czy do tego, to nie szkalujcie mnie, proszę, bo też jestem na etapie takim wdrożeniowym bardziej, także...
0: Michał Giereś, czyli Claude, rzucił ciekawy, moim zdaniem, bardzo temat w ostatniej audycji, gdzie mówił o AI, o swoich jakichś przemyśleniach i on twierdzi, że AI, że ludzie już to zauważyli nawet, że AI ma tendencję do stawania się nazistą. Tak można to w największym uproszczeniu powiedzieć. Wiecie, wiadomo o co chodzi, nie? No to chodzi tak w dużym skrócie o to, że nasze życie jest w pewien sposób takie brutalne. Są te różnice między rasami, tylko my się nauczyliśmy, że nie samą tam naturką i jakimiś tam behawioryzmami człowiek żyje, tylko możemy z czegoś zrezygnować. Nie wszystko musimy robić tak, jak gdzieś tam czujemy, podkreślać, że ktoś jest gorszy, lepszy. Machamy ręką w ramach pewnej poprawności politycznej, a sztuczna inteligencja tych różnych naszych wyuczonych, kulturowych rzeczy nie posiada do końca i po prostu będzie kawa na ławę jechać, że kogoś tam trzeba zlikwidować, bo powiedzmy, bo nie przynosi pożytku, nie? Wiecie, do czego zmierzam mniej więcej. Co ty myślisz
1: no,
0: o tym?
1: Ale jest takie pojęcie jak AGI, nie? Czyli Artificial General Intelligence, czyli ta silne, strong AI tak zwane, czyli ta samoświadoma, która jeszcze nie została wymyślona, sztuczna inteligencja. Do tego nam jeszcze daleko, niektórzy tam w internecie twierdzą, że to będzie już tam za 5 lat, chociaż coś tam, niektórzy twierdzą, że w 2029 chyba był taki futurysta Kurzweil, który twierdził, że już w 2045 będzie tak zwana osobliwość, tak? Tak to się nazywało, że będzie rozwiązywało wszystkie problemy człowieka, taki komputer. Natomiast ja bym się jeszcze wstrzymał z jakimiś tam wizjami. Jak tak słyszałem takie fajne stwierdzenie, czy tam gdzieś mi się to przeczytałem w internecie, że na chwilę obecną to można powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo ogólne i ja nie mówię tutaj jako, podejrzewam, że Jacek by tu mnie wyśmiał w wielu, wielu kwestiach, ale ja stwierdzam, ja tak jak to widzę, to jest taka, jakby to powiedzieć, ekstrapolacja modelu treningowego, statystyczna ekstrapolacja modelu treningowego. O, takie stwierdzenie padło. I to się, wiesz, że działa na probabilistyce, dużo na przewidywaniu, zależności, tam są wagi w tych sieciach neuronowych, jest porównywanie. Także no, dużo ostatnio stoi matematyki, nie? Natomiast tak kiedyś Jacek, bo ja polecam generalnie przesłuchać wszystkim audycję Jacka z Bajtem w nocnym radiu o AI, to było 3 lata temu. I to była świetna audycja. I naprawdę Jacek się zna, Bajt też jest programistą i tam sobie rozmawiali o tym i to było mega ciekawe. Już tam mi uleciało, o czym dokładnie rozmawiali, ale pamiętam, że taki wycinek, jak Jacek mówił, że i to jest fakt, że my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak działają sieci neuronowe i ten cały mechanizm, który stoi za sztuczną inteligencją, to jest dla nas na razie taki troszeczkę nie do odgadnienia z punktu widzenia, jak to funkcjonuje, nie? Jak funkcjonują sieci neuronowe. Znamy ich strukturę, znamy tam mniej więcej ich budowę. No Rosenblatt stworzył taki fizyczną sieć neuronową tam opartą o te tam przełączniki i tych wag. Natomiast jak to się odbywa, że tak się trenuje ta sieć, to chyba tego nie wiemy, tak mi się wydaje.
0: Czyli...
1: Co się dzieje pod maską? O, może tak.
0: Czyli odrobinę to przypomina to, co dawniej ludzie robili, że mieli jakiś wynalazek, jak ta bateria z Bagdadu i wykorzystywali go sobie i to była w pewnym sensie bateria, ale jeszcze bardzo dużo nie wiedzieli wtedy ludzie o bateriach i o elektronice i tak dalej. Znaczy, może przesadzam tutaj, no bo my po prostu jeszcze być może no pewnych nam zmiennych brakuje, nie do końca ogarniamy, ale co ty mówisz, że faktycznie człowiek tworzy tą sztuczną inteligencję trochę tak w pewnym sensie na wyczucie, na ślepo, jeszcze nie do końca wiedząc, mając ją rozpracowaną, tak jakby, nie wiem, jak my Ziemianie byśmy odtwarzali jakiś wynalazek obcych,
1: powiedzmy. No aż tak bardzo to bym nie szedł, natomiast z całą pewnością nie do końca wiemy, jak to się dzieje, że jak działają sieci neuronowe tak pod maską. O, jak to jest, że wypływają takie, a nie inne informacje. Nie? Zresztą Jacek to chyba... Padły takie słowa na tej audycji, że nie wiemy, jak działają sieci neuronowe i generalnie jakoś tak nie ma jakichś opracowań, przynajmniej ja się nie spotkałem, które tłumaczyły krok po kroku, jak działa sieć neuronowa, jeśli chodzi o to, co ona wypluwa, tak? Na wejściu, w sensie na jakieś dane na wyjściu, to oczywiście to przerabiamy, tak samo jak dane na wejściu. Natomiast co do zasady, to jeszcze sieci neuronowe nawet... Ja by nawet nie próbował się zastanawiać nad tym, jak one działają, bo to nie jest clue, nie? Aczkolwiek, wiesz, naukowcy pewnie chcieliby poznać strukturę takiej sieci neuronowej, jak ona działa, nie? Bo to generalnie działa na zasadzie ludzkiego mózgu. McCulloch i Pitts, tak się chyba nazywali ci, co wymyślili ten sztuczny neuron, który po prostu bazował na podstawie synaps, dendrytów i aksonów, w sensie na podstawie ludzkiego mózgu to jest wszystko odwzorowane. Także ja bym bardziej porównał do ludzkiego mózgu to, niż do jakichś tam, wiesz. To jest odwzorowanie po prostu tego, jak działa nasz mózg troszeczkę. Tak bardzo w dużym uproszczeniu, nie?
0: Klot zarzucał też sztucznej inteligencji, że ona nie dorównuje człowiekowi, bo nawet małe dziecko nie ma u niego tego zjawiska halucynowania. Mówi się, że sztuczna inteligencja halucynuje, czyli wypluwa z siebie jakieś odpowiedzi, mimo że coś jakby jej się wydawało, no tak można to w dużym uproszczeniu powiedzieć. Coś jej się wydaje, więc to pisze. Jak dla mnie jak dla mnie to jest takie ludzkie bardzo zachowanie, ale tutaj też jest ciekawy, szerszy temat, bo można zadać sobie pytanie, czy człowiek faktycznie rodzi się i już ma tą świadomość taką? Nie, absolutnie nie. Mi się to nie wydaje. Człowiek, ta świadomość jest skalowalna tak jakby, a ludzie lubią patrzeć na nią tak bardzo, albo ona jest, albo jej nie ma. Albo jesteś świadomy, albo jej nie ma. A jak ktoś mówi, że o wyższych świadomościach tak dalej, to kojarzy się to raczej z szurią. A dla mnie jak najbardziej może być mała wiedza i duża wiedza i mała świadomość, i bardzo rozwinięta świadomość. Powiedzmy, że zwierzę ma jakąś małą świadomość właśnie. Taka może to dobrze by pasowało słowo szczegółowość, rozdzielczość, siła może po prostu tej świadomości, nie? Ale dobra, bo to są już takie moje tutaj, filozuję sobie. A Tomisiu do nas dołączył. Cześć Tomisiu.
2: No cześć, cześć.
0: Hej.
2: A ja mam pytanie do... Marcinsa, bo słyszę, że on się dosyć dobrze na tych sprawach zna odnośnie...
1: Ja się, Tomisiu, przepraszam, że ci przerwę, ja się dopiero poznaję. To dobrze to się zna Jacek.
2: No, ale na pewno się lepiej znasz niż ja.
0: Więc ja.
2: Z takiej ciekawości cię spytam, bo ja sobie taką aplikację na przykład zainstalowałem ostatnio, właśnie nie pamiętam, jaka tam nazwa, ale chyba Type AI. I ta aplikacja, wiesz, ona praktycznie wszystko ci sprawdza za pomocą właśnie tego OpenAI gdzieś tam wbudowanego, co jest związane z pisaniem we wszystkich językach, nie? I ortografię, i gramatykę, i wiesz, i stylistykę, wszystko, totalnie wszystko, jak cokolwiek piszesz, czy e-maila, czy essay, wypracowanie, nieważne. I teraz jest takie pytanie, bo jeżeli zakładając, że korzystasz powiedzmy z czata GPT i jakichś tam informacji potrzebujesz i ten czat GPT nie ma w systemie na przykład tam czegoś, to tak się założyło, że cię wtedy oszukuje, żeby cokolwiek tam napisać, nie? I tutaj na przykład w tym modelu, jaką mam gwarancję, bo wiadomo, po polsku to mogę się skapnąć, ale jaką mam gwarancję na przykład, jak sobie piszę do kogoś jakiś list po arabsku, że on mnie na przykład w pewnym momencie nie oszuka, albo mi odpowiednio to tak napisze stylistycznie i gramatycznie, że to będzie naprawdę poprawnie. Czy w tym modelu też na przykład może mnie w jakiś sposób tam, wiesz, oszukać? Wiesz, jak to działa mniej więcej?
1: Czy to nie jest wiem, ale chciałbym...
2: Model na innym się opiera, czy się opiera na tej samej bazie danych, co się opiera na przykład ChatGPT, czy zupełnie inaczej to działa?
1: Wiesz co, nie wiem, bo nie znam tego programu, natomiast chciałbym tylko cię spytać, czy korzystasz z 4 czy 3,5 ChatGPT?
2: Z czwórki, bo za 4 trzeba zapłacić, więc tam zapłacić 4, nie?
1: To powiem ci tak, że ja nie potrafię odpowiedzieć dobrze na to pytanie, bo nie znam tej aplikacji i nie musiałbym do tego usiąść i zobaczyć, co i jak. Natomiast mogę ci powiedzieć co do tego konfabulowania, to faktycznie ChatGPT 3,5 to tak generalnie on dużo sobie dopowiada, dużo konfabuluje w testach programistycznych, w tych co mówiłem, w tych benchmarkach, czy to na, to się nazywa MPB, ten test, ten benchmark dotyczący tego programowania w Pythonie i ten Human Eval, no to tam jest różnica 20 czy 30% skuteczności w samym programowaniu, także nawet z perspektywy programistów to jest duża różnica, jeśli chodzi o skuteczność, o konfabulowanie, dlatego jakbym ja generalnie polecam korzystać z czata GPT-4, bo ten 3,5 jest no, dużo słabszy. Tam się mówi, że przeskok w parametrach jest 10-krotnie większy w tym czacie GPT-4 według wycieków, ale to nie jest potwierdzone. Natomiast ja czytałem, już tylko powiem jedną rzecz. Ja czytałem takie opracowanie ciekawe, że to, czy to nawet mówił ten Petros Psylos, ten programista taki, co się wypowiada na temat sztucznej inteligencji, że to było American Scientific, no, jakieś tam czasopismo. Tam było na ptakach, jest tak było podane, że zadali czatowi GPT-4.
2: Scientific American.
1: Tak. Czatowi GPT-4 zadali pytanie, żeby napisał wzór, który obliczy 83. liczbę ciągu Fibonacciego. No i to tam on to zrobił, poradził sobie. I potem mu zadali pytanie dalej, tam tylko napisał wzór. A potem zadaje mu pytanie, żeby tą liczbę wskazał. No, w osobnym prompcie. I on świadomie, w sensie świadomym, to jest za duże słowo, bo świadomości to nie ma, ale on przeanalizował ten swój kod, który wcześniej napisał na ten ciąg Fibonacciego i wypluł w następnej odpowiedzi, czyli po prostu skorzystał ze swojej pracy. I to zaciekawiło tych naukowców, po prostu na jakim poziomie złożoności operuje. Dlatego to było takie ciekawe, dlatego ja po prostu nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, ale jedyne, co bym zalecał, to jeśli ktoś chce tak sobie na poważnie korzystać z jakiegoś modelu, to w tej chwili wiem, że tam Google się chwali swoim Gemini Ultra, który jeszcze co prawda nie wyszedł, ale bo jest chyba Pro i też w Stanach Zjednoczonych on jest tylko dostępny. Ale z tego, co wiem, no to ChatGPT-4 jest na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem na rynku, jak ktoś chce skorzystać do jakichś tam zadań, nie?
0: Tak, mój kolega też korzysta z tego nagminnie i ten czat potrafi mu porównywać różne dane, analizuje obrazy, filmy, przetwarza różne rzeczy. Do różnych rzeczy się nadaje ten ChatGPT i potwierdzam, że różnica między tym płatnym 4 a 3 ileś tam, to jest bardzo, bardzo duża, tak. Tam jest chyba nawet jakiś taki interfejsik, nie? Że taki właśnie prosty, prowadzący do różnych sposobów używania tego AI, nie?
1: No dużą sztuką jest pisanie promptów, czyli tych zapytań do czata GPT. Na przykład tam mówili, że jak bardziej wdrożysz czat GPT, a na przykład postawisz mu proste pytanie, czyli na przykład, no już teraz tak wymyślę sobie, że jaki jest tam na przykład źródło poznania, na przykład, i wyrzucisz mu takie zapytanie, czyli takie filozoficzne, ale jak napiszesz prompta, wyobraź sobie, że jesteś profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie na przykład i masz przed sobą mnóstwo studentów, którym musisz wytłumaczyć, jakie jest źródło poznania. Czy jakbyś to wytłumaczył? Chodzi o takie wdrażanie, że ponoć wtedy jest generalnie cała dziedzina, która jest prompt engineering, czyli to pisanie tych promptów. Nie wiem, na ile to jest tamten, ale generalnie w sposób od tego, jak napiszesz prompta, także zmienia sposób odpowiedzi przez ChatGPT-4, nie?
0: No właśnie, to się staje sztuką, taką normalną umiejętnością. Nie tylko trener sztucznej inteligencji, ale też człowiek wprawnie się nią posługujący, zadający pytania. Bo można na przykład zadać pytania stosując zwykłe słowa, klucze. Ja tak najczęściej robię, generując obrazki jakieś tam. I to się okazuje kiepską metodą, bo trzeba napisać pełnym zdaniem, jakoś tam sformułować swoje oczekiwania w formie jakiejś myśli. I myślę, że różne tam spójniki, niespójniki grają wtedy ważną rolę, bo tworzy się jakiś logiczny ciąg, nie? I konkretny, albo w tą stronę, albo w tą stronę. I to już normalna umiejętność, posługiwanie się tym sprawnie.
2: Ja nawet widziałem, że już powstały, już można kupować specjalne książki i materiały, które ci dają różne przykłady tych promptów. Albo ci podają, jak pisać prompty. Także to już się stało biznesem. Tworzenie tych promptów odpowiednich, żeby, wiesz, coś tam tworzyć, nie?
1: Ja polecam wszystkim, którzy chcą się zapoznać, taką książkę. Po polsku Wstęp do sieci neuronowych. To jest polska książka. Może już troszeczkę taka wiedza, troszeczkę w porównaniu do tego, co jest teraz starsza, ale generalnie fajnie tłumaczy troszeczkę takie podstawy machine learningu, skąd to się wzięło, jak to ugryźć. To Jacek na swojej audycji wtedy chyba, pamiętam, polecił, ja sobie kupiłem.
2: To jest stara książka, to jest sprzed iluś tam lat.
1: Tak, to jest bardzo stara książka, ale tłumaczy podstawy, a bez podstaw ciężko.
2: A drugie takie pytanie też mam do ciebie, może się orientujesz, bo ja z dwóch różnych źródeł, z jednego źródła wyczytałem, że ten ChatGPT-4 nadal nie uzyskał tych kryteriów, żeby zdać pozytywnie ten test Turinga, tak? Mhm. Z kolei z tego źródła się dowiedziałem, że podobno ten najnowszy ChatGPT właśnie udało mu się po raz pierwszy ten test zdać. Nie wiem, czy coś słyszałeś na ten temat.
1: To znaczy tak, słyszałem i tutaj informacje w sensie są takie, jak będziemy ten test Turinga rozważali, bo dla tych, co nie wiedzą, to test Turinga, co to jest test Turinga? Test Turinga to jest taki test, gdzie po prostu symulujemy zachowanie komputera i człowieka, powiedzmy sadzamy ich w dwóch osobnych pokojach, no i osoba, która ocenia, ma ocenić, czy rozmawia z komputerem, czy z człowiekiem. Jak nie będzie w stanie tego ocenić, no to wtedy sądzimy, że jest ten test Turinga zdany. Po prostu komputer jest tak wiarygodny, że wydaje nam się, że rozmawiamy z człowiekiem, albo nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z komputerem. No i ja gdzieś trafiłem na informację, że ten test Turinga już został bodajże w 2016 roku zaliczony, natomiast informacja pewna jest taka, że już w lipcu zeszłego roku ChatGPT-4 sobie z tym poradził, także mi się wydaje, że ten test Turinga w jakimś tam stopniu już jest złamany.
2: Ja też to czytałem, ale z kolei jak sprawdzałem w innych źródłach, to jest napisane, że niestety ten ChatGPT sobie w pewnych tam innych sytuacjach nie radzi. Znaczy ten test nie zdaje, nie zalicza, więc też byłem ciekawy. Może to jest, tak jak mówisz, kwestia podejścia do tego testu, nie?
1: Co wiemy, to na pewno to wiemy, że jest taka gra Go, którą na pewno o której mówiono, że nigdy nie będzie w stanie komputer, tak, o szachach z Garym Kasparowym, komputer Deep Blue.
2: Tam, ale to chyba rok temu.
1: W tej grze w Go to już w 2016 czy 2014.
2: Tak.
1: W grze Go ograł mistrza i teraz, co ciekawe, już nie pamiętam, jak to był model, ale ten model ograł mistrza w stosunku 3 do 0 czy 3 do 1 tego mistrza Go. To jest taka gra, gdzie jest bardzo dużo parametrów, jest jeszcze bardziej więcej kombinacji niż w szachach. Gra, możecie sobie, jak sobie wpiszecie Go, to sobie zobaczycie w internecie, na czym ona polega. No i co ciekawe, kolejny model, który był trenowany na podstawie danych, bo tam nie było chyba danych, w sensie trenowanych przez człowieka, czyli on sam się uczył na podstawie gry. Nie wiem, czy to było uczenie nadzorowane, czy nienadzorowane, już nie pamiętam, jaki to był model uczenia. Natomiast on pokonał ten poprzedni, który pokonał człowieka w stosunku 100 do 0. Taki jest wykładniczy rozwój, jeśli chodzi o po prostu rozwój tych sieci neuronowych, nie? I ja to mam... też też chcę tylko powiedzieć, że dużo dało to, że mamy tańsze komputery, mocniejsze komputery, dysponujemy większą siłą obliczeniową i jesteśmy w stanie tą energię, której jest generowanych całkiem sporo przy treningu sieci neuronowej na przykład, no to jesteśmy w stanie te dane przetworzyć w ten sposób, że osiągamy takie wyniki, no.
0: A słuchajcie,
2: szybciutko,
0: bo słuchajcie, mam naprawdę obawy trochę, no bo tak, prosimy sztuczną inteligencję, jakiegoś właśnie czata GPT, żeby nam, jak zrobić bombę, nie, coś takiego, czy inne bardzo takie hardkorowe rzeczy, albo naucz mnie, rozwiąż mi zagadkę liczb pierwszych, tak, bo na niej podobno są oparte wszelkie różne zabezpieczenia bankowe, i tak dalej, na bardzo wysokich tych liczbach pierwszych, no to napisz mi właśnie jakiś tam wzór, żeby to rozpracowywać. I ta sztuczna inteligencja, ta popularna, z której my korzystamy, ona zwykle nam odpowie, przepraszam, ale nie mogę ci pomagać tam w przestępczości, jest to niemoralne i tak dalej. Ale taka, co w domu sobie ktoś zrobi, sam takiego czata GPT z olbrzymią bazą danych, to może ta sztuczna inteligencja całej masie złych ludzi podpowie, jak zrobić jakieś niestworzone zło na świecie, nie?
1: To znaczy, wiesz co, nie musi nikt tego robić, bo znaczy może to ktoś robić, natomiast ostatnio powstała taki model językowy, który nazywa się, on się nazywa Grok chyba, i on pochodzi od Elona Muska. I to też tutaj wychodzi cała dwulicowość Elona Muska, który walczył z rozwojem, mówił, że trzeba walczyć z rozwojem AI, że trzeba blokować i takie różne rzeczy, a sam wypuścił całkiem niedawno swój model językowy i on właśnie go reklamował w ten sposób, że on jest dostępny na Twitterze, tam na X, teraz to się nazywa, tak, X.com, i on się uczy na podstawie, w czasie rzeczywistym chyba, nie pamiętam, nie chcę powiedzieć błędu, ale uczy się na podstawie danych zawartych w Twitterze, dlatego mówi się, że tam Elon Musk jak zwykle mówi, że ma przewagę nad innymi. No i on reklamowany był w ten sposób, że może ci wszystko powiedzieć. No i tam go testowali w internecie, no i tam było pytanie, jak zrobić w domu amfetaminę i oczywiście to napisał, że on jest taki wolny od poprawności. No ale jak już było pytanie o jakieś, tam pamiętam, zadali mu pytanie odnośnie gender, no to już tam konfabulował troszeczkę i nie chciał udzielić informacji, także no tak nie do końca, nie? W modelach językowych, w tej architekturze Transformera jest postęp bardzo duży. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej.
2: Dla mnie na przykład to też jest takie zastanawiające, że na przykład ten chat GPT przez to, że nie powie, jak czegoś nie wie, że nie wie, tylko konfabuluje i próbuje na siłę coś powiedzieć, to już mi się wydaje, że to jest taka trochę cecha ludzka, nie? Bo ludzie mają coś w sobie takiego, że czasami się nie chcą przyznać, tylko wymyślają coś, nie? Żeby coś tam powiedzieć, bo nie chcą, wiesz, nie chcą wypaść na powiedzmy, na nieuka czy na kogoś, kto tam czegoś nie wie. Więc to tak jest troszeczkę też już takie znamiona troszeczkę ludzkiego charakteru.
0: A już dzieci to zupełnie fantazjują i sobie konfabulują cały czas. Co im tam przyjdzie do głowy? Jak nie wiedzą, to coś tam nazmyślają. Często mają. Jest podobno taki okres u dziecka. W ogóle mnie właśnie zastanawiają strasznie te rzeczy typu świadomość. No bo tak, rodzimy się i my przez całe lata nabywamy tą świadomość. Świadomość świata, swojego ciała, innych ludzi. No można to nazwać wzrostem świadomości. Świadomość to nie jest chyba tylko i wyłącznie coś takiego, że wiem, że żyję i że jestem tu, gdzie jestem, nie? Takie proste. Tylko to są jakieś złożone takie procesy związane z tą świadomością. I my się tego całe życie uczymy. Rodzimy się faktycznie trochę jak biała kartka, więc ta sztuczna inteligencja no, teoretycznie mogłaby odwzorować proces dorastania, pobierania nauk, uczenia się na błędach, ale czy da się faktycznie to zasymulować, żeby to przyspieszyć, że w sekundę to wszystko przeżyła, cyk i ma?
2: Podobno tak. I są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że właśnie tą świadomość mogłaby taka sztuczna inteligencja właśnie symulować i się o wiele szybciej tego nauczyć niż to, co człowiek zdobywa przez całe życie, nie? Tą samą świadomość, więc to też jest ciekawe. Ale to mówię, że to są ludzie ci naukowcy są podzieleni, bo jedni tak mówią, a drudzy uważają, że to nie jest to samo, co ta jednak ludzka świadomość, że to jest zupełnie coś innego, nie?
1: No to jest takie bardzo filozoficzne już rozważanie, ale znaczy, z tego co wiem, to na chwilę obecną to wiemy, że świadomość, tą samą świadomość mają ludzie, mają szympansy, a już na przykład jakieś tam zwierzęta, to nie wiemy, czy mają, czy nie, nie? W sensie nie mają, wiemy, że nie mają, o, przepraszam, wiemy, że nie mają. Szympansy chyba jakąś tam też mają świadomość, czy jakieś tam były badania, natomiast to jest domena człowieka, a czy sztuczna inteligencja będzie miała, no to ja bym śmiał wątpić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że coś nigdy nie wydarzy, bo tak sobie kiedyś myślałem, że jakby na przykład powiedzieć takiemu Galileuszowi, który badał planety, tak? Natomiast jakby mógł takiego powiedzieć, że za tam parę set lat to zbudujemy sondę, która doleci do heliopauzy, nie? No, także...
0: Ale hola, hola.
2: A druga też... Ale poczekaj, jeszcze jest taka sprawa, że niektórzy uważają, że sztuczna inteligencja będzie mogła w stanie odczuwać ból. I tu mówię nie o takim fizycznym bólu, ale na przykład, że ktoś coś napisze przykrego jej i ona to się będzie w stanie wysymulować poczucie właśnie, że ją to zabolało, nie? Na takiej zasadzie. Przez to, że sobie po prostu wyrobi takie podobne jak u człowieka to działa z tej bazy danych. Też tak niektórzy uważają, że to będzie możliwe, nie? Więc to też jest ciekawa sprawa.
0: A to się pewnie bardzo prosto da zrobić, no nie wiem. Trochę taki, wyobraźmy sobie trochę bardziej zaawansowanego NPC-a, bohatera niezależnego w grze komputerowej. Też można go zaprogramować, żeby on niby odczuwał ból. Ale to, znaczy, nie wiem, czy to się da porównać, ale chodzi mi o to, że to będzie oczywiście też symulacja odczuwania bólu, bo nasz ból jest gdzieś tam programowany, stworzony na zasadzie ewolucji, jakiegoś dostosowania się, bycia w środowisku określonym. No to można zasymulować, stworzyć wirtualne środowisko, stworzyć jakby, nie wiem, na dobrą sprawę dałoby się stworzyć wirtualny Eden i żeby ta sztuczna inteligencja była przekonana, że ona jest tym Adamem, tą Ewą, że przeżywa całą tą tragedię wyrzucenia z raju i ona by to zaprogramować ją tak, żeby ona odczuwała to jako prawdziwe doświadczenie swoje. Może z nami ktoś coś takiego zrobił, jako ludźmi też w pewnym sensie.
2: Tak, ale wiesz, jak ktoś tam na przykład się tym interesuje, to polecam sobie przestudiować, jak działa bramka bólowa u człowieka, ten cały mechanizm. I ja w zasadzie tak sobie ostatnio wziąłem książkę tam od neurobiologii, sobie to jeszcze raz odświeżałem tą wiedzę i sobie tak myślałem o tym, że to jest w stanie, bo wiesz, ból człowiek odczuwa nie gdzieś tam, wiesz, nawet ten fizyczny, to wszystko się dzieje w mózgu, nie? To wszystko, co czujesz, to wszystko jest oparte gdzieś tam na końcu to, co się, ten cały proces, który zachodzi w mózgu, a ta bramka, to sprzężenie zwrotne, no to jest taki cały mechanizm, który dałoby się w sumie zasymulować w 100% nawet u takiej sztucznej tej inteligencji.
0: No, widzicie, jak to jest. Marcin się wyciszył. U kogo to kibole byli? U Tomisia chyba, nie? Jesteś tam w tle, kibole.
2: Ja przepraszam z góry, bo jestem synem na Waterpol. Sorry za ten hałas, nie?
0: Nie, spoczko. Tak z ciekawości pytam po prostu. Co to za impreza, człowieku? Co to za impreza, człowieku? Man. No kurde, arcy ciekawy.
1: Waterpolo to chyba bardzo dobrze w waterpolo są kraje bałkańskie przede wszystkim. Wiem, że plus Węgry. Wiem, że tak, to tam
2: tak,
1: jest.
2: Tak, zgadza się. Zgadza się. Najlepsze kraje chyba jakieś tam Chorwacja,
1: Serbia.
2: Serbia, tak.
1: Słowenia chyba też nawet. To sobie pogadaliśmy. No,
2: to jest taki, to tak już zupełnie odbiąć od tematu, to jest taka próba stworzenia w San Diego takiego hubu właśnie waterpolowego, nie? Czyli chcą sprowadzać takich najlepszych zawodników i też z innych krajów. Nie wiem, no tak ostatnio czytałem gdzieś tam w jakimś czasopiśmie, także...
1: To niech trenuje, może dołączy do kadry i zrobi karierę.
2: Wiesz, jest to taki sport trochę niszowy, nie? Bo w Stanach generalnie teraz swoją taką, swoje 5 minut ma piłka nożna przeżywa, no bo jest bardzo dużo i wiesz, tych z południowej Ameryki osób, także oni, że tak powiem, ten trend może, wiesz, wzmocnili. No ale wiesz, żeby się przebić w piłce nożnej, gdzie te matki posyłają praktycznie wszędzie tych swoich, wiesz, synów i córki, no to jest ciężko, nie? A mi się wydaje, że czasami warto pójść w jakieś takie sporty bardziej niszowe, gdzie jest mniejsza popularność. Na pewno jest, wiesz, mniejsza kasa z tego, jak ktoś tam jakiś zawodowo coś próbuje robić, ale wiesz, jest to też fajny sport, bo jest mniej kontuzyjny, nie?
0: A wiecie co, przepraszam, bo coś mi ciekawego przyszło teraz do głowy, że z tą jeszcze sztuczną inteligencją, że ona zawsze jej zachowania, różne procesy myślowe, czy właśnie ten ból, który jej zrobimy, to wszystko będzie od A do Z jedną wielką symulacją, bo sama sztuczna inteligencja jest w pewnym sensie, a nawet może bardzo bardziej dosłownie symulacją, więc symulacja może mieć w sobie tylko inne symulacje. I może się tego nie da przeskoczyć. I nawet jak ona zyska świadomość, to będzie to jakby symulacja zyskania świadomości. Tyle, że czasem taka symulacja, możemy stracić jakby... Może to nie być tak istotne, że to jest tylko symulacja tej świadomości, bo to będzie działało prawie że identycznie, nie?
1: To powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, tak mi się wydaje, że ciekawą, że... Ostatnio czytałem o modelu językowym, właśnie tym, o którym wspominałem, ten bodajże Mixtral on był, od firmy Mixtral AI, to są chyba oni, ale już nie pamiętam. I oni stworzyli, ta firma Mixtral AI stworzyła model językowy, on się nazywa, można go sobie właśnie na tym Hugging Face znaleźć, on się nazywa Zephyr 7b bodajże, Zephyr się pisze, Zephyr 7b bodajże. I tam w dokumentacji, w ogóle w takich pismach można przeczytać, że on wykorzystuje tak zwaną destylację wiedzy. Na czym to polega? Jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście. On uczy się na podstawie danych, on uczy się na podstawie innego modelu językowego, właśnie tego Mistrala. Czyli jakby można powiedzieć tak, że stworzyli model, który uczy się od sztucznej inteligencji, czyli model uczy się od modelu. I to jest bardzo ciekawe, bo osiągnęli dzięki temu po prostu mniejsze zużycie danych, bo po prostu że jest bardziej wydajny przy mniejszych tam były właśnie jakieś parametry wejściowe, które po prostu mniej ważyły, to były bardziej takie wydajne sposób trenowania, natomiast na oceny to jeszcze za wcześnie, bo dopiero tam jest na chyba wersja beta wyszła dopiero i to jeszcze tam się wstrzymam z jakimiś tam ocenami, bo sam dobrze tego tam do końca nie rozumiem, natomiast jak ktoś chce sobie poczytać, to może sobie właśnie wpisać w Google Zephyr 7b i Mistral i tam może sobie poczytać o tej destylacji wiedzy. To jest distillation knowledge chyba, tak się nazywa to podejście. To jest skomplikowane i nie do końca się w tym wszystkim dobrze odnajduje, ale jest to takie nowe rozwiązanie i mnie trochę zaciekawiło. Także polecam się zapoznać, jakby ktoś chciał poczytać sobie. Że model uczy się od modelu po prostu, nie?
0: O, ciekawe.
1: Wpisujesz prompta, na przykład, tak upraszczając, żeby wszyscy tam mieli jakieś pojęcie, wpisujesz do czata GPT-4 jakiegoś prompta, tak upraszczając generalnie, on ci wyrzuca dane i na podstawie tych danych, które on ci wyrzucił, chat GPT-4, uczysz chat GPT-5. Czyli on jakby sam się uczy. Tak, ja tak to zrozumiałem, nie? To ten model.
0: To było chyba w Avengersach, czas Ultrona. Ten Ultron to była na początku sztuczna inteligencja, jakoś tak. I ona jakby zainfekowała inną sztuczną inteligencję. Tą sztuczną inteligencję Starka, Ironmana, nie? Tonego Starka, ta, co pomaga mu tam, Jarvis, co pomaga mu, nakierowuje, przelicza i robi na przykład takie rzeczy. Te filmy nie są takie głupie, ja dlatego lubię Marvela, bo Marvel przynajmniej no kiedyś, może dzisiaj mniej, ale to nie były takie głupie filmy. Tam zostało pokazane, jak na przykład Iron Man bije się z Kapitanem Ameryką, To śmiesznie brzmi, kurwa, jak takie rzeczy teraz opowiadam. Wy tutaj AI, tutaj synapsy, ten sorry, a ja Kapitan Ameryka bił się z Iron Manem, no ale słuchajcie, i nie mógł go pokonać w walce wręcz, to użył sztucznej inteligencji, która przeanalizowała system walki kapitana i fajnie było pokazane, jak on rękami rusza wszystko, jaka motoryka tam, nie? I szybko opracowała kontrataki i pokonał Iron Man w ten sposób kapitana, no. Ale fajnie było też pokazane to przejmowanie jednej sztucznej inteligencji przez drugą. To, do czego Emarsins trochę też nawiązał, że jedna się potrafi nauczyć od drugiej, no może też zainfekować drugą niczym wirus. W przyszłości może takie będziemy mieli sytuacje, że przeczytamy w gazecie, że sztuczna inteligencja jakiegoś tam banku została zainfekowana przez nieznaną sztuczną inteligencję, nie? Nie wiadomo skąd się pojawiła ta sztuczna inteligencja. Albo coś takiego. Także to jest mega ciekawy temat. Mnie to strasznie tak, może, nie wiem, czy interesuje, po prostu tak, nie wiem, fascynuje. Jakoś.
1: No to musisz namówić Jacka, żeby i zrobić z nim audycję, to będzie, na pewno
2: właśnie
1: będzie...
2: To samo chciałem powiedzieć, ciekawy. Że przecież jak ty mówisz, że się Jacek tym zajmuje, to by mógł zrobić w sumie taką audycję na ten temat, nie?
1: Przypominam, że już była jedna w Nocnym Radiu 3 lata temu. Ale można temat odświeżyć, bo się pojawiło dużo nowych koncepcji, no. W sensie koncepcje są stare, ale pojawiły się nowe narzędzia, może tak. O, nowy efekt tych koncepcji.
0: Nowe możliwości. To sobie musicie koniecznie przeglądnąć całą serię z prawej strony mapy. Po prostu znajdziecie na kanale. Łatwo. Wyszukać sobie. I tam są... takie właśnie mega ciekawe rzeczy. Dobra, panowie, będziemy kończyli w 17:30.
1: Kończymy.
0: W 17:30. Dzięki wielkie za telefon. Super ci się gadało. Naprawdę bardzo się cieszę, że zadzwoniliście. No i fajnie.
1: No to trzymajcie się. Na razie. Cześć.
0: Hej. To Misiu, ty też się trzymaj. Zatem.
2: No, trzymaj się.
0: No, hej.
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: O. Dobra. Myślę, że się przeróżne rzeczy będą działy w przyszłości z tymi sztucznymi inteligencjami. I faktycznie jest tak, gdyby ktoś opracował metodę błyskawicznego, jak to było z tymi liczbami pierwszymi, bardzo wysokimi, że po prostu trzeba jakoś obliczyć, która to jest w kolejności liczba, mając tą liczbę, czy jak to jest? Kurde, widzicie, w ogóle jest... Nie będę nic mówił w ogóle na ten temat, bo to są zbyt zaawansowane rzeczy na waszą głowę, tak? Nie chcę was zanudzać.
3: Emarcins, 20 zł. Uśmiech.
0: Słuchajcie, nie dość, że zadzwonił i ubogacił audycję bardzo ciekawymi tutaj informacjami, przemyśleniami odnośnie właśnie sztucznej inteligencji, to jeszcze rzucił dwie dychy. I jak tu go nie kochać? No, fajnie było, ale się skończyło. Cieszę się podwójnie, bo dzisiaj i super telefony, i super ludzie. Na czacie też cały czas sobie czytałem, też się dużo tu działo, sporo. I żadnych też tu głupiego buractwa za bardzo, dymów, tylko interesujące tutaj rozmowy. Bo musi być kulturka, rozumiecie? Kulturka. No. To ja tu sobie teraz pójdę i se zrobię zakupy, kurde. Będę sobie teraz tak podśpiewywał, jak Dubliński. Ululululu. Ja se tu odbiorę, kto tu do mnie zadzwonił. Lululululu. On tak ma, nie? Taki sobie coś tam podśpiewuje. Dlaczego Andrzej na zdjęciu ma bioderka wycięte? No faktycznie ma taką jakby... Jak to się mówi, męskich nie było. Nie, ale dobrze wygląda, no, jak nasz polski Obama, chciałoby się rzec. Tu takie dwa wypłosze, ten jakiś wymien toszony, go tam szamotali go, chcieli go zabrać do więzienia, go tam wytargali. Ten jakiś taki knyp niewydarzony, zlewa mu się ta marynara, a Prezio, patrzcie, jaka sportowa sylwetka, jak stoi, jak gotowy do walki jednocześnie, a jednocześnie gotowy do skoku i do batalii. Idealne światło. On musiał ćwiczyć tą pozycję, bo tu jest idealne światło między rękami a biodrami tutaj pozostawione. Krawat dobrze włożony. Kaczyński to nosi ten krawat tak wyjęty cały, taki, że mu te dwa śledzie zwisają. Tak, nie chowa tam tego, nie? I tak ma taki ze skaju, Kaczyński ma taki ze skaju chyba, jak na komunie się kiedyś za PRL-u miało takie krawaty ze skaju, ze sztucznej skóry. To on ma taki. I te buty jakieś takie rozklekotane, wytarte, z dziurą na podeszwie. Ten łupież się sypie. Biedny inteligent żoliborski. Jak on nic nie ma, jak ja go lubię za to, jak ja się z nim utożsamiam właśnie, że on też nic nie ma, bo on się Polsce poświęcił. Nie ci, co się nakradli od Tuska. Pluję na was. Fajki się skończyły. A powiedziałem, że się raz cieszę... Że była spoko audycja bardzo dzisiaj, ciekawa. I ciekawi ludzie. I ciekawe tematy. A dwa, że donejciki też przyszły. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. O, proszę. Ale się nachapałem. Ja pierniczę. Pięknie. Muszę częściej nadawać. No, i jednak dobrze, jak jakiś temacik jest, nie? Co prawda zaczęło się dzisiaj od Wąsika i Kamińskiego, od Kurka i Kamińskiego, tak? Nie, to nie jest sonda, to jest nocne radio. I ułaskawienie, awantura, wiszące w zasadzie nad nami widmo czegoś gorszego, co tu się wydarzy. Wszędzie się dzieje, słuchajcie, w Niemczech normalnie się obywatele zwrócili przeciwko rządowi. No jak strajkują kolejarze, rolnicy, przepraszam, legion ich jest... No to się dzieje. Gdzie indziej wojna, tu kryzys, tutaj zamach stanu, tutaj coś. No dzieje się strasznie. U nas też wojna domowa, być może za chwilę. Może jednak będą te wcześniejsze wybory, wbrew temu, co tutaj no, przestrzegaliście, że nie za bardzo to się klei, ale wiecie, jak to u nas jest. Mogą sobie naginać prawo, albo je falandyzować, albo je mieć w dupie w ogóle. Bo w nas jest Boże prawo, a nie prawo ziemskie. Kiedy ojczyzna wzywa, to Bóg jedynie będzie nam mówił, co mamy robić, a nie ci zdrajcy. No. Rozregulowałem się kompletnie, bo w dzień spałem. Ostatnio pracuję po nocach albo gadam właśnie jak teraz. W dzień śpię. Nie jest to dobre. Czuję, że mi szyszynka wapnieje od tego. Pojawił się też temat dziwnych, tajemniczych tuneli pod synagogą w Nowym Jorku. Chabad Lubavitch, sekta Hałabała. Żydzi tunelowi. Cholera wie, po co im te tunele, skąd takie mecyje nagle, żeby tunele jakieś kopać, że też się chciało, jakie to koszty. Ale to niby jacyś głupi studenci. No i wynosili stamtąd jakieś materace, co ich tam spali, ruchali się czy co. Może się ruchali tam, nie wiem. No i to ci sami, co u nas też o nich głośno było. To też taki temat. A potem zeszło na sztuczną inteligencję. Trochę o nadawaniu, o radyjku, o mediach też było. No, to też sobie pogadaliśmy. Parę fajnych, ciekawych tematów. Dzisiaj było.

Witam serdecznie wieczorową porą. Krawiec się kłania. I pozdrawia was, kłaniając się w pas, aż po same kule, a nawet niżej. Luźna audycja afterowa. Pozwólcie, że zaloguję się jeszcze na profil Nocnego Radia. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to wystarczy sobie dodać Nocne Radio do kontaktów. Oczywiście na Skype'ie. I można dzwonić, i można komentować, podrzucać tematy. Właśnie, nie wiem czemu słuchacz UMO jest taki niemiły, nieuprzejmy dla wielu osób, w tym w stosunku do mnie. Nie bardzo rozumiałem też, czemu Jacek mnie pomylił z innym słuchaczem, który pisał o coś o kiszeniu ogóra chyba. Co nie powinno dziwić, no jak się mówi o kiszeniu ogórów, no to wiadomo, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś właśnie w ten sposób to skomentuje. Potem było coś o odpowiedzialności za słowo. A ja dzisiaj sobie włączyłem jakąś audycję na YouTubie. Słucham sobie. I tam mówi sobie Gostek o jakiś tam o samochodach, o przyziemnych sprawach. I co drugie słowo chuj, kurwa, jakieś robienie loda, cipa i tak cały czas, non-stop. I po prostu wyłączyłem po minucie, nie mogłem tego wytrzymać. A nie jestem specjalnie delikatny. No, u nas też się zdarzają przekleństwa, bluzgi, brzydkie słowa, ale no bez przesady, nie można całego przekazu w ten sposób budować, a to zdaje się, coraz bardziej staje się normą. Co mnie osobiście smuci, bo to jest jakieś schamienie totalne. Totalne schamienie, prostactwo i dresiarstwo. Jest to po prostu straszne. Nie wiem, kto tego słucha, bo jak słucha tego dzieciak, no to się uczy takiej mowy i potem w ten sposób się odzywa do innych, używa bluzgów jako przecinka. Jeśli słucha tego dorosły, to znaczy, że jest prymitywem zwyczajnym i patola szaleje, tak jak napisał Furiat. Coś strasznego. Widzę, że i obserwuję, że to jest coraz bardziej wszechogarniające. Ktoś doszedł do wniosku, że to się świetnie sprzedaje, że ludzie chcą tego słuchać i jakieś takie, no nie wiem. Usłyszałem ostatnio takie słowo kałomówca, ale to się tyczyło kogoś innego, bardziej kogoś takiego jak ja, który coś obieca i nie zrobi. To chodziło bardziej o takich ludzi. Ale moim zdaniem kałomówca pasuje bardziej do tych właśnie bluzgaczy. W ogóle dużo jakiejś patologii, wyzywania się, hejtów. Ludzie wybijają się na dramach, doszli do wniosku, że ludzie chcą oglądać dramy. Owszem, chcą oglądać dramy. Sam często śledzę jakieś tam dramy na YouTubie. Ale to nie oznacza od razu, że to jest coś fajnego faktycznie, że chętnie to oglądamy. No, chętnie też pewnie sięgniemy po heroinę, jak się od niej uzależnimy. Chętnie sobie dziabniemy kilka piwek, co nie znaczy, że jest to zdrowe. Chętnie będziemy pili wódę sami, na przykład siedząc w ciemnym pokoju, będzie nam przyjemnie, co nie znaczy, że jest to dobre. No, chętnie damy komuś w ryja, kto nas zdenerwował, tylko coś powiedział nie tak, to też nie znaczy, że jest to dobre. To, że agresja jest tak wszechobecna, też nie znaczy, że trzeba w tym uczestniczyć. No i smutne to jest, takie smutne, taki upadek obyczajów po prostu. A gdzie kultura, gdzie jakieś chęć zabłyśnięcia, nie wiem, czymś innym, jakimś ciekawą wiedzą, humorkiem, no nie wiem, albo coś ładnego ludziom pokazać.

0: pokazać jakieś ładne przedmioty, przecież to jest taka fajna rzecz, ładne obrazki, no nie wiem, no fajnie zmontować to wideo, no ale może to już takie czasy, że to się nie sprzeda, tak, bo ktoś po 5 sekundach wyłączy i włączy sobie jakiegoś typa, który siedzi w majtkach przy komputerze i wyzywa drugiego typa, który też se siedzi w obsranych dresach przy komputerze zapierdzianych. No cóż. A połączmy to jeszcze z jakąś faktycznie mową nienawiści. Wiem, że tutaj pewnie źle zareagujecie na takie powiedzenie mowa nienawiści. Ale to faktycznie coś w tym jest. No, od słowa się zaczyna. Możemy hejtować, aż w końcu to hejtowanie, aż w końcu słowo ciałem się stanie i ktoś zginie, albo zostanie ciężko pobity, albo mu obrzucają kamieniami okna. Były takie przypadki na YouTubie. No i cóż, może będzie tak, że ci, którzy mają trochę większe oczekiwania, których drażni takie ciągła agresja, nienawiść, szukanie wroga, wskazywanie palcem, to z kolei w programach publicystycznych, właściwie czasami 3/4 programu publicystycznego, to nie jest jakaś dyskusja, tylko to jest oskarżanie o coś, a papież Franciszek, ta Franca, prawda, ta gnida, a to lewactwo, to czekamy na dzień sznura i ktoś kiedyś zrobi porządek z tym lewactwem, a te ekoterroryści, te lewackie śmieci, te prawicowe, brunatne gnoje spod znaku krzyża i tak cały czas, nie? Jeden na drugiego. Nieważne, czy po lewej, czy po prawej. Wiadomo, że łatwiej jest niszczyć, niż coś zbudować. A u nas myślę, że raczej idziemy w tą stronę, że coś tutaj tworzymy jednak i staramy się zbudować. No i właśnie ja staram się teraz stworzyć nowy dział. Gralnia. Czekam na wasze propozycje, na nazwę. No, na razie do głowy mi przychodzą same takie słabe. Nocne radio, gramy. Granie nocą. Jakieś takie salon gier nocnego radia. No, same takie czerstwe. A to musi być właśnie trafione. To musi być w punkt, jak to się dzisiaj mówi. Dobre place. Ale to się z space'ami trochę kojarzy. Znowu będzie, że żydostwo, że to, że tamto, że masoni, że NWO. Dobre pejsy. Pląsy. Z kolei furiat. Skoczne pląsy. No i rozkminiliśmy, jak już mówiłem wcześniej, trochę testowałem, jak niektórzy zauważyli, streama wideo z grą live, ale to była gra tylko na jednego gracza. A testowaliśmy dzisiaj z Maxem, Zenkiem i Kubą granie online i da się. Wchodzimy i jest to bardzo proste, bo szukałem też takiego rozwiązania, które po pierwsze chodzi o to, żeby gra działała też na słabszym sprzęcie, żeby instalacja nie była skomplikowana, żeby nie trzeba było jakichś tam instalować dodatkowych programów do serwera, stawiać serwer, ktoś musi go skonfigurować, no bo potem co powiem komuś, kto chce pograć? Weź tu zainstaluj, tu przekieruj, tu musisz sobie w routerze zrobić zewnętrzne IP z przekierowaniem i wtedy się łączysz, potem uruchamiasz emulator, musisz romy. No, to skomplikowane by było i nikt by nie chciał się w takie coś bawić, to by było dla wybrańców. A tu mamy takie rozwiązanie, że wystarczy ściągnąć emulator MAME++, mamy plus i on ma wbudowane już połączenie z serwerem. Stoją sobie gotowe serwerki, bo ludzie stawiają. Trzeba znaleźć tylko taki, do którego będziemy mieli wszyscy dobrego pinga, czyli no po prostu jakość połączenia. To mówi się, że robi się pinga albo pinguje się tam z serwerem i sprawdza się po prostu, w ile milisekund dostaniemy odpowiedź z tego serwera. No i gramy. Oczywiście musimy mieć wszyscy zainstalowany ten emulatorek i w katalogu ROMS musimy mieć powrzucane te ROMy z grami, czyli takie pliki z grami. Bardzo prosta rzecz. No i potem spotykamy się na takim wewnętrznym tam czacie i connect, play i gramy. No i mamy już tu kilku kandydatów do takiej gry, w którą zagramy, w takie gier, w które zagramy sobie na początku. Mortal Kombat w jakiejś takiej wypasionej wersji, bo tych mortali wyszło trochę. AD&D, Shadow of the Mystara. Też świetna gra. Idź w prawo i zabijaj wszystko, co się rusza. Albo na przykład Dyna Blaster. Też świetna. O! Niepowtarzalny orgazm podsunął fajną nazwę. Zapisujemy. Nocne igraszki. Bardzo fajna nazwa. Na pewno będzie wzięta pod uwagę. Nocne igraszki. No. I to jak fajnie brzmi, bo nocne igraszki to się, prawda, kojarzą od razu. I o tym, o czym, z tym, o czym mówił Jacek, kuchmistrz, czyli z kiszeniem ogórków nocne igraszki, tak. Dobra, ja już nic nie mówię, bo znowu będzie, że krawiec wulgarny, że sprośny. Graszki, czyli grażyny. Potrzeba tutaj też zauważył, że nocne, czyli co? Nocne graszki, czyli nocne grażyny. Czyli takie półnagie pani z Mięsnego. Takie nocne grażyny. Gra o troll. Radek z Brzegu, gra o troll. Nie, bo ta nazwa, obawiam się, że może przyciągnąć. Ale... Zapiszę, bo jest zabawna. Jej siłą jest to, że jest zabawna. Ale nocne igraszki mi się bardziej podobają z tych dwóch. Nocne grażyny z wąsami. Nie, bo obawiam się, że to też może być skojarzone z pewnymi ludźmi i tam, wiecie, inne media, zły wilk, wiecie, no. Mamy nowe hasło tu pod logo. Owca w wilczej skórze. To my. Tacy jesteśmy właśnie. Taka owca, która udaje wilka. Nocny gaming. To też obawiam się, że może przyciągnąć ludzi z określonej, prawda, wiadomej orientacji. Więc... No i skoro działa już emulator, działa granie sieciowe i działa retransmisja tego na wideo, no to mamy właściwie wszystko gotowe. Więc niebawem będziemy tutaj grali. Może zrobimy, pomyślałem, że można by podnieść emocje i zrobić, że tak, że na przykład zrzucamy się do puli pieniężnej, na przykład podyszkę, a ten, kto na przykład umrze ostatni, kto najdłużej przeżyje, albo kto wygra, bo to zależy od gry też, no to zgarnia całą pulę. To by były emocje, nie? I każdy by się starał, a nie tak, że sobie tam gra, ginie. No, ewentualnie takim motywatorem do tego, żeby dobrze grać, żeby się starać, żeby nie przegrać, może być to, że jak ktoś przegra, to jest zrzucany i wchodzi następny, nie? No to już potem, jak wypadniesz z gry, to ktoś następny wchodzi, a ty czekasz w kolejce potem i już sobie nie pograsz. Gierki z Gieresiem. Właśnie, to w tym nazwisku jest też gra, że gierki takie... Gierki z NWO właśnie on robi i dlatego jest Giereś. No. Hazard to dobry pomysł ogółem. A ten mnie już strofuje, Papa Smurf 19. Papa Smurf 19. No, tu nie komplikuj rzeczy prostych. Najpierw zrób to, co masz do zrobienia. Zrób jedno, potem za drugie się bierz. No i umyj ręce. No cię z brudnymi rękami tutaj. I no. Papa Smurf pieprzony, kurde. Dobra. No i co tam jeszcze z gierek, w które można by zagrać? Wpadło mi... No dzisiaj na przykład graliśmy w Bad Dudes vs. Dragon Ninja. dwóch kolesi wyglądających jak Bruce Lee, tylko że jeden ma zielone spodnie, walczy z ninjami, a na końcu jest smok ninja. No, są też świetne gry, które nie mają multiplayera niestety, a to muszą być takie, w które się da grać we dwóch. Gravitar to jest gra, którą lubię bardzo. Bardzo prosta gra, bardzo stara, z prostą graficzką. To jest taki asteroid, taki wypasiony asteroid. Na pewno kojarzycie, bo to jest to tak samo kultowa gra jak Pac-Man czy Tetris, asteroid. A tu mamy takiego asteroidza, w którym można zmieniać plansze, fruwać po różnych planetach, trzeba ładunki zbierać i z tego co pamiętam, można w to grać online, w multiplayerze. Tak więc jest to też fajna gierka. Golden Axe był fajny, też na dwóch się na pewno da, bo pamiętam, że się dało. Graliśmy też sobie dzisiaj z Zenonem w Aliens vs. Predator. Time to Hunt. Ja zawsze gram dziewczynkami i w Mortalu grałem dużo dzisiaj dziewczynkami i w Alien vs. Predator, bo lubię patrzeć, jak kręcą pupą potem. Także... To, co jest fajne w tym właśnie w graniu na emulatorze, to to, że mamy tych tytułów setki i możemy sobie je zmieniać, a nie, że będziemy w jedno tylko tłukli. No bo wcześniej myśleliśmy też o Quake Live, to się nazywa, tak? No ale to się szybko znudzi i co potem? Jeszcze z fajnych gier jest Cadillacs and Dinosaurs, też taka naparzanka z tych lepszych. Metal Slug jest świetny też. Bardzo fajna gra, w której wcielamy się w żołnierzyka i taka platformówka, ale ze świetną grafiką, ze świetnymi animacyjkami. Bardzo ładnie zrobiona po prostu. Chociaż stara, to nie zestarzała się właśnie tak bardzo. Street Fighter oczywiście, nieśmiertelny, dwójeczka najlepiej, żeby była klasyka. Klasyka rządzi. No, dużo jest świetnych tytułów. Kuba mi pokazywał dzisiaj swój joystick taki do grania na emulatorze. O, Nocny Zgrywus, też dobre. Nocny Zgrywus, zapisujemy, Zgrywusa. Mamy Papę Smurfa, 19, mamy Marudę Ummo, który ciągle tutaj kogoś, a to Beszta, a to Szpile wbija, a to łaja, a to wygania, a to coś. I mamy też pewnie i Ważniaka, pozdrawiamy Blachę, a mamy też Smurfa Łasucha. Witam cię, Jacku.
1: Moje uszanowanie, bardzo się cieszę. Czy to audycja jest taka luźna, tak jak tutaj proponował pan Furiat?
0: Całkowicie luźna, jak to w luźnych gadkach.
1: Właśnie. Ja tak może to tak troszeczkę zabrzmi, wiesz, tak górnolotnie, czy tak z grubej rury, ale sobie tak pomyślałem, że dawno nie było takiego tematu, a dla mnie osobiście to ty jesteś idealną osobą, ponieważ masz dystans do siebie i innych. Czy mnie słychać?
0: Słychać cię cały czas.
1: Nie.
0: Słychać cię.
1: Halo?
0: Słychać cię. Ty mnie nie słyszysz.
1: Halo?
0: Słychać. Cały czas cię słychać. Może Jacek pietruszkę akurat kroił i sobie do ucha wsadził pietruszkę? No nie wiem, co tu się stało. Jacek ma dzisiaj jakieś... I cóż za wspaniała odpowiedź od Umo. Spierdalaj, krawiec. Jeszcze raz się do mnie tak odezwiesz, to wylatujesz. I tyle. Bo też mi się już kończy powoli cierpliwość. Spróbujmy się połączyć jeszcze raz z Jackiem. Albo nie, albo wylatujesz już teraz, bo nie ma co. Do widzenia.
1: Dlaczego?
0: Nie, to nie do ciebie było, Jacku. Słyszałem cię cały czas. Ty masz jakieś problemy dzisiaj chyba techniczne trochę.
1: To ja mam problemy, bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy za to przerwę techniczną w czasie mojej audycji i teraz tutaj. Ja chciałem poruszyć temat właśnie, chciałem powiedzieć, takiej odpowiedzialności za słowa. To, co mówimy, to, co opowiadamy, czy naokoło tam swoim bliskim, czy znajomym, czy to, co odpowiadamy nawet mamie, powiedzmy, czy bratu, czy komuś, bo tak mi się wydaje, jeżeli się mylę, to poproszę ciebie o twoją opinię, twoje zdanie, że we współczesnym świecie to czasami nasze słowo, to, co mówimy, to tak troszeczkę spowszedniało i możemy się mylić, czasami nawet specjalnie, albo nie zwracamy uwagi na to, co opowiadamy, czy to jest zgodne z prawdą. I obawiam się, że w ten sposób możemy nawet komuś zrobić krzywdę, bo sobie palniemy jakoś tam, wiesz, do kogoś coś słowo, a słowo, taką uknąłem sobie teorię, że słowo nawet może bardziej ranić niż ostre cięcie nożem po dłoni, wiesz? Słowem możesz kogoś tak dotknąć, że człowiek się targnie na swoje życie. Słowem możesz kogoś zranić, złamać mu serce, złamać mu życie po prostu, wiesz? Jak ci się wydaje?
0: No, nawet bardziej niż za pomocą pięści czasami można zranić kogoś, nie? Słowem. A zranił cię ktoś może ostatnio właśnie słowem, że taki temat przyszedł ci do głowy, czy to jakieś takie ogólne spostrzeżenia?
1: Nie zranił mnie. Takie ogólne spostrzeżenia, jak czasami czytam, jakie rzeczy ludzie piszą na czacie, wiesz, że kogoś byle słowo, niestety ułomność czata, aż akurat naszego, polega na tym, że jeżeli mówimy jakieś słowo, wypowiadamy je na antenie, czy słownie do kogoś mówimy między sobą, jak tam gdzieś stoimy sobie w gronie i czekamy na autobus, to słowo wypowiedziane, jakiekolwiek odpowiedni sposób zaakcentowane, brzmi całkiem inaczej, to samo słowo powiedziane w inny sposób. I czasami dochodzi do pewnych nieporozumień, a nakręca się spirala nienawiści i od słowa do słowa już jest wielka burza po prostu, a jest to niepotrzebne. Powinniśmy mieć troszeczkę złagadzać to, raczej starać się myśleć o tym, że jeżeli ktoś nam zwróci uwagę, to dlatego, że jest to, co zrobiliśmy, jest dla niego niewygodne, albo wydaje mu się, że nie należy tak robić, żeby kogoś nie krzywdzić. Natomiast wrócę jeszcze do, powiedzmy, do takiego czegoś, powiedzmy, że tak się wyrażę, może przeszłości, akurat nie mojej konkretnie, ale już troszeczkę na tym świecie żyję i czasami ludzie opowiadają takie różne historie, czy może nawet z własnego życia mamy takie doświadczenie, że wracając do tego słowa, jeżeli nam ktoś, rodzic na przykład, powtarzał, że cały czas, ach, ty niezguło, ty nieudaczniku, znowu nie potrafiłeś zrobić tego, czy znowu tamtego nie zrobiłeś, nawet nie potrafisz, wiesz, zanieść talerza, żeby go nie stłuc, to taki człowiek, wiesz, rośnie w takim przekonaniu, że do niczego się nie nadaje i robimy z takiego człowieka wraka. On później, wiesz, w pewnym momencie może się okazać, że stanie na jakimś stanowisku decyzyjnym i on może doprowadzić do tragedii, czy może nawet nie do tragedii, ale nawet do jakichś błędów, które spowodują, że firma nawet się rozpadnie albo zawali się tam jakiś system, wiesz, finansowy danej firmy, ponieważ ten człowiek będzie myślał sobie, że on i tak akurat dostał się na takie stanowisko, ale on i tak nie potrafi, on i tak nie wie i popełni błędy, nie wydaje ci się?
0: No zdecydowanie, jak ktoś przez całe swoje dzieciństwo słucha tylko, no jak leziesz, gdzie, no znowu, co, gdzie, jak to robisz, gdzie z tymi łapami, no i co znowu zrobisz, znowu zepsułeś, ty to jesteś w ogóle, no do niczego w ogóle, patrz na siebie, sieroto, brzygana, ty gówno umiesz, gówno zrobi, gówno osiągniesz, będziesz w gównie i tak całe życie słucha, to albo się załamie, albo mu to spowszednieje, wejdzie w jakiś nawyk i będzie sam tak swoje potomstwo wychowywał. Różne są jakby opcje, to zależy też od wrażliwości, myślę, kogoś, kto wysłuchuje czegoś takiego. Ale wiesz, no ja bym faktycznie, no to ma duży wpływ, no masz rację. Zauważyłem też ostatnio, na przykład zaczyna mnie drażnić, że są takie osoby, które cały czas tylko patrzą, jak tu komuś właśnie dosrywkę jakąś, wiesz.
1: Tak,
0: ty powiesz coś, a ten, no, ty się tak tu nie ciesz, bo ty z kolei to wiesz, jaki ty tu tam, ty, ha, ha, ha. I tak cały czas tylko, co byś nie, to cały czas ci tylko riposta i torpeda i dosrywka. Wiesz, dla niektórych to jest pewnie sposób na komunikację trochę, nie? Mówi się, że niektórych potrafi zmotywować stres, no to ktoś inny z kolei ma sposób na komunikowanie się taki, że co by nie, co, tylko patrzy jak tu jakąś dosrywkę, wiesz, na czacie czy coś, czy na priwa. I mnie to, szczerze mówiąc, też już męczy trochę. Znaczy, nie jestem jakiś tutaj ze szkła, czy z cukru, czy jak to tam powiedzieć, ale z drugiej strony, jak widzisz, że ktoś cały czas w ten sposób się komunikuje, no to zaczyna być męczące po prostu. Też nie chodzi o to, żeby kogoś komplementować, słodzić, czy coś, no ale żeby nie nabrać takiego nawyku na komunikację, nie? Na sposób komunikowania się.
1: Właśnie o to mi chodzi, żeby to nie spowszedniało, to chamstwo, żeby nie spowszedniało to właśnie, tak jak ty mówisz, to dosrywanie, bo jemu, w jego świecie, jemu się wydaje, że to jest normalne, a to nie jest normalne, bo ludzie są wrażliwi i bądźmy raczej właśnie, trzymajmy się tych wartości, tych pewnych kanonów takich, żebyśmy mogli zróżnicować to życie, żeby po prostu, wiesz, żeby było tak, że jak rzeczywiście weźmiesz młotek i walniesz zamiast w gwoździa walniesz w kciuka, no to sobie powiesz, o kur, i to jest, wiesz, uzasadnione. A jeżeli z kimś rozmawiasz i on co drugie słowo, bo mu brakuje słowa, bo jego, wiesz, zasób słownictwa rodzinnego polskiego jest tak wąski, że on nawet nie wie, jak coś określić, to mówi, no wiesz, kur, no wiesz tam, kur i tak dalej, no to widzisz. No o czym to świadczy? No, że jest troszeczkę ubogi i nawet chciałbyś mu pomóc, ale on czasami powie, że on, kur, nie chce, nie, kur.
0: Niektórym się wydaje, że to dodaje męstwa, że facet się powinien w ten sposób wysławiać, bo to jest przeciwieństwo takiego wysławiania się delikatnego, że właśnie jesteś grzeczny, że pochwalisz, to taka ciota, nie? A jak tak, wiesz, dopierdolisz komuś.
1: Tak.
0: Ale,
1: tak.
0: A dla niektórych tak. To jest takie coś jak klepanie się z kumplem po plecach, że to niby tak, dla kogoś faktycznie, ktoś tego nie rozumie, dla niego to jest takie właśnie poklepanie się po plecach, tylko takie właśnie po plecach, stary, wiesz, ty łajzo, cześć kutasie, cześć spierdolino ludzka. I tak sobie rozmawiają, są takie środowiska, gdzie też w ten sposób się ze sobą gada bardziej, no ale to nie wiem, na czanach albo w więzieniu na przykład można tak się komunikować ze sobą też. Albo na popularnych czatach gdzieś, na przykład w komentarzach, na portalach, no to też wejdziesz i ludzie na siebie tylko warczą i dowalają sobie, nie podyskutują już na przykład rzadko, a raczej sama konfrontacja, nie?
1: No właśnie i mi generalnie właśnie mi chodziło o to, żeby porozmawiać i może jeszcze ktoś jeszcze zadzwoni, coś powie w tym razie, porozmawiać właśnie o tym, że nasze życie jest zróżnicowane, że mamy różne emocje. Każdy dzień dla nas jest inny. No przeważnie, no bo czasami niektórzy mają ludzie, całe tygodnie są takie same, no to już trudno, można im współczuć, ale generalnie nasze nastroje są różne. Czy słońce świeci, czy pada deszcz, prawda? Czy nam się coś udało zrobić, czy osiągnęliśmy jakiś tam sukces, czy ponieśliśmy porażkę, czy zastanowiliśmy się. Więc emocjonalnie na szczęście nasz narząd mowy jest wyposażony w struny głosowe i język i my możemy coś opowiadać, mamy jakieś tam słownictwo i możemy o czymś mówić z zaangażowaniem, a możemy mówić takich na niskich lotach, prawda? Może ktoś może spojrzeć nam w oczy i wie, że dzisiejszy dzień to tu jestem mocarny i potrafię, jak to się mówi, wiara góry przenosi i uda mi się wiele rzeczy osiągnąć i zrobić, ktoś mnie zmotywuje, ktoś powie pewnie, że tak, spróbuj, nie bez przesady, tak jak tam na YouTubie, że jesteś zwycięzcą, upadłeś tam, prawda, zrobiłeś kubkę, jesteś zwycięzcą, ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nasz każdy dzień jest zróżnicowany i nasze właśnie słownictwo też powinno być zróżnicowane, przygotowane na każde inne okazje i to również tak jak tutaj wspomniałeś właśnie o wychowywaniu, prawda, to też dziecko, żeby wyczuwało, że akurat dzisiaj jest fajnie, a wczoraj było kiepsko, ale jutro może znowu też będzie jeszcze lepiej niż było dzisiaj, prawda? To jest, nadaje takiemu, moim zdaniem, życiu nadaje kolorytu, wiesz.
0: W wszystko się na pewno potrafi zdewaluować i jeśli cały czas przeklinamy, to tracimy tą moc rzucenia mięsem w sytuacji, kiedy to faktycznie może się do czegoś przydać, tak. Podkreślić ekspresję tak. Czy coś. I tak samo to tak. Beszczanie swojego dzieciaka też się w końcu zdewaluuje, bo to jest inna sytuacja. Możemy czasami nakrzyczeć, zbeszczać dzieciaka, zwyzywać go nawet, ale on wtedy będzie czuł, że faktycznie zrobił coś złego, że dał ciała, a jak będziemy go cały czas tylko łajać, no to on to już potem straci to moc chyba, nie? Też.
1: No właśnie o to mi chodzi, tak właśnie, że powinniśmy właśnie mieć gradację różnych właśnie, jeżeli tam kar, czy upomnień, czy coś w tym stylu, prawda? Tak samo jak są mandaty, może być policjant, może dać pouczenie, może mandat dać tam 3 punkty i tam 200 zł, a może dać tam, nie wiem, 7 punktów, czy coś. Po to, tak mi się wydaje, że człowiek wymyślił właśnie taką gradację, żeby powiedzieć, no bo wiadomo, że jeżeli dziecko akurat tam miało przepiąć krowę na pastwisku, no i mu się to nie udało i krowa gdzieś tam poszła w szkodę, poszła w buraki, no to jest pół biedy, ale jak będzie się bawiło zabawkami pod stogiem siana, które na zimę jest jest jedzeniem dla tej krowy i spali ten stóg siana i dla krowy nie będzie jedzenia, no to wtedy będzie kłopot, prawda?
0: A co twoim zdaniem, Jacek, sprawia, że ludzie tak łatwo wpadają w gniew i kłócą się ze sobą, tak jak teraz tutaj u nas na czacie też dwóch słuchaczy już się troszkę tam posprzeczało znowu o coś i na siebie tutaj warczą. To strasznie łatwo to ludziom przychodzi, a zastanawiam się, z czego to się bierze. Czy brak opanowania, czy jakieś ego bardzo wysokie, czy drażliwość, duma jakaś, o co tu chodzi?
1: Nasza duma narodowa. Mnie się wydaje, że to może być związane, tutaj myśmy kiedyś mówili i to właśnie chyba w Etama audycji, czy w twojej, o jedzeniu, że ludzie mięsożerni są bardziej agresywni, czy w mojej audycji to było, że ludzie mięsożerni są agresywni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to mnie się wydaje, że to właśnie jest spowodowane takim właśnie pieniactwem, że niektórzy ludzie nawet tacy nie byli, ale chcieli być, tak jak ty powiedziałeś wcześniej, być zaakceptowani w jakimś środowisku, na jakimś tam portalu, czy w jakiejś tam grupie na Facebooku i dostosowali się i stracili swoją wrażliwość i uważają właśnie to za normę, że jak ktoś tak powie, no to ja mu się odgryzę i będę się czuł, wiesz, lepszy, bardziej właśnie dowartościowany. To tak jak ty mówisz, że ci ludzie może nie mają, wiesz, nic sobą nie reprezentują, albo ktoś nie potrafi się z kimś zaprzyjaźnić, żeby ktoś znalazł u niego jakieś pozytywne cechy, jakieś, wiesz, wartość dodaną, która spowoduje, że no fajnie, że ta osoba jest w naszym towarzystwie, bo może tam nie jest elokwentny czy tam rozgadany, ale jak już powie jakieś zdanie czy coś, to jest bardzo trafne, bo jest, to jest bardzo cenne i jest bardzo ciekawe, albo wręcz przeciwnie, może ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia, tylko nie potrafi się wypowiedzieć albo jest nieśmiały, tak jak właśnie twoja akcja chyba wczoraj to było, o ile się nie mylę, akcja taka, że ty będziesz hostował, niech tylko przyjdzie ktoś nowy, kto chce coś powiedzieć i bardzo chętnie mu pomożesz, prawda? Ja tutaj prowadziłem, z Furiatem prowadziłem korespondencję, on, widzisz, on ma kłopot taki, że on wyraża się w pisaniu. Jeżeli chodzi o mówienie, to ma taki kłopot, prawda? Więc ja mu zaproponowałem, to możemy nagrać jakąś audycję offline, możemy poćwiczyć. Przecież ja pamiętam sam, jak nawet ty opowiadałeś o tym, że zacząłeś dzwonić do radia, przecież pierwsze to tam dzwoniłeś do kontestacji i miałeś kłopot, bo chyba się jąkałeś, o ile mnie pamięć nie myli, poprawnie, jeżeli się mylę.
0: No to raczej trochę tak przed kontestacją, potem może w trakcie, ale no kiedyś miałem bardzo duży problem z tym, straszliwie się jąkałem.
1: No właśnie, i o to chodzi. I postanowiłeś, czy ktoś ci powiedział, czy ktoś ci podpowiedział, albo sam postanowiłeś ćwiczyć to i teraz ci to wychodzi wyśmienicie przecież, no da.
0: To jest, tego się właśnie nie powinno ćwiczyć, wiesz, to jest bardzo taka dziwna rzecz, jąkanie się, no dalej się trochę jąkam. To zależy w dużym stopniu od stanu emocjonalnego i doszedłem do wniosku, że bardzo duże znaczenie ma pewność siebie. Jak tracisz tą pewność siebie, to albo zaczynasz myśleć o tym jąkaniu, to bardzo się pogarsza. Wniosek, nie trzeba się przejmować, nie trzeba się stresować. Stres bardzo też tutaj złą robotę robi, więc to są takie psychologiczne sprawy. Jąkanie się nie jest jeszcze do końca zbadane nawet. To znaczy, wiesz, no dalej o tym dużo nie wiemy. Niby są jakieś ćwiczenia, niby można pójść do logopedy, niby tak. są jakieś zalecenia, ale tak naprawdę trzeba sobie zrobić troszkę porządek w głowie. Efekt placebo tu potrafi zadziałać, stąd też i wiara może tu pomóc. Jeśli jesteście wierzący, to nie wiem, to poproście swojego Boga, żeby was uzdrowił. Więc może wam pomoże wtedy.
1: Ale widzisz, to jest po pierwsze, tak jak powiedziałeś, że jest to jeszcze do końca niezbadane, a po drugie, to w co ja wierzę, że to może być po prostu efekt czegoś całkowicie innego. O ile przykładowo weźmiesz zapaloną zapałkę i przełożysz do palca i się sparzysz, masz efekt natychmiastowy. A to, co właśnie powiedziałeś, człowiek jest taką tak skomplikowaną naturą i to może być na podłożu, tak jak powiedziałeś, psychicznym, czyli pewności siebie lub braku pewności siebie, a pewność siebie nabieramy na podstawie czegoś. To może być przeczytana książka, to może być jakieś zdarzenie, to może być rozmowa z bliską czy dalszą osobą, która otworzy nam oczy na pewne sprawy i wtedy mamy całkiem inne podejście do życia. I to wszystko się całkowicie zmienia. I może ci właśnie ludzie, tak jak powiedziałeś, ci ludzie, którzy na czacie wylewają, tak to się mówi kolokwialnie, jakieś tam pomyje, albo od razu się odszczekują, że
0: albo żółć. Ktoś,
1: no, czy żółć, tak, to mają właśnie, mają jakiś kłopot i no my niestety, ponieważ oni są zamknięci, to my niestety nie jesteśmy w stanie nawet, powiedzmy, nawet takie terapie, jak są organizowane dla anonimowych alkoholików, gdzie są również terapie organizowane nie tylko dla anonimowych alkoholików, ale również są przecież organizowane terapie dla anonimowych hazardzistów, którzy potrafią przegrać dom i nawet żonę zastawić, grając gdzieś tam w kasynie. Ja właśnie tutaj ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która pracowała w kasynie, że jest w Anglii jest tak, że możesz podpisać oświadczenie i oni na przykład cię nie wpuszczą do kasyna, bo oni wiedzą, że ty przychodzisz, grasz i przegrywasz za dużo i wiesz, no i no nie chcą po prostu doprowadzić do tragedii. Ja tu właśnie wczoraj rozmawiałem z takim znajomym, który gościu, wiesz, dobrze zarabia, ale jak wpadnie w taki, wiesz, amok, to siedzi w kasynie i przegrywa wszystko, po czym dzwoni po znajomych, żeby mu zasilili konto, żeby mógł znowu kupić żetony i dalej grać. Więc też jest to jakiś tam poważny problem społeczny, wiesz. I tutaj właśnie upatruję w tym wszystkim, upatruję to, że oni mogą mieć jakiś problem, ale my jeszcze nie wiemy jaki i nie jesteśmy w stanie im pomóc tym.
0: Jeszcze tak, no to jest uzależnienie normalne. Znam nawet takie osoby. Dodam jeszcze, że w temacie jąkania, jeśli macie dzieci, jeśli ktoś ze słuchających ma dzieci, to dam wam naprawdę dobrą i ważną radę, bo kiedyś wyczytałem w książce jakiejś o jąkaniu, że u wielu dzieci jąkanie pojawia się, kiedy im rodzice przerywają w pół zdania. I wtedy to się zaczyna pojawiać i zdaje się, że ze mną tak trochę było, wiesz? Chyba mój tata miał taką tendencję, bo on był takim, wiesz, ADHD, nie? I był do tego inteligentny. Inteligentne osoby często potrafią... Ty zaczynasz coś mówić, a osoba, która jest kumata, już wie, co ty chcesz powiedzieć i niecierpliwi się i ci przerywa w pół zdania. To znaczy nawet nie chodzi o gaszenie, aha, tylko o to, że ty zaczynasz na przykład coś mi teraz opowiadać, a ja tak, wiem, Jacek, no bo to jest, wiesz, Jacek, tak, i ci przerywam w pół zdania, tak, bo ja już się wiedziałem i domyśliłem się, co ty chcesz przekazać i już nie chciało mi się czekać, ci przerwałem w pół zdania i ci odpowiadam. I jak tak dzieciaki swoje traktujecie, to macie, no zwiększacie prawdopodobieństwo, że pojawi im się taka tendencja do zacinania. Bo to jest takie jakieś, wiesz, psychologiczne, że ty mówiąc już spodziewasz się, że ktoś ci przerwie zaraz i zaczynasz się spieszyć. Chcesz jak najszybciej, chcesz zdążyć coś powiedzieć i występuje coś w stylu przepełniania się jakiegoś bufora, coś takiego, wiesz, w głowie. Słyszymy się? Halo? Halo? No i mówiłem o przerywaniu i w tym momencie przerwało Jacka.
1: Ale to dobrze, ale skończyłeś myśl, przepraszam, tak?
0: Tak. Skończyłem, tak. A coś nie było słychać przez chwilę, tak?
1: Tak, ja ciebie nie słyszałem, ale no, ja mam nadzieję, że jeżeli to jest po twojej stronie, po mojej stronie błąd to techniczny, no to wszystko słuchacze słyszeli. Tak, zgadza się, oczywiście, i widzisz, i tutaj jest kolejny z etapów, czy tego problemu związanego z wypowiadaniem się, to jest właśnie słuchanie. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie jeszcze kogoś wysłuchać? Czy my mamy tą cierpliwość? Bo ja właśnie nie wiem, skąd to się, powiem szczerze, że sam w tej chwili zastanawiam się i nie wiem, skąd się bierze w ludziach to, że ktoś, czy ten tempo życia, czy jak, i robi się właśnie tak, że my jesteśmy niecierpliwi, że no dobrze, no niech on wreszcie wypowie się, no wreszcie niech on skończy, bo już idziemy dalej z tematem, już szybko trzeba, wiesz tam, no tak sobie wyobrażam, wiesz, taką nauczycielkę w szkole podstawowej czy w liceum, no dobrze, no to już teraz to już dobrze, to już dalej lecimy z tematem, no to już dalej następne, bo się nie wyrobimy, bo godzin jest mało, materiału dużo do przerobienia i to jest, mnie się wydaje, właśnie złe. I to samo dotyczy właśnie, tak jak powiedziałeś, rodziców. Żeby ojciec, czy mama, tata, czy jak tam to, czy babcia, żeby jeżeli dziecko chce coś przekazać, to niech odłożą tego pilota, niech wyłączą ten telewizor, niech wysłuchają jego, co się w jego świecie, czym się jego świat różni od naszego świata, prawda? Żebyśmy mogli pomóc, żebyśmy byli właśnie tymi odpowiedzialnymi rodzicami, nie? Żebyśmy mieli słuchać.
0: Bardzo dużo rzeczy w sumie załatwia taka zwykła ludzka empatia i wczucie się w drugą osobę i szacunek do tej osoby, prawda? No bo jak mamy kogoś gdzieś, no to właśnie i mu przerywamy, i mu szpilę wbijamy, a jak mamy to takie, tą taką jakąś wrażliwość na drugą osobę, i myślimy czasami o drugiej osobie, a nie tylko się skupiamy na tym, co ja i ze mną i we mnie, bo ja, a jak ja, bo ja to tak mam, że wiecie, że ja to... No to wtedy zapominamy o tej drugiej osobie i pojawiają się różne te szkodliwe zachowania takie niefajne, nie?
1: No i tutaj jest, wiesz, i tutaj jest znowu krótka droga do tego. Po pierwsze, jak dziecko uczymy, że dziecko chce nam coś powiedzieć, to jego nie słuchamy, no to po pewnym czasie ono przestaje mówić do nas, mówi do kolegów albo do jakichś swoich zabawek i wtedy się to słownictwo, wiesz, właśnie zmniejsza. A druga rzecz, jak dziecko już rośnie, to później już jest dorosłe i nie mamy z nim kontaktu i nie wiemy, co się w jego świecie dzieje i nawet jako rodzic chcielibyśmy mu pomóc, ale nie jesteśmy w stanie, bo dziecko z nami nie rozmawia. Ono rozmawia z kolegami z podwórka, a niestety czasami to się obraca przeciwko temu dziecku, czy jest ono wykorzystane w jakiś tam sposób, czy kładą mu do głowy takie mądrości i prawidła, że wcześniej czy później dziecko ląduje za kratkami na przykład. Nie.
0: Także słowa jednak są ważne, bo się mówi, że słowa nie połamią nam kości i tak dalej, a jednak są cholernie ważne, na pewno na etapie wychowania, ale też z drugiej strony też na przykład czasami są takie sytuacje, że dwoje ludzi, jakaś para krzyczy na siebie, dowala sobie, ale oni tak żyją i im to odpowiada też, nie? Bo oni oboje mają takie charaktery. Oni by się nawet źle czuli, gdyby nagle ich partner stał się jakiś taki słodko pierdzący, jak to się mówi, bo nie czuliby, wiesz, nie byłoby tej iskry, nie iskrzyłoby, a oni potrzebują tych iskier, nie?
1: Czyli potrzebują takiej ostrej jazdy bez trzymanki, tak?
0: No, nawet niektórzy tak mają, że lubią się, wiesz, że ona lubi, jak on ją czasami chwyci za włosy i do ziemi, ona go kopnie, rzuci w niego talerzem i oni tak sobie żyją po prostu.
1: To chyba na tym właśnie, chyba było na Killerze, tak, gdzieś on tam, ten jeden z gangsterów, to tam się przebierał za jakiegoś tam pieska czy kogoś tam, jak tam ryba poszedł do tego domu rozkoszy i tam Wąskiego, Wąski się nazywa, Wąski, choć idziemy na spacer, mówi do niego.
0: Różne są wrażliwości, fetysze, jesteśmy skomplikowani.
1: Tak, no z czymś tam się to kojarzy, że ktoś tam gdzieś chce mieć akurat, wiesz, mieć do czynienia z panią pielęgniarką, czy z jakimś tam czerwonym kapturkiem, czy coś w tym stylu potrzebuje takiej właśnie. Ale to właśnie co powiedziałeś, no i wiesz, ludzie się dobierają tam parami, czy to przeciwności, jak to się mówi, że się przeciwności przyciągają, czy dobierają się właśnie tak, że wypowiedzenie jakiejś, wiesz, kwestii czy dyskusja, powiedzenie czegoś w normalny sposób, tak jak my w tej chwili rozmawiamy, to jest nic, to należy dopiero walnąć, huknąć, stłuc dwa talerzy, ryknąć, bluzgnąć, to wtedy, a no teraz to ja się czuję dobrze. Ale mnie się wydaje, nie wiem jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale mnie się wydaje, że to nie jest raczej normalne. Aż, który procentuje właśnie wyniesiony z dzieciństwa raczej, mi się wydaje.
0: No, nie, może nie oceniajmy w sumie, co jest normalne, co jest nienormalne. Wiesz, że to względna sprawa trochę, nie?
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście. Jeżeli ktoś tego potrzebuje, jeżeli ty mnie przekonasz, że z tobą rozmawiając to tylko trzeba, wiesz, na wysokich tonach, z przecinkami, no to jak najbardziej, nie? To jak ktoś tego potrzebuje, to... Nie, nie, oczywiście nie oceniajmy tego, czy to jest tak... On ma taką potrzebę po prostu.
0: To znaczy, oceniać sobie możemy w sumie, ale nie musimy koniecznie tam dyskredytować albo
1: nie.
0: Albo starać się kogoś naprawiać, nie? Na siłę, jak jemu odpowiada jakiś tam sposób bycia. I czytam sobie teraz o buddyzmie trochę i może o tym zaraz też jakoś tam parę słów powiem. Jacku, dziękuję ci bardzo za fajną, za fajną rozmowę i komentarz twój, bo tu już się też jest parę osób, może się,
1: to ja się
0: tu
1: bardzo coś cieszę. Jeszcze...
0: No, to dzięki
1: bardzo
0: wielkie.
1: Się cieszę, dzięki i życzę miłego tygodnia wszystkim słuchaczom Nocnego Radia.
0: Dziękujemy. Trzymaj się, Jacek. To był Jacek Kuchmistrz, autor audycji Anusz Widelec, która była przed tym afterkiem, audycja kulinarna. No, niedziela to taki nasz kulinarny dzień zdecydowanie, a dzisiaj z kolei rozmawiamy sobie o... No, to Jacek właśnie zaproponował ten ciekawy temat, jak się do siebie odnosimy, to schamienie takie, które obserwujemy. A na antenie jest Kubiusz. Kubiusz, który jest family guy'em takim też, więc może coś powie o wychowaniu, na przykład też dorzuci swoje dwa grosze. Witam cię, Kubo.
2: Hej, hej!
0: Hej, hej, hej!
2: Dzisiaj taki kulinarny dzień, to powinniśmy o jedzeniu porozmawiać. Wiesz, że ja lubię i dobrze zjeść, i coś ugotować. Ale faktycznie temat nie skręcił trochę tam... Dobry temat, dobry temat. Świat dzisiaj zwariował, tak mi się wydaje. Kupa presji na ludzkie głowy. No i ludzie nam dookoła wariują. A jakby tak zacząć ludzi, zamiast, nie wiem, Pitagorasa w szkole, zacząć uczyć ich o ludzkich emocjach na przykład. Czy to nie pomogłoby? Tak od podstawówki przez wszystkie szkoły, łącznie z uniwersytetem. Żeby ludzie zaczęli, nie wiem, rozumieć emocje drugiego człowieka, tak? To by było fajne. I także swoje przede wszystkim emocje, bo to, mówię, tyle kryzysów dzisiaj mamy w tych głowach, a my się uczymy Pitagorasa, a ludzie na przykład popełniają samobójstwa, lewo i prawo. Często, gęsto nawet tutaj w Stanach, gdzie mieszkam. Nie wiem, jaka jest częstotliwość, ale każdego roku kilka razy słyszę ogłoszenie, że na przykład w jakimś liceum kolejna osoba po prostu popełniła samobójstwo, nie? Straszne to jest dla mnie. I czym to jest spowodowane? No, tym, że nie wiem, no, brakuje nam drugiego człowieka, a przede wszystkim mi się wydaje, brakuje nam jakiejś takiej edukacji o samym sobie, o tym, co się dzieje, nie? Czasami te małe kryzysy potrafią w naszych głowach zrobić takie spustoszenie i taką iluzję jakiegoś wielkiego dramatu, że no, ludzie się w pewnym momencie poddają, ale nie chcę zbyt długiego monologu, bo ty to... Okej.
0: Okay. Bo ty to co?
2: Dobrze mi się zawsze z tobą gada, to pytania masz co, jakieś co? Inne przemyślenia, nie? Pierwsza sprawa, no to jak, świat wariował, krawiec? Twoim zdaniem trochę?
0: No, ale dobry pomysł rzuciłeś, że brakuje właśnie w szkole takiego przedmiotu. Jak można by go nazwać? Stosunki międzyludzkie na przykład?
2: Nie. Nie wiem.
0: Nauka wyrządzania.
2: Sam to się mówi emotional intelligence. Inteligencja emocjonalna. Taka właśnie, która ma Widzisz. Dwa aspekty.
0: Lewackie brednie tutaj.
2: Żadne
0: inteligencja emocjonalna nie ma, jest tylko zwykła inteligencja.
2: Właśnie, że nie rozumiesz. Słuchaj, inteligencja to IQ. Nie jesteśmy w stanie zmienić. Rodzimy się i nie jesteś w stanie zmienić nawet jednego punktu swojej tej zwykłej inteligencji, IQ. A emocjonalnej inteligencji jesteś w stanie bardzo wzrastać. I teraz wiesz, nawet w takim komercyjnym świecie, czy w korpo, czy w rządzie, czy gdziekolwiek, ludzie doceniają to, że jeżeli, nie wiem, ludzie zaczną dostrzegać emocje swoich, nie wiem, przyjaciół, z którymi pracuję, czy swojego szefa, czy swoich pracowników, w tym jest naprawdę duża wartość, nie? Czy swojej żony. Ja tak się składa, że często, gęsto miałem okazję być częścią jakichś takich, nie wiem, pomysłów na to, jak odnaleźć się w tej rzeczy, i większość z tych szkoleń naprawdę, czy jakichś takich, nie wiem, rzeczy, które ludzie odkrywają dzisiaj, bardzo dobrze przenosi się nie tylko do tego środowiska, w którym na przykład pracujesz, ale także do twojego życia w domu, nie? Ty to wspomniałeś właśnie jakieś takie oczywiste fakty, które mają miejsce, że no wiadomo, nie, będziesz krzyczał na to dziecko, że znowu się przewrócił z talerzem i znowu i coś tam, i po prostu nam wyrośnie jakiś mały, zagubiony człowiek, nie? To wiemy o tym dobrze, nie? Ale też, to mówię, no jest wiele innych jakichś leveli, na których mogliśmy troszeczkę się podnieść. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zrozumienie jakiegoś drugiego człowieka. Bo dzisiaj, no niestety, wszyscy bardzo koncentrują się na samych sobie. Ja, mi, coś byś zrobił dla mnie, krawiec, bo coś byś mi dał.
0: Posmyrał cię za uszkiem.
2: Ja jestem najważniejszy.
0: Po główce, po głaskę.
2: Takie społeczeństwo.
0: A nie denerwuje cię na przykład, jak ktoś jest zbyt miły, jak to się właśnie mówi, słodko pierdzący, świętojebliwy, taki wiesz, grzeczny, bo mnie czasami tak, przyznam, że tak, i czasem się źle rozmawia z osobą, chyba znowu tutaj się przydaje po prostu balans zwykły i wyważenie tego, nie? Nie można też być takim za grzecznym, za delikatnym też w sumie. A może to jest kwestia tego, że jak jesteśmy zbyt różni, to nam się źle gada. Może były takie opinie, że na przykład to nocne radio to jest takie wulgarne, chamskie, że my tu jesteśmy właśnie takimi, którzy sobie dopierdalają i traktują to jak klepanie się po plecach, takie wiesz, jak Zdzichu i Stefan na budowie, nie? A z kolei właśnie inne radia to są takie, wiesz, man, pozytywne, rozumiesz?
2: Znaczy... To takie jest, wiesz, to jasne, to jest taki, mi się zdaje, bardziej oczywisty level, nie? Że ludzie albo są czasem zbyt wulgarni, albo ja bym to jeszcze trochę bardziej skomplikował, co mnie osobiście denerwuje, bo ja lubię o tym mówić. To, że ludzie myślą, że wiedzą, nie wiem, co druga osoba przeżywa, nie? No nie wiem, babcia ci kiedyś zmarła, mi też, okej? Okay? I ktoś ci powie, wiem, mi też kiedyś babcia zmarła. Kurwa mać, to jest ostatnie, co chcesz usłyszeć, nie? Że gościu też wie, bo też był babcia zmarła, rozumiesz? To jest tak kretyńskie, że ja po prostu padam, nie? Na pysk i mam ochotę normalnie, wiesz, nie wiem, czy śmiać, czy płakać, bo to jest bardzo żałosne. Ale tak dalej ludzie do siebie odpowiadają, nie? A ty nic nie wiesz, jesteś urzędnikiem, nie? Czy jakieś inne bzdury... Po prostu to, że założenie to, że znamy drugiego człowieka tak dobrze, że you know, my już tam byliśmy, my już to jedliśmy, co ty wiesz o życiu, nie?
0: No, bywa też, że są takie osoby, które nie potrafią się tak jakby zachować. No, można znowu przykład z babcią, że kurde, zmarła mi babcia. No przykre. A będzie dzisiaj audycja jakaś? Wiesz o co chodzi, nie? Że tak...
2: To jest właśnie ta inteligencja emocjonalna, bo ty mówię, te wulgaryzmy to jest wiesz, to jest no, to oczywiste, nie? Ale ja bym chciał, ja wbrew pozorom, cenię słuchaczy, czasami może brzmię osobiście nawet jak ignorant i w ogóle, przepraszam za to, ale cenię słuchaczy i naprawdę to, nad czym ja nad sobą pracuję, to jest właśnie to, żeby nie... Nie wiem, tego małych informacji, których mamy o samych sobie, czy które wy macie o swoich przyjaciołach, czy nie wiem, o swoich, nie wiem, braciach, czy jakiejś, nie wiem, rodzinie bliskiej, nie wykorzystywać tego w taki sposób, że ty już wiesz po prostu. Bo to zabija po prostu bardzo wiele, nie? Ludzie nie szukają takiej empatii. To nie jest empatia, to jest wbrew pozorom coś zupełnie przeciwnego, nie? Często lepiej się zamknąć i po prostu zadać, albo czasami zadać jakieś takie pytanie, które autentycznie ma sens, nie? Hej, no babcia mi zmarła, hej, czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? Nie, stary, radzisz sobie? Jeśli jest coś, to po prostu z przyjemnością ci pomogę. I po prostu pauza, nie?
0: I tutaj są z kolei dwa typy osobowości, można powiedzieć. Są tacy, którzy bardziej sobie cenią szczerość i, no bo często musimy udawać, że nas to przejmuje, no bo nie znaliśmy tej twojej babci, wiesz, co ja mam do babci twojej i to nie moja i ja się tym nie przejmuję. Ale czasami może trzeba trochę nie tyle poudawać, co nie wiem jak to nazwać, co trochę, wiesz, przybrać pewną maskę i powiedzieć, no przykro mi stary, no
2: nie
0: wiesz, współczuję ci,
2: ja bym powiedział,
0: współczuję ci. No bo też czasami mówi się, że lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo i trzeba wiedzieć, kiedy na przykład nic nie powiedzieć, a nie się tam rozgadywać i pomyśleć, czy ta druga osoba na przykład ma ochotę teraz gadać o tej babci, a ja mu tu wykład zrobię, no wiem jak to jest z babcią, wiesz, każdy miał babcię, no słuchaj, musisz teraz przede wszystkim tak, musisz się wyluzować, zapomnieć, to ci minie, wierz mi, a ktoś, wiesz, wkurwiony, nie chce gadać, to też tak bywa, życie skomplikowane jednak jest, nie, dużo różnych takich niuansików jest.
2: Jasne, to nie można walić tych templetów takich, nie? Bo dorastaliśmy i ty i ja w podobnej rzeczywistości i często się, nie wiem, no słyszało jakieś takie z ust starszych osób, śmiejesz się, co zęby suszysz, czy coś takiego. No jakieś takie dziwne templety, czy powiedzenia, czy przysłowie. Ja tam nie mówię, że wszystkie przysłowie są do dupy, ale połowę to bym wyrzucił, powiem ci szczerze. Nie dlatego, że są nietrafne, tylko dlatego, że po prostu spłycają człowieka bardzo, nie? I to jest właśnie dziwna sprawa dla mnie. Dlaczego czasami więcej mózgów wkładamy w to, jak, nie wiem, tutaj dużo jest deweloperów, to w to, jaki dobry kod zbudujemy, czy na przykład ty robisz te grafiki, to ja wiem, jakim pedantem jesteś. Strasznie, po prostu dopieszczone do samego końca. Ale jak mamy interakcję z drugą osobą, to taki walimy najtańszy template z tego, nie wiem, fotostaka, wiesz, nie? W rozmowie.
0: A, no.
2: Zamiast się na chwilę zastanowić, nie? To jest jedna rzecz.
0: No bo tak, tak ci przerwę, no bo można użyć schematu, a można się postarać coś od siebie, coś stworzyć samemu, jakąś wypowiedź, jakieś własne przemyślenie, nie? No dwie różne sprawy.
2: Jasne, jasne. I nawet powiedzieć, że nie wiem, co powiedzieć na to, będzie 1000 razy lepsze niż to, może co słyszałeś od swoich przyjaciół, w takich po prostu nic nie mów, nie? I ta chwila, nie wiem, jakiejś ciszy zbuduje większą relację, czy jakiś taki szacunek, który wiem, że no już jest w dużym deficycie wszędzie, niż to udawanie tego, że już się wie, nie?
0: No właśnie, bo niektórzy mają tak, że sami nawet przed sobą się nie potrafią przyznać, albo, a tym bardziej przed kimś, że po prostu nie wiedzą, co powiedzieć. Po prostu to jest taki typ osoby, która nie wykrztusi, nie przejdzie jej przez gardło, udławi się i zesra, zanim powie, nie wiem, albo wiesz, no nie wiem, co mam ci powiedzieć, stary, tylko zmusza siebie, żeby coś na siłę powiedzieć i to, co mówimy tak na siłę wtedy i taka jakaś wypowiedź wymuszona, jakieś wymuszone przemyślenie, już tak nie wiemy, co, nic nam, ale to jakieś przysłowie walniemy. Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz.
2: Albo z filmu. Albo z filmu polskiego, jakieś taki quota walniemy, wiesz, bo tam dużo filmów się naoglądaliśmy, zresztą tych samych, nie? I naprawdę, i to powoduje, że my już myślimy o tej odpowiedzi. Ja sam mówię o swoich imperfekcjach, jak sam, nie wiem, zryty mózg miałem i nad czym teraz pracuję, to, że, nie wiem, ktoś do mnie mówi, a ja się zastanawiam nad odpowiedzią. Zamiast tak faktycznie spróbować wczuć się w tą drugą osobę. Nie?
0: Albo pomilczeć. Ludzie dzisiaj nie potrafią milczeć. Jak na imprezie siedzą, patrzą się na siebie, to jak 3 sekundy ciszy, to już jest, znaczy, że impreza jest do dupy i że siedzimy i nie wiemy, co mówić, nie? Tak się po prostu jakoś zrobiło. No właśnie, ktoś ci mówi, stary, rzuciła mnie dziewczyna, kurde. Ty tak myślisz, co? Muszę coś odpowiedzieć. Bo to zła kobieta była. I coś odpowiedziałem z psów, to już rzuciłem teksta, nie?
2: No jasne. Bo... I twardziej, ale pokazałeś, że ty taki niemiętki i on niemiętki.
0: To...

0: ludzi, którzy są lepsi w tym, co my robimy. Ale ja nie mówię o tych ludziach z najwyższego jakiegoś tam piedestału, ktoś tam sobie wybrał, nie wiem, o, ja szanuję, nie wiem, no wymyślę tam Billa Gatesa za to, że zbudował dużą jakąś korporację. Wiem, że nikt tutaj nie szanuje go, ale mówię o zwykłych ludziach, którzy robią podobne rzeczy i są naprawdę dobrzy, nie? Albo trochę lepsi niż przeciętnie, ale są na dobrej, nie wiem, idą w dobrym kierunku, nie? Robią jakieś tam postępy. Gdybyśmy zaczęli tu robić, naprawdę mi się wydaje, że świat wokół nas znacznie by się polepszył, nie?
1: Bo rzadko nie, ludzie chwalą prostu... ogólnie kogoś, nie? Rzadko chwalą, a bardzo często krytykują.
0: Nie trzeba chwalić, jak ktoś zrobi Monalizę, nie wiem. Ja przyznam się do słuchaczy, Krawiec mi dawał lekcje w Photoshopie, nie? I tam parę razy zdarzyło mu się nawet powiedzieć fajny komplement. I to nie taki właśnie z templetu, tylko mówi, o, tu fajne naprawdę postępy zrobiłeś, z tego przeniosłeś się na to, a z tamtego na tamto. Nie? I tylko tyle i wystarczy, nie?
1: Gdyby... No, ale to było jako narzędzie trochę, tak się przyznam, jako takie narzędzie do wskazania jakiejś tam drogi bardziej, nie? Po prostu.
0: Jasne, ale tak się właśnie zaczyna. Gdybyśmy się skoncentrowali na tym, żeby... nie wiem, wskazywać tym nadającym w radiu, czy innym. Rzeczy, w których, nie wiem, ludzie odnajdują potencjał do tego, żeby to na przykład fajnie w jednym kierunku rosło i na tym budować, to naprawdę bardzo pomaga. To się tak w Polsce, jak ja przynajmniej mieszkałem wiele lat temu, to często było, no... Doceniało się, jak ktoś się przewrócił i sobie głowę rozpieprzył, to wielu o tym mówiło, ale generalnie jak ktoś z lekka wzrastał, nie, to mało się o tym mówiło, bo to jest przechwalanie się czy coś takiego dziwnego, nie? Ta cecha, która mi się podoba w Stanach, która jest troszeczkę bardziej rozwinięta, to jest to jednak, żeby zwykli ludzie zachęcali zwykłych ludzi do robienia zwykłych, fajnych rzeczy, nie? A tutaj u nas w Stanach się mówi, że taking for granted, tak jakby ludzie, i to jest bardzo negatywne, bierze się za to, że to jest normalne, że ludzie muszą robić to, co robią. Na przykład ty w tym radiu, nie? Okej, okay, no robi, bo tam kasę ma. Pierwsze, kasy nie ma, a po drugie faktycznie się gościu fajnie rozwija i dobrze byłoby to docenić, nie? To docenianie, moim zdaniem, nie wiem, może się zmieniło w ostatnich, nie wiem, 15 czy tam, nie wiem, 20 latach, od których ja wyjechałem, ale to należało.
1: Wiesz, ale czasem też może kogoś irytować takie komplementowanie, docenianie. Ja na przykład nie lubię, tak, i drażni mnie to, a ciągle tam krawiec to, krawiec tamto, i ja wtedy źle reaguję. W ogóle jako aspergerowiec powiem wam tutaj wszystkim, że wkładam naprawdę dużo siły, dużo samozaparcia to wymaga, żeby nie walić wprost i takiej hamowy nie odwalać do ludzi. Może tego radio trochę nauczyło, może to pomaga zwalczyć, bo aspergery tak mają, że dowalają... Mam tu paru kandydatów, także wśród tych, którzy są w kolejce tutaj do odebrania, bo trochę osób już tu czeka, są tacy, którzy nie potrafią... po prostu walą to, co im przyjdzie do głowy, jak kogoś nie, ktoś, coś im się nie spodoba, to debil, weź tego debila, wywal na przykład, coś, wiesz, to myślę, że to są osoby być może z Aspergerem właśnie, a ja w to muszę wkładać dużo sił. Dobra, Kuba, jakieś podsumowanko, bo tutaj
0: jasne,
1: będę cię powoli zrzucał.
0: Jasne, nie, bardzo miło, rób to, co robisz i pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Nie nazywajmy się łajzami, nawet jak się szanujemy. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, hej.
1: Cześć. Dobra, to był Kuba. Odbieram następną osobę, która jest tutaj w kolejce. Niestety kolejka. Dzisiaj odbieram pojedynczą. I czy uda nam się tutaj połączyć? Musicie się uzbroić w chwilkę cierpliwości. Ale spokojnie, jeszcze będę na antenie jakiś czas. I odebrałem człowieka, który być może ma właśnie Aspergera. Masz?
2: No, witam konsumenta. Ja tak chciałem troszkę nasrać do tego wiadra miodu, które się dzisiaj wylewam.
1: Czemu mnie to nie dziwi?
2: Znaczy nie, tak się troszkę zrobiło ciepło. Parę rzeczy na samym początku sprostuję z takiego dziennikarskiego obowiązku, mianowicie co do IQ. IQ można zwiększyć.

0: zwiększyć, można zwiększyć je przez ćwiczenia. IQ zasadniczo nie spada. Chyba, że masz jakieś uszkodzenie mózgu, czy jakąś tam poważną chorobę, no to wtedy jak najbardziej spadnie. Natomiast to nie jest stałe. Co do inteligencji emocjonalnej, no też nie do końca. Tutaj fajnie ktoś na czacie zauważył, że oddawać państwu uczenie nas takiej, wiesz, takiej zwykłej kultury, to jest nie do końca nasza rola. To znaczy nie powinniśmy tego oddawać w szkole, tylko powinniśmy to bardziej uczyć rodziców, żeby to robili. A jeżeli rodzice tego nie robią, no to jest pewien problem, tak? To, co Kuba zauważył też dość celnie, że się pojawiają jakieś tam samobójstwa, bo jakieś dziecko, tam nie wiem, czy nastolatka była hejcona w szkole i dlatego popełniła samobójstwo. Była taka ostatnio kiedyś, dość niedawna afera, że się rodzinka przeprowadziła, jakiś tam chłopiec 14-letni, homoseksualista, który tam po kilku zmianach szkół wszędzie był szkalowany i tak dalej, no i w końcu niestety się zabił. I co prawda nie fajnie, że się zabił, natomiast trzeba tutaj w tym momencie zaznaczyć, że jeżeli w kilku szkołach cały czas ten problem się pojawiał, to pytanie, czy problem był ze szkołą i otoczeniem, czy problem był z tym dzieciakiem. My jako ludzie też niestety za bardzo się przejmujemy tą całą krytyką i jeżeli jakaś spierdolina obraża nas w internecie, bardzo bierzemy to do siebie, jakby napluł nam prosto w twarz, a tak naprawdę jest to idiota, który siedzi w ciemnej piwnicy w obspermionych majtkach, który w życiu by nam tego nie powiedział w twarz, a my traktujemy to jakby nam tutaj naobrażał naszej matce i chcemy, wiesz, honorowo się unieść i mu przywalić. Ludziom brakuje tej umiejętności oceny tej krytyki. Oceny, czyli czy krytyką warto się przejąć, czy warto się nią nie przejąć. Internet pozwolił idiotom na komentowanie i krytykowanie w naprawdę niewybredny sposób. No tylko właśnie mamy ten problem, że nie umiemy oceniać tej drugiej strony i to też jest ta szkoła empatii, ale nie ze strony nas, osoby, która krytykuje, ale ze strony, która tę krytykę odbiera. Ludzie nie potrafią sobie z tym poradzić, no i niestety to jest troszkę w tym ich problem, bo powinni to jakoś wyciągnąć z domu, a na zasadzie, że nie wiem, jeżeli miałbyś dziecko, no to byś, no nie wiem, ja ode mnie jako dzieciaka wymagano naprawdę wiele i te przykłady, które mówiliście, tam przerywanie w pół zdania, poprawianie, takie wywyższanie się i tak dalej, moi rodzice byli nauczycielami i jasno mi mówili, że ode mnie będą wymagali więcej, a wszyscy wokół myśleli, że ode mnie się wymaga mniej, ponieważ dziecko nauczycielskie, no i niestety po cały czas po dupie dostawałem, ale to jeszcze nie znaczy, że jako dorosły człowiek to mam jakiś problem z przyjmowaniem krytyki.
1: Dziecko nauczycielskie, no znam ten ból, ale to różnie może z tym być. Raz jesteś ciągle wywoływany i podawany jako jakiś przykład, no to tu krawiec jako syn nauczycielki nam powie, albo coś w tym stylu, albo właśnie, że więcej się wymaga, to różnie może być. No nie wiem, ty jakoś się obracałeś trochę pewnie w środowiskach, gdzie też kawa na ławę, z grubej rury i tak dalej. Jakoś cię życie przyzwyczaiło do tego, a nie potrafisz zrozumieć, że ktoś jest na przykład jakiś bardziej wrażliwy i że to z tym światem może coś być faktycznie nie tak, że normą stało się walenie z grubej rury, chamstwo, krytykowanie ciągłe. I że może to ten chłopak jest takim przykładem, do którego powinniśmy bardziej dążyć, a nie wyjść z założenia, że większość będzie dyktowała warunki tej gry, nie?
0: To znaczy, wiesz co, nie do końca. My sami w jakiś sposób jesteśmy częścią problemu. To nie jest tak, że problem tutaj wokół nas urósł. Kto nigdy nie napisał hejterskiego komentarza, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. Kto nigdy kogoś nie wyzywał w internecie. Mi się przypomina taka mała scena z mojej wioski, jak szedłem do swojego kumpla, który mieszkał po drugiej stronie wioski. Taki mały piesek, ratlerek, podbiegł do mnie i tak szedł mi przy nodze i widać, że ma jakiegoś agresora, po czym doszedł do chałupy sołtysa, gdzie ten piesek mieszkał, wskoczył za płot i wtedy zaczął mnie obrażać, obszczekiwać. Zaczął mnie obszczekiwać. I to jest fantastyczna alegoria tego, co widzimy w internecie, że nie bylibyśmy w stanie wygarnąć tak drugiej osobie, ale w momencie, kiedy jak ten piesek się schowamy za płotem, no to hał i tutaj sobie pozwalamy na naprawdę absolutnie wszystko. I to jest też ten problem, że wiesz, że szkoła czy coś, no, w ogóle nasze dzieciństwo powinno nas przyzwyczaić do tego, że świat nie do końca jest fair i powinniśmy być przygotowani na to, że będziemy dostawali po dupie, tak, że ktoś będzie chciał nas oszukać, ktoś będzie chciał nas okraść, że otoczenie no, nie jest do końca fair i nie do końca należy się nim tak bardzo przejmować, jak ludzie potrafią to robić. To wiesz, to takie zwyczajne przygotowanie, tak, na zasadzie tam parę dni temu miałem taką małą sprzeczkę odnośnie studiów, że są jacyś tam źli profesorowie, którzy robią na przykład niezapowiedziane kartkówki na laborkach i kto nie zda tej kartkówki, no to wtedy nie wejdzie na te zajęcia. Dobra, ale w momencie, kiedy potem będziesz miał jakiś realny problem do rozwiązania w 15 minut, żeby, nie wiem, żeby coś tam zbudować, czy dajmy na to, no nie wiem, jakoś praktycznie użyć tej wiedzy, to nikt cię nie będzie pytał, co ty miałeś na studiach, kim ty byłeś jako dziecko, jak ty sobie z tym radzisz. Ktoś ci po prostu przyjdzie i da w mordę, a ty będziesz musiał rozwiązać ten problem.
1: W jakiś sposób myślę, że możemy znaleźć jakiś punkt odniesienia, co jest w jakiś sposób normą, standardem, no bo natura jest takim jakimś punktem odniesienia, nie? Bo nawet tak uważamy, większość z nas chyba uważa, że to, co naturalne, to jest jakieś tam normalne, właściwe, może niekoniecznie właściwe, ale no takie normalne właśnie, no i w naturze nie ma zmiłuj. Jak warczy na ciebie coś, to ty mu odwarkujesz. No i z tej okazji, widzicie, potrzeba się wygadał w sumie trochę, że jest kotem. Ja to podejrzewałem, bo pies go obrażał. A jak on cię obrażał, tak robił nosem? Tak... Czy ogon do góry trzymał? Jak on cię obrażał? Jak koło płota przechodził? No to wszystko się zgadza, to jest kot.
0: Był psem i to mi uwłaczało, natomiast kompletnie się nie zgodzę z tym, że natura jest jakimkolwiek wyznacznikiem. Natura chce, żeby 5 na 8 dzieci zmarło w ciągu pierwszych 30 dni swojego życia. Natura chce, żeby średnia życia człowieka wynosiła 35 lat. Jeżeli takiej natury chcecie, to proszę bardzo, przyjdę zatańczyć na waszych grobach. Natura ma wiele słabych cech. No i sobie wyobraź, że idziesz sobie przez las i na przykład potykasz się o niedźwiedzia. I co takiej naturze zrobisz? Albo nie wiem, albo się potykasz o pumę, potykasz się o nie wiem, o lochę z młodymi, tak? No i co? No i co ci przyjdzie natura? Czy locha będzie cię pytała, ej, bo czy tutaj ty tylko przychodzisz, czy jesteś zagrożeniem dla moich tutaj malutkich dziczków? Nie, będzie napierdalała na ciebie. To jest natura, mój drogi.
1: Czyli naszym celem tu na Ziemi jest w sumie, bo tak się tą naturę często podaje jako przykład, nawet osoby wierzące czasami podają jako argument właśnie, że my robimy coś nienaturalnego, niezgodnego z naturą, już nawet nie z prawem Bożym, tylko niezgodnego z naturą, prawda? No więc to jest takie stawianie tej natury jako wzór, a jak się zastanowić, to faktycznie w naturze jest i pedofilia, i kanibalizm jakiś, i same takie najgorsze rzeczy, które ewidentnie są złem.
0: Wiesz, cywilizacja tutaj, my jako ludzie cywilizowani, że tak powiem, no mamy jakieś tam fundamenty, tutaj naturę trzeba oddzielić od prawa naturalnego, gdzie prawo naturalne nakazuje nam przykładowo nie zabijać. To tutaj te pierwsze trzy przykazania kontra wszystkie kolejne przykazania Boże. Pierwsze trzy przykazania, one, jak pamiętasz, tam na wszystkich rysunkach, pierwsze trzy są na pierwszej tablicy, a od 4 do 10 są na drugiej tablicy. Pierwsze trzy to są prawa Boże, natomiast kolejne przykazania to są prawa naturalne. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, po prostu nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I tutaj prawo naturalne jak najbardziej jest. No i tutaj to bije do takiej naszej wewnętrznej moralności, że tak nie powinniśmy robić, że to jest, powiedzmy, z gruntu złe, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że inni ludzie czy inne żywe istoty będą próbowały nas w ten sposób skrzywdzić. Choćby, nie wiem, kot, który nam będzie próbował ukraść jedzenie, tak? On nie będzie cię pytał o zdanie, tylko po prostu przyjdzie, poczekasz, przestaniesz zwracać uwagę i ci podpierdoli szynkę z tego, z kanapki, nie? I zbliżę jeszcze masło, bo drogie ostatnio jest. Więc tutaj prawo naturalne, okej, fajnie, jako cywilizowane istoty powinniśmy do tego dążyć, ale z drugiej strony należy pamiętać, że to jest tylko wskazówka, wskazówka do działania w dzisiejszym świecie. I możemy sobie tutaj tak słodzić, tak, że i właśnie z drugiej strony nie tyle powinniśmy uczyć naszych potomków, nasze dzieci tego, żeby nie krytykowały innych, wręcz przeciwnie nawet bym powiedział, wolałbym, żeby uczyć właśnie dzieci szczerości, a nie tej dwulicowości, żeby się uśmiechać, jeżeli ktoś ci w mordę pluje, ale właśnie z drugiej strony uczyć tych biednych młodych ludzi radzić sobie z krytyką, a kompletnie mnie krew zalewa, kiedy dorośli ludzie robią z tego faktyczny problem, bo sobie nie radzą z krytyką, bo ktoś ich obraził na czacie, bo jakieś tam słówko brzydkie zostało powiedziane i dla nich to jest jeden wielki problem. Zamiast jak cywilizowany człowiek zwyczajnie olać tego pieska, który szczeka na ciebie za żerdzi tego płotu, to robią z tego aferę, no i zwyczajnie klękają na tych czterech łapach i zaczynają szczekać na niego. No i do czego to prowadzi? No co, zdelegalizować pieski, zdelegalizować płoty, pieski będą szczekać, a karawana musi jechać dalej. I my, dorośli ludzie, powinniśmy to wiedzieć.
1: Zawsze można sobie w takiej chwili, jak nie radzimy sobie z emocjami, bo emocje to jest taka rzecz, która nam, IQ od razu nam spada o połowę, jak jesteśmy w silnych emocjach. Górę biorą instynkty i dajemy się ponieść emocjom, ale można sobie jakieś takie, nie wiem, ćwiczenia robić. Zwizualizujcie sobie właśnie ten przykład z dogiem, którego obszczekuje latrerek i pomyślcie sobie, to ja jestem tym dogiem w tym momencie i nie muszę go zaraz tego latrerka chapnąć i go rzucić o ścianę, żeby pokazać, jakim jestem wielkim psem i silnym, tylko właśnie nic się nie stanie, jak sobie popatrzycie się tylko tak w dół na tego, co was tam obszczekuje. I czasami są takie przykłady, że takich ludzi, którzy tak się właśnie zachowują, ćwiczą sztuki walki, widać, że są napakowani, a jakiś taki, wiesz, leszczyk do nich tam fika, wrzeszczy, grozi, obraża ich matkę, a oni potrafią się powstrzymać i do takich osób w sumie większość czuje potem respekt i szacunek jakiś taki, nie? Że może też by niektórym zaimponowało, jakby wlał ten obrażany tamtemu, co go obraża, ale w sumie no możecie też być w niezłej sytuacji, pokazać się od dobrej strony, jak odpuścicie temu, kto was... Tylko, wiesz, do takiego czegoś trzeba faktycznie wyglądać, że silniejszy jesteś, bo jak jesteś równy i dasz się obrażać, to już nie ma tego efektu w sumie.
0: To znaczy, wiesz co, nie do końca, bo też patrząc na takie szczekające pieski, nawet jeżeli równy szczeka na równego, to w dalszym ciągu jest takie szczekanie. Jeżeli faktycznie ma jakiś problem, to nie przychodzisz i nie obrażasz. To nie są jakieś tam walki z chińskiej bajki, gdzie 3/4 walki to są kalumnie rzucane przez jednego bohatera na drugiego, a 1/4 to faktyczne wyprowadzanie ciosów. Sam miałem taką sytuację z 10 lat temu, jak po raz pierwszy i jedyny dostałem faktycznie po mordzie, kiedy to wychodziłem sobie o 4 rano z pubu, czy tam na fajkę wyszedłem, czy coś, już nie pamiętam dokładnie. No i właśnie był jakiś taki koleś, któremu coś się nie podobałem, ale koleś ważył mniej więcej połowę tego, co ja. I on się w pewnym momencie rzucił na mnie z pięściami. To znaczy tak, zaskoczył mnie i udało mu się mnie powalić. No i tak tylko go tak łapami zatrzymywałem te ciosy, które próbował wyprowadzić do mojej twarzy. Ale tak sobie pomyślałem, po pierwsze jestem nawalony, tak? Po drugie to jest takie chucherko, jeszcze w okularach, jeszcze rude do tego i piegowate. Jeżeli ja wstanę, jeżeli ja mu raz przyrżnę, to ja go kurwa zabiję. I po co? I po co? I jaki tutaj jest w tym wszystkim sens? Tak, Furiat pisze tak, możliwe, że to opowiadałem. I chodzi też o to, że jeżeli wiesz, jeżeli ktoś cię próbuje wciągnąć w taką dyskusję na poziomie twoja stara nie ma nogi, a twój stary pierze w rzece, to jest paraolimpiada. Jeżeli w to się dasz wciągnąć i nawet się jakoś tam odgryziesz, tak wiesz, na zasadzie szkoły podstawowej, ale mu pojechał, ale go zgasił, nie? Pamiętasz, tak było, nie? A możesz wygrać w tej paraolimpiadzie, ale wtedy zaimponujesz temu plebsowi, tak? A ci, którzy są na twoim poziomie, czy po prostu mają jakąś tam, nie wiem, a intelektualnie są wyżsi niż Pelargonia, to zapamiętają, że wygrałeś, ale dałeś się wciągnąć, ale to dalej była paraolimpiada.
1: Tak teraz trochę z innej beczki sobie myślę o innym, o innej rzeczy, bo tak często podkreślam ostatnio, że tak z wiekiem, nie wiem, czy to starzeje się, czy co, ale mam takie przemyślenia, że jednak ta równowaga, jednak ten balans, to jest rzecz niepopularna, bo ludzie lubią być albo zimni, albo gorący. Sama Biblia nawet tutaj mówi, że Bóg ma takie wymagania i oczekiwania względem nas, bądź zimny albo gorący, jak będziesz letni, to cię wypluje. A popatrzmy na wszechświat, który dąży do wyrównania temperatur, nie? Bo się, jak to się mówi, zmniejsza się entropia?
0: Zwiększa się entropia, układy dążą do minimalnego stanu energetycznego, minimalnych naprężeń, no takiego po prostu rozleniwienia się, rozlania się po prostu.
1: Wyrównania?
0: Jak kot w misce, tak, dokładnie.
1: No to wiesz, no to może sam wszechświat daje nam tu wskazówkę, że powinniśmy się jakoś wyrównać i jednak nie być ani gorący, ani zimni, tylko się wyrównać i
0: no
1: coś
0: dobra,
1: pomiędzy
0: ale taki,
1: może.
0: Tutaj jeszcze tylko w międzyczasie, bo mi tutaj na czacie zarzucają fajne przemyślenia, masz, gdy leżysz na ziemi i ktoś cię napierdala, to od razu powiem, że to nie była równa walka, on mnie zaskoczył, faktycznie udało mu się tam jeden czy dwa ciosy wyprowadzić, ale potem byłem w stanie go odbić po prostu każdą jego pięść swoimi dłońmi, tak, to było chucherko, które bym po prostu zabił, jeżeli bym się choć odrobinkę podniósł. Natomiast oczywiście, jako wszechświat dąży do tego maksymalnego rozleniwienia, my też lubimy sobie usiąść na dupie, czy się położyć i żeby było nam wygodnie, ale z drugiej strony, co to za życie? Żyć jak warzywo, najlepiej sobie podłączyć kroplówkę z jedzeniem, przełączać, oglądać sobie chińskie bajki i nie zostać zapisanym w annałach czegokolwiek. Ci, którzy wprowadzali, zresztą my też w budowie tego naszego wszechświata musimy wprowadzić, nie wiem, jeżeli budujemy sobie dom z kamieni czy z cegieł i tak dalej, musimy wprowadzić do tego pewną energię. Energię, która potem będzie zdążała do najniższego stanu, czyli dalej ten dom będzie się w jakiś sposób tam zużywał, kruszył i tak dalej, żeby się wszystko wyrównało i nic mu nie przeszkadzało. My musimy temu przeciwdziałać, żeby właśnie dołożyć jakąś dodatkową energię. No i taki wszechświat o bardzo wysokiej entropii będzie zwyczajnie zajebiście nudny, bo będzie chłodny, bo nic się tam nie będzie działo, nikomu się nie będzie chciało ruszyć dupą, a to nie jest coś, co chciałbym, żeby po moim życiu zostało, tak? Chciałbym, żeby, nie wiem, że jeżeli jutro, powiedzmy, umrę, to wiem, że przez te parę lat co najmniej będę wspominany w różnych rzeczach i też się w paru innych rzeczach zapisałem w historii, że co prawda może nie moje imię, ale pamięć po mnie na pewno pozostanie, tylko dlatego, że od czasu do czasu wkładałem więcej energii w ten układ wszechświata i pozwoliłem sobie się zapisać w jego kartach.
1: Czyli nasze zadanie to jest tutaj zmniejszanie entropii, tak?
0: To znaczy entropia się zwiększa sama z siebie, bo energia się nie bierze z powietrza i my musimy na przykład, nie wiem, spalić ten węgiel, czy spalić benzynę i doprowadzić ją do stanu niskoenergetycznego, później przenieść tę energię w inne miejsce, ale ta energia będzie po prostu się traciła po drodze, także entropia nie może się zmniejszyć, my tylko dążymy, przenosimy energię z jednego punktu do drugiego, kosztem jednych rzeczy organizujemy sobie pewne rzeczy, żeby były tak, jak my je lubimy, doprowadzając inne układy do tego stanu bliższego wyrównaniu energetycznemu.
1: A co nas czeka na końcu tej drogi? Mówię o całym wszechświecie, jak to się skończy, że wszystko się rozleniwi, wyrówna, wszechświat się zacznie wtedy zapadać i znowu się zrobi ta osobliwość i zacznie się od nowa cały cykl? Czy jak
0: wiesz
1: to
0: nie do końca, nie wiemy jak się skończy wszechświat, ale biorąc pod uwagę to, że wiemy, że wszechświat się rozszerza, wiemy, że dąży do tego niskiego stanu energetycznego, w pewnym punkcie wychłodzi się, stanie się, to będą oddalone od siebie o setki tysięcy lat świetlnych kulki różnego rodzaju, różnego wypalone gwiazdy, planety, które pozbawione ciepła wypalonych gwiazd będą bliskie zera absolutnego, będzie się to coraz bardziej rozszerzać, coraz bardziej rozleniwiać i No tak jak wiesz, tak jak po prostu sobie rozrzucisz, nie wiem, ziarna grochu na podłogę w kuchni, zostawisz je na tydzień, no to zacznie to po prostu gnić i się psuć i tak dalej, a potem zostaną z tego tylko jakieś tam czarne kuleczki obżarte przez robaki, które wyciągnęły resztki energii z tego układu. Polecam takie doświadczenie, wziąć sobie, kupić w Carrefourze jakieś tam, nie wiem, puszkę kukurydzy albo grochu, rozrzucić to na podłogę w kuchni, poczekać tydzień i zobaczyć, co się stanie. Tak mniej więcej skończy się nasz wszechświat, jak sądzę.
1: Różne teorie dotyczące właśnie tego, co nas czeka, skąd się w ogóle wzięliśmy, jak się narodził wszechświat, jak się skończy, są tak różnorodne teraz, ale też może...
0: Jak się narodził, to akurat doskonale wiemy.
1: No, ale to też ty mówisz teraz o wielkim wybuchu?
0: No tak.
1: No, ale to też się ludzie spierają o to, bo w sumie my do takich wniosków doszliśmy drogą eksperymentów, drogą różnych doświadczeń, ale może, ale wystarczy, że jednej jakiejś rzeczy nie wiemy i już się to wszystko, ten prapoczątek, ta wizja prapoczątku może nam jeszcze zmienić, może, nie?
0: Znaczy, wiesz co, nie do końca, bo wiemy, że widzimy promieniowanie tła, przesunięcie ku czerwieni, które jest dowodem na to, że wszechświat się rozszerza, że na początku coś wielkiego dupnęło i od tej pory się wszystko zwyczajnie rozszerza, to jest... Jesteśmy pewni na podstawie, możemy też bardzo dokładnie oszacować wiek Wszechświata, który jest bodajże liczony w tej chwili na 14 miliardów lat. Możemy oszacować to, czego nie wiemy, to jest to, dlaczego dupło i co było przed dupnięciem. Natomiast od momentu dupnięcia mamy naprawdę całkiem niezłe pojęcie, co tam się mniej więcej dzieje. Także tutaj nie ma absolutnie żadnych spekulacji. Teoria Wielkiego Wybuchu na samym początku zresztą też była, sama nazwa wzięła się z takiego prześmiewczego podejścia do niej. Natomiast późniejsze badania, wystrzelenie bodajże w 2004 roku satelity, która przeskanowała cały widzialny nasz wszechświat w poszukiwaniu tego promieniowania tła i odkryła je, pokazała mniej więcej, ile ten wszechświat lat ma i nie mamy absolutnie żadnego lepszego wytłumaczenia. Wychodziło nam to z równań, że taki może być początek wszechświata, no i potem wystrzelono satelitę, zebrano dane, no i okazało się, że te dane, które zebraliśmy, dodają się do równań, które tam mieliśmy. Więc jeżeli chodzi o powstanie wszechświata, mamy praktycznie całkowitą pewność, że odbyło się to przy pomocy wielkiego wybuchu. Co prawda nie wiemy, skąd, dlaczego dupnęło, tak samo nie wiemy, jakim cudem pierwsze aminokwasy się połączyły i w jaki sposób na Ziemi i w jaki sposób z tego powstało życie. Także tutaj jest taki mały prezent dla kreacjonistów i mamy taką wiedzę, tak? Nie wiemy, dokładnie wiemy, czego nie wiemy, może w ten sposób i sam charakter powstania wszechświata jest, zwyczajnie oczywisty w tym momencie.
1: Mam tu pytanie do ciebie. Mam się ciebie zapytać, dlaczego w takim razie rozszerza się coraz szybciej?
0: A to musiałbym sprawdzić dokładniej.
1: muszę się zastanowić chwilkę. Dajcie mi milion lat.
0: Nie muszę się zastanowić, muszę się odwołać do źródeł, bo to wiesz, bo to nie jest moja główna strefa ekspertyzy. Muszę to sprawdzić, przede wszystkim zweryfikować, czy prawdą jest, że się rozszerza coraz szybciej, czy to nie jest tylko hipoteza, bo wszechświat też się nie rozszerza równo, tak? Także to musimy... I tutaj Furiat jeszcze zapytuje, dlaczego galaktyki są spiralne, ponieważ wewnątrz każdej galaktyki jest potężny, masywny obiekt, zazwyczaj jest to czarna dziura i zwyczajnie tak samo jak księżyce krążą wokół planet, tak samo gwiazdy krążą wokół centrów galaktyk.
1: Zadajecie także... potrzebie takie pytania, że Stephen Hawking by miał może kłopot z odpowiedzeniem, więc tutaj...
0: Coś tam by sobie wyklikał na tym telewizorku. Dobra, bo mówiłeś, że tam jeszcze parę osób dzwoni.
1: No, ale wiesz co, z tym wielkim wybuchem, to chodziło mi w sumie o to, że... No jesteś komputerowcem, na pewno nie będziesz miał problemu z wyobrażeniem sobie tego, co ja sobie wyobrażam teraz. Mamy czystą pamięć RAM, nie? Sobie w komputerze. Uruchamiamy jakąś grę. W tym momencie ta pamięć zostaje w bardzo szybkim tempie zapełniana, powiedzmy, grą, która się sama zaczyna się generować świat, zaczynają być budowane obiekty, one są wgrywane z dysku, generowany jest teren, coraz większy, ładowane są różne dane z bardzo dużą szybkością. I mi się tak to kojarzy z tym wielkim wybuchem, ponieważ no, ta wielka osobliwość to była taka malutka, jak orzeszek, i cała materia wszechświata była w tym skupiona. I nagle to pierdyknęło i zaczęło się rozchodzić z jakąś potworną szybkością. Nie wiem, czy z szybkością światła, czy z jakąś tam kosmiczną szybkością wielką. I to mi wszystko przypomina takie wypełnianie się, wiesz, pamięci komputera tymi danymi, które budują nam świat gry trochę. I tutaj zmierzam do takiej wizji, w której prawdziwe by się okazało to, że jesteśmy symulacją jednak jakąś. I chodzi o to, że my możemy mniej więcej kumać, że nastąpił jakiś wielki wybuch i generowanie się i rozchodzenie bardzo szybkie tej materii, ale to może nie kumamy, czym to tak naprawdę było. Może to było takim włączeniem tej symulacji i czymś, co przypomina trochę to ładowanie się gry w komputerze, nie?
0: Hipoteza symulacji bardzo mi się dodaje, ma jak najbardziej sens, nawet idąc dalej, wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie symulacją komputerową jakiegoś systemu, który zaczął się zastanawiać nad pewnym fundamentalnym pytaniem, co odróżnia bycie od niebycia. Co moim zdaniem jest fundamentem do powiedzenia, że istota posiada świadomość, że jest w stanie odróżnić istnienie od nieistnienia. Co prawda my też mamy z tym problemy, bo ciężko jest nam uchwycić takie pojęcie jak dusza czy właśnie ja. I wydaje mi się, że jest możliwe, że nasz wszechświat jest próbą takiego brute force'a, sprawdzenia wszystkich możliwych opcji ze względu na to, jak bardzo jest wielki, jak bardzo one są od siebie oddalone, a tutaj sobie spróbujemy jebnąć taką planetę, a tutaj taki układzik słoneczny, a tutaj jakąś galaktyczkę, a tutaj coś jeszcze. Spróbujemy wszystkich możliwych opcji, no i na tej podstawie system stwierdzi, czy on istnieje, czy nie istnieje. Także jeżeli, bardzo mi się podoba hipoteza symulacji i właśnie pod tym kątem, że jesteśmy symulacją, która ma zdefiniować świadomość, bo na to pytanie nie do końca jesteśmy w stanie odpowiedzieć, gdzie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ja jestem i co odróżnia, na jakiej podstawie możemy odróżnić ja jestem od mnie nie ma.
1: No, a gdyby dodać do tego jeszcze teorię alternatywnych światów, w których żyjemy sobie i trochę inaczej, i na końcu powiedzmy jest sumowane są wszystkie nasze życia i może jakiś znajdowany wspólny mianownik albo jakaś wyliczana średnia, no to by wtedy była idealna wręcz właśnie próba znalezienia tego optymalnego wyniku nawet dla każdej jednostki z osobna, nie? No bo jeśli w jednym życiu dałem dupy, a w drugim byłem super człowiekiem, no to może to być brane pod uwagę i jakiś wynik niekoniecznie taki strasznie zły osiągnę, czy coś w tym stylu, nie?
0: Wiesz, doświadczenia Junga, które stanowiły podwaliny do fizyki kwantowej, gdzie przepuszczano bodajże elektron przez takie dwie szczeliny, wykazały pewną hipotezę, że właśnie na poziomie kwantowym, na poziomie tych maleńkich cząstek elementarnych, jest taki problem, że dopóki nie zmierzymy danego obiektu, no to wtedy nie do końca wiemy, w jakim on jest stanie. Jedna z hipotez właśnie zakłada, że w momencie wystrzelenia takiego elektronu czy fotonu nasz wszechświat rozdziela się na wszystkie możliwe opcje, a biorąc pod uwagę, że dosłownie w tej chwili, biorąc sobie, nie wiem, kubek z kawą, to poruszamy biliardami tychże cząstek elementarnych, no to możemy sobie wyobrazić, jaką dodatkową skalą konstrukcji jest po prostu stworzenie wszystkich możliwych alternatywnych wszechświatów, bo to od tego, czy teraz sięgnę sobie po kubek, może zależeć to, że na przykład sobie tę zawartość tego kubka rozleję na laptopa i jutro podejmę jakąś decyzję, pójdę się z kimś, spotkam i tak dalej. Cały wszechświat się może zmienić, więc na podstawie najbardziej bazowych, najdrobniejszych ruchów cząstek elementarnych o najmniejszą możliwą długość Planka, możemy wyobraźmy sobie, że mamy właśnie takie rozdzielenie na każdy możliwy, na każde możliwe zdarzenie, które się zdarzyło. Biorąc pod uwagę wiek wszechświata, no to sobie możemy wyobrazić, jak wielkie, ile po prostu, nie wiem, tej pamięci komputer musiałby mieć, żeby przechować tę naszą symulację, ale to w dalszym ciągu się dodaje, ponieważ jeżeli jesteśmy symulacją, no to jest praktycznie pewne, że ten nasz wszechświat hostujący rządzi się zupełnie innymi prawami fizyki niż nasz, ponieważ żeby sobie zasymulować taki wszechświat, no to potrzebujemy tak naprawdę więcej atomów niż istnieje we wszechświecie. Ponieważ jeżeli odpalamy sobie system na, nie wiem, VirtualBoxie czy czymś tam, no to ten system w środku będzie miał nieco niższą wydajność niż system hostujący, więc jeżeli coś tam jest na górze, no to tam się rządzą zupełnie inne prawa fizyki.
1: No, dla sił, które byłyby w stanie tworzyć takie symulacje, zaprojektować cały mechanizm takich światów, no to przypuszczam, że przestrzeń dyskowa i miejsce na przechowywanie informacji to jest coś, czym się zupełnie nie przejmują i tutaj my sobie to w swojej skali po prostu to staramy się jakoś zwizualizować i niekoniecznie to musi... Wiesz, dla Google'a jakiegoś tam, no to już te dyski twarde nie są chyba jakimś wielkim problemem, nie? Że im się przestaje mieścić.
0: No tak, no ale to w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie zasymulować każdego możliwego kwantu w naszej całej, w naszym całym wszechświecie. Czy tutaj Anon zaznacza fajne pytanie, to skoro czarna dziura, to jakim skoro jest czarna dziura, co jest faktem, wiemy, że czarne dziury istnieją, to jakim cudem wszechświat się rozszerza, materia zaraz po wybuchu zostałaby od razu zassana jak w odkurzaczu? No nie do końca. Sobie też zrób doświadczenie w domu z na przykład rozsypanym ryżem i sobie przejedź powoli odkurzaczem nad tym ryżem, a sobie przejedź bardzo szybko. Jeżeli przejedziesz sobie bardzo szybko, no to nie wszystkie te ziarna ryżu zostaną przez odkurzacz wciągnięte. Część z nich zostanie poruszona i wystrzelona wokół tej czarnej dziury. W ten sposób prawdopodobnie mogły powstać galaktyki. Natomiast nie, to nie jest, czarne dziury nie zaprzeczają temu, że wszechświat się może rozszerzać. Jeszcze galaktyki mogą być alternatywnymi światami, kopiami naszego świata, tylko w każdej jest coś zmienione. Nie, galaktyki są bardzo różnej wielkości, bardzo różnej właściwości i choćby sama wielkość świadczy o tym, że raczej nie ma szans na to, żeby one były sobie swoimi klonami, no bo jak tak zrobić? One by musiały być takie same wszystkie. Wiemy, że na pewno tak nie jest, natomiast drugą Ziemię spokojnie w naszej galaktyce byśmy znaleźli, biorąc pod uwagę mnogość gwiazd i planet.
1: I tego życzymy sobie wszyscy, prawda?
0: No, to ja wam dziękuję. Jakoś może w tygodniu jeszcze wpadnę z jakąś szybszą audycją. Nie wiem, jaki tam mamy rozkład na ten tydzień, czy mamy jakieś wolne okienko czy coś, bo bym sobie pogadał trochę.
1: A to już sobie tam uzgodnimy.
0: No spoko, dobra, dzięki, trzymaj się,
1: dzięki,
0: do usłyszenia.
1: Dzięki, hej, hej. Troszkę już mi w gardle zaschło. Przydałaby się jakaś krótka przerwa muzyczna, a potem będę odbierał kolejnych tutaj, których sobie zapisałem w kolejce. To posłuchajmy może czegoś sobie. Oddział zamknięty, rzeka. Może wam się spodoba. To są jeszcze lata 90. Moja młodość.

0: Ciekawe, czy my żyjemy u schyłku dziejów, czy nie? Fin de siècle, po francusku, fin de siècle. No, za czasów Marksa i Engelsa to było tak troszkę właśnie, że był schyłek pewnej epoki, nie? Druga rewolucja przemysłowa, tak? I zmiany. Arystokracja wymiera, pojawia się burżuazja. Dzwonimy do następnego słuchacza, który tutaj czeka nam w kolejce. I łączymy się. I rozmawiamy sobie o poważnych sprawach. Jesteś, Grześku?
1: Jestem.
0: Witam cię już serdecznie.
1: Już miałem się zbierać powoli do łóżka.
0: No, dzisiaj długa kolejka, ale widzisz, za to są ciekawsze rozmowy, bo jak jest tłok i na przykład są cztery osoby naraz, to ciężko się dorwać, wiesz, dobić.
1: A to prawda, masz zdecydowanie rację, więc wolę mieć, że tak powiem, 5 minut, swoje 5 minut, a nie dzielić 60 minut pomiędzy 5 osób i nic sensownego nie powiedzieć. Więc ja może tak się odniosę troszeczkę, bo ja w momencie, jak dzwoniłem pierwszy raz, to tak dzwoniłem, jak Kuba mówił o tym, z tobą rozmawialiście, że nie potrafimy chwalić i cieszyć się sukcesami innych osób. Ja akurat dzwoniłem, zresztą napisałem to tobie, że chciałem powiedzieć, że ja właśnie dzisiaj jestem niesamowicie fajny dzień mam właśnie przez to, że dwóch moich kolegów odniosło dzisiaj ogromne sukcesy i bardzo się cieszę. No, cieszę się tak, jakby to, nie wiem, były moje sukcesy, a no jakby no to nie ma ze mną nic wspólnego i każdemu dzisiaj o tym mówię, czy rodzinie, czy znajomym i cały dzień jest tak naprawdę i podejrzewam, że kolejne wszystkie dni będą podporządkowane temu, że wszystkim będę opowiadał, jakie to ogromne sukcesy odniosły dzisiaj moich dwóch kolegów. Jeden z nich dzisiaj w Kanadzie zdobył wicemistrzostwo świata w drużynowo w biegu przeszkodowym, a zaznaczę, że tą dyscyplinę zaczął uprawiać na początku tego roku i po 3 czy 4 miesiącach dostał się do reprezentacji Polski, a potem się zakwalifikował na mistrzostwa świata. A drugi kolega wygrał dzisiaj zawody w Pucharze Świata, też w jakiejś tam, no powiedzmy, niszowej dyscyplinie, a pokonał wielu, dużo bardziej utytułowanych zawodników i wszyscy byli zaskoczeni bardzo jego sukcesem. No i strasznie mnie to cieszy, więc myślę, że jednak można się cieszyć też sukcesami i szczęściem innych i można w tym odnajdywać naprawdę sporo radości. Tylko myślę, że do tego jest jednak potrzebne to, żebyśmy jednak my w swoim życiu również mieli trochę tego szczęścia, trochę tych fajnych rzeczy, które powodują, że potrafimy się czymś cieszyć. I jak jesteśmy usatysfakcjonowani własnym życiem, to wtedy potrafimy się cieszyć również sukcesami innych osób. Myślę, że to jest jednak taki wymóg, bo jeżeli w naszym życiu się nie układa i jest generalnie kiepsko, to nie lubimy, kiedy komuś coś się udaje.
0: To jak z dobrami materialnymi trochę. Jak sami mamy bardzo mało i deficyt wszystkiego, to może nas zacząć drażnić, że ludzie dookoła mają. A jak jesteśmy trochę lepiej ustawieni, to już nas tak nie uwiera. Może to, że... może to, bo tak się czasami mówi, że ten taki dowcip znany, że Polak od złotej rybki nie chciał krowy, tylko żeby krowa zdechła jego sąsiadowi. Może taka troszkę taka lekka zawiść jest u nas po prostu z niedostatku, nie? Się wzięła troszkę też. Skoro zauważamy to zjawisko, że jak mamy sami mocny deficyt, to nas zaczyna irytować, że wszyscy mają dookoła, się źle czujemy. No, to nie jest takie trudne do wyobrażenia sobie, że się w takiej sytuacji niekomfortowo bardzo czujemy, jako ten najgorszy, ostatni w kolejce, w rankingu najsłabszy i ten, co nic nie ma, a wszyscy mają, bo frustracja nas jakaś dopada. Co ja, jakiś jestem cieniasz, jakiś nieudacznik, że nic nie mam i sobie to jakoś tam zaczyna nam coś tam się złego w głowie dziać, nie?
1: Tak, myślę właśnie, że to, że nie potrafimy się cieszyć sukcesami jakichś tam bliskich nam osób, no bo wiadomo, że jak nie wiem, ktoś obcy, kto tam zupełnie nas nie interesuje, no to co nas to będzie jakoś tam, będziemy się tym zajmować, ale nie wiem, jakiś nasz kolega, znajomy, sąsiad czy ktokolwiek inny, no to jest właśnie to, że my się czujemy, że wszyscy odnoszą sukcesy, a my jesteśmy pominięci i to jest frustracja, tak? Czasami zresztą no, nawet takiego mema widziałem ostatnio, gdzie tam były właśnie wypowiedzi różnych osób, nie wiem, cieszy mnie twój sukces, fajnie, że odniosłeś sukces, a standardowy Polak by powiedział, czasem się nie zesraj. No bo tak...
0: Nie zesraj się, bucu.
1: Tak, tak, tak, że jednak jak mam wrażenie, że wielu ludzi po prostu szlak trafia, jak mają do czynienia z kimś, kto po prostu odnosi jakiś sukces, coś mu się udaje, zrobił coś fajnego. Ale ja też na przykład widzę to po sobie, że znaczy ja nigdy nie byłem jakoś zawisny, nie byłem zawisny, jakby nie przypominam sobie, natomiast zauważyłem, że im więcej mi się w życiu udaje, tym bardziej potrafię się cieszyć sukcesami innych osób i tym większą mam z tego radość. Bo nie wiem, lubię się dobrze czuć, czuję się fajnie z tym, że wokół mnie są ludzie, którzy potrafią coś fajnego, są zdolni, utalentowani, że odnoszą sukcesy. Wiadomo, że nie każdy ma życie idealne, tak, ale fajnie jest, jak ludzie wokół ciebie no jednak z tego życia próbują coś fajnego wyciągnąć, coś zrobić fajnego. Nawet jeżeli materialnie im się nie układa, to nie wiem, mają jakiś talent, są artystami, robią coś fajnego, uprawiają jakiś sport, no cokolwiek, tak? I wtedy też myślę, że można się tym cieszyć.
0: Jak tak sobie teraz tutaj podsumowuję takie różne rzeczy, o których gadamy w Nocnym Radiu, jakieś takie praktyczne przemyślenia, to znaczy praktyczne, takie właśnie praktyczne podejście do życia, proste różne prawdy, to zauważam ja na przykład, podobało mi się swego czasu dzieło Fryderyka Nietzschego, taką rzeczę Zaratustra i odebrałem to jako bardzo fajną taką właśnie życiową bardzo książkę, nie jakąś, wiesz, abstrakcyjną, że musimy kogoś wielbić, jakąś istotę, no już zaraz będę pił znowu do chrześcijaństwa i Biblii i krytykował. Nie, nie, ogólnie mówię o różnych świętych księgach, które nam przekazują taką filozofię, która czasami jest, wiesz, nie wiadomo do czego to przyłożyć, nie? I taka się wydaje jakaś niepraktyczna w wielu miejscach, a tako rzeczy Zaratustra wydał mi się bardzo taki życiowy.
1: Ja też, no zgodzę się, akurat lubię twórczość Nietzschego i odnajduję w nim bardzo dużo dobrych rzeczy.
0: Tam jest o samodoskonaleniu się, o czerpaniu radości z życia, o rywalizacji, która nie zawsze musi być zła, o tym, że no różnych fajnych rzeczach.
1: Ale rywalizacja może być fantastyczna i naprawdę rywalizacja jest fajną rzeczą, ale ona jest taka zdrowa, bo ludzie niestety rywalizują w taki no, trochę chory sposób. Nie wiem, to jest rywalizacja na zasadzie sąsiad kupił sobie plazmę 47 cali, to ja sobie kupię 49, sąsiad ma taki samochód, to ja muszę mieć lepszy, bo nie będzie, że jestem gorszy. I ludzie rywalizują w taki dziwny sposób, co no nie ma sensu i często niestety jest tak, że ta rywalizacja w taki sposób to jest kosztem czegoś, bo ktoś, kogo bez problemu stać na kupno 50-calowej plazmy i dla którego to jest wydatek, który w żaden sposób nie obciąży jego budżetu domowego, on nie będzie rywalizował w ten sposób. Niestety z tego, co ja obserwuję, to w ten sposób rywalizują ludzie, dla których taki wydatek jest spory i on na przykład spowoduje to, że okej, on będzie miał telewizor 50 cali, ale za to będzie miał ratę, która będzie znacząco obciążać jego budżet domowy i na przykład dziecka nie wyśle na lekcję angielskiego, tak? Ale ma telewizor większy od sąsiada. A można rywalizować w bardzo fajny, zdrowy sposób i ja większość swojego życia uprawiam sport i mam wielu kolegów, właśnie większość takich może no, przyjaźni, znajomości, takich naprawdę fajnych, wartościowych, o tak bym to nazwał, wartościowych znajomości wyciągnąłem ze sportu i to takich wśród takich ludzi, z którymi po prostu rywalizujemy. My się spotykamy na zawody i ze sobą walczymy o miejsca. A każdy każdemu kibicuje, każdy każdego wspiera, nie ma ani odrobiny jakiejś takiej złej chemii pomiędzy nami i rywalizujemy na każdych zawodach co kilka tygodni, a świetnie się czujemy w swoim towarzystwie i z całą tą rywalizacją taką bardzo zdrową.
0: Słynne niczowskie Bóg umarł lub Bóg nie żyje jest chyba opacznie rozumiane trochę, bo to nie chodzi o to, że Bóg istniał i nagle przestał istnieć, bo nie wiem, bo przestaliśmy w niego wierzyć, czy przestał być potrzebny, zginął gdzieś tam w otchłani nieskończoności lub coś takiego, tylko to bardziej chyba chodzi o to, że przestał nam być potrzebny, że wyrośliśmy z niego. Bardziej o to chyba chodziło niczemu, chociaż musiałbym jeszcze raz to przeczytać sobie. Bóg umarł, Bóg nie żyje, myśmy go zabili. Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami, najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami. Kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła? Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska święte będziemy musieli wynaleźć? Nie jest, że wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się bogami, by tylko zdawać się jego godnymi? Za mądry dla mnie. Musiałbym się pozastanawiać trochę. O co tu chodzi konkretnie? Chciałbyś się stać nad człowiekiem i urodzić z siebie spadającą gwiazdę? Czy nie wiem.
1: Ja jako fan superbohaterów, no to tak, no na pewno. No to na pewno chciałbym być nad człowiekiem. Ale nie, ja również odbieram właśnie całą twórczość Nietzschego i no, między innymi to, co przeczytałeś przed chwilą, jako takie troszeczkę nawołanie do tego, że człowiek czyli często jest tak, że religie pokazują, że człowiek jest bardzo... Ja jestem osobą wierzącą, No nie chcę o tym za bardzo rozmawiać o wierze, ale powiem, że moim zdaniem religie często stawiają człowieka w pozycji takiego słabego, który bez Boga nic nie znaczy, który ma leżeć, klęczeć i nic nie znaczy, jest pyłem, tak? I w ten sposób niestety osoby wierzące, wiele osób wierzących, niestety no to przyjmuje jako pewnik. A ja uważam, że właśnie no, przede wszystkim osoby wierzące powinny pokazywać, że są czymś więcej, że są dziełem Boga i że powinny właśnie być zupełnie niezależne, tak? I powinny postępować, pomimo tego, że Nietzsche powiedział, że Bóg umarł, to moim zdaniem filozofia Nietzschego wcale nie kłóci się z

Nocne radio uczy, nocne radio bawi, nocne radio nigdy was tym nie zostawi. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie zainspirowanym i jakże tematycznym, o czym sobie tutaj za chwilkę jeszcze więcej porozmawiamy. Jak tutaj Etam już zauważył na czacie, wetknięty kot z wybałuszonym wzrokiem może oznaczać tylko P19. Oczywiście ja się nazywam Marcin Zaborski i przychodzę do was z garścią ciekawych informacji. Dzisiaj sobie porozmawiamy między innymi i przede wszystkim o dekrecie Cichowskiego, o którym już była chyba nawet jedna wręcz audycja w Nocnym Radiu, ale postanowiłem się tematowi przyjrzeć trochę bliżej, żebyście wy już nie musieli. Ogromne również podziękowania z tej strony ślę w kierunku Ewy Lipki, która niedawno wzięła się za jednego forsownika dekretu Cichowskiego i skłoniła mnie w ten sposób trochę do tego, żeby bliżej się tematowi przyjrzeć, ale zanim do tego przejdziemy, może inaczej, może już cały czas do niego przechodzimy, ale tutaj sobie mały wstęp przygotowałem i tak dalej. Oczywiście zapraszam jak zwykle do wzięcia udziału w projekcie Tysiąca Maślanek, a jeżeli ktoś chciałby się po nie zgadzać, oczywiście naturalnie Skype Nocne Radio, jestem tutaj z wami, żeby sobie trochę luźno pogadać, a ze względu na to, że dzisiaj będę wychodził poza swoją jurysdykcję, powiem coś, co powtarzam stosunkowo często, a co jest zdecydowanie za rzadko mówione w naszej internetoradiowo-sferze, mianowicie to nie jest moja sfera ekspertyzy i możliwe, że popełnię jakieś błędy, będzie trochę moich opinii, trochę mojego filozofowania, natomiast dzisiejsze rzeczy oparłem na bardzo solidnych kwitach, na które się tutaj będę powoływał, wobec czego jestem dość całkiem spokojny, że jakoś szczególnie was tutaj nie okłamię. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś się chce czegoś dowiedzieć więcej na ten temat, no to warto by było się udać na przykład do biblioteki albo poczytać cokolwiek. No właśnie, więc na początek, słuchajcie, statystyczny Polak według Rady Języka Polskiego w całym swoim życiu, może inaczej, tak średnio używa do komunikacji od 6 tysięcy do 10 tysięcy słów. Rozumie, czyli zna znaczenie słów około 45 do 50 tysięcy, natomiast z uwagi na to, że nie są to słowa, które powszechnie są stosowane, nie używa ich na bieżąco, natomiast w momencie, jeżeli ktoś do niego coś takiego powie, użyje takiego słowa, będzie w stanie to zrozumieć. Niestety, słownik ortograficzny PWN-u, Wielki Słownik Ortograficzny PWN, wydanie pod redakcją Polańskiego, Warszawa 2003, rejestruje 150 tysięcy haseł i te 150 tysięcy haseł nie dotyczy też naszych różnych kwiatków słowotwórczych, takich jak przewspaniały, czy przenajświętszy, czy cokolwiek takiego, wobec czego mamy tych słów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wielokrotnie powtarzałem, a to może trochę inaczej, albo nie, dobra, w ten sposób. Wielokrotnie powtarzałem, że mówiąc w naszej dyskusji, fajnie by było być precyzyjnym, porozumiewać się słowami, które rozumiemy. Jeżeli je sobie weźmiemy na warsztat, no to zwyczajnie wiedzieć, co one znaczą, bo w momencie, jeżeli użyję jakiegoś słowa, ale będę rozumiał przez nie coś zupełnie innego, niż rozumie druga osoba, no to nic dziwnego, że się w ten sposób nie dogadamy i wydaje mi się, że tutaj już mógłbym przerwać audycję i powiedzieć, i słuchajcie, to jest wszystko, co chciałbym wam przekazać, ponieważ cały ten bajzel związany z dekretem Cichowskiego wiąże się tylko i wyłącznie z jednym niezrozumieniem jednego słowa, któremu dzisiaj bardzo dokładnie się przyjrzymy. Kiedy poszedłem do czwartej klasy szkoły podstawowej, muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo

potężne trzycyfrowe liczby w mianowniku, jakieś w ogóle koksy cuda na kiju? No i wtedy matematyczka tam wzięła mnie na słowo, czy nawet publicznie przed całą klasą opowiadała o tym, że no jest to taka sytuacja, no błędy rachunkowe się oczywiście zdarzają, tak? I no każdemu może się zdarzyć, ale jeżeli ktoś popełni błąd i konsekwentnie liczy z tym błędem do końca, no to ona nie będzie tutaj jakoś drastycznie obniżać tej oceny z uwagi na to, że jeżeli popełnimy taki błąd, to wręcz uczeń rzuca sam sobie kłody pod nogi i ma bardzo dużo trudniejsze zadanie i w ogóle to trzeba bardzo go pochwalić i docenić. Kiedy poszedłem do szkoły średniej, mój matematyk, mój można powiedzieć guru, jeżeli chodzi o naukę, o zdobywanie wiedzy, niesamowicie mądry człowiek, który nauczył mnie się uczyć przede wszystkim i bardzo dużo życiowych rzeczy od niego również podłapałem. I mnóstwo różnych śmiesznych cytatów, które od czasu do czasu wam tutaj próbuję przeforsować jako niewinne żarty. Właśnie od niego zostały podłapane, powiedział coś, co całkowicie zaprzeczało tej tezie. Mianowicie, że jeżeli rozwiązujesz zadanie, jeżeli rozwiązujesz jakiś problem i popełnisz błąd po drodze, błąd rachunkowy i liczysz konsekwentnie z tym błędem do końca, o nie, to zostaniesz oceniony tylko i wyłącznie do momentu popełnienia tego błędu. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej oceny jak prawie dobrze. Zresztą sobie tam uknął, że czasami jako ocenę wpisywał PDB, co znaczyło po prostu niedostateczny. Użył wtedy pięknego przykładu, że jeżeli przechodzimy sobie przez ulicę i tuż przed zakończeniem tego przejścia przez ulicę przejedzie nas ciężarówka, to nie ma tak, że nam się prawie udało przejść przez ulicę. Nie, nie rozwiązaliśmy problemu. Czeka nas tylko karetka, a potem dobry Jezu, a nasz Panie, wobec czego jeżeli popełniamy błąd, i tutaj dzisiaj dużo będę mówił o właśnie tej jakości komunikacji, o tym, żebyśmy wiedzieli, co mówimy, bo każdy z nas popełnia te błędy. Ja popełniam, ty popełniasz i ty, słuchaczy, co się właśnie dołączyłeś, ty też popełniasz błędy i używasz słów, których znaczenia nie rozumiesz i to jest bardzo niedobre. Więc może spróbujemy się tego oduczyć, a będziemy dzisiaj mówić na bardzo konkretnym przykładzie, na przykładzie dekretu Cichowskiego, który na podstawie niezrozumienia tylko i wyłącznie jednego słowa doprowadził do niesamowicie pięknych absurdów, które sobie tutaj dość dokładnie, mam nadzieję, dzisiaj omówimy. A zaczniemy, moi drodzy, od Konstytucji. A zaczniemy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 2 kwietnia, największe tragedie narodowe tutaj. Najpierw Konstytucja, potem papież Polak, więc niestety. No ale wracając, artykuł 4 Konstytucji mówi nam punkt 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2 mówi: naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. I tutaj właśnie pojawia się to słowo, które sobie dzisiaj w pierwszej części audycji jak najdokładniej przemaglujemy, mianowicie słowo naród. Z uwagi na to, że nie jest to charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dekretu Cichowskiego i osób związanych z tym pomysłem, ale jest to, można powiedzieć, artykuł, na który powołują się różni miłośnicy myślenia alternatywnego, faktów alternatywnych, że skoro jest napisane, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, Mysterious Bloop. Pięknie. Witamy naszych kochanych zagryziaków. Więc to możemy sobie usłyszeć u Wąsatego, u Szabla. To możemy sobie usłyszeć właśnie u Cichowskiego, możemy to sobie usłyszeć u zawodowego Polaka, o którym też sobie dzisiaj dużo porozmawiamy. Możemy to usłyszeć praktycznie wszędzie, że no ja tutaj jestem suwerenem, bo ja tutaj jestem władzą i ty tutaj jesteś ten, ty jesteś moim pracownikiem, tam panie polityku, panie urzędniku, panie wojskowy, panie ktoś tam, bo konstytucja, bo artykuł 4 konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio. I o ile oczywiście nie jest możliwym znalezienie poważnej analizy dekretu Cichockiego, który sobie tutaj za chwilkę może otworzę, żebyśmy sobie tutaj mówili o bardzo konkretnych rzeczach i punktach. Nie jest nigdzie przeanalizowany przez kogoś, kto choć trochę dotknął się w swoim życiu prawa. Myślę, że nie ma w tym absolutnie żadnego zaskoczenia, dlatego że no jest to, że tak powiem, no, myślę, że ludzie

Związani z prawem mają dużo lepsze rzeczy do robienia niż obalanie jakiejś wyssanej z palca bzdury. A dlaczego bzdury? No o tym wszystkim się dzisiaj dowiecie, bo zdecydowanie przeczytałem za dużo rzeczy powiązanych z tym. Obejrzałem zdecydowanie za dużo filmów. Nie polecam wam tej drogi, ale jeżeli ktoś chce, no to też pamiętajmy, że na szurskich YouTubach mamy ostatnio niesamowitą posuchę, wobec czego człowiek biedny łapie się czego tylko może. I tak właśnie trafiłem w piękne objęcia pana Cichockiego i pana zawodowego Polaka i jemu podobnych. Naród, Furiat pisze, naród równa się ojczyzna, tradycja, patriotyzm i ziemia, czyli teren, na którym dana kultura powstała, również to dla mnie naród. No właśnie, to jest dla ciebie naród, tylko pytanie, czy jeżeli używasz słowa naród, to czy dla mnie to słowo naród jest dokładnie tym samym, tak? Czy jeżeli rozmawiasz z kimś, czy pani w Żabce, czy pani na CPN-ie i mówisz jej naród, to czy ona myśli dokładnie to samo? Bo jeżeli będzie myślała coś innego, to znaczy, że tutaj popełniamy pewien poważny błąd. I jeszcze, wracając do kwestii, do czasów mojej szkoły podstawowej i mojego ulubionego wówczas przedmiotu, jakim była matematyka, dowiedziałem się o czymś takim jak pojęcia abstrakcyjne. To było przy okazji opowieści o zbiorach. Że definicja zbioru, no to tak trochę trudno zdefiniować. Natomiast ze względu na to, że jest to pojęcie matematyczne, no to mniej więcej jakoś tam sobie tam jabłuszka, jeżyki, ptaszki i tak dalej z tych wszystkich zakreślaczy, tak, z mat planety, wszyscy mniej więcej intuicyjnie wiemy, czym jest zbiór. Jeżeli powiem wam, że naród jest zbiorem ludzi, no to wówczas mamy pewną wspólną bazę pojęciową, ponieważ jeżeli mówię słowo zbiór, to jest bardzo duża szansa, że ty również rozumiesz pod słowem zbiór dokładnie to samo, co ja. Z narodem, moi drodzy, jest dużo trudniej ze względu na to, że jak tutaj, no właśnie, udało mi się położyć swoje łapy na pewnej monografii, która powstała przy okazji ustalenia bodajże w 2018 roku ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie pojawiło się między innymi coś takiego. Wpisanie do kodeksu karnego. Cytuję, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, określone w artykule 6 karty lub inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3, wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. No i w tym momencie ja pamiętam, bo tak może nawet nie tyle śledziłem ten temat, co temat raczej śledził mniej spokojnie i spokojnie się pojawił. Zenek tutaj już gryzie, już podgryza, no ja na przykład narodowo Polakiem się nie czuję. A to też będę o tym wspominał. Pamiętałem o tobie, a na pewno przypomniałem sobie o tym wątku w momencie, kiedy projektowałem założenia i mniej więcej scenariusz dzisiejszej audycji, więc się temu jak najbardziej przyjrzymy. Z uwagi na to, że prawdą jest to, co tutaj bardzo ważną Furiat rzecz napisałeś, że to dla mnie naród, tak, że nie mówisz, nie ekstrapolujesz tego pojęcia na, nie wiem, wszystkich Polaków, na cały naród polski. To jest dla ciebie, to jest pewna twoja definicja. No i zastanawiając się w tejże monografii, którą potem, jeżeli będę pamiętał, to wrzucę do opisu. A jeżeli nie wrzucę, to przypomnijcie mi w komentarzach. Duda jest nielegalnym prezydentem i jakie ma to znaczenie. A to jest bardzo dobre. Wszystko to kwestia przyzwolenia narodu na kłamstwa. O, i o tym będę mówił, bo dzisiaj przynajmniej w pierwszej części audycji skupimy się na słowie naród. Z uwagi na to, że problem jest nie tylko w definicji w języku polskim, ale też tym, w jaki sposób używamy pojęcia naród na arenie międzynarodowej. Tutaj już się trochę żółta lampka zapala, ponieważ używamy słowa międzynarodowe jako rozumienie, że coś jest międzypaństwowego. Międzynarodowe równa się międzypaństwowe. Z uwagi na to, że angielski odpowiednik nation
można podciągnąć zarówno pod naród, jak i pod państwo. Czymś innym jest oczywiście lud, tak, ludność danego narodu, czyli people w przypadku języka angielskiego. Natomiast w zależności od tego, czy o definicję narodu zapytamy historyka, czy zapytamy na przykład geologa, czy zapytamy panią z Żabki, czy zapytamy socjologa, czy zapytamy polityka, czy zapytamy etnografa, to każdy z nich inaczej zdefiniuje ten naród. Z uwagi na to, że nawet jeżeli będziemy sobie sięgniemy sobie do encyklopedii powszechnej PWN, to trafimy na definicję, że naród jest to trwała wspólnota ludzka ukształtowana na podstawie wspólnoty losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawiająca się w świadomości przynależności do danego narodu, mruk, mruk, zenek, i poczuciu odrębności w stosunku do innych narodów lub też zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności, raz jeszcze przynależność, do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. Więc tak można powiedzieć, próba z definicji rekurencyjnej, że definiujemy naród jako ludzi, którzy identyfikują się jako naród, i wszystko by było całkowicie proste, gdyby faktycznie pojęcie narodu było aż tak bardzo binarne. Bo zauważmy, że jednak mamy narody trochę bardziej skomplikowane. Mamy na przykład narody, można powiedzieć, kaskadowe. I tutaj pięknym przykładem są Wyspy Brytyjskie, w której mamy Anglię, Walię, Szkocję. Mamy na przykład taką podwójną tożsamość narodową, którą możemy zauważyć w Quebecu, który jest bardzo francuski w Kanadzie. Czy też możemy na naszym poletku pomyśleć na przykład o narodzie kaszubskim, czy o narodzie śląskim, bo takie głosy się również pojawiają, wobec czego sama przynależność, sama deklaracja, że czuję się przynależny do tego narodu, jest kurde trochę mało, żeby stworzyć ten naród. I póki co dochodzimy do wniosku, że pojęcie naród jest czymś niesamowicie nieostrym. Natomiast jedno, co należy zauważyć, jeszcze wracając do tej definicji, która się pojawiła przy okazji wspomnienia o tym prawie Instytutu Pamięci Narodowej, co też jest samo w sobie ciekawe, gdzie mamy jasno powiedziane o narodzie polskim, o zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej. I tutaj warto, może inaczej, może mając tak duży problem ze zdefiniowaniem tego, czym jest naród, może zacznijmy od drugiej strony. Może zacznijmy sobie spróbować definiować, czym naród nie jest, bo może dzięki temu uda nam się dotrzeć do jakichś logicznych wniosków. Tutaj furia całkiem nieźle akurat, no aż jestem pod ogromnym, pod dużym zaskoczeniem, że całkiem nieźle to trafiłeś, że jest to zarówno przynależność terytorialna, na którym się mieszka lub się pochodzi, bo mimo wszystko to jest właśnie śliska kwestia, czy jeżeli ktoś wyjechał do Wielkiej Brytanii na 10 lat, to i to jest Polakiem, no to czy jest on częścią narodu polskiego? A jeżeli nie, no to czy jeżeli wróci, no to czy już się staje z powrotem elementem narodu polskiego? No, odpowiedź uzasadni. No to są pytania, na które odpowiedzi nie ma, ponieważ jak już zauważyliśmy, jest to termin rozmyty, termin tak miękki, że jest terminem zwyczajnie niebezpiecznym. Druga rzecz, dziedzictwo kulturowe, czyli jest to język, są to nasze tradycje, są to nasze zwyczaje. Partycypowanie w kulturze narodowej, co też ma trochę sensu. Każde z państw ma swoje własne święta narodowe, w których sobie świętuje, czy to odzyskanie niepodległości, czy to dostanie po dupie od swojego partnera w wojnie kiedyś tam. Przeświadczenie o wspólnym pochodzeniu etnicznym znaczącej większości trzonu zbiorowości, czyli taki można wręcz powiedzieć niemalże rasistowski argument, ale jak najbardziej pod tym względem celny, ponieważ my jako Polacy jesteśmy całkiem spójni etnicznie i nie mamy takich problemów jak, dajmy na to, współczesna Francja, więc ten argument, ta klasyfikacja narodu, przynależności do narodu jest całkiem spoko. Poczucie wspólnoty między ludźmi z różnych klas oraz warstw społecznych, które tutaj też mam wynotowane jako cytat.
Ciężko mi tutaj powiedzieć, ponieważ z klasami społecznymi można się utożsamiać zupełnie nienarodowo i tak samo jak robotnicy czy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, przynależność narodowa może być dyskusyjna, ale to znowu jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jestem za głupi na to, żeby coś mądrego dalej w tym kierunku powiedzieć, no ale ktoś mądrzejszy ode mnie stwierdził, że to może być faktycznie przesłanka do istnienia narodu. Istnienie świadomości narodowej, poczucia bycia narodem, to już takie trochę transnarodowe. Możemy sobie zrobić naród nocnego radia. Oraz istnienie w przeszłości lub obecnie państwa traktowanego jako swoje, a w przypadku braku państwowości całkowicie odrębnej lub połączonej więzami federacyjnymi lub konfederacyjnymi z innym organem państwowym, istnienie woli stworzenia jej lub uzyskania pewnej autonomii. Co może być też taką kwestią, która pozwoli na wskazanie, że spokojnie możemy mówić o narodowości kaszubskiej, o narodowości śląskiej ze względu na gigantyczne poczucie autonomii i wręcz dążenia do tego, żeby się oderwać od Polski. Więc jesteśmy w pojęciu bardzo śliskim. Jak piszą autorzy monografii, zdanie, które w zasadzie łamie całą tą moją paplaninę przez ostatnie 20 minut, nie ma sensu przytaczanie każdej istniejącej definicji słowa naród i nie jest taki cel niniejszej publikacji. Autor nie przypisuje sobie również znajomości ich wszystkich. Jeżeli istnieją ujęcia przeczące wyciągniętym przez niego wnioskom, nie zostanie mu nic innego, jak przyznać się do błędu i się z nich wycofać. Natomiast podejmowana jest bardzo istotna kwestia. Naród jest pewną całością, pewną zbiorowością. Ja, jako element narodu polskiego, czy mi się to podoba, czy nie, w mojej definicji to, że się nie identyfikuję jako naród polski, jest zdecydowanie za mało, żebym do tego narodu nie przynależał. Naród jest całością. W momencie, gdy Konstytucja, artykuł 4 Konstytucji mówi, że naród może sprawować władzę bezpośrednio, nie oznacza to, że ja mogę wyjść, wstać i powiedzieć ja naród, ja w imieniu narodu, ja tutaj i tutaj wróćmy cokolwiek, tak? Ja tutaj, ja jestem suwerenem. Nie. Ja jestem elementem narodu, jestem tylko jedynym małym trybikiem i spokojnie można z rachunku zdań sobie wyliczyć, że jeżeli jest to całość, to wystarczy, że jedna osoba przynależąca do tego narodu stwierdzi, nie, to nie jest w moim interesie, to wówczas kłamstwem i zwyczajnym nadużyciem semantycznym jest powiedzenie, że ktoś działa w interesie narodu. Tak samo możemy sobie tutaj przytoczyć przykład narodowców, dla których naród jest bliski sercu, ale oni moich interesów nie reprezentują, wobec czego użycie słowa naród jest zwyczajnie bardzo dużym nadużyciem i konsekwentnie, mimo naszego ustroju demokratycznego, gdzie ustrój jest trochę niżej niż naród, ze względu na to, że naród istnieje bez względu na to, jaki ma ustrój, to jeżeli ktoś ma większość, to jeszcze nie znaczy, że jest głosem narodu. Jest głosem większości narodu, ale jeżeli wprowadza, dajmy na to, dzisiejszy modny termin, polski wał, który uderzy w bardzo wielu ludzi, mówienie o tym, że jest to w interesie narodu polskiego, jest kłamstwem. Mówienie, że jest w interesie Polaków, jest zgodnie z rachunkiem zdań, z zdaniem prawdziwym, dopóki nie powiemy, że jest w interesie wszystkich Polaków. Więc jest w interesie Polaków, czyli jeżeli jest przynajmniej dwóch Polaków, którzy na tym skorzystają, to prawdziwym zdaniem jest to, że Polski Ład jest w interesie Polaków, tylko nikt nam nie mówi ilu. No i tutaj wartałoby się zastanowić odrobinkę nad tym, skoro mamy takie głupie słowo, które tak naprawdę nie bardzo wiemy, co oznacza, to znaczy ja wiem, ty wiesz, on wie i ona też wie, tylko że nasze definicje są rozbieżne, to pojawia się pytanie, w jaki sposób korzystać z tego słowa, żeby przypadkiem nie doszło do nieporozumień, że ja będę widział coś innego w słowie naród, ty będziesz widzieć coś innego w słowie naród i mówiąc o narodzie, zwyczajnie się wywalimy na swój głupi pysk. No, tak jak z każdym słowem, z którym nie do końca jesteśmy w stanie nawiązać wspólną koncepcję, nie należy tego słowa używać.
Jeżeli mamy pewną warstwę pojęciową, jeżeli nasz rozmówca jest na tej samej warstwie pojęciowej, co my, przykładowo ja i mój rozmówca, bylibyśmy narodosami z ONR-u, z obozu narodowo-radykalnego, to wówczas ze względu na to, że ten naród jest bardzo podświetlony przez naszą ideologię, przez nasze poglądy, to wówczas jest duża szansa na to, że słowo naród będzie dla nas znaczyło to samo. Nie znaczy, że to będzie definicja prawdziwa, ale spełniamy podstawowy warunek zrozumiałej komunikacji, czyli używamy słowa, które dla mnie i dla mojego rozmówcy z ONR-u będą znaczyły to samo. W sytuacji, gdy mamy 44 miliony osób, które posługują się sprawnie językiem polskim jako językiem macierzystym, nie mamy takiej pewności, że 44 miliony osób będzie myślało dokładnie tak samo pod tym względem. Możemy sobie użyć słowa, nie wiem, truskawka, koń, bo koń jaki jest, każdy widzi. Natomiast słowa naród zwyczajnie należy unikać i na przykład nie opierać się na nim, jeżeli za bardzo tego nie rozumiemy. No i tutaj też na pewno przytyczek w nos dla środowisk bardziej prawicowych, które zwyczajnie bardzo często wycierają sobie usta słowem naród, gdzie, jak wspomniałem, wystarczy jedna osoba, która należy do narodu i dla której nie będzie to jej interes, by jednak dany interes narodu był po prostu zdaniem fałszywym. Naród pochodzi od słowa ród, czyli pochodzenie, przynależność do danego rodu. Po rewolucji francuskiej utworzono państwa i narody. Teraz Wajchowy zmienia kurs i tworzy się obywateli świata. No właśnie, wiesz, no fajnie by... To znaczy, może inaczej. Bez względu na to, jaka by była definicja narodu, fajnie by było, żeby wszyscy, którzy używają słowa naród, używali go w tym samym kontekście, w tym samym znaczeniu. Natomiast póki tego nie ma, jest to zwyczajnie słowo niebezpieczne, którego używając możemy się zwyczajnie pokaleczyć. No ale przejdźmy do dekretu. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym. Dobra, nie będę sobie żartował, bo może przynajmniej jeszcze na razie nie będę żartował, chociaż powiem szczerze, że nie do końca mi jest do śmiechu kocie leć po wiadro, bo kurde, nie wiem, jak ja przeżyję dzisiejszą audycję. Nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalnym, naturalnym prawem każdego. Rezygnując z niego, przestaje się być człowiekiem. Tym, co pozwala władzom państw bezkarnie wszczynać wojny, rujnować domy, okradać i zabijać ludzi oraz dzieci, jest lęk przed tym, że ludzkość dozna ukojenia pokojem. Ten strach trzeba pokonać i pozbawić władzy, oszustów, możliwości tworzenia prawa, wyroków, armii i wszczynania wojen za pieniądze dzieciom ukradzione przez ogłupionych rodziców. I to jest cytat z pana Krzysztofa Haborodo, o którym jeszcze sobie dzisiaj bardzo dużo powiemy. No właśnie, dekret, którego jedyną podstawą, która jest wielokrotnie poruszana tutaj akurat raczej w filmach na YouTube, czego absolutnie nie polecam, bo to są takie tasiemce, których się naprawdę ciężko słucha nawet na podwójnej prędkości. Artykuł pierwszy. Dekret, wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej, wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena, zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, także przedstawicielskiej władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą. Czyli punkt pierwszy. Pan Cichocki klepnął sobie i napisał, że on w imieniu twoim, nie? On w imieniu twoim jest suwerenem i to, co on powie, jest po prostu ważne, najważniejsze. I tyle, tak? Siadł sobie na dupie, o czym jeszcze za chwilkę przejdziemy, gdy będę wam opowiadał o praktycznych zastosowaniach tego dekretu. Ale to z tym jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc tak, więc jakiś ziomeczek. A nie wiem, może on jest jakiś przekoks, nie? Jeszcze sobie go tutaj trochę później prześwietlimy i zobaczymy, kim on jest. Bo pamiętajcie, jeżeli czegoś nie rozumiecie, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie. Kurde, a może jestem za głupi? A może ten facet jest ode mnie mądrzejszy? Może on bardziej coś rozumie? Może ja czegoś nie rozumiem? Może ja czegoś się muszę douczyć? No to się kurwa douczyłem. O Boże, ty mój. Anyway. No i dalej, mamy artykuł drugi. Dekret zwierzchnika władzy, wypowiedzenie wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2015, jeżeli i tutaj jakieś tam pierdoły, tak zupełnie od czapy. Nie wiadomo, jak dotąd wiemy, że jest najwyższej rangi aktem prawnym ważniejszym od Koranu, Biblii i rozkładu jazdy pociągów. I
A dlaczego jest? No bo tak napisano, tak? Bo koleś uważa, że tak jest. No i on wszedł, bo nie spełniono warunków, które koleś sobie wymyślił w postaci zatrzymania, wrzucenia do aresztu iluś tam funkcjonariuszy, dziennikarzy, tych polityków, biurokratów i tak dalej. No więc ten dekret wszedł, bo koleś stwierdził, że tak, bo wszedł. Artykuł trzeci. Nieważne wybory. Nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki. Wielokropek. Zupełnie, naprawdę, gramatyka tego dekretu jest, no nie powiem, że na niskim poziomie, bo chciałbym traktować poważnie, ale jak się to czyta na głos, to powiem szczerze, że no coś mi w moim sercu, które niesamowicie kocha język polski i stara się o niego dbać ze względu na to, że naprawdę mamy wspaniały język i nim się trzeba zachwycać, tylko też trzeba się nim umiejętnie posługiwać. No niestety moje czarne serduszko krwawi. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności wyborów i referendów, które były lub w ten... Tutaj pomysł jest mniej więcej taki, że całe prawo jest nielegalne, ważny jest tylko dekret Cichockiego i potem i wszystko, co zostało tutaj zrobione, jest nielegalne. Jest to podciągnięcie koncepcji drugiej RP i pana Jana Potockiego, samozwańczego prezydenta, o którym też dzisiaj sobie dwa słowa powiemy, który też na podstawie z dupy wyssanych argumentów stwierdził, że ta cała władza jest nielegalna. Dlaczego? Bo on tak twierdzi i robi różne filmiki i sprzedaje dowody osobiste za 220 zł. Co by nie sądzić o tym dekrecie, czy tam na czacie, to prawdą jest, że świat polityki, a raczej globaliści przejęli władzę absolutną nad ludźmi i ich życiem. To już jest galopujący reżim, czego jesteśmy świadkami. Prawdą jest, że świat mógłby wyglądać lepiej. Prawdą jest, że Polska, polski system polityczny, polski system prawny, polski system władzy ma swoje problemy. Jednak to jeszcze nie znaczy, że pierwszy, lepszy koleś, któremu się odklei, który zauważy, kurde, ej, słuchajcie, to wszystko jest powalone, że jest to coś, co powinno być, co w ogóle powinno podchodzić pod jakąkolwiek debatę, bo może ma jakieś nieczyste intencje, a do intencji sobie jeszcze przejdziemy ze względu na to, że w tym całym ferworze zapoznawania się z tymi wszystkimi aktami prawnymi, Boże, że mi to przez gardło przeszło, przez zapoznawanie się z tymi papieżyskami zrozumiałem, jaki jest w tym cel i co chcą osiągnąć jego forsownicy. Artykuł czwarty. Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo. No i tutaj parę osób jest wymienionych z imienia i nazwiska. No także wiecie, no tutaj nawet całkiem luzik, całkiem spoko. Artykuł piąty. Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy. No i właśnie, no ten zwierzchnik władzy. Nie jesteś żadnym zwierzchnikiem władzy, jełopie, po prostu masz komputer i umiesz skorzystać z Worda. Ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji. Jakich nielegalnych decyzji? Bo to by się tak odkleiło. Znowu wielokropek. W celu wymuszenia ustąpienia zajmowanych organów, oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, niepotwierdzone do ignorowania wszelkich ustaw, wielokropki, nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a kim ty chłystku jesteś, żeby mówić w imieniu wszystkich Polaków, co jest zgodne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej, a co nie jest. Wobec czego? Tutaj jest bardzo, bardzo pięknie, doskonale opisane. Ignorujemy na przykład obowiązki składania zeznań podatkowych, informacji do ZUS-u, skrót rozliczenia VAT, odprowadzania podatków i składek, ubezpieczenie zdrowotne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących osób w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, przesyłania 6-letnich dzieci do szkoły, wielokropek. I kurde. A nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedykolwiek czytać, nie wiem, konstytucję albo jakiś fragment kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego, czegokolwiek. Dlaczego to polskie prawo jest tak skomplikowane? I w zasadzie większość praw na świecie jest, tych spisanych praw jest skomplikowana. Dlatego, żeby nie było tych wielokropków, żeby to nie były jakieś takie miękkie rzeczy. W artykule czwartym wymieniono z imienia i nazwiska ludzi, których trzeba zdegradować i wtrącić do więzienia. A tutaj ignorujemy na przykład obowiązki. No i tutaj sobie możemy wyssać co nam się tylko podoba.
Artykuł 6. Bojkot podatków, opłat mandatów. Jełopie, pisałeś o tym przed chwilą. Zamiast strajków, generalnych protestów, petycji. Okej. O, i tutaj jest fajnie. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, wielokropek. Dopisz se, nie? Chcesz dopisać kota, to sobie wpisz w miejsce tego wielokropka kot. Z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat. Wielokropek. Bo czepu nie, bo zabrakło autorowi weny. Na rzecz wszystkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb. Wielokropek. Wszystkich szczebli. Czyli w tym momencie przestajemy finansować straż pożarną, przestajemy finansować pogotowie, no bo oczywistym jest, że przecież ci ludzie, no im pieniądze spadają z nieba i wiadomo, że będą ten, mają psi obowiązek nas ratować, kiedy będzie nam się paliła chałupa. Ale jeszcze do wypowiedzenia tejże władzy, tych wszystkich instytucji, służb jeszcze przejdę. No szkoda, że zabrakło tutaj na przykład Straży Pożarnej, czyli instytucji, która ma chyba najwyższy poziom zaufania społecznego w całej Polsce. Tutaj pytanie na czacie, czy dekret pozwala bić żonę? No będę o tym mówił całkiem dokładnie. Faktury za dostarczane towary, usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie, sprzedaż, zakup towarów należy realizować według wartości netto. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększenia wynagrodzeń osób zatrudnianych o równowartość kwot, równowartość podatku i tak dalej. A po prostu się zobowiązuje, bo tak se wymyśliłem. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa... pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. Czyli jeżeli ktoś ci z funduszu drogowego wybudował autostradę, to tę autostradę należy rozebrać i oddać ci kawałek asfaltu, który był opłacony z twoich podatków. Tobisiu, czy prawo polskie jest aż tak złe? Chyba nie aż tak jak prawo szariatu? Jeszcze nie jest tak złe jak prawo szariatu. Ale mamy jeszcze dwa artykuły, w których powiem wam szczerze, że zaczyna się robić powoli ciekawie. Artykuł 7 mówi o powszechnym dostępie do broni dla Polaków. Co akurat myślę, że jest sam w sobie pomysł, nie jest taki zły, ale słuchajcie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby był dostęp do broni. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzenia przez nią strefę PPP w sprawie przechowywania, noszenia, ewidencjowania broni i amunicji. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wreszcie będę mógł legalnie handlować uranem i czołgami. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów, oczywiście, bo trzeba tutaj mrugnąć oczkiem do naszych lokalnych patriotów zdalnych, oraz uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych, słuchajcie, własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. I przechodzimy do artykułu 8, gdzie... Tutaj dopiero zobaczymy, że forsując w ogóle dekret Cichockiego jako coś fajnego, bo okej, założenia są fajne. Słuchajcie, władza w Polsce jest zła, mogłaby być inna. Bo tutaj mamy zdefiniowaną bezpośrednią obronę konieczną narodu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj parę tutaj warunków, uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do 1. powoływania zakonspirowanych trybunałów narodu polskiego w składzie nie mniejszym niż 3 osoby i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwierzchnika władzy, czyli, nie wiem, każdego kogokolwiek. 2. stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej ojczyzny i narodu polskiego. Uprawnia się również zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do zaocznego uznawania wszystkich członków partii, koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, uznaniowo według 3 osób i Polaków, za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej. I za chwilę będzie samo gęste. 4.
zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem. Ej, kurde, szukam dwóch psychopatów. W sumie jedną psychopatkę już mam, to jeszcze potrzebuję trzeciego do brydża i możemy zabijać kogo chcemy na podstawie tego dekretu. 5. Oddziały obrony koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Narodu Polskiego w stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP, należy bojkotować, powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, osądzać, wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe? 9. Wykonywać wyroki. Krótko mówiąc, czajcie, w zaledwie dwie strony A4, nie, o dzieciach niestety nic nie ma, także podejrzewam, że tak jak z dziećmi kanadyjskimi. Natomiast jeżeli dziecko uznamy za wroga Polski wedle naszego sumienia, naszego trzyosobowego wyroku, no to spokojnie możemy je zastrzelić, ponieważ mamy dostęp do broni. Czekajcie, ja powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym dekrecie, coś tam, nie, polityka, coś tam, władza zła, mój pomysł dobry, to się tak trochę z tego śmiałem. Mnóstwo jest przecież takich odklejeńców, którzy to stwierdzili, ej, ja kurde nie mam absolutnie żadnego pojęcia o prawie, ani o polityce, wobec czego ja to stworzę lepiej, ponieważ jeżeli ty się znasz na tym, to nie będziesz obiektywny i tak dalej. Tutaj koleś w ciągu dwóch kartek A4 przeszedł do tego, że możemy sobie zabijać absolutnie każdego pod warunkiem, że trzy osoby stwierdzą, że no tak, zgodnie z moim sumieniem trzeba go zabić. Zastanówcie się, tak wiecie, we własnym sosie, bez względu na to, czy jesteście po stronie szurskiej, czy po stronie racjonalnej, czy nieważne, czy istnieją trzy osoby, którym podpadliście. To myślę, że każdy człowiek. Na pewno każdy dorosły człowiek, a i podejrzewam, że większość dzieciaków spokojnie znajdzie trzy osoby, które spokojnie mogłyby powołać sobie taki trybunał i dostanie, no oczywiście, że to jest bełkot, to jest kompletna bzdura. I teraz jestem trochę za głośno, delikatny przester, więc już za chwilkę sobie ja tu sobie muszę jakiś kompresor w ogóle zainstalować, dzięki za wskazanie mi na to. Muszę sobie jakiś kompresor zainstalować ze względu na to, że nie jestem w stanie do końca równo sobie wyrobić tego dźwięku, ale mam nadzieję, że już jest trochę lepiej. Potrzeba, takie trybunały ludowe działały w pewnym okresie, nie ma co się śmiać. Oczywiście, że jest się co śmiać ze względu na to, że takie zaoczne wydawanie wyroków, jeżeli mówimy oczywiście, nie wiem, o jakiejś kolaboracji na przykład z okupantem, no to okej, to mamy trochę inną sytuację, tak? Tutaj mamy jasno opisane, jasno, bezpośrednio, słuchajcie, damy wam broń, zróbcie sobie trójki i zróbmy noc oczyszczenia. Tak to wygląda. Taka jest koncepcja. Do tego namawia pan Cichocki pod piękną ideą tego, że trzeba trochę zmienić. No bo jest tutaj coś nie tak. Więc warto było się na przykład zastanowić, bo zadałem sobie pytanie, kurde, może ja tutaj czegoś nie rozumiem. Może ja jestem za głupi. Bo takie pytania trzeba sobie zawsze zadawać, bo z tym przynajmniej możemy coś zrobić. Kim jest pan Tadeusz Cichocki? Całe szczęście na swojej stronie tcichocki.pl wrzucił m.in. swoją CV-kę, w którym możemy sobie zapoznać się z jego na przykład wykształceniem, na podstawie którego spokojnie można oszacować jego wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, zagadnień konstytucyjnych, zagadnień socjologicznych. 1960 do 68, szkoła podstawowa w Warszawie. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem szkoły podstawowej w CV-ce, ale spoko. Później, 68 do 73, Technikum Elektryczne w Warszawie. Później, jakie później? Nie ma żadnego później. Mamy Technikum Elektryczne. Nie chodzi o to, że ja tutaj się śmieję z wykształcenia, bo elektrycy są bardzo potrzebni. Każdy zawód jest bardzo potrzebny. Niektóre zawody nawet bardziej niż, niektóre jeszcze bardziej niż moje. Natomiast już raz Polska zawierzyła w kwestiach politycznych pewnemu elektrykowi i nie skończyło się to szczególnie dobrze, wobec czego nie mamy
w CV, które jest publicznie przez pana Cichockiego udostępnione, więc nie zdradzam tutaj żadnej tajemnicy państwowej. Chociaż pewnie już jakieś trybunały chcą mnie zaocznie skazać i strzelić mi w łeb. Także możecie mi strzelić maślanką w łeb poprzez tipli. Natomiast po co zostało to wymyślone? Pan Cichocki na swoją stronę wstawił całe mnóstwo PDF-ów swoich batalii, jak to można powiedzieć, z komornikami, z dostawcami, dajmy na to, z PGNiG, z dostawcami gazu, z jakimiś wójtami, z gdzieś tutaj jeszcze była Inea. Chyba tutaj było, jeszcze sobie to otworzę, bo szukałem tego, a nie pamiętałem nazwy ich. Inea? Nie, kurde, nie pamiętam. W każdym razie pisma te zasadniczo są stworzone metodą, dogmatem copy-paste'a. Że w odpowiedzi na pismo, na przykład informacje w zakresie zmiany, informacje w zakresie zmiany taryfy PGNiG obrót detaliczny SPZO obowiązującej od dnia 10 sierpnia 2018, otrzymana listem zwykłym, to sobie pan Cichocki usiadł z żoną, założył zakonspirowany trybunał i uznał, że ta zmiana jest nielegalna, wobec czego dalej korzystał z usług PGNiG-u, ale niestety sobie ustalił zupełnie a pogrzeby kosztowne, spoko, zrzucicie się, zresztą może będzie jakiś fajny projekt, ten pogrzeb z projektu Tysiąca Maślanek. Ej, słuchajcie, to jest dobry pomysł, może zmienię cel, że to nie będzie na maślankę, tylko na dębową miesiąkę, albo chociaż sosnową za 3000, to chyba jakieś ten mniejsze, ale mój chrzestny ma zakład pogrzebowy, także podejrzewam, że będę miał jakąś promocję. Więc tak, więc koleś jawnie pisze w tych swoich dokumentach, oczywiście ukryte wszystko za bełkotem w postaci do czasu wykazania zwierzchnikowi władzy w Rzeczypospolitej Polskiej legalności ustawień i uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i tak dalej, do tego, żeby to się zmieniało, żeby mieli możliwość zmiany warunków umowy. Koleś podpisał dokument, bo ma umowę, tak? I dostaje ten gaz, tak? I podpisał dokument, podpisał się pod nim, że akceptuje te warunki umowy. Nie, to muszą mój raz jeszcze opowiedzieć o jego, o tym, na jakiej podstawie to się dzieje. A gdyby nie był skończonym idiotą, no to wiedziałby, że jeżeli zmieniają się warunki umowy, to wtedy bez żadnych konsekwencji możemy z takiej umowy zrezygnować. Wypowiedzieć ją, PGNiG zamyka kurek z gazem, a my przestajemy płacić i wszystko ładnie, pięknie. Ale nie. On na podstawie swojego dekretu stwierdził, że nie odpowiada mu to, więc on przestaje płacić za gaz, on sobie sam wymyśli cenę i dopóki druga strona nie spełni praktycznie niezbyt dookreślonych warunków na zasadzie wykazania legalności, no bo co ponad umowę o świadczenie usług można mówić o legalności, zobowiązał się do opłat, ale sobie wymyślił. No właśnie, bardzo duża część tej korespondencji dotyczy wezwań do zapłaty, a także wezwań komorniczych, co jest naprawdę bardzo interesujące z uwagi na to, że jest to taki zupełnie pusty, kompletnie bezsensowny ping-pong. Wrzucanie jakichś pisemek, a prędzej czy później i tak przyjdzie komornik. Komornik wejdzie na twoje konto bankowe, czy komornik wejdzie na twoje ruchomości, nieruchomości, cię zlicytuje i nie będzie cię absolutnie o nic pytał. Nie ma co się śmiać z tego pana, może trzepanie dekretami tego pana w Polsce wywoła huragan na Florydzie. Może, wiesz co, bardzo chciałbym się tutaj zaskoczyć. No i w zasadzie większość tych pism, jeszcze starsze pisma, no to przynajmniej się dogadywał z żoną i zakładał taki dwuosobowy, albo tam jeszcze z jakąś inną osobą, których nazwisk tutaj nie będę przytaczał, bo RODO. Zresztą upublicznianie tych wszystkich informacji jest dość duże. Początkowo chciałem wrzucić to na ekran, ale no zwyczajnie nie chcę, no bo jest tutaj dużo prywatnych danych, ale sami możecie wejść na stronę pana Cichockiego na tcichocki.pl i zapoznać się z tymi dokumentami. Kiedyś mu się chciało przynajmniej usiąść przy kawce z żoną i stwierdzić, że no dobra, no to mamy tutaj dwuosobowy nasz trybunał, który
orzeka w taki to, a taki sposób, a jak sobie tam przewidziemy 2018-2019, to już całkowicie się puścił poręczy i już sam sobie tam siedział na kiblu i dobra, to ja sobie zmienię cenę, którą płacę za internet albo za telewizję i rzucę tymi pismami na lewo i prawo. I to w zasadzie można powiedzieć, że jest tyle, jeżeli chodzi o sam dekret, który jest bardzo krótki. Jedno, z czego się cieszę, to jest to, że w tych pismach, które powiem szczerze, przeglądałem bardzo pobieżnie, szukałem, można powiedzieć, takich właśnie osi, natomiast 90% tego to jest zwyczajnie kopiuj i wklej, zmienia się tylko adresat. Natomiast nie doszło do pójścia w kierunku punktu 7 i 8. O tym w tych pismach nie ma. Nie ma o rozdawaniu broni, nie ma ani co o kryciu na przykład morderców i powoływaniu się, że nie wiem, ktoś tam nie wiem, zastrzelił jakiegoś typka, wobec czego na podstawie dekretu cichockiego proszę mi go natychmiast uniewinnić, bo to jest bardzo dobry człowiek, ponieważ 3 osoby nie do końca nawet ten zborny na umyśle stwierdziły, że jest on wrogiem polskości i tyle, i go sprzątnęły i to jest wszystko okej, ładnie, pięknie. No i tyle dobrego, że pan Cichocki nie trafił do mojej bańki informacyjnej sam. On nie jest jakoś tam szczególnie ekspansyjny. Jest to w ogóle... No nie, no, człowiek, facet trochę starszy od moich rodziców, także jeszcze myślę, że w miarę tam kontaktuje, przynajmniej jeżeli chodzi o komunikatywność, natomiast w internecie mu za bardzo nie idzie. Pierwszym i takim głównym proponentem jego i propagatorem raczej jego koncepcji jest pan Krzysztof Huborodo, który to się pojawia na różnych streamach, nawet kiedyś Foliozow Tomasz go wrzucił do rozmowy z Krawcem i było śmiesznie, którego to podejrzewam, że znacie z różnego rodzaju filmów, tak jak są od czasu do czasu wrzucane jakieś shurwarsy, gdzie właśnie koleś dymi, że jego dane osobowe kosztują ileś tam milionów euro i tak dalej. No właśnie, i on się cały czas powołuje na ten dekret, on bardzo często o nim wspomina i jego działalność jest bardzo podobna, z tym, że pan Krzysztof Huborodo jest trochę bardziej biegły, jeżeli chodzi o IT, wobec czego jego strona zawodowy-polak.pl jest po prostu MediaWiki, jest silnikiem, na którym działa m.in. Wikipedia, Nonsensopedia i parę innych pedi, którą sobie postawił, nie do końca umie korzystać ze znaczników, ale kto z nas umie, nie ma tutaj co szkalować. Ważne, że mu się udało. I podobnie jak pan Cichocki jest wielkim przeciwnikiem państwa i między innymi na różnego rodzaju swoich filmach wspomina o tym, jak to on nie płaci podatków, jak to on nie ma numeru PESEL. Centralna ewidencja działalności gospodarczej. Każdy człowiek, który założył sobie kiedyś działalność gospodarczą, figuruje w tym rejestrze. Można sobie wejść, zobaczyć czym się specjalizuje jego firma, zobaczyć, gdzie ma miejsce, gdzie ma siedzibę ta firma, jakie są dane kontaktowe, kto ją prowadzi. No i ten pan, rzekomo bez PESEL-u, moi drodzy, prowadzi działalność gospodarczą. Co swoją drogą Zenek tutaj jakiś czas temu wyszurał, kiedy wcześniej sobie o panu Cichockim jeszcze na Discordzie mówiliśmy i o panu Krzysztofie Huborodo. Także człowiek oderwany od systemu ma swoją firmę, żeby było śmieszniej. Pan Cichocki też ma swoją firmę i oba te wpisy są aktywne, wobec czego tacy antysystemowi, a jednak jakoś nie udało im się zamknąć swojej działalności gospodarczej, tylko że o ile pan Tadeusz Cichocki jest, można powiedzieć, niegroźnym świrem, to pan Krzysztof Huborodo, pan zawodowy Polak, ma trochę więcej za pazurkami. Z uwagi na to, że... Jezu, wielorazowy papier toaletowy? Co?
Dobra, tu to jest etam, to jest tylko etam. Z uwagi na to, że pan zawodowy Polak, oprócz tego, że robi oborę na YouTubie, oprócz tego, że robi oborę jakoś tam dymi, czy to do policjantów, czy dosłownie o cokolwiek, ostatnio zaczął prowadzić swoje patostreamy na YouTubie i myślę, że to też jest powód, dla którego tam Ewa Lipka kiedyś się tam z nim kłóciła, robiła parę materiałów na jego temat. No i koleś cały czas, wycierając sobie gębę dobrem na narodu, ponieważ on naród, on suweren, on będzie decydował w imieniu wszystkich, będzie sobie decydował. Natomiast pan Krzysztof Uborodo, podobnie jak pan Cichocki, jest uzależniony od wrzucania różnego rodzaju PDF-ów na swoją stronę, zawodowy-polak.pl. Między innymi mamy tutaj jego wyrok z 25 kwietnia 2017 roku. Wyrok, który chciałbym wam w kawałku przytoczyć. Jest to czyn z artykułu 207, czyli krótko mówiąc przemoc domowa. Są różne rodzaje przestępstw i na pewno jedne rzeczy będę, i myślę, że każdy z nas, no wiadomo, przestępstwo przestępstwu nierówne, tak? I tak jak na przykład mogę bardzo współczuć, no i wręcz nawet bronić ludzi, którzy za to, że mieli przy sobie nabitą lufkę, dostali zawiasy, ewentualnie za to, że gdzieś tam, nie wiem, szarpali się nawet z policjantem, że zostali dodatkowo skazani, to mógłbym tutaj przymknąć oko. Nawet mógłbym przymknąć oko na jakąś tam kradzież z rozbojem, czy jakąś tam bójkę dwóch dorosłych mężczyzn, to jeszcze pół biedy. Natomiast przemoc domowa ma jakieś szczególne miejsce w moim sercu z uwagi na to, że jednak dom nam się kojarzy z czymś ciepłym, z czymś bezpiecznym, a tutaj nagle wychodzi agresor. No i między innymi z uwagi na to, że pan Chudek... I RODO poszło się jebać. Z uwagi na to, że pan Hu Borodo wrzucił, co prawda niepełne akta, miał założone dwie niebieskie karty, znęcał się nie tylko nad swoją żoną, lecz również nad trójką swoich dzieci. Ja może przeczytam parę fragmentów z fragmentu już uzasadnienia orzeczenia. Nie będzie to od początku, tutaj jeszcze w tle mamy historię napierdalania syna młotkiem, co jest naprawdę to bardzo, bardzo dorosła, bardzo sensowna postawa. W dniu 21 marca 2016 roku Jakub, czyli syn pana Huborodo, naprawiał samochód w kanale, gdy Krzysztof, czyli pan zawodowy Polak, to będzie zawodowe polactwo w stanie czystym. Przyszedł do warsztatu i zaczął prezentować swoje poglądy polityczne, zarzucając synowi m.in., że jest niewolnikiem państwa, pytając czemu pracuje i wskazując, że powinien porzucić pracę. Jakub, syn, starał się wyłączyć z rozmowy, jednak po 30 minutach w końcu nie wytrzymał i w pierwszej kolejności zwrócił się do ojca, aby zastanowił się, czy nie powinien się leczyć na głowę, a następnie w nerwach rzucił, aby spierdalał. W odpowiedzi pan zawodowy Polak sięgnął po kołek i zaczął tłuc swojego syna uwięzionego w kanale. Później obdukcja, uraz lewego kolana, dalsza diagnostyka. W dniu 3 maja 2016 roku pan zawodowy Polak negatywnie skomentował pomalowane na czarno paznokcie swojej córki Katarzyny. Chcąc przerwać córce oglądanie bajek w telewizji, Krzysztof rozbił telewizor. Rozwinęła się awantura, w której Michał, czyli drugi syn, wziął udział i zwrócił uwagę ojcu, że nie będzie nikomu groził w domu. Gdy syn odchodził, Krzysztof zaatakował go i rozwinęła się bójka między ojcem i synem. W jej wyniku zawodowy Polak miał rozbity nos, a jego syn miał podbite oko. Do czasu wezwania policji zawodowy Polak gonił syna z kijem od szczotki, chcąc go uderzyć. Ostatecznie po przyjeździe patrolu interwencyjnego policja zatrzymała Krzysztofa Huborodo. W dniu 1 września 2016 roku Anna, czyli żona, chciała wywieźć część ubrań, to w międzyczasie się wyprowadziła z dzieciakami, część ubrań dla swoich dzieci, część pościeli oraz maszynkę do mięsa. Zawodowy Polak natomiast zaczął wszystko wynosić z bagażnika i wnosić z powrotem do domu. Rozwinęła się awantura, a zawodowy Polak uderzył swoją żonę w twarz z otwartej ręki. W nerwach żona chciała zniszczyć komputer zawodowego Polaka, upatrując w nim źródło całego zła. Chcąc ją powstrzymać, zawodowy Polak zaczął ją dusić. Ostatecznie żona uwolniła się i zadzwoniła na policję. Na skutek ataku zawodowego Polaka jego żona doznała obrzęku okolicy jarzmowej prawej, niewielkiego przekrwienia spojówek oka prawego, zadrapania na ramionach i przedrabieniu lewym
podbiegnięcia krwawego na podłudziu lewym po stronie przedniej z niewielkim obrzękiem oraz zadrapania przedniej powierzchni stawu kolanowego lewego. Nie wiem, kiedy wam się ostatnio zdarzyło dusić kogoś, może ktoś ma takie... że tak powiem, skłonności, no to możecie sobie wyobrazić, że do tego, żeby zaczęły pękać naczynia krwionośne w oku, no to trzeba odrobinkę się trochę chociaż postarać. I tak, ja tutaj nie ujawniam żadnej tajemnicy państwowej. Ja czytam rzeczy, które wziąłem z jego strony internetowej. Jest to wrzucone. Podobnie zdjęcia z jego akt, z których dziwnym trafem na przykład nie znalazłem niebieskich kart. Agi pisze, Chudek podobno potem wyprowadził się do mamy staruszki, żył na jej koszt, też stosował przemoc, co zakończyło się badaniami psychiatrycznymi i wyrokiem. No właśnie, wobec czego tyle dobrego, bo tutaj jeszcze o jednym przypadku będę wspominał. Tyle dobrego, że był to jego pierwszy wyrok skazujący z kodeksu karnego, został skazany, już wam mówię, sekunda, to chyba była na rok i 3 miesiące, czy coś takiego, sekunda. Nie, przepraszam, wymierzając oskarżonemu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, sąd wziął pod uwagę mnóstwo rzeczy i między innymi taki fajny cytat: pozostawanie na wolności nie pozwoli oskarżonemu zrozumieć, iż prezentowane przez niego zachowania wobec najbliższych są niedopuszczalne i zasługujące na najwyższą reperkusję karną. No właśnie, więc mamy tutaj idola, który tylko po prostu pod publiczkę wymyśla sobie, że tutaj nie ma PESEL-u, że nie płaci podatków. Ja się pytam, człowieku, masz ty rozum i godność człowieka? Jeżeli, dajmy na to, kupujesz paliwo do swojego samochodu i nie bierzesz na to faktury, albo nie wiem, kupujesz batonika na stacji benzynowej, albo ćwiartkę, czy cokolwiek, nieważne, no to powiedz mi, w jaki sposób nie płacisz VAT-u. Jeżeli gdzieś, nie wiem, pracujesz, tak, no to w jaki sposób nie płacisz tych podatków? No oczywiście z działalnością jest to trochę wygodniejsze, trochę łagodniejsze, no i oczywiście później będzie obciążone gigantycznymi problemami z Urzędem Skarbowym, no ale nie jestem tutaj po to, żeby dorosłemu człowiekowi cokolwiek wyjaśniać. Pan Krzysztof Huborodo również jest forsownikiem deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności, czyli coś, co w klimatach hardej szurii pojawiło się stosunkowo niedawno, gdzieś tam oparte na jakimś prawie morskim, że jak wchodzisz do sądu, no to tak jakbyś rozmawiał z kapitanem jakiegoś statku. Słuchajcie, no to będzie kuwa dobre. Podpisane, w ogóle symbol copyright, Krzysztof Piotr. Z rodu Huborodo, adres, kod pocztowy nie należy do adresu, do korespondencji mail, telefon, wszystko i piękny czerwonymi literami cytat: nota do pryncypała jest notą do agenta, a nota do agenta jest notą do pryncypałów. Cokolwiek, ziomek, miałeś na myśli, zajebisty towar. Ja, Krzysztof Piotr z rodu Huborodo, syn tego i tego, jako człowiek istota ludzka, niniejszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdziłem, działając na podstawie niezbywalnego prawa naturalnego, gwarantującego prawo do życia i prawo własności oraz do owoców swojej pracy. Fajne, nie? Tak samo, tam było łagodnie, tutaj też. Wolność od niewoli, wolność osobistą, prawo do samostanowienia i samoposiadania oraz zakaz tortur? Jasne. Opis tych praw brzmi jasno i klarownie. Nie krzywdź oraz nie pozwalaj krzywdzić innych oraz siebie. No kurwa mać! Typ, który napierdalał trójkę swoich dzieci i żony! Nie krzywdź, ty chuju złamany! Ty paku, kurwa! W ogóle... Że masz czelność wrzucać to pod swoim nazwiskiem! Parę klików od wyroku sądu, który cię skazał za to, że napierdalałeś swojego syna młotkiem, że napierdalałeś swoją córkę kijem, że napierdalałeś drugiego swojego syna, że napierdalałeś i dusiłeś swoją żonę, ty szmato niemyta. Kurwa. Miej ty trochę honoru. Tfu. No właśnie. Informuję i oświadczam, stwierdzam, że na pewno gramatyka nie jest twoją najlepszą stroną. Jestem człowiekiem, naturalną istotą ludzką, potomkiem ludzi rdzennych, żadną osobą, żadnym obywatelem i nie podlegam pod jurysdykcję. Pierdu, nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych praw.
Zgodnie z waszym kodeksem handlowym religią zastrzegam sobie wszystkie prawa i uprawnienia, pełną zdolność prawną. Wycofuję wszelkie przeniesione przeze mnie prawa, autoryzację pełnomocnictwa, w tym anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia osoby, niezależne od tego, czy znają te deklaracje, czy nie. No, co prawda ma coś w tym, ma to trochę sensu, bo nieznajomość prawa nie zwalnia z jego z obowiązku jego przestrzegania. Natomiast tak. Ja, Krzysztof, wypowiedziałem posłuszeństwo wszystkim organom państwa na podstawie deklaracji Cichockiego, pierdu pierdu, oraz stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na groźbę użycia przymusu, przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się, nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe, prześladowania polityczne, pierdu pierdu, bezpodstawne, niezgodne z prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawione wolności, oczywiście bezprawne wnioski o ukaranie, represyjne prawa, okradanie, wykonywanie z nieuprawnionych działań z przymusem, na przykład zajęcia komornicze, deklaracje składek, kary, faktury, wystawione z VAT, obowiązkowe ubezpieczenia. No, ciekawe, czy ten, ciekawe,

co sygnuje własnym podpisem. Agi pisze na czacie, to jest bardzo groźne i ryje mózg wyznawców. Moderator Chutka, Radamenes Polański, był jeszcze normalny rok temu, a teraz biega po lesie i w pomarańczowej kurce wymachuje maczetą i przeklina sam do siebie. Tak, to jest coś fajnego, jeżeli to się ogląda z zewnątrz, natomiast problem jest taki, że ci ludzie chodzą nomen omen bez kagańca i tylko czekać, aż ktoś tutaj, no właśnie, można by było powiedzieć, tylko czekać, aż ktoś komuś krzywdę zrobi, natomiast się okazuje, że ci wielcy, fantastyczni wyzwoleni żyją wśród nas, tak, i nie zajmują się tym, żeby walczyć z prezydentem, żeby walczyć z urzędami, żeby walczyć z policją, nie. Oni walczą ze swoją najbliższą rodziną, duszą, napierdalają młotkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na jego fanpage'u znalazłem m.in. profil zawodowej wiedźmy, pani Anny, która również złożyła taką deklarację, tylko odrobinkę zmodyfikowaną. Natomiast również opiera się na dekrecie Cichockiego. Też wspomina o panu Huborodo. I między innymi jej jednoosobowy trybunał konspiracyjny, czy jak to się tam kuźwa nazywa w ich magicznym świecie pełnym tęcz i jednorożców. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie Anna z rodu coś tam, przedstawiciel narodu polskiego po rozpoznaniu w dniu 5 września 2021 na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma Idea Getin Leasing, działające na podstawie prawa naturalnego oraz artykuł 1 i 3 dekretu zwierzchnika władzy w RP, postanowił uznać postanowienie o nieważności umowy kredytowej numer z dnia tutaj i drugi, dwie umowy kredytowe. Wyżej wymieniona forma ma charakter umowy abuzywnej i jak i posiada błędy formalne. Strona to nazwa banku, chyba zapomniała wkleić nazwa banku, tam Idea Bank. Nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie. Ej, czekajcie, to jest piękne zdanie. Ja to wam w całości przeczytam. Strona to nazwa banku, nie wykazała oryginał umowy po swojej stronie, nie odpowiedziała jednoznacznie, z kim została zawarta umowa, nie udzielono żadnych informacji, które wnosiłam wielokrotnie w pismach dotyczących statusu osoby fizycznej. Więc nakazuje przedstawicielom Idea Getin Leasing niezwłocznie i dobrowolne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania. Poinformować, że każde kolejne pismo bez wykazania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie z informacją zawartą w deklaracji https://zawodowypolak.pl przed legalnie funkcjonującymi sądami. Czyli tymi, wiecie, z punktu 8, nie? Gdzie będziemy strzelać do ludzi. Zajebiście! Fantastycznie! A właśnie, bo tutaj jeszcze wracając do tej deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności. Na ostatniej stronie, na profilu Jan Heniek Kowalski, który jest multikontem pana Krzysztofa Piotra z rodu Huborodo, pani Jola. Nie ta Jola od prądu, tylko ta Jola zupełnie inna. 18 tygodni temu napisała komentarz, w jakim celu jest ta deklaracja. No i od 18 tygodni najwyraźniej nikt jej nie odpowiedział. Więc cóż, moi drodzy, mamy bardzo dobry przykład, to znaczy może inaczej. W przypadku tej zawodowej wiedźmy nie prześledziłem jej, nie przyjrzałem się jej dokładnie, te dokumenty zostały wrzucone dość niedawno, także tylko i wyłącznie się pośmiałem właśnie z zawodowego bełkotu. Natomiast to, co ważne i istotne, to jest to, że w całości nam to pokazuje, co tak naprawdę jest celem. I podejrzewam, że spokojnie będą ludzie, którzy nie są za bardzo biegli w prawie, nie pomyślą o tym, żeby pójść sobie na przykład do mecenasa, żeby się dowiedzieć, jak sobie tutaj rozwiązać jakiś problem, tylko łykną to, co zobaczą na YouTubie, po czym walną czołem w klawiaturę i napiszą sobie jakieś takie pierdy do, dajmy na to, wierzyciela, tak? Co oczywiście spotka się z bardzo prostą sprawą, nie? No bo tak jak mówię, przyjdzie komornik i komornik nie będzie się bawił w jakieś dekrety. No ale oczywiście da to jakieś takie poczucie, no bo przecież gdyby ten zawodowy Polak, nie? Gdyby on się mylił, to by go zamknęli, nie? No, wiecie, no on już siedział, nie? I pewnie jeszcze nie raz będzie siedział. Czy zawodowy pracuje zawodowo?

Tego nie wiem, natomiast ma aktywną działalność gospodarczą, więc samego ZUS-u miesięcznie to ho, ho, ho, ho, ho. Więc to, że będzie siedział, nie mam ku temu najmniejszych wątpliwości. Natomiast takie pomysły, samostanowienia, deklaracje ludzi wolnych, sprzedaż właśnie dowodów osobistych, czyli pan Jan Potocki, który za 220 zł bardzo chętnie wam wręczy dowód osobisty wykonany, może nie będę napychał kobzy temu jełopowi. Co ciekawe, oczywiście wpłata należy dokonać na numer konta w Wielkiej Brytanii, tak na wszelki wypadek, także pan Zbigniew Jełop Potocki się tutaj odrobinkę zabezpieczył. Natomiast no, w jakiś sposób ci ludzie są zapraszani do niezależnych telewizji, do Alexa, do jakichś różnych miejsc i oni są traktowani poważnie. No, oczywiście, każdemu jego porno, natomiast konsekwencje tych czynów, no, są, można powiedzieć, całkiem konkretne. Ja sam pamiętam, jak jakoś właśnie na którymś tym, to było po którymś z protestów w Stopnopu, widziałem właśnie komentarze, że ktoś pokazał ten dowód od Cichockiego, wróć. Dowód od Potockiego policji, a policjant tam uszy po sobie mówi, tak, to prawda, to jest legalny prezydent, to jest legalny dowód osobisty, proszę sobie iść. O, tak, wiesz, mniej niż gimbus po wosie, to prawda, no tutaj warto by było się na chwilkę zastanowić. I Etam oczywiście, Etam w stanie czystym, wypowiadasz, zdając dowód w urzędzie wojewódzkim, składając deklarację wolności, no to złóż, nagraj filmik, udowodnij nam, że to się dzieje. Jakoś takie to popularne, a nikt nigdy tego jeszcze nie zrobił. Natomiast chciałbym, żeby to było odosobnione przypadki, bo jakiś czas temu, to znaczy tak, to był temat, który sobie parę razy poruszałem przy okazji właśnie stopnopowych marszów, które miały miejsce, gdzie w momencie, był taki moment jakoś w zeszłym roku, gdzie kawałek Stopnopu, jakieś tam działaczki Stopnopu wystąpiły w pasiakach wzorowanych na Auschwitz, uznając, że przemysłowa machina śmierci jest godna tego, żeby ją porównać do tego, że nie mogą sobie wejść do Starbucksa bez maseczki, nie? Zawsze powtarzałem, że nie jestem przywiązany do symboli, ale powinienem to trochę zrewidować z uwagi na to, że faktycznie myślę, że uczciwym będzie powiedzieć, że do symboli jakoś szczególnie przywiązany nie jestem. Natomiast trzeba też koniecznie zauważyć, że są pewne symbole, których nawet mi w żartach, tak publicznie przynajmniej, nie chce się jakoś nadużywać, wykorzystywać, kombinować i cudować. Pamiętam, no myślę, że każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto miał jakieś ciekawsze przeżycia podczas II wojny światowej. Ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała o powstaniu warszawskim, jak opowiadała o czasach okupacji nazistowskiej i wykorzystywanie na przykład czegoś takiego jak symbolu Polski walczącej na jakichś bluzach czy tatuażach przez ludzi, którzy prawdopodobnie nawet nie są w stanie powiedzieć, w jakim mieście odbywało się powstanie warszawskie, jest potężnym nadużyciem, a sprzedawanie z tym koszulek to już jest komedia, czy jakieś naklejki na samochody, to nie powinno być wykorzystywane. Tak, wszelkiego rodzaju porównania do Holokaustu, wszelkiego rodzaju porównania do zbrodni nazistowskich są cholernie nie na miejscu. Natomiast Justyna Socha wraz ze swoim Stopnopem w jakiś sposób no, nie odcina się od takich przypadków, sama forsuje te memy, sama wrzuca nagrania z czymś takim, czyli krótko mówiąc możemy jasno zobaczyć, że zwyczajnie akceptuje takie zachowanie. Głęboko wierzę w to, że każda grupa społeczna ma zdolność do samooczyszczania się. Są, wiecie, no są ludzie, którzy nam po prostu nie pasują, bo nie, a są ludzie, którzy wyrządzają coś, robią coś bardzo złego, robią coś bardzo niewłaściwego i takich ludzi zwyczajnie spotykamy bardzo często w naszym życiu. I to, do czego zmierzam, to jest to, że jeżeli coś takiego się dzieje, tak, że przykładowo, nie wiem, mamy jakiegoś faszyzującego kolegę, który nam nie odpowiada, czy jakiegoś komunistę, który też zaczyna trochę przeginać z gloryfikowaniem Lenina, no to prędzej czy później dojdzie do samooczyszczenia, do jasnego wyjścia i powiedzenia, hej, słuchajcie, ja wiem, że on był jednym z nas,
ale to jest zły człowiek. Jego już z nami nie ma. Wstydzimy się i przepraszamy, że maszerowaliśmy razem z nim. Przecież to nie boli. Przecież to każdy może coś takiego zrobić. Natomiast te środowiska wolnościowe mają jakichś ciężki problem, że robią miejsca dla takich ludzi jak pan Krzysztof Hu, pan damski bokser, ale też chciałbym wspomnieć tutaj o panu Piotrze B., znanego ze swojej HWDP TV, który sobie przekręcił na Chcemy wam dać prawdę, czy coś takiego, i jest, moi drodzy, tak zwanym dziennikarzem obywatelskim. No taki z niego dziennikarz jak z koziej dupy trąba, ale ze względu na to, że żyjemy w wolnym kraju, no to jeżeli się będzie identyfikował nawet jako mikrofalówka, to niech się tak identyfikuje i mi absolutnie nic do tego. Tutaj Dorota jeszcze pisze: dowód drugiej RP do wyciągania danych osobowych, które są wyciągane i lokowane za granicą, tak, że też bym uważała, wiesz co, akurat te dane osobowe aż tak dużo warte nie są. Tu chodzi tylko, podejrzewam, o te 220 zł za wyrobienie, tym bardziej, że pan Potocki już zapowiada, że niedługo rozpocznie wydawanie paszportów II Rzeczypospolitej i pewnie też będą tam, nie wiem, na jakimś laminacie zrobione za 2 złote i będzie to sprzedawał za 300. Natomiast pan Piotr B., którzy tutaj, większość z was pewnie kojarzy HWDP TV, który bardzo często pojawia się na różnego rodzaju manifestacjach, na różnego rodzaju rozprawach. Wielki, wspaniały człowiek, który robi ciężką robotę dziennikarza obywatelskiego i tutaj stara się nam dać prawdę. A niestety ma całkiem ciekawą historię. Mamy taką piękną stronę internetową, orzeczenia.ms.gov.pl, na której mamy całe mnóstwo orzeczeń, oczywiście zanonimizowanych, natomiast pan Piotr B. sam się, można powiedzieć, wręcz przyznał, co prawda nie upublicznił sam na swojej stronie internetowej, ale dał wystarczająco dużo informacji, w tym właśnie sygnaturę akt, po której udało się namierzyć to orzeczenie. I wam również, pana Piotra B., pozdrawiamy, HWDP TV. Przeczytam kawałek, mały taki wyimek z orzeczenia w jego sprawie. Pokrzywdzona była konkubiną oskarżonego Piotra B. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do lipca 2013 roku. W dniu takim to a takim urodziła się córka oraz drugie dziecko chyba, bo tutaj jakoś dziwnie zanonimizowane. Podczas trwania konkubinatu oskarżony praktycznie cały czas stosował wobec pokrzywdzonej przemoc psychiczną oraz mniej więcej raz w miesiącu również przemoc fizyczną. Podczas głośnych awantur, do których dochodziło z błahych powodów, na przykład gdy w opinii oskarżonego pokrzywdzona nie posprzątała wystarczająco mieszkania, nie starła kurzu, ugotowała niesmaczny posiłek lub podała go w nieodpowiednim czasie lub za mało ciepły, Piotr B. wyzywał i znieważał konkubinę przy użyciu słów wulgarnych i obelżywych i bywało, że dobiegał do pokrzywdzonej z zaciśniętymi pięściami, co kończyło się użyciem przemocy. Do takich zachowań oskarżonego dochodziło na porządku dziennym, czasami kilka razy dziennie. Oskarżony wyśmiewał i wyszydzał to, co mówiła pokrzywdzona, w napadach złości rzucał w nią różnymi przedmiotami i tłukł naczynia. Oskarżony wielokrotnie zarzucał konkubinie, że jest ograniczona umysłowo i pochodzi z patologii. Nie pozwalał jej także kontaktować się z rodziną, jak również nigdzie samej wychodzić. Oskarżony, Piotr B., zgłaszał ciągłe pretensje do konkubiny, że nie potrafi należycie zadbać o dziecka ani właściwie się nim opiekować. Między innymi na tym tle dochodziło również do szarpaniny pomiędzy partnerami, do kłótni, podczas których oskarżony stosował przemoc fizyczną wobec konkubiny, szarpiąc ją, dusząc, kopiąc, bijąc i popychając. 1 września 2011 roku konkubina przyciszyła muzykę, której słuchał oskarżony Piotr B. Podbiegł do niej i kilkukrotnie uderzył ją pięścią w okolice żeber, a kiedy upadła, złapał za włosy i ciągnął w kierunku drzwi pokoju. Podczas kłótni w październiku 2011 roku, kiedy konkubina była w ciąży, oskarżony wrzucił ją do pustej wanny i podduszał. Często groził jej, że wbije jej nóż w brzuch i poroni. Także w okresie, kiedy pokrzywdzona była w ostatnim trymestrze ciąży, kiedy oskarżony był zdenerwowany na partnerkę podczas jazdy samochodem, specjalnie przyspieszał i hamował ostro, by pokrzywdzona poobijała się o twarde elementy wyposażenia samochodu. W sierpniu 2012 roku Piotr B., zdenerwowany płaczem dziecka, wyrzucił pokrzywdzoną z zajmowanego mieszkania przy ulicy w miejscu. To jest, złapał ją za włosy, kopnął i wypchnął na klatkę, gdzie spędziła około 4 godzin. Oskarżony wpuścił pokrzywdzoną do mieszkania dopiero, gdy dziecko obudziło się i zaczęło
zaczęło płakać. Wówczas Piotr B. pozwolił konkubinie powrócić do mieszkania, aby nakarmiła i uspokoiła córkę. W sierpniu 2012 roku oskarżony zdenerwowany faktem, że konkubina podczas przygotowania śniadania pozostawiła skorupki z jajek na kuchennym blacie, wywrócił ławę, na której znajdował się przygotowany posiłek i nakrycia stołowe, a następnie przez okno pokoju wyrzucił telewizor, fotel, dokumenty oraz inne przedmioty należące do konkubiny oraz dziecka. Czy tylko ja widzę tutaj jakiś wzór? A to nie koniec, ze względu na to, że mamy tutaj taki mały epilog. Oskarżony Piotr B. ma 30 lat, posiada wykształcenie podstawowe, z zawodu jest elektrykiem. Widzicie tutaj jakiś wzorzec? Jest rozwiedziony, posiada jedną córkę w wieku 3 lat, jest bezrobotny, jest właścicielem samochodu osobowego marki z 1996 roku. Ma mieszkanie o powierzchni 42 m2 oraz oszczędności w kwocie 200 tysięcy złotych. Był wcześniej karany za przestępstwa z artykułów, za które za chwilkę przytoczę, a nie był leczony psychiatrycznie ani odwykowo. Artykuły przestępstw, za które był skazany, to jest artykuł 286 oszustwo. Artykuł 297. Wyłudzenie kredytu. Artykuł 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny. Artykuł 242. Bezprawne uwolnienie się. I artykuł 226. Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub jego organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Do tych dwóch spokojnie bym się nie przyczepiał. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast nasz wielki pan dziennikarz obywatelski, który znowu gdzieś tam robił oborę, władował się gdzieś do sklepu i utrudniał jego funkcjonowanie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mu przypomniał, że według obecnego prawa jednak należałoby założyć maseczkę wchodząc do sklepu, a przynajmniej wypada, kiedy ktoś ci na to zwróci uwagę. Gdzieś właśnie dzisiaj dosłownie widziałem filmik, na którym zwołał swoich kolegów i zablokowali funkcjonowanie sklepu na jakiś czas. Mysterious Blue, ja mam pytanie do prowadzącego, co z agresją u kurierów? Wiesz co, na szczęście nie mam z tym problemów, ale profilaktycznie zamawiam do paczkomatu, bo tak trochę się cykam, że kiedyś może mnie to w tyłek ugryźć. No właśnie, więc... Ja rozumiem, że w każdej zdrowej tkance może się pojawić jakaś czarna owca, że budując sobie jakąkolwiek społeczność nie będziemy robili ilustracji każdego, kto do niej wstępuje, bo wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast, no i oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że to są wyroki, które zapadły, za które oskarżeni ponieśli swoją karę i wrócili do społeczeństwa, tak? Natomiast odpuszczenie rzeczy nie oznacza o tym, że one zostały zapomniane. Jeżeli ktoś ma historię z tym, że wyłudzał kredyty, że oszukiwał ludzi, że bił swoją ciężarną żonę. Czejcie. I jest on w jakikolwiek sposób wychwalany, gloryfikowany, choćby poszedł do hospicjum i tam wycierał umierającym ludziom dupę i czyścił im odleżyny, to może, jeżeli do końca życia by się tym zajmował, zamknął się gdzieś w pustelni i służył ludziom pokrzywdzonym przez los, przez życie, to może choć trochę by zmył swoje winy, natomiast na zawsze pozostanie kimś, kto się znęcał nad własną rodziną. Co więcej, ci ludzie publicznie o tym mówią, publicznie się do tego przyznają, powtarzając jakieś pierdoły w stylu, że oj, nielegalny sąd, nielegalna policja, czemu ona mi tutaj wchodzi do domu? A może właśnie dlatego, że jesteś pieprzonym recydywistą, idioto? Może właśnie dlatego tak się bardzo ciebie czepiają, a nie dlatego, że jesteś wielkim, kurde, pokrzywdzonym przez los? Jesteś potencjalnym mordercą, chłopie. Czy wśród kardiochirurgów i transplantologów jest tyle samo szurów, co wśród bezrobotnych i budowlańców? Nie znam odpowiedzi, ale mam pewne podejrzenia. Podejrzewam, że mogłoby być ciekawie. I to też to jest ten problem, tak? W sytuacji, kiedy wiemy, że dane jabłko w koszyku jest spleśniałe, jest zgniłe, a my tego jabłka nie wyrzucamy. Ewentualnie, nie wiem, cokolwiek.
Możemy nawet to jabłko ignorować, położyć z boku, no bo wiadomo, tak, taki dziennikarz obywatelski czy taki inny zawodowy Polak, no nie zabronisz mu chodzenia razem z tobą w marszu, ale jeżeli go zapraszasz na scenę, jeżeli gloryfikujesz jego działania, jeżeli opowiadasz, że jaki to fajny, jaki porządny, przyzwoity obywatel, ludzie, nie macie, nie wiem, jakichś idoli, którzy nie napierdalali swoich dzieci i żony? To jest dopiero problem, tak? Więc na tle tej całej historii wydaje mi się, że taki pan Jan Potocki, którego jedynym celem jest zrobienie sobie trochę fejmu i dorobienie do emerytury, jest naprawdę wyjątkowo nieszkodliwym szurem, tak? Z uwagi na to, że no tutaj pewien wzorzec jest. Gwiazdy internetu w życiu realnym to zwykłe gnojki i przegrywy życiowe. Nieprawda, jestem gwiazdą internetów, ale nie jestem zwykłym gnojkiem i przegrywem życiowym. Jestem niezwykłym gnojkiem. I mimo, że wiecie co, dobrze, że na samym początku, to znaczy może inaczej, podczas czytania tego przez chwilkę mi się udało skupić na pojęciu narodu. Czegoś się dzisiaj nauczyłem. No może nie dzisiaj, przygotowałem się wcześniej. Nie, dobra, to zamknę, bo jeszcze sobie przewinąłem dalej do uzasadnienia wyroku pana Piotra B. z HWDP TV. Zeznań świadków i... Nie jest to szczególnie przyjemne dla mnie w tym momencie. No właśnie, więc okej, dobrze, może robi coś fajnego, w porządku, tak, ale w dalszym ciągu pozostaje damskim bokserem. Utożsamianie się z nim, forsowanie go, upublicznianie go na swoich fanpage'ach, dziękowanie mu ze sceny, że tak pięknie tutaj nam relacjonuje, sprawia, że tacy ludzie, tacy przestępcy będą czuli się bezkarnie. W tym przypadku mówimy o oszuście, w tym przypadku mówimy o fałszerzu, tak? Który jest tutaj podświetlony, który jest pięknie na świeczniku, który ma w tym momencie poczucie, że kurde, że może wszystko, tak? I nawet jeżeli, ja to widziałem jeszcze w czasach przedpandemicznych, kiedy dla beki sobie infiltrowałem różne szurskie grupy, gdzie czytałem nawet historię, gdzie wyciągano tę informację, że pan Piotr B. HWDP TV ma trochę szemraną przeszłość, to losowi ludzie z internetu stawali w jego obronie, że przecież on robi takie fajne rzeczy, takie fantastyczne. Nie, to jest kryminalista, to jest recydywista, wielokrotnie skazany za przestępstwa. Więc robienie im wokół głowy takiego poczucia, jak to nazwać, akceptacji czy pewnego docenienia jego działań. No nie, tutaj co najwyżej można się zastanowić, czy splunąć mu w twarz jeden czy dwa razy. Problem w tym, że tacy ludzie są bardzo głośni. Problem w tym, że tacy ludzie bardzo często są też bardzo cwani. Zauważcie, że gdy czytałem wam manifest Deklaracji Wolnego Człowieka Zawodowej Wiedźmy, to tam... Nawet gramatycznie to się absolutnie kupy nie trzymało. W momencie, gdy czytałem wam z kolei Cichockiego, no to też tak średnio było. Natomiast jeżeli sobie posłuchamy, czy jeżeli sobie poczytamy pana zawodowego Polaka, no to nie jest aż tak źle. Są to bardzo niebezpieczni ludzie, którzy żerują na ludziach w chwili słabości. Bo wiecie, to nie jest tak, że... Za takimi stają tylko i wyłącznie kompletni idioci, którzy nie skończyli trzech klas podstawówki. To są często ludzie, którzy się wykopertnęli w swoim życiu i przykładowo mają problemy z kredytami i nagle przychodzi właśnie taki Cichocki, Chaborodo czy inny, który im pokazuje, ej, słuchaj, mam dla ciebie tutaj narzędzie do walki z systemem, ja tutaj jesteś sobie, żyję tak, ja tutaj sobie robię coś tam, możesz żyć tak jak ja, zobacz, jaki ja jestem szczęśliwy, zobacz, jaki ja jestem głośny i to może być każdy z nas, to może być wasza matka, siostra, brat, ktokolwiek, wasze dziecko, które kiedyś będzie miało jakiś problem w życiu i przyjdzie jakiś właśnie cwany chudek, który
stwierdzi, że to jest świetna okazja. To jest świetna okazja, żeby mu coś sprzedać, żeby mu coś doradzić. I wówczas zamiast się spłacić w ciągu, dajmy na to, 10 lat, się wpierdzieli w takie problemy, że będzie się spłacał do końca życia, a najprawdopodobniej to życie za długo nie będzie trwało, ponieważ jak go komornik dojedzie, to nagle się okaże, że nie, że ten domek z kart, który istniał tyle czasu, był tak bardzo fantastyczny, nagle go zbuchnęło, że to wszystko było ustawione niczym zamek na piasku i się zwyczajnie zawaliło. I to jest fundamentalny problem, którego nie potrafię już dłużej ignorować. Od dłuższego czasu staram się bardzo jakoś tak do kwestii wiedzy alternatywnej podchodzić łagodnie. Czepiać się tylko i wyłącznie kwestii zdrowotnych, czepiać się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę pieprzy jakieś zagrażające życiu ludzkiemu głupoty. Problem w tym, że te głupoty się bardzo rozprzestrzeniają i ta granica pomiędzy szkodliwością i nieszkodliwością jest coraz bardziej rozmyta, niczym pojęcie narodu. I zaczynam słyszeć o takich dekretach czy o innych oszołomach w miejscach, o których bym nie podejrzewał, od ludzi, którzy są wykształceni, którzy całkiem nieźle sobie radzą właśnie pod płaszczykiem tego, że to są bardzo szczytne idee, bo wszyscy się zgodzimy, że nasze państwo mogłoby funkcjonować dużo lepiej, dużo sprawniej, tylko że dając taką, nawet puszczając taką informację w ramach ciekawostki, jest ten problem. To jest ten problem, w którym kolejne trójki cichockie zaczną mnie prześladować i szukać metody, w jaki sposób mnie zabić. Więc jeżeli puszczamy jakąkolwiek informację dalej, nawet jako ciekawostkę, nawet jako cytat, jesteśmy współodpowiedzialni za nią. Jeżeli powiem, że Magraf leczy nowotwór, to jestem wówczas współodpowiedzialny za tę informację. Nie ma, że to powiedział ktoś tam, albo nie wiem, że witamina C leczy raka, dajmy na to. Czy tam zastrzyki z perchydrolu działają przeciwrakowo. Tak, no działają przeciwrakowo oczywiście, no ale przede wszystkim działają przeciwludzko. I nawet jeżeli puszczę to w ramach zwykłej ciekawostki, zacytuję pana Abdulu, szalonego inżyniera Abdula Al-Ziembe, to jestem wówczas współodpowiedzialny za to, bo puściłem te informacje dalej. Jako ciekawostkę, jako coś bez mojego komentarza, że to jest bełkot, że to jest bzdura i tak dalej, jestem za to współodpowiedzialny. Przyglądając się materiałom z wiedzy alternatywnej, szczególnie z zakresu altmedu, możemy bardzo często spotkać, szczególnie wśród postaci takich jak Jerzy Zięba, jak Franz Zalewski, który z kolei idealnie został zmasakrowany przez Smartgasma. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmów, to zapraszam na kanał Smartgasm, gdzie jest pięknie

0: jogurt. 5 zł. Kefirek czwartkowy, smaczny i zdrowy. Wydałem dekret, że nocne radio jest moją własnością i macie mi oddać wszystkie donaty. Jeśli nie macie gotówki, przyjmę ogródek działkowy.
1: No i właśnie takim, powiem tak, ten dekret ma dokładnie taką samą wartość, jeszcze zabrakło mi słowa suweren, żeby to odrobinę lepiej bardziej po cichockiemu brzmiało. Natomiast wracając właśnie, puszczając dalej takie informacje, bez względu na to, czy to będzie dekret, który jawnie chce przyzwolić na nawet nie lincz, nawet nie na samosądy, tylko ta borderstwa w majestacie prawa. Za dużo przed donatem się wyciszasz? A wiesz co, ja się wyciszam dopiero jak usłyszę donata, to może mam tutaj jakiegoś laga, na OBS-ie, ale to sobie jeszcze odsłucham i sprawdzę. Dzięki za info. Puszczając takie głupoty, jesteśmy współodpowiedzialni, bo nie jest tak, że nas nikt nie słucha. Nawet jeżeli bym rozmawiał sobie z kolegą i bym mu powiedział jakąś taką głupotę, jestem za to współodpowiedzialny. Nasze filmy tutaj w nocnym radiu mają po jakieś 1000 wyświetleń, tak? Dajmy na to, że niektórzy czasami sobie przewijają, podzielę to przez pół, dobra, 500 osób nas w miarę regularnie słucha. Ktoś może w to uwierzyć. Ktoś może się w to wplątać. Gdybyśmy nie puścili takiej informacji dalej, nawet jako ciekawostki, wówczas nie wyrządziłby sobie tej krzywdy. Jeżeli dajemy samobójcy sznur, no to warto by się było zastanowić, czy ten samobójca bez nas i bez tego sznura by zrobił dokładnie to samo, co planuje zrobić. Więc jeżeli ktoś ma wypaczoną moralność i lubi zabijać ludzi, oczywiście. Natomiast nie ma czegoś takiego jak brak odpowiedzialności, zerowa szkodliwość tego, co mówimy, tego, co puszczamy dalej. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś będzie wierzył, że Ziemia jest płaska, kwadratowa czy cokolwiek takiego. W sytuacji, gdy forsuje przestępców i dekrety, które pod płaszczykiem zmiany patologicznego systemu polityczno-społecznego w Polsce mają na celu próbę ucieczki dłużników przed ludźmi, z którymi podpisali umowy, którym są winni po prostu pieniądze, no. A oprócz tego chcą zalegalizować mordowanie, no to już tutaj jest coś nie tak. I tutaj Czerwona Latarnia słusznie pisze, że określenie suweren zostało zeszmacone ostatnimi czasy i tutaj problem jest bardzo podobny do tego. Podobny jak ze słowem naród. Jeżeli nie masz pewności, czy jeżeli mówimy o poważnych rzeczach, tak, a rzeczy związane powiedzmy z naszym systemem prawnym, no to są rzeczy raczej poważne. I mówimy to na poważnie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj w nocnym radiu bardzo często toczymy sobie bekę, ale mi się wydaje, że wszyscy zauważamy, a dzisiaj absolutnie nie jest mi do śmiechu. Ze względu na to, że no nie powiem, ale nie lubię poznawać historii damskich bokserów, bo to naprawdę wstyd dla normalnego człowieka. Jeżeli nie mamy wspólnej bazy pojęciowej, to po prostu nie używajmy tych słów. Chyba że z czystej złośliwości, że chcemy wyprowadzić naszego rozmówcę w pole i zrobić z niego debila. I użyć danego słowa poprawnie, zgodnie z założeniami, zgodnie ze słownikową definicją. Natomiast używając słów takich jak suweren, słów takich jak naród, czy nawet słów takich jak zbiór, to może warto sobie znaleźć jakieś inne słowo wśród 150 tysięcy najpopularniejszych polskich słów. Mamy bardzo piękny polski język, bardzo bogaty, który nie bez powodu daje nam aż tak bardzo duże możliwości precyzyjnego wypowiadania się. Tego wam właśnie życzę. Zastanowienia się 3, 4, 5, 6, 7 razy, zanim powiemy jakąś głupotę. Bo powiedzenie głupoty to jedno, ale odpowiedzialność za słowa to drugie. I my, jeżeli coś powtarzamy, to za te słowa jesteśmy odpowiedzialni. I tym magicznym akcentem, tymi magicznymi życzeniami dzisiaj was zostawiam. Natomiast w planach, moi drodzy, jutro o godzinie 21 Zenon zaprosił gościa. Będzie tym gościem Energik, czyli youtuber, którego myślę, że wielu was bardzo dobrze zna, kojarzy. Słynny Tether Gier, niegdyś podobno zapierdalał na galerze, ale potem przerzucił się na granie w gierki. Będzie dyskusja bardzo burzliwa. Znacie naszą Kuskę. Kuska lubi poskakać. Znacie też Energika. Jemu on też sobie w kaszę dmuchać nie da. Jutro o godzinie 21 Zenek i Energik, a w sobotę o godzinie 18 po raz kolejny spojrzymy sobie, co jest u sąsiada za płotem. Tym razem z Jackiem z Australii. Także sobota, godzina 18. Wracamy i sobie porozmawiamy znowu o samym procesie emigracji, a nie tylko o tym, jak to wygląda u naszego sąsiada. Także, moi drodzy, dzieje się dzieje. Jutro Energik, potem Jacek, a w przyszłym tygodniu, kto wie, co przyniesie przyszły tydzień. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i zapraszam na już niedługo na konferencję Sony PlayStation. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buźka, buźka.

Jest wino, jest papieros, więc będzie i opowieść. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Krawiec się kłania i pozdrawia was, kłaniając się w pas. Takie dzisiaj luźne gadki, nie wiem czy nawet opublikuję

0: audycję, ale jak jest potrzeba, tutaj pozdro dla potrzeby, no to jest i gadane. A o czym dzisiaj? No, przeczytałem sobie przed chwilą dosłownie wywiad z Manuelą Gretkowską. Kim jest ta pani? Pisarka, felietonistka, scenarzystka filmowa. No ale tylko dwa filmy ma na koncie. Szamanka i... Teraz zobaczymy. Już tutaj pytamy wujka Google'a. Szamanka i Miasteczko. Tego drugiego nie widziałem. No, ale reżyseria i pisanie scenariuszy. Nie, no tutaj scenariusze ewidentnie są tylko. To może nie jest najmocniejsza strona tej pani. Założycielka Polskiej Partii Kobiet też. I Polka Roku 2007, no proszę. No i też inne nagrody. Tygodnika Przekrój oraz Ela, czy Ele, Eli. No i osoba publiczna, feministka oczywiście. Pisała do Bruliona, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. No, kobieta, która zwiedziła też kawałek świata, Francja, Paryż. I tak się zastanawiam, czemu kobiety, takie kobiety jak Manuela Gretkowska, są tak hejtowane dzisiaj, bo feministka, tak? Znowu tutaj myślimy stereotypami, że jak feministka, to jakaś zwariowana baba z włosami pod pachami i na krótko ostrzyżona i z penisem jeszcze schowanym w majtkach, która wrzeszczy i domaga się jakichś bzdurnych postulatów. A czytam sobie wywiad z nią i znalazłem wiele rzeczy, o których my tutaj sobie mówimy. Ona się wypowiada o społeczeństwie, o zahacza o fizykę kwantową nawet. Mówi o religii, o filozofii. Bardzo mądra kobieta. No, podnieca mnie jej intelekt. Trochę starsza ode mnie już pani, ale może jakaś bratnia dusza by tutaj była. Zaraz będzie hi, hi, hi, ha, ha, ha, krawiec z Gretkowską się rucha, hy, hy, hy. Ha, ha, ha. No właśnie, a może zobaczmy, co tutaj napisali w tym wywiadziku. Co tu jest w tym wywiadzie? No, o nowej powieści na linii świata, która jest ponoć odjechana. No to ona taka jest dosyć śmiała, dosyć śmiałe tutaj tezy stawia na temat naszej rzeczywistości. Widzę, że podobnie chyba ją trochę ocenia niż... podobnie jak ja to widzę. Dlatego mi się podoba jej punkt widzenia. Napisała pani, że ludzkość dotarła do punktu wyczerpania. Że na tym etapie jest niewiele nowego w stanie z siebie dać ta nasza ludzkość. Manuela odpowiada, tak, doszliśmy do schyłku cywilizacyjnego. Dawne struktury nie działają. To jest widoczne na wielu polach. Politycznym, co doskonale widzimy na przykładzie Ameryki. W Europie też wszystko się transformuje. Ale podobnie dzieje się też w życiu prywatnym. Model miłości, rodziny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. Świat, w którym żyjemy, nie jest statyczny. Nasz model społeczny musi się też zmienić. No, czy wy też czujecie, że doszliśmy do jakiegoś takiego punktu przesilenia, że... wszystko już było, że potrzebne są jakieś takie bardziej radykalne może zmiany, jakiś przełom, jakaś rewolucja kulturowa na przykład. Ja tak trochę czuję, że przydałoby nam się coś takiego, bo Nie wiem, może to jest kwestia tego, że doszliśmy do takiego etapu, że zaczyna mocno iskrzyć między dwoma różnymi cywilizacjami. Cywilizacja ludzi, no takich nerdów, matematyków, naukowców i cywilizacja ludzi, którzy żyją i żyją samą duchowością, dla których ważne są rzeczy właśnie te przeterminowane, skostniała, archaiczna, niepasująca już do naszej rzeczywistości religia, jakaś taka toksyczna duchowość oparta na rytuałach, na tradycji, która już nam za bardzo też tutaj nie pasuje do współczesności. No właśnie, i dalej jest o tych nerdach z Doliny Krzemowej. Manuela mówi, to co napisałam w książce tutaj w domyśle jest dość radykalne. Ci ludzie utalentowani matematycznie do granic autyzmu są geniuszami, dzięki którym technologia idzie do przodu. Świat humanistów nie ma z nimi zbyt wiele wspólnego. My korzystamy z ich osiągnięć, ale osiągnięcia humanistów nerdom nie są do niczego potrzebne. Może wyjściem byłoby rozdzielenie na świat materii, liczydeł, kasy, komputerów i nieograniczonej świadomości, która może być sprawniejszym instrumentem od algorytmów. No to chyba trochę to, o czym mówiłem. Te dwa światy. Spotkałem takiego nerda, znałem takiego nerda, który patrzył na świat właśnie jak taki komputer. Nawet go tak przyrównywaliśmy, tego człowieka w naszej tutaj ekipie, że to jest taki strasznie dziwny człowiek, który patrzy na rzeczywistość i widzi liczby, widzi związki przyczynowo-skutkowe. Przepraszam na chwilę. Na zdrowie! Musiałem sąsiadce krzyknąć, bo ta baba po prostu nie umie cicho kichać. Ona zawsze tak kicha na cały regulator. To jest taki debil, kobieta debil, no niestety, która zawsze kicha głośno. Po takim drobnym szczególe mogę poznać, że ktoś jest po prostu idiotą, nie? Jak nie potrafi kichać cicho. Zawsze musi się wydzierać przy tym kichaniu. No niestety, niektórzy tak mają. Właśnie, od teraz ich budzę, tych swoich sąsiadów, codziennie w nocy i pytam się, czy dobrze śpią. Może będzie jakaś awantura większa z tego, ale fajnie, cieszę się, bo może w końcu się zdobędę na to i przypierdolę temu pizdusiowi z góry. Bardzo mnie drażni ten człowiek. A staram się właśnie tak patrzeć na kobiety teraz jakoś nie tyle przychylniej, co po prostu przekonać je, że może ta sytuacja, którą mają teraz, ta nasza kultura, która chrześcijańska, europejska, która mówi, że kobieta jest czymś takim nie tyle gorszym, co takim w tle powinna pozostać, powinna się słuchać mężczyzny, bo mężczyzna, tylko facet potrafi podjąć decyzję. Kobiety to są takie rozechwiane, rozkrzyczane, hi, hi, hi, ha, ha, ha. A facet jest od tego, żeby podjąć decyzję. Facet jest też od tego, żeby się zajmować wszystkim, żeby myśleć też. Kobieta jest od pracy, tak? A mężczyzna, żeby myśleć, żeby, jak to mówił Korwin Mikke, żeby właśnie siedzieć pod jabłonką, bo jakby Newton nie siedział pod jabłonką, to by nie wymyślił prawa powszechnego, prawa ciążenia. Właśnie musi siedzieć pod jabłonką i myśleć. A kobieta co? Ze szmatą ma latać, tak? A przecież są stare kultury fantastyczne. U Wikingów kobieta miała przecież normalne prawa, takie same jak facet. Mogła być władcą, mogła walczyć, mogła biesiadować z facetami. Jej zdanie się liczyło. U Celtów to samo, nie? A ta chrześcijańska kultura niestety no, sama już w swoim założeniu, znaczy u korzeni swoich zakłada, że no, w Biblii jest napisane, nie? Że kobieta powinna być ozdobą mężczyzny, ozdobą, czujecie? Powinna leżeć i pachnieć najlepiej, nie? A Manuela Grydkowska jest właśnie kobietą, która stara się przekonać inne babki, że można chcieć więcej, że można się domagać więcej, że nie ma żadnego powodu, żeby się czuć jakimś podnóżkiem. Wielokrotnie o tym mówiłem. Nie wiem, czemu to się z takim oporem spotyka. Nie podam ci teraz, adwokacie, źródeł, bo nie będę teraz szukał po Google i ci szukał źródeł. Chyba zwariowałeś, człowieku. Sam sobie może poszukaj źródeł, co? Może trochę zaufania do tego, co mówię, nie? A nie takiego, zawsze taki opór. Jak coś się komuś nie podoba na przykład, to podaj źródła. No, nie mam. Nie mam ich pod ręką akurat. Jak ładnie poprosisz na priwa na przykład, powiesz, żebym ci znalazł, bo sam nie masz czasu na przykład, bo musisz uprawiać na przykład pole swojej kobiety, swoje ten łono, to tam musisz zaorać to pole, jak Pan Bóg przykazał czy coś, no to ja może się zdobędę na to i ci poszukam. Ale raczej nie, raczej sam sobie poszukaj. No trochę się interesowałem Wikingami, to akurat wiem o tym akurat, nie? Mało wiem, ale to akurat wiem. I nie opieram się tu na serialach The Vikings, czy coś w tym stylu, w których zresztą też jest to pokazane, że kobieta ma normalne prawa. A poza tym taka prośba, żebym ci teraz szukał tu źródeł, żebym przerwał audycję najlepiej i ci szukał źródeł, to co, nie podoba ci się to, nie? Że kobieta ma, że kobieta może mieć równe prawa, nie? Że może też być władcą, że może tobie powiedzieć, żebyś ty zapierdalał ze szmatą. Witam cię, Janie. Halo, halo?
1: Coś nie działa.
0: Chyba już cię słychać teraz. Trochę cicho, ale słychać cię. Halo? No, jakieś problemy z połączeniem. Może jeszcze raz zadzwoni. Teraz się chyba słyszymy.
1: Teraz słyszę. Dobra. Teraz pytanie, czy mnie słychać?
0: Doskonale.
1: No to jak zawsze. Sprawa jest taka. Jak czasem lubię ciebie posłuchać, bo masz czasem fajne wywody, w sensie można słuchać takiego pierdolenia coś jak u pedofila. Nieważne co mówi, ważne, że fajnie to składnie się słucha. To o tyle, jak masz za bardzo jebnięcie na wpływ rzeczy doczesnych. W sensie czytałeś teraz jakiś artykuł, gdzie zostałeś zaoferowany tym, że jakaś kurwa ci przedstawiła swój światopogląd, że ona, jaka ona super nie jest, jakie kobiety super nie są, i eskalujesz to wszystko na cały swój światopogląd, zapominając o reszcie swojego życia i o doświadczeniach i o faktach, które temu przeczą.
0: Ale ja od dawna szanuję Manuelę Grydkowską i czytałem, wiesz, no różne wywiady z nią i podobały mi się, więc to nie jest tak, że to chwilowo.
1: Dobra,
0: się
1: no to w takim razie obalenie szybkie twojej jednej teorii, że kobiety są wszystko równe, fajne i takie super. W takim razie czemu cywilizacje, gdzie szanowało się kobiety, nie wygrały?
0: Może z innych względów upadły.
1: Nie, no proste pytanie, czemu nie wygrały? Czemu nasza cywilizacja, która miała podejście, jakie miała, wygrała?
0: Znaczy nie wiem, która cywilizacja przegrała. To jest normalna rzecz, że cywilizacje upadają i Rzym, i Wikingowie. Poza tym no, to też kwestia, jak patrzymy na to, bo wiesz, no żyją dzisiaj ci, którzy są potomkami Wikingów i kontynuują jakoś, no zmienili się mocno, ale zobacz, na przykład te wszystkie skandynawskie kraje, no to feminizm tam jest mocno rozwinięty i to jest jakaś kontynuacja może tego, co było u Wikingów, że kobieta miała te prawa, nie? Bardzo rozwinięte i no nie wiem.
1: No i czego to dowodzi?
0: A co w tym złego? Ty widzisz na przykład, że kobieta jest szanowana, że nie jest jakimś podnóżkiem, że nie wykorzystuje jej się do gorszych prac, że nie jest, że nie blokuje się jej dostępu do edukacji, jak to kiedyś było?
1: O ile dobrze wiem, mamy równe prawa i w Polsce, kobietom i mężczyźni, mało tego, kobiety mają przywileje różne, chociaż to się powoli zrównuje, takie rzeczy jak macierzyńskie i tym podobne mogą też wykonywać mężczyźni, także to jest powoli zrównywane, z czego się bardzo cieszę. Ale dalej mają więcej przywilejów, między innymi wcześniejsza emerytura i tym podobne. Także twierdzenie, że mają gorzej, jest błędne i fałszywe, także okłamujesz słuchaczy. Dziękuję.
0: Nie okłamuję. Wiesz, bo co, jedna rzecz to to, co mówi prawo i przywileje jakieś takie, które gwarantuje państwo, a druga to nasza kultura i to, jak traktujemy kobiety, jak taki przeciętny Janusz, wiesz, niekoniecznie my nawet, nie, ale jak taki przeciętny Janusz traktuje swoją żonę. Na pewno często słuchasz sobie różnych wywiadów, znaczy różnych programów publicystycznych, na przykład na YouTubie czy coś w tym stylu i pewnie zauważyłeś, że kobieta zawsze pozostaje tam w tle. Jak jest na przykład mężczyzna, szczególnie u prawicowców, kobieta jest zawsze od tego, żeby coś tam przez chwilkę dopowiedzieć, zadać jakieś pytanko i szybko się schować w cieniu, a faceci, wiesz, godzinami rozprawiają, mędrkują. Kobieta coś tam doda, tylko od siebie tam wtrąci, facet już przerywa jej w pół zdania. Nie zauważyłeś naprawdę tego, że kobietom się w tym kraju przerywa cały czas? Ja to widzę nagminnie.
1: Jeśli nie ma nic ciekawego do powiedzenia, a w większości nie mają jednak, no to trudno, żeby nie przerwać. To jest po pierwsze. Po drugie, kwestie społeczne. Jeśli ktokolwiek przejmuje się opinią innych na swój temat, to znaczy, że jest niedorozwinięty albo nierozwinięty. Przejmowanie się czyjąś opinią to jest naprawdę jedna z gorszych przywar i osób mało inteligentnych. Jeśli naprawdę chcesz robić, chcesz czuć się fajnie, to po prostu masz wyjebane na innych i zasadniczo to jest właśnie cecha osób nieinteligentnych, nierozwiniętych, niedojrzałych, że się przejmują opinią innych.
0: Może niekoniecznie opinią, ale
1: a jeśli twierdzisz, że to jest jakieś
0: no nie podoba się to.
1: Upokarzanie czy coś w tym stylu, no to też jest błędne, ponieważ mamy wolność słowa i równie dobrze ta kobieta może uważać mężczyzn za zgrubiałych chamów, którzy są bezczelni, przerywają jej i ty z tej strony nie uważasz, że to jest jakieś depresjonowanie. No to i pojawia się takie dwójmyślenie, a dwójmyślenie myślę, że to określenie znasz.
0: Okej, jesteś taką osobą, która lubi szczerość i kawa na ławę, więc też się zdobędę na szczerość i przyznam ci rację, że zauważam, że kobiety faktycznie często są takie właśnie lekko głupkowate, mają mało do powiedzenia, ale to jest efekt właśnie tego traktowania ich, tego blokowania, tego, że nie daje się im rozwinąć skrzydeł.
1: Jak to się nie daje rozwinąć skrzydeł? Przecież o ile dobrze kojarzę ze statystyk obecnej Polski, więcej kobiet ma wykształcenie wyższe niż mężczyźni.
0: No właśnie, i mogłyby spokojnie podjąć jakąś ciekawą dyskusję i facetowi nawet przerwać i przegadać go, ale one się przyzwyczaiły chyba trochę i pogodziły z tą sytuacją, boją się sprzeciwić i ciągle występują jako taki toady, który sobie stoi gdzieś tam z boczku, coś dopowie, ale to jest właśnie, trzeba kobietom dać tą wiarę w siebie i...
1: Ale czemu ty im chcesz dawać? Chcesz im dać chuja, chcesz im dać wiary w siebie, jeszcze spermę pewnie chcesz im dać, albo coś jeszcze innego.
0: No ale
1: nie
0: wulgarnie
1: wiem.
0: Jesteś.
1: Cokolwiek chcesz im dać, ale zastanów się pierwsze, zanim chcesz dać, czy ktokolwiek tego chce, bo prawdopodobnie tego chuja, spermy nikt nie chce. I do twojej dobrej rady również. Jak ktoś chce coś, to będzie o to zabiegał i będzie o to się starał. Skoro ktoś się nie stara, nie zabiega, w takim razie tego nie chce. Czy tobie ktoś wkłada chuja w buzię? Bo ty będziesz chciał chuja w buzi, to ja wiem, że ty tego chcesz, to ci włożę.
0: No fakt, przykro mi trochę, że żadna kobieta nie zadzwoni, nie pogada ze mną o tych sprawach, tylko siedzą sobie na przykład cichutko i słuchają tam i na czaciku ewentualnie się odezwą. I No to jest przykre trochę, ale wiesz, nawet czasem jest, może tak trochę na chama i na siłę będę się starał kogoś przekonać do czegoś, nawet jak on siedzi cicho i pogodził się z tą swoją sytuacją. Tak samo jak niewolnikowi, który siedzi w klatce, bym go przekonywał. Stary, weź te pręty, rozwal i rozwal łeb temu swojemu ciemiężycielowi. Nawet jak on się już pogodził z tym, że żyje w tej klatce, że dostaje żarcie, to ja będę mu gadał, żeby się zbuntował, nie? Będę go podjudzał.
1: Tak, z tym, że w tym momencie ty ukazujesz się tym patriarchatem zaściankowym, który będzie dyktował innym, co mają robić. Przed chwilą wypominałeś, że to jest złe, że mają siedzieć cicho, że mężczyźni mówią za nie, bo że niby lepiej wiedzą, przerywają, a teraz dokładnie zachowujesz się jak patriarchalna świnia, tłumacząc i wbijając komuś na siłę, że ktoś czegoś potrzebuje i jak ma żyć.
0: A ty twierdzisz, że kobietom jest dobrze w takim stanie, jaki teraz jest? Że one lubią pozostawać tak trochę w tle, żeby się nimi ktoś zaopiekował, że lubią być tylko takim dopowiadaczem w jakiejś dyskusji, że im to odpowiada taki stan i że nie chciałyby zupełnie... Że to jest bezsensowna rzecz, którą ja robię, bo one tak sobie żyją i od tego są, tak?
1: Jeśli by chciały to zmienić, to by to zmieniły, to jest po pierwsze. Po drugie, sam przywilej bycia magiczną dziewczynką, ponieważ kobiety mogą stać się magiczne, to znaczy dziewczyny mogą stać się magicznymi dziewczynkami, jest wystarczające na to, żeby odebrać im wszystkie prawa i zakłuć się do zlewu.
0: A mi się nie podoba taka wizja i widzę, że są też kobiety, które walczą z tym i to są właśnie te znienawidzone feministki. Taka Kazimiera Szczuka potrafi przegadać jakiegoś idiotę, wiesz, kurczę, typu na przykład Zawisza czy inny jakiś...
1: No dobrze, ale ja tego nie negowałem, że ktoś może kogoś przegadać. Co jest, nie wiem, do czego teraz nawiązujesz?
0: Nawiązuję do tego, że to jest kobieta, która zrozumiała, że ma swoje prawa, ma coś do powiedzenia i to tylko wychodzi na dobre, bo zastanawiam się nawet, czy nie lepiej by było, gdyby kobiety miały większą władzę na przykład. Może by lepiej było. Nam się to od razu może kojarzyć z jakąś seksmisją i sprowadzamy do absurdu i ironizujemy sobie, że właśnie będzie taka wizja jak w seksmisji. A może by faktycznie było lepiej, gdyby zamiast takiego Kaczyńskiego czy Tuska rządziły nami kobiety różne, takie znane.
1: Jakby chciały rządzić, to pewnie by wystartowały w wyborach. Przecież rządzi między innymi, nie wiem, czy fasadowo, czy faktycznie premier Szydło jest, tak? To jest kobieta, wcześniej była Kopacz, też kobieta, jako premier, więc tutaj to jest z twojej strony znowu naciąganie, że tutaj one nie mają żadnych praw, nic nie robią, nic się nie liczą, a jednak na najwyższych stanowiskach państwowych się one znajdują. Minister cyfryzacji
0: baby.
1: Też jest kobietą.
0: Ale to są straszne, to są wszystko te straszne właśnie katolickie, bogoojczyźniane baby, które zrobią to, co im każe Kaczyński tylko dlatego, że to jest mężczyzna i mężczyzny trzeba się właśnie słuchać. One właśnie... psują wszystko i takie kępy, czy kopacze jakieś, czy szydło.
1: A, czyli będziesz zakazywał im czegoś, że one to wszystko psują, one są złe, będziesz już je represjonował, ponieważ chcą żyć jak żyją. Gdyby chciały to zmienić, to by to zmieniały. Skoro tego nie zmieniają, to znaczy, że im to pasuje. Może są do tego przyzwyczajone, ale dalej im to pasuje, bo jak ktoś chce coś zmienić, coś komuś nie pasuje, to chce to zmienić i to zmienia. Stara się przynajmniej to zmienić. Skoro im to pasuje, to nie zmieniaj rzeczywistości innym ludziom na siłę. Bo ty właśnie się robisz takim niby najważniejszym ważniakiem, który wszystkim chce wkładać chuje w zęby.
0: Ja bym chciał z jakąś kobietą pogadać, bo znowu dwóch facetów gada o kobietach. A
1: możesz mnie nazywać kobietą. Jestem Maria. Witaj.
0: Nie.
1: Nazywaj mnie Marią. Co? Będziesz odmawiasz mi teraz prawa bycia kobietą?
0: Nie brzmisz jak kobieta. Myślę, że penisa też masz i przedstawiasz typowo męski punkt widzenia.
1: Nie mam.
0: I taką wzgardę troszeczkę dla kobiet wyczuwam lekką też.
1: Do siebie? Może.
0: A co ty ogólnie myślisz o kobietach? Kim jest dla ciebie taka kobieta? Masz kobietę w ogóle, jeśli mogę zapytać? jeśli to niezbyt osobiste pytanie?
1: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
0: Czyli coś

0: No właśnie się pytam, najpierw rozwiążmy sprawę podstawową, czy bycie magiczną dziewczynką jest równoważne z posiadaniem dziewczyny.
1: Ale nie schodźmy na jakiś temat czarodziejki z księżyca, czy jakieś opowieści w stylu, że się zamieniasz w księżniczkę.
0: Nie czarodziejka z księżyca,
1: biegasz
0: tylko Madoka.
1: W spódniczce po domu i w kozaczkach, bo to o czym innym jest rozmowa trochę.
0: No nie, właśnie o tym rozmawiamy. Czy uważasz, że w takim razie rozmawiamy o kobietach, a w takim razie uważasz, czy i dziewczynach, czy ogólnie płci przeciwnej, czy tam nie, dla ciebie przeciwnej, prawdopodobnie, bo nie wiem, może też jesteś kobietą, ale zasadniczo w takim razie to jest część bycia dziewczyny, właśnie magiczna dziewczynka.
1: No trochę nie moje klimaty, więc ciężko mi się tu ustosunkować do magicznych dziewczynek.
0: Czyli odmawiasz dziewczynom prawo bycia magicznymi dziewczynkami?
1: Nie wiem, zatkało kakao, nie wiem zupełnie co odpowiedzieć.
0: A to w takim razie zacznijmy troszeczkę od nowa. Czy ubrałbyś sukienkę?
1: Raczej nie. Chyba, że byłbym Szkotem, to może.
0: A ubierałeś kiedyś stanik?
1: Nie. Rajstop też nie. A ty?
0: Powiem ci szczerze, że kiedyś kupiłem rajstopy, ale ich nie ubierałem.
1: Jednak się nie zdecydowałeś, żeby sobie pobiegać w rajstopkach?
0: Nie, kupiłem w celach kolekcjonerskich, bo były naprawdę fajne, więc w celach nawet kolekcjonerskich można to ująć bardziej z kapitałem, ponieważ to już ma jakąś swoją cenę. Więcej nie będę zdradzał.
1: One są fajne, ale jak są na nogach ładnych, a takie wiesz, same takie obwisłe rajstopki, jak sobie gdzieś położysz, nie wiem... To nie wygląda zbyt ciekawie, no ale...
0: A czy przebierałeś się kiedyś za dziewczynę?
1: Nie, nie przypominam sobie.
0: A czy chciałbyś się przebierać za dziewczynę?
1: Raczej nie.
0: A czy chciałbyś być magiczną dziewczynką?
1: Nie.
0: To nie mam, to niestety przerwiemy teraz naszą wspólną rozmowę, ponieważ nie będę rozmawiał z osobą, która nie chce być magiczną dziewczynką. Dziękuję.
1: Dzięki. No dobra. Kiedy się grałem w RPG, to sobie tak robiłem jaja, że psułem przygodę. Jakieś tam było oblężenie, jakaś walka, bitwa. A ja sobie tak robiłem jaja, że się zmieniam w czarodziejkę z księżyca, czy coś tam. Jakiś byłem, nie wiem, podpity, czy coś. No i się kumpel, mistrz gry w końcu zdenerwował i dał mi taką możliwość, że się zamieniłem faktycznie w tą czarodziejkę z księżyca. No i zatkało kakao. Przyznam, że nie wiedziałem wtedy, jak się zachować i co robić. I tak mnie zgasił trochę, bo jak przyszło co do czego, prawda, to nie potrafiłem się odnaleźć w skórze tej magicznej dziewczynki, więc słabo to wyszło. Co dalej pisze Manuela? Co mówi w tym wywiadzie? Natura jest w swojej istocie matematyczna. Wydano w tym roku niesamowitą książkę, Rażony geniuszem. Prawdziwa historia o zwykłym chłopaku, Amerykaninie. Wiódł życie od imprezy do imprezy, pracował dorywczo w sklepie. Podczas bójki dostał w głowę i nagle stał się geniuszem matematycznym. Wszystko, co do tej pory widział, miało liczbową strukturę. Ciekawe, ciekawe. Dzięki niemu łatwo zrozumiałam, dlaczego liczba pi jest nieskończona. Szkoła nie dała rady mi tego objaśnić. Świat na pewnym poziomie opiera się na matematyce, którą możemy uznać za harmonię częstotliwości, rodzaj muzyki, jak mówią fizycy kwantowi. W głębszej warstwie dochodzimy do częstotliwości, na których działa ludzka świadomość. Fizyka kwantowa nie dość, że jest skomplikowana na granicy zrozumienia, to jeszcze gmatwa ją czynnik świadomości, która dokładnie nie wiadomo na czym polega. Z tego co widziałam w Dolinie Krzemowej możliwe jest wykorzystanie mocy świadomości do manipulacji materią na poziomie nieprzekraczalnym dla komputerów czy narzędzi. Nasza technika staje się bezradna ze swoją miniaturyzacją przed wielkością atomów. Mniejsze są kwanty, a przy nich łopata nie wystarczy. Musi być energia świadomości. Pytanie jakiej? Dolina Krzemowa

0: gdzie pracuje się, gdzie produkuje się przyszłość ludzkości, leży nie tak daleko od Doliny Śmierci. Przyznam, że nie wszystko tutaj rozumiem, ale to matematyczne spojrzenie na świat, no to też jest coś, co pojawia się tutaj w naszych dyskusjach, w naszych rozmowach. I zastanawiam się, czy w tym kierunku nie pójdzie właśnie rozwój cywilizacji. Są takie wizje, nie? Że w końcu zaczniemy tak postrzegać świat trochę, znikną uczucia, które właśnie jakoś nam kojarzą się właśnie z tymi humanistami bardziej. Czy humaniści nie są w sumie taką grupą, która stara się opowiedzieć nam jakąś bajkę? I tak mi się kojarzy teraz trochę, że to są tacy ludzie, którzy tacy różnej maści właśnie romantycy, którzy starają się przedstawić człowieka lepszym niż jest w rzeczywistości, naturę lepszą niż jest w rzeczywistości, bardziej barwną i taką bardziej plastyczną, niesamowitą, mistyczną, z jakichś zachowań ludzkich robi się coś wielkiego, nie? Że jakieś zrywy, które mogą zmienić świat, a tak naprawdę właśnie wszystko jest takie matematyczne i techniczne. Przyczyna, skutek, ludzie umierają w bardzo często głupi sposób i ja już nie wierzę w taki świat, w którym się nami opiekuje jakiś niewidzialny opiekun właśnie, ojciec, który czuwa, żeby to wszystko było takie bardziej jak w książce, jak w filmie. Właśnie nie. Małe dziecko wpada do szamba. To jest ten przykład, który już parokrotnie podawałem. To małe dziecko wpadające do szamba, ale to świetnie pokazuje właśnie to, o czym mówię. I niestety, no, do tej wizji trochę dążę cały czas i tą wizję wam przedstawiam. Może dlatego, że dla mnie się liczy prawda, a nie właśnie jakieś wyobrażenie o tej rzeczywistości. Może ono coś zmieni na lepsze, może i się poczujemy lepiej, ale czy to jest tego warte, żebyśmy sobie tutaj opowiadali bajki, że dziecko nie wpadnie nigdy do szamba, że... No nie wiem, jakieś małe dzieci jadą sobie autobusem na jakąś tam... na jakieś tam religijne spotkanie, jakieś tam pielgrzymki czy coś, nie wiem o co tam chodzi, ale... No i nagle się autobus przewraca, no wszyscy giną. Matka wkłada dziecko do wrzątku niechcący, bo napuściła super gorącej wody do wanny, dziecko jest poparzone. I tak dalej, i tak dalej. Ja ten świat widzę i... Nie wiem, czemu niektórzy starają się tą rzeczywistość tak czarować. Wygrywa silniejszy, wygrywa sprytniejszy, taka jest prawda, a nie wygrywa ten, który opowie piękny wiersz, albo którego chcą już zabić, a on nagle opowie piękny wiersz i wszyscy zmiękną, upadną na kolana. To takie rzeczy to tylko w książkach i w filmach. Więc jak najbardziej, fizyka kwantowa, matematyka, nauka, to są rzeczy, które nam coś dają. A jakieś tam wierzenia, przesądy, no dobra, osładzają nam tą rzeczywistość i może byśmy nawet zwariowali, gdyby tego nie było, by się nagle okazało, że jesteśmy wszyscy psychopatami, bo przytłacza nas ta rzeczywistość. Może nasz mózg potrzebuje takich fajnych wizji w stylu, nie wiem, Bóg, w stylu... jakieś romantyczne uniesienia, jakieś patriotyczne zrywy. A jak się wgłębiamy, to zawsze wychodzi, że ktoś steruje tym wszystkim, ktoś patrzy na to tak bardzo cynicznie i steruje tymi masami, tymi no, pod wpływem emocji są ludzie i robią różne dziwne rzeczy, a nad nimi jest zawsze taki właśnie cyniczny, stary człowiek, który sobie żyje trochę lepiej niż ci mali, poddani. Usłyszałam kiedyś teorię, że to tutaj redaktorka mówi. Usłyszałem kiedyś teorię, że o ile kiedyś widzieliśmy bogów w gwiazdach rocka, współczesnym bogiem stał się dla ludzi Steve Jobs. Entuzjazm mas towarzyszący wprowadzaniu na rynek nowych produktów Apple'a ktoś porównał do religijnej histerii. Manuela odpowiada. Jobs mówił, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie używał LSD. No właśnie, widzicie, to są... Czemu tak hejtujemy tych ludzi? Przecież oni patrzą bardzo trzeźwo na świat. Mówią nam o używkach, jak to jest różne od tych prawicowych, od tego prawicowego pierdolenia, z którego mi się już żygać chce. To ciągłe gadanie o kościele, o moralności, nic z tego nie wynika. To są właśnie ludzie, ci z prawej strony, którzy chcą nam ciągle czegoś zakazywać, zamordyści, którzy wycierają sobie gębę tym Bogiem, a teraz w Australii znowu kolejna afera. Dyrektor jakiejś katolickiej szkoły przez 30 lat molestował dzieci, krył innych pedofili, Watykan w ogóle to zatuszował, nic z tym nie zrobił, chociaż wiedział jak jest... Kilkadziesiąt dzieci w przeciągu roku w ogóle zmolestował jakiś klecha dyrektor. I ci ludzie nas uczą moralności. A tu mamy kobietę, która wie, czym są używki. Zdaje sobie sprawę z tego, że jaki wpływ miało LSD na Jobsa. Mówi nam o fizyce kwantowej, o nauce, o tym, jak się trzeźwo patrzy na rzeczywistość. Czemu to ma być jakiś nasz wróg i ktoś taki, nie wiem, straszny, groźny, jakaś wstrętna baba? Mam wrażenie, że krawiec codziennie 24 na dobę słucha jakichś kazań kościoła katolickiego, bo ja mam w dupie religię i ona mnie też. Żaden ksiądz mi nie wadzi, nikt z KK nie każe mi nic robić ani płacić. Tak napisał Anon. Mi też nie każe, znaczy mi nie każe, bo nie ma jak kazać. Ale gdybym się urodził w innych czasach, to może by kazał, albo teraz by na przykład przykładał rozżarzone żelazo i mówił: przyznaj się, że spółkowałeś z szatanem, synu, i psst. Może by tak było. Na szczęście nie może, bo gonię, jak widzę to albo uciekam, albo gonię takiego klechę. No nie lubię. Drażnią mnie różnej maści klechy, pastorzy. Ten pastor, żeby się nie przejęzyczył, Chojecki. To jest w ogóle straszny koleś, jak on tryska jadem na lewo i prawo. Ciągle w ogóle obraża wszystkich. I co? I to jest takie chrześcijańskie, że ciągle jedzie po innych ludziach, którzy mają inny światopogląd. Obraża ich, wyszydza. I tak ciągle taki szczurek po prostu. Ciągle tylko tak judzi, wyszydza. No straszny gość w ogóle. I jakoś tak głos ciągle zmienia. On nie potrafi nic normalnie powiedzieć, tylko cały czas ten pastor takim jakimś przesadzonym głosem mówi, jak to o tych lewakach, to oni tam te lewaki. Strasznie się go słucha, nie wiem. Też sobie czasami zmieniam głos, ale no nie cały czas po prostu. Krawiec, znalazłeś sobie kozła ofiarnego, a przecież to państwo jest ciemiężycielem. No ale zgadzam się w zupełności, ale jak bardzo to państwo teraz, na chwilę obecną, jak mocno ono jest związane z Kościołem, nie? Przecież... Partia rządząca jest przekonana, że Kościół to jest fundament wszystkiego, że to jest wszystko, do czego trzeba dążyć, trzeba im dać przywileje, trzeba im dać wszystko temu Kościołowi, i żeby Kościół rządził, bo Kościół wie najlepiej. Jan Paweł II, nasz wielki rodak, jego portret powinien wisieć w każdym domu, w każdym urzędzie powinien być krzyż, bo Kościół, tylko Kościół. A te wszystkie te szatany, te lewactwo, to żydostwo, to pedalstwo, wszystko to jest straszne, to jest straszne. Nie wiem. No właśnie, o tym Jobsie i LSD. To pozwoliło mu zmienić próg zwykłego postrzegania. No właśnie. Może taki Tomek ma rację, że trzeba wpuścić LSD do wodociągów. Nagle wszyscy ci śmieszni, dziwni ci straszni ludzie zaglądnęliby w głąb siebie i by po prostu zapłakali rzewnymi łzami. Jaki ja jestem zjebany. Ale mnie obraził tu adwokat, że Krawiec trochę jak Chojecki gada. No to... Gorzej mnie nie mogłeś obrazić. No właśnie, a pytaj mnie, że tutaj ripostuję, że a może to Chojecki gada jak Krawiec. No. No właśnie. Taki był początek współdziałania w Dolinie Krzemowej farmakologicznych środków poszerzających świadomość z technologią. Na festiwalu Burning Man spotyka się co roku wierchuszka technologiczna i psychodeliczna. Wymieniają między sobą wynalazki z obu dziedzin. To, co powstanie z tej mieszanki zasilanej największymi funduszami świata, może pójść w różnych kierunkach, ale moja książka nie jest apokaliptyczna. Opisuje próg do przekroczenia. Kończy nam się piasek w piaskownicy, mamy o wiele głębsze zasoby, z których nie zdajemy sobie sprawy. Rozwój technologiczny będzie połączony z rozwojem osobowości. I to jest nowum. Świat wirtualny to zaledwie cień tego, co nas czeka. Zastanawiam się, co faktycznie się stanie, jak rozwinie się rzeczywistość wirtualna. Ale w kierunku takim, że to już nie będą tylko proste gry, że sobie na roller coasterze zapierniczasz i wrzeszczysz i ci się żygać chce po chwili, bo ta zabawa ci tam oszukuje błędnik za mocno i robi ci się niedobrze. Ale co będzie, kiedy faktycznie ta rzeczywistość wirtualna wkroczy na taki etap, że to będzie, powiedzmy, no, ten słynny, mityczny jeszcze dzisiaj interfejs nerwowy i zagłębimy się w tą rzeczywistość wirtualną, która już będzie nieodróżnialna od od realu. Jak się nazywa ta technika, która pozwala odzwierciedlić w grach rzeczywistość bardzo dokładnie? Fotogrametria? Chyba tak. Fotogrametria. Zobaczymy. Tak, fotogrametria. Dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych. Tak, to zniknięcie Ethana Cartera. Słynna polska gra, która zadziwiła świat tym, że właśnie wykorzystywała taką technikę, dzięki której levele, ten świat wirtualny w grze wygląda bardzo realistycznie. To już nie są przygotowane wcześniej bryły. Bajtiterze, czemu ty się zawsze pytasz o czym i co i jaki temat i kto? Musisz wszystko wiedzieć, nie możesz sobie się wyluzować i czegoś nie wiedzieć, musisz zawsze wszystko wiedzieć. To jest taki właśnie geek, on musi wszystko wiedzieć. No i tak, i mamy w grze dom, budynek, który wygląda naprawdę super, bo to już nie jest bryła, na którą ktoś nawinął naklejkę z teksturą cegły, i cegiełki się powtarzają, tylko to jest po prostu zeskanowany jakby w trójwymiarze budynek. No to jest takie przesadzone, bo tam trzeba potem ręcznie to trochę zoptymalizować. Te obiekty są skanowane w bardzo wysokiej rozdzielczości i nie nadają się w tej początkowej fazie zupełnie do zaimportowania do gry. Trzeba je uprościć. Jest przy tym trochę roboty, ale można na przykład postacie też... można postać... przenieść do świata 3D komputerowego na przykład w 2 dni, a takie zbudowanie postaci, że robimy ręcznie całą tą zbroję, skórę i tak dalej, no to nawet potrafi 2 miesiące trwać zrobienie jednej takiej postaci, czujecie? Bardzo dokładnej oczywiście, że ona już jest i dobrze oteksturowana i fizykę ma już założoną na różne elementy i To się nazywa ważenie, czyli przypisujemy danym kościom, taki musimy też zrobić szkielet, przypisujemy do danej kości elementy, na przykład ręki, że tu ma ta kość ma poruszać dokładnie ten fragment ręki i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko bardzo długo trwa, a ta fotogrametria nam to trochę upraszcza, no ale potrzeba niestety silnych kompów, obeznania z tym i tak dalej, i tak dalej. No dobra. No i co będzie? Kurczę, mi się wydaje, że to nam otworzy takie trochę wrota percepcji, nie? Że zaczniemy, że nowe doznania się pojawią zupełnie w takim wirtualnym świecie. No przede wszystkim będzie szansa na spełnienie różnych marzeń naszych, skrytych. I możemy na chwilę stać się tym, kim chcemy. To w ogóle coś nie do pomyślenia, nie? Dla ludzi, którzy żyli dawniej. To taka magia wręcz. Możemy się nagle stać kimś żyjącym w innych czasach, wojować sobie. Możemy się stać jakimś innym tam bohaterem. I to nam na pewno namiesza w głowie trochę. To będą takie doznania przypominające trochę te psychodeliczne doznania pewnie. No tak, ale mówi pani, że znajdujemy się w punkcie, w którym jeszcze nigdy dotąd się nie znaleźliśmy. Trudno nie odczuwać lęku, kiedy nadchodzi zupełnie nieznane. Zmiana łączy się z lękiem. Uważam, że demokracja jest najdoskonalszym systemem, ale to, do czego doszliśmy, to cywilizacja zalkoholizowanych ścierwojadów. Czy rzeczywiście jest czegoś żałować? Odpowiada Manuela. No to Timothy Leary się przypomina, nie? Cywilizacja starców, właśnie takich dziadów, jak Kaczyński, czy inne posły, którzy poją nas wódą, a blokują nam dostęp do lepszych substancji. I właśnie te naprute dziady kreują taki właśnie wódczany świat, nie? Trochę. Czas wrzeszczących staruszków, pisze Ola. A demokracja faktycznie, ja się tu zgodzę akurat. Wiem, że to jest bardzo niepopularne zgadzać się z tym, co jest popularne, mainstreamowe, powszechne. Modne jest kwestionowanie wszystkiego dzisiaj i pod prąd, cały czas pod prąd. Nawet wielu spiskowców ma taki nawyk, że co byś im nie powiedział, na przykład, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No ale to czy na pewno, a może czarne jest takie szarawe? To jak, wiesz, są takie dowody, że tutaj i tak dla samego, wiecie o co mi chodzi, taki sprzeciw dla samego sprzeciwu, nie? Tutaj mi Jan napisał, że tak pierdolę, że aż musiał wyłączyć i co innego słuchać. No, będę musiał z tym żyć, niestety. Będę musiał z tym żyć jakoś. Bohaterka na linii świata, Natasza, to studentka wychowana na polskiej prowincji. Z Polski Kaczyńskiego przyjeżdża do Ameryki, Trumpa. Która z rzeczywistości napawa panią większą grozą? Gdyby posłużyć się metaforą organizmu człowieka, to co się stało w Ameryce? To tylko mdłości i ucisk serca. Natomiast u nas przeżywamy rozległy zawał, kończący się utratą przytomności i bredzeniem. Początkowe objawy wydają się podobne. Na czele obu państw stoją ludzie katastrofa. Nie ma jednak porównania między początkującą demokracją polską i ponad 200-letnią amerykańską. U nich Trump jest trądzikiem, u nas efekt Kaczyńskiego daje trąd. I od tego trądu odpadają nam po kolei ręce, nogi, głowa, wszystkie instytucje podtrzymujące demokrację. No właśnie, Kaczyńskiemu i jego ekipie bardzo się nie podoba chyba takie coś jak demokracja. To są zamordyści. Oni wszystko wiedzą lepiej. Ich świat to jest świat, w którym sądownictwem rządzi jedna osoba z PiSu, taki na przykład Ziobro. Całą partią rządzi prezes i on mówi, jak głosować, jak myśleć i wszyscy muszą być mu posłuszni. Mediami steruje jedna osoba, też z PiSu, która nam ułoży ramówkę i nie będzie się pytała, co my chcemy oglądać, nie będzie patrzyła, co jest modne, tylko musi być tak zgodnie z pewnym światopoglądem, który to światopogląd nam się będzie starało wtłoczyć do głów. Tak to widzę, sorry. Jak ktoś ma inne zdanie, to bardzo proszę, można dzwonić, nocne radio, Skype i nie mam żadnego problemu właśnie w przeciwieństwie do zamordystów, potrafię dyskutować i nie będę was zakrzykiwał, możecie się spokojnie wypowiedzieć. Jak wy to widzicie, może nawet dam się do czegoś przekonać, to nas właśnie różni. Dla niektórych to jest problem, na przykład, że zmieniam czasami zdanie. Ostatnio gadałem sobie na afterze z Jackiem Blachą i on powiedział, że jego właśnie to trochę drażni, że zmieniam zdanie, bo nie ma zaufania do mnie przez to. Czyli Jacek Blacha oczekuje, że będę przedstawiał tutaj takie poglądy, jakieś stałe, że będę miał, że mój światopogląd będzie wykuty z granitu, jak Hitlera po prostu i że wtedy będzie miał zaufanie i że, i co, i pewnie, że usłyszy to, co chce usłyszeć też trochę, nie? I się utwierdzi wtedy, że dobrze myśli, że to, co myśli, jest właściwe. Mówi się, że żyjemy w epoce postprawdy, co oznacza ni mniej, ni więcej, że za prawdę uważa się dziś to, co się komu podoba. Wybór Donalda Trumpa jest ostateczną emanacją tego wszystkiego. Trump nie jest wpadką systemu, tylko jego ukoronowaniem. Dlatego mówię o schyłkowości demokracji, jaką znamy. Dlaczego ukoronowaniem? Cztery czynniki. Po pierwsze, kiedy czyta się przedwojenne pamiętniki od gimnazjalnych po wielką Simone Weil, rzuca się w oczy, co dla ówczesnych ludzi było najważniejsze. Praca dla dobra społeczeństwa, hartowanie siły woli, współdziałanie, tego już nie ma. Proszę zobaczyć, od lat 70. wszystkim się wciska, bądź sobą i dla siebie. Widać to w reklamach, jesteś tego warta, musisz w siebie inwestować, inwestuj jak w sprzęt z amortyzacją. Jeśli zrezygnujesz, masz przerąbane. Nikt ci nie pomoże, a każdy cię pokona. Efektem tego zapatrzenia w siebie i tylko w siebie jest narcyzm. Psycholodzy mówią o naszej epoce narcystyczna. Donald Trump osiągnął szczyty egotripu. Jest ewidentnie psychopatycznym narcyzem. No, też ciężko się tutaj nie zgodzić, że mamy czasy indywidualizmu, że mamy czasy, w których każdy przekaz jest skierowany raczej do konkretnej osoby, do ciebie, właśnie do ciebie, tak, do ciebie i mówię teraz do ciebie i tylko do ciebie, jesteś zwycięzcą, ty, właśnie ty, kochany. A już przeminęła trochę epoka, w której się mówi do tłumu, chociaż tutaj właśnie pisowcy mają jakąś przewagę, oni są takim trochę tłumem, taką tłuszczą, nie? A ja nie widzę w sumie, nie wydaje mi się, żeby to aż takie bardzo złe było, że stawiamy na indywidualizm. Niech człowiek w końcu zostanie chwilę sam ze sobą, niech zastanowi się, niech pomyśli właśnie, co on by zrobił, a nie co zrobią ludzie. I niech powie w końcu, że ja coś zrobiłem, ja tak myślę, a nie jak jakaś drażliwa rzecz, to zaraz człowiek. No bo człowiek tak ma czasami, że ten, jaki człowiek? Ty, mów ty. Alkoholikom się mówi właśnie na odwykach, że nie mów człowiek, mów ty. Bo alkoholik jak opowiada o tym, co zrobił, to mówi właśnie, no człowiek, bywało, że człowiek czasami żonie przylał, że człowiek czasami przepił wszystkie pieniądze. Nie, nie mów człowiek, mów ty. Ty to zrobiłeś, a nie człowiek. A jak już mówisz człowiek, to powiedz nam, kim jest ten człowiek? Może takie czasy, w których bardziej stawiamy na indywidualizm, na to, że zwracamy się do konkretnej osoby i tak dalej, to może to nas jakoś zabezpiecza przed tym, że nie damy się właśnie tak porwać, że ten instynkt stadny nie zadziała w jakiejś krytycznej sytuacji, która może sprowadzić kataklizm, tylko zastanowimy się sami, co my o tym myślimy, a nie pójdziemy razem z tłumem i poczujemy się, że jesteśmy tą tłuszczą. Ale to nie jest takie proste, bo łatwo sobie tutaj mówić, nie, że ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, ale jak wchodzą emocje, jak wchodzą uczucia, to często intelekt siada i nasz iloraz inteligencji się nagle spada o połowę i nie myślimy już, tylko czujemy. Właśnie, czy lepiej myśleć, czy czuć? Ja bym chciał żyć w takim świecie, gdzie więcej się jednak myśli, a mniej czuje. Schamienie prawdy, czyli niezrozumienie pojęć. Wprowadziliśmy takie pojęcie jak postmodernizm. Bardzo subtelna kategoria z nauk humanistycznych. Mówi o tym, że pewne rzeczy są względne, ich postrzeganie subiektywne i zależne od kultury. Takie widzenie świata jest subtelne, to skalpel w ręku chirurga. Jeśli weźmie go w łapy prymityw, powie, że prawdy nie ma, bo prawda jest względna. No właśnie, wtedy to jest szkodliwe. Żyjemy w postprawdzie, to jest drugi punkt. Trump zrobił z tego swój oręż. Jest tak, jak ja uważam. Nie tylko on. Trzeci czynnik, który wyniósł go do prezydentury, to kult pieniądza. Sprawdzianem skuteczności jest dzisiaj kasa. Nie to, czy jesteś dobrym lub uduchowionym człowiekiem. Trump jest milionerem. W opinii publicznej facet z miliardami i złotymi literami na wieżowcu musi być geniuszem. Spełnieniem amerykańskiego snu. Co z tego, że w przypadku Trumpa ten sen to koszmar? Faktycznie, no liczy się pieniądz, liczy się skuteczność. W ogóle to jest czas skuteczności. Czas, w którym skuteczność i pieniądz stały się bożkiem, już nie tylko pieniądz, ale i skuteczność. Wszystko oceniamy. Mówi się tak popularne powiedzenie, że liczy się efekt, nie? Większość ludzi tak myśli. Już nieważny jest ten, który się starał, ale mu nie wyszło. To jest łajza, nie? I nieudacznik. Nieważny jest jakiś tam humanista piszący sobie wiersze, jakiś wierszokleta. Ważny jest ten, kto ma pieniądz. Ja się w ogóle wychowałem w takim też klimacie, nie, że szacunek to jest dla tego, kto ma władzę, kto ma siłę, kto ma pieniądz, kto jest skuteczny. A reszta to są jakieś bajeczki. To jest fajne może, ale to jest nieżyciowe. I tak to wygląda. Dokładnie. I czwarty punkt. Internet. Na pierwszych miejscach wyszukiwarek znajduje się nie to, co jest prawdą, ale to, w co się najczęściej klika. No właśnie, no znowu Gretkowska mówi o tym, o czym my tutaj w radiu mówimy, o czym mówił Potrzeba ostatnio też. Google musiał usunąć hasła, które na pytanie o kobiety odpowiadały dziwki. Trump, mając do dyspozycji brak prawdy, powielający pseudoprawdy internet, brak skrupułów, bo jest psychopatą i kupę kasy, był skazany na wygraną. No, ta skuteczność zakłada też posługiwanie się wszelkimi narzędziami, które mamy do dyspozycji. Właśnie jak ktoś ma jakieś tam wyrzuty czy coś, to nie, to używamy tych narzędzi, które mamy, nie? Więc jeśli internet daje nam możliwość zmanipulowania prawdy, tak aby się stała postprawdą, to czemu tego nie używać, nie? Kupmy sobie przyjaciół na Facebooku, będziemy mieli przyjaciół. Wypozycjonujmy się na strony, poprzez strony zapleczowe, na których jest bełkot, nic nieznaczący, ale liczy się efekt, że się wypozycjonowaliśmy, trudne słowo, wypozycjonowaliśmy. I mówmy w radio to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie jakieś swoje tutaj przemyślenia, które są niepopularne, które wiemy, że są niepopularne. Ja dzisiaj to, co mówię, to wiem, że się mało komu to spodoba. Na razie tylko tutaj zjebki jakieś mamy i że debil gada. Bo, a mógłbym właśnie, jestem na tyle sprytny jeszcze, że spokojnie mógłbym wam mówić to, co byłby sam tylko poklask, nie? I wszyscy mówili, o, krawiec mądrze gada. To on to trzeźwo patrzy. O, ja dokładnie tak samo to widzę. Spokojnie mógłbym tutaj was zbajerować i nawet byście się nie zorientowali, że z wami gram w jakąś grę i miałbym poklask, miałbym efekt i wszystko byłoby cacy, ale no nie chcę. Miałeś słuchać z innych audycji, Tomka na przykład.
1: Tak, napisałem, że będę słuchał Tomka, z tym, że okazało się, że przesłuchałem wszystkie felietony, trzy felietony Tomka, pedofilia z Radia na Fali, więc postanowiłem sięgnąć po ten tekst, właśnie co czytałeś, przeczytałem go i czas się z nim rozprawić, bo ja pierdolę. Myślałem, że to ty tam dodajesz swoje wstawki, to dlatego tak głupio brzmi i tak
0: bo
1: bez
0: dodaję,
1: sensu.
0: A to
1: okazuje się, że to ty tylko czytasz w większości i to
0: no,
1: jest
0: w większości
1: przerażające.
0: Tak i nie kryję się z tym, że czytam. No chyba słychać jak czytam, a jak mówię od siebie. No jesteś na tyle chyba inteligentny, że rozróżniasz, kiedy czytam, a kiedy mówię od siebie.
1: No nie, czasem jak wyrażasz zdania, to mówisz to dokładnie tym samym tempem, tym samym tonem, co czytasz, więc niektóre akurat zdania się blendowały razem ze sobą.
0: No dobra, to do rzeczy, co masz mi tam, z czym się nie zgadzasz, proszę uprzejmie.
1: A więc tak, będą cytaty i później rozprawienie się po kolei. Tak doszliśmy do schyłku cywilizacyjnego. Dawne struktury nie działają. To jest widoczne na wielu polach. Politycznym, co doskonale widzimy na przykładzie Ameryki, w Europie, też wszystko się transformuje. Ale podobnie dzieje się w życiu prywatnym. Model miłości rodzinny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. Świat, w którym żyjemy, jest niestatyczny. Nasz model społeczny musi się też zmienić. No, schyłku cywilizacyjnego. Jeśli ona uważa, że to jest schyłek cywilizacji i że morfowanie to jest schyłek cywilizacji, to jest niedorozwinięta po prostu, ponieważ ewolucja jest naturalną drogą cywilizacyjną właśnie. To jest rozwijanie cały czas cywilizacji. Cywilizacja to jest już gotowy dorobek, pewna akumulacja tej wiedzy, którą posiadamy. Więc cywilizacja jest właśnie tym i rozwijanie tego dorobku jest właśnie rozwijaniem cywilizacji, a nie jego schyłkiem. Ona się tutaj strasznie przejęła, że zmienia się coś w życiu prywatnym. Model miłości, rodziny, jaką znaliśmy, okazuje się przeterminowany. No oczywiście, przecież jak jeszcze 100 lat temu było wypędzanie na wsiach starych ludzi na żebry. I to było całkiem normalne i to też się przetransformowało. A wtedy też pewnie mówiono, o, że schyłek cywilizacji, jak to można stare osoby trzymać w domu, przecież one powinny iść na żebry. To jest pierdolenie naprawdę bez sensu.
0: Ale ona się tym nie przejęła, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ona się tym nie przejmuje, ona raczej chyba z tego, co czytam, chwali taki stan rzeczy, że mija to, co było i że następuje jakaś rewolucja, a że schyłek cywilizacji jest, no to wiele osób to zauważa. Czy samo pojawienie się czegoś takiego jak postmodernizm nie dowodzi tego, że coś jest na rzeczy? Ten postmodernizm, który wyciska jak cytrynę to, co już było i stara się z tego coś ulepić nowego, no to wskazuje na to, że doszliśmy do jakiegoś punktu nie tyle zwrotnego, co do jakiegoś właśnie takiego przesilenia, że już wszystko było faktycznie.
1: No nie, nie już ty przeskoczyłeś do następnego akapitu, a jeszcze z tym nie skończyłem. Właśnie nie, powiedziałeś głupoty, powiedziałeś, że następuje rewolucja. Rewolucja ze słownika PWN. Proces gwałtowny zmian w jakiejś dziedzinie. To nie jest proces gwałtowny tylko, i to nie jest nagłych zmian, tylko to jest po prostu ewolucja. Nikt nie przyszedł nam do domu, nie powiedział, że teraz mamy zacząć używać komputerów, tylko to było powoli stopniowo wprowadzane i wdrażane. Więc to nie była rewolucja, tylko ewolucja. Nie mylmy tych rzeczy. Także to nie jest żaden schyłek cywilizacji, tylko rozwijanie cywilizacji.
0: A czy internet nie jest swego rodzaju rewolucją, która nam nagle zwiększyła świadomość? Mamy tak łatwy dostęp do wszelkich informacji, że nasza świadomość nagle skoczyła, wiesz, masakrycznie w górę i to ja to postrzegam jako trochę taką rewolucję kulturową, powstanie internetu na przykład, nie?
1: Wiele osób nie korzysta z internetu, chyba tam 25% dalej, a internet już jest ponad 30 lat chyba, więc mówienie, że to jest coś nagłego, no nagłe by było, jakby faktycznie z miesiąca na miesiąc internet przyszedł i powiedzieli, macie ten internet i on już jest i korzystajcie z niego. Nie,
0: ale
1: to był proces powstawania.
0: Trwało? Ile średniowiecze
1: od samego
0: trwało?
1: Początku.
0: From the 10 scratch. Wieków. Średniowiecze trwało 10 wieków, a zobacz, teraz jeden wiek i jaki jest skok, nie? Jak się wszystko zmienia, jak się kotłuje.
1: Ale jak się kotłuje? Kotłuje w sensie pejoratywnie?
0: No różnie, no wiesz, no ludzie sami zaczynają więcej szukać, już nie są takimi chłopami pańszczyźnianymi, którzy nie znają świata oprócz swojej chaty i pola, tylko nagle, wiesz, zadają sobie pytanie. Zobacz, ile ludzi ostatnimi czasy zaczęło sobie zadawać pytanie, skąd jestem i po co tu jestem. Kiedyś ludzie sobie nie zadawali takich pytań, tylko zajmowali się wojaczką, no
1: tak,
0: zajmowali się utrzymaniem domu.
1: Platon naszą erą nie zastanawiał się nad tym i w ogóle zapierdalał w polu. No kurwa mać, to jest wszystko akumulacja wiedzy, to co my mamy. To nie wzięło się znikąd. Też zastanawiali się, Stary Testament przecież od samego początku kilka tysięcy lat przed naszą erą też się zastanawiali, próbowali wymyślać coś.
0: Nieliczni.
1: To jest cały czas progres,
0: nieliczni.
1: Progres.
0: Nieliczni,
1: mówię, że progres.
0: A dzisiaj wszyscy.
1: Cały czas się wszystko rozwija, akumulujemy tą wiedzę i potrafimy ją lepiej wykorzystywać, później rozwijać pewne elementy. To jest właśnie ewolucja. Gdyby była rewolucja, to faktycznie by coś się zmieniło nagle. Nie, to się zmieniało przez pokolenia, starsze pokolenia, niektórzy nawet nie używają w ogóle internetu, nowsze no to używają, bo to jest właśnie ewolucja.
0: No, spieramy się o definicję.
1: Nazewnictwo, dobra,
0: osówka.
1: To nie zmieniamy kundratu,
0: ja
1: nie zmieniamy się
0: tylko,
1: w audycję.
0: Ja twierdzę tylko, że przyspieszyło wszystko, że bardzo mocno przyspiesza wszystko i to widzę to gołym okiem, że wiesz, że przyspiesza, nie? I faktycznie, i też dostrzegam taki punkt jakiś zwrotny, że ludzie tego chcą. Zobacz, jak ludzie często teraz wpisują trzecia wojna światowa, skąd, kim jestem, takie wiesz, no po prostu czegoś szukają, sami jakby przeczuwali, że albo przeczuwali, albo bardzo chcieli, żeby nastąpił jakiś punkt zwrotny, no to wszystko ma znaczenie, wydaje mi się, i różni się od nastawienia człowieka, który żył w starożytności, który żył w średniowieczu. Epoka nowożytna też jakieś takie ślimaczyła, a nagle to wszystko przyspieszyło. No jak ty nie widzisz tego, no to się dziwię.
1: No tak samo przyspieszyła, jak był i się zmieniły pewne rzeczy, jak przyszedł, jak się nazywa ta religia, chrześcijanizm i później nie wierzono już w tysiące bóstw, później chrześcijanizm przyszedł, to była właśnie jakaś, można by było powiedzieć, rewolucja.
0: No,
1: bo
0: była
1: inna,
0: w pewnym sensie.
1: Bo inny Bóg i tym podobne, już nie mamy tysiąca bogów, tylko mamy jednego Boga, czy tam dwóch, czy w trójcy, trzech, nie wiem jak to tam jest dokładnie, ale mniejsza to wróćmy do tekstu, bo to jest ważne. Przyszłość leży w tak zwanych nerdów z Doliny Krzemowej. To, co napisałem, jest dość radykalne. Ci ludzie utalentowani matematycznie do granic autyzmu są geniuszami, dzięki którym technologia idzie do przodu. Świat humanistów nie ma z nimi wiele wspólnego. Błąd, false, błąd. Powtarzanie stereotypów i osoba, która nie miała styczności w ogóle ze współczesnym IT, do czynienia w szczególności w Ameryce. Ostatnio była sprawa tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, pracownika Google, który został zwolniony, długoletniego pracownika, starszy programista, który został zwolniony za wyrażanie tam opinii konserwatywnych. I Było to zwolnienie spowodowane przez Daniel Brown, wiceprezes Google do spraw, uwaga, różnorodności. Tak, są takie rzeczy jak wiceprezes do spraw różnorodności.
0: Wszystko się odzwierciedla. Od deserów.
1: Proszę?
0: I specjalista od deserów jeszcze mógłby być.
1: To chyba jest w Microsoftie, ale to musiałbym sprawdzić dokładnie, jak się nazywa. Coś podobnego jest. Nie od deserów, tylko od cateringu jest. Ale mniejsza o to. Chodzi o to, że mamy świat IT i mamy ten świat IT i świat poza IT. I ten świat IT jest jednak w jakimś tam stopniu odzwierciedleniem świata realnego. To, co kiedyś tam było właśnie w piwnicach, gdzie było 10 osób, 10 nerdów, tworzyło tam oprogramowanie, to już jest przeszłość. Teraz tego nie ma, teraz muszą być parytety płciowe, parytety rasowe. Także to nie jest tak, jak się wydaje. I bardzo mocno są forsowane właśnie kobiety, mniejszości etniczne i to na uniwersytetach i właśnie w firmach IT. Także mówienie, że to jest świat nerdów, którzy nic nie rozumieją, nie, właśnie się forsuje cały czas sprawę, że, żeby odzwierciedlić świat w świecie IT, to co jest w świecie poza IT.
0: Ale tam nie było, że oni nie rozumieją, tylko że patrzą na świat matematycznie i tak bardzo, wiesz, tak matriksowo, nie? Że patrzą na ten świat i widzą to wszystko w liczbach, w statystykach, w wykresach.
1: Świat humanistów nie ma z nimi wiele wspólnego.
0: No bo nie
1: false, ma. false. No przed chwilą udowodniłem między innymi właśnie wiceprezes do spraw różnorodności. Jeśli wiceprezes do spraw różnorodności będzie się zajmował matematyką, to chyba wszyscy jesteście w błędzie. Nie, nie zajmuje się matematyką, chyba że liczeniem procentów, ile jest czarnych, ile białych. No ale to nie jest matematyka. Nie buduje komputerów, nie zajmuje się niczego. To jest właśnie humanista. I takie rzeczy są na porządku dziennym. Cały świat PR-u przecież to jest czysto humanistyczne. Cały świat od user experience to jest świat humanistów. Nie wciskajmy ludziom głupot.
0: A czym jest humanizm według ciebie?
1: To znaczy wszystkie od human, czyli od człowiek, tak? Humanus chyba w łaciny.
0: Tak.
1: Dobrze kojarzę, tak?
0: No to jest wywyższenie człowieka na pierwszy plan i zajmowanie się człowiekiem, jego odczuciami, bardziej jego duszą, jego pragnieniami.
1: No i właśnie zajmują się,
0: ale też prawami.
1: Żebyś się czuł dobrze, klikając przycisk home, żeby nie był kwadratowy, tylko żeby był okrągły, bo będzie ci się milej klikało.
0: Nie wiem,
1: to właśnie są sprawy humanistyczne, którymi zajmują się właśnie między innymi user experience, czy tam właśnie od tej różnorodności,
0: to
1: też są sprawy.
0: To jest projektowanie i nastawienie się na odbiorcę po prostu i zaprojektowanie czegoś tak, żeby było, wiesz, dobre dla odbiorcy i kalkulacja. Nie wiem, czy to jest z humanizmem ma tak dużo wspólnego.
1: No ma dużo, bo to bazuje jednak na człowieku, więc ma.
0: No nie wiem, a ja tu widzę właśnie człowieka, który patrzy na świat poprzez statystyki, poprzez wyniki badań i naukowo bardzo i to nie kojarzy mi się jakoś z humanizmem, to, że coś jest zaprojektowane tak, aby się sprawdzało i żeby było dobre dla mnie jako klienta.
1: No możesz sobie tak tłumaczyć, no to w takim razie wytłumacz tak samo sobie wiceprezesa do spraw różnorodności w Google.
0: Ale to jest jakiś kuriozum, no to takie...
1: Nie, to nie jest kuriozum,
0: to
1: samo jest we wszystkich większych firmach IT.
0: No ale to ciężko to przytknąć, przypasować do czegokolwiek, to o czym ty mówisz, ja nie wiem, czy to ma z humanizmem.
1: No nie, no to osoba zajmująca się różnorodnością, odpowiednim ekwiwalentem różnorodności w firmie pod względem rasowym, płciowym, to nie jest humanizm, to jest zajmowanie się matematyką. Ta osoba na pewno liczy całki w pracy. Dobra, lecimy dalej. Natura jest w swojej istocie matematyczna. Wydano w tym roku niesamowitą książkę Rażony geniuszem. Prawdziwą historię o zwykłym chłopaku, Amerykaninie. Wiódł życie od imprezy do imprezy, pracował dorywczo w sklepie, podczas bójki dostał w głowę i nagle stał się geniuszem matematycznym. Wszystko, co od tej pory widział, miało liczbową strukturę. Dzięki niemu łatwo zrozumiałem, dlaczego liczba pi jest nieskończona. Jeśli ona dopiero teraz zrozumiała, czemu liczba pi jest nieskończona, to w takim razie ta osoba powinna wrócić do podstawówki, bo ja wiedziałem o liczbie pi w podstawówce.
0: Fakt, ale ty jesteś geniuszem, ale ty jesteś geniuszem.
1: Wiem, że chodziłem wtedy na korepetycje z matematyki, ale to nie jest żadne wyjaśnienie. To miałem w podstawówce, dosłownie.
0: To wytłumacz też mi, dlaczego liczba pi jest nieskończona, bo jestem debilem i nie wiem. Do teraz nie wiem, czemu jest nieskończona.
1: Możemy przejść na korepetycje, wystawię ci rachunek później, ale lecimy z tematem, ponieważ cały czas odbijasz od tematu, a chciałbym to jakoś przerobić, ten tekst. Bo przeczytałem i to mnie zbulwersowało, a teraz masz audycję o tym tekście. Mhm. Natura w swojej istocie jest matematyczna. No nie. Abstrakcja jest łatwiejsza do przyjęcia i łatwiejsza do strawienia w momencie, kiedy mamy warstwę abstrakcyjną matematyczną. Matematyka to jest uogólnienie. Widzimy krowę, oddalamy trochę perspektywy, widzimy dwie rzeczy. I to znaczy widzimy jeden. Widzimy, uogólniamy, że one są mniej więcej takie same, ta sama rasa i mamy teraz dwie rzeczy takie. I uogólniamy, że to są dwie krowy, mimo że te krowy są różne. I to jest właśnie uogólnienie, tym jest matematyka. Ona nie wie podstawy, najprostszej podstawy, dlatego powinna wrócić od razu do podstawówki, przerobić jeszcze 6 lat, czy teraz będzie, nie wiem, 9 lat podstawówki. To by jej dobrze zrobiło.
0: Ale nie ma co skreślać człowieka na przykład tylko dlatego, że jest słaby z matematyki. Ja jestem na przykład bardzo słaby. No tak, to ty mnie skreślasz z tego powodu, to wiem. Ale...
1: Nie, powinieneś wrócić w takim razie, jeśli chcesz zajmować się danym tematem i jakiś temat przedstawiać, który ma duży związek z matematyką i później uzasadniać na podstawie matematycznej jakieś swoje teorie, to powinieneś faktycznie wrócić i się nauczyć.
0: Nie gadałem o matematyce zbyt wiele, czytam tylko wywiad z Gretkowską. Nie muszę się znać na wszystkim, zresztą jest to niewykonalne, żebym się znał na wszystkim i pewnie znajdę rzeczy, które ty poruszałeś, jakieś tematy i też nie masz zbyt dużo wiedzy.
1: Może tak, może nie wiem. Co tam było jeszcze? Możesz coś zacząć mówić, a ja to znajdę, bo miałem zaznaczone, a o zaznaczenie mi się oderwało. A, mam. Jobs mówił, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie używał LSD. No, ja mówię, że nie byłoby świata, gdybym się nie urodził.
0: Ale on był bardzo taki, wiesz...
1: Czekaj, dokończę myśl. Okay. To takie pierdolenie bez podstawy faktowej. Faktowej? Nie. Bez podstawy... Nie wiem. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie, że powinien być fakt. Jest bez sensu. Moje stwierdzenie, że nie byłoby Apple'a, gdyby nie Woźniak, jest bardziej prawdopodobne, bo jest udokumentowane, niż stwierdzenie, że nie byłoby Apple'a, gdyby Jobs nie używał LSD.
0: Moim zdaniem i to jest prawdą, i to jest prawdą. Zauważ, że Jobs był bardzo szedł pod prąd. Nie bał się podejmować trudnych i takich niepopularnych, znaczy, wiesz, takich decyzji, które no, wszyscy się stukali w czoło i myślę, że psychodeliki mu tutaj właśnie dały to spojrzenie takie świeże, nie? Że on zdecydował się zrobić coś zupełnie inaczej. Psychodeliki tak działają, że...
1: Tylko, że to zupełnie inaczej to zrobił właśnie Woźniak, ponieważ jako pierwszy, jeden z pierwszych, bo tak naprawdę nie pierwszy, ale jeden z pierwszych zamontował na jednej płytce performowanej większość urządzeń, które były potrzebne do funkcjonowania komputera i to ich sprzedawało tak naprawdę. Więc mówienie, że coś było rewolucyjne w marketingu Apple'a w momencie, kiedy sprzedawali swój pierwszy Apple One, no jest dużym nadużyciem i nie szedłbym w tą stronę, ponieważ jest zwyczajnie fałszywe. I także ona prawdopodobnie przeczytała tutaj biografię Steve'a Jobsa, więc ma zakrzywioną rzeczywistość, nie zna się na danym temacie, ale się wypowiada, ponieważ tutaj uchodzi za wielkiego znawcę od spraw technologicznych, od świata IT. Modne jest mówienie Dolina Krzemowa i modne jest na pewno stwierdzenie, że Dolina Krzemowa, gdzie pracuje się, gdzie produkuje się przyszłość ludzkości, leży nie tak daleko Doliny Śmierci. No z tym, że ona się tutaj myli, bo największym skupiskiem IT, o ile dobrze kojarzę, są Chiny, i gdzie się produkuje większość sprzętu IT. Więc takie mówienie, że Dolina Krzemowa. No Dolina Krzemowa może kiedyś była faktycznie ważna, teraz nie jest tak ważna, w szczególności, że powstaje w większych firmach decentralizacja, właśnie w Google, w Microsoftie, więc po prostu błędne myślenie.
0: No nie wiem, Etam napisał tutaj coś takiego, nie byłoby Nocnego Radia, gdyby nie Marycha. I to może się wydawać komuś na przykład głupkowate, ale jest w tym dużo prawdy. No ja na przykład swoje... Te audycje, które są uważane za najlepsze, nagrywałem zawsze, jak byłem spalony maksymalnie. Często decyzje takie właśnie, że coś zakładam, coś nowego tworzę, podejmuję pod wpływem też, więc jest to w dużej części prawda, że gdyby nie Marycha, to nie byłoby Nocnego Radia na przykład. Gdyby nie Marycha, nie byłbym tak emocjonalny i tak radykalny na przykład w odcięciu się od kogoś, wiadomo kogo, i w założeniu własnego radia, nie pokłóciłbym się, tylko byłbym bardziej uległy, więc no ma to wpływ. I tak samo z Jobsem, myślę, że duży wpływ miały na niego substancje. Zresztą skoro koleś ma jakiś światopogląd, jest uważany za osobę, która wprowadziła bardzo dużo innowacji, która zrobiła coś zupełnie inaczej niż reszta, no tak się zachowuje właśnie człowiek, który zażywa, nie? A ty co, nic nie zażywasz? Nic z tego? Zupełnie nic? Tak się spytam.
1: To nie ma znaczenia. No można powiedzieć, że gdyby, tak powiedziałem, gdybym się nie urodził, to świata by nie było. No może tak, może nie.
0: Często tak odpowiadasz, może tak?
1: Tak, jak się...
0: Nieszczery jesteś, okłamujesz nas.
1: Tak, wieczorem powiem nie, no bo wiesz, no bo tak mi się wydaje, że chyba by nie było, a gdybym nie, dzisiaj nie dotknął klawiatury, tylko wstał lewą nogą, to bym nie włączył tej audycji, bo nie zaczęłoby mi się w momencie tamtym o tej godzinie 21.
0: No i to racja jest, nudzić. Wszystko ma wpływ.
1: Jakbym tutaj kichnął, to poszłaby fala uderzeniowa, ściana by przeniosła tą falę uderzeniową na zewnątrz, ptak by się poruszył, wleciał w samolot i samolot by się rozbił.
0: A ty nie dostrzegasz tego,
1: kurwa mać,
0: że ja te małe rzeczy też mają znaczenie?
1: Nie pierdolmy bez sensu, tylko mamy fakty.
0: Ale te
1: nie
0: małe
1: mamy,
0: rzeczy
1: jak
0: mają
1: potwierdzanej
0: znaczenie.
1: Rzeczy, to nie zdarzyła się ta rzecz, koniec, kropka.
0: Ale te małe rzeczy też mają znaczenie.
1: Ja nie twierdzę, że nie, ale potrafmy to udokumentować. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś udokumentować, to równie dobrze mogłeś to sobie zmyślić i tego nie było.
0: Nie, bo to są niuanse, a niuanse często ciężko jest jakoś skomentować, udokumentować i papiera ci nie pokaże.
1: Skomentować jest łatwo,
0: są.
1: Bo przed chwilą skomentowałem rzeczy, które się nie wydarzyły.
0: Nie wiem, ja dostrzegam subtelności różne, których ty nie dostrzegasz po prostu.
1: Tak, a ja dostrzegam rzeczy, których ty nie dostrzegasz, ponieważ ty nie dostrzegasz rzeczy, które dostrzegasz, a i te dostrzegane rzeczy powodują, że nie potrafisz dostrzec rzeczy, które ja widzę.
0: No sam jesteś głupi, o. A twoja mama
1: nosi
0: okulary.
1: No i co, to jest pierdolenie, to jest zwykłe pierdolenie, nie potrafisz złożyć myśli składnie, to jest zwykłe pierdolenie, widzę, że to nie ma sensu.
0: Potrafię, także,
1: a potrafisz rozmawiać po angielsku?
0: Powiedziałem rzecz oczywistą. Powiedziałem rzecz oczywistą, że małe rzeczy też mają znaczenie. Nawet
1: cały
0: jeśli...
1: sceptyku, potrafisz mówić po angielsku?
0: Nie, nie potrafię.
1: How are you?
0: I'm fine.
1: Thanks. Zapomniałeś. Dobra. Nie wiem, chyba nie ma sensu. Miałem do każdego akapitu jakieś zdanie wtrącone, jak to czytałem, i nie ma sensu po prostu. Także...
0: Za inteligentny jestem dla ciebie trochę.
1: Znaczy, problem wynika z tego, że dla ciebie fakt jest niczym. Fakt, mogą być prawdziwe jest. Fakty i mogą być nieprawdziwe fakty. Nie dostrzegasz, że fakt jest faktem. Także dziękuję i do następnego, pa, pa.
0: Uciekaj. Co my tu mamy dalej? Kobiety w tej grze zawsze są skazane na przegraną? Pyta redaktorka. Podlegają samospełniającej się przepowiedni. Kobieta jest zła, tak uważa od wieków Kościół, więc nakłada się na nią ograniczenia. Podlega opresji powodującej zło. Napisałam w powieści, że w tym kraju mężczyźni nie są za nic odpowiedzialni, a kobiety są wszystkiemu winne. proszę zobaczyć, co się dzieje w Polsce z prawem do aborcji. Jak normalny człowiek w XXI wieku może być pozbawiony prawa do decydowania o najważniejszej rzeczy w życiu, jaką jest jego przyszłość? Wolny i rozumny, tak twierdzi o człowieku Kościół, ale jeżeli kobietom zabiera się wolność decydowania o sobie, to chyba nie jesteśmy do końca rozumiane. Rozumne. Prawda? No, Kościół faktycznie deprecjonuje kobietę i jej uwłacza, popularne słowo w nocnym radio, uwłacza kobiecie. Kobieta jest odpadem.

przez wieki. Dzisiaj oczywiście musiał się trochę ucywilizować i przyznać, ale zauważcie, w kościele kto wykonuje najgorszą robotę? Zakonnice cały czas, tak? To zakonnice piorą gacie, to zakonnice gotują, zajmują się niepełnosprawnymi, a klecha brzuchaty, prawda, mędrzec idzie sobie na poobiesiadować, prawda, i palec pokazuje do góry, wznosi, prawda, i prawda, mądrości, prawda, wygłasza. No, a zakonnica najgorszą robotę. Dalej ta zakonnica nie ma praw, żeby odprawiać jakiekolwiek... Jak wy sobie, katolicy, to tłumaczycie w ogóle, że kobieta jest niegodna, żeby w ogóle móc odprawiać jakieś te rytuały kościelne, że ona jest niegodna? Jak wy sobie to tłumaczycie? Bo co? Bo jest za głupia, bo zepsuje, jak jej się da, to zepsuje zaraz, bo zapomni tekstu, bo co? Bo, a może tak sobie to tłumaczycie, że Bóg tak po prostu powiedział i tak ma być. Mimo że ten Bóg jest taki zjebany na maksa i każe tam dzieci rozbijać o skały, to on to jest Bóg i on może, i on wszystko, on tak mówi i taka jest tradycja. No i tak Etam pisze, bo taka jest tradycja i tyle. A ja pierdolę takie wytłumaczenie, że wiesz co, takie wytłumaczenie, bo taka jest tradycja i tyle, to tak jakby, to równie dobrze możesz mi odpowiedzieć tak, bo tak. I to spoko, nie? To też takie wytłumaczenie. Tu jest prośba, żebym wam wkleił ten cały wywiad na czacie. Proszę bardzo, macie tutaj linka, poczytajcie sobie jak chcecie sami. Bo taka jest tradycja i tyle, czyli tak, bo tak. No to super, nie? Fajnie, fajnie. Jak, wiecie co? Jak ktoś mi mówi, jak kogoś się pytam o coś, czemu to tak jest, jak jest? Czemu jest tak źle? Czemu jest tyle niegodziwości, tyle nieszczęść, tyle zła? A ktoś mi mówi, bo tak. To nic, tylko mu w ryja po prostu przypierdolić i powiedzieć, a on się spyta wtedy, czemu mnie bijesz? A ja powiem, bo tak, bo mam taką ochotę, bo taką mam tradycję. W mojej rodzinie jest taka tradycja, żeby prać po gębie, jak kogoś nie lubisz. No i tak samo możemy sobie pogadać, nie? Więc nie czuję się przekonany takim wytłumaczeniem, że tak, bo tak. Uważam, że nie ma zbyt wiele różnic między kobietą a mężczyzną, a te, które są, bardziej się opierają na fizyczności i na kulturowych różnych naleciałościach i na tym po prostu, że pokierowaliśmy tak swoją historią, swoją cywilizacją, a nie inaczej. Mogłoby być zupełnie inaczej, gdyby kobietom na przykład nie blokowano dostępu do edukacji przez całe wieki. Jeszcze całkiem do niedawna tak było, że kobieta miała siedzieć w domu, nie miała się uczyć, bo po co w sumie, bo po co. Świetnie, nie? A ja jestem właśnie za tym, żeby było inaczej. Podkreśla pani, że projekt wprowadzenia pełnego zakazu aborcji to nie tylko pozbawienie kobiet prawa do decydowania o sobie, ale i dążenie do ich zabijania. Oznacza bowiem, że aborcji nie można będzie usunąć, nawet gdy ciąża zagraża życiu matki. No to jest trudna sprawa. O tym już też wielokrotnie sobie rozmawialiśmy. I takie chyba wnioski, do których tutaj wspólnie jakoś doszliśmy, z czym możemy się zgodzić, to, że każdy przypadek jest inny, a skoro każdy przypadek jest inny faktycznie i to są bardzo delikatne sprawy, no to kto ma decydować o tym, co zrobić w danej sytuacji, kiedy faktycznie ciąża zagraża życiu matki? Kto ma decydować? Kościół? Państwo? Dlaczego? Przecież jesteście antypaństwowcami w dużej części. Przecież sami chcecie, żeby była ta wolność do decydowania. Jesteście wolnościowcami, tak? Więc czemu nie dacie tej wolności? I tu na przeszkodzie znowu staje ten zapyziały, brodaty, wymyślony, mityczny Bóg, który mówi, że coś ma być, i znowu odpowiedź, a dlaczego? Bo tak. No to wiecie co, pierdolę, naprawdę, pierdolę takie coś. A co, Etam tu zapytuje, a co ojciec nie ma do powiedzenia w sprawie aborcji?
ma bardzo dużo do powiedzenia. To jest jego

0: dziecko, no ale w sytuacji, kiedy zagraża to życiu kobiecie, a nie zagraża ciąża życiu mężczyzny, no to kobieta ma trochę więcej do powiedzenia, bo to jest jej życie, nie? Oj, pierdolicie Krawcze. No wódz mnie tutaj krytykuje cały czas i ciągle pisze, że pierdziele, że farmazony, że coś. Wodzu, zadzwoń. Jesteś inteligentny gość i da się z tobą rozmawiać, więc ja chętnie bym sobie z tobą podyskutował. Naprawdę, więc zapraszam tutaj do dzwonienia. Nocne radio, Skype. Taki jest. A Byte Eater sobie idzie, bo tak pierdolę, że aż sobie poszedł. No dobra. Szkoda, że nikt się tu nie zdobył na odwagę i nie pogada ze mną. I nie podyskutuje. Oprócz Jana oczywiście, z którym mi się całkiem fajnie gadało i dużo ma do powiedzenia. Ma swoje poglądy, inne od moich. Nie podobają mu się moje, ale przynajmniej się zdobył na odwagę i zadzwonił. A wy, którzy tutaj tylko krytykujecie i piszecie, że tak pierdoli, że sobie idę sobie do kibelka i sobie posłucham czegoś innego i coś, ale pierdoli, nie podajecie żadnych konkretów. Jesteście słabi po prostu, jesteście, klęczycie, tak naprawdę klęczycie. Stoję po prostu i nie powiem, co wam robię na twarz już, a wy klęczycie, bo to by było bardzo wulgarne i nieładne, ale tak naprawdę nie macie żadnych argumentów, nie macie nic do powiedzenia, nie macie, tak jak pisze Pytajmierz, słuchaczu, powstań z kolan. No, po prostu słabo, jestem rozczarowany. No, takie jakieś rzucanie tutaj obelgami albo takie stwierdzenia, że ale gada głupoty, byś się lepiej puknął w głowę, co? No, to takich farmazonów to dawno nie słyszałem, no. Ale co to, ja nie rozumiem, o czym ty piszesz, Byte Eater, że krawiec sam pierdoli, jak sam przyznał. Kiedy przyznałem, że pierdolę? Owszem, przyznaję, że mogę się mylić. To jest właśnie bardzo niepopularne. Zachęcam do tego, aby mnie tu naprostować, ale coś nie ma odważnych, tylko tacy tutaj czatowi, czatownicy krzykacze, tylko tacy, którzy też nic konkretnego nie piszą, tylko że głupoty gadam. No to idźcie faktycznie spać, bo chyba dyskusja na zbyt wysokim poziomie jest dla was i nie potraficie nawet pogadać, podyskutować, ani obalić moich argumentów i tylko tutaj piskacie. No i co z tego, że nie ma żadnej pozytywnej opinii, jak nikt nie jest w stanie w ogóle ze mną rozmawiać, tylko jakiś tutaj, że o, głupi, chyba weź się, módl się o nogi, bo na rozum już za późno. No to takie rzeczy to sobie możecie pisać gdzieś tam na Onecie czy gdzieś. I zadzwonił w końcu, zdobył się na odwagę wódz. Gratulacje, witam cię, wodzu.
1: Witam cię. Prosiłeś, wyprosiłeś.
0: No i śmiało. Z czym się nie zgadzasz?
1: Co cię tak w ogóle wzięło?
0: I dlaczego pierdolę?
1: Co cię tak tutaj wzięło na komentowanie artykułu jakiejś proaborcyjnej kurwy i feminazistki?
0: Bo zgadzam się z wieloma rzeczami, które piszę i szanuję ją jako działaczkę społeczną. Podoba mi się to ogólnie, ten wywiad, i zainspirował mnie do tego, żeby pogadać o tym na antenie.
1: Okej, okay, no szkoda, że nie miałem się okazji jeszcze zapoznać z tym wywiadem w całości. Natomiast wydaje mi się, że jednak te rzeczy dotyczące aborcji chyba wymagają sprostowania.
0: Ale to, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale już widzisz, od razu nazwałeś się proaborcyjną kurwą, czyli pokazuje to, że tak emocjonalnie bardzo podchodzisz, że jest taka niekościółkowa. Ty wierzący jesteś pewnie, nie?
1: Bo no właśnie tu cię kurde mam, bo jestem ateistą, jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji.
0: No to jest bardzo rzadko spotykane, że ktoś jest niewierzący i jest przeciwko aborcji tak radykalnie.
1: No, doprowadzić do takich wniosków może każdy, znaczy do takich wniosków dojdzie każda osoba, która posługuje się logiką. W swoim życiu.
0: Czemu uważasz, że kobieta nie ma prawa się zdecydować na aborcję na płodzie, który jeszcze jest nierozwinięty, który nic nie czuje? Chyba mi nie powiesz o filozoficznych jakichś takich, że kiedyś to będzie życie i ty blokujesz to, że to kiedyś w przyszłości tu przedszkole powstanie. Jak z Barei takie wytłumaczenie.
1: A dlaczego nie? To przecież jest to jednostka
0: Bareja,
1: ludzka.
0: Czyli Bareja jednak.
1: Nie, no ale czy jest to jednostka ludzka, czy nie? Czy płód jest jednostką
0: nie,
1: ludzką?
0: Na tą chwilę, kiedy popełniamy aborcję, nie jest.
1: Jesteś w całkowitym błędzie. Dlaczego? Powiedz mi, w jaki sposób udowodnić, że coś jest życiem?
0: No to zacznijmy od początku samego. Czy zapłodniona, czy zygota to już jest życie, osoba, coś co czuje?
1: Do odpowiedzi na to pytanie chcę powoli dążyć. Powiedz mi, w jaki sposób udowodnić, że coś jest życiem?
0: No zmierzasz do tego, kiedy się kończy to ten nieczujący jeszcze nie. nic i nieświadomy płód, a zaczyna się życie. Nie. No nie stwierdzimy nie. tego, no musimy nie. przyjąć
1: jesteś
0: tak...
1: W całkowitym
0: no.
1: błędzie. Jesteś w całkowitym no. błędzie. Gdybyśmy na wysłali sondę na Marsa i znaleźli tam żywy organizm, na podstawie czego stwierdzilibyśmy, że jest to żywy organizm? Na podstawie czego stwierdzilibyśmy, że jest to życie?
0: Nie jesteśmy w stanie przyjąć jakiejś takiej granicy, że...
1: Jesteś w całkowitym błędzie.
0: No, można przyjąć, że kiedy ma świadomość, ból.
1: Wiesz, po czym poznać, że życie na Marsie istnieje?
0: No.
1: W momencie, kiedy znajdziesz coś, co ma DNA. Specyficzne, jedyne w swoim rodzaju DNA. Potem poznajesz, że jest to coś życiem, tak?
0: A czy tobie jest szkoda, jak rozdepczesz takie DNA, że to żyje, że to jest życie?
1: No. Powiem ci, że mam duży szacunek do każdej żywej istoty. Pająki wynoszę na przykład na kartce papieru.
0: Ja też to robię, ale bardziej szkoda mi takiej muchy czy pająka, którą wyganiam tutaj przez okno, żeby jej nie zabijać, niż za grupy komórek, która jeszcze nie ma świadomości, nic nie czuje. Też mi w pewnym sensie szkoda, zdaję sobie, potrafię się wczuć w twój punkt widzenia, ale jeśli mam do wyboru, żeby się urodziło dziecko bez połowy głowy, bez mózgu, zdeformowane, chore, które nie przeżyje...
1: Ekstremalny. Tu wchodzisz już w przypadek ekstremalny.
0: Ale takich przypadków jest dużo.
1: Nie jest ich wcale dużo. To są przypadki ekstremalne
0: no dobra,
1: i
0: są.
1: To są przypadki poniżej 1%, nawet poniżej 1/10%.
0: To może się inaczej zapytam. Czy jeśli w wyniku badań prenatalnych, czy jak to tam się nazywa...
1: To są ekstremalne przypadki.
0: Wiedziałbyś, że dziecko urodzi się chore, że będzie nieszczęśliwe, to z szacunku... Ale czekaj. Ale nie, no to też no, podajemy różne przykłady. Jest jednak sporo takich...
1: Jest taka zasada prawna, no. która mówi, że nie tworzy się prawa na podstawie wyjątków.
0: Ale jakbyś się zachował?
1: Tworzy się złe prawo.
0: Ale ciekawi mnie, jakbyś się zachował, kiedy byś po prostu wiedział, że dziecko się urodzi chore i będzie nieszczęśliwe, zdeformowane, szacunek do życia byłby...
1: Wiem, o co ci chodzi. No. Myślę, że możemy podyskutować na ten temat później. Na razie wróćmy do rozważenia kwestii, czy komórka tuż po zapłodnieniu jest osobnikiem ludzkim, czy nie.
0: No dobra.
1: Więc jak już wykazaliśmy, sam fakt, że coś posiada DNA, jest wystarczający do stwierdzenia, że jest to życiem, tak? Tak czy nie?
0: Wiesz co, mnie nie przekonują takie jakieś matematyczno-fizyczne
1: tak czy nie? To
0: definicje.
1: Jest, to jest moje pytanie.
0: No to nie wiem, czy jest życiem. No. Ale...
1: Dobra.
0: Wiesz co, okay. Słuchaj, po prostu problem polega na tym, że ja nie postrzegam świata binarnie i czarno-biało, tylko dostrzegam te subtelności i odcienie szarości, że nie ma chwili, kiedy zaczyna się życie. Kurde, nawet mi Grzesiek pisze, że pierdolę. Dobra.
1: Życie zaczyna się w momencie zapłodnienia. Dlaczego? To zaraz ci to spróbuję wykazać. Na razie spróbujmy wykazać, w jaki sposób udowodnić, że na Marsie istnieje lub istniało życie. I naukowcy twierdzą, że udowodnią, że życie na Marsie istnieje, jeżeli znajdą tam organizm posiadający DNA. To jest fakt naukowy i nie możesz z nim polemizować, chyba że twoja wiedza naukowa jest wyższa niż w większości światowych naukowców, tak?
0: No czy dobrze, stanie... zgodnie z definicją jest to życie, no i co?
1: Świetnie, cieszę się. Teraz powiedz mi, jak rozpoznać dwa osobniki tego samego gatunku?
0: No nie wiem, może ty mi odpowiesz, będzie szybciej.
1: W przypadku organizmów bardziej zaawansowanych, takich jak ludzie, z wyjątkiem oczywiście bliźniaków jednojajowych, jest to unikalne DNA. To znaczy, że nie ma dwóch ludzi o identycznym DNA z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych, ok? Tak czy nie? Czy zgadzasz się ze mną, czy nie?
0: No dobrze, no powiedzmy, okay, że ja się zgadzam.
1: Dobrze, w takim razie, w którym momencie powstaje unikalny DNA człowieka?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy powstaje unikalny DNA.
1: W takim razie
0: DNA
1: proponuję
0: człowieka.
1: Się cofnąć do podstawówki rzeczywiście, bo masz nie tylko zaległości z matematyki, ale także i z podstaw biologii. Jest to w momencie zapłodnienia.
0: No dobrze, ale może bez wycieczek osobistych skupmy się na dyskusji samej, a nie na tutaj umniejszaniu mojej wiedzy
1: i mówieniu, że jestem debilem,
0: chujem i tak dalej.
1: Kapitanie, to był tylko złośliwy żart, nie gniewaj się.
0: Nie gniewam się.
1: Więc tak, unikalny DNA jednostki powstaje w momencie zapłodnienia. To znaczy, że w momencie zapłodnienia mamy do czynienia z osobnikiem ludzkim. Osobnik ludzki przechodzi przez różne fazy rozwoju. Kończy się to rozwojem, etapem człowieka dorosłego, starczością, wcześniej jest okres dojrzewania, dziecięcy, niemowlęcy, poszczególne fazy rozwoju prenatalnego i zaczyna się to wszystko właśnie ową zgodą. Więc tak, jest to osobnik ludzki od samego początku. Więc teraz jest pytanie, czy osobnik ludzki ma przypisane przez z faktem swojego istnienia jakieś prawa. I tu się zaczynają już problemy, bo jeżeli stwierdzimy, że osobnik ludzki ma pewne niezbywalne prawa, niezależnie od tego, czy to jest dane mu przez fakt życia, jak twierdzę ja, czy sam fakt bycia jednostką ludzką, czy jest też to nadane przez Boga, jak twierdzą osoby wierzące, to nikt nie ma prawa tego osobnika tych praw pozbawiać. Dotyczy to również podstawowego prawa oraz wszystkich praw z niego wynikających, czyli prawo do życia. Z prawa do życia wynika prawa własności i tak dalej. Ale tym fundamentem jest prawo do życia. I w tym momencie, dając kobiecie możliwość decydowania o życiu lub śmierci swojego dziecka, odbierasz tak naprawdę prawo dziecka życia. To jest ten podstawowy element. To dziecko będzie miało w przyszłości pewnego rodzaju prawa niezbywalne osobnicze. Nie jesteś w stanie nakreślić linii. To jest właśnie ten argument, którego ty używasz, że nie jesteś w stanie nakreślić linii, do kiedy to jest, kiedy płód zaczyna mieć świadomość, a ty chciałbyś aborcję dopuszczać do momentu, w momencie, kiedy płód nie ma świadomości. Ale nakładając ten filtr, automatycznie dajesz sobie prawo zabicia każdego, kto jest w trakcie śpiączki oraz zabicia każdego, kto jest w trakcie na przykład snu, ponieważ ta osoba w danym momencie nie jest świadoma.
0: No to jest trochę nieadekwatne.
1: Więc nie możesz nakładać takiego filtru. To nie jest nieadekwatne, to jest dokładnie to.
0: To jest porównanie trochę nieadekwatne, ponieważ człowiek, który jest powiedzmy niepełnosprawny, który jest w stanie śpiączki i tak dalej, który jest warzywem jakimś, no to on już się urodził, on już przeżył coś, on już jest wykształcony, a jakiś
1: dobrze,
0: taki zlepek komórek, wiesz, ja mogę
1: to
0: też
1: jest,
0: przedstawić,
1: to
0: ale czekaj, daj mi dokończyć. Ja mogę też przedstawić swój punkt widzenia, swoją ideologię, i powiem ci na przykład,
1: to
0: że
1: jest moim, ideologia, to są fakty naukowe.
0: Ale czekaj, daj mi dokończyć. Mogę powiedzieć, że na przykład że chodzi o mniejsze zło i o unikanie cierpienia. Jeśli wiem, że...
1: Zgadzam się z tobą.
0: Jeśli wiem, że z tej zygoty powstanie w końcu niepełnosprawny jakieś dziecko, które będzie cierpieć przez całe lata, to ja wolę zrobić jedną tą złą rzecz i zrobić tą aborcję na nieczującym, jeszcze nieświadomym płodzie, a nawet zlepku komórek jeszcze, niewykształcony płód, żeby po prostu uniknąć tego, że... Wiesz, słuchaj, a jakbyś miał na przykład okazję sprawić, że ktoś będzie cierpiał o wiele, wiele mniej, że raz go tylko dać mu w ryj i zabrać go z pola bitwy na przykład, gdzie wiesz, że on zginie, no to zrobisz to, tak?
1: W gruncie rzeczy zgadzam się z tobą w wielu rzeczach, o których mówisz. Tylko tak, po pierwsze, nie używaj sformułowania zlepek komórek, bo to jest sformułowanie stworzone specjalnie po to, aby odhumanizować jednostkę ludzką, jaką jest płód. To, że jest ona nieświadoma, niczego nie zmienia. Jest to jednostka ludzka, jest to wyjątkowy organizm człowieczy,
0: nic
1: niepowtarzalny, który nigdy się już nie powtórzy, Być może jest to kod DNA geniusza, który wynajdzie lekarstwo na raka. Te argumenty wcale nie są głupie i śmieszne akurat.
0: Są one śmieszne, są... ponieważ nie mówmy o tym, co będzie w przyszłości i co powstanie, bo to różnie może jasne być i nie wiadomo. A dla mnie to bardzo dużo jednak zmienia, czy płód czuje, czy ma świadomość, to bardzo dużo zmienia.
1: Używasz tego samego argumentu, nie mówmy, co będzie w przyszłości. Kiedy chcesz promować tak zwaną aborcję eugeniczną, ponieważ zakładasz, że z pewnym prawdopodobieństwem osoba, która się będzie chora lub nie będzie niepełnosprawna. Używasz dokładnie tego samego argumentu. Jesteś niekonsekwentny. Nie możesz stosować tego samego argumentu przeciwko mnie, a raz po to, aby potwierdzać swoją tezę.
0: No ale to możemy też się modlić o miliony istnień, które wsiąkły w prześcieradła, nie? No,
1: ja się z tobą całkowicie zgadzam. I wracając do kwestii wyjątków od tej generalnej reguły. Dlatego, że na podstawie tego, co ci powiedziałem, mój światopogląd nie dopuszcza aborcji na życzenie. Natomiast aborcję w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem życia matki. To jest kolejny mit, który pani podała w tym artykule, który jest kłamliwy. Przysięga Hipokratesa nakazuje ratować życie lekarzowi. Jeżeli lekarz ma do wyboru ratowanie życia matki lub z małym prawdopodobieństwem uratowanie życia dziecka, jego obowiązkiem jest ratować życie matki. Oczywiście to rodzi pewnego rodzaju pole do nadużyć, ale to już jest mniej istotne. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której na szali kładziemy dwa bardzo ważne dobra. To są życia jednostek ludzkich, ale to osoby zaangażowane i które mogą, że tak powiem, stracić, mają prawo do decyzji. Ja się całkowicie z tobą zgadzam. Matka, której życie jest zagrożone w trakcie ciąży, ma prawo podjąć taką decyzję. Nikt nie ma prawa jej tej decyzji pozbawić. To jest oczywiste. Również zgodzę się z tobą co do argumentów używanych za aborcją eugeniczną. Ponieważ rzeczywiście, jeżeli jednostka ludzka, która przyjdzie na świat, jesteśmy w stanie spełnić, określić to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, to jest znowu pole do nadużyć, ale znowu jest to kompromis, który moim zdaniem powinno się wziąć pod uwagę. Nie będzie miała taka osoba w przyszłości możliwości, że tak powiem, realizowania swoich praw jednostkowych, czyli prawa do życia właściwie, ze względu na to, że nie będzie na przykład świadoma. I tak i w tej sytuacji aborcję być może rzeczywiście ze względów humanitarnych należałoby przeprowadzić. Ja się z tobą całkowicie zgadzam, ale używanie wobec mimo wszystko tej osoby ludzkiej, choć potencjalnie niepełnosprawnej, określenia zlepek komórek jest naprawdę, jest okrutnym żartem, bym powiedział. A no odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, oczywiście, gdybym był w sytuacji, w której miałbym do czynienia, że tak powiem, z tego typu wyborem, nie życzę nikomu tego wcale, ale powiem szczerze, że nie wiem, jaki wybór bym podjął. Wniosek z tego jest prosty. Dzisiejszy, że tak powiem, kompromis aborcyjny panujący w Polsce, pod warunkiem, że byłby on realizowany, a nie zawsze niestety jest i tutaj faktycznie feminazistki mają trochę racji, to w tym momencie ten kompromis aborcyjny jest, że tak powiem, z punktu widzenia oczywiście możliwości realizacyjnych państwa i nie tylko, całkowicie najlepszym rozwiązaniem, jakie widzę.
0: No dobra, dajmy się Kubie wypowiedzieć, który tu dołączył do nas. Strasznie po mnie jedziecie w ogóle cały czas. Kuba, jesteś?
2: Hej, witam serdecznie. Hej,
1: cześć.
0: No i co powiesz?
2: No tak sobie myślę, że tak jak zacząłeś w pewnym momencie, pewnie słuchacze się nie zdziwią, bardziej po twojej stronie stanę, że ci wolnościowcy to straszne zniewolenie mózgi mają i strasznie chcą wszystkimi innymi rządzić. To my, socjaliści, podobno wiemy lepiej, to my chcemy tworzyć prawo, które, nie wiem, komplikuje ludziom życie. A jakby tak pozwolić każdemu wódz robić to, co chce ze swoim ciałem?
1: Nie, no, pewnie, tylko widzisz, to jest tak zwany...
2: To pewnie czy nie pewnie? Bo ja tak słyszę mały sarkazm w tym.
1: Oczywiście, już ci odpowiadam. To jest argument propertariański, to znaczy wychodzi on z założenia, że skoro kobieta jest właścicielem swojego ciała, to ma prawo robić z nim, co chce. Niezależnie od tego...
2: No, czy... ja bym tobie nie pozwolił, nie wiem, ustawiać reguł dla mojej żony starej,
1: jasne,
2: nie? Tak,
1: jasne.
2: Tak znieśmy to na trochę...
1: Oczywiście każdy ma prawo robić ze swoim ciałem, co chce, tylko pytanie brzmi, czy nie przynosi to konsekwencji dla osób trzecich. W tym wypadku ewidentnie przynosi, jak już wykazaliśmy. To jest analogia mniej więcej do statku. Jeżeli ktoś uważa, że jest właścicielem statku, prawda, i nagle na pełnym morzu odkryje na nim rozbitka, przepraszam, pasażera na gapę, czy ma prawo go wyrzucić za burtę?
2: Znaczy, wiesz, jeśli on by siedział w moim brzuchu, ja już brzuch mam wystarczająco duży, to generalnie bym go wyżygał, tego rozbitka. Absolutnie tak.
3: Czyli innymi słowy, dopuszczasz.
2: Tak, pasożytem mojego ciała, który je to, co ja jem, pije to, co ja piję.
0: No pasożyt.
2: Absolutnie. Tak. Jak sobie siedzi z boku i mi nie przeszkadza, no problem. Jak jest wewnątrz mojego brzucha, ja bym wziął tabletkę i się wyżygał, nie?
3: Czyli to tak... innymi słowy, jeżeli ktoś wejdzie do twojego domu, to można go zabić, tak?
2: Do mojego ciała, stary. To jest właśnie ta różnica, której mi się wydaje, że zupełnie nie łapiesz, nie? Ta
3: osoba... Ja ją łapię doskonale, tylko tak jak mówię.
2: Fizycznie podłączona do twojego ciała, jest wewnątrz ciebie, tak? I to jest... intruz, na którego ty musisz pozwolić, tak? To jest jakaś dobra rzecz, jeśli ty ją uważasz za dobrą. W tym momencie te wszystkie twoje logiczne wywody, ja bardzo lubię, wiesz, że lubię, nie? Jak tam z blachą debatujecie, ale po prostu to tak, jak ja bym cię pytał, nie wiem, iloma sprawnymi dziećmi się opiekowałeś? Ile widziałeś, które cierpią na syndrom wilka? Ja widziałem taką dziewczynkę, wiesz, dorastała...
3: Ale przecież powiedziałem już, że w tego typu sytuacjach aborcja powinna być wyborem rodziców.
2: Tak. Ile razy byłeś na oddziale, gdzie dzieci, noworodki, trzylatki, czterolatki mają naprawdę potężnego raka i inne problemy, inne rzeczy, tak? Ile razy? No to ja nie oczekuję, że odpowiesz mi na te, ale to właśnie takie logiczne. To nie ma sensu. Ani te moje pytania nie mają tego sensu, ani te twoje logiczne trele, morele about, wiesz, o tym rozbitku i srytku. Rozbitki nie siedzą w czymś brzuchu, okej? Okay? Analogia do dupy kompletnie. Nie, to nie jest pasażer na gapę, tylko to jest osoba, która będzie brała twór pokarm i twoje witaminy. I jeśli jesteś osobą, a ty jesteś osobą, nie wiem, poważną, to będziesz miał odpowiedzialność. I z tego, co pamiętam, też masz rodzinę, tak jak i ja. Czujesz się w jakiś sposób zobowiązany do tego, żeby, no, prawdopodobnie do końca życia w jakiś sposób wspierać to przyszłe dziecko, tak?
3: To nie jest prawda.
2: No nie.
3: Po pierwsze, analogia, o której użyłem, jest akurat bardzo dobra, ponieważ twój pasażer na gapę na statku również będzie jadł twoje jedzenie, twój prowiant, który jest na statku.
2: Stary, jak? Będzie jadł mi z brzucha?
3: No nie będzie ci jadł z brzucha. Tu chodzi o wykazanie się pewnego analogii. O pewną analogię i ona ma oczywiście swoje ograniczenia, więc...
2: No, to nie można tak tego rozważyć, moim zdaniem. Mnie przeraża jedna rzecz tylko. Porozmawiamy o tym, wyjdźmy z tego poziomu właśnie embryo i tak dalej. Dlaczego tej wolności chciałbyś tworzyć jako osoba, no taka super...
3: Dlatego, że nie chcę, aby ktokolwiek miał prawo do decydowania o prawie do życia innej osoby. Nie chcę, żeby ktoś strzelał do mnie na ulicy, bo ma taką ochotę.
0: Ale my się cały czas wspieramy bardzo mocno o to, czy jest to osoba, no już... Ty starałeś się udowodnić wódz, że jest to osoba, ale wiesz, no zauważ, że my niekoniecznie musimy się zgadzać z twoim pojęciem osoby, nie?
2: Absolutnie, ale to nie chodzi o to.
3: Nie próbowałem wykazać, że jest to osoba, tylko że jest to osobnik ludzki, a nie zlepek komórek. Nie jesteś w stanie udowodnić, że nie mam racji.
2: Jasne, ja ci nie zabraniam nie robić aborcji. Ja ci nie zabraniam mieć tą aborcję. Ani tobie, ani twojej żonie.
3: Czy zabraniasz mi strzelić ci w głowę?
2: Spróbuj, nie? Ja bym, wiesz...
3: Ale czy powiedz mi, czy zabraniasz mi? Albo czy zabraniasz mi strzelić w głowę twojej żonie albo twojemu dziecku?
2: Polega, że nie muszę. I tak na tym właśnie powinna się ta dyskusja skończyć, że powinniśmy coraz bardziej starać się ufać
3: ludziom. Nie musisz. Nie musisz mi zabraniać strzelić ci w głowę?
2: No jasne, że nie muszę. No głupi nie jesteś chyba.
0: Tutaj na czacie fajny wpis. Zabraniasz gruby żyć niewinnej istocie, kurwa.
2: Dokładnie. Widzisz, no tak jest. Może w ciąży jestem i takie doświadczenie mam w ciągłej.
0: Komuchu nie, jeszcze do...
2: Tak, że dyskusja powinna się sprowadzać do tego właśnie. Ile chciałbyś kontrolować moją żonę, a ja twoją?
3: Ale ja nie chcę kontrolować. Wiesz, akurat, wiesz co, czekaj. Czekaj, bo ja niczego nie powiedziałem takiego. Pamiętaj, że jestem anarchistą, a w sytuacji nieistnienia systemu państwowego aborcja do pewnego momentu nie jest w żaden sposób udowadnialna, że tak powiem. Nie jest w żaden sposób wykazywalna. Więc ja, będąc anarchistą, godzę się niestety na fakt, że do aborcji będzie dochodziło. Co więcej, jako anarchista wierzę w tak zwane wierzę. Dopuszczam istnienie wielu równoległych porządków prawnych i z dużym prawdopodobieństwem w dzisiejszym świecie byłoby szereg, istniałoby szereg prywatnych porządków prawnych, w których aborcja byłaby dopuszczalna. Ja się z tym doskonale liczę, bo nie chodzi tutaj o kontrolę. Ale w tym momencie mamy
2: fajnie,
3: do czynienia...
2: Fajnie, ja widziałem tą twoją końcówkę wypowiedzi. Prawie się rozłączyłem, bo fajnie, że tak właśnie te kilka wyjątków walnąłeś. Ale żeby, mówię, dyskusja była gorętsza, musiałem trochę podkręcić śrubę.
3: Jasne, tylko wiesz, cały myk polega na tym, że ty używasz argumentu propertariańskiego, który daje pozwolenie kobiecie na zabicie innej osoby, ponieważ ta osoba przebywa w jej wnętrzu. Natomiast moje jest, argumentując, że kobieta ma wtedy wybór. Pytanie brzmi, czy kobieta nie ma wyboru wcześniej? Bo dziecko nie bierze się z niczego, ani znikąd.
2: A nie wiem, nie zdarzyło ci się zapomnieć? Mi się parę razy zdarzyło. Nawet no, najlepsze.
3: No w porządku, ale to... Okej, w porządku. Wiem, o co ci chodzi, ale no to, istnieje szereg sposobów. To znaczy tak, czy uważam, że nie masz prawa karać innej jednostki ludzkiej śmiercią za fakt twojego roztargnienia, stanu upojenia alkoholowego, czy cokolwiek innego. Nie masz prawa karać innej jednostki, innego osobnika gatunku ludzkiego w ten sposób.
0: Dla mnie osoba to jest ktoś, kto przede wszystkim zdaje sobie sprawę z własnego istnienia. Proszę jeszcze mi dać dokończyć. Po drugie, odczuwa cokolwiek, ciepło, ból, zimno, strach i tak dalej, albo chociaż ma zalążek odczuwania jakiś, chociaż w minimalnym stopniu, wtedy bym się zastanawiał. Dlatego ja mówię o zlepku komórek jako o czymś, co jest pozbawione tych dwóch ważnych czynników, cech, a ty patrzysz na to trochę inaczej, bo ty patrzysz bardziej tak, starasz się zdefiniować to, że DNA już jest. No widzisz, a ja mam prawo się nie zgadzać z tym, bo nie wiem, a w spermie nie ma DNA też?
3: Jest tylko jedna połowa spirali.
0: No ale jest, to też już jest.
3: Ale to jest tylko połowa. To nie jest. Nasienie nie stanowi sperma, ani komórka jajowa, ani jajowa nie stanowi osobnego osobnika ludzkiego.
2: Jasne, ale pomyśl, no w tym momencie dlaczego wycofujesz się z tego, co zawsze głosisz i z czym ja się zawsze zgadzam, żeby trochę ufać tym ludziom, żeby dać im...
3: Ale czekaj...
2: Wsadzałbyś do więzienia za aborcję, czy nie?
3: Czy ja bym wsadzał do aborcji do więzienia? Tak jak powiedziałem, wierzę w system anarchistyczny, w związku z tym tam raczej byłoby to nierealizowalne. To znaczy... Bo w systemie konkurencyjnych systemów prawnych działałoby to w ten sposób, że zapisujesz się do tak zwanej prywatnej agencji ochrony, w której istnieje pewien zestaw praw, a inne osoby należą do innych agencji ochrony. Jeżeli moja agencja ochrony będzie nie dopuszczać aborcji i będzie pozbawiać ludzi wolności za aborcję, no to w tym momencie ona będzie to robić. Ale w innych systemach tak nie będzie, więc nie można mieć jakby... Nie mogę wymóc na kobiecie, która jest klientem innej agencji ochrony, aby ona respektowała prawa, które są wewnątrz mojej agencji ochrony, której ja jestem klientem. To jest zbyt złożone zagadnienie, więc ja...
2: To się zgadza w takim razie, czyli długi wywód, musisz pauzować, żeby się można było odnieść.
3: Wiem, ale po prostu ciężko jest mi...
0: Przepraszam bardzo, ale postarajcie się sobie nie przerywać, ponieważ troszeczkę, no dajmy jasne. Się wypowiedzieć jednej stronie, potem drugiej, macie czas, spokojnie, nigdzie nie uciekam, więc no dobra, wódz, kontynuuj.
3: Więc chodzi mi o to, że po prostu pewne moje poglądy są zbyt złożone, aby dało się na nie odpowiedzieć bardzo prosto, odpowiadając na bardzo proste pytania, więc zarzuty, które Kuba daje, mogłyby być prawdziwe, gdybym był wyznawcą autorytaryzmu, a nie jestem. A w związku z tym odpowiedź jest dość skomplikowana, muszę wyjaśnić, jak działałoby to w systemie prawa anarchicznego, że tak powiem, czyli konkurencyjnych systemów prawnych. To jest zagadnienie złożone. Więc, tak jak mówię, nie byłbym zwolennikiem wsadzania do więzienia, gdyby był to system anarchiczny, bo nie byłoby to realizowalne. Natomiast osoby, które dokonywałyby aborcji na życzenie, traktowałbym ostrym ostracyzmem i oficjalnie bym je potępiał, nie kontaktowałbym się z nimi, nie prowadziłbym z nimi żadnego biznesu. Po prostu traktowałbym je jak wyklęte w pewnym sensie, tak?
0: Ostracyzm społeczny.
3: Ostracyzm, dokładnie tak. Tylko traktowałbym je, ostracyzmowałbym w skrócie. To jest moje podejście do zagadnienia. Natomiast ponieważ działamy w systemie prawnym, uważam, że moralne państwo i zadanie moralnego państwa jest ochrona praw podstawowych jednostek ludzkich, w tym także ochrona tego najbardziej podstawowego, jakim jest prawo do życia. W związku z tym zdecydowanie wolę państwo, które będzie chronić prawo do życia. A tak jak już wykazałem, osobnik ludzki zaczyna się w momencie zapłodnienia. Natomiast to, że ono nie ma świadomości, to znaczy wszystkie argumenty, których wy używacie, że nie jest, że taki osobnik nie ma świadomości, nie ma możliwości realizacji swoich praw i tak dalej, to wszystko jest prawdą, ale gdyby ten filtr zastosować także do osób dorosłych, które przebywają w pewnych wyjątkowych stanach, a powiedzmy bycie stanem płodowym jest również stanem wyjątkowym, jeżeli chodzi o cykl rozwoju osobniczego człowieka, to ten filtr dawałby możliwość bezkarnego zabijania także osób dorosłych, które na przykład są w trakcie snu, które na przykład są w trakcie śpiączki, które na przykład mają Alzheimera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na co myślę, że nawet wy niechętnie byście się przestali.
0: No ja może chętnie nawet. Nie. Kuba?
2: No ja, wiesz, z pierwszą częścią nawet mi się spodobało, że powiedziałeś, że okej, ja i moja żona z tymi innymi poglądami byśmy podlegali pod jakąś inną agencję. Taki wywód dałeś, która by się rządziła jakimiś swoimi prawami. Ale z tym, ta druga część wypowiedzi z tym ostracyzmem, to nie wiem, krawiec
3: ale
2: często...
3: Ale dlaczego, Kuba?
2: Niech dokończę.
3: Mogę zapytać, dlaczego uważasz, że traktowanie osób ostracyzmem osób, które zachowują się w sposób...
2: Tak wali trochę taką, wiesz, najgorszą, z
3: dobra,
2: najgorszych
3: spokojnie. Okay. Dobra, mogę zadać jedno pytanie, ponieważ żeby ukrócić ten argument.
0: Ale Kuba to nie skończy swojej wypowiedzi, jak będziesz ciągle zadawał mu pytanie i przerywał. No, też...
3: Ja wiem, ja przepraszam, ale po prostu rozwijanie wątku, że ostracyzm mi się nie podoba, nie ma większego sensu. Chciałbym ten wątek uciąć. I dlatego mam pytanie, Kuba, do ciebie takie. Czy chciałbyś rozmawiać, prowadzić interesy, kontaktować się towarzystwo z osobą, która jest ewidentnym rasistą?
2: Wiesz, powiem ci, że ostatnio spotkałem się z neonazistą, jak byłem na proteście bilderberskim i absolutnie nie miałem problemu rozmawiania z nim, mimo to, że się kompletnie z nim nie zgadzam, nie? Nie wiem, czy bym robił interes, ale na pewno traktowałem go tak samo miło, jak traktuję go ciebie dzisiaj, a gość kompletnie w poglądach mi nie odpowiada i wiele nie mieliśmy wspólnego, poza tym, że obaj nie lubimy Bilderberg grupy, nie?
3: I
2: niech skończy z tym ostracyzmem, bo chciałem to rozwinąć, że mi osobiście taki właśnie ostracyzm kojarzy się z taką właśnie, nie wiem, krawiec często sobie łacha drze z chrześcijaństwa czy z islamu, z tych najgorszych ich wersji, to ja dodałbym do tego jeszcze ten właśnie nietolerancyjny ostracyzm, w którym tylko dlatego, że moim zdaniem na przykład ja i moja żona podjęliśmy tą decyzję, że to było niewłaściwe na przykład, żeby to dziecko w tym momencie się urodziło ze względu na przykład na to, że będzie chore czy nie będzie chore.
0: Albo
2: czy
0: przepraszam,
2: po prostu,
0: albo zwyczajnie
2: po prostu
0: nie będziemy
2: tą decyzję. Ja już wezmę te wszystkie obstacles, wyrzucę i po prostu ty nie będziesz, nie wiem, nie sprzedasz mi bochenka chleba, nie? No ja bym temu neonaziście bochenek chleba sprzedał, nie? Ja bym z nim nawet porozmawiał, a taki ostracyzm to moim zdaniem, ja nie chcę cię obrażyć, to właśnie taki defense mechanizm, taki po prostu głowę sobie blokujesz, bo się boisz, nie? Bo po prostu masz jakiś fear, że ja się nie boję, że ten jakiś dziwny nazista weźmie i mnie w dupę ugryzie, jak z nim rozmawiam. No to już jest, wiesz, paranoja, nie? I po prostu wykluczanie takie mi się właśnie kojarzy z takimi najgorszymi sektami, najgorszymi odłamami, nie wiem, różnych kościołów, religii i tak dalej. I mnie to właśnie rozwala w tych środowiskach libertariańskich, które i nawet anarchisty, co ich tak bardzo blisko im często
0: misja.
2: Do właśnie takich
0: misja. Oni mają
2: klimatów.
0: Misję.
3: Znaczy, odpowiadając na ciebie, to wynika to z bardzo prostej sprawy. To znaczy, libertarianie nie uznają mocniejszych form wyrazu. Libertarianin nie da cię w ryj, libertarianin nie pośle cię do więzienia. Więc jedyny sposób, aby libertarianin mógł pokazać, że się z tobą nie zgadza, to jest ewentualnie powiedzieć ci, że to, co robisz, jest złe, że aborcja jest zła, że aborcja to jest okropna rzecz i będzie ci to mógł powtarzać za każdym razem, kiedy będziesz kupował u niego bochonek chleba.
2: Tak, ale ty
3: może ci tego nie sprzedać.
2: Sytuacji. O czym ty osądzasz? Pomyśl, człowieku. Nie znasz mojej żony, nie znasz żony, nie wiem, żadnego z słuchaczy, a byłbyś w stanie tylko na tej durnej informacji, którą gdzieś tam usłyszałeś. Stary, no to jest niemożliwe. To
3: ale
2: jest
3: jak nie rozumiem troszeczkę. To znaczy informacja o aborcji jest wywieszona w jakiś sposób na afiszach albo o tym się pisze w internecie?
2: O tak, tylko ta dwójka ludzi, może nawet tylko ta jedna osoba w większości z tych sytuacji, trudnych decyzji, zna tą sytuację. A ty próbujesz stworzyć prawo, które nigdy nie będzie działało. Na osądzanie ludzi, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jakbyś mógł myśli czytać, może to by miało i patrzeć na intencje ludzi, może to by miało jakiś sens, ale stary, to są jakieś dewagacje tak bzdurne, że wiesz, no musisz się zgodzić, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby jakiś pikuś, który ma blade pojęcie, jak się wymawia, nie wiem, kogoś imię albo nazwisko, albo mógłby osądzać go o stracę, bo on i jego żona zrobili.
3: Znaczy, rozumiem, że jesteś non-judgmentalistą i uważasz, że inne osoby nie mają prawa oceniać. To znaczy...
2: I właśnie na tym, to mnie wkurza w tym całym libertarianizmie. Ja bym sam się nazwał libertarianizmem, gdyby było mniej tych judgmental bastards, u nas się mówi po angielsku na to, nie? Osądzających sukinsynów, tak? Chodzi o to, żeby troszeczkę krok do tyłu, stary, i więcej tego właśnie indywidualizmu, a nie jakieś z jednej strony wolność, a z drugiej jeszcze tak sztywne reguły, taki kij w dupie.
0: No sztywne.
2: Dwa.
0: A słuchajcie, Kuba, a co... Teraz ja, przepraszam.
3: Halo,
0: wódzu.
2: Teraz ja. To twój show.
0: Dajcie mi coś powiedzieć. A co z sytuacją, no bo słuchajcie, dla mnie sytuacja, w której małżeństwo decyduje się na aborcję w bardzo wczesnym stadium rozwoju, bo są przekonani, są pewni tego, że nie będą w stanie nawet kochać tego dziecka, to jest bardzo mądra decyzja. Wiem, że będę tu wyklęty, tak dalej, ale dla mnie to jest właśnie mniejsze zło, tak? Coś, jeden, może nawet zły ruch, może jest w tym jakieś zło, ale to zaoszczędzi cierpienia temu dziecku, które nigdy nie będzie kochane, bo rodzice wiedzą, że nie są zupełnie przygotowani na dziecko, że nie będą go kochali. I co, i do domu dziecka potem dać, gdzie będą ruchali w dupę, gdzie nauczyciel w dupę.
3: Co z tysiącami par, które nie może mieć dzieci, które próbuje dokonać adopcji?
0: A ty chcesz na siłę, tak, nie? Żyj!
2: A nuż się uda. Słuchaj, może znajdzie, właśnie słuchałem, nie wiem, tydzień temu była taka fajna audycja o takim chłopcu, który został zaadoptowany przez tatę i no powiedzmy tak, nie było dobrze. Tak? Sam mówiłeś, żeby nie robić reguły z exception, to tak samo i tutaj. Myślę, że ja nie wskakiwałbym do tego. Ja bym bardziej to starał się rozważać na tej zasadzie właśnie takiej wolności. Dlaczego takie hard-headed, takie twarde głowy często i ci libertarianie mają, ja mam swoje jakieś teorie, często mi się wydaje, że libertarianie pochodzą z jakichś środowisk, nie wiem, protestanckich, pochodzą. Mają bardzo silne te zasady i po prostu to otwarcie głowy wymaga jeszcze jednego kroku, którego nie wszyscy są w stanie zrobić. Ja bardzo lubię te pomysły na wolność, tyle że po prostu no, zbyt mało w nich jest tego, aby tego zaufania do człowieka, nie? Bo teraz spójrzmy na tą kobietę. Czy myślisz, że komukolwiek sprawia przyjemność robienie sobie tej skrobanki? No stary, od tego by trzeba było zacząć. Nie?
0: To jest tragedia, zaufanie dla człowieka. Tragedia.
2: No, to jest masakra dla tej kobiety.
0: Osobista tragedia, no. Za każdym razem. A ja też mam takie wrażenie jak Kuba, że wolnościowcy często tą wolność stawiają tak, tylko twierdzą, że ta wolność jest dla nich najważniejsza, a tak naprawdę najważniejsze są te rzeczy typu wiara i tradycja i konserwatyzm.
3: Wiesz co, tak jak mówię, wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność jednostki drugiej. Zarodek, czy wam się to podoba, czy nie, jest osobnikiem gatunku ludzkiego, no a nie, więc jest
0: nie
3: inną jednostką.
0: Nie, nie, nie jest.
3: No to jeżeli przestajemy rozmawiać o faktach naukowych, a
2: no
3: zaczynamy...
2: Jakie fakty, no?
0: Jakie fakty naukowe?
2: Zalotka na kolację zaproś, niech zapłaci ci za ten, za lunch.
0: Albo pogadaj z nim, albo spraw, że nie chce cokolwiek nie, no, czuje, dobrze, albo zrób, żeby było
3: zaproś,
0: świadome czegokolwiek.
3: Zaproś na kolację swojego dziadka w zaawansowanym Alzheimerem.
0: Ale słuchaj, ten zarodek nie ma żadnych znamion istoty ludzkiej, nie ma żadnych znamion, oprócz tej chemii, oprócz tej nauki, tych definicji naukowych, nie ma żadnych znamion bycia istotą ludzką. Żadnych. Tylko tą jedną, że to DNA jest. No i to ma być taki dowód mocny? A co z pozostałymi wyznacznikami bycia istotą? Tym, że czujesz lęk, strach, dobrze, ból, okay, że świadomy okay jesteś. Nic tego nie dobrze ma, tak?
2: Ale dobrze, ufasz kobietom? Słuchaj, wódz, ufasz, że to jest tragedia? Mi się wydaje, że dalej ten najważniejszy fakt tak pomijamy.
3: Przypomnij sobie wywiad z panią, ona udzielała się kiedyś w takim zespole Sisters, tak? Dostała od Gazety Wyborczej jakiś tytuł bohaterki roku, czy tak? Jak ona się nazywała? Ta, co miała taki właśnie piękny, proaborcyjny came out jakiś czas temu. Natalia Przybysz, o!
2: A nie, znam i tak, bo to wiesz.
3: Czy to była taka wielka piosenka, taka piosenkarka polska z bodajże R&B, też generalnie wykonująca, która miała taki came out, w którym przyznała się do aborcji. Aborcji zupełnie nieumotywowanej żadnym innym argumentem niż to, że nasze mieszkanie jest za małe, nasze życie jest zbyt wygodne i nie chcieliśmy z tego rezygnować. To są argumenty, żeby zabrać komuś życie.
2: Nie, no widzisz, tutaj znowu wyjmujesz, tak jak te moje z Wilkiem, ale to akurat ja to dziecko widziałem. Chwilę przed śmiercią widziałem, słuchaj, czteroletnie. Urodziło się z wielokim śmiercią. To też tak możemy iść w tym kierunku, jak chcesz bardziej,
3: ale ja
2: nie?
3: Już powiedziałem, exception, że ja już powiedziałem w tej rozmowie kilka razy, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem chorym, a więc tak zwaną aborcją eugeniczną, ja ten wybór zostawiłbym w gestii rodziców.
2: No tak, no ale to myślisz, że wszyscy robią, bo mają trochę za małe mieszkanie, to też jest taki...
3: Nie, ale generalnie...
2: Powiedziałem
3: już w tej rozmowie kilka razy, że potępiałbym w sposób jednoznaczny i wprost, i także, jeżeli działamy w systemie prawa państwowego, a więc monopolu prawnego, na danym terytorium, zabroniłbym tego w prawie, gdyby nie było innego wyjścia, a więc gdyby nie było możliwości wprowadzenia systemu anarchicznego, podkreślam, to tylko i wyłącznie aborcji na życzenie. Tylko i wyłącznie. Więc argumenty na temat chorych dzieci nie używaj.
2: No tak, ale stracisz baliu z własnego wyboru.
3: Nie, już powiedziałem, dotyczyłoby to tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy dochodzi do aborcji na w pełni zdrowym, pozbawionym wad dziecku. Dziecku.
2: To przecież wiedział, no to jest tak...
3: Tylko i wyłącznie w tej sytuacji, Kuba, więc nie atakuj mnie argumentami na temat chorych dzieci, ponieważ nie mają one przeciwko mnie i moim argumentom zastosowania.
0: Ale gorąca dzisiaj dyskusja. W ogóle spora część słuchaczy, którzy są dobrze jakoś do mnie nastawieni zwykle, dzisiaj mnie wykleła, w ogóle obrzucała łajnem, mięsem, w ogóle wszystkim. Ale dobrze. I chyba też rekordowa ilość słuchaczy. Bo to jest taki temat, ale słuchajcie, czy... Tak sobie teraz w drugą stronę trochę. Czy sam fakt, że w tym temacie toczą się tak zażarte spory od dawna, od wieków, to czy to nie jest jakiś dowód na to, że to jest rzecz, nad którą się faktycznie powinniśmy bardzo starannie zastanowić i że coś tu jest na rzeczy, że i jedna strona i druga mają swoje rację, no taka mega delikatna rzecz i mega ważna, tak? No, bo gdyby to było coś takiego, że możemy tu w końcu coś uzgodnić, to byśmy już dawno uzgodnili, a nie możemy. Ale dobra, oddajmy teraz głos Grześkowi, który dołączył. Grześku, czy ty jesteś faktycznie tym Grześkiem przez 2K na czacie?
4: Właśnie dzwonię tylko na 5 sekund, bo nie będę się wdawał z wami w dyskusję. Tak, to jestem ja. I pod nikogo się nie podszywam, tylko jestem sobą. Dzięki, na razie też.
0: Okej.
3: Okay. To było bardzo wiele wpaszance.
2: Nie, bo tam też... coś się dzieje, coś ważnego powiedział, tylko na czacie. Ja też nie śledzę za bardzo.
0: Ja się też głupio czuję, bo wnerwiłem chyba Grześka swoimi poglądami dzisiaj, a Grzesiek jest tutaj osobą, która nam pomaga w radio. No niestety, taka jest cena mówienia tego, co się myśli, a nie tego, co warto powiedzieć, żeby się na przykład przypodobać, żeby być popularnym i tak dalej, że mogę podpaść też tym, którzy są tutaj dobrodziejami Nocnego Radia i ich wnerwić czymś na przykład.
2: Tak bywa. Ja się obawiam, słuchaj, Wódz, najbardziej tego, że właśnie ludzie zaczną tworzyć jakieś takie sztywne zasady, że będziemy mieli od 3,5 tygodnia, nie, od 4,5 tygodnia.
3: Ale to wy to próbujecie robić.
2: Piknięcie dupy, nie wiem,
3: pierdnięcie pierwsze.
2: Dziecko. Ale nie, ja nie mówię, że ty powiedziałeś, stary, ja ci nie atakuję w ogóle, tylko mówię, najbardziej się boję, że ludzie, podchodząc do tego trudnego tematu, krawiec zaczął tą, tak trochę nas tonować i ja się z nim zgadzam, jest to trudne, nikt się nie zgadza od lat i właśnie tylko dlatego, mi się wydaje, nie należy tworzyć jakichś takich sztywnych regulacji wokół tego.
3: Ja się z tobą zgadzam, ponieważ uważam, że nakreślenie takiej granicy jest niemożliwe. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli jej nie nakreślisz, to w tym momencie będziesz dopuszczał aborcje 8-miesięcznych, 7-miesięcznych, 6-miesięcznych płodów, które, biorąc pod uwagę rozwój dzisiejszej medycyny, są w stanie przeżyć już poza organizmem matki przy pomocy inkubatora. A więc zdecydowanie stanowią już odrębny byt ludzki, który ma świadomość, który ma uczucia. Nie wiem, czy macie jakoś większe pojęcie na temat tego, jak wygląda rozwój płodowy człowieka. W którym momencie zaczyna ono odczuwać i odbierać bodźce z zewnątrz, zaczyna słyszeć i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale czemu ty mówisz, że ty byś dopuszczał? Ja do niczego, stary, nie dopuszczam. Ja dopuszczam do tego, co się dzieje w moim domu. I tu znowu, moim zdaniem, libertarianie czy anarchiści, jak ty, gubią się w tym wszystkim, nie? Stary, no, jak ja bym dopuszczał, to co ja dopuszczam do tego, co się dzieje, nie wiem, w północnej...
3: Czy według ciebie...
2: Nigerii, że tam się dzieją straszne rzeczy? Ja ten argument, nie dopuszczam, no.
3: Odpierając ten argument, czy w związku z tym mam prawo w moim domu zastrzelić swoje 5-letnie dziecko?
2: Ty się pytasz, czy ty masz prawo?
3: No nie, bo ty mówisz, że nie chcesz, żeby... Nie chcesz, żeby...
0: Ale ty Wódz, cały czas się trzymasz tego, co uznałeś za dowód, wiesz, koronny tutaj w sprawie, że jak jest DNA, to jest istota ludzka i na tym wszystko opierasz.
3: No bo takie są naukowe fakty.
0: No ale ja ci starałem się uargumentować, że się z tym nie zgadzam. I powiedziałem, dlaczego się nie zgadzam, więc nie ignoruj moich argumentów też.
3: W takim razie powiedz mi, gdzie jest granica?
0: To
3: jest
0: nie ma tej granicy, od początku mówię, że nie ma tej granicy i jest to kwestia, którą musimy sami rozsądzić w swoim sercu i zważywszy na daną sytuację i tak dalej.
3: Zważyłem, że 9-miesięczny płód można zabić, w porządku?
2: No to pójdziesz do więzienia, do żywocia, albo cię powieszę, no tak będzie, stary. No właśnie,
3: ja tą samą granicę...
2: Ja ci nie mówię, co będzie, tylko to się stanie, nie? Bo to jestem taki, wiesz...
3: No to ja ci mówię, co się stanie, jeżeli w prawie zostanie wprowadzony całkowity zakaz aborcji na życzenie.
0: Ale czemu jak zawsze, ja chciałem zrobić audycję o feministce, o wywiadzie z nią, zawsze jak jest temat feministek, przepraszam, daj mi skończyć, proszę, zawsze jak jest temat feministek, to schodzi na aborcję, tak jakby ta aborcja, prawo do aborcji było jakimś takim głównym pragnieniem i postulatem tych feministek, jakby feminizm się nie sprowadzał do zupełnie, wiesz, do innych jakichś rzeczy, jakby to się sprowadzało tylko do aborcji, no.
3: To znaczy, dlatego że problem z feminizmem polega na tym, że niestety jest on nierozerwalnie związany z proaborcyjnością. To znaczy, nie słyszałem jeszcze, ale mogę być w błędzie.
0: Jeden aspekt.
3: Są feministki, które są pro-life. Jeżeli są, to jest ich bardzo niewiele. Tak samo ty byłeś zdziwiony, kiedy stwierdziłem, że jestem ateistą i jednocześnie jestem pro-life. A jestem. Jest to rzadkie połączenie.
2: Dzisiaj jesteś, powinieneś dodać stary. Za 30 lat może nie będziesz. I też będziesz w porządku gość.
0: Kto wie, Wódz, jakbyś się zachował, gdybyś był sam w jakiejś, wiesz, niefajnej sytuacji. Na szczęście ci się poukładało fajnie.
3: To znaczy, wiesz, Krawiec, jeżeli, kiedy rozmawiamy o skrajnych przypadkach, czyli aborcja, ciąża, która zagraża życiu matki, kiedy rozmawiamy o ciąży, w efekcie której przyjdzie na świat ciężko upośledzone dziecko, które nie będzie miało możliwości realizacji swoich praw jednostkowych, a więc potencjalnie nie będzie świadome ani przez sekundę swojego życia, nie mam wątpliwości żadnych, że należy nawet w systemie monopolu prawnego dopuścić aborcję w takim przypadku. Ale w przypadku aborcji na życzenie te wszystkie kryteria, o których mówicie tutaj, są absolutnie niestosowalne z takiego powodu, że gdyby zastosować je do osób dorosłych, można byłoby te osoby bezkarnie zabijać. A w związku z tym, że moim zdaniem kryteria należy używać do każdej jednostki ludzkiej, a jednostką ludzką jest zarodek, czy wam się to podoba, czy nie?
2: Nie ma wyjścia, stary. Nie mamy wyjścia. Zgadzam się. Daj mi papier, podpiszę, że to jest to. Nie można tak. No.
3: Kuba, już słuchałeś od samego początku mojego wywodu?
2: No słuchałem, no.
3: To powiedz mi, w którym momencie popełniłem jakiś błąd?
2: No w tym, że nie patrzysz na to indywidualnie, że masz jakieś takie, wiesz, ty bardzo jesteś logiczny.
3: Nie, to są twoje odczucia. Ja się pytam o błąd.
2: Albo jest otwarte, albo nie. I tak będziemy sobie szli przez ten labirynt.
0: Moim zdaniem coś, co posiada pełne DNA, to jeszcze nie jest istota ludzka i będę się tego trzymał. No, możesz mnie tutaj, wiesz, zakrzyczeć, możesz tupać, ale nie zmienię zdania. No.
3: Krawiec, dobrze. W takim razie, w którym momencie zaczyna się jednostka ludzka?
0: Odpowiedziałem już na to pytanie, że jest to kwestia do osądzenia przez każdego człowieka indywidualnie.
3: Czy mogę osądzić, że moje dziecko zaczyna się dopiero po porodzie?
2: No możesz, wszystko możesz, stary. No możesz zrobić, nie wiem, zagładę świata też. No.
3: Innymi słowy, jeżeli stosując wasz tok rozumowania, mam prawo zastrzelić swoje dziecko
2: prawa nie dał, ale stary, możesz robić to, co chcesz, bo przecież nikt cię nie zatrzyma, nie? No, masz ochotę dzisiaj być normalny, jutro zwariujesz, no, to tak jakbyś, wiesz, jak ja bym ci dawał wybór, nie? No to jest na tej samej zasadzie, bo przecież chyba jak normalny będziesz, to tego nie zrobisz, nie?
0: Ja zwykle nie jestem fanem takiego oceniania rzeczywistości, że coś mi się wydaje, że czuję, ale w tym przypadku jest to taka akurat sytuacja, że faktycznie trzeba osądzić i czuć, czy to jeszcze jest, czy to już jest dziecko, czy jeszcze nie. No, od tego się nie ucieknie, no niestety, też nad tym ubolewam. Może kiedyś poznamy odpowiedź na to pytanie, kiedy zaczyna się życie, ale...
3: Życie zaczyna się w momencie zapłodnienia, to jest fakt naukowy.
0: No ta zygota jakoś mnie nie przekonuje, że to jest coś, co warto chronić, nawet jeśli wiemy, że jeśli się nauka posunie tak, że będziemy wiedzieli, że z tej zygoty powstanie jakiś zwyrodniały płód, jakieś dziecko bez połowy głowy, no to...
2: Ale stale nie muszą być dzieci zwyrodniałe, może być, nie wiem, dzieci niekochane.
0: Dzieci niekochane, o tym się nie mówi.
2: To jest indywidualna sprawa, że nie jesteś w stanie stworzyć prawa wokół tego. No, tak jak wychowujesz dziecko, nie wiem, ja mam dwójkę i tak jakby mi ktoś musiał tworzyć prawo, żebym ja je kochał, nie? To nie ma sensu, stary, nie? Ja je skrzywdzę, bo ja je kocham, nie? Są debile, którzy krzywdzą swoje dzieci i tego nie jesteśmy w stanie zahamować niczym. I tak samo mi się wydaje z wokół tego, nie? Kiedy...
3: Oczywiście.
0: Wódz, przepraszam cię bardzo, a czy jesteś w stanie ocenić, kiedy się zaczyna sztuka, a kiedy się kończy sztuka i tak dalej? No też nie jesteś w stanie.
3: To jest dylemat o wiele niższym, że tak powiem, potencjale etycznym. Nie decyduje o czyimkolwiek życiu.
0: Ale więc... podobna sprawa, też nie jesteśmy w stanie ocenić niektórych rzeczy, kiedy się zaczynają, kiedy się
3: kończą. Jesteśmy w stanie ocenić, kiedy zaczyna się nowe ludzkie życie. Jest to moment zapłodnienia, jest to fakt naukowy. Wkleję ci fragment Wikipedii, stary, dobra, bo naprawdę...
0: No to ja też ci mogę zdefiniować sztukę, tak? Że sztuka bazuje na poruszaniu, na wydobywaniu z nas głębszych uczuć i tak dalej i też mogę się starać to jakoś zdefiniować. No. A ktoś się z tym nie zgodzi.
3: Dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy pewni nawet tego, czy nie istniejemy, albo czy nie poruszamy się w Matrixie.
0: Nie, niektórych rzeczy, no tak, naprawdę, niczego nie jesteśmy pewni na 100%, taka jest prawda, ale niektórych rzeczy jesteśmy pewni na 99,9%.
3: A 99,99% życie zaczyna się w momencie zapłonienia.
0: Ale jest to bezwartościowe życie, które nic nie czuje.
2: Tak, no ale tak, jest trochę to... więcej.
0: Tak, jest to bezwartościowe życie, no już
2: zapłodnienie,
0: powiem
2: tak hamsko. Zapłodnienie, taki trigger, nie? Stary, no tam się dzieje milion rzeczy wokół tego.
3: No właśnie,
2: nie jest
3: właśnie takie, z tego powodu, Kuba, że włączasz że życie, się tam milion stary, rzeczy. Z tego powodu, że dzieje się tam milion rzeczy, z tego powodu, że nie wiemy do końca, co tam się dzieje. Należy moim zdaniem przy tak ważkiej sprawie, jaką jest ochrona wyjątkowego jedynego

0: Wiesz, oczywiście.
1: Ja mam taki sam problem z katolikami.
0: Ale ty mówisz, że to jest konkretna akcja, reakcja, stary. Znowu do twojej logiki idę, nie? Że po prostu ja wierzę tak, że jak on zrobi, to ja go ostracyzm, a jak nie ostracyzm, to on nie zrobi i tak, tak. To jest tak, jak mówię, jakbyś mógł wejść w moją głowę, absolutnie. Ja bym ci nawet pozwolił na ten ostracyzm. Nie, ale nigdy do końca całej historii nie znamy i to jest zbyt osobiste. No.
2: Kuba, ja się z tobą oczywiście całkowicie zgadzam, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia z perfekcyjnie zdrowym dzieckiem, które potencjalnie będzie w pełni świadomym człowiekiem w przyszłości, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś odbiera komuś życie ze względu tylko i wyłącznie na widzimisię. Nic więcej. Tu jest cały problem.
0: Znaczy, wiesz, to widzi się może być, na przykład ta osoba jest niesprawna.
2: Nie ma. Nie, Kuba, już powiedziałem, perfekcyjnie zdrowym. Czy ja nie użyłem jakichś kwantyfikatorów na samym początku, szczegółowych?
0: Jasne.
2: Użyłem, więc mówię tylko i wyłącznie o aborcji na życzenie. Tylko i wyłącznie w pełni zdrowego dziecka.
1: Dobra, panowie, słuchajcie, przedstawiliście swoje racje, była gorąca dyskusja, ja mam ale musimy już tutaj zakończyć powoli dyskusję, bo...
2: Ja mam do was prośbę.
0: Bardzo dziękuję za to, że mogłem odwiedzić moje stare, ulubione
2: mam
0: radio.
2: Mam do was jedną prośbę. Teraz wkleję link na czacie ze strony obiektywizm.pl. Generalnie obiektywizm jest filozofią, która generalnie jest proaborcyjna. To jest filozofia stworzona przez Ayn Rand. W tym artykule dziewczyna, studentka medycyny, wykazuje niekonsekwencje co do, że tak powiem, realizacji praw jednostkowych przy popełnianiu aborcji. Generalnie pokazuje bardzo wiele niespójności co do argumenty proaborcyjne. Mam do was prośbę. Poświęćcie 15 minut i przeczytajcie ten tekst.
1: Obiecuję, że przeczytam.
2: Akurat w moim przypadku faktycznie zmienił mój światopogląd z proaborcyjnego na antyaborcyjny.
1: O, proszę.
2: Nie sądzę, żeby to się miało stać w przypadku waszym, dlatego że ja wcześniej miałem poglądy antyaborcyjne, zanim zacząłem mieć poglądy proaborcyjne, ale to już wynikało z mojego wrodzonego konserwatyzmu, nie wrodzonego, imprintowanego mi konserwatyzmu, a nie własnych, konkretnych i długotrwałych przemyśleń. Związanych z czymś takim jak prawa jednostkowe na przykład. Także bardzo polecam ten tekst, jest naprawdę świetny, rozprawia się z bardzo wieloma argumentami i mitami na temat aborcji i naprawdę można się z niego wiele dowiedzieć, także no polecam, po prostu polecam.
1: No dobra, chętnie się zapytam.
0: Jasne. Dzięki wielkie, bardzo miło się rozmawiało.
2: Również chłopaki.
0: Super, hej.
1: No trzymajcie się, cześć. Kuba i Wódz w zażartej dyskusji. Jakby ktoś jeszcze chciał dołączyć i tu przedstawić swoje widzenie, sprawy, to proszę bardzo, Nocne Radio, Skype. Jeszcze jestem 20 minut na antenie, więc dzwońcie. Dziwię się trochę, że zawsze te rozmowy o feministkach schodzą właśnie na aborcję. To jest taki też bardzo modny, kościelny temat, nie? Może właśnie to wskazuje na to, że duża część osób, które są tak negatywnie do mnie na przykład nastawione w tego typu dyskusjach, jak tylko coś powiem o feministkach, to już o krawiec pierdoli, ale się uchlał, ale po prostu ścierwo, wise up, powinien sobie zrobić przerwę z tym radiem chyba, bo tak pierdoli, że się słuchać nie da. To pokazuje, że strasznie jesteście rozemocjonalizowani. Rozemocjonizowani jesteście, no. Że emocje biorą górę i że to są takie rzeczy ideologiczne bardzo w gruncie rzeczy. Bo rozentuzjazmowani, pisze Pytajmierz. No tak, no. Tak to jest. To jest bardzo trudny temat, bardzo taki, on budzi emocje, bo to faktycznie dotyczy ludzkiego życia, czyli tego, co jest najważniejsze, no bo co jest ważniejsze od życia? Komputer, samochód, dom, no nie, no życie jest zawsze najważniejsze. O to się w ogóle rozbija, nie? Wszystko tutaj od początku ludzkości. właśnie

0: te kwestie związane z życiem, no kim jesteśmy, kiedy się zaczynamy, kiedy się kończymy i tak dalej. A ja nie chcę wam niczego wbijać do głowy, nie mam tutaj misji, żeby przekonywać. Po prostu przedstawiam swoje poglądy i uszanujcie to, że mam jakieś swoje poglądy, a nie, że jadę z kartki zawsze tutaj z misją jakąś, tak? Czy libertariańską, czy jakąś chrześcijańską. Spokojnie może zadzwonić chrześcijanin i powiedzieć, co mu leży na wątrobie. Nie, adwokacie, nie mam schizofrenii. Nie wiem skąd taki pogląd, że mam schizofrenię. Od zawsze jakoś tam starałem się zrozumieć te feministki. Nie podoba mi się właśnie to, co stosunek do kobiet. Ale od razu wiedziałem, że będę skazany na porażkę, bo większość tutaj to są faceci. Z tych nielicznych kobiet, dziewczyn, które są przy radiu, to jeszcze część pewnie tak dla spokoju albo ze względu właśnie na tradycję, na wychowanie przyzna rację facetom. I co? Ja zostaję sam, nie? Jedna osoba mnie tam jakoś zrozumie. No, krawiec to baba. No właśnie, no, taki pogląd. Bo facet musi być za facetem, a lekarz za lekarzem, a policjant za policjantem, nie? Nienawidzę czegoś takiego po prostu. To jest, z tego się bierze całe zło właśnie, że Watykan za księżmi, tak, i gwałcił dzieci, ale to ksiądz nasz, z naszej paczki, brońmy go, kurwa. Grzesiek tutaj napisał, że mu nie pasuje mówienie z pogardą o nienarodzonych dzieciach. Ale co, że powiedziałem, że zlepek komórek, że pasożyt? Powiedziałem, że w pewnym sensie jest to pasożyt, ponieważ czerpie, ponieważ jest całkowicie zależny od kobiety, czerpie z niej substancje odżywcze i w pewnym sensie no, zabiera część jej, ale ja nie mówię. Słuchajcie, to, że znów myślicie takimi schematami, że jak pasożyt, to od razu krawiec się tu źle wyraził, z pogardą, szatan. Postarajcie się mnie trochę zrozumieć. Powiedziałem w pewnym sensie, tak, że nosi to jakieś tam znamiona bycia pasożytem, taki płód. No, bo no też mogę powiedzieć, że od... No, po prostu od pewnej strony można tak na to spojrzeć, no. Nie trzeba się od razu obrażać, skreślać mnie tutaj czy coś. Co, wolicie, żebym tylko w jeden bęben walił, w jedną tubę dął, tak? I cały czas was utwierdzał, że to, co myślicie, to jest właściwe i pozytywne. Nie, właśnie fajnie, jak sobie czasami podyskutujemy, nawet jak zaiskrzy, jak się z czymś nie zgadzamy. Nawet jak większość słuchaczy mówi, że pierdolę, no to... Coś się dzieje, no i możecie tutaj mnie rozjechać jak walec, nie? I udowodnić właśnie fajnie, że wasze racje są te właściwe, te prawe, te Boże na przykład, czy coś, nie? Więc fajnie jest, no. Mi się to podoba, takie radio. No dobra, ostatnie chwile, żeby tutaj zadzwonić, a ja tutaj jeszcze zerkam na jednym okiem na to, co powiedziała mądra pani, a właśnie za taką panią uważam Manuelę Gretkowską. Redaktorka. Nie oszukujmy się, czarny protest był protestem wykształconych kobiet z wielkich miast. W małych miejscowościach wiele kobiet nie ma na tyle siły i odwagi, żeby sprzeciwić się Kościołowi. No, prawda. Hipokryzja i pogarda nami rządzą. Na lekcjach dzieci uczą się, że dziewczynka nie ma prawa decydować o swoim ciele. Chłopiec, gdy dorośnie, zapłaci jej za ciążę alimenty, albo i nie. Tak, zgadza się. Sam znam takich, którzy nie płacą alimentów. Przecież milion facetów się od tego uchyla. Będzie miał własne życie, a kobieta jest skazana przez swoją cielesność na 20 lat wychowywania dziecka. To jest straszne, to jest straszne. Sam znam takie przypadki. Facet sobie umywa ręce, facet sobie tam zapłaci albo i nie, a kobieta poświęca cały swój czas, stara się, w ogóle dziecko to jest olbrzymia katorga, nawet sam wódz, popatrzcie, sam wódz ostatnio na afterze, no to może, no nic nie zdradzam takiego, no sam przyznał, że go po prostu wycieńcza mocno i mocno angażuje to macierzyństwo. Witam cię, Etamie.
1: No zabrałeś się za taki temat, że tutaj będzie ci trudno znaleźć obrońców.
0: Brzmisz no, jak Robocop trochę. Brzmisz jak Robocop trochę, nie wiem czemu.
1: Oj, jakiś to nie wiem. To wiesz co, ja się sekundę rozłączę, jeszcze raz spróbuję. Dobra,
0: no,
1: spróbujmy. Tutaj...
0: No dobra. Serve the public trust, protect innocent, uphold the law. Może krawiec gwałci, dlatego... Tak rozumie to. Nie wiem, o co chodzi adwokatowi. Adwokat jakiś dzisiaj jest taki... Mnie tu cały czas podszczypuje mocno. Mam wrażenie, że mnie dzisiaj podszczypuje. A ty, Etam, to może jakieś mówiłeś programy staruszek minus, a może ty zrobisz program Amiga 500 plus na przykład. Wybierzcie Etama na prezydenta, to będziecie mieli program Amiga 500+. Że każdy dostanie Amigę. Za darmo. Na przykład. No i coś nie łączy się tu z nami. Jeszcze raz. Etam. Etamie, czekamy. No i jest z powrotem Etam, konserwatywny i męski punkt widzenia w twoim domu.
1: Mam nadzieję, że nie brzmi jak Robocop już.
0: No brzmisz, ale dobra, to posłuchajmy sobie w takim razie Robo Etama.
1: No bo chciałem ci z odsieczą popędzić, Kuba tam trochę cię widzę obronił. Chociaż trudno jest mi bronić te, z których jestem przeciwnikiem.
0: No właśnie.
1: Ale to wszystko widzisz, to wszystko się składa na to znacznie więcej warstw. To jest w ogóle trudny temat, ten cały feminizm. Tak? Ja zawsze twierdzę, że odpowiednikiem feminizmu jest szowinizm. Tak? Tylko tego tak ładnie nie nazwali. Powinniśmy się nazwać chyba menizm bardziej niż szowinizm, bo szowinizm to się łączy tam z szowinizmem państwowym i tak dalej. To jest zbyt szerokie pojęcie. Natomiast no ja bym wymyślił czy coś, co by się nazywało menizmem, tak? czy jakoś w tym rodzaju. I tutaj się domagał równouprawnienia, bo dlaczego feministki mają być tymi dobrymi? Bo zawsze jak coś robimy w kierunku kobiet, tak, no musimy zwrócić uwagę, czy czasami mężczyźni są w tym momencie dyskryminowani. I takim doskonałym przykładem tutaj było właśnie to, o czym mówiliście, czyli właśnie o tych ciążach niechcianych, które chcą usuwać. Tak? No ja tutaj bym jednak był za tym, że musi się ojciec na to zgodzić. Tak? Nawet gdybym przystąpił do tego i powiedział, ok, niech tak będzie, niech tutaj będzie ta aborcja, to ona by wymagała w moim przypadku zgody obu stron, jak gdyby, czyli mężczyzny i kobiety, tak? Czyli tych, którzy uczestniczyli w powołaniu tego zarodka, bo to jest bardzo istotne moim zdaniem. Nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz.
0: Słuchaj, czy mógłbyś jeszcze syntezować to pytanie i jeszcze raz zadać, bo szczerze się przyznam, że się trochę rozkojarzyłem, wiesz, bo tutaj
1: No to tak. No. Aborcja tak. Dajmy na to, tak, jako katolik, okej, dobra, niech będzie, tak? No to jest nieunikniona konsekwencja tej debilnej cywilizacji, z którą mamy do czynienia. Natomiast pod jednym warunkiem, że jest tu równouprawnienie, czyli musi się zgodzić zarówno kobieta, która jest w tej ciąży, czy w stanie błogosławionym, jak ja to wolę nazywać, jak i mężczyzna, który powołał to dziecko, tak? Bo to nie jest jedno, to nie jest z jednej osoby, tak?
0: Jestem w stanie się zgodzić na takie coś, no bo czemu nie? Ale tak się zaśmiałem, bo przypomniało mi się, jak kiedyś mnie kanar złapał w autobusie i wcześniej odpuścił jakiejś kobiecie, która była w ciąży, nie musiała zapłacić kary za brak biletu. I ja mówię, a dlaczego ta pani nie płaci? Bo ta pani jest w stanie błogosławionym, proszę pana. A ja mówię, a ja mam raka. A tu proszę się nie wygłupiać tutaj.
1: No, no i wiesz co, on miał w sumie rację, bo kobiety powinny mieć przywileje i to był jej przywilej, tak?
0: Tylko muchu.
1: Natomiast mężczyźni powodując, znaczy same kobiety, tak, te feministki, jak powiedziałem, mężczyźni, same feministki powodują to, że one chcą zlikwidować przywileje dla kobiet, które są rzeczą naturalną i to są rzeczy, kulturowo przyjęte, tak? Wiele rzeczy buduje kulturę i to jest to właśnie, co, o czym mówił Wódz, ta różnica między rewolucją a ewolucją. Rewolucja jest zawsze zaplanowana, to jest porządek zadekretowany, to nie jest nic spontanicznego, rzadko się zdarza, żeby w historii, żeby coś się rewolucyjnie zmieniło. Jeżeli jest jakaś rewolucja, to jest z reguły w interesie czyimś robiona, tak? I tam się za to płaci, tak jak na przykład ten cały Majdan był i tak dalej, to jest szerszy temat, nie? Natomiast my, jak gdyby na tych etapach ewolucyjnych, które powolutku się tam coś tam zmienia, przez tysiące lat wyrabiamy sobie pewnego rodzaju stereotypy. A teraz na pewno zauważyłeś to, że jest ciągle, że to jest stereotyp i trzeba z tym walczyć. Na pewno zauważyłeś coś takiego i słuchacze tak samo, nie?
0: Nie wiem, no staram się walczyć ze stereotypami, to na pewno.
1: Tylko po co z nimi walczyć? Po co z nimi walczyć?
0: Bo... Stereotypy nie biorą się znikąd, to fakt, ale często są bardzo krzywdzące i nas zniewalają przez całe wieki właśnie te stereotypy. I wiesz, no zresztą stereotyp to jest takie właśnie takie jak chłopek roztropek se myśli, a świat to są niuanse różne, detale, wiesz, odcienie szarości, a stereotyp ci mówi... Tak, bo tak, baba jest głupia, facet jest od rządzenia. To jest taki stereotyp, nie?
1: No ale to jest właśnie jeden ze stereotypów, ale problem jest w tym, że ludzie nie nazywają tych stereotypów. Ja też jestem za tym, żeby było jakieś takie, no, nazwę to tym słowem, które nie lubię, równouprawnienie, tak? Ale ja to zupełnie inaczej rozumiem. Równouprawnienie to nie jest podział wszystkich obowiązków tych samych porówno, tylko kobieta gotuje, a mężczyzna przybija gwoździa, tak? To tak przykładowo nie mówię. Po prostu to jest wtedy równouprawnienie, to jest podział obowiązków, ale on jest naturalny, bo on wynika właśnie z utartych jakichś przez wiele lat sprawdzonych obyczajów.
0: A może właśnie kiedyś był, kiedyś się to sprawdzało i kiedyś miało sens i kiedyś działało, a czasy się zmieniają i warto coś też zmienić w naszym myśleniu i zrezygnować z tego stereotypu, że właśnie, że facet jest od majsterkowania, a kobieta od gotowania, bo to się już dzisiaj nie sprawdza.
1: Nie, no a sprawdza się jak najbardziej, tylko właśnie to zrezygnować, tak? To zrezygnować, trzeba zrozumieć jedną rzecz, że jak ty mówisz w ten sposób zrezygnować, to masz
0: nie utrwalać.
1: Przez kogoś narzucone
0: nie,
1: masz to.
0: Nie utrwalać tego i nie popularyzować, bo to jest to głupie.
1: Ale dlaczego?
0: Bo jest to głupie już na dzisiejszy czas. Tak samo jak kiedyś, słuchaj, tak samo jak kiedyś się doskonale sprawdzało to, że kobieta musi po prostu znaleźć sobie jakiegoś faceta, który się nią zaopiekuje, bo inaczej ją zgwałcą, jacyś zbóje i tak dalej, ona się sama nie obroni. Kiedyś to działało, a dzisiaj mamy i policję, i kobieta bardziej się domaga swoich praw i może mieć gaz schowany w torebce i to już jest dzisiaj psu na budę. No to po co to utrwalać i popularyzować takie stereotypy, że wiesz, że kobieta się sama nie obroni, że musi mieć faceta, który da w ryja drugiemu facetowi.
1: No z reguły się obroni, tylko musisz wziąć pod uwagę, że większość kobiet instynktownie szuka mężczyzny, który jest od niej dużo silniejszy, tak? To jest w naturze. Oczywiście są przypadki, ale to są anomalia. To jest jak ten Neo w Matrixie. To jest anomalia po prostu. Zdarzy się jeden może na 10 przypadków, że jest kobieta silniejsza, tak? Ale nawet ci powiem, że sytuacje takie, że jest silniejsza, nie znaczy, że się obroni, bo wystarczy, że ma większą masę, jest większy. I jak po prostu ją raz trafi, to nawet jeżeli będzie świetnym, nie wiem, tam karateką, czy jakimś tam kickboxerem, to dziewczyna się nie obroni, po prostu zwyczajnie będąc mniejszą. No to jest oczywiste. Tak samo jak nie mysz nie wygra ze słoniem, to jest oczywiste. Tak samo. Nie?
0: No, bardzo wiele widziałem przykładów w życiu takich, gdzie kobieta mogła spokojnie dać radę facetowi. I tu przypominam znowu Wikingów, gdzie kobiety były świetnymi wojowniczkami i jarlankami i wojowniczkami i tarczowniczkami i się świetnie naparzały i tak, aby ci spuściła w pierdol nawet, żebyś, wiesz, nie pisnął.
1: No zapewne tak, jeżeli doskonale posługiwała się bronią ręczną. Oczywiście, że zapewne bym przegrał, tak? I co innego pewnie w siłowaniu się na zapasy, tak, w tym stylu. Natomiast ty mówisz, że widziałeś wiele takich przypadków. Ja właśnie słyszałem wiele takich wypowiedzi, że wiele widzieliśmy. My widzieliśmy wiele, dlatego że w tej chwili jesteśmy w erze, kiedy wiele się widzi na podstawie pojedynczych zarejestrowanych przypadków, typu, nie wiem, jakaś trąba powietrzna nad Polską, nagle się mówi, że jest pełno trąb powietrznych, bo jest jakieś ocieplenie. My widzimy, bo żyjemy w erze pokazywania obrazków. I to jest po prostu w tej chwili fantastycznie wykorzystywane przez realizatorów naszej rzeczywistości. I trzeba to sobie uświadomić. Kiedyś po prostu czegoś takiego nie było. Dzisiaj World Trade Center nie byłby żadną tajemnicą. Oczywiście my się domyślamy, że to jest spisek i tak dalej, ale dzisiaj jest tyle kamer. No wtedy jednak w 2000 roku pierwszym to jeszcze tych kamer za dużo ludzie nie mieli. Tak, były telefony, ale bardzo słabej jakości, pojedyncze. Natomiast dzisiaj by było wszystko zarejestrowane z 1000 stron, nie z 20 na przykład, nie? To jest ta różnica.
0: Ja się zaśmiałem, bo tu był słuchacz, wpisał na czacie z cyklu dowcip Etama. Dlaczego kobieta ma mniejsze stopy? Żeby mogła stać bliżej zlewu. No widzisz, ty już się tutaj utrwaliłeś jako taki właśnie członek klubu antybaby, nie? Więc się w ogóle zdziwiłem, że coś
1: znaczy,
0: w ogóle
1: ja szczerze mówiąc bardzo popieram takie równouprawnienie, żebyś, jeżeli będziemy nazywać feministki, niech one sobie tam będą, tak? Niech one sobie tam będą. Nas, mężczyzn, to jednak mierzi, ty jesteś wyjątkiem, że nie, ale jednak większość mężczyzn to tam uwiera, że są takie buntownicze kobiety, które tak de facto, jak to mówi Korbi, nie są kobietami, z tym się nie zgadzam.
0: Czemu? Czujesz ale jest... się zagrożony? Czujesz się zagrożony?
1: Nie czuję się zagrożony, dlatego że one upadną i to po jednym pokoleniu i to nie trzeba nawet nikogo namawiać. Ja tutaj kiedyś tłumaczyłem, że najlepszym sposobem jest po prostu, żeby się z takimi kobietami nie wiązać i tak to ma miejsce.
0: Ale
1: bo
0: to są już twoje
1: mężczyźni instynktownie się nie wiążą
0: to
1: z nimi, w związku z czym w następnym pokoleniu po prostu one wymrą i tyle.
0: A co cię to obchodzi, że wymrą? No, to niech se wymrą, no, ale daj im
1: nie,
0: pole
1: no, tylko
0: do
1: uświadamiam
0: działania.
1: Ciebie, że,
0: słuchaj,
1: uświadamiam
0: czemu,
1: ciebie,
0: czemu
1: że
0: taki,
1: natura to ureguluje.
0: Taki, wiesz, no wiem, że lubisz Ala Bandiego, ja też lubię Ala Bandiego, ale to można sobie w żartach, a tak wiesz, a tak na serio, to takie właśnie żarty typu, że kobieta ma mniejsze stopy, żeby stała bliżej zlewu, to jest, jak się zastanowisz, to jest taka wzgarda dla kobiety w sumie.
1: Wcale, że nie. No właśnie, no nie, właśnie tak. Takie podejście powoduje to, że my gardzimy czynnościami, które są bardzo ważne. To są bardzo ważne czynności.
0: A czy czujesz się dobrze, czy czułbyś się dobrze, gdyby było ogólnie przyjęte, że babki sobie dowcipkują na twój temat, że tu masz brzuszek, jak ma brzuszek, to penisa malutkiego, jak no, ma szerokie to... bary, to pewnie pindolek malutki i co w ogóle... I tak by sobie, wiesz, cały czas na twój temat dowcipkowały, czy byś się fajnie z tym czuł, nie?
1: Ale ja od niejednej panny mam większe piersi, sobie wyobraź, jestem z tego dumny. To się nazywa gineogmastia i to bardzo często występuje osób, którzy trenowali kulturystykę i tyle, no i po prostu no, taki jestem, tak? No ja mam dystans do tego, tylko rozumiem oczywiście, rozumiem, że większość ludzi, zdecydowana większość ludzi takiego dystansu do tego nie ma, no i po prostu trzeba podejść z dystansem, no. Ja jestem bardzo tolerancyjny, nawet wręcz akceptuję różne rzeczy, jak homoseksualizm, tego typu rzeczy, które mi się nie podobają po prostu i zwyczajnie, tylko problem jest z obnoszeniem, to już wielokrotnie właśnie tłumaczyłem, że problem jest, że to się obnosi, to się traktuje jako, że to jest coś normalnego, to nie jest normalne, to jest odchył i często to jest choroba zwyczajnie.
0: Ale wiesz,
1: akurat mówię o homo w tej
0: chwili. Z tym obnoszeniem się to wiesz, to można też powiedzieć tak na przykład, ja nie mam nic do Żydków, ale żeby te Żydki tak, wiesz, na ulicę nie wychodziły i tych pejsów nie nosiły, mnie to denerwuje, jak te Żydki tak, wiesz, wyłażą. Niech se żyją gdzieś tam w swoich enklawach, wiesz. To jest takie samo właśnie widzenie, nie? Trochę.
1: No, tego akurat nie powiesz tak normalnie, bo w towarzystwie, bo będziesz uznany za antysemitę, nawet jeżeli powiesz słowo Żyd. I widzisz, i tutaj do tego też brnie ta cała taka kultura, no ja to nazywam metrokulturą, czyli taką właśnie spodnie rurki, tak, i facet, który waży 50 kilo, to nie powinien być już cięższy, no, bo tak wśród nastolatek taki stereotyp, znowu to słowo, funkcjonuje w tej chwili, że mężczyzna powyżej 55 kg to nie jest mężczyzna, nie?
0: Mów coś, bo ja jem chrupki.
1: Aha, dobra, okej. Okej, no właśnie tutaj czytałem od Anona, słuchaj, bo jeżeli chodzi o ten taki dowcip z tym staniem, kurczę, stopy, bo stoi przy zlewie, otóż równie dobrze można powiedzieć, że mężczyzna ma większe ręce, żeby dźwigać większą ilość toreb z ciężkimi zakupami, nie?
0: No tak, tylko dziwnym trafem o facetach się nigdy nie mówi takich dowcipów, tylko o kobietach, nie? Wiesz, niby takie dowcipy to są tylko dowcipy, ale zawsze się zaczyna od dowcipów, że tam o, Żydek przez komin, tu Żydkiewka, ha, ha, ha, A kończy się na czymś tragicznym, nie? Że zabijamy na skalę przemysłową tych, których nie lubimy. Nie wiem, mnie to denerwuje, przyznam ci szczerze. Antysemityzm, rasizm, ksenofobia, mizoginia, tak? Wszystkie te rzeczy, które się opierają na nienawiści do kogoś, jakoś mnie drażnią, bo wiem, że one na dłuższą metę prowadzą do bardzo złych i tragicznych rzeczy, że kończą się żarty i z tego się wykluwa coś bardzo, bardzo złego.
1: No to tak zawsze jest, no bo te takie postawy mniejszościowe, które mają być teraz takie eksponowane, są wysuwane celowo i z premedytacją po to, żeby później zrobić pogrom. To jest oczywiste. I to się nie wykluwa tak samo z siebie potem ta przemoc. Po prostu kiedy ta grupa przestaje być potrzebna, to zostanie po prostu zlikwidowana. I to przez tych, którzy to wypromowali, bo to nie jest promowane tak, że się nagle samo zaczęło promować. Nagle ten. No co z tego, że homoseksualizm jest promowany? Bo on jest promowany w tej chwili. Na każdym kroku to się pokazuje. No przecież nikt nie jest anty, jeżeli się tego nie demonstruje. To tak samo jakbyś był oburzony, gdybyś widział parę hetero, która się obnosi z tym, nie wiem, uprawia seks na ławce czy coś takiego. Tak samo będziesz na to wkurzony, no bo to są po prostu rzeczy intymne i tych rzeczy intymnych się nie eksponuje na zewnątrz. To jest po prostu głupota zwyczajnie.
0: No nie powinno się, znaczy, wiesz, no wszystko też zależy od tego, jak się, do czego się przyzwyczailiśmy. Tutaj Anon napisał, że tutaj dowcipkuje, że krawiec odkrył przyczynę Holokaustu, żarty o Żydach. Nie mówię, że to jest przyczyna, ani że to powoduje, że to idzie dalej, tylko że to jest coś, co się pojawia zawsze, kiedy właśnie się zaczyna coś złego, to potem te żarty tak legitymizują tą nienawiść do Żydów.
1: No tutaj...
0: Wiesz, słuchaj, jak bywałem w towarzystwie na przykład, czy nacjonalistów, czy wiesz, czy narodowców, gdzie słuchałem sobie na imprezie cały czas dowcipów o Żydach, to co, czułem taki niesmak i wydaje mi się, że każdy cywilizowany człowiek, jakiś taki moralny, empatyczny, powinien trochę czuć taki niesmak, jak się na przykład mówi, że tam czarnuchy do zbierania bawełny, kobiety do garów, żółtki to nam tu składają iPody, he. Wiesz, to jest to coś, co już, z czego powinniśmy wyrosnąć, nie? To małe dzieci tak mają, że się śmieją z
1: nie, nie jesteś w błędzie, nie wyrośnie, tak nikt dalej. Z tego nie wyrośnie. Nie ma takiej możliwości. To jest po prostu potoczne mówienie, tak jak kiedyś się mówiło ham na chłopa i to nic obraźliwego nie było. Tak dzisiaj się mówi murzyn, Żyd i tak dalej. Większość ludzi jest prosta. Większość ludzi jest prosta, naprawdę. 9 na 10 jest prostych ludzi i będą mówić prostym językiem. No, będą mówić po prostu jakieś takie utarte tam swoje sposób, taką gwarą swoją. I to jest gwara, której się nie wyeliminuje. No chyba, że zaczniesz karać mandatem za mówienie słów, tak? Że do takiego już zwyrodnienia prawnego dojdzie. Być może do takiego dojdzie. Ludzie będą się po prostu bali mówić. To jest w Niemczech w tej chwili. Ludzie się boją mówić. Nawet spotkałem blogera z Kanady, wideoblogera z Kanady, starszego pana, który jest tam od 30 lat i z nim troszkę korespondowałem i się zapytałem, dlaczego jak jechał przez dzielnicę żydowską, bo on jechał przez dzielnicę żydowską, to powiedział nie, że tutaj mieszkają Żydzi, tylko tu mieszkają tacy panowie, no wiecie, no z takimi pejsami przy uszach. Nawet chyba powiedział, że nie z pejsami, tylko długimi włosami. I on powiedział, że on nie może tego powiedzieć, bo mu kanał zablokują po prostu.
0: No to wiadomo, że można popaść w przesadę i faktycznie się zrobiło coś takiego. Sam o tym wspominałem, że już samo powiedzenie Żyd, to już tak, już czujemy taki strach, nie, że powiemy Żyd. No bo to popaliśmy w przesadę po prostu, ale no to ja nie mówię, że jedna strona jest święta, a druga jest w ogóle kryształowa, tylko no właśnie tu jest potrzebny ten umiar jakiś i znalezienie... wiesz, no, jakiegoś zdrowego rozsądku. Niektórych rzeczy, uważam, nie da się ocenić właśnie tak. Wódz jest takim człowiekiem, który bardzo wszystko ocenia naukowo, na logikę, a to chyba nie zawsze się da. Nie wiem, ty uważasz, że cały świat się da ocenić, zaszufladkować, wiesz, na podstawie właśnie logiki,
1: nie da się właśnie dlatego, że my tutaj dyskutujemy w gronie tam kilkudziesięciu osób, tak, i myślimy, że reszta tak się zastanawia. Nie, większość ludzi w ogóle nie myśli na takim poziomie. Oni myślą, tutaj u nas to jest działanie z dwiema niewiadomymi, tak by to porównać, a reszta ludzi myśli na zasadzie 2 plus 2. To jest takie porównanie mniej więcej. Przeciętni ludzie tutaj nie trafią, bo w ogóle nie zrozumieli, o czym my mówimy, tak? I twoja dyskusja z Wodzem, ja oczywiście się bardziej z Wodzem zgadzam niż z tobą w tym przypadku, chociaż dzisiaj Wodzu cię dzisiaj krytykowałem na Dziennym Wojsku dosyć mocno, w zupełnie innym temacie. Natomiast no, musimy sobie to uświadomić, tak? No tutaj są ludzie z różnymi poglądami, ale my jesteśmy jednak intelektualistami, tak? Natomiast większość ludzi po prostu, to nie jest obraźliwe w ich kierunku, ale większość ludzi w ogóle się nie zastanawia nad takimi rzeczami, jak my tutaj. I nie możemy się dziwić, że takie coś, co ty mówisz w tej chwili, co mówił wódz, co ja teraz gadam, to dla większości ludzi to niech japę otworzą co najwyżej na to i powiedzą, a panie, no tutaj najlepiej, żeby była micha pełna, nie?
0: Nie, no prędzej się oburzą, tak myślę, że częściej skumają, o co chodzi, tylko że użyją swoich emocji jako takiego narzędzia do zdyskredytowania mnie. Na przykład powiedzą, ale pierdoli, z takim gościem to ja w ogóle nie gadam i sobie pójdą. Ale tutaj Anon napisał, kilkadziesiąt minut temu, Krawiec, gadałeś o priorytecie nauki, fizyki i tak dalej. No tak, to od razu to wytłumaczę, o co mi chodzi. Myślę, że jednak ostatecznie zdołamy jako nasza cywilizacja sobie wszystko opisać z logicznego punktu widzenia, podejść do wszystkich aspektów życia i tak dalej, tyle że teraz mamy trochę za małą wiedzę i percepcję, żeby nam się to udało, więc musimy się posiłkować trochę też czuciem właśnie, bo po prostu nie mamy narzędzi takich i stąd to jest taki wytrych. Zresztą od zawsze było tak, że to czucie, ta wiara, to były takie rzeczy, które nam pozwalają pójść na skróty, nie? I dojść do czegoś, jak nie posiadamy jeszcze dostatecznej wiedzy i percepcji, to dojść do jakichś wniosków właśnie tak trochę na skróty, nie? Że coś czujemy. No tak działa też instynkt. Zwierzę często coś czuje, nie rozumie, ale czuje i to go ratuje przed drapieżnikiem, przed przeciwnikiem, nie? Ratuje mu dupę, że on właśnie czuje, a nie rozumie. No i my musimy się ratować w ten sposób trochę jeszcze.
1: No ja czasami mam wrażenie, że pies mój rozumie znacznie więcej, niż mi się wydaje, że on rozumie, także...
0: Ty mu mówisz, zrób kubkę, a on robi.
1: No, to jedna rzecz. A druga rzecz, myślę, że ta jego percepcja to jest mniej więcej na poziomie dwulatka, jeśli chodzi o rozumienie języka. Także i wcale się chyba, myślę, nie, może to jest wyjątkowy przypadek, bo ja z nim bardzo dużo rozmawiam i to na takie tematy, żebyście po prostu się w głowę postukali, jakbyście to z boku widzieli, nie? Ale generalnie to trzeba z zwierzęciem rozmawiać dużo i widać, że wtedy on dużo załapuje. Naprawdę, to są bardzo inteligentne stworzenia. Szczególnie te ssaki takie małe, tak?
0: Wódz pisze, nie można zabijać innych ludzi na podstawie odczuć. No to też jest mądre stwierdzenie. No ale jeśli mamy sytuację, w której te nasze odczucia pozwalają nam dać jakiś jednak dobry osąd sytuacji, mimo że nie mamy naukowych dowodów na to, że czynimy dobrze, ale ratują nas, tak samo jak to zwierzę ratuje instynkt, no to nas tutaj ratuje to odczucie, że to jeszcze nie jest życie, to jest jeszcze zlepek komórek, na co się tutaj obrazili na mnie w większości słuchacze. To ratuje nas przed sytuacją, że będzie dziecko niekochane, nieszczęśliwe, że ratuje nas przed tym, że urodzimy jakieś dziecko zniekształcone, bez połowy mózgu i tak dalej. No, mimo że polegamy tylko na tych odczuciach, to czynimy jednak mniejsze zło.
1: No być może, wiesz, no trudno sobie wyobrazić to, ale może być na przykład taka cywilizacja, czy tam jakiś fragment cywilizacji odizolowany, w którym na przykład za normę będzie uznawało się to, że na przykład człowiek może żyć w imię sprawiedliwości społecznej, że nie może być tak, że żyjemy w różnym wieku, jesteśmy, tak, żyjemy dłużej lub krócej, na przykład w wieku 30 lat jesteśmy utylizowani. Na przykład można przyjąć taką moralność, taka cywilizacja też będzie funkcjonować, ba, nawet powstał na ten temat film. Logan 4 to się chyba nazywało, z Michael Danielem Yorkiem, jeszcze młodym wówczas. Polecam ten film. Tam jest właśnie pokazana taka zamknięta jakby w podziemiu cywilizacja, gdzie dożywają trzydziestki i zostają, jak to się nazywa, odrodzeni. To znaczy zabici po prostu na scenie, tak, że wierzą w takie odrodzenie. No i to funkcjonuje w jakimś tam sposób i nagle jest wielkie zdziwienie, kiedy znajdują jednego, który się uchował i jest starszym z człowiekiem z siwą brodą, tak. I nagle też się okazuje, że oni wcale się nie odradzają, tylko giną zwyczajnie, tak, na tej arenie, na której to odrodzenie ma miejsce, nie? Także może być taka cywilizacja, możemy dopuścić na przykład aborcję, tak jak w Holandii jest do drugiego tygodnia życia. To się nazywa aborcją nadal. Nie mam tego źródła niestety, ale było gdzieś kiedyś właśnie w internecie, że w Holandii jest już tak postępowa, ta Holandia to w takim dobrym tonie było, że jest tak postępowa, że aborcja jest po 2 tygodnie po urodzeniu, nie? Bo o to właśnie im chodzi, o to chodzi tym globalistom. Ja jestem w pełni przekonany, że to nie jest działanie jakieś takie kulturowo wymuszone, tylko że to jest sterowane w pełni.
0: Globalistą? To znaczy, że wierzysz w to, że jest jakaś wąska grupa Bilderbergów?
1: No czy wiesz, ja w to nie wierzę, ja to po prostu wiem. To się czuje na każdym kroku.
0: A ja nie wierzę w to. No to się czuje, no a może się źle czuje.
1: No być może tak nie jest, nie? Natomiast wiesz, no mamy, każdy z nas ma jakieś tam przekonania, to jest, krótko nazywa się wiarą, tak? Różnego rodzaju. I ja na przykład nigdy nie powiedziałem tutaj, że jestem jakimś, no jak to się nazywa, ortodoksyjnym katolikiem, tak? Takim bardziej niepraktykującym, a filozofującym, ale na tym właśnie katolicyzm polega. To jest fajna religia, bo ona dopuszcza właśnie wolną wolę, czyli zastanawianie się, tak? W pewnym bardzo dużym zakresie, szerokim, wręcz pełnym zakresie. Także zadawanie pytań. Natomiast wiara nie byłaby wiarą, gdyby się nie wierzyło, tak? Bo to jest jasna sprawa. No i teraz, jeżeli my się określamy jako jakaś grupa katolicy, tak, to nie ma co tego atakować, bo ty mówiłeś o tych zakonnicach robiących taką służebną, idzie się na służbę do kościoła. Zresztą nawet ministrant idzie na służbę, tak to się nazywa, tak? Idzie służyć przy mszy świętej. No i to jest kwestia wyboru tych ludzi. Jeżeli nie chcą, to nie muszą tego robić. Dlaczego nagle taki jest hejt na to? I to, co ciekawe, atakuje się tylko katolików, tak? No teraz trochę muzułmanów, ale nie mówi się głośno, że są muzułmanie, tam się wymyśla jakiś tam dżihadystów i tak dalej, ale nie mówi się, że to jest islam. I to jest fakt, bo to widać na każdym programie telewizji, a czasami muszę ją oglądać, więc wiem.
0: No wiesz, no wiadomo, że nie będę nikogo zmuszał do niczego, ale mogę starać się wypromować jakieś poglądy i zniechęcić kogoś do podejmowania jakichś tam decyzji.
1: No właśnie, że nie, no bo ty tak mówiąc, znaczy, no nie chodzi tylko o ciebie, bo to jest generalnie taka tendencja, tak, którą tylko tak jakby powielasz, no to jest to, że ludzie chcą, żeby nie, ma być w kościele tak, jak oni chcą, a oni nie są częścią tego kościoła, no to jakim prawo mają do tej organizacji się wtrącać zwyczajnie, no.
0: Ale jak
1: no
0: ja nie na można przykład lepiej, jak ja lepiej na przykład mam wgląd, widzę statystyki, widzę, że strasznie dużo jest wykorzystywania ministrantów przez księży.
1: Nie, ty widzisz właśnie te zdjęcia. A, widzisz, słuchaj, bo jest dużo tej chwili możliwości. No nie, widzisz pojedyncze właśnie zdjęcia.
0: Znowu, słuchaj, wybuchł kolejny skandal. Czemu tak ciągle wybuchają te kolejne skandale? Wiesz, no, gość przez 30 lat kilkadziesiąt, chyba do kilkuset dzieciaków, wiesz, wyruchał. I wiesz, mnie to przekonuje, że coś jest na rzeczy, a ty tak idziesz w zapartej. O, jakiś tam promil, jeden ksiądz się tam omsknął paluszkiem.
1: Bo czytasz media, słuchaj, skąd wiesz? Słuchaj, ja, przecież był znany, głośny przykład jakiegoś misjonarza, zdaje się, naszego, który tam w Ameryce Południowej był pedofilem. No i ja tak słucham tych wiadomości i z niedowierzaniem słyszę, o czym oni mówią. Zaczęli to mówić otwartym tekstem, bo znaleziono w komputerze tego misjonarza zdjęcia pedofilskie dzieci. Ale to nie były zdjęcia z nim, to były po prostu zdjęcia. To przecież pedofilia to nie jest posiadanie zdjęć na dzieci, tylko to jest robienie tego z dziećmi. To jest pewna różnica, tak?
0: Słuchaj, na razie
1: ale na tej podstawie obwołali go pedofilem, tak? Afera wielka.
0: Na razie temu księdzu Gerardowi Ridsdale udowodniono już, że przez 30 lat molestował 64 dzieci. Udowodniono mu już tyle. To wiesz, jaka to jest skala, jaka to musi być skala. I Watykan to tuszował. I mnie, przyznam, drażni takie bagatelizowanie tego i takie usprawiedliwianie. Wiesz, bo wiem, że gdyby to nie był ksiądz, tylko na przykład dyrektor jakiejś firmy, to byś na nim nie zostawił suchej nitki.
1: A no ale to nie jest ksiądz, to jest przestępca po prostu.
0: A starasz się, a zawsze katolicy starają się bronić, nie wiem czemu, no znaczy wiem czemu, tylko dlatego, że jest to osoba duchowna, że to jest ich wspólnota, ich kościół i ta wiesz, ciągle jakaś grupa broni swoją grupę. Czemu tak jest na świecie?
1: Nie no można... tego to ja ci nie powiem, bo ja go nie bronię. To jeżeli tak rzeczywiście jest i rzeczywiście był nad tym sąd, bo ja to tylko słyszę tak od ciebie, słyszę, no zakładam, że tam to jest prawdziwa sprawa, tak? No to miejsce tego człowieka jest w kazamatach gdzieś, tak? Jakimś kamieniołomie, a nie w tym, już nie jest ksiądz, to jest przestępca zwyczajnie, tak?
0: I on straszne rzeczy robił, kazał się modlić gwałconemu chłopcu. Jakiś, słuchaj, i ludzie są do tego stopnia urobieni, że jakiś ojciec własną córkę przynosił tam do ruchania, wiesz, i rozbierał ją, no bo to ksiądz, no to już straszne jest, ja tego w ogóle nie rozumiem. I liczba tych afer, ja wiem, znam argumenty drugiej strony, że to wynika z tego, że media po prostu trąbią o tym i tych księży jest tyle, że no jest jakiś tam odsetek pedofilów, tyle, że ja nie czytam newsów o nauczycielu WF-u, gdzie też to jest grupa podwyższonego ryzyka, u harcerzy też, tyle, że nie ma tych afer tyle, tak? Jest raz na rok jakaś afera, a tutaj co dwa dni po prostu ten ksiądz ruchał, ten molestował, ten gwałcił.
1: No sam sobie odpowiedziałeś na ten temat.
0: Czemu?
1: Bo po prostu się nie nagłaśnia organizacji państwowych, propaństwowych się nie nagłaśnia.
0: Wierzysz w to, że media chętnie tuszują takie sprawy?
1: Wierzę, że wśród duchownych jest o wiele mniej takich sytuacji niż w tych wszystkich przez ciebie wymienionych sytuacjach. To jest kropla w ogóle tego. Tylko, że właśnie się to nagłaśnia i miejsce tych ludzi jest po prostu w więzieniu. No. I tyle. I tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować, jeżeli sprawa jest udowodniona, jest jasna. Tylko mówię, czy to była pedofilia, czy to było posiadanie zdjęć, bo to jest coś zupełnie innego. No jak można zabronić komuś posiadać zdjęcia?
0: A czemu? No tak, kompletnie. No tu się pewnie zgodzimy, ale czemu za każdym razem Watykan broni i tuszuje i tylko przenosi do parafii, nie powiadamia służb i tak dalej? Skąd to się bierze? Czy to nie jest jakaś patologia na większą skalę, która już się tu wymyka spod tego właśnie, że o, to tam jakiś odsetek, coś, skoro cała wielka instytucja za każdym razem stara się zatuszować, nie informować, nie jest coś tu nie tak?
1: Być może tak właśnie jest. Znaczy ja nie bronię Watykanu, ja oddzielam w ogóle instytucję świecką, czy tam ziemską, tak, od religii jako takiej, od wiary. To są zupełnie różne rzeczy, tak, ale oni być może rzeczywiście tuszują, być może, to mówię, być może rzeczywiście tuszują prawdziwe afery, ale tylko po to, żeby właśnie taka pojedyncza afera z pojedynczym księdzem nie wpłynęła na całość, tak, na całokształt, na opinię o całokształcie. Może dlatego to się dzieje, tak? No to w każdej rzeczy tak jest, w każdej instytucji. Policja będzie tuszowała zbrodnie swojego policjanta, żeby nie uznać wszystkich policjantów za jakichś tam takich łachmytów, tak, którzy tam biją na przykład już aresztowanego i związanego chłopaka, gdzieś tam gazem boże, oczekają jeszcze i tak dalej, nie? Także tutaj, a tutaj jednak Kościół ma o wiele mniejszą szansę do obrony z tego względu właśnie, że to jest tylko wiara, tak? To jest instytucja, która może być, ale nie musi. To nie jest instytucja państwowa, tylko to jest instytucja, która się wspiera na pieniądzach. To jest tak jak datki na nocne radio. No właśnie to jest dokładne odbicie Kościoła. No jest taca i po prostu ci wrzucają, tak? I wierni utrzymują tą instytucję. Dlatego mi się na przykład bardzo nie podoba jakieś tam projekty, które by chciały z państwowego jakiegoś podatku tam czegoś odpisywać na Kościół i tak dalej, czy jakieś dotacje na Kościół. Mi się to nie podoba. To ma być w gestii tylko i wyłącznie wiernych, którzy właśnie dają dobrowolne kwoty, nie?
0: No, a tu niektórzy tak są bardzo przekonani o niewinności i o tym, że jest... że jest nagonka na Kościół, bo takie komentarze w stylu TVN i Tok FM, prawdę ci powie, krawiec.
1: No ale jest, tutaj nie ma żadnej wątpliwości.
0: Nie zgodzę z tym, że ulegam jakimś tutaj mediom żydowskim, wstrętnym, TVN-owskim, opłacony krawiec, troll. Nie zgodzę się z tym. Czytam od lat, ciągle śledzę te afery, widzę, że jest ich bardzo dużo. Nie zgodzę się z tym, że jest taki sam odsetek wśród księży, jak wśród innych grup zawodowych, bo nie wygląda na to, zupełnie nie wygląda. Przecież jest kupa afer, które ciągnęły się przez dziesiątki lat, te siostry Magdalenki w Irlandii. no kurczę, nie chce mi się nawet gadać, bo to jest takie przekonywanie kogoś, kogo się nigdy nie przekona, tak? Z drugiej strony barykady mam ludzi, którzy zawsze będą pisali, że jestem popierdolony, że ulegam, że zmanipulowany. Nie czuję, że tak jest. Gdybym czuł, że tak jest, ja jestem z wami zawsze szczery i mówię to, co myślę i absolutnie nie korci mnie, żeby tutaj umniejszać tym księżom. Nawet nagrywałem audycję, gdzie starałem się tam wytłumaczyć jakoś, podejść od drugiej strony, ale ciężko jest w tym przypadku podejść od drugiej strony, bo to by było takie na siłę. Czułbym, że robię to na siłę, tak? I że staram się wam przypodobać, że wiem, że jest dużo słuchaczy konserwatystów, katolików i tak dalej i bym tu na siłę starał się, o no bo wiecie, nie wszyscy księża są źli, a w głębi duszy bym czuł, że po prostu mówię to, co chcecie usłyszeć i bym w lustro nie mógł popatrzeć.
1: No, to akurat to by była prawda, na pewno nie wszyscy księża są źli, a powiem więcej, większość z całą pewnością jest dobra.
0: Nie mówię, że wszyscy są źli, tylko że jest bardzo duży odsetek tych, którzy są kryptogejami, i pedofilami, ma duży wpływ na to celibat, ma duży wpływ na to, to, że po prostu czują się, że w tej grupie będą chronieni, skoro jest, za każdym razem jest sytuacja, że oni są kryci, że Watykan stara się zatuszować. Watykan, który ma tak duże wpływy, tak, który wiele może w kraju takim jak Polska, to często jest sytuacja, że rodzice nawet nie dopuszczają do siebie, że o, tu mi synek powiedział, że go ksiądz wykorzystał, to ściemnia, w dupę mu dać. Są tak przeświadczeni o niewinności tych księży i oni, i te osoby, które mają takie skłonności, czują, że jak pójdą na księdza, to będą mieli świetnie, tak? Że to jest wymarzona praca dla pedofila, no powiem wprost.
1: No wiesz, no to jest taka daleko idąca teza, bo ja nie sądzę, żeby akurat ludzie, którzy chcą być pedofilami, szli na księży. Nie?
0: Nie jest to wymarzona
1: natomiast
0: praca
1: tutaj
0: dla
1: poruszasz
0: pedofila?
1: Bardzo ważną kwestię rodziny. Oczywiście, jeżeli jest taka widoczna, byłaby taka sytuacja, jest widoczna bezkarność, to oczywiście, i tutaj znowu będzie szowinizm, że powinnością ojca jest pójście i zrobienie temu facetowi, bo to już nie jest ksiądz, tylko to jest zwykły facet, zwykły przestępca, zrobienie mu palnikiem z murzynem, zrobienie mu dziury w dupie.
0: Z murzynem. Widzisz, ale... I też można poznać, że rasistą ktoś jest, jak tak sobie żartujesz, że to taki murzyn z 20-calowym właśnie cię będzie...
1: Nie, ale to nie jest rasizm. Dlaczego powiedzenie biały to jest rasizm? Dobra, no to z białym przestępcą niech pójdzie i tak. Nawet powiedziałem z murzynem, bo oni są tacy bardziej agresywni.
0: Ale dziwnym trafem, jak chcesz komuś zrobić krzywdę, to murzyn ma zawsze być tam z takim
1: 20-calowym. Znaczy to akurat był cytat z Pulp Fiction, także o to mi tylko chodziło. Natomiast nie, widzisz, tutaj też ulegasz troszeczkę niestety tej modzie takiej, że po prostu się mówi rasizm, bo powiedział murzyn. No. Biały to jest tak samo w takim razie, to jest takie samo jak powiedzenie Żyd, no to jeżeli to jest antysemityzm, no to powiedzenie Polak to jest antypolonizm, tak?
0: Anon mi pisze, krawiec, nie pogrążaj się już bardziej, bo to żałosne. To ja ci odpowiadam w tym samym stylu, weź spierdalaj.
1: Nie no, ja dzwonię przecież w dobrej wierze, żeby ci jakoś tutaj obronić, ale pewne rzeczy nie dadzą obronić. No ulegasz, nic na to nie poradzi. Ja też ulegam zresztą bardzo często i tyle. No staram się jak tylko mogę mieć dalszy dystans do tego wszystkiego. I naprawdę wierzcie mi, że wśród księży, większość księży jest, to są dobrzy ludzie z powołaniem, którzy chcą w imię jakiejś idei, tak, czynić ludźmi lepszymi, no i tyle, no i taka jest prawda. Tak samo wśród muzułmanów, tych ichniejszych tam księży, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, imanów, czy jak to tam się nazywa, tak, to tak samo tam są dobrzy ludzie, tak samo wśród Żydów są dobrzy ludzie i to są, to tak trzeba do tego podchodzić, tak. No, to że są doniesienia raz na 1000, tam ktoś coś zrobi, no to...
0: Wszyscy są dobrzy, wszędzie są źli, wszędzie są dobrzy.
1: Znaczy,
0: a na to
1: wiesz,
0: można popatrzeć głębiej, można popatrzeć szerzej. Wiesz, ostatnio sobie przypominałem serial Wikingowie. Ktoś się może się tu śmiać, o krawiec tu będzie się posiłkował Wikingami, ale to jest bardzo fajny serial. On nigdy wcześniej nie była tak fajnie pokazana różnica kulturowa między na przykład chrześcijaństwem a pogaństwem, nie? I warto sobie popatrzeć i zobaczyć, jak żyli jedni, jak drudzy żyli. Nie gloryfikuję tutaj Wikingów, też widzę u nich wiele patologii i czegoś, co mi się nie podoba, czego nie potrafiłbym zaakceptować i żyć tak jak Wiking, ale jak tak się popatrzy właśnie na chrześcijaństwo, tam jest fajnie pokazane, bo nawet te same święta obchodzą przesilenie zimowe, wiesz, obchodzą i wikingowie, i chrześcijanie, nie, w tym samym czasie.
1: No my tutaj mamy troszeczkę pod górkę, bo ja troszkę się starałem, parę dni poświęciłem na to, żeby dokopać jakichś wiarygodnych źródeł historii przedchrześcijańskiej Polski. Jest z tym problem, jest z tym ogromny problem. To jest naprawdę czarna dziura w historii.
0: No to podziękuj katolicyzmowi, który ma to do siebie. Ale widzisz, tu nie bronię zupełnie wikingów, bo wikingowie, nawet jest to pokazane, że oni też lubili niszczyć dziedzictwo kulturowe tych kultur, których nie lubili, tak samo jak muzułmanie dzisiaj. Więc to nie jest tak, że chrześcijanie tylko palili jakieś święte księgi i niszczyli święte miejsca i zastępowali święte miejsca innych cywilizacji na swoje i tak dalej, tylko okazuje się, że jak się poczyta trochę, że to robiły wszelkie kultury. Zresztą ciężko uwierzyć nawet tak na logikę, że taka ekipa, wiesz, wojów, którzy z toporami włazili na inne ziemie i główny cel to był, żeby tam wszystkich powyżynać, i oni faktycznie czuli nienawiść do chrześcijaństwa. Duża część różnej maści black metalowców, tych bardziej hardkorowych, którzy palili właśnie kościoły, to oni są bardzo za pogaństwem i im imponują właśnie wikingowie. Wiesz, no to wszystko się jakoś też układa, nie? Że to wcale nie jest tak, że po jednej stronie było tylko to niszczenie dorobku kulturowego obcej cywilizacji. Tak,
1: no zobaczymy, czy w najbliższych dekadach to my nie zostaniemy tutaj tak potraktowani przez tą tłuszczę, która przypływa na tych pontonach. No dzisiaj na przykład miałem okazję taki widzieć obrazek, to taka kultura migawkowa, mignął mi ten obrazek. Takiego pontonu, gdzie tam wyciągali jakieś dziecko. Wyobraź sobie, że to było jedyne dziecko, tak jak kamera objęła tą całą tratwę, która tam płynęła. To było jedyne dziecko, sami mężczyźni byli i oni skadrowali dokładnie to dziecko, ale przez chwilę tam mrygnęło, tak żeby było widać całość, nie? Tam byli sami faceci i to jedno jedyne dziecko, które było podawane, zostało skadrowane.
0: Okej, okay. Spróbujemy dodać Kubę, bo jeszcze chciał zabrać głos tu w dyskusji. Witam cię, Kubiuszu, Kubocie.
2: Hej, tak na czacie coś tam czytałem, że już się marksistą całkowicie stałeś. Tak jesteś.
0: No właśnie, to możemy sobie podać rękę.
1: Kulturowy.
0: Było też o tym, że co tam ci kazał powiedzieć oficer prowadzący, Kubo.
2: No ja wiesz właśnie, no ja tutaj przecież ciągle cię prowadzę, nie? Ja tu jestem ukrytym agentem i nie, no ja jedną rzecz, krytyka kościoła to jeden z ulubionych moich tematów i tutaj nie zaskoczę słuchaczy, że zupełnie się zgadzam, ale powiedz, no mówisz, że większość księży to porządne chłopy, porządne ryśki, takie fajne, nie? I większość z nich ma preferencje do wstrzemięźliwości seksualnej i w ogóle nie są hipokrytami.
1: To
2: czy to
1: nie
2: prawda?
1: Chodzi o wstrzemięźliwość, to nie chodzi o wstrzemięźliwość, to chodzi
2: no
1: o
2: tak,
1: absolutną
2: no ale w tym
1: abstynencję.
2: Momencie... No to oni mają, ta większość wśród nich ma preferencje.
1: No to jest jeden z warunków. Ja się z tym nie zgadzam akurat, ale to...
2: Nie, no ale to tak. Widzisz, to tutaj widzisz, no to tak jakbyś powiedział, że wiesz, że walenie konia jest niezdrowe, to tutaj muszę tak zacytować.
1: Zależy, czym to robisz.
2: Znaczy widzisz, nie, no to trzeba
0: A
2: być szczerym z samym sobą, nie? I Krawiec ma to do siebie, że nie jest osobą idealną, wierz mi. Widziałem gościa, on mnie też widział i też wie, że nie jestem doskonały, ale stara się
0: nie,
2: być
0: no, ty jesteś,
2: w miarę
0: ty
2: szczery jesteś. Z samym sobą, nie? I z tymi niedoskonałościami. A jak masz tutaj takiego nauczyciela i większość z tych nauczycieli nie ma preferencji do wstrzemięźliwości, walą konia, walą, nie wiem, różne rzeczy, ludzi i pewnie przedmioty też, to trochę hipokryzją leci, jak już stawiasz się na tym piedestale nauczyciela. Bo to jest równoważne, nie? To oni są, tak wiesz, to między Bogiem a człowiekiem, nie? Przekazują ci. No to trochę tak wiesz, ja bym nie przesadzał. Ja bym jednak skłaniał się w tym kierunku, że to jest zawód zwiększonego ryzyka, bez żadnego ale. I takie, wiesz, pieprzenie, że większość to porządne chłopki, to ja bym tak, wiesz...
0: Właśnie, ja pytanie mam do Etama. Mam pytanie do Etama, czy dopuszczasz do siebie w ogóle taką myśl, że jakiś zawód, jakaś grupa zawodowa, na przykład księża, może być grupą zwiększonego ryzyka, czy nie dopuszczasz? Czy wszystkie są porówno?
1: No dokładnie, tak samo? Znaczy wiesz, budowa, że tak powiem, mężczyzny, to jest w ogóle głębszy temat. Głębszy dosłownie.
0: Ale odpowiedz mi na pytanie.
1: Natomiast rzeczywiście tak jest. Znaczy, ja jako taki postępowy katolik oczywiście bardziej pochwalam to, co jest w Stanach, czyli że są pastorzy, tak, mają swoje rodziny, no bo tak. Przede wszystkim ten facet wie, o czym mówi, nauczając, tak, o rodzinie. Także to jest, moim zdaniem, to jest znacznie lepsze rozwiązanie, ale trzeba wiedzieć tutaj ten kontekst, że celibat został wprowadzony nie, bo tak jest gdzieś tam w Piśmie Świętym napisane, tylko dlatego, że chodziło o majątki po prostu zwyczajnie, tak, że nie,
0: no,
1: żeby
0: ale
1: nie
0: odpowiedziałeś mi na pytanie, nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
2: Tak, no ale
0: pytanie.
2: Tu masz dodatkowy aspekt,
0: do siebie taką
2: że
0: myśl,
2: jestem,
0: że jakaś grupa może być grupą zwiększonego ryzyka. Proszę, odpowiedz mi na to pytanie, tak lub
1: to
0: nie.
1: To znaczy tak, oczywiście, tylko
0: a
1: ja
0: czy mogliby być to na przykład
1: nie w tym,
0: księża?
1: Że tam sobie będzie korzystał z dobrodziejstw, bo mówienie o pedofilii takiej, tak, że tam jest jakieś chłopcy i tak dalej, to jest pedofilia homoseksualna. Ja uważam, że owszem,
0: czyli pederastia.
1: Księży mogą istnieć, mogą istnieć oczywiście pokusy, ale w kierunku raczej sióstr zakonnych niż tych chłopców.
2: Słuchaj, no z założenia, nie. Jeżeli oni mają spełniać to wymaganie, to wymaganie tworzy wynaturzenia, rozumiesz? Może oni nawet są normalni, ale starają się nie robić to, do czego większość z nas została stworzona i wtedy tworzysz potworki. Stary,
1: no
2: to
1: jest to całkiem możliwe.
2: Skrzywienie kręgosłupa, nie? To tak jak, wiesz, ty sobie raz tam na afterze kiedyś wspominałeś, sobie zrobiłeś rok przerwy, to chyba nie było zdrowe na głowę. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie?
1: Nie, ja nie powiedziałem o żadnym roku przerwy. To Kuba, ty mnie nie doceniasz.
2: Zakładam hipotetycznie, że jak ktoś sobie robi rok przerwy, no to jest trudne, nie?
1: Nie.
2: No to jest wyjątkowy, bądź księdzem w takim razie. Bo ja bym nie
1: potrafił. No to tak, to jest zdecydowanie, a to jest inny. Może kiedyś zrobię o tym taką nawijkę właśnie od strony praktyka właśnie na ten temat. To
0: no fajnie by było, jakieś podpowiem. Takie różnorodne tematy, bo ostatnio tak się skupiasz troszkę za bardzo na jednym temacie. Czy mnie słychać i słuchawki, i mikrofon.
1: Dzisiaj tłumaczyłem właśnie, że to jest taka moja znak firmowy. Także nie ten. Jestem jaki jestem. No
0: mam tu kabelek, słuchajcie, skróciłem kabelek i nie wiem, czy mnie słychać.
2: Tematy, słuchajcie, jeszcze tylko muszę wspomnieć, bo to mój ulubiony oponent, adwokat. No to zmuszone do dolowania i innych odlotów, no bo to homoseksualizmy i inne odloty. Boże, beret stary sobie załóż. Normalnie załóż sobie... To tak, bo wszyscy muszą tak jak adwokat, nie?
0: No i też byłoby, czy byś był w grupie podwyższonego ryzyka, jakbyś został księdzem. No myślę, że tak, jakby Kuba został księdzem i nie ruchałby przez 5 lat na przykład, to coś by mu się zaczęło zmieniać tam w głowie i zacząłby patrzeć, zacząłby się oglądać za tymi dziewczynkami w białych sukieneczkach na przykład do komunii idących czy coś.
2: No, nie, no fajnie. I teraz właśnie już krok dalej, oczywiście zoofilia zrównamy z homoseksualizmem. No straszne to jest, takie smutne dla
0: straszne,
2: mnie.
0: Straszne.
2: Taki prymitywizm, że po prostu tak jak
0: prymitywne, wiesz, i burackie, bo co innego ruchanie psa, co innego dwóch facetów, którym to sprawia przyjemność, którzy się kochają, faktycznie się kochają, bo homosiów się sprowadza tylko do seksu, nie? Że oni są ze sobą tylko po to, żeby ruchać się w dupę i to jedyne, co kieruje nimi. A nikt nie dopuszcza takiej myśli, że dwóch facetów może się kochać faktycznie.
2: Szanować i żyć ze sobą całe życie, no ale tak jest. Facet mieszka w małym miasteczku, nie wiem, czy ma jedną osobę homoseksualną, z którą się przyjaźni, którą ma jakikolwiek... relacje, to może trochę szacunku by nabrał, ale to jest straszne, że musimy kogoś znać, żeby szanować. Przecież już możemy w internecie poczytać, że to są ludzie normalni, nie? Że to są ludzie wierni sobie, szanujący, nie wiem, godni zaufania. No ale nie, zaraz zejdźmy na temat zwierząt. Straszne to jest dla mnie.
1: No ale to jest, wiesz, Kuba, to jest nieuniknione. Ty się przekonasz, bo to już będzie niedługo, że zobaczysz marsz miłośników KUS i prośby o równouprawnienie. To jest kwestia nieunikniona.
2: Tak, zdura
0: kompletnie. No tak, świat się skończy i słońce spadnie i chłop z chłopem. To jest takie gadanie właśnie w takim stylu, że
1: ja
0: słuchaj,
1: nie jestem,
0: przypisujesz
1: antyseksualistą, antyhomoseksualistą. Ja jestem tylko antymarszowy.
0: sprowadzasz do absurdu. Sprowadzasz do absurdu. Nikt nie mówi o legalizacji zoofilii ani pedofilii. Przez 99% społeczeństwa jest to uważane za zwyrodniałe i niedopuszczalne. Nawet wśród jakichś homo. Wiesz, no, nikt nie myśli, a ty, nie wiem, może tobie coś chodzi po głowie właśnie, że
2: no, ale to jest właśnie przyczyna, ja się zawsze lubię zastanawiać, dlaczego. Ludzie po prostu się boją, nie? Boją się nieznanego,
0: że zajdzie za daleko.
2: Boją się inności, boją się, a nie wszystko, co jest inne, musi cię, nie wiem, ugryźć w dupę, czy nie wiem, skrzywdzić cię, nie wiem, walnąć pięścią w twarz. Nie wszystko, co inne jest niebezpieczne, nie? A ludzie się boją po prostu, nie?
1: No to właśnie chciałem wam wytłumaczyć, że ja homofobem nie jestem. Ja się homo nie boję. Po prostu tylko uważam, że eksponowanie tego w formie jakichś marszy machających flagami jakimiś, nie wiem, jest to po prostu przesada, tak? Jest to przesada, bo tu się jest zgorszenie tak samo. Zresztą jakby byli miłośnicy taki na przykład miłości analnej, tak? Ale hetero. I by szli i machali flagami, że oni coś za to im się należy, tak? Jakaś akceptacja. To jest rzecz prywatna i się o tym po prostu nie mówi. W islamie za homo jest kara śmierci, w związku z czym homo się chowają w domu i po prostu robią to w domu i o tym głośno nie mówią. Jest porządek po prostu.
0: Adwokat wkleił tutaj linka do artykułu, w którym jest o tym, że Partia Zielonych...
2: Straszny porządek jest. Jak jesteś ateistą, też cię mogą zabić. Wczoraj oglądałem o tym reportaż. Straszny.
1: No w związku z czym nie mówisz, że jesteś ateistą.
2: No super się bezpiecznie. No w ogóle, a co mogę mówić?
1: No ale wyobraź sobie taką sytuację, Kuba. Przychodzi do ciebie do firmy, tak? Dajesz wakat, że masz ten, informację, że masz stanowisko. Przychodzi do ciebie facet i mówi na wejściu, że jestem homo.
2: Nie, no ale wiesz, mnie nie interesuje właśnie w miejscu pracy, ale po pracy może sobie prowadzić bloga i pisać co chce. A ten reportaż, o którym ja wspomniałem, to było gościu, którego właśnie ratowali, bo miał bloga.
0: Etam, ale no, to o czym ty mówisz,

0: To wiadomo, że to lewacka propaganda, wszystko, co gadają, no to... Ja już nie mam siły trochę. Takie proste rzeczy do zrozumienia, ale trzeba ciągle przypominać i
1: tłumaczyć. Zobacz, no to że... spróbuj... Znaczy ja o tym powiedziałem dlatego, że oglądałem program w telewizji, to telewizji polskiej, jeszcze za PO ten program leciał, gdzie pani wystąpiła taka jakaś postępowa. Było widać zresztą, że takiej baby to żaden chłop nie chce. I wystarczyło na nią spojrzeć. I ona powiedziała coś takiego, że w grupach homo jest wyższe bezrobocie niż w grupach hetero i trzeba coś z tym zrobić. No to jak oni to badali, przepraszam bardzo? Ja tego nie rozumiem zupełnie. Po co w ogóle się takimi rzeczami zajmować?
0: Też nie jestem fanem, żeby oceniać kogokolwiek przez pryzmat bycia homo czy hetero, albo domagać się jakichś praw, że ktoś jest homo czy hetero. Zostawmy to faktycznie w strefie intymnej bardziej. Padła propozycja, żebym tu głosem Jana Pawła II przemawiał do was, no to nie wiem, to sobie, dobra, to sobie włączę echo, to, bo Jan Paweł II tylko z echem, bez echa to już w ogóle nie jest Jan Paweł II, więc chwila.
1: Mój ulubiony papież.
2: Czekamy na może jakieś objawienie nam przyjdzie, bo to jest taki, tak, jakiś taki skrzywiony lewak i tak. Nie wiem, jak cię określić. Ja siebie określam. Nie wiem, jak siebie byś określił. Etam, ale to... Man. Czekamy na to echo. Nie słychać cię, jakbyś chciał. Może się całkiem wyłączył.
0: Jaka cisza w ogóle zapadła, jak powiedziałem, że Jan Paweł II przemówi, taka nabożna cisza się zrobiła.
2: Ja myślałem, że mnie wyłączyłeś, dlatego tak sobie siedzę.
1: Nie, Krawiec tylko żartował, albo rzeczywiście chciał zrobić, a mu się nie chce włączyć, co jest jak najbardziej cud.
3: Za mało słuchajcie, jest w ludziach
2: cisza się pojawiła to.
3: Bożego miłosierdzia. Nocne radio. Radio, które kochasz.
0: Nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć.
2: No, takie mało objawione to, co powiedziałeś. To było definitywnie dla grupy zwiększonego ryzyka nas, słuchaczy.
3: Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.
0: Właśnie kiedyś mi Klot zwrócił uwagę, jak mieliśmy zrobić Jana Pawła II na antenie, że nie może być schorowany za bardzo. To musi być zdrowy Jan Paweł II, bo schorowany jest zbyt kontrowersyjny. O. Więc...
2: Ja padam, man. Ja tutaj padam. No ale tak czy tak, no, cieszę się, że dzisiaj znowu ten ciężki temat poruszyłeś, Krawiec. Ja wiem, że zawsze masz bombardowanie. Tak średnio robisz sobie raz na 2-3 miesiące taki jakiś katarzys z tym tematem. No ale cieszę się, że trwasz i głowę masz otwartą. Szkoda, że tak ciężko pewnie znowu połowa wpłat odejdzie i słuchaczy. No ale wiesz.
1: Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Już Krawiec teraz nie może zbierać na tacę, musi zbierać do kapelusza. Bo na tacę teraz będzie brzmiało trochę prowokacyjnie.
3: Wspomagajcie nocne radio darem serca. Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.
0: Nie wiem, czy to wpłynie jakoś na sponsorów.
2: Na pewno, jeszcze coś w temacie tolerancji powinieneś dodać, bo wiesz, no...
0: Zaraz w ogóle takie wpłaty, w ogóle ja się zszokuję, tu szczena opadnie, zaraz konto w ogóle nie wytrzyma.
2: Czy zdaje się, że z tym polskim prawem to sobie zasłużysz na, nie wiem, obrazy jakiegoś prezydenta czy coś takiego, bo to też jest jakieś, nie wiem, w Polsce są...
1: No tak, czekać na to, aż ktoś wklei audycję Krawca dzisiejszą i poda minutę i sekundę na forum z Torunia i miłośników i radia i po prostu będzie Krawiec miał tutaj najazd totalny, bo to jest, tak, to jest może być pod jakiś paragraf. Znajdź mi człowieka, znajdę paragraf. Także całkiem możliwe.
3: Miłość i służba nadają sens naszemu życiu. Dlatego, kochani, nadaję dla was w tym radiu.

0: Tak.
1: Świetnie. Nie, dwójka wizytur również czasami. Bo tam jest taki program rozmowy niedokończone, gdzie można zadzwonić.
2: Dobra. Ja jeszcze raz chciałem podziękować. Bardzo miło było, sorry, że musiałem się wciąć, bo krytyka kościoła to mój ulubiony temat. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Panem Bogiem.
0: Wojujący, wstrętny, lewacki ateista, agent. Trzymaj się, cześć.
2: Dzięki wielkie. Trzymaj się tam. Hej, hej. Bardzo miło się słucha twoich bzdur. Nie daj się zniechęcić Krawcowi. Najgorsze, nie wiem, z psem wychodzenie. Fajnie się naczynia zmywa i inne rzeczy robi. Bo ja mam bardzo krótkie nóżki. Na razie, cześć.
0: No hej. Cześć. Nie, ja się zgodzę z Klodem, że jedyne, czego się da słuchać w nocnym radio, to jest Etam i Jacek Kuchmistrz.
1: No i bardzo fajnie. No. Każdy ma swoje gusta, z gustami się nie dyskutuje. No.
0: Ale powiem ci, że ja też lubię tych twoich właśnie takich luźnych audycji posłuchać, gdzie tak gadasz o dupie Maryny i cyckach Zośki, ale to jakoś tak to robisz, że fajnie. Tylko mogę mieć jakieś życzenia, to właśnie mniej tych tematów takich, wiesz, całkiem takich luźnych, że gotujesz tam leczo, że się drapiesz po tyłku, że sobie tam rodzyny wydłubujesz, coś tam takie, wiesz. Tylko takie może bardziej jakieś konkretne czasami.
1: Nie wiem, czy kiedyś przestanę, bo nie umiem. Jak ktoś będzie chciał, to macie tam wklejone z 6 godzin takich moich gadek. Dzisiaj wkleiłem akurat podczas pierwszej części twojego nawijania tutaj, także sobie tutaj spędziłem czas. Ja lubię, jak ty mówisz, lubię tworzyć. Jak przestaniesz mówić, to mi się nic nie chce robić wtedy. Tak mam, naprawdę tak mam. Ja lubię właśnie, że masz taką furczą energię, jak to się mówi. Coś w tym jest. Także. Na przykład Klot i Kapitan Nocnego Radia, to ja lubiłem zawsze słuchać przysypiając lekko i słyszę ich przez sen nawet, nie? Że każdy ma swoją taką, jakąś, nie wiem, jakąś taką formę, taką, nie wiem, jak to nazwać nawet. Emanuje taką formą właśnie swoją, która powoduje to. Zresztą słyszałem, że wielu ludzi właśnie u Kapitana Nocnego Radia, Radia na Fali właśnie miało taką fazę właśnie na przysypianie w czasie audycji. Właśnie czy to była synteza, czy tam jeszcze ta druga audycja czwartkowa o tych wynalazkach poprzedniej, pamiętam tytułu. No w każdym razie to coś w tym jest, tak? Chyba tylko nie ja.
0: A widzisz, a są też tacy, którzy chcą więcej takich tematów właśnie całkowicie luźnych z twojej strony. No więc niech sobie będzie taki Krawiec, niech sobie będzie taki Potrzeba, Klot, każdy inny. Mi się przy Klodzie świetnie zasypia, potem mi się śnią jakieś kosmosy, gdzieś tam uciekam przed reptylianami, coś w ogóle.
1: No, także ode mnie możecie się w najbliższym czasie spodziewać więcej gameplayu, bo się do tego przymierzam, żeby sobie gameplayować i gadać i wtedy będzie można nawet dzwonić, bo gameplayerzy mają taką przypadłość, że najczęściej nie można do nich zadzwonić, a tutaj będzie można zadzwonić, ba, będzie się może nawet pokazać, bo to będzie z wideo, więc a działa mi na tym Skype, więc będzie można sobie do Nocnego Radia zadzwonić w czasie gameplayu i pogadać, i się pokazać, pomachać nawet do kamerki.
0: Gameplayu, może zrobisz gameplaye?
1: A wiesz, o tym myślałem też. Myślałem o tym, żeby na takim LGBT forum zrobić ogłoszenie, że w Nocne Radio przyjazne dla wszelkich form miłości i zrobić taką właśnie audycję taką różowe rozmowy, czy coś w tym rodzaju. Myślałem o tym. Taka ciekawostka by była, taki stuprocentowy heterowiec by rozmawiał, heterytyk, o, żeby tak brzmiało bardziej religijnie, rozmawiałby z różnymi takimi właśnie, jak ja to nazywam, szczerze z mojego sumienia, zboczeniami, no niestety. Ja uważam, że całe zło jest w tym, że uznano w 68 roku uznano to, że to nie jest choroba i to jest, skreślono to z tych takich WHO, listy chorób. I to jest, całe zło się stąd wzięło, bo teraz traktuje się nas, przeciwników tego, jako homofobów, czyli chorych na fobię, natomiast tych, którzy to robią, traktuje się jako coś normalnego. Zresztą chyba to trochę coś w tym prawdy jest, bo homoseksualizm zachodzi bardzo często w więzieniach wśród osób heteroseksualnych. Nawet jest powszechny z tego, co wiadomo, jeżeli to są prawdziwe informacje. Jak również na przykład wśród małp i wśród psów. Także no, cholera wie, różnie to może być.
0: Zgwałcone drzewo zemściło się na dendrofilu. Czytam tutaj newsa. Nie wiem, czy gałąź mu spadła na łeb, czy co. Zapraszamy też właśnie dendrofili. Jajkofilii. No właśnie, jest pytanie, kiedy nowy sezon gotowania jajek z Etamem, ale ty niby taki jesteś jajcarz, niby taki w tych jajach siedzisz, nie szybko, a nie potrafisz nie jajka na miękko ugotować.
1: No właśnie teraz jestem w ogóle się stałem antyjajeczny, bo główne portale głównych mediów doniosły o jakiejś wielkiej partii skażonych jaj na zachodzie, co dla mnie oznacza, że one trafią do Polski za chwilę, także jestem szczerze mówiąc troszeczkę przerażony teraz moją dietą jajeczną. Na razie przysiadłem się na jogurty, nie wiem, chyba do nich jajek nie dodają.
0: No, teraz masz na każdym produkcie żywnościowym napisane, że może zawierać śladowe ilości orzechów arachidowych, jajek, a to tak myślę, to się bierze stąd, że oni w tych samych kontenerach to tam, wiesz, przygotowują i mieszają i tak dalej, nie?
1: Znaczy to się znalazło, nie wiem o ile tam, wiecie tutaj na czacie, to tam się znalazła jakaś toksyna, która była używana do zabijania robaków na tych rzeczach, którymi karmiono potem kury i to jakoś tak się tam, to jest skandal cały podobno w tej zachodniej Europie. No ale ja mówię, no jeżeli płynie statek do Polski, kiedyś był taki news, że do Polski płynie statek wypełniony jakimiś toksycznymi odpadami. Było to kilka lat temu, jak kilkanaście. No i od razu było tak, że nie wpuszczą do portu w Gdańsku, to do Gdańska wtedy płynęło. No i od razu się znalazł taki jakiś minister czegoś, że to jest wielka szansa dla Stoczni Gdańskiej i przyjąć ten statek z odpadami, bo on się chce naprawić. Oni chcieli go porzucić po prostu z tymi odpadami. No i od razu ktoś skomentował, że jest oczywiste, że ten statek trafi z tymi odpadami do Polski i zniknie po prostu zwyczajnie. Pójdzie się tu zakopią. No i tak się podobnież stało.
0: No widzisz pan, jak to jest.
1: Także nie ma jak zutylizować, to wyśle się do Polski i zutylizujemy to w naszych żołądkach. Także na razie będę unikał tych jajek za 9,95. Zresztą one są teraz tak w Biedronce dziwnie schowane, tak jakby klienci mieli ich nie zauważyć, poza tymi, którzy dokładnie szukają, gdzie one są. A są nadal, po 9,95 30 jajek.
0: No to dobra, Etamie, dzięki ci za pogaduchy. Czekamy na kolejne jajcarskie audycje. Tylko bardzo proszę, mniej o tym, czy mnie słychać i czy kabelek przycięty teraz jest dobrze i żebyś nie trzeszczał. O, i będzie naprawdę
1: no ale
0: super.
1: Wiesz, jakie to jest frustrujące dla kogoś, kto mówi, kiedy włączasz się w środku dnia, w nocnym radiu w środku dnia, mówisz, nagle patrzysz, że jesteś jedynym słuchającym, no bo ja zauważyłem, że jest jeden, a potem się zreflektowałem, że ten jeden to jestem ja, bo ja właśnie sobie odsłuchoczyłem.
0: No ale to dziwne, ale nie jest.
1: Przyszli potem, stali bywalcy. Jednak ale są uzależnieni, wiesz, są tutaj tacy, co siedzą non-stop.
0: No ale no, ludzie to nie są jackowskie, żeby wiedzieli zawsze, że ty akurat wszedłeś i nadajesz. No. Nie ma tu jasnowidzów zbyt wielu.
1: Musimy pomyśleć o jakimś takim, jakiejś takiej formie informowania, żeby to trafiało prosto na smartfona tych zainteresowanych, że się włączył live, to by było idealne rozwiązanie. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiązać, ale bo powiedziałem o tym, że robię taką aplikację. Jak coś powiem, to już tego nie mogę dokończyć. To jest właśnie.
0: To nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. A no czy właśnie można wróżyć z jajek? Być takim jajackowskim? Jajackowski taki wróżyć.
1: Nie
0: z
1: wiem,
0: jajek.
1: Natomiast wśród katolików jest taka tradycja na przystole wielkanocnym, że stuka się jajkami i to jest taki konkurs. Cała rodzina się stuka czubkami jajek i kto rozbije pozostałych czubki, a jego czubek zostanie cały, to zwycięża. Jak gdyby. Nie wiem, co to ma do zwycięstwa, czy to jakoś mu tam daje, jakąś tam, nie wiem, coś więcej tak przy tym stole, ale w każdym razie ja zawsze potrafiłem wygrywać, ponieważ cała sztuka walki na jajka, na skorupki jajek polega na tym, żeby być tym, który uderza, czyli wyprzedzić ten ruch, zrobić czubki, wtedy twoje jajko raczej nie pęknie, a pęknie jajko przeciwnika na czubku.
0: A tu moherowy beret, nasz dyżurny adwokat, który cały czas się zarzeka, że taki tu jest ani po jednej stronie, ani po drugiej, ale ma wrażenie, że żebyś przestał, Etamie, byłoby dobrze właśnie jakbyś przestał gadać o kabelkach, a zaczął o pedofilach w kościele i będzie dobrze, lewacko no, i żydowsko w nocnym radiu.
1: Temat, i sobie idę, temat jest do całkiem widzenia. Nieobcy, no, krótko mówiąc. Nie znam żadnego księdza pedofila, szczerze mówiąc, a przynajmniej nie wiem o tym, że jest. Natomiast kiedyś, jeśli chodzi o żydowskie, no to kiedyś wpadłem na taki genialny pomysł, żeby nazwać swojego psa Żyd przez RZ i T na końcu i chodzić tak na niego wołać na ulicy. Żyd do nogi, nie? Ciekawe, jaka byłaby reakcja. Jak szybko trafiłaby sprawa na Wokandę?
0: No widzisz, i wyszło szydło z worka.
1: No, no dokładnie. No jakby mi nakazali prawnie zmianę nazwy psa, to bym to zrobił.
0: Krypto-antysemita.
1: I nazwałbym go wtedy Hitler. I ja, gdyby sąd się zdziwił, dlaczego chcę go pan nazwać Hitler, no bo Hitler tak jak sąd nienawidzi Żyta mojego. Żyta przez T zaznaczam i przez RZ.
0: No dobra. No to co, trzymaj się, jesteśmy w kontakcie, jak to ostatnio mówię do wszystkich, jak kończę rozmowę, jesteśmy w kontakcie, proszę nie dzwonić, my zadzwonimy.
1: Dobrze. Czekam w takim razie na odpowiedź w sprawie mojej oferty pracy. Hejka.
0: Cześć.

Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Niech wstąpi duch Twój, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tego razu.

Dobra, to ja już się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Takim trochę gejowskim głosem mówię, a to dlatego, że audycja była taka żydowska, gejowska, opłacona przez NWO. To ja się nie kryję z tym, zapłacili mi, żebym też torpedował tych, którzy walczą o prawdę i wpuszczał lewaków, komuchów, żeby wpuszczał na antenę. Przyznaję się, bez bicia. Dzięki, że byliście. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.

0: Więc każda osoba, która odrzuca istnienie Boga, czy agnostyk, czy ateista, czy zwał jak zwał, czy osoba mająca wszystko w dupie, czyli większość, no to musi niestety konsekwentnie wobec tego wywnioskować, że materia ożywiona powstała z nieożywionej, czyli zaprzeczyć jednemu z praw fizyki. Doszedłem do tego, że to jest niemożliwe i że patrząc na złożoność świata, patrząc na to, że nigdy nikt, wiesz, z piasku nie stworzył organizmu żywego, ani nawet nic, co jest związane, co jest zbliżone do tego, wobec tego uznałem, że musi być jakaś istota wyższa.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą!
2: Daj kota! Bo bije jak psa!

Dobry wieczór. Witam w kolejnej audycji Nocny Jaszczur. Już w sumie trzeciej.

i dzisiaj zajmiemy się tematem w sumie, który też jest... To znaczy, ten temat został wyjaśniony przez naukowców, przez lekarzy. I jako zaburzenia w śnie. Tutaj mamy do czynienia, ogólnie mówi się na to paraliż senny, ale to jest bardziej porażenie przysenne. I to zjawisko występuje podczas zasypiania, gdy zasypiamy, lub podczas przechodzenia ze snu do czuwania, objawiające się porażeniem mięśni, to tak zwana katapleksja, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości. Zjawisku temu towarzyszą na ogół nieprzyjemne doznania. Czyli oczywiście otwieramy oczy, nie możemy ruszyć ani ręką, ani nogą, nic nie można zrobić, jedynie działają nam tylko gałki ocznej i to występuje podczas fazy snu, tak zwanej fazy REM, gdzie gałki oczne pracują bardzo, bardzo chaotycznie i i podkład ciszej. Okej. Okay. Chyba teraz jest lepiej. Nie, Binio, piutem też nie można ruszać. Nie mogę czytać czata, bo się rozprasza. I co jest też najważniejsze, można wtedy doświadczyć halucynacji, czyli że widzimy jakieś postacie, czujemy przede wszystkim obecność jakiejś postaci, cienie. Na przykład na ścianie widać cienie, czy gdziekolwiek, gdzie pada światło, to następuje gra światło-cieni. Można też zauważyć, znaczy można też poczuć zapach, co jest najważniejsze, co to też jest ciekawe. Jest to związane też z demonologią, o tym będę mówił później. Dalej za głośno podkład.

Teraz powinno być ok. Mam nadzieję. I tak. Możemy doświadczyć uczucia bezwładnego spadania, przygniecenia klatki piersiowej, czyli że uczucie gwałtownie łapiemy oddech, pomimo że oddech w trakcie snu jest i tak płytki. Pomimo że oddech i tak jest płytki, to w tym momencie ktoś właśnie w trakcie takiego paraliżu zaczyna się dusić. Dodatkowo ten nacisk na klatkę piersiową i tutaj jeszcze jest coś takiego, że w głowie można słychać jakieś dźwięki, trzaski, szumy.

No to dobra. Teraz już wiemy, na czym polega te zaburzenie snu. W jaki sposób to się objawia. Najczęściej po takim tego typu zdarzeniu. Budzimy się zszokowani, zlani potem. Jak nic nie słychać? Przecież mówię cały czas do mikrofonu.

Cały czas podkład ściszyłem maksymalnie, no jak jeszcze bardziej ściszę, to już nie będzie podkładu w ogóle, także... No nie wiem, chyba że ktoś ma kijowe głośniki, no to... I po takim, po czymś takim zazwyczaj ktoś budzi się po prostu zniszczony całkowicie, niewyspany. No i to wiąże się z pewną formą depresji, bo taka osoba później boi się zasnąć i po prostu strach przed zaśnięciem, tak jak było w horrorze Freddy Krueger, gdzie te dzieci bały się zasypiać i piły kawę i robiły różne dziwne rzeczy, żeby tylko nie zasnąć, żeby tylko Freddy nie przyszedł w nocy i ich nie zamordował. Ogólnie poza taką naukową, no bo tak naprawdę to nauka tylko wyjaśniła, że to jest że to jest ta kataklepsja, porażenie mięśni spowodowane, jest to głównie przyczyną tego czegoś, tak jak to tłumaczy nauka, jest stres długotrwały, bo zazwyczaj to się objawia u dzieci, gdzie stres w szkole i tak dalej, jakieś problemy rodzinne. I nauka to właśnie wyjaśniła w ten sposób, że to takie nawarstwienie tego wszystkiego powoduje tego typu zaburzenia snu. No ale ogólnie mamy coś takiego jak wierzenia lokalne, nasz folklor i dodatkowo jest okultyzm, demonologia, to wszystko jest mniej więcej połączone w pewien sposób. I tutaj możemy takim najbardziej znanym wytłumaczeniem tego to jest zmora nocna lub nocnica. Nocnica. Też mówi się na nią jako mara. Tak samo właśnie od tego też pochodzi nazwa, czyli nocny Marek na przykład też od tego pochodzi, gdyż to była męska wersja tego upiora. Nocna zmora jest demonem, który się narodził z duszy grzesznika, osoby potępionej lub bezpodstawnie skrzywdzonej. Jest to człowiek nieświadomy, kierowany złością, który mógł być zmorą za życia i jego dusza nocną porą odłączała się od ciała. Czyli to być może też w starych właśnie takich ludowych wierzeniach w okultyzmie mógł to być na przykład ktoś, kto się zajmował okultyzmem i sobie robił takie właśnie, jak to się mówi, nocne wojaże, czyli te tak zwane te OB, czyli odłączał się od ciała i potrafił przenikać do snów innych osób. Istnieją wierzenia mówiące, że zmora może zostać również człowiek ze zrośniętymi brwiami. No takie są uwarunkowania, lub różnokolorowymi oczami. Gdy
gdy nastało chrześcijaństwo, pojawiły się teorie, według których przekręcenie imienia przy chrzcie lub wypowiedzenie je na łożu śmierci i trzeba było wypowiedzieć zmoraś Mario zamiast zdrowaś Mario, skazywało duszę na wieczny byt pod postacią Mary. Oczywiście też znane są typowe takie nocne zmory czy nocnice właśnie, które pod postacią zwierząt wślizgiwały się do domów ludzi. Na przykład niektórzy widzieli koty, nie mając zwierząt domowych, na przykład widzieli czarne koty w domu albo czarne psy. Jeżeli chodzi o psy, no to już jest akurat, pies jest związany, tak samo i też kot, ale bardziej pies jest związany z demonologią ogólnie, z tak zwanym, jeżeli chodzi o okultyzm, jest to tak zwany Lemegeton króla Salomona, czyli to jest ten okultyzm starożytnego Babilonu, ten taki najstarszy, na którym jest oparty Kościół katolicki i ogólnie wiara chrześcijańska. I właśnie tam się objawiał właśnie pies jako taki tak zwany ogar piekielny. Zawsze przed śmiercią, gdy już ktoś był blisko, już było wiadomo, że niewiele mu czasu pozostało. To po prostu pojawiał się właśnie ten właśnie pies, ogar piekielny. I żeby tu teraz nie stracić wątku, to czegoś takiego doświadczył, bo to było też opisane wielokrotnie. Osoba, taki znany okultysta o imieniu Aleister Crowley, i on właśnie już pod koniec swojego życia, gdy zasypiał, to miewał właśnie paraliże senne i czuł zapach mokrego psa, tak zwanego, czyli takiej mokrej psiej sierści czuł zawsze przed snem, już przed samą śmiercią. I on już sam mówił, że ogary po niego idą, że pójdzie do swojego pana, że już jest blisko. Także tak samo na przykład czarne psy i

0: Oty też widywał w trakcie swoich paraliżów sennych znany Reichsführer SS, czyli Heinrich Himmler, gdzie on był bardzo związany z okultyzmem. I który był bardzo związany z okultyzmem. I on miał kontakt z tymi, to były tak zwane, bo on razem z takim pewnym jegomościem, który się nazywał Karl Maria Wilgnut, Wilgnut, to ciężkie do wymówienia, założyli tak zwane Stowarzyszenie Thule i oni kurde, tu mi się straciłem teraz wątek. Aha, i oni założyli Stowarzyszenie Thule i byli bardzo mocno związani z okultyzmem. I chodziło tutaj o, głównie zagłębiali się w demonologię nordycką, która wiadomo w bardzo dużej wierze została praktycznie skopiowana z demonologii Słowian. I tam dodatkowo oprócz jeszcze czy zmor nocnych, czy nocnic występowały takie demony jak na przykład tak zwane dusznice, duszaki, czyli tylko takie po prostu istoty, które pojawiały się w nocy i one tylko dusiły. Bo taka była legenda, że duszaki były tak jakby przywoływane, wywoływane w trakcie tych okultystycznych rytuałów, żeby zabijać żołnierzy albo osoby, które zostały wyznaczone, czyli że po prostu taka nocna zmora dostawała zlecenie. No i w ten sposób ginęło wiele, wiele na samym początku, gdy Trzecia Rzesza zaczęła, na początku Trzeciej Rzeszy, gdy NSDAP się rozrastało i zaczynał się po prostu ta ich droga. To jeszcze było przed II wojną światową, to wiele osób na przykład przed nocą długich noży, na przykład gdy Hitler przejmował władzę, gdy NSDAP przejmowało władzę w Niemczech, to sporo osób ginęło, pomimo że były strzeżone w nocy, były pilnowane, bardzo dużo osób ginęło w nocy właśnie, uduszone i tak dalej. Także to jest taka w sumie legenda III Rzeszy. I dodatkowo były związane z tym tak zwane też topielce i inne tego typu istoty właśnie, które zawsze przychodziły w nocy, czyli było to związane właśnie z takim nocnym nawiedzeniem i były mordowane w nocy bardzo szybko. To jest takie śmieszne, trochę takie science fiction, ale jest sporo na ten temat opisane w książkach i można sobie poczytać. Są niektóre naprawdę bardzo dobre książki, które opisują współpracę III Rzeszy właśnie z tym Towarzystwem Thule czy z Towarzystwem Vril, który był jeszcze bardziej zagadkowy i w sumie mroczny. Było dużo tam tajemnic z tym związanych. Są takie legendy, że do tej pory jeszcze na przykład w Górach Sowich, tam gdzie jest kompleks Rize, pojawiają się pojawiają się tam na przykład w lesie właśnie takie nocne postacie, które na przykład jeżeli ktoś spotka, to one są w sumie, są miłe i wskazują drogę na przykład, ale wyglądają dość upiornie i jest w sumie dużo tam opisanych takich właśnie, że ktoś tam wieczorem albo w nocy, albo nawet czasami w dzień spotykał tam dziwne takie postacie tego typu, związane właśnie z okultyzmem i zwierzeniami tego właśnie typu. Jeżeli chodzi o ten jeszcze... Tutaj też mamy w innych folklorach mamy jeszcze... Wczoraj była audycja o Japonii i tu jest ciekawe, że mamy też takiego japońskiego, taką japońską zmorę nocną. Japońscy samuraje budzili się w środku nocy z przerażeniem, odkrywając zaciskające się na ich szyjach łapy demona. Ten demon się nazywał Kanashibari. Chińscy chłopi spod Szanghaju szeptali między sobą straszliwe historie o legendarnym dziewięcioogoniastym lisie duchu. Czyli to był, on objawiał się pod postacią lisa. Olbrzymi strach na przykład w folklorze na Filipinach budziła na przykład paraliżująca człowieka istota Hart Nagarat. Niektórzy europejscy mnisi w średniowiecznych Włoszech, tutaj znowu mamy folklor włoski, czy we Francji, czy na przykład w Hiszpanii, spowiadali się z namiętnej miłości, jaką uprawiali nocami z wielkopiersiastym sukubem. Czyli są jeszcze cycate takie zmory. A to już jest akurat mało takie, mały koszmar, to akurat chyba przyjemne bardziej. I na przykład niemieccy zakonnicy opisują w swoim dziele, które się nazywa Maleus Maleficarum, inkuby, czyli które nawiedzają nocami kobiety, aby je zapłodnić. Czyli to są nocni zapładniacze. Na przykład Bolesław Leśmian, to już w znanym takim szkolnym utworze, Dusiołek, opowiada o bajdale, którego podczas drzemki dusił dziwny potwór. Wszystkie te przeżycia są, no oczywiście, są efektem tego samego zaburzenia snu. Ale czy to jest tak naprawdę tylko zaburzenie snu? No ciekawe jest, że czuć zapachy. Co tak nie za bardzo jest w takim samym tylko paraliżu, w samej tej katalepsji, to trochę akurat na ten temat to ciężko jest znaleźć coś, jeżeli chodzi o zapachy, a czuć zapachy, bo na przykład jeżeli w nocy na przykład ktoś widział postać, to na przykład czuć było zapach takiej wody, takiej z jeziora, smród takiej wody z jeziora. Na przykład później w domu, w mieszkaniu było widać ślady, mokre stóp. Czyli jest to trochę zastanawiające. W językach nazwa demona paraliżu sennego wywodzi się od wspólnego człona mar lub od słowa naciskać. I na przykład w greckim demonie, czyli w starej mitologii greckiej na przykład, jest demon, który się nazywał Grajajmora. W niemieckim mar, czeskie to są mary, muerara, to są w krajach właśnie takich latynoskich. Jeszcze jest kikimora w języku staronorweskim. Nazwa demonów wychodzi się też od słowa naciskać. Oj, kurde, to mi się wszystko już tu mi się pomieszało. No jest to temat trochę, bo każdy folklor, każda kultura ma swoich tych nocnych zapładniaczy. I tutaj w tym wszystkim, no to już jest ciężko się połapać. Miałem tylko bazować na w sumie tym najważniejszym takim okultyzmie babilońskim, no ale to by było wtedy mniej ciekawe. I co jest jeszcze ważne i bardzo takie, co zasługuje na uwagę, że bardzo dużo można znaleźć na ten temat w ufologii, czyli ma to związek też z tak zwaną abdukcją, czyli z porwaniami obcych. I niektóre takie ciekawe przypadki są właśnie opisane właśnie bardzo, bardzo szeroko w ufologii. Nie tylko sam paraliż senny, ale samo to, że niektórzy doświadczali tego na przykład w trakcie, znaczy po prostu doznawali podobnego stanu na przykład w trakcie jazdy samochodem na przykład. I właśnie i to było tak zwana abdukcja. Później mieli różne sny związane właśnie z porwaniem, czyli tam kładali im różne rzeczy, robili na nich eksperymenty. I na przykład są też ludy, na przykład tak jak Inuici, czyli Eskimosi, którzy uważają, że porażenie senne jest przeżyciem takim duchowym. I oni na przykład, jeżeli coś takiego wydarzy się w ich życiu, to są bardzo, bardzo właśnie zadowoleni, że coś takiego, to jest w jakiś sposób jakaś inicjacja, która powoduje, że oni według nich to wchodzą na jakiś wyższy poziom duchowy w pewien sposób. I tutaj teraz powiem o tym, kiedy w ogóle pierwszy opis naukowy paraliżu powstał w 1834 roku. W swojej książce Robert McNish, The Philosophy of Step, Scott potraktował paraliż senny jako zaburzenie snu, a do dziś liczba badań nad tym zaburzeniem jest znikoma. No tym bardziej, że 50% społeczeństwa doświadcza paraliżu sennego raz lub parokrotnie w życiu, a chronicznie porażenie przysenne występuje u od 3 do 6% społeczeństwa. Paraliż senny może się pojawiać z takich powodów jak nieregularne nawyki snu. Czyli też może być, że jeżeli ktoś się nie wysypia, albo chodzi o dziwnych porach spać, albo prowadzi taki, jak to się mówi, pracocholiczny tryb życia, no to akurat może liczyć na tego typu paraliże. Na przykład taki Etam. O różnych dziwnych porach chodzi spać, o różnych dziwnych porach się budzi, także jemu grozi paraliż senny. Mm. Jest to też, występuje na przykład w trakcie podróży lotniczych, czyli ten tak zwany jet lag, zespół nagłej zmiany strefy czasowej, też może powodować to właśnie tego typu zaburzenie. No i oczywiście najczęściej występuje w zespole stresu pourazowego PTSD, na przykład wśród żołnierzy, którzy walczyli na misjach i tak dalej. I tutaj jeszcze na przykład co jest jeszcze ciekawe, że bywa też jednym z objawów epilepsji, czyli jeżeli ktoś na przykład choruje na epilepsję, na padaczkę, czyli też jest duże prawdopodobieństwo, żeby zapaść na paraliż senny. Co tu jeszcze można powiedzieć o tych zaburzeniach? Jeżeli chodzi o naukę, no to ciężko naprawdę coś znaleźć. Są różne opracowania takie medyczne, po angielsku, takie tak zwane referaty, no ale to są pisane takim ciężkim, skomplikowanym językiem i naprawdę, jeżeli chodzi o... W ogóle to jest bardzo słabo zbadany temat, tak naprawdę. I na przykład to, co jest też ciekawe, na przykład paraliże senne, które się pojawiają tuż przy zasypianiu, są dużo cięższe niż te, które na przykład występują przy wybudzaniu się, czyli w tej ostatniej fazie snu, kiedy się człowiek wybudza. I właśnie w tym paraliżu sennym, który właśnie występuje przy zasypianiu w tej pierwszej fazie, tej REM, jest przebieg bardziej taki gwałtowny i można właśnie doświadczyć wiele halucynacji z tym związanych. I co tu jeszcze można powiedzieć? No tu robili sporo badań, jeżeli chodzi o tego typu te zaburzenia, głównie badania prowadzili na szczurach i u kotach też, ale okazało się, że po prostu, że no ciężko jest robić na zwierzętach, gdyż zwierzę później nie jest w stanie opowiedzieć tak naprawdę, co widziało i tutaj też jest to takie. Można tylko badać tylko zmiany, jakie zachodzą w mózgu. A co jest ciekawe, zachodzą w mózgu dziwne zmiany wtedy, gdyż jest, tak jak tutaj jest badania z 93 roku, na przykład są, że zmiany w mózgu w ten sposób, że utrata energii, jakiś tam płyn w mózgu, zmniejszało się wydzielanie jakiegoś tam płynu z mózgu i powstały też teorie wiążące paraliż senny z serotoniną i noradrenaliną, jednak też nie znalazły jednoznacznego potwierdzenia. No niestety mechanizmy, które się kryją za paraliżem sennym, są niezidentyfikowane do końca. Także tutaj też były badania na przykład robione na neuropeptyd i hipokretynę. Hipokretyna. Orexyna wytwarzany przez grupy komórek nerwowych w podwzgórzu i pniu mózgu w pełni bardzo istotną rolę w regulacji snu i czuwania. Odpowiada ona za interakcję między jądrami monoaminergicznymi, tak zwanymi, zawierającymi noradrenalinę i serotoninę, podtrzymującymi czuwanie w brzuszno-bocznym jądrem przedwzrokowym, VLPO. To struktura mózgu, która odpowiedzialna jest za zasypianie. Neurony hamujące VLPO pobudza adenozyna, w ten sposób wywołując u człowieka poczucie senności. Właśnie w celu powstrzymania działalności adenozyny pijemy kawę, ponieważ kofeina jest antagonistą receptorów adenozyny. Rolę VLPO widać najlepiej. Po efektach tej struktury uszkodzenia dochodzi do niespodziewanego przechodzenia między stanami świadomości i snu albo ich nadmiernej liczby, co jest widoczne w narkolepsji. W lżejszych przypadkach uszkodzenia VLPO dochodzi do rozfragmentowania snu i nadmiernego snu lub senności w trakcie dnia. VLPO wzrasta dwukrotnie w momencie zasypiania. Uszkodzenie tej struktury mogłoby tłumaczyć porażenie przysenne podczas zasypiania. Czyli, że to jest tylko teoria, tak naprawdę oni nie do końca zbadali w sumie tego. No w sumie naukowe fakty w sumie wyczerpałem. Jakby ktoś chciał, to mógłby zadzwonić się, przyłączyć i opowiedzieć o swoich, czy kiedykolwiek cierpiał na tego typu zaburzenia snu. Także jakby ktoś się chciał przyłączyć, to zapraszam. Tutaj jeszcze powiem o tych demonach, bo jednak pomimo tego, że niby zostało to wytłumaczone naukowo, to witam psycho. Witam psycho. Halo? No, psycho, opowiedz coś o swoich.
1: Dobra, a teraz mnie słychać?
0: No, słychać ciebie.
1: Aha. No tak, ja się chciałem pana prowadzącego redaktora zapytać, czy pan miał przypadek z paraliżą przysenną kiedykolwiek?
0: To znaczy, kiedyś w...
1: I czy, poczekaj, ja teraz powiem. I czy pan sobie zdaje w ogóle sprawę, o czym pan opowiada, jak na jakiejś audycji? Czy wie pan, na czym to polega, czy tylko z tej Wikipedii i z innych kanałów internetowych?
0: To znaczy w wieku, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, doświadczyłem czegoś takiego, że obudziłem się w nocy, nie mogłem się ruszyć i czułem czyjąś obecność i uciskało mnie w klatce piersiowej. Tylko że wtedy akurat to był taki czas, że to człowiek palił trochę zioła, brał różne inne dragi, także mogło być to spowodowane tym. Także.
1: A już w tej chwili, jak pan dorosły jest, to już pan nie bierze żadnych dragów.
0: Nie pali teraz zioła. Już nie.
1: No pewnie, każdy dorośle jest czasem. Tak, ja się przyznam, że mam paraliżę regularnie takie 2 miesiące i już przestałem się tym stresować. Ale no, jest to nieprzyjemne uczucie, ale nie ma co ten.
0: Nie ma co świrować. Nieprzyjemne uczucie, to fakt. Nie da się ukryć.
1: No, szczególnie jak się nie wie, która jest godzina i nie wiadomo, czy trzeba do pracy wstawać, kurwa, za 5 minut, czy nie, czy. No w ogóle ja to jestem pojebany, nie? Także się. Chciałem wypowiedzieć na ten temat tyle. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: Dzięki, dobranoc, cześć.
1: Sorry, że nie troluję.

0: mi się wydawało czasem, że nie mogę głową ruszyć, ale też się wydaje, że ktoś stoi tam w czarnym kapturze w kącie pokoju.
1: Niektórzy, jak czytałem opisy ludzi, którzy mieli takie doświadczenia, to niektórzy nawet mówili, że czuli coś takiego, na przykład tak jakby ktoś ich łapał za nogę, ściągał z łóżka, a było nawet, niektórzy mówili, że to coś rzucało ich o ścianę, także niektórzy mieli naprawdę bardzo gwałtowne halucynacje z tym związane, także akurat... No,
0: mów. Kontynuujcie. No nie, ty. Dobra. Dobra, nie, ostatnio miałem chyba tydzień temu albo dwa tygodnie temu też ten paraliż senny i tak sobie myślę, no kurwa, chcę się obudzić, nie?
1: Znaczy chcę... A jak się obudziłeś, ale to poczekaj, która godzina była?
0: Właśnie nie wiem, bo nie sprawdzałem zegarka, ale nie, obudziłem się w sensie, że się obudziłem. Tylko uświadomię sobie, że śpię. I tak jakbym chciał się, wiesz, ręką ruszyć, mi się wydawało, że ruszam ręką, ale to kurwa było tak jakbym taką niewidzialną ręką ruszał ręką, czy czegoś tam. To nie chodzi o to, że pod kołdrą sobie ruszałem ręką. Dobrze, miał być bez trenowania.
1: Nie, no bo niektórzy na przykład, którzy już poczytali na ten temat, którzy mają tego typu zaburzenia, no to nauczyli się na przykład jakoś po prostu wydostawać się z tego, czyli kontrolować na przykład właśnie części swojego ciała, na przykład poruszając palcem małym u nogi, czy na przykład dużym u nogi, czy na przykład poruszając palcem u ręki i tak dalej. Czyli no niektórzy próbują z tym jakoś walczyć, jakoś powodować.
0: Tak, ja mam taką technikę właśnie, że zaczynam poruszać małym palcem u ręki.
1: No i to właśnie wtedy powoduje wybudzanie się.
0: Wybudzanie się, tak, dokładnie. Ale to wiesz, to zresztą chyba zapomniałem wspomnieć o tym, że to się wywodzi z tego, że jak jeszcze byliśmy małpami, to żeśmy spali na drzewach i żeby nie spać z gałęzi, to takie odruchy były, że podczas snu się człowiek nie przewracał na drugą stronę i nie spadał z tej gałęzi, nie?
1: No tak, no też jest możliwe.
0: No tak słyszałem, takie chyba były opinie naukowe. Dobra, dziękuję, dobranoc, cześć. Może ktoś mnie będzie zadzwonił, będzie sobie dzwonił.
1: Dzięki, psycho, dobranoc, cześć.
0: Nara, mordo.
1: To był psycho, który opowiedział nam historię swoją. Kto by się jeszcze chciał przyłączyć? A Tomisiu, obiecałeś, że się wypowiesz na ten temat? Że przeczytałeś tam, znaczy, że pisałeś pracę o tym na szkole medycznej. Także jakbyś mógł, Tomisiu, nam opowiedzieć coś? Bo ja próbowałem wbić się w te publikacje, te takie ciężkie po angielsku, ale no mam dobry angielski, ale ten angielski tam jest ciężki i mnie przerasta po prostu, także nie podołałem, nie dałem rady. A witam Grześka na antenie, Grześka od pizzy.
2: Cześć. To ja się pochwalę swoją historią właśnie paraliżu ustnego. Miałem tak przed wybudzeniem się, ale to było, nie wiem, czwarta, piąta godzina. Nie wiem, przerywa mnie, bo coś, nie wiem, czy mi się internet nie popierdolił.
1: Nie, to jest okej. Okay.
2: To sorry. W każdym razie to było straszne, bo ty powiedziałeś, że dusi zmora, tak? Ale tak jest w legendzie, że ona siedzi na klatce piersiowej, a my możemy się ruszyć, nie możemy złapać oddechu, czyli nie dusi w ten sposób, że nam szyję uciska.
1: To znaczy, powiem ci tak, że ja z tego,

0: To tak wyczytałem i ogólnie też słuchałem opowieści ludzi na ten temat, to jest coś takiego, że ona jak siada na klatce piersiowej, to ona tak zwanymi udami swoimi przyciska szyję, czyli ona siedzi na klatce i udami jeszcze dodatkowo przyciska szyję. To jest takie uczucie tego typu. Czyli na przykład jeżeli ktoś miał ktokolwiek do czynienia na przykład, nie wiem, z zapasami albo z jakimś innym sportem parterowym, no to takie uczucie właśnie jest przy na przykład jak jest dosiad tak zwany, ten już, znaczy jak gdy się wstaje z dosiadu albo gdy się ucieka z dosiadu i tak dalej. No ale to już teraz nie będziemy o tym mówić, tylko w sensie, że to jest takie właśnie uczucie ucisku plus do tego duszenia. Właśnie, to jest właśnie ciekawe, że...
1: Takie... W każdym razie ja byłem bardzo przerażony i dopiero później sobie wygooglałem, o co to chodzi i dlaczego i jak. Gdybym wiedział, że to się zdarza ludziom po prostu, no to może nie byłbym aż tak spanikowany, a byłem zesrany całkowicie. A w moim przypadku to właśnie jakaś istota niewysoka, ale taka humanoidalna, nie siedziała na klatce, tylko... jakby stepowała mi na klatce, tak waliła szybko, wiesz, piętami moją klatkę. Mm-hmm. I tak cały czas. I chciałem krzyknąć, nie mogę się ruszyć, palcem mogę kiwnąć i nie wiem, taki lekki pisk, taki ledwo co, tam niesłyszalny wewnętrzny, tylko zdołałem wydać i miałem traumę taką ostrą, przez chyba kilka dni po tym zdarzeniu, no bo to było tak bardzo rzeczywiste, bo to jest coś takiego, że mózg jeszcze trochę śni, trochę zna jawie, a tak jak powiedział psycho, że to są odruchy bardzo stare mózgu, tak bardzo, bardzo stara technologia po prostu, oddniemy tobie możliwość decydowania o twoich mięśniach, tylko jest ten system podtrzymywania życia, bo gdybyś miał koszmar bardzo duży w nocy i chciałbyś komuś przypierdolić, no to można sobie rękę złamać, tak? Z taką siłą na przykład walnąć tam w ścianę czy coś. Więc z ewolucyjnego punktu widzenia, no to mózg jakoś tak sobie wykminił, że lepiej jednak w nocy pacjent leży, żeby był nie mógł ruszać kończynami. I no to kilkadziesiąt sekund to nie polecam, jeśli ktoś... Nie da się o tym decydować, tak jak na przykład świadomy sen można w jakimś stopniu wytrenować. Są tam metody jakieś, można na to wpłynąć, a na paraliż sen chyba nie da się tak, nie ma jakichś treningów, żeby
0: to znaczy...
1: zwiększyć prawdopodobieństwo tego snu. Ale w każdym razie, gdyby były, to nie polecam, bo to nic przyjemnego.
0: No są tacy, jak to się mówi, śmiałkowie, którzy usiłują, niektórzy celowo się wprawiają w taki właśnie stan, gdyż chcą po prostu z tym walczyć i robią różne eksperymenty. No ja czytałem na temat takiej grupy, która się właśnie nazywają się Nocne Mary i oni robią eksperymenty na ten temat. No oni też mają duże doświadczenia, jeżeli chodzi o OB i tak dalej, też właśnie eksperymenty tego typu. No ale to jest w sumie niebezpieczne i tak dalej, także no nie życzę nikomu takich, bo to jest naprawdę dużo osób, czytałem też, że po prostu dużo osób z tego tytułu popełniło samobójstwo, także bali się zasnąć wieczorem i dużo osób właśnie odebrało sobie życie ze strachu przed spaniem, przed tym paraliżem, także no jest to niebezpieczne.
1: Wcale się nie dziwię, bo jednak sen jest bardzo ważnym składnikiem psychicznym człowieka i naprawdę można fizycznie dostać po dupie, ale jeśli nam sen siądzie, no to to jest gruba sprawa, więc też bym nie radził z tym OB jakoś tak bardzo eksperymentować.
0: Pojawił się też psycho.
2: Tak, znowu jestem ja, bo chciałem w nawiązaniu do tematu powiedzieć coś, czy będzie audycja o lunatyzmie. Bo to jest chyba przeciwieństwo paraliżu sennego, nie? Że jak śpisz, to wszystkie mięśnie ci się ruszają, ale nie jesteś świadomy tego, co robisz. Oglądałem kiedyś taki film dokumentalny, co facet pojechał gdzieś tam do drugiego stanu i zabił swoją teściową, a był całkowicie nieświadomy i go uniewinnili. Dobra, nie wiem, czy to prawda była, czy tak, taki sobie film.
0: No to taki dobry sposób na ten, żeby się pozbyć teściowej, lunatykując.
2: No, raczej.
0: Zawsze później możesz w sądzie powiedzieć, że wysoki sądzie, ja po prostu byłem najpierw
2: nieświadomy.
0: A później byłem tym lunatykiem, także nie byłem świadomy tego, co robię. A że akurat zabiłem teściową, no napatoczyła się pod rękę.
2: No nie, dobra, to nie trywializuj tematu, bo lunatyk też jest ciekawym.
0: Nie, no oczywiście, że jest ciekawą. Ja przecież nie w żaden sposób tego nie wiesz, nie trywializuję, tak jak...
2: A jak ty byś zabił teściową, jakbyś miał?
0: Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, wiesz?
2: Aha.
0: Ale jeżeli kiedykolwiek może będę miał ten, to będę musiał coś wymyśleć.
2: Może tam do tej, jak to się mówi, ten obóz koncentracyjny dla kurczaków byłby dobrym środowiskiem do pozbycia się ciała. A potem my będziemy parówki styściowej wpierdalać. Dobra, na razie, cześć. Nie zatrzymuję anteny.
0: Na razie, przepraszam, trzymaj się, psycho.
2: Zacząłem już fantazjować. No, na razie.
0: Na razie. Oj Boże.
1: Tak na koniec też powiem, że to ciekawe, co mówiłeś o tych zapłodniaczach, tak, że to była niezła wymówka, że no, facet był na wojnie 3 lata, a małe tak. Dziecko dwuletnie, no i skąd? No to już żonę duch zapłodnił, nie? Zmora jakaś ta w nocy przyszła, pani zapłodniła, zapłodniła i jest wszystko okej. Okay. Biedna żona. Można dalej małżeństwo kontynuować. To ciekawe sobie wykminili nasi dziadowie. Spoko, to ja przełączam na odsłuch i słucham dalej. I cześć.
0: No fajnie, dzięki, że się połączyłeś.
1: O, kochaj.
0: No, siema, siemka. I kto by jeszcze chciał się dołączyć i opowiedzieć o swoich przeżyciach tego typu? No bo na pewno większość z was miała tego typu przeżycia. Jak nie w wieku dorosłym, to na pewno w wieku dziecinnym, bo to akurat się zazwyczaj... Dzień dobry, witam tutaj kapitana Krawca na pokładzie.
3: Cześć. Dobry wieczór. Cześć. Dobry wieczór wszystkim. No, cierpiałem przez około rok na takie właśnie zaburzenia, no bo to można nazwać zaburzeniem i... Mhm. Nawet może dłużej trochę to trwało. Polegało to na tym, że no właśnie często czułem się taki sparaliżowany. I to jest też pisk w głowie. Nie wiem, czy inni, tak, którzy doświadczali tego, ty też to znasz, tak?
0: To znaczy, no, ja miałem to, wiesz, w wieku nastoletnim, tylko że ja wtedy sobie, wiesz, tam nie żałowałem, bo ja tam jarałem zioło wtedy. To tam amfetamina i kwasy się jadło, takie wiesz, tak zwane lata 90, nie? Tylko że ja już mówiłem wcześniej tu, bo ja czytałem sporo na ten temat i właśnie, że występują piski, trzaski w głowie właśnie, to też mówiłem, że to jest właśnie takie...
3: Pisk, trzask, może szum to jest najlepsze określenie,
0: no,
3: tego,
0: może
3: nie?
0: Może być szum, no szum, trzask, takie
3: coś takiego. To jest taki przykry szum, to jest taki, no bo jak dodamy do tego to uczucie sparaliżowania, bo paraliż to też może nie każdy to przeżył i nie zdaje sobie sprawy, że to nie jest tylko tak, że nie możemy się poruszyć i chuj i to wszystko, tylko jeszcze jest taki jakby lekki ból, nie? Tak jakby... mięśnie się, nie wiem, kurczyły, czy coś takiego, czy ktoś by nas jakimś delikatnym prądem raził, no nie jest to nic przyjemnego, przynajmniej ja tak miałem, czyli to poczucie właśnie lekkiego bólu, paraliżu, niemożność ruchu i jeszcze taki szum w głowie. A to się wzięło, przypuszczam, od ćwiczenia Out of Body Experience, bo wtedy dosyć mocno się tym interesowałem, no to chyba nie jest przypadek. I próbowałem czasem podchodzić, bo są tam różne niby ćwiczenia, ale starałem się podchodzić do tego tak intuicyjnie, czyli że no jak chcę opuścić ciało, to muszę tak starać się czuć, że go nie czuję, tego ciała, nie? I takie bardzo, bardzo mocne rozluźnianie się, że doprowadzenie, znaczy tak się zaleca właśnie takie ćwiczenia, że przestajemy czuć własne ciało, że w tych ćwiczeniach OB to się pierw rozluźnia jedną partię ciała, potem drugą, żeby się doprowadzić do takiego stanu, że to nie jest nasze już ciało i nie czujemy go. I to jest jedno z takich ćwiczeń, z tego co zapamiętałem. I przypuszczam, że to mogło rozregulować pewne mechanizmy w ciele właśnie.
0: A jedna taka właśnie rzecz dość ważna. Jak miałeś tego typu paraliż, to jak się wybudziłeś, to która godzina była? Spojrzałeś na zegarek, bo to jest dość ważne.
3: To było bardzo dziwne, znaczy trochę to inaczej wygląda, bo paraliż senny po wybudzeniu się, czyli takie niewybudzenie się jakby do końca, to też, ale to dzisiaj mam częściej. Sporadycznie, ale dzisiaj takie rzeczy się częściej pojawiają. A wtedy chodziło o to, że ten stan się pojawiał, kiedy zbliżałem się do zaśnięcia. No czyli tak. Jakby ciało się przełączało na paraliż senny wcześniej, zanim jeszcze zasnąłem. Czyli to dwie różne sprawy mamy, nie? Jakby.
0: No tak, bo to właśnie występuje najczęściej w tej właśnie fazie REM. Ale tak ostatecznie, jak już to przeszło, to jak się wybudziłeś, to czy spojrzałeś na zegarek, która jest godzina, bo to jest ważne.
3: No właśnie nie.
0: Nie spojrzałeś.
3: Tutaj Marcin pisze 21:37.
0: No właśnie nie, to niezłe. No ale co jest ciekawe, jest jedna właśnie godzina, która jest związana bardzo mocno z okultyzmem. Z okultyzmem i z takimi właśnie, no, z takimi, to jest, znaczy, ogólnie jest to związane z demonologią, czyli tak jak mówiłem na ten temat wcześniej, to jest właśnie, już mówię, bo ja muszę sobie przypomnieć dokładnie, to się nazywa Lemegeton, czyli to jest ta demonologia właśnie związana z tymi semickimi właśnie wierzeniami, z tą demonologią semicką, właśnie z tym okultyzmem starożytnego Babilonu, która jest właśnie, no, jak to się mówi, źródłem, korzeniami naszej katolickiej wiary i chrześcijaństwa. Także to jest dość ciekawe, że występuje zawsze godzina trzecia. Jeżeli ktoś się budzi, ktokolwiek spojrzy na zegarek, to zawsze jest godzina trzecia albo po trzeciej parę minut. Bo to się zawsze dzieje, bo to jest coś, to się dzieje zawsze między godziną pierwszą a trzecią w nocy. Czyli to jest taki przedział.
3: No, ja bym raczej stawiał tak sceptycznie i racjonalnie na to, że ma to związek z konkretnymi fazami snu, które są o określonych godzinach. A sam paraliż senny to pozostałość właśnie taka ewolucyjna po czasach, kiedy kiepsko się wychodziło na tym, jak się spadło z drzewa, na którym się spało, bo tygrys mógł sobie nabrać ochoty na wieczorną przekąskę, nie? Na przykład.
0: No tak, ale wiesz, ale ty jednak ci nocni, te zmory, ci zapładniacze, to jednak, no jednak skądś to się, wiesz, skądś to się wzięło, nie?
3: No przecież wiemy, że kościółkowym, że ludziom kościoła to wszystko się z tym kojarzy. Dupa, cycki, wiesz, i zapładnianie, macice, to przecież jest ich świat. To musiały powstać takie opowieści.
0: Latające kalapity.
3: Z zębami takie, które cię chcą pożreć. Są wrogie. No, który to tam święty o kobietach się wypowiadał tak pięknie, że jak się kobieta rodzi, to nasienie zepsute i wiatry przewiały i jest to obrzydliwe, nie ma nic bardziej obrzydliwego niż baba. Któryś tam święty takie miał zdanie.
0: No, tam ich pełno było.
3: Stąd może takie opowieści o babie, która cię podstępnie gwałci w nocy, a ty nie chcesz pozostać czysty jak dziewica Maryja, a ta kobieta wchodzi. No a tak naprawdę no to się rozmarzył jeden z drugim mnich, no po prostu i coś mu się przyśniło i potem głupio mu było, łyso mu było, no to opowiadał drugiemu, a tamten drugi lubił słuchać też o takich rzeczach, może ten, co siedział za kratką, nie? I tak sobie opowiadali, co któremu zrobiła. Dobra, bo tu wściekłe ataki idą. Zwalniam antenę, może jeszcze ktoś zadzwoni. Fajna audycja. Jeśli się mogę do czegoś przyczepić, to na początku troszkę może szybciej włączać planszę, bo to tak ciemność widzę.
0: To znaczy powiem ci, że właśnie przez jak był taki moment, że nacisnąłem tu na YouTube na tym, że włącz na transmisję i mi nie chciało zaskoczyć. Ale to nie tylko ja, bo na przykład Jacek miał coś podobnego wczoraj. Także coś tu jest z tym YouTube'em, bo włączyłem OBS-a, a na przykład nie mogłem włączyć tego YouTube'a. Dopiero po chwili mi zaskoczyło i się zastanawiałem, o co chodzi. Także no, co się z tym YouTube'em tutaj dziwne rzeczy się dzieją.
3: Sobie nie włączyłeś automatycznego uruchamiania tam na panelu. Nie wiem, czy pamiętasz, bo jak tego nie włączysz, żeby ci automatycznie... No, nie chcę tu o technikaliach, nie chcę coś klikać.
0: No dobra, to tam porozmawiamy o tym.
3: Innym razem. Fajnie by było to o tym kiedyś pogadać na priwa, bo no wiesz, dobrze, żeby było tam dopracowane wszystko, żeby audycja nie traciła przez technikalia, nie?
0: Dobra. No dobra, to dzięki krawiec, że się połączyłeś. Fajnie. Trzymaj się, na razie.
3: Dzięki, cześć.
0: No to kto by chciał się jeszcze przyłączyć i opowiedzieć o swoim paraliżu sennym albo o jakimś cycatym demonie, który go dusił w nocy? To Misiu obiecał, że się połączy, ale coś go nie ma. Witam ciąg Bolunga na antenie.
4: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo wcześniej jak się tam próbowaliśmy, to u mnie się echo pojawiało, to nie wiem, tam dajcie znać.
0: Nie, dobrze jest.
4: Ja chciałbym o tych inkubach, bo generalnie rzecz biorąc, jakoś mi tutaj nie pasuje to do paraliżu przesennego, bardziej pasuje mi to do innej dysfunkcji, czy raczej innej parasomni, tak zwanej, czyli seksomni.
0: A, czyli takie erotyczne, jakieś zaburzenie erotyczne, tak? W ten sposób? Snu. Związane z tym.
4: Tak. To jest podobne do lunatykowania. Chodzi o to, że osoba śpi, ale odbywa stosunek seksualny wbrew swojej woli niejako przez sen. Zazwyczaj z partnerem, który leży obok, ale są przypadki osoby, która wychodziła z domu i w trakcie snu właśnie odbywała stosunek seksualny.
0: No powiem ci, że trochę się tam zagłębiłem, trochę czytałem na ten temat. No fakt, że to jest troszeczkę inne, ale poniekąd, wiesz, demonologia akurat jest, te demony są podobne do siebie trochę, ale w sumie to, co powiedziałeś, to jest ciekawe, bo no wiesz, w nocy ktoś ci wchodzi do łóżka. Tylko że nie wiem, bo akurat tak za bardzo nie sprawdziłem, czy możesz się ruszać wtedy. Czy nie występuje jednak ten paraliż senny? Mi się wydaje, że chyba...
4: Możesz, ponieważ były osoby właśnie z seksomnią, które wychodziły z domu i zaczepiały osoby na ulicy. To jest bardziej podobne do lunatykowania, nieżeli właśnie paraliżu. Oczywiście zazwyczaj to wygląda tak, że osoba nie wychodzi z łóżka, tylko właśnie napastuje seksualnie osobę w łóżku, która z nim leży, ale no i takie przypadki się zdarzają, że wychodzi i idzie zupełnie gdzie indziej, sobie z domu wychodzi, nie?
0: No to jest w sumie ciekawe. Tylko że... A jak... No ale tak jak już tak weźmy, tak zastanówmy się, jeżeli taka kobieta, która w nocy śpi w tym łóżku, zostanie zgwałcona przez tego demona, jeżeli zajdzie ona w ciążę, no to już wtedy jest problem.
4: No. Słuchaj, no wydaje mi się, że to jest tak najbardziej prawdopodobne, że to z tego wyszło, bo no, taka osoba na przykład, to w ogóle dotyczy najczęściej kobiet, w sensie, że kobiety zazwyczaj cierpią na seksomnię i wiesz, mogło się zdarzyć tak, że nic się nie zdarzyło, żaden stosunek seksualny u takiej osoby, a tu nagle jest w ciąży. I co teraz? Jak to wyjaśnić, nie?
0: No to jest ciekawe. I myślę, że na tym tam nie jedna sekta, która się zajmuje okultyzmem, posługiwała się tego typu zjawiskami. Tak mi się wydaje.
4: Czasem się zdarza jednak, że seksomnia, na przykład jeżeli właśnie nie ma partnera obok, a dana osoba nie wychodzi podczas tego w łóżku, to na przykład taka osoba się też masturbuje, czy gwałci poduszkę. Oczywiście, bo tutaj widzę, że to mi się bodajże podrzucił, że poduszkę. No mówię, ja bym właśnie stawiał, że te inkuby są właśnie związane z kwestią właśnie tych seksomni, a nie paraliżu. Paraliż raczej nie powinien się objawiać ciążą późniejszą, nie?
0: No, w sumie wiesz, ale jeżeli tak patrzeć no od strony tego paraliżu, to miałeś kiedykolwiek coś związane z tym? Jakieś zaburzenia snu tego typu? Zdarzyło ci się coś?
4: Nie. Ja akurat nie miałem paraliżu nigdy. Mimo tego, że ja mam bardzo nieregularny sen, to nie zdarzyło mi się w ogóle. Spełniam wszelkie warunki tego, żeby cierpieć na paraliż przysenny. I się nie zdarzyło niestety. A może stety. Ponieważ czytałem dużo o tym i jest to faktycznie czasem przerażające wizje, typu, że na przykład pojawia ci się humanoidalna postać przy łóżku bez twarzy i tak dalej. No, brzmi to przerażająco i całe to uczucie takie, że nie możesz poruszyć ciałem i tak dalej. No faktycznie nie brzmi to za fajnie. Jednakże jak tak myślę, to mogłoby być to potem już... Po tym wydarzeniu myślę, że wspominałbym to raczej jako ciekawe przeżycie.
0: A co byś powiedział na temat właśnie tego, jeżeli chodzi o zapach? Że niektórzy czują zapachy.
4: Nie wiem. Być może po prostu nadaktywność jakiejś części mózgu, która za to odpowiada, za czucie zapachów czy coś. No nie wiem, ten temat jest niestety bardzo mało zbadany jak na razie.
0: Jest mało zbadany. I wiesz, co jest ciekawe, że po prostu jeżeli chodzi o ten zapach, to osoby później potrafią określić ten zapach dokładnie. Czyli na przykład tak jak Aleister Crowley na przykład, tylko że to akurat był taki stary okultysta, satanista. No on akurat się parał tego typu rzeczami, jeżeli chodzi o okultyzm, bardzo głęboko. No, ale on na przykład przed śmiercią to widział te psy czarne, czyli te ogary piekielne, które go tam zabiorą ze sobą, tak jak on to powiedział do mojego pana. I on czuł wyraźnie i to zaznaczał, że czuł zapach takiej mokrej sierści, czyli takiego mokrego psa, taki właśnie zapach i że czuł to wyraźnie, także i to nie tylko, bo tam czytałem wiele też zeznań osób, które miały tego typu, no to też właśnie czuły taki zapach, na przykład, no tak jak mówiłem wcześniej też, na przykład zapach takiej wody z jeziora, czyli to są też, bo jakieś tam, czekaj, w folklorze włoskim na przykład jest coś takiego, że to są tak zwane topielce, że one wychodzą z jeziora, to jest według ich folkloru, wychodzą z jeziora, wchodzą przez okno i zaczynają się po prostu, no siadają, wiadomo, no, powodują ten paraliż senny i karmią się energią tej postaci i czuć zapach właśnie takiej brudnej wody z jeziora, takiej, wiesz. I czasami nawet rano widać mokre ślady na tym. No to jest też ciekawe w sumie. No takich... Takich właśnie zjawisk jest sporo.
4: No i potem wychodzą te takie właśnie obrazy tych wszystkich takich stworzeń. No jak mówisz, zapach mokrej sierści, to stworzenia jakieś z sierścią siadające na piersi i tak dalej, i tak dalej. Ale też no dużo osób właśnie nie widzi żadnej postaci tego typu, żadnego potwora, tylko raczej właśnie humanoidalną postać. I powstała taka hipoteza, że ta humanoidalna postać to jest obraz nas samych niejako. Czyli że mózg nam projektuje nasz neuralny obraz siebie. Ale nie wiem, czy potwierdzono tą hipotezę.
0: Czyli takie lustrzane odbicie po prostu naszych tak zwanych stanów emocjonalnych, które się objawiają w trakcie snu, tak? W ten sposób można to...
4: Nie. Chodzi o obraz nas samych, czyli naszej sylwetki, naszego ciała, które każdy ma w sobie, ale to, żeby to potwierdzić, to trzeba by było zauważyć różnicę między na przykład osobami z jakimiś zaburzeniami tego obrazu siebie, czyli jakimś tym, jak się nazywają te, co się wychudzają.
0: Kurde, no właśnie...
4: Anorektyczki, anorektyczki widziałyby właśnie ten swój obraz, że są grube i tak dalej. Ludzie, którzy... Nam jest jeszcze takie zaburzenie co do widzenia siebie jako osoba, która nie powinna mieć kończyny. No to zapomniałem, jak się nazywa to zaburzenie. To właśnie widziałyby osoby bez kończyn i tak dalej, i tak dalej. Ale nie mam pojęcia, czy potwierdzono tą hipotezę, ale właśnie wyszła kiedyś taka właśnie hipoteza, że to jest obraz nas samych. Niejako właśnie, że widzimy tak naprawdę siebie w tej postaci.
0: Bo słuchaj, tutaj na przykład Lukacjusz napisał o tym Dream, to się nazywa Dream Catcher, czyli ten łapacz snów. To jest związane z okultyzmem. To jest w sumie związane z okultyzmem celtyckim, z tego co się tak orientuję. Jak sądzisz, czy takie przyrządy, bo ja to nazywam przyrządy w sumie, no bo to inaczej nie można nazwać, czy myślisz, że one miałyby jakikolwiek wpływ na te nasze sny?
4: Chyba raczej nie, chyba że bardzo w to wierzymy, no to może tak, bo ta świadomość nasza też ma wpływ na to, co sobie śnimy, jak sobie śnimy i zresztą na tej zasadzie troszeczkę polega wprawianie się w taki stan, jak tutaj krawiec mówił, czyli jakieś takie myślowe rzeczy, wpływanie na swoją świadomość i tak dalej i naprawdę dużo rzeczy. Możemy osiągnąć świadomy sen właśnie, możemy osiągnąć obę i tak dalej. Także no, jeżeli w to bardzo wierzymy, no to może i tak. No.
0: Na przykład tutaj Grzesiek napisał, że powonienie to jedno z najbardziej pierwotnych zmysłów człowieka. Informacja o zapachu jest przechowywana w pamięci długotrwałej i ma silny związek z pamięcią emocjonalną. Układ węchowy człowieka sąsiaduje z układem limbicznym i hipokampem, strukturami zaangażowanymi w emocje i ich umiejscowienie w pamięci. Można powiedzieć, że zmysł powonienia dysponuje szybką ścieżką dostępu do najbardziej decyzyjnych struktur w naszym mózgu, omija świadomość i od razu motywuje do określonych emocji. Może dlatego, jeśli jesteśmy sparaliżowani, to pamiętamy jakiekolwiek zapachy. No, być może, że te zapachy zostają w jakimś tam banku pamięci w naszym mózgu, są przechowywane. Ale dlaczego akurat związane są właśnie z takim z okultyzmem? Bo zapach psów i te właśnie psy, to widział właśnie ten Crowley, to było związane z okultyzmem. No faktem on się parał okultyzmem, uczestniczył w rytuałach. I on już był na bardzo wysokich kręgach, bo on był w sumie w najwyższym stopniu masonerii. Dodatkowo to już był w najwyższych tych kręgach okultyzmu, tam gdzie już się składa ofiary z ludzi, także no, mógł mieć jakieś tam już był zniszczony, miał głowę już porytą tym całym okultyzmem, no to myślę, że... Ale...
4: Nie, bo uderzał w to, że po prostu to są takie zapachy właśnie, jakieś takie mokre jezioro, mokra sierść, tego typu rzeczy, które się właśnie wychodzą z takich, no, nie do końca przyjemnych skojarzeń. Także to może wynika właśnie z tego stanu emocjonalnego, w którym jesteśmy podczas takiego zdarzenia.
0: No w sumie no tak, to jest prawdopodobne, ale jeszcze ja pamiętam, czytałem, taka jedna młoda dziewczyna opisywała, że i to jest też właśnie, to jest też ważne, i bo ogólnie w okultyzmie, jeżeli mamy na przykład do czynienia z, na przykład jeżeli chodzi o opętania demoniczne czy tego typu zjawiska, to jest też dość ciekawe i ważne, że czuć zapach siarki. Taka siarka wymieszana z amoniakiem, to jest coś takiego. I dużo ludzi właśnie też czuje ten zapach. A nigdy nie mieli do czynienia praktycznie z tym zapachem. Niektórzy młodzi ludzie to za bardzo, no ewentualnie siarkę mogli poczuć, nie wiem, bawili się zapałkami, no bo wiadomo, dzieci się bawią zapałkami, no bywa, nie?
4: Zapachy siarki, siarkowe zapachy generalnie rzecz biorąc są wszędzie wokół nas, w różnym... różne związki siarki, ale no generalnie rzecz biorąc ten zapach jest, można kojarzyć naprawdę zewsząd, więc to bym tak nie wyrokował, a amoniak to też, także mocznik tego typu klimaty, także no bym nie powiedział, że nie mieli gdzie poczuć, no.
0: Ale wiesz, ale no to ale w taki skąd, bo oni, wiesz, osoby, które się wybudziły, to mówiły, że czuły to bardzo intensywnie. I to aż wrzynało, aż praktycznie, aż wiesz, poraziło im błony śluzowe. Tam niektórzy, tak jak czytałem, którzy opowiadali o tych paraliżach, mieli krwotoki z nosa, bo mieli bardzo mocno podrażnione błony śluzowe i tak dalej. No ale no, to mogło się też w różny sposób stać. Niekoniecznie.
4: No dobra, ja na tę chwilę zwalniam, może ktoś będzie chciał się jeszcze podzielić wrażeniami czy coś. Bardzo fajna audycja, w ogóle coraz lepiej,
0: no dobra,
4: także
0: dzięki.
4: Do przodu.
0: Dzięki, ciągu, trzymaj się, na razie. No dobra. Kto by to chciał? Tomisiu tak mówił, ja się podłączę, ja opowiem. A się nie podłączył i nie opowiedział. No nieładnie, Tomisiu, z twojej strony. Kto by jeszcze chciał opowiedzieć? O swoich przeżyciach przysennych. Bo ja myślę, że... No ale ty już o demonach mówiłem, tu już nie ma co o demonach mówić, o tych zjawach, zmorach. Bo tu już powiedziałem chyba wszystko. Każdy folklor, każda kultura ma swoje zjawy, swoje zmory. Jakby tak chciał opowiedzieć o wszystkich, no to by trzeba było długo opowiadać. Zresztą sam nasz same nasz bestiariusz słowiański jest bogaty w różnego typu nocne stworzenia. O dusiołku już mówiłem. No ciężko jest tu teraz coś znaleźć takiego, o czym już nie mówiłem. No to co, ktoś podłączy się? Opowie jeszcze coś o swoich przeżyciach związanych z paraliżem sennym?

widzę, że tu nie ma chętnych za bardzo. To niestety, no to trzeba będzie kończyć. Temat wyczerpany. Tak bardziej myślę, że jestem... Lepiej mi się robi jakieś audycje na tematyce historycznej. Maharadża pisze, powiedz, że mało donatów. Strasznie mało donatów. Dawajcie donaty. A właśnie w sumie Maharadża, ty mógłbyś się dołączyć i opowiedzieć mi o swoim jakimś mrocznym przeżyciu sennym. Nawet o tych swoich słynnych polucjach, o których opowiadasz bardzo często. Także jakbyś mógł się, Maharadżo, podłączyć, to byłoby bardzo miło.

0: drogi Maharadżo. Oto misiu taki był chętny, że on się podłączy, że on by opowie, bo on pracę pisał na szkole medycznej. A to cienka ta praca była.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy Maharadżę na antenie.
1: Witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że nie spotkał mnie fenomen paraliżu sennego. Tak podejrzewam, że nie spotkał, bo jedyny paraliż, jaki mnie spotyka, to tuż przed obudzeniem się. Jedną część ciała mam tylko sztywną i to się dzieje dosyć regularnie. Doktorze, pomóż.
0: A którą to część ciała masz taką drętwą, mój drogi Maharadżo?
1: Oczywiście nos. Jakże mogłeś pomyśleć o innej części ciała? No, gratuluję audycji, ale faktycznie mało dzisiaj donate'ów, nie staracie się, nie wpłacacie, no mała motywacja do prowadzenia audycji dłużej, także kończymy już na dzisiaj.
0: Ale tutaj jest pytanie
1: komputer
0: do ciebie
1: jutro
0: na czacie,
1: ląduje
0: Maharadża.
1: W Lombardzie.
0: Maharadża,
1: proszę?
0: Jest do ciebie pytanie na czacie YouTube'owym, Autusi się pyta, czy Maharadża ma harem?
1: Tak, proszę wysłać CV z dokładnymi zdjęciami. Z twarzą też.
0: Tak.
1: Chociaż Autus, to jest najmniej ważne.
0: Tak, Autus, jeżeli jesteś kobietą czy mężczyzną, jeżeli byś chciał dołączyć, czy chciałabyś dołączyć do niesamowitego, niewolniczego sułtanatu i haremu Maharadży, to trzeba wysłać podanie, tam dwa zdjęcia, czy jedno wystarczy?
1: No, jak jest mężczyzną, to przyjmujemy, mamy w tej chwili wolne etaty na eunucha.
0: Aha. Także śmiało proszę wysyłać do brzegu, wysyłać swoje CV.
1: Tak. Widzę, że do naszej audycji, bo już ją przejęliśmy z Marcinsem właśnie, dołączył Marcins.
0: No też widzę,
1: oddaję mu głos.
0: Marcinsa bardzo serdecznie.
2: Chciałbym się przywitać ze wszystkimi. Wspaniała audycja i jeszcze piękniejszy telefon Maharadż. Bierut, chciałbym cię spytać o to, co już poruszył Maharadża. Mianowicie o paraliże senne o zabarwieniu erotycznym. Czy to prawda, że w 90% dotyczą kobiet?
0: Tak, dokładnie, że zawsze ci zapładniacze to akurat się tam, jak to się mówi, zahaczają się zapładniacze o ciała kobiet. Śpiące ciała kobiet.
2: A czy z tych zahaczeń, jak to mówisz, dochodzi do czegoś więcej niż tylko i wyłącznie przeżyć sennych, czy w rzeczywistości mamy do czynienia no, z czymś grubszym, czyli zapłodnieniem?
0: Nie, no oczywiście, no że tam nie jedna wyszła z brzuchem z takiego paraliżu, także zapłodnienie jak najbardziej.
2: A takie pytanie może skierowane do was obu. Jak myślicie, jakie imię nadać takiemu dziecku, które jest z połączenia, jak ty to nazwałeś, inkuba, tak, sukuba, tego demona i kobiety, która jest po takim paraliżu sennym?
0: Czyli co urodzi się, jaka istota, tak?
2: Jak byś jej dał na imię?
0: A...
1: Ja bym dał na imię Marcin.
2: Piękne imię. A ty, Bierut?
0: Myślę, że
2: Marcin,
0: Ambroży...
2: Marcin już jest zajęty.
0: Myślę, że Ambroży byłoby bardzo, bardzo ładnie i by pasowało do tego przyjemnego chłopca. Ambroży.
2: A skoro już jestem na antenie i tak pięknie tutaj sobie rozmawiamy, to przy okazji już tak bardziej poważnie, żebyś mógł mi się odnieść. Powiedz mi, tak się zastanawiam, czy rodzaj snu wpływa na paraliż? To znaczy, wiesz, typu mam na przykład sny pozytywne, to ten paraliż senny będzie głębszy, albo mam sny związane, podejrzewam, że takich jest więcej, czyli są na przykład negatywne. To czy w takim śnie o zabarwieniu, które jest bardzo takie, można powiedzieć, wstrząsające, to ten paraliż senny jest dłuższy, albo coś z niego w przyszłości wynika, że częściej się powtarza, że się nawraca taki paraliż?
0: Właśnie powiem ci, że rodzaj snu to nie ma znaczenia, bo na przykład ja czytałem opowieści osób, które na przykład, dajmy na to, ktoś śpi, otwiera oczy i śnie, bo śniąc dalej wstaje i po prostu chce zapalić światło i wciska kontakt i po prostu światło się nie zapala. I nagle jest znowu powrót i leży na łóżku, otwiera oczy, czuje czyjąś obecność i nie może się wtedy ruszyć. Czyli to jest taki wstęp, czyli to jest nieważne jaki sen, może być nawet coś przyjemne, na przykład, nie wiem, idzie po łące i nagle się robi ciemno. Czyli rodzaj snu nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o właśnie...
1: Przepraszam, że tutaj, ale prawo jednak starszego i Maharadży. Marcinsie, czy ty przeżywałeś kiedykolwiek nocny paraliż?
2: Ale czego?
1: No, nie tego co ja, ale całego ciała, że czułeś się, że ktoś ci na klacie tańczy kankana.
2: To znaczy, ja miałem na myśli nosa, a ty?
1: No, ty masz większy nos, prawda, niż inne tutaj części, ale nie będziemy o tym mówić publicznie, tak? Co naszą prywatną sprawą jest, to jest naszą prywatną sprawą, niekoniecznie słuchacze muszą o tym wiedzieć. No, ale skoro ty nie przeżyłeś, to Bieruta zapytam, szanowny Bierucie, czy taki paraliż senny jest porównywalny do całonocnego przykucia łańcuchem do łóżka? Bo tutaj mam pytanie od słuchaczki ze Stanów Zjednoczonych. To nie mogę ujawnić ze względu na tajemnicę. Obiecałem anonimowość. Przy okazji pozdrawiam Tomiego.
0: Czy wiąże się z całonocnym przykuciem do łóżka? No,
1: nie o to pytałem. Czy jest porównywalne z przykuciem łańcuchem do łóżka? Za nogi, za ręce?
0: No tak, bo nie można się ruszyć. Ani czyli... ręką, ani nogą. Jedynie gałki oczne chodzą.
1: Rozumiem.
2: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ostatni paraliż senny miałem wczoraj wieczorem po tym, jak obejrzałem mecz Lecha Poznań, który oczywiście znowu przegrał, ale wracając do audycji, chciałbym tylko się spytać cię, drogi Bierucie, bo nie wiem, oczywiście nie słuchałem w całości, ponieważ wiesz, jadłem sobie winogrona dzisiaj rano i to było spowodowane z tym, że troszeczkę mnie brzuch rozbolał i musiałem się udać tutaj i tamto miejsce, ale czy słyszałeś może o technikach świadomego snu i mówiłeś o nich dzisiaj w audycji?
0: To znaczy nawiązałem tylko, ale żeby mówić to nie, bo akurat paraliż senny troszeczkę ociera się o te świadome sny, ale to nie jest do końca to, bo można śnić różne rzeczy mając paraliż senny, a świadome sny i kontrolowanie ich to jest troszeczkę inne już, inna, jak to się mówi, para kaloszy.
1: Czy dopadł cię kiedyś paraliż po przedawkowaniu alkoholu w toalecie jakiejś stacji benzynowej?
0: Nie, akurat nie miałem żadnych tego typu objawów po spożyciu.
1: No nic, to dziękuję za telefon, to proszę się rozłączyć, bo ja nie wiem, jak tu się rozłącza z tej grupy, nie chcę rozłączyć wszystkiego.
0: Po prostu proszę wyjść z tego kanału. Dziękuję bardzo, panie Maharadżo.
1: A jak wyjdę z pokoju, to będzie taki sam efekt?
0: Taki sam efekt, jak wyjdziesz, będzie.
1: Ale to jak długo jeszcze audycja będzie trwała, bo chciałem powrócić i jednak się położyć.
0: Nie, no myślę, że już będę kończył, panie drogi Maharadżo, gdyż już jest...
1: No dobrze, to jeszcze
2: ja pięć minut...
1: Tak, słucham.
2: Ja z jednym małym pytaniem, ponieważ Maharadża w prywatnej korespondencji do mnie napisał mi, że ma problemy z zegarem biologicznym i że ma nieregularne pory snu, no i że oczywiście nadużywa narkotyków i innych używek, tytoniu, prawda? I czy to także wpływa na to, że mamy taki rozregulowany zegar biologiczny, wpływa na to, że częściej pojawiają się takie paraliże senne? Nie, pytanie do Bieruta, bo Maharadża, ty już, ja wiem, że tobie
1: nosem. Od autoryzowanych dealerów kupuję i to są certyfikowane różne substancje.
2: No właśnie, czy taki paraliż senny można sobie wywołać, że tak powiem, kontrolować? Typu na przykład wezmę sobie sesję ayahuaski i dzięki temu będę miał paraliż senny, bo jak tak, to może jest to możliwe, żeby się pojawiło również i u mnie.
1: Radio nie lubi ciszy, także tutaj proszę podgłośnić podkład.
2: Troszeczkę głośniej podkład, tak? I pamiętajmy o donatach, oczywiście, bo dzisiaj strasznie mało tych donatów.
1: Tak, prowadzący niedawno kupił komputer za sporą kwotę, ponad 2000, a jutro lub pojutrze odda go do lombardu, jeśli donaty się nie pojawią.
2: Tak, i pamiętajcie o tym, że najbliższy lombard jest tuż za rogiem i nie tylko mikser, a i także nowy komputer można do niego oddać.
0: Tak, lombard na ulicy Wojska Polskiego.
2: Czy to było lokowanie produktu?
0: No, obiecałem właścicielowi, że mu zareklamuję tak na chwilę, nie?
1: Dobrze, to ja zgodnie z obietnicą wychodzę z pokoju, ale 5 minut będę tam czekał tylko w przedpokoju, żeby wrócić. Także proszę mnie nie wyziębiać, bo dostanę paraliżu jakiegoś.
2: Ja też wychodzę i oświadczam, że nie wiem, kiedy wrócę.
1: Za mąż wychodzisz?
2: No, wiesz, bo
1: ja gratuluję do siego roku. Do usłyszenia następnym razem, a ja widzom przypominam o donatach, które się nie, i tak nie wyświetlą, no ale trudno.
2: Dobra, tak, nie? Tak. I wszystkie donaty trafiają do KG Bieruta. Pozdrawiam.
1: Dobranoc. Była to audycja z
2: Miguel. Audycja. Prowadził ją Maharadża i...
0: Dziękuję bardzo panom za udział w audycji.
2: Dziękujemy. Dobranoc.
1: Chyba za prowadzenie. Dobranoc.
2: I rozliczymy się po audycji.
1: Tak, tak. Paragon.
2: Pamiętaj wysłać bitcoiny na właściwy adres. Na razie.
1: A ja skorzystam z obecności na antenie i polecę kosmetyki firmy Faberlic do
2: i pamiętajcie, Legia to...
0: Dziękuję bardzo panom za udział. To byli Maharadża i E. Marcins. I tutaj bym chciał się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo to Misiu napisał, że trochę audycję odbiera, że jest pół żartem i na wesoło, więc mu się trudno wstrzelić i poważnie gadać o swoich prywatnych przeżyciach. Myślę, to Misiu, że pół żartem to było tak trochę, żeby rozładować trochę napięcie. Ja też nie jestem takim wprawnym radiowcem do nadawania jak na przykład Potrzeba czy Krawiec. Jeszcze nie mam tego takiego, jak to się mówi, tej smykałki takiej. I w sumie oni mi trochę pomogli, tak samo jak Psycho mi też pomógł. Myślę, że to wcale nie jest, wiesz, że to nie jest aż tak całkowicie pół żartem, bo ja na przykład cały czas twierdzę, że jestem jako stary szur to twierdzę, że to są jakieś demony, które się pod nas podczepiają. Ja tam nie wierzę w jakieś zaburzenia, jakiś tam hipokampów, srampów, układów węchowych i tego typu rzeczy. Także ja jestem bardziej w tą stronę. No ale jeżeli nikt już nie chce akurat opowiedzieć o swoich przeżyciach, to będę musiał kończyć, ale nie oddam komputera do Lombardu, to na pewno, bo nie. Także dziękuję wszystkim za uwagę i że słuchaliście i że byliście. I następna audycja to będzie już, no już na pewno po świętach, bo teraz będą święta. Trzeba będzie ugotować bigos, ugotować jajka, zrobić kiełbasę i ten śledzia zrobić. I to nie będzie tak czasu, żeby cokolwiek nagrać, znaczy nadawać. No to dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej nocy. I pamiętajcie, żeby nie zasypiać. Dobranoc.

18 stycznia 2021 za mikrofonem Byte Eater i zapraszam Was, drodzy słuchacze, do posłuchania odcinka, który właśnie nagrywam, audycji Spisek Szlachetnych, odcinka drugiego pod tytułem 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim. I jest to odcinek drugi, ale informacja specjalnie dla słuchaczy Radia Enklawa, jednego w których w archiwum będzie on opublikowany, że tam się pojawi jako pierwszy, a odcinek, który był pierwszy, prawdopodobnie będzie jako trzeci, dlatego że jako drugi będzie jeszcze odcinek audycji, która kiedyś była, ale została już zamknięta w Enklawie i archiwum, więc przypada takie przerzucenie audycji Epicentrum, którą zamknąłem, a kiedyś ją prowadziłem, ostatni z 31 grudnia ostatniego. A odcinek opublikowany 1 stycznia z materiałem głównie nagranym na żywo 8 września zeszłego roku. Pierwszy odcinek tej audycji Spisek Szlachetnych ma ponad 5 godzin i w związku z tym Martin, założyciel właśnie Radia Enklawa, zasugerował, że do grupy docelowej tej właśnie słuchaczy Enklawy lepiej zacząć czymś krótszym. No to dzisiaj właśnie odcinek taki, myślę, że wyjdzie krótszy i w nim będę Wam mówił o tym, o 5 takich sformułowaniach, pojęciach, które są używane na nazywanie rzeczy w Kościele katolickim, czy to przez samych katolików, czy przez nominalnych katolików, czy przez niekatolików też. Czasem specjalnie właśnie zależy niekatolikom na psuciu nazw, a czasem sami to robią przez nieuwagę. No, ja się przyznaję, jestem katolikiem, tak jak to w opisie można wyczytać. I od czasu do czasu będę takie odcinki robił, w których będę to wprost się do tego przyznawał, a nawet tematycznie będą wokół tego skupione. Tak więc, drogi słuchaczu, jeżeli chcesz prawidłowo, na przykład jesteś katolikiem, czy jesteś chrześcijaninem innym niż katolik, ale szanujesz katolików na tyle, że czy w ogóle szanujesz logikę, szanujesz dyskurs taki rzeczowy na tyle, że chcesz używać prawidłowych pojęć, czy to zgadzając się, czy to polemizując z nauką Kościoła, czy jako niechrześcijanin chcesz to robić, bo oczywiście są wojujący ateiści, tacy, którzy uważają, że, a nawet nie tylko ateiści, nawet o dziwo chrześcijanie są tacy, co uważają, że katolikom i Kościołowi katolickiemu, czyli ich wspólnocie, należy się manipulacja, wyśmiewanie, tylko przekręcanie i tak dalej. I im gorzej jest reprezentowane to, w co oni naprawdę wierzą, tym w sumie lepiej, bo się wkurzą, się im zrobi na złość, czy też innych się wprowadzi w błąd. No, zdarzają się takie przypadki, niestety zdarzają się. Ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej i że temu się przysłuży między innymi to, że wy będziecie wiedzieć. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to słuchajcie. Jeżeli natomiast należycie do którejś z grup, które opisałem, to nie słuchajcie. Może lepiej, żebyście wtedy jednak wyłączyli. A chętnych do poznawania prawdy, do odkłamywania, do odkrywania prawdziwego znaczenia i do być może też takiego uśmiechu nad tymi, którzy i nad ich postawą czy gafami, które popełniają, no to gdy właśnie tak mówią, no to zachęcam. Pierwsze pojęcie to jest niepokalane poczęcie. Słuchajcie, to jest rzecz bardzo częsta, zwłaszcza u Amerykanów, ale nie tylko. Kultura amerykańska się szerzy po całym świecie, ma wpływy mniej lub bardziej. W Polsce, zwłaszcza w latach 90. byliśmy amerykanofilami, kopiowaliśmy wszystko, nie wszystko, ale jak leci, myślę,

że trochę mogliśmy skopiować nawet więcej dobrych wzorców, mogliśmy wstąpić do NAFTA zamiast do Unii Europejskiej, ale nie o tym dzisiaj. Natomiast potem poszliśmy z nimi na inwazję do Iraku, gdzie była broń masowego rażenia. Podobno, tak na pewno była, a potem się okazało, że to jedna wielka ściema i oni o tym wiedzieli. Tak, tymczasem pewnie wiedzieli też twórcy serialu Glee, gdzie Puck, taka postać w tym serialu, opowiada swojemu koledze z klasy, Queenowi, że o swoim dziecku, nie, o koleżance. tak, no to Queen to jest imię, które może być zarówno męskie, jak i żeńskie. Tam jest dużo takich w Ameryce. Well, call the Vatican. We got ourselves another immaculate conception. Czyli cóż, zadzwońmy do Watykanu. Sprawiliśmy sobie kolejne niepokalane poczęcie. W serialu Jane the Virgin z kolei, które jest o młodej dziewczynie, która się dowiaduje, że została sztucznie zapłodniona, tak przypadkowo wyszło. No i w związku z tym jest w ciąży. I też też używa jest tego pojęcia niepokalane poczęcie ten serial w kontekście na oznaczenie czegoś, ja powiem wam, jakie jest prawidłowa nazwa, dziewicze poczęcie, czyli poczęcie jako dziewica, to znaczy partenogeneza, tak to się nazywa biologicznie, od partenos po grecku i genesis też po grecku, to znaczy odpowiednio dziewica i właśnie poczęcie. Genesis, początek czegoś, tak? Poczęcie, rozpoczęcie. Geneza. O, od tego też pochodzą słowa takie jak gen, genitalia, genetyka, progenitura i trochę jeszcze innych. W serialu Supernatural, z tego co pamiętam, którego oglądałem pierwszy sezon, tak w sumie, żeby sobie wyrobić zdanie i wyrobiłem sobie negatywne, bo tyle tam jest takiego sztucznego podkręcania atmosfery niesamowitości i takiego taki po prostu baboli, no ewidentnych, że no, nie polecam, nie spodobał mi się, chociaż znam fana, który uważa, że on się później rozkręca w dalszych sezonach, ale no mnie już nie starczyło na to cierpliwości. Może zmienili scenarzystów, może zmienili cały skład, nie wiem. I to jest już inny serial de facto od sezonu, nie wiem, trzeciego czy piątego, czy ile on tam ich miał. W każdym razie również w świecie nie fikcji, tylko na przykład w wywiadzie Fox News członek Izby Reprezentantów w Kongresie Amerykańskim Matt Gaetz, jakieś takie niemieckie nazwisko, powiedział, że największym przypadkiem coincidence od czasu niepokalanego poczęcia były wiadomości tekstowe między agentem FBI Peterem Strzokiem, to z kolei polskie nazwisko, a Lizą Page. No i pewnie w tym czasie, kiedy te wiadomości znikały, to oni się oddawali właśnie temu, czego skutkiem było dziecko. No. Tak po prostu. Tak więc odróżniajcie. Dziewicze poczęcie jest wtedy, kiedy dziewica bez seksu, czy nawet nie dziewica, ale po prostu bez seksu się pocznie dziecko. Tak jak to w Biblii jest napisane, że Maria pod wpływem Ducha Świętego, no który jest duchem, więc nie da się z nim uprawiać seksu, nie? Logiczne. Więc jednak miała... On ją zapłodnił. O, jak się ksiądz w siódmej klasie, jak byłem, zaperzył, że to nie można mówić, że zapłodnił, ale jak trzeba mówić, uczynił ją brzemienną, taki bardziej, wiecie, kościelny język, nie? Ale nie, chyba tak, spoko był ksiądz generalnie, potem już chyba tak z automatu, powiedzmy, tak zareagował, z wyuczenia może. Natomiast jest właśnie tak, że skoro
zaszła w ciążę, no to została zapłodniona, tak? Komórka jej jajowa uzyskała zdolność do podziału i wytworzenia organizmu nowego. No i takie coś się nazywa zapłodnienie po biologicznemu. Niemniej jednak, to jest dziewicze poczęcie, a niepokalane poczęcie dotyczy, i tego już nie ma wprost w Biblii, chociaż teolodzy katolicy, nie tylko katolicy, ale głównie katolicy, znajdują argumenty pewne rozsiane, takie bardziej pośrednie, także i w Biblii, ale głównie w wierze od początku ludu chrześcijańskiego za tym, co zostało w końcu ogłoszone w XIX wieku, w 1854, jako dogmat przez papieża. O tym jeszcze będzie, o papieżu. Mianowicie, że Maria, matka Jezusa, została ona poczęta przez swoją matkę niepokalanie. Tak? No więc niepokalane poczęcie to jest poczęcie takie, które w przeciwieństwie do normalnej kolei rzeczy dla ludzi po Adamie i Ewie, którzy byli pierwszymi ludźmi. No i tutaj są też różne interpretacje tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, czy to rozumieć całkowicie dosłownie jako opis historyczny, czy też jako, tak jak rozumieli to ludzie w tamtych czasach, przynajmniej uczeni, wiedzieli, że to jest mocno alegoryczne. I to jest teraz pytanie tylko, jak mocno, tak? Czy rzeczywiście pierwszych dwóch ludzi była para, czy w jakimś zakładając teorię ewolucji, że jakimś tam małpoludom, które nie miały duszy, Bóg dwójce z nich tylko dał duszę i tym samym uczynił ich ludźmi. I tego alegorią jest sformułowanie, że ulepił człowieka z prochu ziemi. A czy jakoś inaczej? To można rozważyć przy innej okazji. Ale właśnie oni nie mieli grzechu pierworodnego. Czyli byli, no, ale też nie byli poczęci, tak? Znaczy, nie byli poczęci jako ludzie, tak? Według przynajmniej tej wersji, tej interpretacji, że zostali w pewnym momencie obdarzeni tchnieniem życia, czyli duszą, tchnieniem życia nadprzyrodzonego. Tak? No i pytanie w takim razie, dlaczego wszyscy nie są niepokalanie poczęci, którzy później zostali poczęci przez Ewę i przez kolejne kobiety. Ano dlatego, że popełnili coś, co się nazywa grzech pierworodny, pierwsi rodzice, i o tym też można kiedyś zrobić osobny odcinek, na czym to polegało i dlaczego oni go mogli popełnić akurat wtedy i dlaczego on determinuje warunki naszej ludzkiej egzystencji, dlaczego on jest skazą na naturze ludzkiej, stworzonej przez Boga jako coś bardzo dobrego, bo Bóg wszystko, co uczynił, widział, że było bardzo dobre. No właśnie, jednak to nieposłuszeństwo, grzech, zerwanie owocu, tak to jest opisane, jako zerwanie owocu z jedynego zakazanego drzewa. I tu też różne są dyskusje, czy to był faktycznie owoc, czy to był jakiś inny zakaz, czy to jest alegoria ogólnie zakazu złamania woli Bożej, sprzeciwienia się Bogu. Czy faktycznie było drzewo i co to był za owoc, czy bardziej jak jabłko w Polsce czy w Europie jako popularny owoc, tak to jest często przedstawiane, czy jak niektórzy rabini w tradycji już starożytnej twierdzą etrog, czyli taki owoc cytrusowy, citrus medicus. No, można też tutaj się zastanawiać, ale w każdym razie zgrzeszyli i Bóg powiedział, że no to żeście urządzili nie tylko sobie, ale też waszemu potomstwu. No i można się zastanawiać, czy musiał tak powiedzieć, czy nie. No w każdym razie skutki tego są takie, że wszyscy się rodzimy pokalani konsekwencją tego grzechu, czyli z tak zwanym grzechem pierworodnym, który czyni nas podatnymi na
pokusy czyni nas no, zaślepionymi na łaskę Bożą i tak dalej. No i nauka o niepokalanym poczęciu Marii głosi, że Bóg, oczywiście nie dlatego, żeby była jakąś boginią, tylko przez Jezusa, przez Jego zasługi, przez to, że Jezus odkupił wszystkich i dał możliwość uwolnienia od grzechu pierworodnego, czyli od konsekwencji tego grzechu pierwszych rodziców. No i normalnie się to dzieje we chrzcie, ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony do tego, żeby tą łaskę dawać ludziom tylko we chrzcie. Uważa się powszechnie, że również ci, którzy pragną chrztu, na przykład są katechumenami, przygotowują się do chrztu, uczą się zasad życia chrześcijańskiego i nauki chrześcijańskiej i tego, co Jezus głosił i mają być ochrzczeni, że tacy również, jeżeli zginą, a zwłaszcza jeżeli zginą jako męczennicy, czyli za wiarę, którą no jeszcze sakramentu chrztu nie przyjęli, ale zostali już na przykład rzuceni lwom na pożarcie, jak to było popularne w starożytnym Rzymie w czasach pierwszych chrześcijan, no to, że oni przeszli coś, co się nazywa chrzest krwi. No a jeżeli nie zostali męczennikami, ale pragnęli przyjąć chrzest, to chrzest pragnienia, tak się o tym też mówi. Przenośnie oczywiście, bo to nie jest chrzest, ale że dostali też tą łaskę, tą samą, którą Bóg, będąc suwerennym, mając też wolną wolę, może udzielić nie tylko w sposób, jaki przyobiecał, że w sakramencie chrztu, że z tym znakiem powiąże tę łaskę, ale też no, w jakkolwiek uzna na inne sposoby i że w przypadku Marii tak głosi ta nauka, uznał to za słuszne uczynić od samego początku, od jej już poczęcia. I tak jak mówię, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Znaczna część protestantów się nie zgadza, ale ja tutaj tłumaczę, w co wierzy Kościół katolicki, a nie... No, żeby wyjaśnić właśnie, żeby wiedzieć przynajmniej, z czym się ktoś zgadza, jeżeli jest katolikiem, bądź nie katolikiem, ale takim zgadzającym się, czy też nie zgadza, wiedzieć z czym, a nie żeby za tym argumentować, bądź z tym polemizować. To na inną być może okazję, jeżeli będzie potrzeba, zainteresowanie, nawet niekoniecznie w moim wykonaniu, bo kto wie, czy dożyje. Bóg sam raczej wiedzieć. Przejdźmy płynnie do drugiego pojęcia, skoro już padło i tak, czyli grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny, co to takiego jest? No po łacinie peccatum originale, po angielsku original sin. I to słowo original, originale, znaczy pierwotny, początkowy, tak? Pierworodny, no też można tak tłumaczyć, zwłaszcza rozumiejąc to tak, że ci rodzice pierwsi, Adam i Ewa, byli pierworodnymi ludźmi i to oni zgrzeszyli, więc to jest ich grzech, grzech pierworodnych, więc grzech pierworodny. No ale to jest trochę mylące jednak, bo mówi się o grzechu pierworodnym, że mamy grzech pierworodny, że rodzimy się z grzechem pierworodnym. No ale tak naprawdę nie popełniliśmy go. Więc no, potem się wprowadza pojęcie w związku z tym grzechów uczynkowych, czyli takie, które się popełniło. Ale czy to jest taki najjaśniejszy sposób wytłumaczenia tego, jaki jest możliwy? Myślę, że lepiej by było używać nazwy, no na przykład grzech pierwotny właśnie. Albo wina pierworodna. O, wina pierworodna, tak? To już jest coś, co no, zawinili i ta wina jest dziedziczna, a grzech jest czymś, co zostało raz popełnione. Grzech w ogrodzie Eden, tak? Który zasadził Bóg i tam umieścił człowieka stworzonego. No i tak, właśnie więc grzech pierworodny jest pewną taką skłonnością, o tym już mówiłem przy okazji niepokalanego poczęcia, podatnością na pokusy, tym takim zasłonięciem Boga człowiekowi
no bo zanim go popełnił, to widział Boga na co dzień. No, żył w ogrodzie Eden, gdzie Bóg się przechadzał. Miał taki bardzo bezpośredni dostęp do Boga. No, a potem sam go sobie zepsuł. Dobra, no to tyle o grzechu w sumie pierworodnym. Teraz trzecia rzecz. Ofiara mszy świętej. I słuchajcie, tutaj posypią się na mnie gromy wszelkich tradycjonalistów tak zwanych, a zwłaszcza lefebrystów, a pewnie jeszcze bardziej sedewakantystów, czyli ludzi, którzy nie uznają, czy też uznają jakoś tam bardzo warunkowo Sobór Watykański II i odnowę liturgii i w kościele i nowe podejścia duszpasterskie, nowe formy i dyscyplinarne, i liturgiczne, i modlitwy, i zainteresowanie Słowem Bożym, zainteresowanie sprawami ostatecznymi, eschatologią, położeniem większym nacisku na misterium paschalne Jezusa, czyli na szczyt Jego misji na ziemi, w ostatnią wieczerzę, mękę i zmartwychwstanie. Tak, natomiast oni by widzieli chętniej porządek taki w kościele i w nauczaniu Kościoła, i w praktyce, jaki panował po Soborze Trydenckim, no i przez długi czas panował tak w takim zamknięciu, można powiedzieć, wszelkie zmiany traktowano z dużą podejrzliwością, z wrogością wręcz, nie na zasadzie takiej ewangelicznej czy nowotestamentowej przez świętego Pawła podanej, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, tylko no, nie badajcie, w sumie jest zbadane. Wiadomo, że co kto mówi coś nowego, to znaczy, że jest to złe od złego ducha i od tych protestantów wstrętnych, co się oddzielili od nas, tak? No, takie było przekonanie przez około 400 lat. No i to było przegięcie czegoś, co w gruncie rzeczy jest słuszne. Pewien taki konserwatyzm jest o tyle słuszny, że coś, co do tej pory sprawiło, że przeżyliśmy, przetrwaliśmy i zrobiliśmy to, co się nam udało, zbudowaliśmy cywilizację, czy w przypadku Kościoła zbudowaliśmy Kościół, no to i głosiliśmy Ewangelię, tak jak Jezus kazał wszystkim ludom na całej ziemi, no to znaczy, że to jest sprawdzone, że przynajmniej tyle, if it works, don't fix it. A można by spróbować czegoś innego, ale tak zaczynając od jakiejś może małej skali, eksperymentalnie, tak, ad experimentum, jak to się w kościele mówi po łacinie, czyli dla eksperymentu, można, ale bez takiego hura optymizmu, że teraz pozmieniajmy wszystko, bo będzie lepiej. No niekoniecznie właśnie. No, trzeba tego dowieść. Znaczy ciężar dowodu jest na proponującym coś nowego, a nie adherentach dotychczasowego. Takie jest podejście, takie konserwatywne, kościelne. I nie tylko kościelne, ogólnie w naszej cywilizacji. No więc myślę, że ma sens. Natomiast nastąpiło przegięcie z tym, takie o jakim powiedziałem przed chwilą, przez około 400 lat po Soborze Trydenckim i nadal ma mocne wpływy to przegięcie. Nadal jest reprezentowane przez licznych katolików, księży katolickich, nawet i biskupów wspomnianego, niewspomnianego, ale Lefebra, od którego wspomnieni lefebryści biorą nazwę, arcybiskupa Marcela Lefebra, który stwierdził po Soborze Watykańskim II, mimo że się podpisał pod jego dokumentami, bo brał w nim udział, to potem stwierdził, że jednak to, co jest realizowane w praktyce, pokazuje, że tamto nie było słuszne i że trzeba się oddzielić. Wyświęcił biskupów bez zgody papieża, żeby odprawiali mszę taką, jaka była przed Soborem Watykańskim II. I oni nie są w pełnej jedności, tak to się mówi, czyli są w schizmie, no i można dyskutować, czy formalnej, czy materialnej i czym to się różni. I jest na ten temat mnóstwo, owszem, też dyskusji, tekstów i polemik bardzo ciekawych, ale to też na inną okazję.
Tymczasem, co chciałem powiedzieć, że oni unikają określania właśnie mszy świętej jako uczty, jako Eucharystii, jako świętej synaksy, świętej wieczerzy, wieczerzy pańskiej, natomiast zawsze chcą, żeby podkreślić ofiara, że to jest ofiara. No i czy w tym coś złego? No nie, bo jest to ofiara. Ale więc nie wszystkich, w zależności od kontekstu, nie wszystkich użyć tego sformułowania ofiara mszy świętej bym się czepiał, ale czepiałbym się pewnego właśnie przeakcentowania, które pomija ważną prawdę. A ważna prawda, jak pewnie protestanci zwłaszcza wiedzą, bo często czynią z tego zarzut, jest taka, jest ona wprost z Biblii napisana w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, czy w niektórych wydaniach, zwłaszcza starszych, zatytułowanego List do Żydów, że ofiary ponawiane były składane w Starym Testamencie ze zwierząt, czy z różnych tam innych rzeczy. No ale raz do roku była tam wielka ofiara przebłagalna z krwi cielców, kozłów. Za grzechy kapłan składał własne i całego ludu. No i potem raz do roku tylko wchodził do miejsca świętego świętych w świątyni jerozolimskiej za kotarę, tam i żeby pokropić tą krwią w milczeniu, bo tylko tyle w tym miejscu świętym świętych można było przebywać. Świętym świętych, czyli najświętszym, tam nie ma stopnia najwyższego, więc się w ten sposób formułuje coś takiego najbardziej, tak, czyli najświętsze. A poza tym miejscem świętym świętych, czyli w miejscu świętym, takim większym, no to był ołtarz, na którym tak na co dzień składano ofiary i celebrowano różne rzeczy. Tak, dodam jako, dla kompletności, jako ciekawostkę, że na zewnątrz tego jeszcze był dziedziniec wewnętrzny, gdzie mogli przebywać Żydzi. I to tam pewnie były te stoły rozstawione, gdzie sprzedawali kupcy, co ich przepędził Jezus biczem, który sam sobie splótł. No a jeszcze na zewnątrz był dziedziniec zewnętrzny i tam każdy mógł być. Tam nawet poganie, czyli nie Żydzi, sobie chodzili i podziwiali, jaką to wspaniałą świątynię mają Żydzi. Chyba taki był jego cel. No, a tymczasem wracając do zasadniczej myśli. Tak więc tam w 10 rozdziale autor pisze, autor mówię, bo przypisywany jest ten list świętemu Pawłowi, ale badacze Biblii twierdzą, że to tak nie do końca. Że może któryś z asystentów Pawła to pisał. Generalnie często wtedy pisano teksty i przypisywano je komuś wielkiemu, jakiemuś autorowi innemu. Albo w ogóle nie podpisywano i nie wiadomo, kto to napisał potem po wiekach. Styl jest inny, treści, zakres tematów poruszanych jest inny niż typowy dla Pawła. No ale jest w Biblii, jest w Nowym Testamencie taka księga. No i tam w 10 rozdziale właśnie jest o tym, że te ofiary prawa Starego Przymierza z Żydami zawartego przez Boga no muszą być ponawiane, tak, bo nie mają same w sobie mocy takiej skutecznej, trwałej. Że to jest takie przygotowanie w sumie do ofiary doskonałej, którą zresztą zapowiadali prorocy. I tę ofiarę doskonałą złożył doskonały kapłan, arcykapłan. Jezus, to jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie Jezus jest nazwany arcykapłanem. I jednocześnie jest żertwą, czyli tym, co się składa na ofiarę. Zamiast zwierzęcia to jego krwią doskonałego baranka, tak to jest nazywane, zgładzone są grzechy tych, którzy wierzą w moc jego ofiary. I że to jest jedna ofiara, której nie trzeba ponawiać, bo jest już doskonała. Tak więc, co mówią na to katolicy, gdy chodzi o ofiarę mszy świętej? Że to nie jest ponowienie ofiary, tylko jest to uobecnienie ofiary. W ogóle cała liturgia według Kościoła katolickiego, tak samo prawosławnego, jest uobecnianiem Jezusa działającego na świecie, wchodzącego w historię ludzkości. Że Jezus, który
wieczerniku przemienia ten chleb, który tam był, gdy go spożywał przed swoją śmiercią z apostołami, który przemieniał tam ten chleb w swoje ciało i mówił, bierzcie, to jest ciało moje, i wino w krew, to tak samo przemienia tym samym aktem każdy chleb i każde wino na całej ziemi, gdzie jest sprawowana ważnie msza święta. Można to porównać do takiego wehikułu czasu, że wchodząc do kościoła przez bramę kościoła, to się przenosimy do tego wieczernika, czy też inna metafora, taka przemawiająca do wyobraźni współczesnych ludzi, że to jest taki portal czasoprzestrzenny między kościołami wszystkich czasów i miejsc, a wieczernikiem, a w szczególności między materią tego chleba a tamtego, no i samym ciałem Jezusa, tak, które no, on to wtedy zrobił, zauważcie, wcześniej, tak, kilkadziesiąt godzin wcześniej, zanim jego ciało takie, no, które znali apostołowie, z którym chodzili przez 3 lata wcześniej, zawisło i umarło na krzyżu. Więc pierwszą mszę on sam odprawił i zrobił to wcześniej, tak według naszej rachuby czasu. No ale Bóg nie jest bynajmniej ograniczony warunkami, uwarunkowaniami czasoprzestrzeni. Sam jest stwórcą czasu i przestrzeni. Dla niego to jest wieczne teraz, czy jakby taka linijka, taka podziałka, którą sobie może przewijać. Tu stworzenie świata, tu potop, tu śmierć Jezusa, tu zrzucenie bomby na Hiroshimę i jeszcze trochę innych rzeczy i ten moment, w którym to nagrywam też. No dobra, to żeby nie przeciągać, przechodzę do następnego. Nieomylność papieża. No nie ma czegoś takiego, ani w dokumentach Soboru Watykańskiego I, który ten dogmat konstytucji dogmatycznej Pastor Eternus, jedynej zresztą na tym soborze wydanej, bo Francuzi wtedy zaatakowali i zajęli Watykan. Rzym zajęli, Watykan też. Więc sobór został przerwany. Tak naprawdę to trudno powiedzieć, to taka ciekawostka historyczna, kiedy został zakończony. I przygotowując się do Soboru Watykańskiego II w latach 60. XX wieku, doszli do wniosku, że ten z lat 70. XIX wieku, ten pierwszy watykański, nie został nigdy zamknięty, więc żeby ukrócić wątpliwości, czy on jeszcze trwa, czy nie, to zrobili taką ceremonię zamknięcia pierwszego Soboru Watykańskiego, czyli można powiedzieć, że trwał no, 90 lat około. Tak, no a tymczasem, no właśnie, ogłosili sobie ten dogmat. Jak to przy każdym soborze, część się odłączyła, bo uznała, że to tak nie może być. W tym przypadku byli to starokatolicy, tak, i mamy kościoły starokatolickie w Holandii, w Polsce, w Stanach. Duża część z nich jest skupiona w czymś, co się nazywa Unia Utrechcka. Utrecht to takie miasto też właśnie w Holandii. W Polsce mamy nawet 2 w tej chwili takie. No pewnie mamy więcej, bo licząc jakieś tam pomniejsze wspólnoty, to wyjdzie więcej, ale 2 kościoły starokatolickie, takie większe. No, więc jak najbardziej takie rzeczy, panie i pano, i pani, znaczy panowie i panie, są. A wracając do wątku, co ja miałem mówić? Nieomylność papieża. Nie pada takie sformułowanie w Pastor Eternus. Nie pada też w katechizmie Kościoła katolickiego. Nie pada też sformułowanie, którym ja bym proponował go zastąpić, jeżeli mowa o tym, czyli nieomylność papieska. Bo to nie jest coś, co papież ma dlatego, że no, po prostu jest taki super, tak, zajebisty. Czy też co ma tak nieodwołalnie. Współczesna teologia nazywa to raczej charyzmatem prawdy, pewnym charyzmatem związanym z urzędem, tak samo jak miał, powiedzmy, ten
Kajfasz, tak, który mówił, że lepiej, żeby cały człowiek, żeby jeden człowiek zginął za naród, i powiada Jan, zapisując to w Ewangelii, te słowa, że tak, jako kapłan sprawujący tego roku tą posługę właśnie, no, że miał wejść z tym, albo już szedł z... Nie, to było przed Paską, czyli miał wejść właśnie do miejsca świętego świętych, pokropić tam krwią świeżo zabitego barana, to... że z tym było powiązane urzędowo to, że on wypowiada proroctwo, tak? Że ma takiego ducha prorockiego przypisanego do jego urzędu. Tak też charyzmat prawdy według Kościoła katolickiego jest charyzmatem przypisanym do urzędu biskupa Rzymu, czyli papieża. I oznacza, że pod pewnymi warunkami ex cathedra, czyli kiedy on powie, że tylko wtedy, kiedy powie, teraz się powołuje, znaczy wcześniej nie, bo już od pierwszych wieków chrześcijaństwa były orzeczenia, papież był uważany za tego, który rozstrzyga pewne spory. Ukuło się nawet powiedzenie Roma locuta causa finita, czyli Rzym zdecydowany, sprawa skończona. Więc... Tak, i ten dogmat o niepokalanym poczęciu też był wcześniej, przed dogmatem soborowym o nieomylności papieskiej. No ale od tego czasu przepisy też do tego ustanowiono takie wykonawcze, które mówią, że tylko wtedy należy taką wypowiedź uznawać za nieomylną, jeżeli dotyczy kwestii wiary i moralności, czyli tego obszaru, w którym ta nieomylność Kościołowi jest dana, a sprawuje ją właśnie z urzędu papież, ale też kolegium biskupów, też powszechne nauczanie Kościoła może być nieomylne pod pewnymi warunkami, natomiast jako osobie danej jednej konkretnej charyzmat jest to właśnie papieżowi, ale on musi się na to powołać, musi powiedzieć, teraz mówię ex cathedra, czy teraz to, co powiem, jest nieomylne, tak? No i... Tak się zdarzyło tylko raz od czasu, kiedy... Znaczy, są jeszcze inne dyskutowane. Dwa takie przypadki są z Jana Pawła II, które są dyskutowane. Czy on aby jakoś, no może nie dopełnił całkowicie tej formuły, ale czy tego nie można tak interpretować? No ja bym był za tym, żeby tak tego nie interpretować. Żeby po prostu po rzymsku tak... Lege artis, no, wymagać tego, że jednak musi być to powołanie na ten dogmat całkiem wprost. I uczynił to Pius XII w 1950 roku, ogłaszając dogmat z kolei o wniebowzięciu Marii. A tak, no i teraz pytanie, czy co by było, bo to tak można się zastanawiać, można mieć wątpliwości, co by było, gdyby tak papież wyszedł i powiedział, że Boga nie ma. Albo gdyby wyszedł i powiedział, mówię to ex cathedra, Boga nie ma. Albo gdyby tak wyszedł i powiedział, że w Koranie wszystko, co napisane, to jest prawda. No a sprzeczne jest to z Biblią, więc no bo na przykład jest napisane, że nie ma syna i jest zbyt wzniosły, by mieć syna. Nawet takie sformułowanie jest użyte, Allah, czyli Bóg. No więc... Natomiast Jezus, owszem, jest ważną postacią w islamie jako prorok. I teraz, gdyby papież coś takiego powiedział, no więc spotkałem księdza, który twierdził, że musiałby, że nie mógłby tego powiedzieć, że na przykład dostałby zawału, zanim by zdążył to wypowiedzieć. No, nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał opierać swojej wiary na tym, że ktoś musi dostać zawału, gdy mu coś strzeli do łba. No, ksiądz, który uczył religii mojego kuzyna w liceum, twierdził, uczył ich stanowczo, że tak by było. Ale to chyba takie księżowskie, może takie niektórych księży. No, jak oni wybrali taki, co oczywiście jest wyborem bardzo szlachetnym, ale jeżeli nie idzie w parze z intelektualnym odpowiednim przygotowaniem, a nawet jak idzie, ale to przygotowanie skupia się na innych obszarach niż taka apologetyka, no to
Potem mogą mieć skłonność do wygadywania takich rzeczy, że jakby papież powiedział, że Koran jest prawdziwy, to by tak było. Po prostu. No. A nawet jakby powiedział, że Boga nie ma, to tak by było. I musielibyśmy wszyscy przejść na islam albo na ateizm, żeby pozostać wiernymi Kościołowi, bo już trudno powiedzieć, że chrześcijanami wtedy. No więc nie. Jest coś takiego, że charyzmat jest dawany tylko, Sobór Watykański II o tym naucza wyraźnie, ale to już w Kościele tak było od początku twierdzone, że Święty Paweł zresztą to w liście do Koryntian pierwszym pisze, że charyzmat jest dany tylko na posługę Kościołowi. To znaczy, że jeżeli ktoś się posługuje, na przykład prorokuje, czy coś tam, jakimś duchem prorockim się posługuje, który jest mu dany, poza Kościołem, nie w służbie, no to wtedy grzeszy, wtedy popełnia nadużycie, wtedy to nie jest czynność Kościoła, tak? Nie jest to dzieło Boże. No i papież, który by został apostatą, który by odłączył się od Kościoła. Być może dowiedzielibyśmy się tego dopiero z tego, że coś takiego właśnie powie, na przykład, że nie ma Boga. Ale który by się postawił, czy to wcześniej, czy w trakcie wypowiadania danych słów poza Kościołem, no to już tych słów nie można by traktować jako nieomylnych. No i teraz powiedzą zwolennicy, prawda, tacy ultramontaniści od Ultramontes, czyli poza górami, czyli w Watykanie, tacy, którzy uważają, że papież jest takim, no absolutyzują papieża jak najbardziej, to powiedzieliby, że no papież jest znakiem, jednym ze znaków danych przez Boga jedności Kościoła, który jest jeden święty, powszechny i apostolski. Że jest jeden znaczy, że ma pewne atrybuty tego, że wiadomo, że jest jeden i że wiara Piotra i jego następców jest ustanowienia Jezusa normatywna dla Kościoła. No jest, ale dopóki on jest w Kościele. No, więc tak to właśnie ja bym to powiedział, że może się papież postawić poza Kościołem, może wystąpić z Kościoła, może nawet nie powiedzieć, że występuje, ale de facto swoimi czynami i słowami to potwierdzić. No i co wtedy? Wtedy kolegium biskupów pozostaje, a przede wszystkim pozostaje Duch Święty, który z nie takimi rzeczami już sobie radził, na przykład z okresami, kiedy było dwóch, a nawet trzech pretendentów, z których każdy uważał, że to on jest papieżem. No i gdzie tu masz znak jedności, który pozwala w sposób niewątpliwy rozpoznać, który jest prawdziwy Kościół, przy którym z tych papieży w tym przypadku. No a jednak się udało ten okres przetrwać. I cokolwiek jeszcze się dziwnego wydarzy, na przykład, nie wiem, spotkamy kosmitów, to też, no, myślę, że na dużo pytań, które są z tym związane, które też są ciekawe i które można rozważyć przy innych okazjach, warto odpowiadać często nie wiem, Bóg wie. A jak będziemy my potrzebowali wiedzieć, jak będzie taki czas, w którym rzeczywistość, z którą się skonfrontujemy, z którą staniemy oko w oko, będzie tego wymagała, no to Duch da nam, da Kościołowi, da chrześcijanom właściwe rozeznanie. Tak, Święto Zmarłych, słuchajcie, ostatnia rzecz, Święto Zmarłych. Święto Zmarłych przypada, no jeżeli cokolwiek nazywać tym Świętem Zmarłych, to przypada 2 listopada, czyli we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Tak się nazywa to wspomnienie, to ma rangę poniżej nawet święta, bo są wspomnienia, święta i uroczystości. Ale też bym dla niezaciemniania tego w ogóle nie używał. Dzień wcześniej przypada uroczystość wszystkich świętych, czyli no, imieniny wszystkich, każdego świętego razem zebrane
zebrane do kupy. No i same treść tego święta to jest też samo takie wezwanie do świętości, przypomnienie powszechnego wezwania do świętości, że każdy chrześcijanin, czy każdy człowiek wręcz, no tylko nie każdy jest tego świadomy, ale każdy jest stworzony przez Boga i wezwany do tego, żeby stać się świętym, żeby dołączyć do tego grona. No i tak, to oczywiście jest tylko jeden z aspektów, ale to między innymi się właśnie świętuje tego dnia. I to jest święto radosne, kolor szat liturgicznych jest biały, należy robić imprezę, tak jak to w imieniny, a nie chodzić po grobach. No chyba, że się naprawdę nie ma możliwości, no bo to jest dzień wolny, tak, no w państwowym prawodawstwie, a dni sąsiednie już niekoniecznie. No więc tak to jest, że Polacy chodzą na groby, ale jak macie możliwość, to idźcie drugiego. Albo nawet i później, nawet i w jakąś sobotę przypadającą potem w oktawie, a niekoniecznie pierwszego. Ja właśnie dla tego znaku specjalnie nie chodzę pierwszego na groby. No chyba, że akurat, no nie wiem, rodzina idzie gdzieś tam i mnie chcą koniecznie wziąć ze sobą i robią jakiś wyjazd do rodziny gdzieś w jakiejś innej miejscowości. No to można, nie? Nie jest to grzech przecież. Święto Zmarłych to nazwa promowana przez władze wrogiego kościołowi reżimu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No oni chcieli właśnie takie zamieszanie wprowadzić do kościoła, zdeprecjonować to święto poprzez przypisywanie mu błędnej nazwy. I niestety dalej jej używają i nawet katolicy jej używają, nieświadomi tego. No, więc na tym koniec. No nie będę tutaj się rozlekał ani długo żegnał. To się czas żegnać w imię Ojca i tak dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mówił do Was Bite Eater, a był to odcinek audycji Spisek Szlachetnych. 5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim.

19 czerwca, rok 2020. Wita was krawiec. Nie no, może nie będę tak takim głosem mówił. Powiem normalnym. Dobry wieczór państwu. No, mam tu na myśli, rzecz jasna, wspaniałych słuchaczy Nocnego Radia i jeszcze bardziej wspaniałe słuchaczki. Tych wszystkich, którzy zebrali się dzisiaj wieczorem, żeby sobie posłuchać, a może też i pogawędzić o rzeczach tajemniczych, mrocznych czasami. No, to co jest mroczne, to może być, z reguły jest poważne, ale też przypominam, że jest coś takiego jak groteska, jest coś takiego jak... No, znamy różne dzieła, w których temat technologii został potraktowany z dystansem, na wesoło, ale częściej pamiętamy może takie dzieła, które przedstawiają dystopiczną wizję przyszłości, antyutopijną. W sumie dystopia i antyutopia to niby to się rozróżnia, że to są dwie różne rzeczy. W mowie potocznej uważa się, że używa się tych dwóch słów tożsamo, ale tak naprawdę one znaczą coś innego. Nie będę się tu wdawał może w szczegóły, bo nie do końca nawet zrozumiałem, jak czytałem, co to są za różnice. W każdym razie czytam na Wikipedii, że jest to dystopia, jest to utwór fabularny z dziedziny literatury fantastyczno-naukowej. Tak więc, no... Wygląda na to, że mamy do czynienia z utworem fabularnym, czyli z pewną wizją, no, przedstawioną czy to w filmie, czy w książce, ale nie z czymś, co się spełniło. Może tak trzeba to rozumieć. Jest to tylko wizja, a nie opis zastanej, przewidywanej rzeczywistości w przyszłości. Ale czy z racji tego, że tak czy owak dotyczy to przyszłości, no to w takim wypadku możemy mówić co najwyżej o utworze, o jakimś dziele lub wizji ewentualnie. Wizja może wykracza trochę poza dzieło. Czytałem tutaj o różnicach, że dystopia przyjmuje pesymistyczny osąd zastanego świata. Fantastyczna wizja jest zazwyczaj jego hiperbolizacją, konstatacją, negującą możliwość odmiany i w przyszłości.

przeszłości zastanego stanu rzeczy. Odmianą. Odmiany tak, w przyszłości. No, ja chciałbym z wami dzisiaj pogadać też i tak na luzie o tych sprawach. To, że jest mroczna plansza, że gra mroczna muzyka, to nie znaczy od razu, że jakieś będą tutaj nudy i użalanie się na przykład, tylko no, w takim sensie, że oj, jak jest źle, oj, jak nas inwigilują, oj, jak nas zaraz zaczipują i tak dalej, tylko możemy pogadać tak wielowątkowo. Filmy, literatura, utwory właśnie, które przedstawiają jakże różne wizje rzeczywistości. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj przeczytałem na pewnym blogu. Blog się nazywa... to jest po prostu blog Michała Stonawskiego. I on tutaj napisał... ma ciekawy wpis pod tytułem Matrix dla opornych. I wydawałoby się, że jest to jakieś tam... niezbyt ciekawe, nie? Dla opornych. No to co, jakaś taka, coś co każdy wie, nie? A właśnie nie, bo tutaj przeczytałem ten artykuł i niesamowicie ciekawe spostrzeżenia. Matrix, no właśnie to jest film, który przedstawia wizję taką technologiczno-dystopiczną. Dystopijną technologię. Po prostu upadły świat przyszłości, który jest upadły dlatego, że zawiodła technologia, że technologia nas przerosła, że technologia... No, ja mam taką jedną taką tezę sobie ułożyłem, że technologia jest jak ogień trochę i że możemy się nią sparzyć, możemy nią narobić nawet wielkich szkód, możemy atakować tym innych, możemy tym ogniem, możemy... No, a przede wszystkim jest to narzędzie do tworzenia wynalazków, jakby nie było, nowych technologii, pojazdów, urządzeń i etc. Jest to coś w micie o Prometeuszu, który skradł bogom ogień i przekazał go ludziom, no to ten Prometeusz dokonał czegoś na skalę, nie wiem, buntu w Edenie, można powiedzieć trochę, nie? Nie wiem, czy Prometeusza się nie przyrównuje czasami do Lucyfera, czyli w sensie takim, że dał ludziom światło, coś takiego, nie? Oświecił, dał ludziom oświecenie. Ten ogień jako oświecenie też no, to się jakoś tam łączy, nie? Symbolicznie. Ogień oświeca nam w ogóle noc, tą, która wszystko zakrywa, nic, jesteśmy dzicy. On nam rozświetla i sprawia, że, nie wiem, może to jest ten etap przejściowy, kiedy zwierzę zaczyna być bardziej człowiekiem. Możemy tak się umownie umówić. Możemy umownie umówić, jak ja to pięknie powiedziałem. Umownie umówić. Muszę zapisać złote myśli krawca. Musimy się umownie umówić. To musi przetrwać dla przyszłych pokoleń. No właśnie, a na pewno zahaczę też o temat cyberpunka. Blade Runnera, Robocopa, także to jeśli chodzi o filmowe akcenty. A z tą technologią, którą przyrównałem do tego, że jest ogniem, czyli możemy sobie tym zaszkodzić, ale nigdy ogień nas nie zwalczy, nie opanuje, nie przejmie nad nami kontroli. To jest pewne narzędzie, nad którym my górujemy. Jesteśmy tutaj, jesteśmy panem tego ognia, no, od kiedy zaczęliśmy tam piec kawałek mięcha w towarzystwie innych jaskiniowców. No, więc o to chodziło w mojej tezie, że jest to pewna, że jest to nam coś podległego, ten ogień i ta technologia. I że technologia nigdy nas nie przejmie, znaczy nie zwalczy, nie napadnie, nie zniszczy, nie zniewoli. Tak jak w tych różnych wizjach znanych z literatury i filmu. Ale można też pogadać, to jest strasznie szeroki temat, wydaje mi się, i może nawet na więcej niż jeden odcinek, więc jak wam się spodoba audycja, to tam piszcie w komentarzach, że chcę drugą część na przykład, nie? Łapki w górę też pewnie coś tam nam powiedzą. Mi w sumie. Kontynuując, kurde, potem może coś puszczę bardziej żywego, ale takie ambienty lecą sobie, że zasypiam. Cyberpunk, premiera przełożona. Nie zapisałem sobie. Listopad. Aż. No jeszcze parę miesięcy poczekamy, ale to jest w ogóle ciekawy. To jest właściwie system, świat, uniwersum, bardzo takie dystopiczne.
zauważcie, no tak mówiąc w największym skrócie, cyberpunk to jest dosyć w sumie bliska wizja nam, znaczy bliska w sensie, że być może nie będzie trzeba na to długo czekać, aż tak się właśnie stanie. Świat, w którym rządzi właściwie pieniądz, no korporacje, duże korporacje, rządzi pieniądz tym światem. I jest dużo seksu, dużo przemocy, wojen, walk. No i ten transhumanizm, człowiek powoli staje się maszyną, etap przejściowy jakiś taki. Można o to zahaczyć, biorąc pod uwagę choroby typu cyberpsychoza, jakieś problemy z przejściem płynnym człowieka w maszynę. Człowiek dostaje świra. No, wspaniały serial Black Mirror, daje nam kolejne różne wątki fascynujące, które można analizować, prawda? Ponieważ jest to serial. Przypominający trochę pod pewnymi względami dawne Twilight Zone, różne strefy mroku właśnie po tamtej stronie, czyli każdy odcinek o czymś innym, opowiadający zupełnie inną, odrębną historię. Trochę jak opowiadania science fiction zamiast powieści. No i to jest fajne, bo każdy Black Mirror jest o czymś innym i czasami zrobiony zupełnie inaczej, w innej jakby technologii, jeśli chodzi o postprodukcję, kolorystykę, klimat. Można tu porównać dosyć mroczny odcinek, gdzie jakiś ostatnich ludzi na Ziemi gonią jakieś dziwne mechaniczne psy, takie maszyny, o które pokazywano kiedyś, można było znaleźć w internecie, czy można było znaleźć nagrania na YouTubie, takich maszyn bojowych, zrobionych dla wojska, które wyglądają jak psy bez głowy. I biega sobie taki robopies na swoich robonogach. I to trochę przypominało to, takie mniejsze były trochę, ale to bardzo złowrogie, wszystko było czarno-białe, mroczne, trochę takie terminatorowate może odrobinę, a przypomnijmy sobie odcinek, którego akcja się rozgrzewała na wirtualnym statku przypominającym Enterprise, taka troszkę parodia Star Treka, ale też pokazanie pewnego po prostu sztucznie stworzonego uniwersum zarządzanego przez psychola, który uwięził ludzi, można powiedzieć, w wirtualnej rzeczywistości, zrobił niewolników z ludzi, którzy mu podpadli czymś, przenosząc ich jakby permanentnie, na stałe, do wykreowanej przez siebie sztucznej rzeczywistości, w której on jest dzielnym kapitanem gwiezdnej załogi, a wszyscy mają się go słuchać, ale są takimi jego niewolnikami. Bardzo fajny odcinek, bo i śmieszny, i zabawny, no jak przez na przykład moment jest pokazane, bohaterowie pokazują sobie, że nie mają genitaliów w tym świecie i po zdjęciu spodni widać coś takiego jak, nie wiem, u jakiejś tam lalki Barbie czy lalki Ken. Więc to takie i śmieszno, i straszno. No, a mamy też taką wizję, która nam gdzieś cały czas towarzyszy w naszych głowach. Terminator. Get down. I am a cybernetic organism, model 2000. Come with me now. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać oczywiście. No, ale pomówmy o Skynecie może na przykład. Skynet, czyli właściwie sztuczna inteligencja stworzona na potrzeby wojska. Przypominam, że internet też powstał na potrzeby wojska jako wynalazek, który miał w wojskowości działać, jakby być obecny, a to, że to się rozprzestrzeniło jako no coś, co, jakby to powiedział Jan Paweł II, odmieniło oblicze Ziemi. Tej Ziemi. No właśnie i internet odmienił. No, dlatego Kościół od razu tam, wiadomo, się przylepia, że Matka Boska, patronka internetu w ogóle. Stworzyła internet Matka Boska. No, może są też takie opinie, że Matka Boska natchnęła wynalazców internetu, żeby dlatego wynaleźli. Nie wiem. Zostawmy. No i co ciekawe, to internet był tą rzeczą, którą dosyć słabo się udało przewidzieć różnym futurologom, pisarzom science fiction, twórcom, wizjonerom.
i jasnowidzom na dokładkę.

roli Peter Weller, to on gra tego Alexa Murphy'ego, którego ratują przed śmiercią, jakby przerabiając go na cyborga. Cyberliniarza, bandyci. No, do czego zmierzam? Sam twórca wspomniał, że pierwsze Robocopy przed tym nieszczęsnym remake'iem miały swój specyficzny klimat. Wchodził w to pewien komentarz polityczny, szydera z otaczającego nas świata i z pewnych trendów, może pewna przestroga przed właśnie przed światem rządzonym przez korporacje, no słynne OCP. Notabene fajne logo mieli zaprojektowane. Rzadko się zdarza, że w filmie jakaś marka ma naprawdę dobrze zaprojektowane logo, nie? Oczywiście tam można się przyczepić do paru rzeczy, ale jest genialny pomysł. To logo przypomina mi trochę taką PRL-owską markę CPN. Nawet podobnie brzmi trochę. CPN i OCP. Tu mamy CP. No, trochę przypominam logo CPN, OCP. OCP to taka korporacja, która jest wszechwładna i ma w swojej garści już wszystko i policję nawet. Jest właściwie takim sponsorem całego Detroit, można powiedzieć, nie? Tam na pewno. Nie wiem, jak to wygląda z innymi miastami. No ale w każdym razie tworzą i uzbrojenie, i zabawki dla dzieci, i zmieniają świat, można powiedzieć. No i moment, w którym gliniarze strajkują, strajk policji, nie wiadomo, co tu zrobić. No i OCP szuka rozwiązania. Rozwiązaniem okazuje się właśnie, bo ciężko zrobić takiego cybergliniarza zupełnie elektronicznego, to musi być w części człowiek. No, Alex Murphy ma wypadek z gangsterami, odstrzeliwują mu tam ręce. No, to był... Pierwsza wersja była bardzo brutalna i dlatego nie była PG... 18, tak? Tak, 18. Słaby z angielskiego. No, ten remake był tam od 16 lat bodajże. I już nie może być krwi, brutalności takiej po prostu jawnie pokazywanej, takiego trochę gore. No i zabrakło tutaj czarnego humoru trochę. Właśnie drugą taką rzeczą, która ujęła jakoś widzów Robocopa i sprawiła, że stała się to naprawdę fajna marka. Wiecie, no taki Robocop to jest świetna marka. Figurki, jakieś tam seriale animowane dla dzieci Robocop, filmy Robocop, gry komputerowe Robocop, komiksy Robocop. No to jest wielkie przedsięwzięcie, nie? To nie jest tak, że tam jakiś tam zapomniany czy coś. To nadal się nieźle sprzedaje. Przypominam, że Robocop się pojawił. Robocop powinienem raczej mówić. Robocop. Mr. Beranek sprawdził, pisze, że PEGI 13 nawet. To widzicie, nawet myślałem, że od 16, a to do 13. I różnica się bardzo mocno czuje. Jak mówię, sam Peter Weller powiedział, że nie chciał już przykładać ręki nawet do trójki, gdzie jak się przyglądniecie, to zobaczycie, że inny aktor gra cyberglinę, superglinę, tak się po polsku to nazywało, za czasów PRL-u, jak puszczano. To były takie śmieszne tytuły, spolszczone, bo wszystko trzeba było spolszczyć. No i Robocop to był superglina, a Terminator elektroniczny morderca. Elektroniczny. Elektronicki mordulec. W Czechach chyba też mają. Ale może to jest takie nasze polskie przekonanie, że Czesi tak nazywają. A może oni mówią na przykład: Pane Terminatore, ne zabijajte mnie, to se ne da. No, nie wiem. W każdym razie pierwszy Robocop przedstawiał dosyć ciekawą wizję. Mówi się też o takiej symbolice trochę jezusowej, no bo on jest wskrzeszony właściwie, ten gliniarz, ten Alex Murphy, i jest właściwie, no, doświadcza czegoś może na wzór odrodzenia. I też trochę się poświęca, można powiedzieć, niesie ten krzyż swój w postaci wspomnień o rodzinie, wątek rodzinny. Wszystko fajnie tutaj zatrybiło, myślę. Fajna mieszanka ogólnie. No, ale mamy też inne wizje, mniej

0: ciekawe, gdzie jest wszechobecna technologia. Ja nie wiem, może, może właśnie technologiczna dystopia powinna być uważana za takie antyutopijne rządy technokratów na przykład. Nie wiem, jak wy uważacie. No bo technokracja, no w świecie, gdzie liczy się specjalista, fachowiec, no to ten, czego używa ten specjalista, fachowiec, jakiegoś komputera, jakichś urządzeń, jakichś przyrządów skomplikowanych. To jest świat pełen technologii, komputerów i tak dalej. I całe te i tak dalej, no. I ogółem, jak to mówią. Także przeróżne są wizje, ale wcześniej mówiłem coś o Skynecie i chyba nie dokończyłem. Skynet, technologia wojskowa, no bo się rozgadałem po tym o internecie, że też wojskowy. Skynet, technologia, która miała właściwie być wyposażona w sztuczną inteligencję i była. Tylko ta sztuczna inteligencja na początku nie miała świadomości. I Skynet miał automatycznie reagować na jakieś tam ataki, miał być taką inteligentną tarczą, czymś w tym stylu. Brzmi dosyć tak realistycznie, nie? Nie brzmi jak jakiś wymysł z bajki, a może być tak, że często coś, co brzmi dla nas dzisiaj śmiesznie, niewiarygodnie, nie wiem, może technologia cache na przykład, to też są takie rzeczy, które kiedyś nie będą śmieszne za bardzo dla ludzi. Kto wie. Ale tutaj mamy coś zupełnie takiego namacalnego. Sztuczna inteligencja, właściwie, która pączkuje już od dawna, można powiedzieć, jest wszechobecna już teraz wśród nas. Tylko pytanie, na jakim poziomie jest ta sztuczna inteligencja? Czy właśnie ma świadomość, nie? W jednym z Terminatorów, który to był Terminator, przypomnijcie mi, tam gdzie się pojawił ten w sumie Terminator w swojej najbardziej wyewoluowanej formie, w postaci po prostu przerobionego Johna Connora. No, Skynet wpadł na jakiś szatański pomysł, ja już nie pamiętam, o co tam chodziło, bo to tak piąte przez dziesiąte już te dalsze Terminatory oglądam, nie wiem, przestało mnie to jakoś tak bawić. Bardziej dla scen, dla efektów, dla klimatu, ale nie tak scenariusz. Co mnie tam interesuje, że John Connor stworzył cyborga, drugiego cyborga i wysłał go w przeszłość, a z przyszłości przyszedł dziesiąty cyborg i właśnie przed nim musimy spierdalać. Teraz właśnie, to taki Arnold po polsku chyba mi wyszedł troszkę. No i przeróżne są w ogóle te Terminatory, ale zatrzymajmy się na Skynecie, bo on jest tutaj najciekawszy. Skynet przypomina trochę maszyny z Matrixa. O Matrixie chciałbym więcej też powiedzieć, bo cytując może nawet artykuł na blogu Michała Stonawskiego, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy artykuł o Matrixie. No ale właśnie maszyny z Matrixa przypominają trochę sorry, to troszeczkę się zaczytałem, bo tutaj jednym okiem czat śledzę, prywatne wiadomości i się czasami troszkę zamieszam. A wiesz, Krawcze, że Skynet istnieje? No, domyślam się. Nawet nie muszę tego wiedzieć, żeby się domyślać, że tak jest już od dawna. To jest cały czas pytanie o stopień jakby zaawansowania tych różnych zjawisk, rzeczy, technologii, o których mówimy. Skynet w każdym razie zyskuje w pewnym momencie świadomość, system się na chwilę zawiesza. Tak jak ja przed chwilą, robi się w ogóle ciemno, potem się zapala, włącza, dezaktywuje się, znaczy aktywuje się z powrotem, reaktywuje, przepraszam, no i jest już innym Skynetem. W Marvelu mamy tego Jarvisa, który został jako sztuczna inteligencja, wynaleziona, można powiedzieć, zaprojektowana przez Tony'ego Starka. Ciekawostka tutaj, w oryginale Jarvis był jakimś tam człowiekiem, lokajem, takim trochę jak Alfred, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tak to jakoś wyszło, że mamy tu wersję unowocześnioną w uniwersum filmowym. Jarvis nie jest już lokajem, człowiekiem, jest sztuczną inteligencją. To jest fajne takie przyrównanie właśnie lokaja do sztucznej inteligencji, nie? Taki lokaj w najbardziej zaawansowanej, ale też zaawansowanej, futurystycznej science fiction wersji, taki lokaj, cyberlokaj, nie? No mamy przecież dzisiaj już coś takiego, czym jest Siri, czym jest Alexa. No to są wszystko cyberlokaje, można powiedzieć. Można tak to nazwać, można nawet stosować taką nazwę i to się spodoba ludziom, może kto wie, może za rok tak będzie się mówiło. Od razu przypominam, że to ja wymyśliłem. Tak jak gównoradyjko, to nie ja wymyśliłem, ale wymyśliłem radiokomputer. O. Gównoradyjko to jest gdzie indziej. Skąd indziej pochodzi. To potrzeba przywluk. Skądś, nie wiem skąd. No, także przeróżne są te wizje technologiczne, dystopiczne, dystopie technologiczne. W ogóle to jest taki termin, który sam ukułem. Początkowo audycja się nazywała technologiczna dystopia, ale potem dodałem w zasięgu wzroku. Może właśnie dlatego, że się skupiam nieco bardziej na takich wizjach, które są jakoś tam bardziej lub mniej realne. O to chodzi, że są to rzeczy nie jakieś zupełnie odjechane i takie, które nam się mogą wydawać dziś magiczne, czarodziejskie, ale tutaj chciałbym przypomnieć cytat, właśnie zacząć audycję cytatem, prawda? Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii, to powiedział Arthur C. Clarke. No i as magia, to już możemy płynnie przejść do religii albo do mistyki. To jest ciekawe, że połączenie między magią a religią, mistyką, jakoś nam się, dobrze to nam gra w głowie i nam się to klei i pasuje do siebie. Jednocześnie też pasuje nam ten cytacik, często przytaczany, Clarka, że jak super zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii, też nam pasuje, no to wynik, a jak zestawimy to koło siebie i mamy tą magię nieodróżnialną od technologii i przylegającą, przechodzącą sobie płynnie w świat czarów, mistyki, religii, no czyli czemu nam się w głowie nie mieści, że technologia to religia, może być też. Że może być, że to, że istnieją bogowie, nad nimi może jacyś wyżsi jeszcze bogowie, to, że to jest wszystko po prostu technologia. Nierozumiana tak dosłownie, ale coś nieodróżnialnego od technologii w pewnym sensie. No. Jest to tak daleko od nas zaawansowane, jest to tak dla nas nie do pojęcia jeszcze i jesteśmy za prymitywni, za mało odkryliśmy, jesteśmy za nisko w rozwoju, żebyśmy w ogóle potrafili sobie wyobrazić, co to jest. Nie wiem, co wy na taką wizję. Moim zdaniem całkiem trzeźwa, całkiem rozsądna myśl rzucona w eter. Lem zawsze dzwonił do krawca i pytał się, czy czasem już tego nie wymyślił? Pisze adwokat. Co ciekawe. No. I wtedy ja mówię temu lemu, ja mówię, ja panu zaraz tu powiem, jak pan masz pisać te książki. To tak właśnie było. I ja lemowi wszystko podsunąłem. Naukowcy pracują nad technologią pozwalającą na współpracę kilku osób za pomocą myśli. To dopiero brzmi jak niezły cyber. Ach, przyszłość. Może lepiej, że przychodzi powoli. Duma sobie tutaj ciąg Bolunga. A też Jezus Antychristos, Kunrad, się pojawił na czacie już jakiś czas temu. I proponuję tak pół żartem, żeby, że Terminator było, powinno być przetłumaczone na mowy słowiańskie jako wykończyciel. Wykończyciel. Zbawiciel kontra wykończyciel. Taki epicki pojedynek, taki polski Dragon Ball można by zrobić, nie? Wykończyciel kontra zbawiciel. I mają różne moce. Wykończyciel to aż się boję tutaj przytaczać to takie moce. A zbawiciel po prostu jest niestrudzony i ma jakieś tarcze bardziej. Taki bardziej ofensywny jest. Defensywny. A wykończyciel ofensywny. No, mamy Blade Runnera, gdzie jest bardzo ciekawy wątek sztucznej inteligencji właściwie. Znaczy, i Matrixa, i Blade Runnera często się uznaje za cyberpunk. Ja akurat trochę inaczej do tego podchodzę. Uważam, że cyberpunk raczej jest to ten właśnie RPG-owo, neuromancerowo, Johnny Mnemonikowo, Graf Zero'wo, podobny świat. I nie rozszerzałbym tego o inne uniwersa, bo w końcu dojdziemy do obcego, że to też jest cyberpunk. Pewnie się by znaleźli tacy, którzy by rzucili taką śmiałą tezę. Może na przykład Zenon, który jest na antenie. Hej, hej, hej! Wariacie, hej, wariacie, hej!
1: Co to jest śmiała teza?
0: No, że rozszerzamy sobie definicję cyberpunka, wiesz, i bardzo luźno ją traktujemy. Nie, że i w końcu dochodzimy, że to i Matrix, i obcy, i wszystko to jest cyberpunk.
1: No i... tak, tak. I to jest coś, co nas czeka, nie? W tym cyberpunku, który nadchodzi od CD Projektu, selektywnie wspierającego LGBT. To jest coś, co nas czeka.
0: Widzisz, przepraszam, że ci przerwę, bo poruszyłeś ciekawy wątek, bo ja zmierzałem do tego, czy powinniśmy nazywać sobie tak lekką rączką, wiesz, wszystko definiować jako cyberpunk. Może cyberpunk to powinien być ten RPG-owy z cyberwszczepami, wirtualną rzeczywistością ewentualnie, ze sztuczną inteligencją.
1: Coś mi się przerwało. Coś się zepsuło i nie było cię słychać.
0: Okej, może będzie lepiej za chwilę. To co, może się połączymy jeszcze raz?
1: To nie, to chyba u mnie net strzeliło, tak patrzę po urządzeniach różnorakich. Cyberpunk w ogóle z definicji jest nie do końca definiowalny. To już chyba któryś raz z rzędu na antenie z tego radia mówię. Neuromancer był na początku i on też jakoś nie był taką totalnie jednoznaczną kalką, która musi wszystko według tego lecieć, nie? Były Johnny Mnemoniki, cyberpunkiem był Akira, który ma trochę w sobie mistycyzmu, cyberpunkiem jest ten Matrix nieszczęsny, który też nie jest taki łatwo definiowalny, Ghost in the Shell też ma swoje aspekty, niekoniecznie pozornie cyberpunkowe, Appleseed jest tego w cholerę, nie? I no, cyberpunk nie ma jasno zarysowanych granic, nie? Niby teoretycznie, przynajmniej jeżeli popatrzysz na system Cyberpunk 2020, no to jest takie coś, że styl powyżej materii, to ja czyli najważniejsze być pozerem, to jest najistotniejsze. Co jeszcze tam jest takiego, że te korporacje są złe, jest high-tech, low-life, nie? O, w ten sposób. Czyli to jest tak, jak już ktoś pisał na którymś z czatów, przedstawiane to jest z perspektywy biednych ludzi, nie? To jest może taka nadzieja w tym cyberpunku, że biedny człowiek dzięki tej technologii, która się, jak to kolega kiedyś mi powiedział, wszerz rozprzestrzenia, będzie w stanie zmienić ten system, tak? Ten układ, który jest, w którym rządzą te korporacje, w którym państwa nie mają nic do powiedzenia, bo oryginalnie w cyberpunku 2020, jak poczytacie sobie podręcznik źródłowy i poczytacie dodatkowe materiały typu Chromebooki, czy jak to się nazywało, jakieś tam dodatki do ciężkich tam pojazdów i tak dalej i tym podobno, się okaże, że tak jak wspomniałeś wcześniej, rządzą korporacje. Nawet wojny są przez korporacje nadzorowane, że to tu ma być wojna i koniec, nie? Ale cała ta gra jest zrobiona tak, że niby ta jednostka może zdobyć tyle siły dzięki tej technologii, żeby ten układ sił zmienić.
0: A czekaj, zatrzymajmy się na chwilę na czymś, co wcześniej, o czym wcześniej mówiłeś. Czy ty mówisz, że twoim zdaniem cyberpunk jest taki antysystemowy i że ma być taką przestrogą trochę przed, wiesz, przed takim światem, ale co z brutalnością, deprawacją, seksem, tym wątkiem też takim właśnie, wiesz, seksualnym, o którym też wspomniałeś, który się wiąże z promocją gry, że tam jakiś taki, jak to się nazywa, she-mail, o.
1: To jest jakoś w tych cyberpunkach z lat 80. do 90., wczesnych 2000, czy to jest jakiś szczególnie ważny motyw, nie? To jest motyw, który się pojawiał, ale w żadnym wypadku nie jest jakoś wybitnie ważny.
0: Może tutaj nie ma żadnej misji ratowania świata, jakiegoś fundowania przekazu, tylko cyberpunk jest jaki jest, a ani nie stara się nikogo do niczego przekonać, może tylko czasem przestrzega przed pewnymi rzeczami, może trochę, ale bardziej przed zjawiskami, powtarza, przed technologią.
1: Cyberpunk to jest przestroga, a nie wizja świata, który ma być. I niektórym się to myli, ze względu na obecny zeitgeist polityczny, niektórzy chcą, żeby ten świat w cyberpunkowych rzeczach taki był, że to jest fajne, że tam jest ta osoba LGBT i to nie jest nic nadzwyczajnego, nie? Że powiedzmy, że jest albo osoba, która jest stricte obiektem seksualnym, nie? W cyberpunku 2020 systemie RPG, z którego teraz jest zrobiona gra komputerowa, było coś takiego jak... To nie było stricte pełne przekształcenie cybernetyczne, ale powiedzmy dla uproszczenia, pełne przekształcenie cybernetyczne, playbin, to się nazywało, nie? Czyli zmieniasz swojego chłopka, tam to może być kobieta, może być facet, to nie jest istotne, żeby było zabawniej, w obiekt idealnie wpasowujący się w jakieś tam szerokie kanony seksualne, nie? Czyli robisz sobie jakąś tam turbo lawadziara albo turbo lawadziarza, nie? Chada albo Stacy, takiego mega po prostu, nie? I płacisz za to kasą, tracisz za to człowieczeństwo, ale masz z tego profity takie, że tam jesteś super dziwką męską czy tam żeńską, nie? Albo trans. Komu to pasuje, nie?
0: A słuchaj, a nie jawi ci się trochę cyberpunk? To jest dla mnie trochę dziwne zjawisko. Popatrz, CD Projekt lub CD Projekt, jak to woli, ale... to jest firma, która zrobiła w zasadzie jedną grę. A jest przedstawiana jako lider w ogóle growy, teraz jeden z liderów na świecie i przerósł Ubisoft w ogóle. Dziwna sytuacja, to jest jedno. Dwa, że to będzie cholernie ważna gra, ten cyberpunk, bo gry, które mają taką skalę, o których tak tyle się pisze, gdzie największe gwiazdy na świecie nagle się pojawiają jako jedni z bohaterów, mam tu oczywiście na myśli Keanu Reevesa, jako Johnnego Silverhanda. No i to wszystko ma ogromny wpływ na ludzi, do tego zmierzam. Jest taki impact, man.
1: Jest impact, dupa kto będzie Johnnym Silverhandem, ważne kto będzie Morganem Blackhandem, to jest istotne, ale to pozdro dla kumatych. Słuchaj,
0: A to ja nie wiem, o co chodzi, to chyba nie kumaty jestem. Pan wybaczy, się nie tłumaczy, tak?
1: Jestem wielkim fanem Cyberpunka 2020, więc stąd takie teksty. Powiem tak. Tak jak wrócę z powrotem do tego, co mówiłem, tak, czyli jest to playbin, nie? Jesteś, nieważne jaką masz płeć, nie? W tym cyberpunku 2020, to w ogóle nie jest poruszane. Możesz być turbo lawadziarzem, turbo kosmitą, nie ma problemu, nie? Czym chcesz, ale robisz z siebie obiekt seksualnych westchnień, z tego żyjesz, albo to jest twój sposób na to, żeby na przykład wroga jakoś kuku zrobić, nie?
0: Tak, i tu chciałbym krótko wspomnieć, że ciała, bo widziałem ciała w wersji nude, że tak powiem, nie wiem, czy tam gdzieś wyciekło, czy ktoś przerobił, czy co, ale były to postacie bez ubrań, te, które masz do wyboru w cyberpunku, mężczyzna i kobieta. I na co zwróciłem uwagę, że te ciała są mniej doskonałe niż zazwyczaj się to pokazuje w grach. No bo, wiesz, odpadają wszystkie gry fantazy, których częścią jest to, że klientka ma piękne pośladki, jędrne piersi, długie, wysportowane nogi, wiesz, i taką malutką zbroję kolczą na cycku, kolczy staniczek i kolcze stringi.
1: To nie licuje z cyberpunkiem, bo może być lawadziara, która tak wygląda zalotnie, że tak powiem, a jednocześnie być czołgiem do niszczenia, nie? Rzeczy.
0: No, ale wiesz, do czego chciałem nawiązać, że tu mamy kolejne jakby coś, co się wpisuje w to zjawisko, że to ma wpływ, to jest serio bardziej. Tam jest seks, przemoc, to wszystko będzie pokazane bardzo, bardzo realistycznie i z perspektywy pierwszej osoby. To ma znaczenie, stary, dla mnie, wiesz, wszystko, powiem ci.
1: Fajnie, fajnie, ale dalej mi rozwadniasz temat, bo przechodzimy na 500 tematów naraz. Wróćmy do tego, proszę cię. Jest w Cyberpunku ta akcja, możesz być tym obiektem seksualnym i tam nie jest istotne w oryginale 2020, czy ta mniejszość seksualna była prześladowana, czy ona nie była prześladowana. To jest do tego stopnia nieistotne, że no nie ma o czym gadać. Dlaczego nie ma o czym gadać? Bo każdy może być kim chce, jeżeli ma wystarczająco dużo pieniędzy, nie ma problemu. Nikt nie robi akcji, czy ty jesteś cis, czy ty jesteś trans, czy ty byłeś się urodził jako kobieta, jako mężczyzna. Tej kwestii nie ma z tej prostej przyczyny, że technologia ją pokonała. I te, o ile te społeczeństwa miały tam duże ideologiczne walki, w podręczniku do Cyberpunka to też jest opisane, to jest co prawda parę akapitów, ale znajdziecie to, to w świecie, w którym już to się dzieje, 2020 Night City, to nie jest istotne, jak się ludzie pod względem fizycznym, rasy czy czegoś różnią. To, że ktoś na przykład jest czarnoskóry i ma jakieś etniczne jazdy z tego tytułu i robi gang, to jest na dobrą sprawę tylko kwestia pieniędzy i tego, że go stać na taką fanaberię. Rasa oryginalnie w Cyberpunku 2020 nie jest czymś istotnym. To jest fanaberia i dodatkowy bajer, żeby się wyróżnić. Nic więcej.
0: Może Cyberpunk jest po prostu lewacki?
1: Wręcz przeciwnie. Nie jest, znaczy lewacki był może w czasach, w których powstawał, czyli wczesne lata 90. Przełom, ale nie jest według dzisiejszych standardów lewacki. To może być problem. To może bardzo zmienić cały ten odbiór nowoczesnego cyberpunku, nie? Bo to jest świat dystopijny, który jest zły i niedobry. Tam dalej, mimo tego, że to jest obojętne, czy ty się urodziłeś mężczyzną, czy kobietą, czy się urodziłeś Chińczykiem, czy się urodziłeś Japończykiem, Polakiem, czy kimś tam, to jest tam nieistotne w gruncie rzeczy, ale w pewnej płaszczyźnie to może być dla odbiorców dzisiejszych istotne, tak? Te ruchy polityczne, które rzekomo są takie uniwersalistyczne, bardzo zwracają uwagę na to, czy ktoś się urodził czarny, tak? Bo jeżeli ktoś sobie tam pomalował gębę na czarno i jest biały etnicznie, to jest już wielki hurdur. W cyberpunku, w świecie, co zasady, to jest nieistotne, nie? Ale w dzisiejszym cyberpunku, tym 77, który wyjdzie, może być taki problem, że jak to jest, że ty sobie zrobisz białą postać, nie? Która jest etnicznie biała, urodził się jako biała, o jakoś tam się nazywa, nie pamiętam ten chłopak, i nagle zrobisz sobie jazdę, że będziesz murzynem. Kanonicznie w cyberpunku to nie jest żaden problem. W ogóle, technicznie to jest wykonalne, nikt na to nie zwrócił uwagi i tak dalej i tym podobne. Żeby było zabawniej, autorem Cyberpunka 2020 jest murzyn, Mike Pondsmith. Ja tego nie wiedziałem, że on jest murzynem, nie? Grałem przez lata w Cyberpunka 2020, byłem mistrzem gry, byłem graczem. Dopiero jak się okazało, że CD Projekt robi Cyberpunka 2077, dowiedziałem się, że Mike Pondsmith jest czarny.
0: Też sobie o tym przypomniałem, bo kiedyś gdzieś tam tą informację znalazłem, ale ona mi jakby wyparowała z głowy. Bo sobie przypomniałem dopiero jak nasz Cyberpunk polski wypłynął jakby, znaczy jak się okazało, że CD Projekt zakupił tą markę. Taki komentarz Lukacjusza. Ale wiecie, że to są czyjeś urojenia na czacie i prosi, błaga Etama, żeby zadzwonił, więc chyba go ten temat nudzi, ale prędzej sugeruje właśnie ten komentarz, że uważa go za coś, co jest po prostu jakąś tam bajką i nie warto się tym zajmować. Ale zauważ, Lukacjuszu, że my z Zenonem, chyba mogę tu za ciebie mówić, że patrzymy na to wielowymiarowo, że ten cyberpunk jest jakimś tam, powiedzmy, lustrem, w którym się odbija nasza całkiem bliska rzeczywistość, nasze pragnienia, nasze obawy, że to niekoniecznie ta gra coś wyzwoli w ludziach, że się nagle fascynują cyberpunkiem, tylko że to jest pewien, to pokazuje pewnego ducha czasu, pewne trendy, pewne przemiany w ludzkości. Taka gra może być jakąś takim właśnie lustrem, no, gra, którą się cały świat interesuje.
1: Jest bardzo fajne podejście z tej strony. Dokładnie, nie? To pokazuje też, jeżeli pojawią się te jazdy o rasizm, ale one już były. Mike Pondsmith gdzieś tam się wypowiada. Była akcja, jest ten Gang Animals pokazany w 77, w nowym cyberpunku, który jest etniczny, nie? Który sobie robi jazdę pod tytułem, że my jesteśmy tam z Haiti, skądś tam i tak dalej. Jesteśmy zwierzętami, bo nie jesteśmy biali, nie? Chociaż nie jest to expressis verbis powiedziane, że nie możemy być biali. No i było oburzenie tych nowoczesnych lewicowców, że jak to tak, że zwierzęta, czarni, brązowi, jak to zwierzęta, najgorzej. No Mike Pondsmith na forach powiedział, no sorry, ale to jest moja wizja i to nie jest świat, który jest fajny i najlepszy, nie? To jest celowo zły świat. podobna sytuacja czeka Warhammera i inne światy, gdzie są walki różnych kolorów i jest problem, nie? Że czarni są źli, biali są dobrzy, nie? Albo zieloni są źli, albo tacy i sracy. W Magic the Gathering obecnie jest ten sam problem, nie? Już niektóre środowiska się rzucają, że tam jest ten problem, że jedni mają taki kolor i są dobrzy, tamcy mają taki kolor i są źli.
0: Tak, ciekawe, wycofano jakieś karty, no, które były niepoprawne politycznie, przedstawiające no coś tam, coś tam. Coraz więcej jest takich tematów, a to chcą w pustyni i w puszczy, bo tam kali dobrze, jak ukraść, kalemu ukraść źle. No to kogoś to bardzo uwiera. No to świat się zmienia. Mnie to jakoś tak specjalnie, wiesz, nie wiem, czy bardziej się obawiać zagrożeń takich wynikających z pewnych przemian ideologicznych, trendów społecznych, nakazywania tych trendów lub nie, czy bardziej się bać takiej technologicznej dystopii, która ma tyle oblicz różnych. Mogą być takie bardziej black mirrorowe, gdzie po prostu gdzieś się pogubiliśmy na wielu różnych drogach.
1: Jest dobra metafora w Black Mirror. Był odcinek, w którym biegali żołnierze, tacy biedni, wyszkoleni i tak dalej, i oni strzelali do potworów, nie? Spoiler.
0: Tak.
1: Strzelali do potworów, okazało się, że te potwory to byli ludzie, którzy się nie dali zaczypować. No, więc...
0: To są takie wojskowe wątki są ciekawe i one dają do myślenia. Kapitan Tomek ostatnio poruszał taki temat, czy to u Enkiego na pewno to było. Nie pamiętam, czy to Enki, czy Muppet. O noszeniu masek przez żołnierzy, że to odhumanizowuje jakby twojego wroga, to, że on ma maskę. Znaczy, to jest taki temat, który u nas też chyba się pojawiał, jak gdzieś tam było o wojskowości. Zenon, czy miałbyś ochotę jeszcze ze mną chwilę pogawędzić, czy może masz ochotę później jeszcze zadzwonić i się przyłączyć do rozmowy?
1: Jeszcze mam chwilę później, to nie wiem, czy dam radę, więc może pociągnę dalej ten temat. Ten nowy cyberpunk będzie takim odzwierciedleniem naszego zeitgeistu obecnego, tak jak powiedziałeś, nie? To jest bardzo słuszna uwaga, nie? Pojawi się problem jakichś takich, powiedzmy, wirusów, ludzi, którzy są przywiązani do tej oryginalnej wersji i tak dalej, nie? Jest kwestia tej ciągłości, czy to jest, wiesz, ciągłe, powiedzmy, czy jest ciągłość, czy tej ciągłości nie ma, czy to jest alternatywne uniwersum. Jeżeli to jest alternatywne uniwersum, nie możemy się rzucać o ciągłość, tak? Jest odbiciem po prostu tego, jak my widzimy nasze problemy teraz. W ogóle to można o science fiction powiedzieć, tak? To, że ten Star Trek obecny jest inny od tego Star Treka kiedyś, no to to też jest jak gdyby different kettle of fish, tak? Że inne problemy podświetla Star Trek nowy teraz, a inne podświetla ten Star Trek z lat 90. i 60. I to jest okej i naturalne. Oczywiście to, że ten obecny Star Trek to robi strasznie na siłę i do dupy, to jest to, o co może każdego dupa boleć. Boję się, że to samo będzie w tym cyberpunku, nie? Że na siłę największym problemem będzie to, kto ma co między nogami i z jakim kolorem skóry się urodził. Tego się boję, bo domyślnie w cyberpunku, co do zasady, kanonicznie powinniśmy mieć możliwość zmiany swojego przyrodzenia, siśki, czy tam innej koloru skóry, jak nam się żywnie podoba. Tyle. A obecnie ze względów politycznych to może nie być możliwe. Może być problem z tym, że ktoś sobie zrobi białą postać i będzie chciał przerobić na murzyna, to już może zrobić wielkie oburzenie, że jest blackface. Mało co. No. W Cyberpunku 2020 masz na przykład archetypy postaci i jednym z archetypów postaci jest gliniarz, policjant. To też jest w Ameryce bardzo niefajne, nie? Oglądałem sobie mój ulubiony kanał popularno-naukowy, futurystyczny. Tak się złożyło, że to, wiesz, idzie z półrocznym wyprzedzeniem i odcinek, który teraz się trafił, to było przyszłość policji w kosmosie. I wyobraź sobie, że nie brakowało ludzi, którzy się oburzyli, jak to można dawać pieniądze policji w kosmosie, kiedy tak oryginalnie teraz trzeba zabierać pieniądze policji.
0: Dla mnie taka gra jak Cyberpunk to jest pewna, to się z czasem stanie pewną taką platformą całą. Mamy granie online, gdzie ludzie się spotykają w sieci. Mamy wchodzącą coraz szerzej rzeczywistość wirtualną. Społecznościowe jakieś aspekty, budowanie własnych plaż, modowanie tej gry. Chodzi mi o to, że jest to narzędzie, które dużo lepiej niż jakieś tam Obliviony czy Skyrimy pozwoli na tworzenie wirtualnego świata, w którym będzie masa właśnie seksu, strzelania, nagości, rozwiązłości. Coś takiego, myślę, że pojawi się to zjawisko takie, które kiedyś pojawiło się w Second Life. Second Life to jest taka świat 3D, po którym można latać, spotykać się z nieograniczoną tam liczbą ludzi, gadać i budować różne rzeczy. O tym już tam gadaliśmy wiele razy. Chodzi mi o to, że Cyberpunk może stać się trochę taką platformą tego typu, która będzie, no, może trochę ludzi, wiesz, deprawować, przyzwyczajać do takiego, do życia w takim świecie, który jest upadły mocno i wykrzywiony. I już nawet, wiesz, tam seks, brutalność, no to jedno, ale ogólnie nastawienie do człowieka, te realia tego świata, gdzie wszystko można kupić, gdzie, wiesz, gdzie jakiś handel organami, handel ludźmi, wiesz, wszystko, co najgorsze się zbierze do kupy, bo pewnie się to pojawi tak czy owak, niezależnie, czy jest to w kanonie cyberpunku, czy nie, to ludzie zaczną budować, rozszerzać ten świat. Świat totalnie zdeprawowany, upadły i się w nim zagłębiać. No to ja tu widzę trochę taki temat do serialu Black Mirror, nie?
1: Słuchaj, no problem jest taki, że City Project, pamiętam, grałem sobie w Neverwinter Nights online na takim ładnym serwerze, Legendarne Krainy się nazywał, i w jednym z graczy był deweloper CD Projektu, Red, który dopiero wtedy tą nazwę zdobył. Akurat się przemianowali, bo kupili sobie silnik Aurora. Silnik Aurora to jest ten silnik, na którym zrobiono Neverwinter Nights 2. Na tym silniku jest zrobiony Wiedźmin 1. Żeby było zabawniej, też znam głównego scenarzystę Wiedźmina 1. No i co? Czy Wiedźmin 1 jest otwarty na modowanie jakoś ładnie? Nie jest. Wiedźmin 2? Nie jest. Wiedźmin 3? Nie jest. Nie wiem, czy jakakolwiek gra z portfolio CD Projektu była zrobiona tak, żeby ją można było łatwo modować. Więc fajnie by było to, co mówisz, żeby to była taka platforma, ale póki co nie ma ku temu żadnych przesłanek.
0: No nie wiem, czy fajnie właśnie. Ja to przedstawiałem jako taką dość mroczną wizję.
1: No ale dobra. Na to, żeby zrobić, wiesz, takiego moda, w którym będziesz walczył o tą moralność.
0: No
1: to jest. Teraz trochę stawiasz się w sytuacji takiej jak katolik, który się domaga
0: tego,
1: żeby zakazać skrobanki. No ja mam bardzo prosty sposób, żeby katolicy nie padali ofiarą skrobanek. Niech się nie skrobią.
0: Dobra, to tym optymistycznym akcentem.
1: No. Więc to, wiesz, tutaj, to, że coś jest dozwolone i może jest niemoralne, to nikt ci nie każe tego robić, nie? Czy mówimy o nakazie skrobanki, czy mówimy o nakazie grania w niemoralne serwery? Większość graczy ma gigantyczny problem z graniem jako zła postać i niemoralna. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład bardzo ciężko mi było grać na przykład The Knights of the Old Republic, Kotora tak zwanego, jedynkę i dwójkę. Ciężko mi było grać po ciemnej stronie mocy. Nie potrafiłem tego.
0: Ciekawe, to jest też ciekawy temat. Ciekawe, czy jakbyśmy tak zebrali do kupy różne nasze postacie z różnych gier RPG, gdzie sobie tworzyliśmy od zera bohatera. Płeć, profesja, wszystko, no też i płeć. Też jest ciekawy aspekt, że wcielamy się tak często współcześni ludzie w reprezentantów odmiennej płci, tylko robimy to wirtualnie. Wielkie tabu jest, jak mówimy o takich rzeczach w realu, w prawdziwym życiu, a właściwie chyba do tej pory ludzie tak nie zauważają za bardzo, że tak często to robimy w świecie wirtualnym. Jeden odcinek Black Mirror tego dotyczył, gdzie dwóch facetów się bije oczywiście już w rzeczywistości wirtualnej, w taką grę a la Street Fighter, ale jeden gra kobietą z tych facetów i z czasem między nimi zakwita jakaś tam miłość, czy pseudomiłość, jak kto woli. To jest bardzo ciekawy odcinek.
1: To jest super rozkmina, nie? Jak tam jeszcze murzyni na tego, teraz pytanie, jak to było dobre, to fajnie, że murzyni, jak to było złe, to źle, że murzyni. Och, ta psychoza. Ciekawe, co w ogóle ci nasi neofici religijni typu Potrzeba i Kuba by powiedzieli o tej strefie autonomicznej, Capitol Hill.
0: Potrzeba czeka sobie w kolejce, bo ja dzisiaj nie odbieram...
1: A może by chciał?
0: No, on chciałby i czeka na swoją kolej. Tak no, mówię
1: o nim... Takim, kurde, ten, to może pogadajmy sobie w trójkę.
0: Ale jeszcze ciąg Bolunga czekał w kolejce, to mam trzy osoby na raz odebrać.
1: No, z monetą, czy ciągu, czy... A czemu nie? To już tak było, nawet lepiej było. A Bartka Rybkę jeszcze weź.
0: Boję się.
1: Dołącz chłopaków i ten.
0: No, ale ja chcę pojedynczo odbierać.
1: Ach, no widzisz. No to jesteś cyberpunkowy, indywidualizm u ciebie bierze górę.
0: Dzisiaj indywidualizm wziął górę zdecydowanie. Wiesz, jak to jest, do pewnej godziny to działa, ten indywidualizm.
1: A... Może tej godzinie śpię. Jak chłopaki chcą ten ze mną wejść w gadkę, to niech ci dadzą jasno znak, a jak nie chcą, to i co swoje powiedzieć, niech sobie mówią swoje. W każdym razie ja bym was, drodzy słuchacze, prosił o to, żeby jakoś za daleko nie odbiegać od tematu. Mi się to zdarzyło, okej, okay, ale wracam za chwilę. Natomiast książki. Obiecałem na czacie, że coś poruszę o książkach. Techniczne dystopie. Nie wiem, czy wiecie, ja już pomijam Metropolis, który jest chyba pierwszym filmem science fiction, że tak powiem. No nie, no moja ukochana gra teraz strasznie wygląda, więc ona nic nie powie. Klika twardo. Pomijając Metropolis, to Duna, książka taka bardzo fajna, nie wiem, czy znacie. Aha. Zaczyna się od tego, chronologia tego świata, że ludzkość miała zajebiście dobrze, miała zajebistą technologię i wiecie, co się stało? Stworzyła się cudowna, wielka inteligencja sztuczna, która de facto koniec końców zrobiła wojnę z ludzkością. Ta akcja, którą znacie z Terminatora, jest zżynką bezpośrednią z Dune. No. Mało tego, też nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, Warhammer 40 tysięcy też ma w swojej chronologii wielką wojnę z maszynami samoświadomymi i to też jest drzynka z Dune. O, żeby było zabawnie. Szczęść Boże potrzeba.
0: Jednak dołączyłem nowych dzwoniących, bo Zenon, on mówi nawet ciekawie, tylko że on się tak za bardzo dupę spiął i teraz będzie nam wykład robił z Terminatorów, Matrixów, Dune, więc trochę może dynamiki mi się uda wprowadzić. Pierwszy ciągu próbował się dodzwonić. Hej, hej.
2: To było piękne. On mówi nawet ciekawie.
0: I cześć potrzeba też. Ciebie też witam serdecznie.
3: Siemo, siema.
2: O Jezu.
0: To może ty potrzeba zacznij w takim razie.
3: Tak, tutaj odwołując się do próby zdefiniowania cyberpunka, no to przede wszystkim powinniśmy wziąć na tapetę kontekst, kiedy to powstało, czyli czas, kiedy ta rewolucja technologiczna, mimo że zaczęła się już trochę wcześniej, taka bardziej może nawet elektroniczna niż technologiczna, czyli powszechność telefonów, pagerów, tak? Już internet tak mniej więcej stawiał swoje pierwsze kroki, na uniwersytetach można było się z łącznością sieciową już spotkać i z próbami przesyłania danych spotkać jak najbardziej, no to no właśnie tutaj ten element punk, który się pojawił, no to słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nie wiem, że mamy jakąś rewolucyjną sytuację, która nam się jawi jako taka, ej super, naprawdę będzie zajebiście, widzimy w tym same pozytywy, a stanie jakiś taki artysta i powie, ej, a wiecie co, a jeżeli to pójdzie trochę nie tak, jeżeli to pójdzie w inną stronę, no dystopiczny charakter jest nieodłącznym elementem świata cyberpunkowego. Z drugiej właśnie strony tutaj akurat Matrixa do cyberpunku bym zaliczył z tego, że właśnie spełnia to kryterium dystopiczne, spełnia kryterium istnienia pewnego dziwnego systemu, na który się za bardzo nikt nie pisał, ale wszyscy w nim siedzą i jest jakaś taka grupa małych punków, rebeliantów, którzy zaczęli od malowania sprayem po ścianach, a skończyli na uwalnianiu ludzi i otwartej wojnie. No taki mokry sen można powiedzieć, bo cyberpunkowe dzieła nie powinny się kończyć happy endem. Choć są różne teorie spiskowe na ten temat, no i właśnie rozszerzenie człowieka poprzez technologię, poprzez wszczepy, taka najbardziej cyberpunkowa gra, która powstała moim zdaniem w historii, no to jest Deus Ex, tak?
1: O!
3: No właśnie, myślę, tak.
2: Ja trochę skoryguję, Matrix jest post-cyberpunkiem.
1: O, tak, nie zesraj się.
0: No, tutaj się...
1: I wymyślmy, może zacznijmy od tego, że cyberpunk...
2: Nie. Istnieje taki gatunek, post-cyberpunk, i powstał ze względu na to,
0: niuanse,
2: że...
0: Niuanse.
2: Ze względu na to, że cyberpunk miał bardzo sztywne ramy. W sensie, że miał tych kilka... punktów, które jasno wyznaczały, czym cyberpunk jest, i przez to kolejne dzieła były coraz bardziej wtórne i właściwie opowiadały o tym samym, więc powstało coś takiego jak post-cyberpunk, które zmieniało, troszeczkę motało w tych zasadach, też między innymi wprowadzało to, że bohaterowie prowadzili do jakiejkolwiek zmiany, do jakiejkolwiek poprawy tego ich bytu, bo zwykle w cyberpunku zupełnie nie o to chodziło.
0: A czy ten przydostek punk...
1: Nasze pokolenie, które już tego post-cyberpunka łykało, znaczy no twoje pokolenie powiedzmy, no to ono już chciało kogoś, kto by zmienił ten świat, a nasze pokolenie jeszcze wiedziało, że tak powiem, w tym cyberpunku, że ach, chuja zmieni żaden świat.
0: Ale ty potrzeba chciałeś podkreślić, że ten przyrostek punk to świadczy, że powinniśmy tutaj też się na tym trochę skupić, że to jest punkowy trochę świat, w którym się walczy z korporacjami, z systemem, w których jest bunt przeciwko zastanej rzeczywistości. Od tej strony punk, czy jakoś inaczej punk?
3: No dokładnie tak. Punk, czyli kontestowanie otaczającej cię rzeczywistości. Taka można powiedzieć kontrkultura, jeżeli byśmy sobie musieli wielkimi słowami, które można znaleźć w encyklopedii. A jako tak na zasadzie nawet czasami takiego durnego sprzeciwu, w którym nie wiem, tutaj wybiję szybę, tutaj nie wiem, ukręcę łeb jakiemuś robotowi, tutaj tak tylko i wyłącznie narobię gnoju, tylko i wyłącznie dlatego, że coś takiego mi się nie podoba, nawet nie do końca muszę wiedzieć, w jaki sposób to naprawić, ale w jakiś sposób zaznaczę swoją obecność właśnie, czy to poprzez wandalizm, czy poprzez jakieś bardziej zorganizowane działanie, no przestępczość, tak, w świecie cyberpunk.
0: Ale tutaj... czekaj, stop. Stop.
1: Powiedz mi, zdelegalizowałbyś policję i odebrał jej pieniądze?
3: Nie rozumiem, co to ma jakie to ma znaczenie w tym temacie.
1: Teraz tak, w obecnym świecie, nie? Bo teraz te twoje prowinięcje polityczne postulują, żeby zlikwidować policję, nie?
0: Ale ja też chciałem nawiązać do obecnej sytuacji.
3: Ale prowinięcji politycznych to po pierwsze. Po drugie, średnio mam ochotę na ten temat z tobą rozmawiać, ze względu na to, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o tej rzeczy, to ja mówiłem o jednym, ty kontrowałeś mnie zupełnie, kontrowałeś rzeczy, których nie powiedziałem i średnio mam ochotę poruszać ten temat dalej.
0: To ja mam pytanie do potrzeby. Czy widzisz w cyberpunku jakieś nawiązanie do aktualnych czasów, że na przykład na zasadzie, że to jest ta chwila, że zacznie się robić jak w cyberpunku, albo, nie, albo może, że powinniśmy zacząć patrzeć na trochę na świat jak bohaterowie cyberpunka, ci, którzy walczą z pewnymi rzeczami, zjawiskami, siłami. Czy jak to wiesz, mocno nawiązuje ten cyberpunk do obecnej sytuacji, tak ogólnie?
3: Wiesz co, futurystycznie, futurologicznie jak najbardziej miał bardzo sensowny taki przebieg, tak? Ponieważ cyfryzacja naszego społeczeństwa, ta rewolucja elektroniczna, internetowa jest tak naprawdę pełzającą rewolucją, która nie następuje z dnia na dzień, tylko nagle się okazuje, że teraz dwudziestolatkowie to jest pokolenie, które nie wyobraża sobie życia bez internetu, które nie wyobraża sobie życia bez komputera, bez telefonu komórkowego. Jeżeli by to wszystko diabli wzięli na przykład, to jest taki, wiesz, taki scenariusz, można powiedzieć, łatwe do ogrania, to my sobie mniej więcej poradzimy, a dzieciaki będą się uczyły, jak sobie cerować skarpetki przykładowo, tak? Bo nie będzie można kartą kupić nowych skarpetek w salonie Zara. Tylko że my jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu dużo wcześniej niż w takiej sytuacji, gdzie jeżeli widzimy czy to Blade Runnera, czy Neuromancera, czy nawet sobie wyciągniemy Harlana Ellisona, który moim zdaniem sporo w tej dystopicznej wizji przyszłości sporo mądrych rzeczy wrzucił, no to jest właśnie postępująca degradacja, tak? Że jest jakiś nowotwór, który toczy twoje ciało, dowiadujesz się o nim 20 lat po tym, jak już powstał i w momencie, kiedy to zauważasz, już jest po zawodach, już jest przerąbane, a problem też jest, może porównanie do nowotworu nie jest szczególnie dobre ze względu na to, że jeżeli spojrzymy na dzisiejszy świat ten ucyfrowiony, to ciężko powiedzieć, gdzie tutaj postawić granicę, co tutaj zatrzymywać, bo wszyscy mówią o wzroście, wszyscy mówią o produkcie krajowym brutto, że dobrze, że on rośnie, że dobrze, że więcej ludzie zarabiają, że łatwiej im kupować, że łatwiej im sprzedawać, że wszystko jest fajnie, pięknie, a może czas najwyższy tak, wiesz, tak po prostu powiedzieć, ej kurde, ale słuchajcie, ta cała konsumpcja niszczy naszą planetę, musimy pójść w jakąś inną stronę, bo się obudzimy na tych zaplutych ulicach z Blade Runnera.
0: To dajmy się Zenonowi,
3: z piątego elementu.
0: Dajmy się, potrzeba strasznie gaduła jesteś, a nie, no ciekawie opowiadasz, ja się z wieloma rzeczami zgadzam i dodatkowo tak niechętnie cię proszę o to, żebyś skracał wypowiedź z tego powodu, że mówisz dość zwięźle, ładnie zbierasz myśli, więc... Ale i tak trochę ci się tryb wykładowcy czasami włącza, więc ja tutaj nieśmiało mrugam okiem. Zenon chciał się odnieść, a potem ciąg Bolunga, który tutaj milczy, zamilczy się zaraz.
1: Czyli ze względu na to, że cyberpunk, to musimy sobie dać podatek, który nie wiadomo, gdzie finalnie i do kogo pójdzie. Okej, okay, dobra, spoko. Rozumiem logikę, ale może się...
3: Nie wkładaj mi w usta słów, których nie powiedziałem.
1: Popuśćmy się o bieżączkę w osobnym miejscu, okej? Okay? Ja się cofam, proszę też się cofnij, nie wchodźmy w bieżączkę za bardzo, minimalnie, naprawdę absolutne minimum. Powiedz mi tak, jak patrzę na te stare cyberpunki z lat 80., 90., tego przełomu, to czy widzisz tą taką różnicę, na co były akcenty? Moim zdaniem te akcenty były na technologię typu, wiesz, tam prostetyczna ręka, lepsze oko, jakieś tam, kurde, lepsze refleksje i tak dalej, a ta cała sieć, netrunning tak zwany, z Cyberpunka 2020, to było coś takiego na drugim, trzecim miejscu, nie? Że tak powiem. No, a obecnie, czy ten nasz świat nie jest troszkę inny? Już pomijam ten fakt, że te całe protezy nie są do końca wykonalne przez to, że nie mam takich dobrych baterii jak w tym Cyberpunku. To jest taki cicho pomijany temat, ale no wiesz, w tych dziełach chyba ważniejsze były jednak te protezy niż ten netrunning. Nie wiem, jak ty to widzisz.
3: Przede wszystkim dawna wizja opierała się na pewnych takich przewidywaniach. Nie mamy technologii, więc sobie wymyślmy, co będzie nam najbardziej potrzebne. Przyda nam się sztuczna ręka, przyda nam się podrasowanie naszego wzroku. To, co zrobiły kolejne lata, to trochę urealniły kierunek, w którym to idzie, co bardzo dobrze pokazuje Black Mirror, który pokazuje scenariusze, które się zdarzą, które mają prawo się zdarzyć od teraz do 10 lat góra do przodu.
0: Mnie ciekawi na pewno, czy cyberpunk będzie miał w sobie więcej z takiego ducha, nie wiem, lat 80., 90., a czy wkręci się bardzo mocno w ten taki trend, który daje się zaobserwować też i w filmografii, że się tak robi na poważnie super wszystko i na realistycznie i oświetlone zimnym, chłodnym światłem i bohaterowi widać pryszcza i to wszystko jest na faktach. Nie, no chodzi mi o takie nadęcie to troszeczkę i tak próba zdramatyzowania wszystkiego, nie? Jak Batman na początku miał fioletowe, kurwa, te rajstopki.
2: Wątpię, bo nawet w przypadku rozmowy z Pondsmithem, co do tego, jak wyglądała współpraca z nim, to on sam wspominał, że on tam troszeczkę czasem ucierał pomysły devów, którzy gdzieś tam, wiesz, zaprojektowali zbyt sterylny, zbyt czysty karabin w ogóle i gdzieś tam starał się dbać o te szczegóły. I ten cały klimat. A klimat jest taki, że cyberpunk z kart systemu RPG jest takim bardzo komiksowy, taki przerysowany, taki nie do końca biorący się na poważnie. To nie jest cyberpunk Gibsona, to jest cyberpunk Pondsmitha, który jest troszeczkę inny jednak.
1: Jak sobie wpisałem cyberpunk religia, teraz wyszukiwarkę, jest jakiś taki featured na IGN-ie temat, że co tam ten CD Projekt Red naprawdę mówi o religii w cyberpunku, ale nie to chciałem pokazać. Chciałem pokazać taką polską grę, która jest cyberpunkowa i łączy religię w sobie, nie? Tak, z racji tego, że mamy tak religijnego człowieka jak potrzebę na antenie. Niestety nie jestem w stanie znaleźć tego tytułu, ale jest taka polska gra
3: cyberpunkowa, która...
1: Nie, RPG, nie. Względnie nowa gra, taka komputerowa. A Neuroshima to jest w ogóle cudowny temat też, nie?
0: Ale troszkę taki, wiesz, RPG-owy, growy. Ja się boję, że się zrobi zbyt hermetycznie. Teraz słuchacze się byli zadowoleni, bo przeszło na takie tematy różne, życiowe, trochę bardziej, nie? Żebyśmy nie wpadli w pułapkę teraz koncentrowania się, a ma wyjść nowy tam, kurwa, Dragon Quest 16, czy coś.
1: Nie chodzi o Dragon Quest 16, mój drogi. No, Neuroshima to jest też polski system RPG, który chyba też nie jest jakoś tak nieznany na zachodzie, nie?
2: Tak, który jest strasznym kupstalem. No nie to... wiem, kto to powiedział w ogóle.
1: Ja mam zgry z Neuroshimą, bo też nie jestem wielkim fanem, ale jednocześnie jedna z najlepszych sesji, jaką w życiu poprowadziłem. Jaką
2: przepraszam, to jest najlepszy i najgorszy system. W sensie, świat jest prześwietnie napisany. O, tak. Po prostu to jest przezajebiste. To można czytać jak książkę. Polecam. Polecam sobie po prostu siąść, nawet jak nie gracie w RPGa, po prostu sobie poczytać, bo to się czyta jak książkę. Ale gra jest absolutnie beznadziejna.
0: Słuchajcie, czas zakończyć tutaj, zrobić ciachu machu i do piachu. I dołączam Kunrada i jego pierwszego zapytam o to, którą wizję, z jakiego dzieła, książki, taką właśnie technologiczną dystopię uważasz za najbardziej realną, zagrażającą nam, jednocześnie jakąś mroczną, która może nas, wiesz, faktycznie dotknąć, z tego powodu też może mroczna.
1: A ja żegnam z Panem Bogiem.
0: Idziesz sobie?
1: Tak, idę sobie.
4: Pozdrawiam i wyrazy szacunku dla Zenona za ekstremalny level 11 ekspertyzy w grach komputerowych, szczególnie Cyberpunk 2020, także zrobiłeś tą audycję właściwie.
0: Dobra, przyłączam się do gratulacji.
1: Gram dopiero ćwierć wieku, nie? Jak będę grał więcej, wypowiem jeszcze.
0: Spoko. Dzięki Zenon.
4: Niech noc będzie z wami.
0: Szczęść Kunradzie. Szczęść Kunradzie. No to co, Kunradzie, wracając do mojego pytania?
4: Właśnie ja w tym temacie nie chciałbym się być może jeszcze wypowiadać na temat tych gier i w ogóle, ponieważ nie grałem, ale obejrzałem kilka filmów tego typu, ale chciałem właśnie się odnieść do nie fantastycznej, ale przyszłości rzeczywistej, którą ja przewiduję. I na twoje pytanie się zastanowiłem i być może byłby to Mad Max. Czyli po prostu nie żaden cyber, nie żaden punk, tylko może nie Waterworld, ale po prostu filmy w stylu grupki ludzi, którzy przeżyli z całej cywilizacji na kuli ziemskiej i gromadzą się koło jakiegoś źródła wody, źródła energii i walczą na śmierć i życie o przetrwanie. Tak widzę tą przyszłość 20 tam ileś.
0: A może, przepraszam, że przerwę, Kunradzie, a może to będzie tak, że po prostu na różnych miejscach planety będzie ta rzeczywistość przypominała bardziej lub mniej te różne światy z różnych filmów.
4: Być może, na przykład.
0: Mad Max, a gdzie indziej ludzie będą żyli sobie dostatnio w wielkich domach ze szkła i stali i tam będą mieli problemy życiowe bardziej w stylu Black Mirror, który też mi się wydaje dosyć, wiesz, takim serialem, który być może gdzieś tam zagląda za kurtynkę, nie?
4: Właśnie chcę do tego nawiązać, że nawet teraz, kiedy wy rozmawialiście, debatowaliście, jak to może być i tak dalej, wrzuciłem sobie bardzo przepiękny trailer, cinematic trailer Cyberpunk 2077 Official 2019. No jest to zrobione wspaniale graficznie, ale zacząłem zwracać uwagę na te elementy, o których chciałbym powiedzieć, czyli zwróćcie uwagę, ogromna przestrzeń i to samo było właśnie tam, gdzie Scarlett Johansson grała, to było, ty to wymieniłeś, Ghost in the Shell, chyba coś takiego. To są takie ogromne przestrzenie miejskie pokryte wieżowcami ze stali, aluminium, szkła i świecące światłem, energią, promieniujące energię elektryczną. Tak? Otóż i tam pod koniec od trailera jest właśnie chyba John Silver Hand, tak powiedziałeś, który pochyla się, ściąga okulary słoneczne i tak dalej i w tle jego są wysokie maszty energetyczne do przesyłu energii elektrycznej. Tak, otóż ja w to wątpię. Po prostu poddaję w wątpliwość samą przyszłość opartą na nieskończonej ilości stali, betonu i energii elektrycznej. Posłuchajcie sobie niedawnych wypowiedzi, chyba nie wiem gdzie, w mediach narodowych czy gdzieś, na temat energetyki polskiej. To się kończy. Kończy się opłacalność wydobycia węgla w Polsce. Polska nie ma możliwości wytworzenia elektrowni atomowej. Są problemy ze składowaniem elektryczności. Jeżeli jest nadprodukcja, nie wiadomo, co z tym zrobić. W innych okresach będzie po prostu brak, jeżeli to będzie oparte o odnawialne typu wiatr i słoneczne. Ale poza tym ja dostrzegam coś, o czym w ogóle nikt nie myśli, nie mówi. Niemożliwość wytworzenia odpowiedniej ilości stali, betonu, nawet miedzi na kable przesyłowe, jeżeli by nawet było na całą resztę, do wszystkiego, do produkcji stali, betonu, wytopu metali potrzebny jest węgiel, a on się skończy. W związku z tym nie będzie żadnych cyber rzeczywistości typu cyberpunkowego, będą rzeczywistości typu Mad Max, czyli robienie jakichś namiastek, jakichś pojazdów ze znalezionego złomu.

0: Nie, brońcie Kunradzie, nie zepsułeś. Coś tutaj ciągu sapał, ale nie wiem, a potrzeba coś chce powiedzieć?
1: Ja sapałem, bo w przypadku tych rzeczywistości pokazywanych w Cyberpunku u Pontschmiffa akurat jest to na przykład rzeczywistość, która się rozjechała z naszą, więc nie jest to nasza przyszłość, tylko nasza teraźniejszość niejako. Poza tym opowiadają te światy zwykle o przyszłości lub właśnie teraźniejszości, w której podbiliśmy kosmos w dużej mierze i stamtąd pozyskujemy surowce, więc to nie do końca tak jak Konrad gada, że nie da rady.
0: Potrzeba? Chcesz jakoś skomentować?
2: Tak, kiedy byłem małym chłopcem, wmawiano mi, że gospodarka oparta na węglu za bardzo nie ma sensu, ponieważ te złoża się bardzo szybko skończą, tylko mimo, że młodym chłopcem byłem, to jakoś nikt mi nie odpowiedział na pytanie, jak to jest możliwe, skoro nie wiemy tak naprawdę, ile tych wszystkich złóż mamy, a oprócz tego możemy właśnie zacząć gospodarkę taką bardzo górniczo, opartą na kosmicznym górnictwie. Natomiast tutaj Konrad jedną bardzo istotną rzecz powiedział, mianowicie rozwarstwienie społeczeństwa, co już w tej chwili widzimy, tak? Jeżeli sobie ktoś by turystycznie pojechał na Ukrainę, co umiarkowanie polecam, to wtedy wjeżdżając do jakiegoś większego miasta można zauważyć, że mamy slumsy, a potem mamy piękne, zajebiste domki, potem mamy właśnie jakieś wieżowce ze szkła i stali, więc to postępuje i to postępuje w tempie naprawdę niesamowitym i nawet w Polsce myślę możemy to coś takiego zauważyć. U nas jeszcze ta klasa średnia się mniej więcej trzyma, ale to właśnie rozwarstwienie tego społeczeństwa na ludzi bogatych i biednych będzie problemem takim, który spotka nas za życia, ze względu na to, że tych biednych będzie zwyczajnie dużo więcej i nawet jeżeli będą uzbrojeni wyłącznie w butelki z benzyną i kamienie, no to wówczas mogą zrobić całkiem niezłą rozpierducha, a kto na tym straci? No ci co zawsze, czyli klasa średnia, więc no mamy przejebane, pora sobie tutaj, nie wiem, ukraść pierwszy milion, wydrukować jakieś koperty i dla rządu na wybory albo coś, bo czarno widzę w innym przypadku. Ewentualnie zapisać się do biedoty.
0: O, potrzeba. Właśnie mam okazję cię tutaj pociągnąć trochę chyba za język, bo ciekawy komentarz na czacie YouTube'owym E201 pisze: nasza przyszłość to NWO. Współczuję nam wszystkim. No to jest... zastanowił mnie ten komentarz. No bo właściwie NWO to jest pewien schemat takiej dystopii. Jest to teoria spiskowa cały czas. Póki co. Bardziej lub mniej się ludzie z nią zgadzają, że światem, władzę nad światem chce przejąć pewna grupa ludzi, pewne rządy, pewne sieci powiązań i tak dalej i zafundować nam pewną określoną rzeczywistość. Ja myślę, że to jest taka rzeczywistość, w której jest dużo technologii, w której rządzą właśnie technokraci, być może, w której, popatrzcie, jak chętnie niby się używa właśnie technologii do ubezwłasnowolnienia nas, do inwigilacji. I inwigilacja to kolejna technologiczna sprawa, coś, co ma nas chwycić za jaja, tak po mojemu, i stać się pewnym takim początkiem końca, taka permanentna inwigilacja. Jak wiemy, różne te rzeczy wprowadzane przez rządy jakoś potem się nie wycofują z nich i to już zostaje z nami na zawsze. Co ty potrzeba, byś powiedział w tym temacie? Właśnie NWO, a cyberpunk, a dystopia, a przyszłość, a może to, co się dzieje teraz właśnie?
2: Patrząc na NWO pod kątem dzisiejszego świata, no to NWO by było naprawdę niesamowicie fajnym rozwiązaniem ze względu na to, że w tym momencie jesteśmy dymani, wykorzystywani, inwigilowani, tylko że nikt nam tego nie mówi, nikt się do tego nie przyznaje. Jesteśmy rozgrywani tak naprawdę, nie do końca wiemy przez kogo i nie wiemy, czy tutaj stoi za tym jakiś spisek, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, czy jesteśmy rozgrywani przez Putina, czy jesteśmy rozgrywani przez Izrael. W momencie, kiedy powstanie taki jeden konkretny rząd, no to też będzie jakieś jedno konkretne miejsce, pod które możemy pójść z oponami i je podpalić. Będą bardzo konkretne osoby, które można by było powiesić i ze względu na to, że natury ludzkiej nie zmienisz. Człowiek, który został skażony władzą, będzie dążył mimo wszystko do jej umocnienia w większości przypadków, bo też władza potrafi męczyć, ale w większości przypadków, jeżeli będą szły za tym pieniądze i dobrobyt, to będzie dążył samodzielnie do jej umocnienia i w przypadku, gdy będzie taka choćby jedna organizacja,

0: organizacja, no to można pod jej biuro podjechać, tak? Można wyśledzić jej działaczy, można dokonać jakichś właśnie aktów sabotażu, od wysadzania mostów poprzez upublicznianie jakichś skakowanych maili. Będzie to naprawdę coś konkretnego, tak? Słuchajcie, inwigilacja, o której się tutaj mówi pod kątem NWO, ona istnieje już teraz, ona istnieje od kilkudziesięciu lat.
1: Dokładnie. Sami się na nią zgodziliśmy. Sami ją sobie tak, zafundowaliśmy się... i jakby tak się zapytać, jakby tak każdy musiał szczerze teraz odpowiedzieć, czy chce z tego zrezygnować, czy to jest jakieś zło, to większość by pozostała przy tej wygodzie, przy tych benefitach, jakie daje technologia. To jest, czyli co, to jest trochę takie marudzenie takiego z rzędy w sumie. Jak ci się nie podoba, to wywal to wszystko, te telewizory, te komputery. Dzisiaj ludzie mają chyba całkiem niezłe warunki do tego, żeby się wziąć za jakiś bushcrafting, zbudować sobie szałas gdzieś na jakiejś własnej działce i sobie tam siedzieć w tym szałasie, na przykład strugać coś z drewna, wszystko, wytopić metal, zrobić siekierkę sobie.
0: Na jedną ważną rzecz chciałbym zwrócić uwagę i już zaraz tutaj oddaję głos. Jeżeli sobie porównamy prawo, które istnieje w Stanach Zjednoczonych i prawo, które istnieje w Unii Europejskiej, to odnośnie technologii, tak, to pewne rzeczy, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych, nie są dostępne w Unii Europejskiej. Miałem taką sytuację w zeszłym roku, kiedy zapisałem się do EA Access, to jest coś takiego, gdzie płacąc tam bodajże 80 zł rocznie, mam dostęp do całego pakietu gierek. I tam między innymi była gra NBA. No i była tam taka funkcjonalność, że możesz sobie zrobić zdjęcie i wtedy będziesz mógł sobie grać sportowcem, który gębę będzie miał dokładnie taką jak ty sam na podstawie tego zdjęcia gdzieś napisane, zrobione przy użyciu sztucznej inteligencji. Problem jest taki, że ta funkcjonalność jest dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No widocznie dlatego, że polityka prywatności była niezgodna właśnie z tym prawem europejskim, więc te rzeczy, te Eurobrodo i tak dalej, one w pewien sposób nas chronią przed śledzeniem, tak? Kiedy weszła aktualizacja ustawy o ochronie danych osobowych, to słynne RODO, no to niektóre strony amerykańskie, dziennikarskie strony amerykańskie stwierdziły, że wolą wyciąć na firewallu dostęp Europy do ich stron, niż właśnie dostosowywać się i tracić to całe wykorzystywanie ludzi, którzy wchodzą na ich strony. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, nie śledziłem tego, ale tutaj widzę, że ta namiastka rządu światowego w postaci Unii Europejskiej, no oczywiście z jednej strony możemy tutaj krytykować i się czepiać, ale z drugiej strony widzę, że jeżeli są jakieś technologiczne rozwiązania oparte na śledzeniu, które są dozwolone w USA, a są niedozwolone w Unii Europejskiej, to wolę być po tej stronie tego bajorka.
1: Było pytać. Kunradzie, właśnie tobie chciałem przekazać głos. Właśnie tobie, Kunradzie, chciałem przekazać głos. Jakbyś chciał się odnieść do tego, co już było, a jak nie, to też mam nowy jakiś tam temat. Takie społeczeństwo, gdzie technologia jak u Clarka stała się magią, to też to jest wizja, która mi gdzieś tam się kołacze po głowie. Ale proszę bardzo, mów o czym chcesz.
2: Co do tego, co było, to bym się odniósł w ten sposób, że przypomniał mi się jeszcze jeden film fantastyczny, który nawiązywał do tego, co wy sugerowaliście, czyli Elysium, czy po polsku Elysium, z 2013 z Mattem Damonem. Czytam z Wikipedii, w roku 2159 bogaci ludzie na wybudowanej stacji na orbicie sobie latającej o nazwie Elysium żyją obok reszty ludzkości, która pozostała na przeludnionej i zniszczonej Ziemi. To mniej więcej tak sobie wyobrażam możliwość, że będzie jakaś tam cywilizacja istnieć dla nielicznej garstki wybranych, bogatych ludzi uprzywilejowanych. Oni to umieścili nie na planecie Ziemia, tylko na orbicie planety Ziemia, ale mniej więcej sens jest taki, że tak jak ta Ukraina, że większość będzie żyć w biedzie i niedostatku, o ile w ogóle będą żyć jacyś ludzie wolni, a bogaci w ogrodzonych jakichś miastach z dostępem do energii i dóbr. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Wy mówicie tak, a to węgiel, to się sprowadzi, stal tam, węgiel z orbity, gdzieś tam, nie wiadomo skąd, z Marsa, nikt jeszcze tam nie wykrył zasobów, ale powiedzmy, to nie w tym rzecz. Gdyby ludzkość miała dostęp do nieograniczonych zasobów paliw kopalnych, jak węgiel, ropa naftowa, gaz, to nie możemy ich spalać, ponieważ się zadusimy. Już w tym roku stężenie dwutlenku węgla jest powyżej 400 części na milion. Im więcej będziemy spalać, tym bardziej zakwaszona będzie woda oceanów. Nastąpi katastrofa ekologiczna na Ziemi. My jako ludzie się udusimy w atmosferze wypełnionej dwutlenkiem węgla. Zjawisko ma miejsce, jak uczniowie siedzą w sali lekcyjnej przez ileś tam minut czy godzin i nie są otwierane okna. I wtedy wszystkim się chce spać. Dopiero jak się otworzy okna w klasie czy w sali wykładowej, to wtedy ludzie się przebudzają. No to właśnie to jest zjawisko oddychania powietrzem ze zwiększoną ilością dwutlenku węgla. To każdy może doświadczyć, wystarczy sobie zrobić taki eksperyment z kilkoma ludźmi. To się dzieje na skali całej planety. W związku z tym w naszym interesie jest zaprzestanie zużywania tych paliw kopalnych. A teraz twoje pytanie?
1: W sumie nie mam żadnego. Chciałem powiedzieć, że muszę sobie jakiś algorytm krawca ułożyć tutaj, taki działający na zasadzie biorę ciekawość wypowiedzi, mnożę ją przez gwiazdorowatość wypowiadającego się i dodaję modyfikator wynikający ze zwięzłości.
2: Plus stała krawca jeszcze. Stałą krawca.
1: Jak, co jeszcze dodać?
2: Dorzuć jeszcze stała krawca.
1: Stała krawca.
0: Oj, Konrad, pchasz się w gips.
1: Czemu?
2: Plus stała... współczynnik potrzeby. No, stała krawca i współczynnik potrzeby.
1: Współczynnik potrzeby.
3: Nie ma czegoś takiego jak stała krawca.
2: Plus, ale będzie, no.
1: Plus jeden, jeśli ciąg Bolunga jest obecny na planszy. Może być taki?
3: Swoją drogą... Co do, pomijając te śmieszki, tutaj Grzesiek bardzo fajnie zauważył, że nie tyle braknie nam węgla, co zabraknie nam piasku.
1: Ale czekaj, bo potrzeba chciał coś zażartować i mu przerwałeś, a ja wolę dowcipy teraz właśnie.
2: Jakieś, niż twoje nudne pierdolenie. Ja nie chciałem wymieniać tych wszystkich ograniczeń. Oczywiście to piasku, niektórzy mówią, że wody zabraknie, wszystkiego. Nie chciałem tej długiej listy ciągnąć, wymieniłem tylko... No,
1: ale ty też się tu wdryniasz...
3: Istotny dla betonu, o którym wspominałeś, więc no.
1: Słuchajcie, ale teraz jeden i drugi się tu wtrynia, jakieś smrakloki, a potrzeba chciał coś zażartować. I to bardzo nieładnie, że mu przerwaliście. Proszę wysłuchać.
0: Dostajesz żartu. Minus 10 do przebijalności za każdego boga na antenie.
1: No, myślałem, że śmieszniejsze będzie trochę. Ale może być ewentualnie taki żarcik. A la Drozda też... Czemu nie? No, a przypominam, że trwa audycja Czasy Ostateczne i rozmawiamy sobie o różnych mrocznych wizjach przyszłości, dosyć bliskiej przyszłości, jakiejś takiej w zasięgu wzroku najlepiej, związanej właśnie z technologią, z tym, że sobie z nią nie poradziliśmy, że nas zwyciężyła, że nas zwalczyła, że nas przejęła, że nas zaczipowali, że Ashtar Sheran już nawet nie pomoże, nawet jak przyleci i zleci z niebios z kosmiczną eskadrą. Jak oni się tam nazywali? Kosmiczna eskadra? Foliarze są jak dzieci trochę. No, jak?
0: Anioły nieba.
1: Anioły nieba. A no tak, czeska sekta, no ale... A jakby tak zrobić, byśmy tutaj stworzyli taką wiarę w to, że my jesteśmy tu... Ci, którzy tutaj dzwonią do radyjka, znani są wszyscy, to są takie reinkarnacje aniołów kosmicznych z siódmej gęstości.
3: Nie chciałbym, żeby Zenon był aniołem. Nie chcę takich aniołów.
1: Taki czort bardziej. Koziołek taki. Szatański koziołek.
0: Wiesz co, nie wiem, czy mogę przytoczyć ten dowcip, bo jest trochę, że tak powiem, gęsty.
1: Pewnie.
0: Ale kiedyś mój kolega powiedział, że chciałby się zapisać do takiej sekty Kesze. A jebalibyśmy dzieci i skręcali bohomazy z druta.
1: Ja. A, dobra, no, takie żarty. Przypomina mi się, jak Deadpool strasznie nie chciał być wzięty do X-Menów i się bronił rękami i nogami. Oni go tam chcieli wciągnąć. I on mówi, nie będę w jakiejś tam podejrzanej szkole, gdzie jakiś łysy pedofil łazi. Miał tu na myśli profesora Xavier. Profesor... Ktoś tutaj miałem kogoś dołączyć i chyba dołączyłem, ale się nie dołączył, bo to jest taki właśnie człowiek, dodam ręcznie, dobra. Dobra, już się tutaj łączymy. Tak, można coś powiedzieć, bo się i tak nie połączymy, bo to jest etam.
3: No tak, trudności. Wiesz co, ja na miejscu Deadpoola też bym Xavierowi nie upał. To był, w komiksach przynajmniej to był bardzo popierdolony człowiek. Tak delikatnie mówiąc.
1: Tak.
0: Ale czy nie masz wrażenia, że tylko popierdoleni ludzie są w stanie zmienić ten świat? No, czy to na lepsze, czy to na gorsze?
3: Ale wiesz co, ale to jest zmienić. Ciekawe, że w filmach Xavier był pokazywany jako taki, wiesz, taki tatulko i w ogóle, a w komiksach to się działy takie rzeczy, typu, że wiesz, on tam wziął tego Wolverine'a, który był wcześniej, wiesz, pod kontrolą tam chyba rządu kanadyjskiego, bodajże, ale sam miał nad nim kontrolę i w ogóle miał dane na temat wszystkich swoich tam podopiecznych, jak ich zabić. Także no, takie rzeczy, nie?
0: Ale na Krawca też mam taką notkę, więc...
3: oczywiście oraz porzucił swoje dziecko, nie? To grubo. I generalnie w ogóle się nim nie opiekował. Jego dzieciak to Legion, swoją drogą.
0: A no to by się sprawdził tutaj w Polsce jako taki typowy ojciec Polak. Miał może problem z alkoholem i był wsadzany do beczki z tym, jak to się nazywa, z kapustą w dzieciństwie?
3: Ale kto, Xavier czy Legion?
0: Xavier.
3: Tak nie wiem, nie pamiętam.
1: Okej, okay, przepraszam, Kunrad zadeklarował chęć jakby oddalenia się. Oddajmy mu głos, żeby mógł się pożegnać z wdzięcznymi słuchaczami i z wdzięcznymi słuchaczkami.
2: No, dziękuję bardzo za debatę. Przepraszam, że podrzuciłem taki temat niemodny jeszcze, ponieważ ludzie mają taki psychologiczny odruch wyparcia i szukania nadziei. Także ja też zresztą mam takie odruchy, ale coraz częściej się pozbywam, także spróbuję podczas tej albo przyszłych audycji podrzucać takie tematy realistyczne, a nie fantastyczne. Ogólnie audycja bardzo ciekawa i Krawiec gratuluje miłego wieczoru, udanej audycji.
1: Dziękuję.
2: Miłego weekendu
1: bardzo.
2: Wszystkim.
1: Tobie też. Trzymaj się, Kunradzie.
0: Z Panem Bogiem.
1: Audycja przechodzi troszeczkę już w tryb afterowy, no bo taka to godzina się robi, zaraz będzie.
0: Szybko poszło.
1: No, szybko. Ale coś tak zdałem sobie sprawę w trakcie prowadzenia, że jednak mi się nie chce na poważnie.
0: Ej, słuchajcie, to może taką totalnie absurdalną wersję przyszłości zaplanujemy. Nie wiem, jakieś koty przejmują świat, czy coś takiego. Był ciekawy pokaz przy okazji zapowiadania PlayStation 5, gra o nazwie Stray, gdzie właśnie w takim, no, wygląda dystopicznym, takim trochę cyberpunkowym świecie pełnym neonów, gdzie wcielamy się w kota z jakimś takim plecakiem, nie wiem, czy tam są jetpacki, czy coś takiego. No,
3: a
0: ruchy tego
3: roboty.
0: Kota...
3: To
0: no, tam, i wszędzie roboty, tak. Czekam na
3: deklarację.
1: Przepraszam, ale tych, którzy starają się wdzwonić, nie mogę dołączyć. Nie wiem, mają starego Skype'a.
3: Technologia nam przeszkadza.
1: Są to Etam i Grzesiek. Z Grześkiem chyba nie było problemów do tej pory. Trochę się...
0: Co, z Grzesiem nie było problemów, bo teraz są jakieś... To Grzesiek może jakiś problem...
1: Z Grześkiem nie było problemu. Dobry chłopak był i mało pił.
0: No ale na koronę głosuję. Kibicuję koronie.
1: Koronie?
0: Kielce koronie.
1: O kufa. Ty, ziomuś, koronie kibicujesz? Kufa?
3: Co kurwa, do korony masz, kurwa?
1: Co kufa?
4: Wyskakuj, sikoraj Motorola.
1: Zło Motorola. Kto tam tak szumi, trzeszczy, zakłóca? Czy to może Etam? Cześć, Etam.
5: Ja mam czysty, krystaliczny dźwięk, ale...
0: No, zmieniłem... Właśnie słyszymy ten twój
4: krystaliczny.
6: No, to zajebisty dźwięk. Wszystko tu przymontowałem tak jak trzeba tym razem chyba. No nie wiem, jak jakieś kabelki, to no wiecie, znany jestem z tego, że lubię w kabelkach, ale tym razem myślę, że chyba mnie perfekcyjnie słychać. No, no nie wiem, nie wiem. Ja to przekonwertuję przez taki program, dostałem. Patrzę wczoraj gazetka. Tu program. Nie, przepraszam, się
4: wczułem. Absolutnie nie. Ja się nie zgadzam z tym, że brzmi źle.
0: Jak wyciągnąłeś tę sondę gastryczną z żołądka, to brzmi dużo lepiej.
1: Dajmy Etamowi, proszę nie przerywać Etamowi.
4: Nie, no bo potrzeba powiedział, że tylko ludzie popierdoleni mogą zmienić świat. Ja wcześniej sekundę pomyślałem, że jestem w stanie zmienić świat. Nie wiem, czy to się jakoś pokrywa.
1: Jak?
4: Wy troszkę odbiegliście chyba za daleko, pofrunęliście, bo te tam cyberpunk i tego typu rzeczy, tam co Konrad mówił, to owszem, to można rozpatrywać, ale nie na przestrzeni dekady czy dwóch, bo to raczej na przestrzeni kilku dekad się takie rzeczy mogą pozmieniać, chociaż w sumie to trudno prognozować, gdyby się zdarzyło takie prawdziwe W, To może by rzeczywiście nastał jakaś nastałaby taka Mad Maxowa epoka, gdzie kupowalibyśmy wodę, walczylibyśmy o wodę. Skraplacze byłyby głównym wyposażeniem każdego domostwa, tych, którzy by się uchowali, a Ateliów by się uchował nawet, podejrzewam, na naszym poletku. No nie wiem, no ja widzę to raczej bardziej pod kątem tego, że się nic takiego wielkiego nie wydarzy. No, poza tym, co przewidział nasz wielki ostatnio prorok, czyli pan Szumowski, że na jesieni będzie druga fala, cokolwiek to by miało nie oznaczać, to już on wie. Natomiast jak będzie ta druga fala, no to możemy się spodziewać, bo już wiemy mniej więcej, jak przy pierwszej fali, co się działo, nie? Ale powiedzmy, że ta fala potrwa dłużej, tak, tym razem. No to co może się okazać? Może się okazać, że na przykład zniknie pieniądz papierowy. Tego bym się obawiał. Nie wiem, na przykład, czy wy jesteście zwolennikami tego, żeby Narodowy Bank Polski zrezygnował z gotówki?
1: Grzesiek, jesteś zwolennikiem?
7: Absolutnie nie. Etam, ja nie miałem pieniądza papierowego w ręce już chyba parę tygodni. Wszystko kartą. Tak jak nawet pamiętam, że no to, takie czasy są, że jak dajesz komuś monety czy pieniądz, tak się tak niby biorą, ale tak no okej, ale muszę to dotykać, co nie? Takie, jest coś takiego.
4: Ale karty też dotykasz. Słucham? Karty też dotykasz.
7: Nie, bo są zbliżeniowe, nie dotykasz, tylko przykładasz na centymetr czy tam dwa i już łapię.
4: I... No w sumie to można i w ten sposób.
7: No właśnie, no ja troszkę... jednak absolutnie nie jestem za likwidacją gotówki, no bo jednak to jest ten bezpiecznik taki. Chociaż ja też nie chciałbym, żeby tą wajchę w drugą stronę przekręcić i powiedzieć o wszystkich tego, wyłączą internet, tak, w poniedziałek rano 7 Kaczyński na Żoliborzu taki ma przycisk duży internet, on off i tak zresztą pierdolnie tu wajchę w drugą stronę i wszyscy będziemy bez pieniędzy. No nie, tak się nie stanie raczej, jednak raczej właśnie robi robotę.
1: Ale może lepiej, to, może ta gotówka została. Stopniowy proces, nie? I proces, wiesz, zakrojony, no to, ale to, ja też się tego boję, bo ekonomia, pieniądz, który gdzieś tam krąży, to wszystko można, kapitalizm można przyrównać do takiego krwiobiegu, nie wiem, ziemi, naszej cywilizacji.
4: Krawiec, ja wiem, dlaczego ty się boisz.
1: No
4: z
1: czemu?
4: Z tego samego powodu, co ja.
1: Boję się, że po prostu to jest coś, co nas chwyta za ryj, no i jesteśmy zależni od tych, którzy sterują pieniądzem, od rządów, od banków. Mi się nie podoba taka wizja.
4: To znaczy ja mam swoją teorię.
7: Ja tam jeszcze skończę, bo moim zdaniem to już bardziej by szło w tą stronę. Nie wiem, czy zauważyliście, wcześniej się mówiło o pieniądzu bezgotówkowym, jakieś tam 10, no właśnie, bezgotówkowym jakieś 10 lat temu. Tak przycichło, jak Bitcoin wyrósł. To przycichło, bo jednak ci tam w cudzysłowie podwójni banksterzy, tak, jak ten jest bank rozliczeniowy w Bazylei, no są tam... No, główne banki są po prostu zarządzane przez ludzi, którzy się bardzo dobrze znają. No to nie jest jakaś tajemnica i tu to nie jest teoria spiskowa, no, tylko tak jest. I nagle jakiś głupi Bitcoin wyrósł i co tu z tym fantem zrobić? Inne kryptowaluty. To troszkę zamieszało ten proces przejścia społeczeństwa na bezgotówkowość, bo jeśli poszliby właśnie w kryptowaluty, no to oni by nie mieli na tym kontroli, więc wolą trochę przystopowali, to jest takie moje zdanie, ten proces.
1: Przepraszam czy bardzo, to już ci etamie oddaję głos, ale tu ważna sprawa. Nie wiem, czy donaty działają, bo...
0: Działają. Co najmniej jednego dzisiaj słyszałem.
1: No wcześniej było słychać, tak, ale teraz widzę, że na liście jest taki, który się nie pojawił. E. Marcins, który pytał właśnie, czy działają, bo nie został odczytany, a tu pisze ważną rzecz, pisze... Hej, hej, wariaty, hej! Krawiec donate especially for you! Come on, hej, hej!
7: Krawiec, jeśli mogę cię poprosić, jakbyś Iwoną to przeczytał, bo jednak gość chciał Iwoną.
1: Aha, Iwoną, tak? Chciał?
0: Mogę Iweliosem przeczytać.
1: To zaraz, czekaj. A jakiś syntezator Jacek bardziej. Hej, hej, wariaty, krawiec donate especially for you. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Nie wiem, tak. A Iwelius jak przeczytał?
0: E. Marcins 7. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, wariaty. Donate especially for you. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 5 złotych.
1: Syntezator...
0: Nie wiem, ile tam złotych było, ale niech będzie.
1: 11. Syntezator mowy Iwelios. No.
0: Ja tutaj chciałbym wam wrócić jedną rzecz co do zdelegalizowania gotówki. Przede wszystkim jest to w obecnym systemie prawnym niemożliwe ze względu na to, że wymaga to zmiany konstytucji. I to się nie stanie na jesieni. Tego nie można w taki prosty sposób, nie wiem, jakimś rozporządzeniem zdjąć i pach, i wciskasz guzik i wszystkie złotówki i nagle straciły swoją wartość do zera. Nie, to wymaga naprawdę bardzo dużych zmian. Być może kiedyś to się wydarzy, tak? I prawdopodobnie się wydarzy, ale to tutaj jakieś takie wieszczenie, że oj, już tutaj na jesieni wszystko się zmieni, no to sorry, nie, to nie, okay. Nie ma ku temu podstawy prawnej, nie ma
1: to,
0: szans.
1: To teraz oddamy głos Etamowi, który miał jakąś teorię, a ja szybko czytam...
4: Chciałem powiedzieć, że wspomniałem o tym,
1: no dobra.
4: W ogóle tylko dlatego, że podczas, no, 2-3 dni wstecz licząc będzie, najpierw pojawiło się na jednym głównym portalu z obrazkiem, że Polacy zdecydowali, to za chwilę już koniec gotówki, coś takiego, jakiś tytuł był, pokazana karta i pieniążki, takie zdjęcie. Natomiast 2 dni później, czy 1 dzień później, już nie pamiętam, na drugim portalu z identycznym tytułem, co do słowa, i z tym samym zdjęciem, Polacy zdecydowali już za chwilę koniec gotówki. Także no, tak się powtórzyli, nie? I dlatego właśnie o tym pomyślałem, bo jak portale, bo wiecie, że te portale to podają teraz wiadomości z przyszłości. Czyli te tak zwane balony próbne, nie? No, dlatego o tym wspomniałem.
0: O likwidacji gotówki słyszę od 20 lat, więc i zawsze tak było, że już zaraz, już tutaj za rogiem czeka jakiś wesoły kupiec, który zaśpiewa Hawę na Gile i zabierze nam gotówkę. Od 20 lat to słyszę i nigdzie tego kupca jakoś nie widzę.
1: A ja się coś to mam znaczy, coraz powolne. Większe trudności z przebiciem się. Cicha! Cicha! Powinienem się tak wydrzeć. Teraz ja mówię, no. Tu a propos jeszcze donata, jeszcze jeden donate. Mirek Jankowski z miasta Nadmorskiego pisze: pozdrawiam Zenona Gadułę oraz oczywiście żonę Zenona. Żona Zenona, właśnie to takie ćwiczenie dla logopedów tu mamy. Żona Zenona. Zenon udał się na zonę z żoną i zona Zenona. Zona Zenona.
4: Przepraszam. Zona Zenona, to by było dobre, jakby Zenon był w zonie.
1: Taka postnuklearna. Tak,
7: z żoną i z Megazordem.
4: Nie, Zenon ma swoją zonę własną, nie? Taką, wiecie, zonę jak to z tego Stalkera, nie?
1: No tak.
0: Zenon w zonie z żoną Zenona, ozon wdycha Megazordem.
1: W strefie żony Zenona.
0: Tutaj coś się chyba dziwnego stało, bo w ciągu dzwoni jakąś konferencją. A, Jezus dzwoni.
1: Dziwne rzeczy. No nie dzwońcie pojedynczo. nie jako
0: konkurencja. Jezu, dzwoń bezpośrednio na ten, na Jezusa, na tego, na Krawca.
1: On jest w czterech osobach, on musi dzwonić.
3: On się nie łapie, on już... Wiesz, to jest trudne, tak być cały czas w czterech osobach. To...
4: Prawdą jest, że zmiana tego stanu, który jest teraz, czyli... No bo monopol jest, tak? Jest ustawa, która mówi o prawnym środku płatniczym, czyli bilecie Narodowego Banku Polskiego, i zmiana tego wymaga a zmiany konstytucji, a b to całkiem jest to skomplikowana operacja wbrew pozorom. Natomiast no...
0: Halo?
1: Natomiast... Trzeba było dalej... No, a gdzieś tu Kunrad się przebija, chciał chyba dołączyć.
8: Wiecie, przepraszam, no? Wtrącę się. Wiecie, jaki komunikat Skype mi wyłożył? Że ciąg Bolunga uciszył użytkownika Etam.
1: A to ty ciągu no tak. Etama uciszyłeś? Jakim prawem?
3: Sorki.
8: Da się tak?
1: No nie, no, tak. No nie,
0: nie, nie. Jemu nie mówcie.
1: No nie sorki, tylko to tak chyba ja tu jestem administratorem, co?
0: Czy ja go mogę wyciszyć?
1: No nie, he, he, he.
0: Mogę go nawet z rozmowy usunąć, ale tego nie chcemy.
1: Nie, no, raczej no to tak żarty żartami, ale jak zaczniemy... Mnie kiedyś wyciszył potrzeba i się wkurwiłem. Czyja to jest audycja, kurwa mać? Wyciszył mnie. Ja gadam coś ciekawego, no i właśnie dlatego, wiecie, powinniśmy skłonić się ku takiemu, że tak powiem, twierdzeniu.
3: Ale jak zbudował narrację, że od razu mówi, że na wstępie, że powiedział coś ciekawego.
1: On mnie wyciszył. I no, także jest skubaniec, jest jednak. Kunradzie, coś jeszcze chciałeś dodać? Jest to, jakoby go nie było. Kunrad?
9: Tak, chciałem do nowego tematu się dołączyć, dziękuję. Chciałem wam objawić... Raz, dwa.
1: Słychać ciebie. Może mamy jakieś problemy z internetem. No nie wiem, ja cię słyszę, nie mam tu nic, że mi się rozłączyło.
4: Wiesz co, ja mam z kolei Konrada przekreślonego, że jest wyciszony, nie wiem dlaczego.
3: Lord.
4: Ale go słyszę.
1: Ty
4: słyszę.
1: Ciągu ty wyciszyłeś Kunrada?
3: Ja nic nie klikałem więcej, sorry. Ej.
1: Ktoś inny wyciszył Kunrada?
0: Nie.
3: Nie.
0: Sam się chyba zrzucił w tym momencie. No. Na radiu nas słychać, więc to nie są problemy techniczne po stronie twojej, Krawiec, więc Kunradzie, nie wiem, zapłać za internet albo się pomódl o niego.
4: Nie wiem, tylko teraz jestem w kropce, bo nie wiem, czy mój elaborat był cały na temat pieniądza.
0: Był.
4: Słyszałem, a to było prawie. Bardzo ważne.
1: Prawie cały.
4: To było bardzo ważne, można to ograniczać.
8: A tam z której wersji Skype'a korzystasz? Bo kiedy ty dzwonisz, to są dziwne rzeczy zawsze się dzieją.
4: Nie, ja korzystam z wersji najnowszej Preview Mode na chińskim telefonie Duji. Wow. To jest najnowsza, zawsze najświeższa wersja.
8: Okej.
4: I z tym, z tą taką opcją pierwszeństwa, to znaczy
8: z dodatkowym modułem.
1: Może w tym przypadku ten telefon Duji robi robotę. Jakąś
4: nie, no ja myślę, że on jest to tak potężna maszyna tylu rdzeniowa, że on tutaj przetwarza w ogóle jako serwer wasze wszystkie, ten teraz tutaj jak dołączyłem. Duży. Ale z tym pieniądzem można różnie ograniczać, słuchajcie, bo to może się stać tak jak potrzeba mówić, to wymaga dużo prawnych rzeczy, zmian konstytucyjnych i tak dalej. Natomiast może być taka sytuacja, patrzę, czy ktoś mi tutaj nie wycisza właśnie, może być taka sytuacja, że na przykład będzie się nam ograniczało możliwość poboru z konta.
1: Kunradzie?
9: To ja ponownie przepraszam, sprawdziłem moje ustawienia, były błędnie ustawione, ustawiło się na głośność, na głośnik telewizyjny.
1: Trudno.
9: Nie słyszałem was zwrotnie.
1: Nie szkodzi.
9: Ponownie ja. Chciałem się wypowiedzieć tym razem co do gotówki. Chciałem wam objawić pieniężne twierdzenie Kunrada o tym, że nie jest możliwy w rzeczywistym świecie obrót całkowicie bezgotówkowy. Zawsze jakiś obrót gotówkowy musi być, bo to by wymagał, na przykład teraz próbują rządy wprowadzić nadzorowanie, tak zwany tracing związany z koronką, nie wolno wypowiadać ponoć niektórych słów na YouTubie, więc z wirusowym zakażeniem i się nie udaje. Wymięk rząd brytyjski, wycofują się, w innych są to jakieś pilotażowe tam programy. W Polsce też zresztą nie wprowadzono tego bluetoothowego śledzenia zakażeń, a obrót bezgotówkowy wymagałby, żeby wszyscy posiadali dostęp do bankowości elektronicznej. Wszyscy, łącznie z dziećmi, które posyłamy do szkoły, żeby sobie bułkę kupiły, czy jakiś napój, tam sok. I wszędzie, czyli w Bieszczadach, w jakimś najbardziej odległym schronisku i w każdych warunkach, zima stulecia, nie zima stulecia, oberwania chmury, zerwane linie przesyłowe. Może to się da zrobić, ale ten system się zawali przy pierwszej katastrofie meteorologicznej czy jakiejś innej. Pomijam już wypadek wojny, kiedy na czas wojny upadnie rozsyłę energii i wszystkie dostępy do wszystkich kont, do wszystkich pieniędzy znikną w ciągu po prostu godzin. Co się zdarzyło na Cyprze w czasie kryzysu. Dlatego wszystkie te tematy, że ktoś planuje, no to niech planują, tak jak potrzeba mówi, będą planować przez następne dekady, a to się nigdy nie uda w całości zrobić. To będzie luksusowa usługa, a nie obowiązkowe rozwiązanie w cywilizacji.
4: A co myślisz o uwolnieniu artykułu o państwowej emisji pieniądza, o udostępnieniu tego miastom, gminom i tak dalej, żeby mogli swój własny regionalny pieniądz?
7: Ale dobra, zanim zmienisz temat, to jeszcze jeśli do tematu bezgotówkowości. Mówisz o regionalnych pieniądzach, tak? Regionalnym pieniądzach.
4: Ale one mogą być też bez ten. To właśnie przykładem tego są wszystkie waluty wirtualne, tak?
7: To jest bardzo zwalczane właśnie. Każdy pieniądz, koleś zrobił w Rosji o ekwiwalencie ziemniaka walutę i go dostał kurwa chyba dożywocie albo 25 lat jakąś taką absurdalną karę, bo każdy kraj się tego bardzo boi właśnie, żeby była konkurencyjna waluta w państwie. To strasznie pilnowane, no jedyne co wypłynęło tak, nie przewidzieli właśnie państwa, jak i właśnie ci banksterzy w cudzysłowie, no to kryptowaluty im nagle gdzieś tam bokiem wypłynęły i tyle, ale nie o tym, tylko Konrad, to jest bardzo proste. Każdy będzie miał, każdy ma smartfona. Jeśli dziecko, ktoś będzie wysyłał dziecko po zakupy, tak? I powie mu, to kup to tam 5 pomidorów, 8 ziemniaków, 16 marchewek i 100 piw. Dziecko nie może kupować, ale tam, nie wiem, batoników. I na końcu, no i co mam podać? Wciśniesz XGJ547, na karteczce ci tu napiszę i to jest jednodniowy mój kod, bo tak teraz z tobą gadam, w telefonie sobie ustaliłem i to jest kod na twoje zakupy jednorazowy, pójdzie dziecko, wpisze kod przy kasie, zapłacił, nie musi mieć karty, nie musi mieć konta bankowego. To jest bardzo proste, Konrad, do wprowadzenia i obawiam się, że to wprowadzą wkrótce.
4: Słuchaj ciągu, pewien eksperyment. Akurat stoi tutaj koło mnie dziecko. Co uważasz, czy potrzebna jest gotówka, czy zawsze można byłoby płacić kartą? Co ty na to?
10: Czekaj, bo się nie skupia na tym, co mówisz w ogóle.
4: No, czy można by było pozbyć się pieniędzy i żeby były tylko płatności kartami?
1: Cześć, Karola.
10: O Jezu, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. No nie wiem, na ten moment nie mam przemyślanych konsekwencji tego, tak mnie tak ze zbiegu zapytałeś.
1: Cześć, Karola.
4: No tak na szybko, bo akurat idziesz po piwo.
10: Ciężko mi to coś, idę po piwo, idę po grzańca, ale...
1: Chyba nas nie słyszy.
4: Nie, ja jestem na słuchawce, więc nie słyszy nas.
10: No nie słyszę, ale ja nie wiem w tym momencie.
4: Słyszy, może.
10: Bo ja wiem, że ty uważasz, że nie może być, że musi być gotówka, ale ja nie wiem, co ja uważam w tym temacie, tak z biegu zapytana.
0: Brawo, Karola.
1: Brawo. To jest coś, czego twój ojciec nigdy nie zdoła tego się nauczyć, właśnie mówienia. Nie wiem. To tak...
10: Co to jest?
4: Krawiec?
10: O Jezu, nie poznałam.
1: Cześć, Karola.
10: No, dzień dobry wieczór.
1: Właśnie ci tu wszyscy gratulowaliśmy, że masz taką unikalną zdolność powiedzenia. Ja nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, bo na przykład Etam, to on na każdy temat się wypowie.
10: A ja wiem o tym. Ja o tym wiem. Ale ja tak mam, bo ja nie chcę z siebie debile robić, że gadam o czymś, o czym nie mam pojęcia w ogóle, a potem palę jakąś głupotę i potem za 20 minut stwierdzę, że ja się sama ze sobą nie zgadzam, więc jakby jeśli nie mam czymś poglądów jakichś konkretnych, przemyślanych, to ja nie będę gadać byle co, żeby gadać, no bo to jest bez sensu.
0: Etam, bierz długopis, notes i rób notatki.
11: No tak, że słyszeliście opinię Karolina, ty włączasz słuchawkę.
7: Tam nie chcę nic sugerować, ale robiłeś test na ojcostwo.
11: Co? Jeszcze raz. Wiesz co, rozmawialiśmy na ten temat z Karoliną. Oni się sobie żartują, czy ja robiłem test na ojcostwo.
3: Bo coś nam się tu nie zgadza, nie? W obliczeniach.
7: Coś się nie zgadza, tak. 180 stopni dokładnie, tak.
10: Wygląd się trochę zgadza, ale charakter niekoniecznie, kurde. I tak, nie wiem w sumie.
11: No pokażę ci kiedyś zdjęcie, jak byłem mały. Wyglądasz dokładnie tak samo jak ja.
10: Matka. Ja wyglądam jak matka, jak w dzieciństwie mały, byłam mała.
7: Bez obrazy oczywiście tam żarty.
10: Ale mam oczy po tobie. Więc się możesz z tego cieszyć przynajmniej.
11: No.
10: Jestem niska.
11: No, jestem, mam w dowodzie wysoki.
1: Masz coś, Karola, takiego w swojej urodzie, co nawiązuje do Etama właśnie. Masz coś takiego, co nawiązuje do Etama, jeśli chodzi o urodę. Kiedyś się przyglądałem. I to mnie przeraża w pewnym momencie, bo po prostu...
0: Spchasz się w gips, krawiec, spchasz się w gips.
1: No i tak nie wiem, to się raz skończyło tak, że miałem fantazję erotyczną z Etamem, tak mi się w głowie pokiełbasiło od tego właśnie, że podobna jesteś. Nie no, żartuję, ale mógłbym mieć właśnie, mógłbym...
12: Krawiec, nie ty jeden, Etam ma wiele...
11: Muszę się na chwilę wyciszyć, panów. Tutaj są troszkę harmidę.
1: To Etam się chyba obraził, że miałem fantazję erotyczną z nim.
11: Nie obraziłem, tylko wyciszyłem, bo córa tutaj biega i gada, gdzie są przedmioty różne. Zbiera przedmioty, jej awatar.
1: No, życie to trochę taka gra, trzeba właśnie zbierać przedmioty, zdobywać punkty. I to jest coś niezwykłego, zapanowała cisza na antenie, mimo że jest
7: tak,
1: 10 osób.
7: Ja skorzystam z tej ciszy, bo jeśli chodzi o utopię, dystopię, antytopię, mam jeszcze jeden przykład filmu, nie wiem czy znacie z 2002 roku, Equilibrium się nazywa.
1: Coś mi to mówi. O czym to było?
7: To było o...
11: Equilibrium?
3: Mhm. Krystyna, tak,
12: mnie się coś kojarzy. Nie bardzo ładne.
1: To nie, niech Grzesiek nam streści dla tych, którzy nie pamiętają.
7: Tak,
1: może.
7: Króciutko, tak, powiem i już wam oddaję głos. Chodzi o to, że ten film jest, nie jest czarno-biały, jest kolorowy, jednak jest w takiej szarej jakby rzeczywistości, dość mocno takiej pastelowej, nie wiem.
1: A o czym to?
7: Barwy są, to jest film o przyszłości, w której ludzie zaczęli brać pewną substancję, która zwalczała odczuwanie emocji. I właśnie to jest film opowiadany z perspektywy jednego z najbardziej tam rozwiniętych agentów, najbardziej takich zaawansowanych, takich no dobrych agentów, który... Jest taka scena na przykład, że wchodzi gdzieś do kogoś, kto był oskarżony o to, że nie bierze tego środka na zwalczanie emocji i ma jakieś odruchy wyższe. Tam pod podłogą znajdują mu obraz Monalizy, tak? Że w tym zepsutym świecie jeszcze się ostała ta Monaliza nieszczęsna, no i tam spala umiotaczem ognia. Wszystko, co ma muzykę, sztukę właśnie, co ma związek ze starym światem. I no to o tym jest film właśnie, no, ale tam nie chodzi o sam film, tak? Tylko no, o samą koncepcję. Czy wydaje wam się, że ludzkość może pójść w tą stronę, żeby wyprać się z emocji? Bo na razie widzimy chyba 180 stopni odwrotny obraz, że ludzie wręcz przeciwnie, tak? tam LGBT, coraz bardziej, kochajmy się już.
1: Musiałaby się jakaś straszna, okropna trauma przytrafić całej ludzkości, ale taka jakby, takie mega okropieństwa, jak nie wiem, okropności II wojny światowej, czy pierwszej.
11: Co by się nie podobała ta rzeczywistość, bo ten pan, który dbał o to, się nazywał klerykiem. Przypominam, że w tym filmie jest stosowana sztuka walki gankata, tak zwana. Także teraz chyba już wiecie, o który film chodzi. Podobnym filmem jest Dawca Pamięci, notabene.
3: No, bardziej podobnym pod względem samego motywu z wyczyszczeniem uczuć jest THX 1138 Lucasa.
11: A, tak, tak, to jego praca dyplomowa.
1: A, bardzo dobry film, no.
11: Kryminalne unikanie farmaceutyków, tam jest takie stwierdzenie. To tak jak będzie ze szczepionką u nas, kryminalne unikanie szczepionki.
1: Może jest tak, że te realistyczne bardziej wizje to są te, które możemy coś wywnioskować, wydedukować, jak popatrzymy, w którym kierunku szła cywilizacja do tej pory, jak następowały pewne przemiany, przeanalizujemy to sobie wszystko, to możemy wytyczyć pewien kierunek, nie? W którym kierunku cywilizacja najprawdopodobniej pójdzie, jeśli chodzi o jakieś przewidywania właśnie dystopijne. Macie tu jakieś koncepcje? Jakby tu można się posłużyć dedukcją, logiką, żeby coś wywnioskować, mniej w stylu bujania w chmurach?
11: No ja myślę, że na przykład takie, jak teraz są te marsze w Warszawie, że tam tego, to będziemy widzieć bardzo często. Raczej taka rzeczywistość, taka miękka ciamciaramciam, że na przykład będziemy widzieć pana sąsiada ze swoim psem, tylko to będzie jego przyjaciel w skórze, który będzie jako piesek szedł na spacerze, coś takiego bardziej. Mi tutaj najbardziej Demolition Man ze Stallonem pasuje, bo tam była bardzo prosta zasada, na przykład jeżeli chodzi o żywność. Co jest niezdrowe, jest nielegalne. Po prostu, nie? Albo policjanci bez broni, śpiewające reklamy. O, to jest takie właśnie coś, co może być, bo już to mamy. W Norwegii, zdaje się, chyba nie mogą mieć broni. U nas to wiem z pierwszej ręki, bo córa w szkole policyjnej była 3 lata temu i już mówiono, żeby strzelić do człowieka, to najpierw trzeba oddać 2 strzały ostrzegawcze w powietrze. 2. Dopiero za 3rzym razem, do 3 razy sztuka. Także takich uczyli.
1: Czyli taka rzeczywistość rodem z człowieka demolki, ale bardziej taka złowroga jakaś. Bo tam były różne dziwnostki związane z podejściem do seksu, do aktu erotycznego w ogóle, tak, do tak, erotyki, no, do odczuwania, do całowania się. Były takie różne obyczajowe. Przy okazji warto wspomnieć, że kurczę, i właśnie zapomniałem, czy to był fake news, na zasadzie, że fajnie by było, gdyby powstało coś takiego. Człowiek Demolka 2. Chodzi mi o to, czy powstanie faktycznie, chyba powstanie.
0: Tak, są prace. Też to widziałem.
1: Czyli jednak. No ciekawe, czy będzie bardziej aktualny, nie? Na pewno będzie, bo gdzieś tam ci twórcy czują, co ludzie chcą, że chcą o tam, wiesz, o poważnych sprawach się coś, żeby jakieś mrugnięcie okiem było do rzeczywistości. W ogóle można powiedzieć, że strasznie się rozpowszechniło takie upodobanie do easter eggów, do wrzucania, ale do takich szeroko rozumianych easter eggów, czyli do jakichś nawiązań z czegoś innego w dziele, nie? Czy za easter egg można uznać nawiązania do rzeczywistości? Chyba nie, chyba tylko do innych dzieł, nie?
0: No niekoniecznie. Easter egg to jest coś, co nie pasuje do uniwersum danego dzieła sztuki, tak? Więc nawiązanie do rzeczywistości, jeżeli jest to jakaś futurystyczna historia, tak, a tutaj nie wiem, czy to jest jakiś przedstawiony dzisiejszy produkt, czy coś dzisiejszego, no to jest taki easter egg nawiązujący, trochę kotwiczący, no, nawet mniej easter egg, tak? No easter eggi to bardziej gry komputerowe, gdzie widzisz, nie wiem, przemierzasz świat fantasy i nagle widzisz, dajmy na to, nie wiem, jakiegoś robota kompletnie nie wiadomo skąd. Albo coś, co mi się bardzo podoba w uniwersum PlayStation, to, że sobie idziesz w takim Death Stranding i nagle pojawia ci się model z Horizon Zero Dawn, tak? No, takie jakieś crossovery, no, są dość popularne, tak, w Monster Hunter World jest osobny w ogóle rozdział, osobna scena związana z Wiedźminem, gdzie w Wiedźmina można się wcielić i mamy też muzykę z Wiedźmina i walczymy z Leszym, to bardziej w tę stronę są easter eggi, a tutaj takie na niższym poziomie, jakieś takie dogadanie się, zarzucenie właśnie tej kotwicy, no to nawet bym tego nie nazwał easter eggiem, tylko jakimś takim zabiegiem, który ma nieco urealnić wizję tej rzeczywistości, że okay. Przykładowo widzisz w tle reklamę Pepsi, no to wtedy tak już widzisz, no to jest mój świat, tak, bo u mnie jest Pepsi.
1: No mamy product placement, mamy easter eggi. Easter egg to jajko wielkanocne, czyli może coś, co się znajduje w tym ogrodzie. To jajko faktycznie nie pasuje do końca do tej trawki, na której leży. Jest jakąś niespodzianką też. Myślę, że niespodzianka to jest fajne. Jakoś to pasuje tutaj. No, a co z takimi mrocznymi dystopiami typu nowy wspaniały świat Huxleya, który jest przyrównywany czasami do takiej wizji a la NWO, nie? Że to jest jakoś tam kompatybilne z tą popularną wizją nowego porządku świata, chyba w jej najgorszej odmianie, gdzie narkotyki, gdzie seks, to wszystko już przejął system jakby i używa tego zgodnie ze swoim systemowym upodobaniem do tego, żeby system nadal istniał.
4: Wiecie co, ja myślę, że to jest odwrotnie, że ludzie, którzy kiedyś sobie tak wyobrazili i opisali, czy tam nakręcili jakieś dzieła, które są i my dzisiejszą rzeczywistość mówimy, że oni przewidzieli, to jest raczej troszeczkę inaczej. Ci, którzy mają jakieś siły sprawcze, raczej czerpią pomysły. Dlatego ja na przykład jestem przeciwnikiem, jak ja mam jakieś, bo ja sam mam różne pomysły dziwne, jak na przykład zrobić taki system, gdzie byłoby zawsze 100% pobranego podatku, nie? Wolę o tym po prostu nie mówić, bo jest duża szansa, że ktoś tego może wysłuchać i będzie chciał się jakiś młody wykazać i to zrobi po prostu, albo będzie próbował zrobić.
1: No w sumie to mogłoby zakiełkować. Wyobrażam sobie taką sytuację, że jakiś mało znaczący urzędnik gdzieś tam akurat słucha nocnego radia, usłyszał Etama i jego jakiś tam pomysł, myśli sobie, o kurde, a przedstawię takie coś na radzie nadzorczej tutaj, przekażę wyżej. Mogłoby tak być. Przepraszam bardzo, ja się odżywiam dzisiaj i piję dystopicznie trochę, bo zjadłem właśnie batona energetycznego i zapijam energy drinkiem. To tak trochę apokaliptyczne jedzenie.
13: To ja wtrącę dwa grosze, a tam to nie jest takie nowe i futurystyczne, jak ci się wydaje, bo takie koncepcje już są znane od dawien dawna, jednak nie było takiej możliwości kontroli jednostki, jak teraz mamy. I te 100% podatku będzie, prędzej czy później będzie. Nie wiem, czy tego dożyjemy, czy nie, ale będzie. Jeśli w Szwecji nie będzie rewolucji, to jest taki ciekawy kraj, że
4: taki eksperyment.
13: Że politykiem, ministerką obrony zostaje jakaś kobieta, przy której tupniesz, to się rozpłacze, ale kiedy próbowali sprzedać firmę, która robi chyba łodzie podwodne, czy jakieś elementy takie zaawansowane do tych łodzi, już nie pamiętam, no to wojsko wkroczyło, zachodni kontraktorzy przyjechali, wojsko szwedzkie wkroczyło i powiedzieli, nie, to zostaje.
4: Bo to Niemcy to chcieli przejąć, zdaje się. Tak.
13: Możliwe, bardzo możliwe. W każdym razie tam swoje. Chyba rządzi teraz wojsko i tam po prostu ten ichsiejszy, nie wiem jaki jest ustrój polityczny, ale jakiś tam parlament mają, bo to demokracja, tak? To takie pierdololo.
4: Ale Szwecja to jest państwo poważne.
13: Deep state. No nie wiem, czy jest poważne, czy niepoważne, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. To jest klasyka, no to chciałem powiedzieć. No.
4: Pamiętajmy, Królestwo Szwecji, to Szwecja przecież jeszcze do niedawna, na początku XX wieku Szwecja to było to, co jest teraz Szwecją i plus Norwegia, tak? Norwegia od Szwecji dostała niepodległość jakoś w okolicach I wojny światowej dopiero.
1: A tymczasem Grzesiek i z adwokatem sobie tutaj na czacie z dzióbków spijają. Bardzo mi się podobają twoje poglądy, utożsamiam się z nimi, zawsze jestem z tobą. tak trzymaj. I tu sobie komplementują, o, mi też się twoje podoba. Ja trochę nazmyślałem, aż tak to sobie tam nie spijają, ale się tu dogadują. Jakieś triumf, jeszcze sobie wezmą trzeciego, zaraz będzie triumfirat przeciwko nocnemu radiu jakiś zawiązywany. Muszę pilnować, muszę twardą ręką w zarodku po prostu wszystko zniszczyć, zbanuję jednego, drugiego, ciach, nie ma, koniec.
11: Zdradziłbym wam tutaj pewną ważną tajemnicę, ale nie mogę jej zdradzić, bo jak ją zdradzę, to odetnę sobie możliwość pewną, że tak powiem, ale aż mnie tak kusi. Wiecie, jak to jest, że chcielibyście coś powiedzieć szerszemu gronu, nawet takiemu tutaj zaufanemu, ale kurczę, ale jak ja to zdradzę, to kurczę, to już to będzie spalone.
3: Tak jak pisowiec. Tak. Mam na niego coś, ale nie powiem.
1: Ciągu,
11: to jest właśnie tak jak z tą teczką, nie? Taką,
1: dajmy Ciągowi coś powiedzieć.
3: Swoją drogą trafiłem właśnie, pomijając temat, trafiłem na tak, kurczę, kojarzący mi się z humorem z nocnego Marka news, który chyba jest prawdziwy, ale mam nadzieję, że nie. Zmarł pacjent podłączony do respiratora, bliscy wyciągnęli wtyczkę, by uruchomić klimatyzator.
11: Trochę to przypomina sytuację z pierwszej części Robocopa, kiedy testowali robota policyjnego ED-209 i dopiero wyciągnięcie wtyczki z kontaktu spowodowało, że wszyscy obecni na demonstracji nie zostali zastrzeleni, nie?
1: Tak było.
3: To się na szczęście zostało w Indiach, więc przez chwilę myślałem, że w Polsce.
1: Ale Jezu. Słyszałeś potrzeba?
11: Tak, tam się nie, tam jest dużo ich już teraz. Także.
1: Słyszałeś potrzeba? Humor z nocnego Marka. Jesteśmy legendarni już. Nasz własny humor. Taki humor znany właśnie, co go wymyślili. Takie polskie Monty Pythony trochę właśnie. Krawiec i potrzeba. Tak.
0: Wiesz co, ja poczekam, aż TVP nagra odcinek alarmu na nasz temat, albo się pojawimy w wiadomościach.
11: Nie, raczej myślę, uwaga, że... to będzie.
1: Uwaga.
9: Chciałbym zadać pytanie dla znawców filmów o przyszłości, sci-fi i wszystkich innych. Z tego, co ja pamiętam z filmów science fiction przyszłościowych, to bywały nawet na różnych odległych stacjach kosmicznych czy na Ziemi flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale nigdzie nie pamiętam, żeby ta przyszłość była, żeby była Unia Europejska, albo żeby było dużo Chińczyków, albo żeby był antysemityzm na planecie. Jeżeli już, to są jakieś mieszańce rasowe, takie pochodzenia afrykańskiego. Zwróćcie uwagę, że w większości tych filmów oni widzą przyszłość poprzez rzeczywistość taka, jaka jest teraz, czyli bohaterem jest zwykle człowiek z USA o rasy białej, cała reszta to jest tło, a reszta to Chińczycy są nieistotni, Unia Europejska nie istnieje, Żydów nie ma w przyszłości, zwróćcie uwagę.
11: Zaskoczę cię, Konrad,
9: zaraz. Co wy powiecie o tych takiej metaanaliza filmów science fiction?
11: Też to zauważyłem, ale ostatnio jest taki serial, chyba to jest HBO albo Netflix, nie jestem pewien, gdzie muszą lecieć cały czas samolotem i w tym samolocie jednym z głównych bohaterów jest Polak, to jest steward, który pracuje w tym samolocie i w bunkrze, który, że tak powiem, ma ocalić resztki ludzkości, dowodzącym jest też Polak.
0: Bo to wiesz, bo to jest powieść Dukaja.
11: Nie, ja wiem, że Jacka Duka, ja wiem. No. Nie pamiętam tego tytułu, to było chyba w stronę nocy,
0: Into the Night, tak, Into the Night, nie wiem, bo mam jakoś tak popsutego Netflixa, że nie mogę sobie ustawić innego języka, mam po prostu ustawienie na zero i nikt mi tego nie może zupgrade'ować i wszędzie mam angielskie tytuły. To znaczy tak, Azjatów w filmach futurystycznych widać naprawdę zajebiście dużo, od Star Treka przez Blade Runnera, przez jak to się nazywało ze Schwarzeneggerem,
11: Terminator.
0: Pamięć absolutną. Tak, wszędzie mamy naprawdę od zajebania Azjatów. Czy Żydów? No ogólnie gdzie jakaś taka wizja przyszłości zadawana jako czymś, co jest już przestarzałe, jako coś, co jest niepotrzebne, ponieważ w sytuacji, kiedy żyjemy w takim dystopicznym świecie i musimy tak naprawdę walczyć o każdy oddech i kupować sobie puszki z tlenem, żeby móc sobie trochę pooddychać, żeby spokojnie zasnąć, no to rzeczy takie jak rasa, religia i narodowość schodzą zwyczajnie
13: to trzeba, na dalszy plan. Jeśli mogę wejść w słowo, to jednak nie wiem, czy zauważyłeś, ale te role Azjatów właśnie w filmach science fiction są takie przerysowane i jakby uwłaczające trochę Azjatom. Nie zauważyłeś, że to jest zawsze właśnie ta, tak jak Konrad powiedział, Ameryka jest ta flaga wbita, to jest na górze, oni potem wygrywają, Azjata to jest ten komputerowy w ciemnej piwnicy, taki zawsze trochę przygłupawy, ale tak, taki Asperger siedzi i zawsze coś wymyśli, fajny kod i tam dziewczynę potem pozna i się żenią, no, ale jest zawsze zdegradowany. Bo,
3: czy zawsze? No może nie zawsze, ale może teraz, biorąc,
13: nie, ale przez hollywoodzkie produkcje.
1: Wizerunek tak, Azjatów się na pewno zmienia dosyć mocno przez lata, przez dziesięciolecia, przez wieki. Komentarz, adwokat napisał na czacie, nie polskie Monty Pythony, a raczej radiowe turbodrozdy, tak napisał tu adwokat.
13: Właśnie miałem też powiedzieć, że cyberdrozda, to by był też fajny...
1: Cyberdrozda.
11: Słuchajcie, kwestia filmów, to jest taka
0: Była taka
11: kwestia...
0: książka, Zabić drozda.
13: Tak, bardzo

0: Nie, gotówki nie będzie, wiesz.
1: Ja bym powiedział,
2: ale będzie Drozdan rozbawić.
1: Przewspaniałą zręcznością Etam potrafi przejść od czasów apokalipsy do Szczecina.
2: No tak. Szczecińska apokalipsa.
3: A może to jest jedno i to samo.
4: Chciałem tutaj zapytać konkretnie Krawca, czy on pamięta te efekty specjalne, które były na tym naszym Bitelesien, czyli proszę o uśmiech niemieckim, bo to Telefynf niemieckie wymyśliło ten program i nasi chyba kupili licencję na to i to się nazywało Śmiechu Warte i na drodze nakładali takie fajne efekty na Amidze, były zrobione i się z tego publiczność śmiała, ale to było wszystko takim tym sztucznym śmiechem zrobione.
2: No tak, no takie sztuczne show trochę. Wow. Śmiechu warte. No, a także cyberdrozdy. Tak, taki, wyobrażam sobie taki świat zniszczony, już nie ma niczego jak u Kononowicza, ale ludziom otuchy dodają żarty Tadeusza Drozdy.
5: Drozda jest takim niesporczakiem wśród ludzi, tak? Przeżyje nawet wybuch atomowy.
4: Mamy podobnego też takiego komika, niedocenianego, już dzisiaj zapomnianego, ale ja mam na przykład jeszcze jego płytę winylową, gdzie śpiewa piosenki właśnie takie z dowcipem, to jest Andrzej Rosiewicz. Nie wiem, czy pamiętacie, nawet Gorbaczowowi taką płytę wręczył i zaśpiewał mu
2: Olać tego partacza.
0: Dwa kawałki przez całe życie, dwa tylko.
2: Olać tego partacza i wszystkich artystów, którzy się lepią do każdej władzy. Jakieś Pietrzaki, Rosiewicze. Wypadł na śmietnik historii. No, myślę, że nie ma co tutaj żałować, jak artysta jest już taką stuprocentową prostytutką. No, Kazik śpiewa, że wszyscy artyści to prostytutki. No, ale niektórzy to w ogóle dają dupy każdemu i z każdym i się lepią do tej władzy. Takie obrzydliwe, kurgiszone.
4: Nie wiem, czy Rosiewicz to do nich należy. Akurat to, że na festiwalu, to chyba był Kołobrzeg czy coś, czy Sopot, już nie pamiętam, wręczył Michałowi i jego żonie płytę ze swoją piosenką o tym, że Michał zdjął Nowy Mir, nie francuski, nie angielski, tylko ruski Michał. Także on mu to wręczył i bardzo przyjemna ten. No,
2: ja bym, kto ja bym by nie chciał, żeby wręczyć wszyscy
4: Breżniewowi, czy
2: ja bym chciał, żeby takiemu, wszyscy satyrycy byli sprywatyzowani i oni mogliby wtedy podjąć jeden wielki strajk, jak w Robocopie policjanci i nie byłoby komu żartować. Władza by tak dumała, co tu zrobić i by zrobili robokomika. Takiego, taki cyberpietrzak, o, cyberpietrzak. Ma blokadę tam, że ma dyrektywy, że żartować no,
0: on ma
2: z opozycji.
0: Blokadę. Już ma blokadę wbudowaną.
4: No ale Pietrzak to jednak był co człowiek taki, to jednak klasa sama w sobie. Ja pamiętam doskonale Sopot 90-91, nagrywałem to na kasety wideo, bo to były naprawdę żarty takie wielopoziomowe z drugim dnem.
2: A możesz jakiś przytoczyć?
4: Fajnie.
2: Możesz jakiś przytoczyć, ale taki, oj, no wiesz, najlepszy. Ten, co zapamiętałeś. Jeden taki, chociaż jeden śmieszny, fajny żart Pietrzaka. No dobra,
4: no
2: nie musi
4: bardzo
2: być śmieszny.
4: Tu mnie masz za jaja,
2: to jakikolwiek, to nie musi być śmieszny nawet.
4: Nie musi być śmieszny, to ci przypomnę z filmu Kochaj albo rzuć, jak
2: ale
4: budził takim tym, jak to się nazywało, gwizdeczkiem budził polskie dzieci w Chicago.
2: Ale to Pietrzak?
4: Pietrzak oczywiście wystąpił w Kocham albo rzuć. Tak. Miał swoją stację radiową w Chicago.
1: Był polonusem chicagowskim. Ale ja powiem wam taki żart, który ostatnio mi się Pietrzakowi przypomniał, to chyba od niego pochodzi, że co, już nie pamiętam, o czym on mówił, coś tam mówił. W każdym razie wniosek był taki, że socjalistyczne państwo nie lubi takich, którym nie pomaga. Że w socjalizmie musiałeś coś tam niby dostawać od państwa i tak dalej. On przemycał takie głębsze myśli. Ja za to go ludzie cenili, że on tak naprawdę był działaczem politycznym, a satyry używał, żeby to ubrać, te swoje przesłania. Do tego miał taką wiekopomną pieśń, żeby Polska była Polską, która też właściwie nie wiadomo, czy to jest satyra, to jest zupełnie na poważnie. Dlatego on chyba taką wypełniał niszę takiego nadwornego polskiego błazna, ale właściwie, który mówił nie za bardzo do śmiechu,
0: jeśli mogę ci wejść w słowo, bo właśnie to, jeśli Polska była Polską, bo on mówił takie dosadne rzeczy i satyryczne, i to było tak proste, żeby Polska powtarza i potem była Polską. To jest tak proste, że cenzura
1: nie
0: mogła tego
1: skasować.
0: I na tym ten fenomen

0: wypłynął, że to jest jak satyra, ale to jest tak proste, że nie ma czegoś. Nie można.
1: Żyjmy
0: Gdzie jest
1: Polskę,
0: 10 słów i 8 na 10 słów
1: żyjmy
0: jest Polska, nie można
1: Polskę.
0: tego. Wiesz, cenzura nie mogła tego załatwić i to było ten fenomen, że to było aż tak proste. Tak samo Bogdan Smoleń czy Laskowik jechali na takich absurdach, że gdy właśnie
1: Tak.
0: przemycali te, gdy mówili dosłownie rzeczy, które były nie na rękę ówczesnej władzy, właśnie przez tą prostotę one przechodziły. I to był bardzo fajny zabieg, jeśli jednak po 89, gdy już ten pluralizm większy lub mniejszy tam nastał, to można się kłócić, jednak tam większa wolność była, no to właśnie ci komicy stracili z dnia na dzień na znaczeniu. No już nie odnaleźli się w nowych czasach.
1: Znaczy dla obecnych ludzi po prostu, tak jak Krawiec parę razy się śmiał tutaj z tych kabaretów, powiedzenie kurwa i zdjęcie gaci to jest po prostu coś śmiesznego, a jak trzeba pomyśleć trochę, no to Boże kochany, no po prostu już ludzie już nie
0: Ale
1: rozumieją tego dla
0: tam ja
1: większości.
0: Kunradowi etam przerwałem, to niech może kończy, sorry.
2: Dobra,
1: Nie,
2: tam
1: to
2: nie ma się co
1: bardzo
2: martwić. To...
1: ciekawie powiedziałeś, ja tylko właśnie dodam, że prawdopodobnie oni nie byli komikami w sensie żartu, tylko byli działaczami politycznymi, którym władza pozwalała trochę spuszczać powietrze z ludu, który nie był do końca zadowolony. A faktycznie, kiedy nastał kapitalizm, no to co oni mieli krytykować? Władzę, nowy ustrój kapitalistyczny, o który walczyli. W związku z tym ich czar jakby odszedł i sława też.
3: No
1: Znaczy jest kanał.
3: teraz Pietrzak przecież jest zapraszany wszędzie, jest naprawdę gwiazdorem TVP. On się pojawia, on ma swoją drugą duszę, on się pojawia na Marszach Niepodległości, on się pojawia na jakichś koncertach TVP. On jest teraz po prostu lizany po
2: On
3: jajkach,
2: jest
3: tylko się wpuszcza
2: beneficjentem.
3: dlatego, że wybrał sobie właściwe jaja do wylizania.
2: Dokładnie.
1: Przepraszam, przypomnę wam, że on był chyba nawet kiedyś kandydatem na prezydenta w wyborach, Pietrzak.
2: Pietrzaka
1: Tego to nie
2: się posądza
1: powiem.
2: trochę, że był takim wentylem, że to właśnie on był tą satyrą koncesjonowaną w pewnym stopniu jakoś tam. Ja myślę, że po prostu dał jakby potwierdzenie tego właśnie we współczesności, gdzie znowu się lepi do władzy, gdzie jest beneficjentem, ciągle jakoś gdzieś go... On naprawdę... Zajebistą kasiorę robi. Ciągle go zapraszają jakieś ze spółek Skarbu Państwa, się mu grube miliony przelewa, bo się wyszło z takiego założenia, że w Polsce jest tak, wszystko takie skostniałe, że trzeba ciągle Pietrzaka i Marylę zapraszać, bo tak to u nas jest, że ma być Pietrzak i ma być Maryla. I on się w to doskonale wstrzelił. Facet jest w ogóle nieśmieszny. Jakieś tam myśli, które Konrad przytoczył, może faktycznie są mądre i warte rozpowszechniania, ale jako satyryk to jest taki smutny człowiek, zgorzkniały, jedną nogą tkwiący w tym PRL-u, z masą przywar, odnoszący się z pogardą olbrzymią do różnych środowisk. On wychodzi z założenia, że jemu wolno, że on jest takim stańczykiem. Znowu tutaj
1: A ja go lubię.
2: te skurwysyny znowu narobiły nam bigoto.
1: Oceńcie sami, kanał
3: Ja
1: się
3: go
1: nazywa
3: przestałem
1: Egida
3: lubić.
1: 1.
3: Przypomnę wam, że on był takim blogerem, nadawcą, miał swoje regularne nadawanie na YouTubie,
1: Tak.
3: bardzo popularne.
1: Egida 1, dokładnie.
3: I to jakby zniknęło też, bo on nie dostosowywał się do rzeczywistości. On ciągle był tym zatwardziałym antykomunistą. A ludzie, przynajmniej ja na przykład, już zacząłem widzieć, że ten wspaniały nowy świat, nowy wspaniały kapitalistyczny świat ma swoje wady i kto wie, czy komunizm był pod wieloma względami lepszy od tej nowej rzeczywistości. I jest paru kilku takich nadawców, którzy jakby nie, są dalej w epoce schyłkowego Jaruzelskiego i Kiszczaka i walczą o wolność i tak dalej.
1: No ale kto, jeśli nie my? Kiedy, jeśli nie teraz?
3: Przecież robimy nas radio już od ponad 12 lat. Robimy, co
1: Potrzebo.
3: możemy.
1: Jakie 12 lat? Potrzebie się coś pokręciło w głowie.
2: 16 prawie.
3: Dowcip cię ominął.
1: Rozumiem. Radio robić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi.
3: Ma ktoś światło elektryczne?
2: I jak ci nie działa na Tini czacie, to se na telefon zainstaluj, bracie.
4: Tak. Problem jest taki, który od zawsze powtarzam, to jest to, że młodych ludzi, młodych Polaków nie uczy się konsumpcji kultury. Jeżeli tej konsumpcji kultury się nie nauczy, to będzie się wbijało mu na jakieś najprostsze pierdoły. Ja pamiętam, z pół roku temu byłem u mojego znajomego, dobrego przyjaciela, o którym często wspominam, dwie młode córki, ma tak 3 rok mniej więcej. Cezik, kojarzycie Cezika, tego kolesia od Twittera. Co robił tam klejnuty i tak dalej, on poszedł w piosenki dla dzieci. I słuchajcie, sobie słucham, to się bodajże figury albo kształty nazywały właśnie na YouTube Kids. Bardzo zaawansowana aranżacja, taka trochę połamana, że to nie... To znaczy było na 4/4, ale nie do końca rym się zgadzał. Było to tak jazzowo, rytmicznie oczywiście zachowane. No i tak miałem taką właśnie dyskusję na jakiejś sesji planszówek albo RPG-ów, gdzie jedna z dziewczyn powiedziała, a czemu tutaj się te rymy nie dodają, nie? Ja tak sobie słucham i tak patrzę na nią, no jak ci się rymy będą dodawały i będziesz swoje dziecko w ten sposób karmiła, no to skończy słuchając Zenka Martyniuka. I bardzo dobrze, że chociaż są takie osoby, które choćby przez tego YouTube'a pokazują, że można z tejże kultury wycisnąć więcej. Czy to właśnie zacznie się od muzyki, potem przejdzie w kabaret, czy w jakieś aktorstwo, będzie jakąś wartością dodaną. Jeżeli tego nie pokażesz człowiekowi młodemu, że to nie istnieje i przegapisz ten moment, w którym młody człowiek jest chłonny jak gąbka, no to on będzie chłonął prostą łupankę. Oczywiście łupanka na swój sposób jest fajna, do niej też trzeba dorosnąć, ale nie należy się na niej ograniczać pod żadnym względem. Więc no niestety obecny system jest bardzo skupiony na tym, żeby wychować Polaków młodych na zwyczajnych debili.
2: Zainteresował mnie ten temat właśnie w Cezika, który poszedł w branżę jakby dziecięcą, rozrywkową i tam... Ja myślę, że to jest bardzo... Tu można zarobić w tej branży, tam jest pieniądz i też normalne, że tam się będzie lepsza jakość pojawiała, bo jak jest pieniądz, no to się inwestuje w lepszych artystów, w lepszych projektantów. Ja myślę, że to jest bardzo fajna nisza rynkowa, właśnie jakieś bajki, programy edukacyjne. Jak macie jakieś pomysły, żeby w tym kierunku pójść, to myślę, że to będzie właśnie dobry kierunek, dobry wybór. No, a też, a jakie, bo mnie ten temat ogólnie ciekawi, jakie twoim zdaniem powinny być materiały edukacyjne skierowane dla bardzo młodych dzieci, powiedzmy, nie wiem, weźmy jakiś przedział wiekowy 6, 9 na przykład, 6, 10.
0: Jeśli mogę, jeśli mogę się wstrzelić, bo... Właśnie chciałem.
2: Ale co, chcesz mi temat zmienić, bo ja się coś potrzeby zapytałem.
0: Absolutnie chcę, dokładnie takie pytanie zadałeś, na które właśnie kiedy mówiłeś o branży edukacyjnej, dokładnie o tym myślałem, że koleś, który stworzył Władcy Much, tak? Wszyscy kojarzymy.
2: No, co?
0: On potem zanikł, wpadł w alkoholizm, jakąś narkomanię i wydobył się z tego. Słuchałem audycję Kamila Cebulskiego z, no kurde, teraz nazwiska nie pomnę, ale pamiętam, że miałem przyjemność wypić z człowiekiem piwo właśnie nawet na Asbiro, tam u Kamila. Koleś zrobił liceum, potem zrobił szkołę podstawową, zrobił przedszkola, teraz robią i właśnie on się tym kolesiem od Władz Much po tym odwyku dogadał. Koleś, tak okazało się, że ma taki talent, że zakręcił się tam już tam blisko Hollywood, tak, tych w ogóle, że w animacjach jest bardzo dobry i zaczęli robić bajki dla dzieci. I to w takich w różnych językach, bajki dla dzieci, edukacyjne, takie właśnie prorynkowe, ale nie takie na siłę, też takie jakby konserwatywno-prorynkowe. Takie fajne, bo ten człowiek, który robi szkoły w Polsce, w Warszawie, ten, co z Kamilem rozmawiał, mówił, że no, jak on zobaczył, co jego dzieci oglądają, no to się złapał za głowę, nie, to ktoś powinien to kurwa zmienić, bo to jest niemożliwe.
2: Dobrze, skracajmy się, tak, się troszkę apeluję.
0: Tak, że
2: elaboracji.
0: Sedno jest takie, że właśnie branża dla dzieci jest, tak jak powiedziałeś, dokładnie tam jest pieniądz. Tam jest pieniądz i tam jest walka o duszę tych dzieci. No, już od, i to się skraca. Dawniej tam nikt się nie przejmował gnojkami. To idzie cały czas w dół. Coraz większe pieniądze są inwestowane właśnie w produkcję dla coraz młodszych dzieci.
2: No dobra, ja trochę skonkretyzuję temat, bo mnie interesuje, jak waszym zdaniem powinny wyglądać nowoczesne, współczesne materiały edukacyjne dla dzieci. Może ty, Potrzeba, zacznij. Twoje zdanie mnie interesuje.
4: Zacznę tak, że nie mam pojęcia, jak działają dzieci między rokiem 6 a 9 swojego życia. Nie wiem, nie pamiętam, nie mam takiej wiedzy.
2: No to dobra, wziąłbyś więc psychologa, jakbyś miał wyprodukować, tak?
4: Oczywiście, wziąłbym okay. cały sztab psychologów, tak? Jeżeli do takiej gry Blair Witch Project z 98 bodajże albo 99 można było zatrudnić drużynę bodajże 16 psychologów, żeby zrobić gierkę tak, żeby przestraszyła jak najbardziej tego dorosłego gracza, to równie dobrze powinniśmy brać tychże psychologów, tak? I mamy, nie wiem, Psi Patrol czy Świnkę Pepe, które bardzo dobrze są konsumowane przez dzieciaki, a z drugiej strony pokazują, że warto pomagać, że warto tutaj współpracować, plus właśnie pokazują, w jaki sposób świat działa, że jeżeli zakręcisz pedałem roweru, no to wtedy tylne kółko będzie się kręciło, to też trzeba w jakiś sposób przekazać, tak? Nie ma tutaj miejsca za bardzo na jakieś ideologizowanie. Tutaj bardziej jeżeli chodzi o twórców, no to powinni się skupić, czy my jako potencjalni twórcy powinniśmy się skupić na tym, co potrafimy zrobić dobrze, czyli ja mogę się pobawić w lektorowanie, krawiec się może pobawić w animację, Etam może się, dobra, Etam się nie może pobawić, a Kumbra też nie może się pobawić, a Grzesiek będzie nam czyścił popielniczki na przykład, tak, dajmy, no okej. Gdzieś trzeba znaleźć jakiś... Po pierwsze, nie brać się, nie chciałbym, bo tutaj pojawiło parę razy, podkreśliłeś coś takiego, że są w tym pieniądze. Tu nie chodzi o pieniądze. Tu nie chodzi o pieniądze, bo w momencie, kiedy będziemy mieli po 50-60 lat, to te dzieciaki będą miały siłę przebicia, będą miały siłę głosu, będzie od nich zależało, czy gdzieś zostaniemy zatrudnieni, albo jakiś fajny kontrakt zostanie z nami podpisany, więc tutaj nie ma za bardzo miejsca na jakąś ideologizację, ani na pieniądze. To jest coś, co jesteśmy winni, jeżeli chcemy tę planetę zostawić w jakimś przyzwoitym stanie.
2: Ale z ciebie słaby jest jakiś tutaj, wiesz, wolnorynkowiec, biznesmen przez my. A czemu nie zarabiać na branży dziecięcej? Można robić dobre rzeczy. No nie wiem, czy mi ma przeszkadzać, że specjaliści od teletubisiów czy świnki, jakieś tam pierdziuszki, zarabiają przy okazji pieniądze sobie. Jak są pieniądze, to pojawia się lepsza jakość tych produkcji, myślę, nie? Jak pojawiają się pieniądze. A jeszcze o te materiały edukacyjne ciągu. Masz jakąś koncepcję? Tylko proszę zdjęć, bo tu dołączę jeszcze jedną osobę.
5: Nie się, bo ja myślę podobnie do potrzeby, więc no.
2: Okej, okay, dobra. To dodajmy może Błażeja. No, to jest rodzic świeżo upieczony.
4: Komunizm.
2: Komunizm.
6: Czekaj. Jedna...
2: No.
6: Muszę wyłączyć, bo mam... O, dobra, bo was podwójnie słyszałem, sorry.
2: No, a my cię słyszymy, jakbyś stał dwa metry.
6: Podwójnie was słyszy. Nie, no dzisiaj jakoś się nie donosi.
7: Ale... Ja mam pytanie do Błażeja. Słuchaj, tak na początek, na dobry wstęp, to tak wejdziesz z taką parą tutaj na antenę. Ile razy dzisiaj pieluchę zmieniłeś, jednorazówkę?
6: No ja dzisiaj w pracy byłem, także za dnia mnie nie było w domu, ale przed spaniem i tak dalej, no dwa razy.
7: No, to już coś.
6: No, tak na wieczór jeszcze uśpiłem, dziecko spać nie chciało do 11:00. Także dziecko zostało.
7: Stary, to jeszcze nie trzeba tyle się bawić z dzieckiem. Ja miałem ten sam problem do godziny 11, 12 to była norma. Ja miałem, mam patent na kąpiel, bo często jest tak, że dzieci nie chcą, nie wiem, twoje jeszcze jest bardzo malutkie, to jeszcze nie ma tego rozumku swojego, ale jak będziesz miało tak dwa lata,
6: to ma dwa lata.
7: Zobaczysz, już ma dwa lata? To już tak szybko?
6: No, za dwa miesiące.
2: Jaki temat się zrobił, jak spotkali się tutaj wujcio i tatulcio i... A ty ile masz? Dwa lata ma, a chodzi już?
7: To jest bardzo ważna rzecz. Jak będzie, jak Błażej będzie miał w obowiązku wykąpać córę, ty masz, tak? Też córę masz?
6: No przecież wykąpałem dzisiaj, nie położyłem spać.
7: No, ale gdyby była oporna, bo dzieciaki nieraz nie chcą i się wzdrygają i robią wszystko,
6: nie, nie. Moja wodę kocha i tam jak wodę widzi, to zaraz...
7: A, no to już lecz. Moja metoda nie jest, że tak powiem, ci potrzebna w takim razie. Nie, o tej porady ci nie muszę
2: kubkę
7: dawać.
2: A jaką robi? Brązową czy taką ciemnobrązową? To mnie bardzo ciekawi.
6: Zależy, co zje.
7: Nie mogę robić taką żółto-pomarańczową, wiesz, bo
2: Błażeja,
6: Błażeja, aż
2: się boję pytać o materiały edukacyjne dla dzieci, bo pewnie zaraz wystrzeli z jakąś czerwoną książeczką edukacyjną Błażeja.
6: Czytałem, to były dwie audycje temu, czytałem tutaj pierwszą książkę mojego dziecka, którą kupiłem pod tytułem Klasy społeczne istnieją. Bardzo ładna, tak, bardzo ładne wydanie, proszę, to hiszpańska książka tłumaczona na polski, z obrazkami kupiłem dziecku i jak będzie rozumiało już, co czytam, to nie poczytam, że klasy społeczne istnieją.
2: To
6: bardzo
2: jest ładne. Ciężko pracujący robotnik, nasz bohater wspaniały, dzięki któremu wszystko mamy, a to wstrętny burżuj z zębiskami, taki sparzuszkami.
6: A widzisz, Krawcze, jakbyś słuchał takiego radia, co się nazywa Nocne Radio, to tam był jeden taki komuch i całą tą książeczkę przeczytał, która jest bardzo krótka, na antenie. Także to jest w archiwum i nie jest, że burżuj. Nie, chociaż jest, czekaj, jest. Dojdźmy do tego.
5: Nie jest, ale jest.
2: Burżuj wysysa soki z narodu, który ciężko pracuje. I taka książeczka dla małego komunisty.
6: Nie, ale chyba najbardziej w książeczce jadą klasę średnią. To nie jest, że burżujów.
7: A powiedz szczerze, czy twoje dziecko będzie uczyło się z chińskich liter abecadła, bo jest tych znaków bardzo wiele, ze 40 coś tysięcy. Więc 100 lat się będzie uczyć, może nawet jeszcze więcej. Wiecie, z czego to jest?
6: Nie.
7: Koziołek matołek, zacytowany.
6: Nie, no matka ma ile? Moja małżonka ma 36 i już tam z 5 tysięcy zna, także nie jest tak źle, nie? No, ale nie, dziecko ostatnio a propos tych materiałów tak dalej, bo ono coś tam sobie do snu zawsze ogląda, bo to wiecie, takie czasy dziecko musi coś tam sobie poglądać, jakieś piosenki, ale ostatnio żona odkryła wyszukuje polskie stare bajki i dziecko sobie ogląda tam co, Polka Lolka, Reksia, Pomysłowego Dobromira, może raz stwierdziła, ale patrz, kurde, jakie te polskie stare bajki są fajne, one coś niosą. I tam nie wiesz, i najlepsze jest to, że nie mówią, nie? Dziecko może sobie oglądać, nie musi się skupić na tym, co mówią. I naprawdę, i ta kreska taka ładna, i w ogóle to kiedyś to
7: kurde robili. Ja mam całą szafkę takich bajek. Może
2: no już się nie chwal. Już się tu nie chwal.
7: Kaseta VHS mam, niestety.
2: Nieładnie się chwalić, tak. A słuchajcie, jak myślicie, czy taka bajka jak, nie wiem, Miś Uszatek ma szansę bytu i we współczesności? Czy to jest bajka, którą mogą jeszcze dzieci sobie normalnie oglądać? Bo jest taka strasznie nudna i dydaktyczna. Takie
0: pytanie szybkie do Błażeja. Błażej, z czym chciałeś do nas zadzwonić? Bo na pewno cię coś wkurwiło i chciałeś tak nacisnąć, a dzwonię, żebyś się do czegoś odnieść. A tu ci Etam cały czas mówi o pieluchach, o... Co?
6: A nie, mnie cisnęło. Uśpiłem dziecko, żona poszła spać. Ja sobie tutaj usiadłem w piwnicy, słyszę, rozmawiałem o materiałach dla dzieci. No to mówię, a jeszcze ktoś mówił, że u tego, co tylko bardzo nie lubię, jak on ma ten taki wielki biznesmen, co nic mu w życiu nie wyszło. Cybulski, o właśnie. Że był u niego i tam były jakieś konserwatywne treści dla dzieci. No to mówię, zadzwonię z niekonserwatywnymi treściami dla dzieci.
0: Okej, rozumiem.
2: Tak brzydko to, o Kamilu.
0: Tam pytanie zadał w ogóle... w sedno.
6: Ale nie, bo jak słyszę Zbyszek Cybulski, to mnie tak... Nie, Zbyszek? Nie, kurwa.
7: Wiesz co, ale jedną rzecz to ci mogę, Błażej, podpowiedzieć.
6: On mnie triggeruje, ten człowiek. Strasznie.
7: Jedną rzecz to ci mogę podpowiedzieć i to jest fajna rzecz na uspokojenie, na zasypianie, lepsze od czytania książek. Kup gdzieś na Allegro czy na eBayu, jak tam u ciebie bardziej prędzej, taki projektor Ania i trochę starych bajek na przeźroczach.
2: Zobacz, ty pierdołowaty jesteś, tam taki jakiś... pierdołowaty.
7: Ale to jest super sprawa. Wiesz, jaka to jest frajda dla dziecka? Nie, ty nie masz takiej kurde wewnętrznej, jak ja mówię o tym projektorze i bajka się na ścianie wyświetla, slajd po slajdzie się czyta tam te napisy pod spodem, żebyś sam tak sobie wyświetlił coś
6: nie,
7: na
6: no
7: ścianie.
6: My je puszczamy, bajki też na ścianie. Nie? Bo mam taki tablet z projektorem i tam.
2: Zestaw kino domowe a la PRL, to jest to,
7: ale to nie
2: czym
7: jest
2: powinniśmy
7: to
2: żyć.
7: Ale
6: nie, w ogóle polecam tablet z projektorem, świetna sprawa, to może naprawdę fajne.
4: Ja wam mówię, pójdźcie do jaskini i zacznijcie dziecka uczyć się malować byki na jaskini. To naprawdę, to jest kwintesencja rozdzielstwa.
7: Ja to zrobiłem, kochany, słuchaj stary, jaka to była dla niej frajda. Jak bum, cyk, cyk. Ja mam zabudowany korytarz, dodatkowe pomieszczenie.
2: I Pawlacz, nie zapomnij o Pawlaczu.
7: Co się stało? Zaraz wam opowiem. To właśnie te malowidła na ścianie. Jak zabudowali mi, a ściana jeszcze była ta sama, co na klatce, jeszcze nie było tapety, dałem jej pisać i maluj sobie po ścianach, po podłodze. Słuchajcie, jaka frajda dla dziecka.
6: No frajda.
4: A rozpłuliście brzuch mamuta?
6: Cały
7: nie,
6: dzień.
7: Ale wykopywaliśmy dinozaury. To znaczy, jest taka gra edukacyjna, to jest taki kamień, to można w Empiku kupić. I jest dłuto i młoteczek taki drewniany. I się rozkuwa i się znajduje tam części kości dinozaurów. A jak znajdziecie, to można to złożyć potem do kupy, szkielet cały. Super zabawka.
8: Czy to dobra, dzisiaj
4: ja tylko jeszcze się wbiję, bo będę się żegnał. Nie mój temat, więc nie będę się za bardzo wypowiadał. No, trzymajcie się z Panem Bogiem.
6: Zmienić temat. Potrzeba, jesteś mi potrzebny, bo chcę zmienić temat.
2: Za późno. No a ja wam opowiem ultra ciekawą historię. Wczoraj jak właśnie myślę,
6: ja mogę,
2: wyjdę sobie...
6: Ja mogę, mi się sąsiedzi pobili przed domem dzisiaj.
9: Co zrobili jeszcze raz?
6: Pobili się sąsiedzi. Tak.
1: Znowu ci imitanci.
9: Małżeństwo, tak?
6: Nie, czyści Niemcy, emeryci. Niemieccy emeryci mi się pobili przed domem.
9: Ale małżeństwo, koleś swoją żonę pobił, tak?
6: Nie, jeden sąsiad pobił drugiego sąsiada.
9: A, okej.
6: Okay. Jeden emeryt, drugiego emeryta.
9: No rozumiem.
6: I to, nie, no w ogóle myślałem, że ja sobie siedzę w robocie, tam coś robię. Żona pisze, ty, sąsiedzi się biją przed domem. Ja takich mam wrednych sąsiadów, co tam ciągle się przyczepią. Zresztą jedni i drudzy, nie? No to takie domki są szeregowe. No już tak na nim wkurwiony i ciągle się przyczepiali. Żona mówi coś tam z sąsiadami, niedobrze. Mówię, o kurwa, znowu. Znowu coś się tego mówi. Nie, mówi, biją się między sobą. A wyśmi filmik prześli. Ty ja pierdzielę. Niemieccy emeryci.
7: Sąsiedzi fame MMA. Kto wie, czy takich rozrywek nie będziemy mieć w przyszłości.
6: No, koleś takim brzuszkiem, nie na takiej w tej żonobijce, nie, ubrany. Drugi w takiej czapeczce czerwonej.
2: Ja no dobra, i zeszło na kolor dziecięcej kubki i na sąsiadów Włodka i Zbyszka, którzy się pobili.
7: Nie, no, ale to teraz właśnie do tej przyszłości
2: ja może
7: mówimy.
2: Oddam
7: nie wiem,
2: teraz
7: czy
2: głos
7: ale...
2: Kundradowi właśnie, który
1: to
2: może
1: ja
2: jakoś rzucić ciekawszy temat.
1: Temat na baśnie dla dorosłych. Mogę?
2: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, czy podejmiecie, ale chciałbym podrzucić temat baśni dla dorosłych. Otóż te filmy o przyszłości, ja bym podzielił na filmy, w których są my ludzie i jak my ludzie kształtujemy naszą przyszłość ziemską oraz filmy z istotami z innych planet, światów, galaktyk. To takie dwa główne działy. A kolejne to jest przyszłość dobra i zła. I teraz... O ile ja pamiętam, to w większości te przyszłości są przedstawiane jako złe. Nie ma filmów fantastycznych o dobrych przyszłościach. Co wy na to? Taki temat, żeby się ograniczyć do tego, że w większości to my, ludzie, sami sobie niszczymy i psujemy naszą przyszłość, a w tych dobrych filmach to obcy nas napadają i my się bronimy.
9: Kunrad, dwa zdania szybkie. Bo dużo jest nas na antenie, nie ma takich filmów, w której gdzieś jest jakaś obca cywilizacja, która jest podzielona, tak jak kula ziemska. Są różne cywilizacje na tej planecie, czyli z tego by wynikało, że gdzieś tam w przyszłości myśl ludzka jest taka, że się połączymy, że będzie jedna, że nieważne, czy obcy wylądują tak w Polsce, w Warszawie, w Pułtusku, w Moskwie, tak, czy w Nowym Jorku, to przede wszystkim, no to oczywiście to wylądują pierwszy raz. I w każdym razie nie będzie tak, że on tu się ktoś, jakiś władca przywita ziemi, a potem ten drugi mówi, a ty chuju, do nas nie pasujesz i tam zaczną strzelać czy coś. No to jest jedna uwaga.
2: Proszę nie używać wulgaryzmów na antenie, bo mi się moja piękna audycja skanceruje, już nie będzie uznawana za wspaniałą, kulturalną, mądrą audycję, tylko sobie ktoś włączy i usłyszy Grześka, jak tam, a chuj, kurwa, tam, i pomyśli sobie, pomyśli sobie, o, co, to ja czegoś takiego nie będę słuchał.
9: Druga sprawa, bo Kudrat, mówiłeś właśnie o... Kurwa, zapomniałem.
2: No to masz pecha. To Kunrad
9: odpowie. Oddaję głos.
1: Obcy i przyszłość dobra i zła.
9: Przyszłość dobra i zła, tak. No właśnie, to dokładnie. Dziękuję. No tu pojechałeś tak szerokim tematem, że wiesz, od Biblii dobra i zła jeszcze przed czasów biblijnych możemy sobie tak... To jest zbyt szerokie rozróżnienie. To musiałbyś bardziej zdefiniować, o co ci chodzi, ale mam nadzieję, że masz jakiś koncept, musisz chodzi bardziej zdefiniować.
1: Chodzi mi o to, że skoro nasi przywódcy już pobiliśmy argument ad Hitlerum, pobiliśmy tych nazistów, Niemców tam 80 lat temu i mamy już demokrację i nawet obaliliśmy tam Afganistan i komunę, no to wszystko powinno zmierzać w dobrym kierunku. No to dlaczego tego nie widać w filmach fantastycznych o przyszłości? Większość filmów o przyszłości jest tragiczna, zła, upadła, w związku z tym coś tu nie gra teraz. O to mi chodzi. I druga rzecz to te dystopiczne takie, że my sobie, nawet jak teraz wszystko idzie dobrze, to coś pójdzie nie tak w niedalekiej przyszłości i to się wszystko zawali. Do tego zmierzam, że nikt nie reaguje na message, na przesłanie filmów o przyszłości, że coś jest nie tak teraz z nami. Wszyscy idą do kina, nażreją się popcornu, idą, pogadają tak. Później w jakiejś audycji Nikt nie reaguje, nic z tego jakby niewiele wynika,
2: traktują to jako
1: że już przewidzieliśmy, że mamy bardzo marną przyszłość.
9: Też, no tak, dobra, to nie tak, każdy ma swoje, Kundrat, każdy ma swoje przemyślenia, to nie jest tak, że nikt nie reaguje, każdy ma w swoim życiu jakieś przemyślenia i na przykład pozbawi siebie tej możliwości wpieprzania tego oleju, zabijania zwierząt, bo na przykład obejrzał film science fiction, gdzie udowodniono mu tam według niego, że tych zwierząt nie musimy jeść i zacznie jeść tam marchewki i tak dalej. To nie jest tak, że ludzie są głupi, my mądrzy, nie? Czy ty mądry, a ludzie głupi? To nie jest tak. Każdy ma swoje refleksje na temat świata.
2: Błażej, to chciałeś też... jakoś skomentować?
6: Nie, bo mnie tylko tak śmieszy mi, że coś może pójść nie tak w przyszłości, nie? Ja chciałem przypomnieć, że mamy 2020 rok, nie? Już wszystko, co może iść nie tak, to idzie nie tak.
1: Błażeju, a może by zrobić jakiś crowdfunding, żeby nakręcić blockbuster o komunistycznej, dobrej przyszłości, na przykład, że Korea Północna wygrywa wojnę światową i zaprowadza komunizm na euroazjatyckiej tutaj
6: kontynentalnej.
1: I jest wszystko dobrze wtedy.
2: Kunradzie, a ty jesteś lewicowym mesjaszem, prorokiem, czy bardziej prawicowym prorokiem, mesjaszem?
1: Ja jestem, wiesz, no jest prawa noga, powiedz to, wzywam cię, Krawcze, wypowiedz tą maksymę właściwą mową. No.
2: Ale ludzie, panie, ja mówiąc odnośnie Kunrada, o lewej, prawej nodze, musiałbym wspomnieć o tej trzeciej, która tam się gdzieś dynda, a to nie przystoi proroku, temu proroku.
1: Ja jestem po środku, po prostu, ja jestem po środku, czyli biorę wszystko, co najlepsze z prawej nogi i wszystko, co najlepsze z lewej. Mnie interesuje nie jałowy spór, czy prawa jest lepsza, czy lewa, tylko optymalizm, ustrój optymalny, żeby nie kłócić się o szczegóły, tylko żeby ludziom było jak najlepiej i żeby to była cywilizacja sustainable, podtrzymywalna.
6: To na początek może zlikwidujmy narody.
1: Nie zgadzam się.
2: To jest
1: wbrew przyrodzie.
6: No nie, to jest bardzo zgodnie z przyrodą. Gdyby było... żeby wśród zwierząt były jakieś narody?
1: Tak,
2: ale może to się stać.
1: No, dokładnie tak. No, zobacz sobie, są milionami oglądane filmy na wideo o lwach, klanach lwów w Afryce, które się prowadzą regularnie wojny, bitwy, wygryzają się,
3: żeby walczyć o terytorium. Tam nie ma tak.
6: No i patrz, jakaś nie wyolowało.
3: Daj mi dokończyć, tak. O, to wasze stado lwów nie może złapać antylopki, bo jest susza, to przyjdźcie do nas, my oddamy wam nasze antylopy, polujcie i jedzcie ile chcecie. Na naszym terytorium. Nie, wygryzają, zabijają dzieci, lwice niektóre przejmują i zapładniają własnym nasieniem, żeby własne dzieci płodzić. Są wyraźne w przyrodzie narody i sztywne, że się wyrażę, skrajnie prawicowe reguły gry. Tam nie ma lewicowości.
6: No i dlatego w kosmos nie poleciały.
3: Proszę?
6: Dlatego lwy w kosmos nie poleciały.
3: No, ale mają całą sawannę dla siebie.
6: No, tak. Przyjdziemy śliwie.
10: To, co właśnie Konrad przytoczył, to jest tak zwany błąd naturalistyczny, czyli twierdzenie, że jeżeli coś występuje w naturze, to jest dobre. Uważałbym z błędami, jeżeli chodzi o argumentację.
3: Ja powiedziałem, że Błażej powiedział, że bez narodów, a ja powiedziałem, że to jest wynaturzenie. Ja nie powiedziałem, że
10: no
3: to
10: tak,
3: było dobre.
10: Czyli właśnie użyłeś błędu. Błędu naturalistycznego. No co z tego, że jest wynaturzeniem? Słowo wynaturzenie jest nacechowane negatywnie w naszej kulturze, więc jak najbardziej skrytykowałeś.
2: Mam pytanie tutaj do zgromadzonych. Pytanie brzmi, czy wierzycie, że może zaistnieć, czy jest taka opcja w ogóle, że świat pod tytułem Świat bez wad, nie wiem, świat z piosenki Michała Wiśniewskiego, który śpiewa żadnych granic, żadnych flag, nie ma głupich waśni, nie ma różnych ras.
9: Ja się wypowiem, bo tu panowie skoczył sobie do gardeł. Mam szybkie dwie tezy, dwa zdania i oddaję wam głos. Pierwsza teza jest taka, że moim zdaniem Ciąg Bolunga jednak wyważył sobie piwo, zatruł się i umarł. Zadzwonił do nas duch Ciąga Bolunga, który nie żyje, bo jest na antenie od 2 godzin i chyba 6 razy zabrał głos, w którym po parę zdań powiedział.
2: Chyba zostałem
9: i
2: zdany.
9: Ten duch jest jeszcze nieśmiały. To jest pierwsza teza. A druga teza jest taka, że państwa narodowe wyginą. Oczywiście, że zapieprzone tam 500-1000 lat nie będzie, nic nad śladu po tym nie będzie. Oczywiście, że tak, no to jest normalne i to jest proste. Jednak ludzie w swoich grupach muszą mieć jakby takie minimum, żeby egzystować, muszą mieć takie minimum tej pewności siebie, takiej, jak to się nazywa, żeby żyć,
7: kurde, poczucie bezpieczeństwa.
9: Dokładnie, dziękuję. Poczucie bezpieczeństwa. I właśnie to daje naród teraz i stopniowo się to będzie rozkładać na poziomie wiosek, miast, tak, tych województw i krajów. I to jest bardzo fajny temat i fajnie, że ludzie z tych różnych części świata do siebie przenikają i to jest bardzo, bardzo fajne, jak najbardziej. I jednak nie można tak wszystko tworzyć nagle, tak jakby w cudzysłowie lewacy chcieli, Błażej. bo to jest nagle szok kulturowy i tego nie można tak zrobić, bo człowiek jest jednak taką małpą, którą tak nie można
2: skracamy się troszkę.
9: Do rakiety i no, dziękuję.
6: W dwóch przykładach może takich, to państwa narodowe zanikają z mojego własnego podwórka. Bo ja sobie żyję tutaj, wiecie, jak Schengen powstało, a jeszcze nawet i wcześniej tutaj, bo i była Unia Beneluxu i tak dalej. No ale te wszystkie walczące ze sobą narody wcześniej. Jak pootwierano te granice, no bo między Polską i Niemcami to nie widać, bo mamy tą rzekę i takie nie za bardzo zaludnione tereny między sobą. Ale tutaj jak te wioseczki, tak wiecie, nie ma żadnej naturalnej granicy między nimi, tylko po jednej stronie jest, jednej stronie drogi jest Holandia, po drugiej stronie Niemcy i to dużo takich jest dróg tutaj, czy Belgia z drugiej strony. To naprawdę się
7: to
6: tak...
7: To też tak jest.
6: No, tu się tak poprzenikało to, że naprawdę, Holendrzy żyją z Niemcami, Niemcy z Belgami, Belgowie z Holendrami i tak dalej. Tutaj na tym pograniczu już nie ma najmniejszych szans, żeby, no teraz jak przyszła pandemia, no to Belgowie zamknęli granicę, to chyba jedyni, którzy tu chcieli zamknąć, no zamknęli, no to naprawdę już się ten, jeździły jakieś lotne patrole i musiały tych ludzi naprawdę ścigać gdzieś tam po polach i tak dalej, bo ludzie przez pola jeździli, bo tańszy tytoń jest z Belgii, to Niemcy. Niemcy to nie jest taki, wiecie, do końca poukładany naród. Oni tam wziął suwa, przejechał przez pole do sklepu, bo musiał sobie tańszy tytoń kupić.
2: Także takie jakaś nowa persona.
7: Ja dzisiaj takich spotkałem. Matka z dzieckiem po niemiecku gadali, ważyli sobie w Carrefourze na wadze ten. I tak z tego, co zrozumiałem, a ja niemieckiego nie znam, to z Pasewalku. Ona coś tam mówiła, że coś tam hause, Pasewalk.
6: No ja do Pasewalku jeździłem po piwo, jak mieszkałem jeszcze w Szczecinie. Także to już się tak poprzenikało tutaj, że już nie ma najmniejszych szans. I to jeszcze wszyscy mówią we wszystkich językach. Także jak spotkasz Belga, to on będzie mówił i po niemiecku, i po francusku, i po holendersku, Holender po niemiecku, po francusku. To wszyscy mniej więcej znają parę takich, wiesz, sentencji, żeby się dogadać, się dogadują między sobą, nie?
2: Na czacie Radio Anarchia, który się objawił nam tutaj taki nowy jegomość, persona, osoba, no, zaintrygował mnie nick Radio Anarchia, może konkurencja jakaś radiowa, odnosi się tutaj do Błażeja chyba, pyta, i oczywiście to cię cieszy jako tak zwaną lewicę. Nie wiem, którego to wątku konkretnie dotyczyło.
6: Nie, to jest, wiecie, fajne, jak zanikają, bo tu te granice naprawdę tutaj są, przynajmniej jak tu mieszkam, to widać, że one są naprawdę sztuczne, nienaturalne i niepotrzebne, bo ci ludzie się tu tak mieszają i największy problem to jest tylko z urzędami podatkowymi, bo ludzie by tak poprzemieszali, mieszkają wszędzie i nikt nie wie, gdzie podatki ma właściwie płacić. No a dzisiaj jeszcze tak jak przypiątkowo, no to oczywiście. Bożeju,
3: ja bym chciał kontrę tobie.
6: Chciałem tylko skończyć ten, bo dzisiaj przy piątku mamy taką tradycję, że sobie siadamy, jak jest lato, to tak przy godzinie 15 czy 14 siadamy sobie na zewnątrz biura, jakieś tam piwko zawsze się znajdzie, siadamy, piwko pijemy. No i przyszedł jeden projekt menadżer Niemiec i się próbował z nami po niemiecku dogadać. No wyszło się, że w naszej firmie, która jest czysto niemiecką i w Niemczech, się po niemiecku ciężko dogadać. Trzeba po angielsku langua franca, bo siedział jeden Nikaraguańczyk, ten Hindus, jeden Murzyn, ja Polak, jeszcze jeden z Australii koleś i tak dalej. Właściwie to było gro inżynierów, którzy tam coś budują. No i to tak jakoś, kurde, te granice jakoś nie mają takiego znaczenia w moim życiu.
2: No okay.
6: I uważam to za coś fajnego właśnie, że ci wszyscy ludzie się tak integrują i już zapomnieli, że w ogóle te granice istnieją.
2: No i dobra. Okej, panowie, może jeszcze na koniec Kunrad, bo powoli kończymy audycję, godzina 12 za niedługo. Kunradzie, chciałeś coś powiedzieć, nie? Jeszcze.
3: No to jest osobny temat do wielu audycji, wielu sporów i debat. Ja tu się z Błażejem stanowczo nie zgadzam, że era narodów to jest przeszłość i zanikają granice. To jest absolutnie nieprawda, bo właśnie teraz, w tych dniach, pałami się mordują Chińczycy i Hindusi o kawałek granicy. I państwa narodowe, to, że rozpada się narodowo Europa i ulega, narody Europy ulegają samozagładzie, to nie znaczy, że na świecie, na reszcie planecie narody i państwa narodowe tracą na znaczeniu. Przykładem, państwo Izrael, państwo Chiny, państwo Kazachstan i tak dalej, wszystko jest oparte o kryterium narodu. Proszę?
6: Ani Chiny, ani Indie nie są państwem narodowym.
3: Są, dokładnie. Są. Tam nie ma mentalności, że nawet każdy sobie przyjedzie i może sobie robić, co chce, wybierzemy sobie Murzyna na burmistrza Pekinu, a muzułmanina na burmistrza Szanghaju.
6: Nie ma takich firmy, jest trzech Hindusów i oni rozmawiają po angielsku między sobą, bo oni nie mają wspólnego języka.
2: No dobra, skoro jest spór w tak elementarnych tutaj sprawach, czy to w ogóle jest państwo narodowe, czy nie, to niestety nie będzie już za bardzo możliwości dzisiaj, żeby ten temat tutaj wałkować i żeby go rozwijać i żeby się wykłócać.
6: Mogę tylko ogłoszenie parafialne?
2: Dobrze, tylko się pożegnam. Trzymaj się, Kunradzie, dzięki ci za wizytę na antenie.
3: Pozdrawiam.
2: Hej, hej.
3: Miłego weekendu.
2: Wzajemnie, tobie też.
6: Ja chciałem tylko parafialne ogłoszenie.
2: To proszę.
6: Radiowe.
2: Bardzo. Proszę bardzo, myślę, że to dobry moment.
6: Także w środę, bo może tam trochę zanudzałem ostatnią audycję historycznie, także stwierdziłem, że już kompletnie zanudzę naszych słuchaczy i będzie o II Rzeczypospolitej, o sanacji i czemu to się skończyło klęską. Także znowu będzie historyczna audycja.
2: Spoko, wiesz co, myślę, że w dobrym kierunku to idzie, byleby było mniej
6: ja miałem 20 stron notatek i mnie trochę kolega, który zadzwonił, też mnie trochę wypił z rytmu, on się pyta, po co żyjemy.
2: Ale słuchaj, musisz koniecznie zrobić coś z tym, że każdy, kto do ciebie dzwoni, brzmi jak pedofil z kroniki kryminalnej.
9: Dokładnie, Krawiec, ja się czułem jak pedofil pięciokrotnie, bo chyba pięć razy dzwoniłem do audycji Błażej właśnie na Skype'ie, fajnie się gada i dzwoni Szymon, tak, i mówi, no, czy ty historycznie jesteś, czy nie jesteś, czy twoja historia może ci powiedzieć o tym, czy nie jesteś, ale jeśli twoja historia, to co jest twoją historią, czy historią jest ta definicja książkowa, czy ty masz własną definicję historii i jak ty się odnajdujesz tą definicją i zaczyna tak pierdolić, Błażej, a to ja panu podziękuję, bo nie znałeś Błażej, tak, Tomasza?
6: No tak średnio, no. No, wtrącił mi się i tak w ogóle nie, myślałem, że coś powie na temat.
2: Ale Błażej jakoś tak sprawnie załatwił sprawę z Tomaszem.
9: Tak.
2: I powiedział Tomaszowi po prostu krótko i na temat. Słuchaj, no taki jest temat dzisiaj audycji. Jak chcesz coś powiedzieć, to bardzo proszę. Jak nie, to dziękuję. Do widzenia. Już, ich może tak trzeba.
6: No, ale jak mam się odnieść do
2: tego? Bardzo dobrze.
6: Cały tydzień robiłem notatki po nocach i się trochę, wiesz, starałem przygotować, żeby coś tego.
2: Dokładnie.
6: No i nagle, no.
9: Czemu w ogóle o Tomaszu wspominam? Dlatego wspominam, bo Tomasz brzmiał bardzo dopiero po kilku słowach, zdaniach, tam dwóch, trzech zdaniach, załapałem, że Tomasz dzwoni i że słychać gościa inaczej. I sobie przewinąłem na drugim kanale, tam, znaczy słuchałem na komputerze, na telefonie sobie włączyłem, przewinąłem rozmowę, kiedy ja dzwoniłem i patrzę, no ja też brzmię bardzo źle, no inaczej, tak, no, takim grubym basem.
2: To jest przykład tego, jak można elaborat cały i opowieść i sagę tutaj przedstawić, to co można jednym zdaniem powiedzieć, nie? To Grzesiek jest mistrzem w tym. Ale to może to jakiś plus, bo może dzięki temu barwnie zdaniem niektórych opowiada.
9: Tak, czyli co? Za grubo mówił, tyle mogłem powiedzieć, sorry.
6: Nie, no to potrzebuje potrzebę, bo chyba to jest jedyny, który nadaje z Maca i on może wie, co to za bug siedzi.
2: Tak.
9: Błażej, mam pewną teorię.
2: Za grubo mówił, to dobry był. No.
9: No bo ja mam Zooma, dyktafon podpięty jako interfejs do mikrofonu i gdy pierwszy raz łączę się do Skype'a, no, to znaczy słucham wszystko, muzykę jaką włączę, czy radio, czy cokolwiek, to mam właśnie taki podobny bas. Ja muszę zrobić reload, jeszcze raz Skype odpalić i wtedy działa. Jakby dwa razy muszę
2: coś
9: tego
2: tam z tymi hercami.
9: Nie wiem, czy to twoje, może to nie, w ogóle nie te klimaty, to tylko tak z mojej strony taka sugestia.
2: Moim zdaniem
6: syfon, za którego zapłaciłem całe 60 euro i no. A wcześniej chyba działał dobrze. Jak nie zapłaciłem, to działał. Jak zapłaciłem, to
2: coś jest na... Ja wiem, co tam u ciebie, Błażej, jest. Coś jest na poziomie konfiguracji Skype Open Broadcaster. I tam jest jakaś niekompatybilność... Nie, żadne kabelki. Jest niekompatybilność 44 Hz z 48, trudne słowo, kiedyś to przerabialiśmy gdzieś tam na jakimś innym polu. Stąd są te, nie tylko, że jak pedofil brzmi, o, tam, kurwa, to się strasznie tego słucha, bo to działałem ze środowiskiem nocnego radia przez wiele lat. No kurwa, jak skromnik kliniki kryminalnej, jakiś pedofil, kiełbasa, kiełbasa dzwoni.
9: Jeden do jeden pedofila.
2: Może... Co?
6: Nie ściągam Skype'a bezpośrednio, tylko ściągam go właśnie przez tego zasranego syfona, nie?
2: Coś tam na poziomie może tego syfona, faktycznie. Spróbuj...
6: Ile ma Skype? Mówię 40...
10: Znaczy zależy, jak masz ustawione.
6: Albo... Mam dwa ustawienia, 44, 1 i 48.
2: No to właśnie musisz to zmienić. Na 99% to musisz to zmienić. Na to drugie. Żeby było wszędzie to samo. No.
7: To wtedy nic nie.
2: No zresztą jak miałeś na innym, to zmieni i będzie działało. Po prostu to zrób.
6: Po prostu zrobię to.
2: Nie może być takiej audycji, że jak pedofil dzwoni. Potem będzie, że nocne radio ma związki z Zatoką Sztuki.
7: 100 oznacza jakoś CD, a 48 oznacza jakoś DVD.
2: No, to właśnie
6: zmieniłem
2: etam
6: na 48,
2: kiedyś...
6: już nie tak.
2: No i dobrze, i tak ma być. I czemu dopiero teraz? Co to ma znaczyć w ogóle?
6: Bo ktoś poruszył temat herców i to byłeś ty właśnie teraz.
2: No bo ja mówię, że wiem, co to jest. Nie ma co tu mędrkować. Dobra, panowie,
6: ja się znam na betonie, na stali, nie na elektronice.
2: Jako, że powoli się żegnamy, oddajmy Ciągowi głos, żeby coś jeszcze na koniec nam powiedział. Hej, hej.
10: Yes.
2: Hej!
10: No, pożegnam, że hej, no co mam więcej powiedzieć? W ogóle tylko śmiechłem, jak Błażej się zareklamował, że ponownie za nudzi. No typowy komunista, zero w ogóle jakiegokolwiek tutaj zamysłu w reklamie, nie?
2: Come on, no, okay. Come on, okay. Przytuliście? Przytuliście, come on.
10: Co?
2: Come on, przytuliście? Ciągu, powiedz, przytuliście, come on.
10: Ale po co?
2: Ja staram się tak Kubę trochę naśladować z Ameryki. Nie wiem, czy mi wychodzi.
10: Nie wiem, nigdy mi nie proponował, żeby mnie przytulić.
2: Ups, to chyba tylko...
9: Kuba, to rasistowski oskarżyciel mniejszości w ogóle. To ja nie wiem, czy do niego już dzwonić w ogóle, nie się boję. Ciebie pominął?
10: Widzisz.
7: Ja wam wyjątkowo powiem, że cieszę się.
9: To nie może się odbyć bez reperkusji.
7: Wyjątkowo cieszę się, że kończy się audycja, bo jak pewnie słyszycie w tle, mam tutaj już więcej młodych kobiet w domu, które właśnie zaczęły piec i gotować i mają jakieś wino. Jakie macie wino? Białe czy czerwone?
11: Grzańca,
7: czerwone pewnie.
2: Piec i gotować o 12 w nocy?
9: Uwierz mi, że wolelibyśmy słyszeć młode kobiety niż ciebie. Niestety nie słyszymy ich.
2: Coś tam przebija piąte przez dziesiąte, ale czemu jest gotowanie i pieczenie o 12 w nocy?
7: No bo przyszły właśnie z marketu z winem i z jakimiś przysmakami. No,
2: chyba jakaś impreza
7: Obawiam
2: jest.
7: Się, że tutaj...
2: Chyba jest jakaś impreza.
6: Otwarcie markety o 12?
7: Jak to do pracy?
6: Jak macie otwarte markety o 12? Polsce?
7: No my mamy całą dobę tutaj otwarty ten market, jeden koło nas jest.
6: Jezus,
7: mówię
6: Maria.
7: O tym, tutaj wszyscy są ciekawi na radiu, że w Polsce jest otwarty market całą dobę. No,
6: nie
7: całą
6: macie
7: dobę.
6: W ogóle szacunku dla ludzi pracy tam.
2: Dobra, bo znowu ale mi audycję tu rozciągacie. Znowu mi audycję rozciągacie, a ja nic z tego nie mam. Ja nic z tego
6: ja
2: nie
6: ostatnio
2: mam.
6: Ostatnio musiałem siedzieć do 24:30, a szedłem do pracy następnego dnia. O.
2: Gwarantuję wam, że on też nic z tego nie ma.
7: Idzie do pracy.
11: I to nie jestem ja.
7: I to nie jest Karolina.
2: Karolina też z tego nic nie ma.
7: No.
2: I Etam też z tego nic nie ma.
7: Ja nic z tego nie mam. Ja tutaj będę miał za chwilę smród pieczonych frytek przez całą noc.
2: Grzesiek bo też nic z tego nie ma. Co nie, Grzesiek? Coś na do widzenia.
9: Na do widzenia zapytanie mam, ma ktoś jakąś platformę, ktoś powinien coś z tym zrobić, że krawiec ucieka, ma ktoś jakąś platformę alternatywną, żeby się spotkać jeszcze popierdolić?
7: Ja mam, www.hitbox.com/etam.
9: Kurwa, wątpię, czy to zadziała.
2: Ja też, bardzo wątpię.
7: Jak nie zadziała? Działa, tylko że...
6: Ma się Teamsa?
2: Tylko musisz mieć zrutowaną, przerobioną z przelutowanym chipem komórkę Duji, na której zainstalujesz taką specjalną przeglądarkę. To jest, jeszcze z czasów Amigi ona jest kontynuowana, to jest przeglądarka, która grafiki nie wyświetla. I parę innych rzeczy musisz zrobić, to sobie możesz Etama posłuchać. A jak wolisz tak włączyć, żeby działało, to do Enkiego być może można wpaść, zaraz zobaczę, czy nadaje coś...
12: A tam weź, bardzo cię proszę, na nocny radio na czas po prostu wyślij link, dobra?
6: Nie, odpalcie tego Outlooka, co zrobimy na Teamsie.
2: Jest u Enkiego audycja i nazywa się Veni Vidi Wytrzeźwiałem przez V.
7: Nie wiem, czy widzicie, właśnie tutaj coś się piecze i gotuje na jedno, na piekarnik i na te.
11: O, są warzywa. Wiem, że tutaj masz tylko słowa warzywa, bo to jest tylko, nie wiem, jakieś...
2: Jak ładnie posprzątana kuchnia, widać kobiecą rękę.
7: Nie, tą z kuchni to ja sprzątałem.
2: Strasznie słabo Karoliny słychać. A szkoda. A jeszcze większa szkoda, że słabo widać.
7: Dobrze, nie pokazuję. No niestety tutaj dostałem zakaz od córki.
2: A czyje
7: muszę
2: to,
7: się słuchać, bo...
2: A czyje to stópki tego? Seksowne tam były?
7: A to koleżanka Iza tutaj siedzi.
2: Ups.
6: A ja mogę wam pokazać moją piwnicę.
12: Nie. Uważaj. Izy stópki są ładniejsze niż twoja piwnica.
6: A nie wiesz, kto jest w piwnicy?
12: Izy stópki są ładniejsze niż twoje stópki.
6: Nie wiesz, kto jest w mojej piwnicy?
2: Pokaż Błażej stópki.
6: Nie. Już wolę żonę.
2: Nie, wstydzi się, widzicie jaki. Wstydzi się.
7: A Chinki mają bardzo drobne stópki, to prawda.
6: No, moja żona ma nosi 34-35.
2: Są pozdrowienia, więc przekazuję. Dziad Borowy pisze pozdrowienia dla pań gotujących i piekących, czyli tak...
7: Macie pozdrowienia od słuchaczy dla pań piekących i gotujących.
2: Adwokat
7: nie
2: złośliwie...
7: Nie wiem, czy usłyszały.
2: Adwokat złośliwie tak tu zagaduje. Krawiec ucieka na teoryję. No, mógłbym pozostać, ale jestem bardzo niepocieszony. Dzisiaj tylko dwa donejciki, tak skromnie, to chyba sobie pójdę. Chyba już...
6: jak ci dorzucę, to zostaniesz.
2: Nie śmiałbym brać od ciebie, jak ty jeszcze mi tu pracujesz.
6: Panie, parę szekli mogę dorzucić.
2: O nie, panie Błażej, bo potem ja panu będę krewny te szekle, a pan dla mnie pracujesz. Ja nie wiem, czy pan mi rachunek nie wystawisz za to nadawane.
6: Aj, panie,
13: dzisiaj
6: jak
13: 20
6: jest
13: czerwca,
6: biznes,
13: słuchajcie, Europejski Dzień Słuchacza Radia Internetowego. I mam takie marzenie, żeby z tej okazji, jak włączymy teorię chaosu, zadzwonił tam krawiec.
2: Idź pan w chuj z takim żartem, panie Drozda. Idź, spietrzaj pan z takim żartem, panie Pieprzak.
12: No, Strasburgerem zajechało tak ostro.
6: Ty, ale czemu w tych... Masz krawiec jakiś ten problem z tymi donatami, nie?
2: No, ja nie wiem, co to się dzieje, że
6: no bo
2: słuchacze...
6: Otworzyłem te donaty proszę pana...
12: Wszyscy pracujemy, żeby
2: nie przerywajmy sobie, dobrze? Sprawiamy się nie przerywać, bo ostatnio tak jakoś każdy każdemu przerywa, więc cierpliwości trochę. Przeszliśmy na tryb, gdzie sobie krótkie wypowiedzi wstawiamy i sobie robimy bekę i sobie żartujemy i gadamy w trybie luźne gadki, więc myślę, że trochę cierpliwości, panowie, trochę cierpliwości, trochę savoir-vivre.
6: Przepraszam, otworzyłem donaty i mam problem, bo jest wybór waluty.
2: Najlepiej w złocie.
6: No właśnie, ale właśnie nie ma tej takiej najlepszej waluty.
2: Najlepszej.
6: Której mam wszystkie oszczędności, no nie ma jej.
2: Która to jest najlepsza? Która to jest najlepsza waluta? Strzelajcie.
7: Baksy.
2: Baksy, króliki baksy, rzekł Etam.
6: No nie ma, są złotówki, jest euro, jest GBP, USD, a NSI nie ma, NSL nie ma. No i
7: to może ja spytam się kobiet, może one będą wiedzieć, jaka jest rezerwowa waluta na świecie. Ciekawe, czy absolwentki średniej szkoły będą wiedzieć. Zadam wam pytanie, takie radiowe teraz, będziecie w radiu. Jaka jest rezerwowa waluta świata? Waluta.
11: No, dlatego ja się nie wypowiadam na temat, na który nie mam pojęcia, bo tam gadasz takie bzdety, ja nie wiem. Co miałam
7: być? Iza, twoja kolej.
11: Nie wiem.
7: No? Co może być rezerwową walutą świata?
11: Diamenty.
7: Nie! Dolar amerykański, no.
6: No nie, to jest, ale...
7: Nie zdacie matury.
11: Nie wiem, kurwa, nie wiem, może Mickiewicz pisał w swoich wierszach i książkach. Bo to się, tak jeszcze mogę powiedzieć, kurde.
7: Dobra.
11: To był
7: eksperyment socjologiczny. Nie spodziewałem się, że się zdenerwujecie. Tylko, że udzieliliście co najmniej nieprawidłowej odpowiedzi.
2: Charakterystyczny głos i sposób mówienia.
7: Ale tutaj...

0: Radio puszczana. Trzymaj się ciągu, zmykasz, tak?
1: Tak, tak, idę spać.
2: Trzymaj się ten tam, nie wiem, daj znać, kiedy ten pogrzeb ciąga, bo Lunga będzie, duchu ciąga.
1: Jezu, co ty z tym duchem, kurczę?
2: No bo zadzwoniłeś i w ogóle nic nie bierzesz.
1: No nie, bo jak jest dużo osób, tematu. To ja staram się ludziom miejsce dawać. No ja jestem zbyt uprzejmy, to jest mój problem.
2: No chyba tak, chyba tak.
1: Ja muszę się nauczyć tego, żeby nie być aż tak uprzejmym, więc... No dobrze,
2: coś,
1: hej.
2: Coś w tym siedzi.
0: No trzymaj się. Hej, hej. No i nie bądź za grzeczny, bo cię zjedzą. A na czacie, co na czacie? Na czacie najlepsza waluta, boliwijskie peso. Taka propozycja jest od Vantasta. A nocny ciś schoroszczy chyba pisał, że dupa to jest najlepsza waluta. Przepraszam, mi się odbija, się zapowietrzyłem. Najlepsza waluta...
3: Bolbary są dobre, bo z nich torebki robią dla kobiet.
2: A to ja mam teraz breaking news.
0: Dajesz.
2: Blink nie działa. Ja tu się mocuję z tym, żeby wysłać donata.
4: No właśnie. Mam.
2: I nie działa.
0: Coś się popsuło.
4: Nie działa, dobra, wpisuję kod, bo mam. Okazało się, że mam jeszcze.
2: DotPay nie działa, to może spróbuję przez inną platformę.
0: A ja od ciebie, Błażeju, dostałem donejciki. Już i to nie jeden raz. Przychodziły na PayPola zawsze.
2: Już trzy razy próbuję, tu się przez Blink spróbuję, ale tu się mocuję.
4: Dobra, dostałeś.
3: To jest właśnie ten reset, o którym się zaczęliśmy.
0: Zerkam sobie tutaj na PayPala.
4: Nie, czekaj, nie, na PayPala ci wysłałem, czekaj.
0: Dobra, spoko, to jak tam dojdzie, to się zapoznam. Czemu nie został odczytany donate, na przykład na Tip and Donation? Widzę, że ma status czerwony, czyli nie został. A ja go odtworzę wajchą, powiedzmy, tutaj kliknę na... Pach, zrobię pach w klawisz i co? I on się odtworzy wtedy też, nie? Coś się ogólnie nawalają dzisiaj platformy chyba donate'owe.
3: Mówię niektórzy... wam, żeby zerowali wam konta.
4: Ej, wpisałem kurwa PIN, który używam od zawsze, trzy razy i mi zablokowało Blika. Kurwa, coś się
3: zmieniło. Mówię wam, reset jest systemu kurwa, właśnie, jesteście świadkami. To się w piątek zawsze robi w nocy.
0: Ty weź nie strasz, kurde, bo to się dziwne rzeczy dzieją.
3: Ja wszystkie nic nie pieniądze działa. Wypłaciłem z banków, nie mam w bankach żadnych.
4: No kurde, chciałem ci 200 wysłać i chuja, nie idzie.
0: O kurde.
4: Zablokował mi się cały telefon, no shit.
0: Musisz zadzwonić teraz na infolinię chyba, nie? I się odblokują.
4: Bo... Ja przedwczoraj zablokowałem konto rodzinne, że ona jest na mnie bardzo zła.
0: W mordę.
4: Wiesz co, bo najgłupszy system zabezpieczeń to ma chyba ING tutaj w Niemczech i się zalogowałem jakoś tam i chciałem dodać drugi telefon do potwierdzania tych transakcji, nie? No i przy dodawaniu skasowałem jeden i mi wyskoczyło, że musisz zamówić kody tam do domu. Wszystkie są zablokowane telefony. Tak mi wyskoczyło. Dobra, a teraz mi się zablokował iPhone i chuj. I 200 gdzieś poszły, nie wiem, gdzieś. Dobra.
3: Dlatego nigdy nie podawajcie telefonu w banku.
0: Także widzicie, jesteście świadkami resetu. Czekamy na doniesienia.
4: Krawiec,
0: czekamy.
4: Moje 50 euro, gdzie jest?
0: No chyba nie zostało w końcu wysłane, nie? I tam sobie...
4: No, ale mi się telefon zablokował teraz.
0: No ale 50 euro jest, no to wiesz, nie zginęło.
4: Ale nie wiem gdzie. Nie, z konta ściągnęło.
0: Ściągnęło?
4: Ale telefon się zablokował.
0: Ale a z konta ściągnęło? Niemożliwe. To...
4: Nie, teraz nawet nie mogę na koncie zobaczyć.
0: No do mnie nie przyszło.
3: Rzeczywiście Błażejowi ściągnęło, a Krawcowi zablokowało.
0: A to jakieś dziwne akcje mogą być pod tytułem, że teraz tych 50 euro nie ma ani Błażej, ani ja. To kto w takim razie? To kto?
3: No rozdadzą biednym, takim jak ja, bezrobotnym.
0: NWO przejęło pieniądze.
4: Ty, Krawiec, ale w ogóle jak zawsze do ciebie wysyłam jakieś donaty, to zawsze to jest opóźnieniem przynajmniej 2 godzin.
0: Aha,
4: nie wiem czemu.
0: Aha, no to pewnie przyjdzie za 2 godziny w takim razie.
4: No nie, no to teraz to chyba nie przyjdzie. Nie, to wtedy mi przychodziły potwierdzenia, a teraz mi się zablokowała aplikacja banku w ogóle. No,
3: gdzie co, ja tak? Mam na szczęście sprzęt z demobilu. FBI, zaraz sobie coś sprawdzę.

0: Dobra, to jak sobie sprawdzisz w międzyczasie, to ja coś powiem. Wszyscy ślą, sprawdzają system i tak krawiec pójdzie spać, tak nagle pę, pę, pę, pę, pę, pę, pę, pę, pę. 5000 złotych. Nie. Ludzie wysyłali, bo chcieli sprawdzić sprzęt, a był tylko przez godzinę niesprawny.
1: No nie, no ja raczej tu mam wgląd w takie rzeczy. Tak czy owak, dziękuję dzisiejszym sponsorom audycji Marcinsowi, kochanemu i Mirkowi akuratnemu. Jeden i drugi to akuratni słuchacze. No i dzwoniącym też serdecznie dziękuję za udział w audycji Etamowi. Cześć Etam, trzymaj się.
2: Cześć, jeszcze sprawdzam, poczekaj, czy mnie nie wyłączaj.
1: No dobra, to tam jeszcze sprawdzaj. Grześkowi, trzymaj się Grześku.
0: Dziękuję, trzymaj się, hej, trzymajcie się.
1: Cześć, cześć. I Błażej, nie wiadomo właśnie, czy nie powinienem go nazwać niedoszłym sponsorem, czy sponsorem dzisiejszej audycji, bo ważą się losy. Błażej, on poniósł ofiarę, on ma zablokowane teraz bankowość, wszystko, żeby wysłać z tego radia.
3: Kurwa, zablokował, ale nie, naprawdę, ja bez kitu mówię, zablokowało mi bankowość na polskim koncie, a tam jeszcze miałem jakieś resztki oszczędności i chuj, nie ma, zablokował. Please try again, or call center.
1: Jakby ci brakowało na jakąś na żywność czy coś, to daj znać, ja wyślę jakąś kiełbasę. Coś.
2: Aprykasz.
3: A nie, to macie jakieś czwapci ci?
1: Czy co mamy?
3: Czwapci ci.
1: Nie wiem, co to jest.
3: A, takie serbskie jedzenie. No to zablokowałem już drugie konto w tym tygodniu.
1: Nie martw się, zadzwonisz, musisz na infolinię, oni cię tam zweryfikują i ci odblokują.
3: Tak, tylko zawsze jak dzwonię na tą infolinię, to zawsze mnie pytają o jakiś telepin, który, bo ja tam dzwonię raz na rok i zawsze po tym roku już tego telepinu nie mam, bo zapisałem go gdzieś, no i nie ma go.
1: No to trzeba się do oddziału przejechać, nie ma wyboru chyba w takim razie.
3: No, najbliższy oddział mam jakieś 750 kilometrów ode mnie.
1: To jakieś brzmi jak dowcip trochę, ale nie wypada się śmiać.
4: Mam już pewne newsy. Otóż rekordowa waloryzacja ZUS, więc pod to mogli zablokować. I 3 razy po 1400 zł dla bezrobotnych przez najbliższe 3 miesiące. No i nie ma nic tutaj, żeby banki przez to musiały upaść.
1: KGB Rut ciekawą rzecz napisał. Zawsze w piątki od 12 do 1 banki prowadzą prace serwisowe.
4: To też może być tak.
1: No nic, panowie. No mam nadzieję, że historia się dobrze skończy. Trzymaj się, Błażeju. Dzięki za wizytę na antenie.
3: Również i zapraszam w środę.
1: O 21.
3: Jak mi odblokują konto, bo inaczej z głodu umrę. Dobra.
1: Trzymaj
3: się. To miłego.
1: Hej, hej.
4: No jeszcze hej. Możesz iść na szaber, także to jest jeszcze taka możliwość.
1: No to co, Etamie? Trzymaj się też.
4: To też lecę. Lecę poszabrować trochę, jak nie będzie co do gara włożyć, nie? Trzymaj się, hej.
1: Hej, hej. No, a po której stronie wy staniecie, kiedy będzie trzeba? Kiedy się zrobi naprawdę źle, kiedy nadciągną jeźdźcy apokalipsy, czy będziecie szabrować, czy będziecie leczyć innych, nie wiem. No, różne tematy dzisiaj, ale takie apokaliptyczne, trochę dystopijne na początku bardziej, potem tak o społeczeństwie, no o grach trochę, o filmach, myślę, że standardowo, nocno-radiowo i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia ani niespodzianki. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za udział w audycji, za komentarze, za dzwonienie. I cóż, być może jeszcze się załapiecie, sprawdzę, na audycję no, naszej takiej trochę koncesjonowanej konkurencji, można tak to nazwać, no bo jakoś tam koncesjonowane, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie, w tym przypadku. Że tam się różnimy trochę, ale sobie tam gadamy wspólnie. My się pojawiamy u was, a wasi u nas, widzicie, rozumicie. Idzie, podobacie mi się to wasze tam, to medium, tak? Podobacie mi się. No, żartuję sobie oczywiście, nie? Także, no nie ma już na żywo, nie ma już, się też skończył stream u konkurencji w Radio Enki. No więc przypuszczam, że polecicie czego innego słuchać. Wszyscy wiemy czego, więc nie trzeba tutaj mówić, przypominać. No. Także dzięki, że byliście. I linka? No to se wpisz, Antoni Enki, to znajdziesz. Dobra, to tyle. Hejka.

mógłbyś prowadzić luźne gacie, a z czasem, kto wie, przejąć radio. Bo ludzie mają już dość lenia i cwaniaczka. Ale to, to o mnie było, adwokacie, że ludzie mają dość lenia i cwaniaczka. O kim się tak bardzo niepochlebnie i niekulturalnie wyraziłeś, jeśli mogę zapytać? Czy to chodzi o mnie, czy o Etama, czy co?

Może to chodziło o dwie osoby, Leń i Cwaniaczek, to ja i Etam na przykład. Ja Leń, a on Cwaniaczek na przykład. Może to o to chodziło.

a nad jakimiś platformami do na przykład nienagrywanych luźnych gatek albo afterów, jak kto woli. Może coś takiego wykombinujemy, może po prostu wystarczy kanał Discordowy nasz reaktywować i mocniej go tam popromować i ułatwić dostęp i tyle. Zobaczymy, pogadam sobie z drugim kapitanem na ten temat, zapytam się, co on myśli o tym i może coś takiego zrobimy, żeby sobie ci, którzy chcieliby jeszcze pobyć w towarzystwie tutaj w społeczności nocno-radiowej, to żeby mieli taką szansę, okazję, możliwość, żeby się nie musieli gdzieś tułać.

sorry, ale tu znów mnie coś zdziwiło. Ten głos, co teraz mówi, to krawiec. Zawsze mi się myli z potrzebą, pisze Van Dust. Ale co, że mamy podobne głosy? Chyba nie o to chodziło, bo nie mamy raczej. No więc stawiałbym, że to raczej taki po prostu słuchacz, który jeszcze nie zna za dobrze tutaj, kto jest kto. Nie wie, kto jest kto, za dobrze, jeszcze mu się myli i stąd

Rozumiem, że propozycja, żeby nadawał w radio, to była skierowana do Grześka, tak? Dobrze tu odczytuję? No, Grzesiek fajnie gada. Myślę, że mógłby z powodzeniem zrobić świetne jakieś takie luźne gadki. I może słuchacze by się ucieszyli, że jest kolejny redaktor, z którym można pogadać, bo z każdym się gada inaczej. To jest pewne akurat. Zupełnie inaczej się gada, nie? Z jednym, a inaczej z drugim. No. I inne podejście do radia w ogóle, inna jakby szybkość, żywiołowość, rodzaj pytań, które są rzucane gdzieś tam w eter, czy więcej, mniej przerywa, takie ma zainteresowania, owakie, to wszystko się gdzieś tam składa na charakter, na styl prowadzącego audycję, więc no, fajnie by zrobiło, gdyby nowe osoby się pojawiły, które chcą kontynuować taką właśnie, którym odpowiada taki profil audycji polegający na luźnej wymianie poglądów, na tym, że nie ma sztywnej, bardzo sztywnej jakiejś ram tematycznych, że nie ma po prostu jakichś sztywno nakreślonych, tylko to płynnie się czasami zmienia, że jest dużo tematów takich życiowych, trywialnych, prostych, takich, które dotyczą nas wszystkich i tak dalej, i tak dalej. No więc to właśnie nie wiem, Konradzie, jak to jest z tym naszym serwerem discordowym. Dawno tam nie zaglądałem. Discorda uruchomiłem nie tak dawno. Ktoś musiałby po prostu to od A do Z ogarnąć, taka jest prawda. No. I tyle. Musiałby się tym zająć. Tu byli nawet tacy, takie osoby, które mocno tym Discordem się zainteresowały. Ale z tego, co pamiętam, potem się okazało, że ten Discord no taki ma sporo tam jakichś rzeczy, które nie do końca pasują jakoś tak i znowu porzuciliśmy temat. Tak, teraz ja mówię Van Dust. Teraz mówi Krawiec. No. To ja wiem, że ludzie potrzebują takiego miejsca i że nawet gdybyśmy nadawali dzień w dzień, nie byłoby to odebrane jako coś, jakiś przesyt czy za dużo, bez sensu, tylko właśnie ludzie by chyba chętnie sobie słuchali, bo tutaj nie przeszkadza, że jest dużo, nie? Tutaj i tak się nie stawia tak bardzo na jakość, na jakieś wielkie, wielodniowe przygotowania. Czasem się zdarza, nie? Że ktoś kilka dni spędzi, coś tam się do szkoli przygotuje, ale nie jest to jakiś taki standard. Trochę się bawimy tym medium i tak dalej. No więc różne też, dopuszczam też różne jakby pomysły na to wszystko, nie? Każdy może mieć inny trochę pomysł na nadawanie. Nie mamy tu jakiejś sztancy, jakiegoś szablonu. No, więc chyba tyle. Dobra. Sorry, że przedłużyłem to pożegnanie, ale tak jakoś jeszcze chciałem skomentować. Teraz już się żegnam ostatecznie, w czasach ostatecznych. I ostatecznie mówię wam dobranoc.

0: Cześć wszystkim. Witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Czwartkowe luźne gadki. Czas rozpocząć. Będzie okazja, żeby sobie pogawędzić obyczajnie, pożarcić. Pożarcić pewnie też, mimo że temat może wydawać się poważny, sądząc po tytule. Obywatele nie powinni obawiać się rządu, to rząd powinien obawiać się obywateli. To oczywiście słowa V z V for Vendetta. Film i komiks. To oczywiście film na podstawie komiksu. Z tego co pamiętam, jakoś mnie nie porwał wielce ten komiks. A film wręcz przeciwnie. Chociaż no, Alan Moore, mistrz. Ale jakoś tak film zrobił na mnie lepsze wrażenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy się tu zbierają. Taki mały apel, jako że ostatnio zwiększyła się trochę liczba słuchaczy, jak i liczba chętnych do tego, aby pogadać na antenie, to może umówmy się tak, że dzwońcie, jak macie faktycznie coś do powiedzenia, najlepiej jeszcze w temacie, żeby nie, przynajmniej na początku audycji, gdzie jeszcze staramy się trzymać głównego tematu, żeby tak tego nie rozmywać za bardzo. Potem to wiadomo, coraz bardziej się robi afterowo, po godzinie już zwykle jest luzik i nawet dopuszczane jest, żeby zmieniać temat, aby podrzucać jakieś swoje tematy. No, bywa też tak, że audycja się zwyczajnie nie klei za bardzo. No, bywa i tak. Jak się dużo nadaje, to różnie bywa. No i można wtedy interweniować. Odradzałbym takie dzwonienie w pierwszej minucie na przykład, że tylko wejdę na antenę i już ktoś tu się dobija, nie? Bo to wtedy tak nadający czuję, że ten, kto dzwoni, to właściwie tak niekoniecznie ma coś do powiedzenia. No i tak, i potem odbiorę, a on powie, kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No więc tak, jeśli chodzi o temat, to faktycznie rząd, tak, no właśnie do dupy chciałem powiedzieć. Ja dzisiaj byłem właśnie w sklepie i mówiłem pani ekspedientce właśnie, ale mamy rząd do dupy, a ona się uśmiechnęła i mówi, a pan to zawsze tak coś powie dosadnie, a ja wtedy mówię, no taki jestem, no. No. A w ogóle co tam u ciebie, krawiec? Może być i tak, nie? To takich telefonów to za bardzo nie lubię. To znaczy, można się spytać, co u ciebie, krawiec, a tak w ogóle to jaki temat? Ale to można sobie tak zażartować na przykład. Albo takie luźniejsze jakieś dygresje, to po tym, jak już powiemy coś ciekawego na antenie, nie? Bo na dzień dobry to kiepsko to wychodzi. No, a już miałem dzwonić w temacie, a teraz to mi się nie chce, potrzeba się obraził chyba. No, a co jak źle myślałeś, że to jest taki temat, a zaraz pójdzie w stronę nie taką, co myślałeś i co? Nie bądź taki obrażalski. No, właśnie. Znalazłem stronę ciekawą, 100aferpis.pl. Domyślam się, że to jakaś partia za tym stoi, bo gdyby to zwykły szary obywatel, Kowalski, za tym stał, no to już by tej strony nie było, a on by się musiał tłumaczyć gdzieś tam na komisariacie i prokuratura by badała, czy zaszło... badałaby podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na szkalowaniu władzy cudownie nam rządzącej. Więc domyślam się, że ktoś, jacyś politycy za tym stoją. No właściwie dzisiaj ci, którzy mogą ostro krytykować rząd, no to albo jakieś takie media zupełnie nieznane nikomu, o których mało kto wie. Właściwie to, nasze radio to taki podziemny krąg trochę, taki fight club. Spotykamy się w tej naszej piwnicy nocno-radiowej, w tej naszej knajpie nocnego radia. To jest taka zasłonka, za którą się wchodzi. I tam jest taka klapa. I pod tą klapę się otwiera i tam jesteśmy my. No. A jak ktoś przyjdzie do tej knajpy i nie jest wtajemniczony, to co najwyżej może sobie piwo zamówić i w ogóle nie wie, że tu coś się dzieje. Wszyscy nowi, którzy przychodzą, to są właśnie tacy, którzy coś tam słyszeli, chcą się zapisać, ale no, muszą się jakoś pierw przedstawić, jakoś zdobyć nasze zaufanie. No, to tak więc takie media mogą krytykować rząd. Media takie naprawdę duże, taki przeskok jest, bardzo, bardzo małe, których nie widać. Bardzo, bardzo duże, które strach zaatakować i strach aresztować dziennikarzy, bo się zrobi wielka afera i politykom opadnie. No, albo ludzie związani z polityką, właśnie jacyś posłowie. To posłowie raczej, bo oni mają immunitet, który właściwie temu powinien służyć, żeby nie można ich było za słowa łatwo aresztować, za jakąś pierdołę ich aresztować. No, według mnie temu powinien służyć immunitet. Absolutnie nie temu, że nie można za jakieś przestępstwa, że można się wyłgać po prostu i żeby to była ochrona dla różnych przekręciarzy, oszustów. No, więc raczej myślę, że temu powinien służyć immunitet poselski, a nie, że sobie jeździ po pijaku i o, wiesz, miśku, kim ja jestem, kurwa? Mam immunitet. I co mi zrobisz? Przepraszam pana, w takim razie do widzenia. Co do widzenia? Kurzo do mnie posła plecami, kurwa. Ja cię zniszczę, ty kurwa policyjna szmaciuro. Jedziesz spierdolony ze stanowiska. No, każdy, co drugi poseł to tak ma z Kononowicza trochę, nie? Więcej lub mniej, więc zaraz będzie się mścił i spierdalał ze stanowiska. Tego, kto mu śmiał na przykład chcieć wlepić mandat. No. Z księżmi trochę tak jest też. Była przecież afera, że do księdza nie mówił per proszę ojca i miał z tego powodu kłopoty. Nie wolno mówić do księdza per pan, nawet jak się jest policjantem. Potem gnębili tego policjanta. To jest właśnie ten problem. Czy nasze społeczeństwo jest gotowe do jakiegoś buntu, do jakiejś anarchii, do jakiegoś chaosu, do zachowań, które, no, do takich akcji, które znamy właśnie z V for Vendetta albo z podziemnego kręgu. Fight Club i podziemny krąg. Tak jest po polsku? Podziemny krąg? Właściwie polski tytuł lepiej oddaje sens tego filmu, w którym zupełnie nie chodzi o napieprzanie się po gębach. No, jeśli ktoś nie widział Fight Clubu, no to musi nadrobić koniecznie. To jeden z tych filmów, które trzeba znać. Koniecznie. To jest film właściwie o wychodzeniu z wyścigu szczurów, o łamaniu pewnego schematu, który narzuca nam rzeczywistość, media, tych wszystkich trendów, które zdaniem niektórych są nam narzucane zgodnie z jakimś planem. No, ja jak zwykle uważam, że i jedni, i drudzy mają trochę rację i jak zwykle się spieramy o skalę albo o to, czy jak bardzo świadome są jakieś akcje. No bo może być, że pewne mody, pewne trendy, pewne rzeczy są promowane dla zysku, a powiedzmy władza jest przeszczęśliwa i też będzie wspierała wszystko, co może zrobić z nas głupich niewolników. No bo głupi niewolnik to najlepszy niewolnik. Taki, co jest za mądry, to on jest za mądry i za bardzo kombinuje, taki niewolnik. A taki niewolnik durny, to można mu nawet wmówić, że jest szczęśliwy w swoim niewolnictwie i że to mu służy. I że to jest całkiem fajne dla niego i nawet lepsze niż wolność, bo ma fajną złotą klatkę i złoty dzbanuszek, filiżankę, kubeczek złoty.
1: Sławomir Orzuk, nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji, 7 złotych.
0: Sławomir? Czy dawno nie widziałem wśród sponsorów Sławomira, chyba, może mogę się mylić, może Sławomir tak podziemnie bardziej wspiera. Dziękuję bardzo, Sławomirze. Hiszpańska inkwizycja. No tak, wygląda bohater tutaj jak hiszpański inkwizytor. No ale to jest maska Gaja Hawksa? Tak się nazywał? Tak, Fawksa, przepraszam, nie Hawksa. Zawsze mi się myli, nie wiem czemu. Hawks. Hawks. Guy Fawkes. No, także, no, maska znana też oczywiście z tego, że jest używana jako symbol ruchu Anonymous. No i co? I Gaj Boży. No i ja uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której faktycznie może nas uratować z opresji, z objęć tego w sumie faszystowskiego bardzo mocno rządu, faszystowsko-mafijno-katolicko-narodowe, takie HGW co, nie? Nie wiadomo takie do końca, co to jest. Wiadomo tylko, że już teraz to jest jasne, już właściwie się nie kryją z tym, że zrobią wszystko, żeby zostać przy korycie, żeby chronić swoich. To już jest takie dosyć jasne i chyba stwierdzili, że skoro już przekupili naród różnymi dotacjami i zauważyli, że to działa, to przestali się bać. Od lat mamy taką sytuację, że politycy, których działania są opisywane w przeróżnych mediach, czy tam lewych, czy prawych, właściwie idą w zaparte, mówią, że to wściekły atak lewactwa, albo wściekły atak prawicowych faszystów, co kto tam woli, zależnie od tego, kto zostanie zaatakowany. No i właściwie to już nie kryją z tym, że działają trochę jak mafia. Teraz wchodzi ustawa covidowa, taka, która ma chronić wszystkich tych, którzy dokonali przestępstwa, ale zrobili to w celu przeciwdziałania COVID-19. I to już jest taki hardcore, coś, co przypuszczalnie jakby powiedzieć komuś, kto żyje sobie, nie wiem, tam w Stanach na przykład, to by ludzie rozdziawili gębę i dopytywali się, what? Nie, to żart? Nie, serio? Ale to z jakiegoś filmu jest? Nie, no nie gadaj, no jest tak w jakimś kraju? A co to za kraj? Polska? No, tak słabo znam Polskę, ale serio oni tak mają? No bez jaj, no u nas to jest tak, że polityk, jakakolwiek afera, to on się do dymisji podaje, zaraz go tam w dyby podpręgiesz, a u was tak jest, że tak? Wow, to taki dziki wschód trochę, to i co? I rządzi taka partia, która takie rzeczy, wow, to już mają tyle afer, tu mam na koncie i oni się nie boją, że ich ludzie rozszarpią, czy tam, że coś z nimi ktoś zrobi, a my wtedy odpowiadamy, a kto ma z nimi coś zrobić? Jak ich jest wszystko, mają media, sądy, wspierają się, rączka rączkę myje i nawet opozycja, jak przyjdzie czas, że być może opozycja będzie miała rozliczać tych pisiorów, to też nic nie zrobi, bo opozycja też ma za uszami, jest bardzo dużo haków mają na siebie, jedni i drudzy, i to jest taka symbioza jakaś dziwna, chora, że właściwie nikt nikogo nigdy nie rozliczy. Więc gdyby chociaż była taka nadzieja, że przyjdą następni i rozliczą tamtych, to moglibyśmy chociaż się pocieszać tym, że będzie zemsta, że będzie w końcu kiedyś tam sprawiedliwość. Chociaż to co, no, to w sumie nic nam to nie zmienia za wiele, nie? No bo co mieli napsuć, co mieli rozkraść? Tu 10 baniek wycieka, tu 100, tu 200, tu miliard w ogóle. Tu zamówił maseczki u handlarza bronią. Tutaj respiratory miały być, a nie dali, a dostali pieniądze z góry. No dostali, bo to tak jest. No na Allegro też i wychodzi, i poseł wychodzi i powie, szanowni państwo, na Allegro też jak się płaci za pobraniem, to płaci się drożej. Dlatego zapłaciliśmy od razu, a dlatego mój brat jest w to zaangażowany, bo kto zna lepiej brata niż brat? I tak będzie pierdolił, A ludzie, po ludziach to spłynie. Właściwie to obywatele się chyba trochę przyzwyczaili też do tego, że mamy takie rządy. Rządy aferałów ciągłe. No bo to ISLD, o za SLD, to była codziennie jakaś afera też. Pamiętam to uczucie, kiedy tak każdego dnia inna afera jakaś za SLD. To też ludzie mają krótką pamięć do takich spraw, bo mnie, że to nie jest dla nas coś takiego, wydawałoby się ważnego. No i tak w końcu zapominamy, no przechodzimy do porządku dziennego, żyjemy swoimi jakimiś życiowymi sprawami, nie? No i... No i co? No i się napije napoju chyba, nie? Co tu mamy za aferki? No, afera ministra Szumowskiego na przykład. I to jest fajna strona, bo ona podaje skrótowo bardzo, o co chodzi w danej aferze. Można sobie rozwinąć tak zwany akordeon, czyli taki element na stronie www, który jak klikniemy, to nam się w dół rozwija. To jest taki fachowo mówiąc komponent o nazwie akordeon. Powinien grać, powinien być dźwięk akordeonu, jak się... A może nie? No i afera ministra Szumowskiego, powiązani Łukasz Szumowski, jego brat, żona, instruktor narciarstwa, handlarz bronią, biznesmeni związani z PiS. To nawet śmiesznie się czyta. Żona, brat, instruktor narciarstwa, nie? No i tak to wygląda. Afera 2 miliardów dla TVP i gest Lichockiej, afera pseudowyborcza Sasina, zmarnowane 68 milionów złotych. No i właśnie ta ustawa, która teraz wchodzi, która ma dawać możliwość uniewinnienia każdego, bo zwykłego Kowalskiego też. No instruktor narciarstwa zaprzyjaźniony, kolega też musi być chroniony, prawda? I brat posła i żona posła, no to też nie ma tutaj jakiegoś takiego warunku, że to dotyczy tylko polityków. Chociaż w sumie to by też takie zabawne było. Dotyczy tylko polityków. Albo, że na przykład dotyczy tylko księży, bo tutaj musimy też dbać o głosy wiernych. A w sumie czy nas cokolwiek zdziwi jeszcze? No i poszły, właściwie też to jakieś kuriozum, że do samego końca nie było właściwie wiadomo, czy te wybory będą. Nadrukowano kart wyborczych, które już same z siebie były jakimś... były jakby dziwne, no bo tam były pieczątki, ale nadrukowane. Czujecie? Zamiast pieczątki takiej odbitej, to pieczątka nadrukowana. No i 68 milionów, ile za to można by zbudować szkół, szpitali? Takie pieniądze wyrzucać w błoto? No ale taki obywatel polski to sobie już myśli, 60 baniek w te czy we w te, to nie jest tak dużo w sumie w skali budżetu, 60 milionów. No trudno, no taki mamy rząd, no taki mamy klimat. Afera Skok, afera Getback, afera finansowania kampanii minister Anny Zalewskiej oraz innych polityków PiS z pieniędzy PCK. Afera KNF, afera prezesa NIK Banasia, afera CBA, które zgubiło 10 milionów. No, tutaj 10 milionów zginęło, tu giną dowody w wielu sprawach, seryjny samobójca grasuje i usuwa tych, którzy mogliby coś za dużo powiedzieć. W świetnym kraju żyjemy po prostu, nie? Ale to nam spowszedniało, więc tak, no zginął ten świadek i drugi, i trzeci, i laptopy zginęły i minister Ziobro mówi, że mu się laptop zalał, gdzie były ważne rzeczy, kawą i no, to się zalał. No. Te poselskie szmaty chcą się wczepiać swoimi pazurzyskami we wszelkie instytucje, media, które mogą im dobrze tam potem robić, to też nas już jakoś nie dziwi z tą trójką. No cóż, trójka gdzieś czytałem, że notuje najsłabsze wyniki od lat. Wszystko najsłabsze, nie? Najgorsze wyniki matur od wielu, wielu lat. Najgorsze... najgorsze wyniki finansowe tych instytucji, które PiS wbił swoje pazury. I one na tym straciły tak wizerunkowo, bo jak coś jest kojarzone z PiS-em, teraz to już o dziwo nie pomaga to, że właściwie mają za sobą spory, wydawałoby się, odsetek obywateli, mogą liczyć na sporo głosów, ale okazuje się, że markę mają bardzo słabą, znaczy, że jest to bardzo słaba marka, mają słaby, nie wiem, PR, słabo... No są kiepsko odbierani, więc przypuszczam, że to tylko potwierdza, że ludzie są za tym PiS-em, tylko bo im zależy, bo się boją, że stracą, nie wiem, 500+, albo głosują, bo ksiądz tak kazał, może nie są przekonani, ale no ksiądz agitował, no to księdza trzeba słuchać, nie? Nie wiem, no ale... No to ludzie, wiedząc, ci, którzy są za PiS-em, niby wiedząc, że TVP jest pisowskie, że Trójka jest pisowska, to powinni właśnie chwalić teraz i mówić: o, świetne radio, świetna telewizja, uwielbiam. A wszyscy uważają to TVP czy Trójkę teraz za takie największe gówno, jakie może być, nie? To tak chyba niewielu jest takich, którzy będą chwalić. Słyszeliście, żeby ktoś chwalił TVP? Że bardzo dobra telewizja, bardzo ja oglądam i bardzo mi się podoba ich przekaz. Nie, no same słyszymy obelgi pod ich adresem. Więc, no jak mówię, to potwierdza chyba właśnie, że ludzie są za tym PiS-em, ale tak warunkowo, nie? Jak PiS da, no to słynne właśnie PiS da, no to okej jest. A niech tylko PiS nie da, to zaraz przestaniemy na nich głosować. Tak to trochę wygląda pewnie. I oni sobie zdają z tego sprawę, ale jakoś się chyba... Znaczy, ja już zaufania do tego PiS-u zupełnie nie mam. Myślę, że oni sięgną po wszelkie możliwe metody, żeby, nie wiem, łącznie z grzebaniem w Konstytucji, może jeszcze nas czymś tak zaskoczą, że w ogóle się zastanowimy, czy to nie jest jakiś film, czy to się dzieje naprawdę. Są takie wydarzenia, nie? Jak była katastrofa smoleńska, to są tak spektakularne, tak ważne, tak istotne wydarzenia i tak niecodzienne, może to jest to słowo, tak niecodzienne, że wtedy się zastanawiamy, czy to, kurde, to się dzieje naprawdę, tak przez moment, nie? Czy to się dzieje naprawdę? Wow, kurde, ale się porobiło. Ludzie dzwonią do siebie, przekazują sobie z samego rana informacje. No, mi informacje o katastrofie smoleńskiej przekazał kolega, który z rana zadzwonił i: ty słyszałeś, co się stało? No, to robi wrażenie. I może być też coś takiego jeszcze, co na nas zrobi wielkie wrażenie. Mianowicie jakieś takie zmiany ustrojowe wręcz. No, jesteśmy po jednych zmianach ustrojowych, nie? Po 89. Więc może nastąpią też takie zmiany, że władza stwierdzi na przykład, że nie wiem, że sytuacja wymaga, abyśmy podjęli odważne kroki, które być może niektórym wydadzą się ruchami zbyt odważnymi. W dniu dzisiejszym zostaje powołana Rada, i tu sobie jakąś tam nazwę wymyślą, Rada Ocalenia Narodowego, to już było, tak? No ale coś takiego, wprowadzą jakiś stan wyjątkowy, albo na przykład jedna z tych stron, bo oni mają, jak mówię, tam na siebie haki jedni i drudzy, właściwie to mamy taki duopol, ten PiS i PO cały czas, co mi się dziwne trochę wydaje, że albo ludzie są tak głupi, że jak w idiokracji, że no są tylko dwie partie i że nie można na inną, bo są tylko dwie. No, ale dlaczego nie można? Bo są dwie tylko, nie? Ale dlaczego uważasz, że są dwie? No, bo jest PiS i PO, to dwie, nie? No, taka idiokracja właśnie. Też to przypominałem ostatnio, idiokrację. No, nadal uważam, że świetny film. Bardzo, bardzo dobra komedia i prorocza. No i albo ktoś tu coś miesza. Słuchajcie, ktoś, kto ma na koncie setki afer, to czy on się boi, że wyjdzie na jaw, że fałszował wybory? Chyba nie, bo oni zdają sobie sprawę z tego, że jak im się zawali, to im się zawali wszystko. Więc dopuszczam taką możliwość w swojej głowie, że spokojnie się posuną do fałszowania wyborów, bo dla nich to jest być albo nie być i autentycznie grozi im pierdel, grożą im ciężkie kary za jakby zostały wyjaśnione te wszystkie afery, które czekają na wyjaśnienie, bo właściwie żadne afery nie zostały chyba wyjaśnione tak jak trzeba. Czy jakieś zostały, czy coś się dzieje? W ogóle nie, no raczej nie. No raczej tylko słyszymy, że trzeba się tym zająć i zostaną podjęte kroki na dzień dzisiejszy. I panie redaktorze, z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy, zostały podjęte pewne kroki z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy. Tak, a proszę mi nie przerywać, dobrze? Ja panu nie przerywałem, proszę pana. Jeśli będzie mi pan przerywał cały czas, to ja proszę pana, nie zdołam powiedzieć tego, co chciałem powiedzieć, proszę pana. No, tak więc proszę mi więcej nie przerywać. Chciałbym móc się wypowiedzieć, proszę pana. Więc jak mówię, na dzień dzisiejszy, z wiedzy, jaką posiadam, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I tyle mamy z tego, nie? Zawsze można jakiegoś kozła ofiarnego znaleźć i to on, nie? To on. I go gdzieś tam wystawić na odstrzał. Jakiegoś takiego, kto nie ma haków na innych. Trzeba się dogadać z tą może drugą stroną. Słuchajcie, to już zaszło za daleko. Musimy kogoś tam odpalić, nie? No wiecie, no trudno, no... Kogoś trzeba ludziom dać. Lud już szemrze, lud już chyba jest faktycznie wkurwiony. Ja widziałem, że coś zaczynają robić. Trzeba kogoś wystawić, tylko kogo? Jakiegoś takiego najmniej ważnego. Kogoś, kto nie ma na innych teczek. Kogoś, kto nic nie może zrobić za bardzo. Trzeba zrobić z niego głupka, trzeba go zdyskredytować jakoś i zrobić z niego w ogóle szaleńca może, by się dało. Nie dałoby się, kurde, no to niedobrze. Panowie... Dobrze, no niestety, muszę to powiedzieć. Musimy tutaj zrobić to, co się robi w takich, to co robimy w takich przypadkach, tak? No, przykro mi, no, ale pewne osoby muszą wyparować, zniknąć, no. Dajcie tam znać magikowi, że ma zniknąć kogoś, tak? No to chyba wszyscy wiemy, o co chodzi, tak, panowie? No. To do widzenia, panowie, no. I tyle. Czy to by było jakieś coś takiego, gdyby faktycznie było tak, jak tu sobie przedstawiam i parodiuję, to gdyby się okazało, że faktycznie tak jest, że dogadują się między sobą, że informacja, że ktoś ma zniknąć, jest przekazywana powiedzmy do służb i służby już mają swoich ludzi od tego i ktoś znika. Czy by nas to zaskoczyło jakoś wielce, że... To się nie spodziewałem po tych ludziach kryształowych takiego czegoś. Zenon pisze, żeby się od koziołków tutaj odczepić. No, to przepraszam. No i tak to wygląda, moi mili, co tu jeszcze mamy? Afera KNF, Getback. Ja w ogóle już nie pamiętam, o co chodziło w tych aferach. Zawsze jakoś tam czytam, no bo to są takie newsy, na które się zagląda, jak się pojawią, zdecydowanie. Ale tutaj już tych afer, powiedzmy, które są starsze niż kilka miesięcy, to już nie pamiętam. Afera Kuchcińskiego. O co chodziło w aferze Kuchcińskiego? Może Rafał wie. Cześć, witam cię, Rafale.
2: Witam. Jak mnie słychać?
0: Zdecydowanie jest za cicho.
2: Za cicho?
0: Przyciszę troszeczkę podkładzik, a ty spróbuj się tam co nieco podgłośnić. Nie wiem, czy dzwonisz z telefonu, czy z komputera?
2: Z komputera.
0: No to na komputerze to łatwo, nie? Możesz sobie tam po prostu...
2: Teraz?
0: No chyba bez zmian w sumie.
2: Bez zmian. A teraz? Halo?
0: No, wiesz co, może mi się wydaje, że za cicho, bo jest może kiepska jakość, ale na wskaźnikach widzę, że dochodzisz tutaj do levelu takiego jak trzeba. No dobra, to mów, może cię słuchacze usłyszą.
2: Dobra. Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich.
0: Cześć.
2: Chciałem nadmienić, ponieważ teraz słuchałem, powiedziałeś, że TVP to zło, radio to zło, bo nadużywają. Faktycznie nadużywają, ale to nie ma znaczenia, jeżeli ktoś jest zapisem. Z tego względu, że ja na przykład głosowałem zapisem, tak?
0: Zawsze się
2: uburzą.
0: ma odwagę się przyznać docencie ludziska.
2: Ale tutaj tylko chciałem nadmienić pewną logikę działania.
1: Tutki 404, nawet pozdrawiam cię po Kratutmowie. 15 zł.
2: Czy też radio. Tutaj się zgodzę. Ale to nie ma kompletnego znaczenia, jeżeli ktoś jest za daną partią. Nie wiem, czy mnie rozumiecie.
0: No tak, nie wiem, czy dobrze właśnie cię rozumiem. Sugerujesz,
2: czyli
0: że...
2: Wszystko, no. Sugeruję, że wszystko można zrobić, jeżeli tylko dana partia danego osobnika wygra. Na przykład jak widziałem te słupki pomiędzy Dudą a Trzaskowskim, to pomyślałem sobie wtedy, kurczę, no już nieważne co zróbcie, ale zróbcie coś, żeby tylko wygrać. Rozumiecie mnie teraz? Czyli TVP, Radio Polskie, czy cokolwiek innego, może być całkowicie za Dudą, ale jeżeli ten osobnik czy inny ma te same poglądy, to on nie chce kategorycznie innego, tudzież Trzaskowskiego, bo on ma inne poglądy. On chce wdrożyć coś, czego na przykład ja nie chcę. Czyli mnie nie obchodzi, że Duda... Ja myślę, że nie jestem w odosobnieniu, że Duda ma pod sobą narodowe media, TVP czy kilka innych gazet. To nie ma znaczenia. Ważny jest wynik. A wynik jest konsekwencją tego, że dalej będą te same działania. Bez muzułmanów, bez tego wszystkiego. O to mi chodzi. Nas nie obchodzi, jak to się stanie. Obchodzi nas wynik, nic więcej.
0: A ty nadal jesteś za PiS?
2: Denerwują mnie tylko zwiększanie podatków.
0: Aha, ale to ciekawe. Wiesz co, zawsze chciałem, żeby do mnie zadzwonił wolę jakiś sympatyk sobą, PiS.
2: Tak, wolę pod sobą mieć czarnych niż, że tak to ujmę, muzułmańskie zło. Mhm.
0: Czyli jakoś tam utożsamiasz się z tymi wszelkimi działaniami antyemigranckimi, nie lubisz lewactwa, denerwują cię tutaj, nie chcesz w Polsce czarnych, nie wiem, coś takiego, nie? Homosiów.
2: Znaczy nie przeszkadza mi gej, no byleby tego nie odznaczał za bardzo na ulicach.
0: A to tutaj pewnie większość z nas tak uważa, może nie większość, ale no spora część słuchaczy, też w tym chyba też i ja trochę, też już mam przesyt i zaczynają mnie denerwować ludzie, którzy z tymi tęczowymi flagami wszędzie się pojawiają i właściwie tak nie do końca wiadomo, przeciwko czemu oni walczą, co oni chcą osiągnąć. Oni chcą po prostu zaistnieć i pokazać się, ewentualnie zrobić z siebie męczenników, co zrobić dobrze sprawie, no bo jak jesteś ofiarą, to zawsze lepiej cię inni może traktują, przynajmniej tak im się wydaje. No ale w Polsce są takie nastroje mocno, mocno lewackie, antylewackie, chciałem powiedzieć. Nie lubi się homosiów, Żydów do obcokrajów, wiesz. Jak ktoś czyta artykuł sobie, że w którym jest postawiona taka teza, że powinniśmy zrezygnować z mówienia murzyn, bo to jest już takie niepoprawne i świat się zmienia trochę i to jest naznaczone pejoratywnie, to ludzie się śmieją. No co, ja nie mogę mówić murzyn, a właśnie będę mówił murzyn. I wiesz, jak słucham sobie radia Enkiego, to też słyszę murzyn i wydaje mi się, że coś w tym jest, że jak ktoś mówi o czarnoskórych murzyn, to w pewien sposób wyraża jakoś tam swoją niechęć, to znaczy taką drwinę, nie? Murzyn, bo to tak jakbyś dzisiaj mówił, nie wiem, białas, nie? Czy tam biały śmieć trochę, no tak to jest, no już dzisiaj, kiedyś...
2: Pierwsze skojarzenie z murzynem to jest jak za dzieciństwa murzynek bambu.
0: No ale to już nie jest właśnie jak za dzieciństwa, bo świat się zmienił trochę i murzyn dzisiaj jest odpowiednikiem takiego niga, nie? I tak jak w Stanach mówisz do kogoś niga, no to on się zdenerwuje i ma prawo, bo to jest obraźliwe trochę, nie? No to jak po prostu słowo murzyn dzisiaj może być używane zastępczo z czarnuch równie dobrze. Jak ktoś mówi murzyn, to jest tak troszeczkę bardziej takie lajtowe czarnuch, nie? Mi się wydaje i rozumiem, że poprawność by wymagała, żeby może nie mówić już tak murzyn, ale przypuszczam, że 3/4 Polaków będzie się z tego śmiało i powie, krawiec, już ci całkiem odpierdoliło, co, ja nie, już by nie mówić murzyn, tak, no to już jesteś z tymi lewakami, weź, idź w ogóle. No ale ciekawe, wiesz, kurde, cieszę się, że zadzwonił ktoś, kto jest za PiS, bo wtedy jest ciekawiej, jak dzwonią ludzie o różnych poglądach. I
2: tutaj chciałem tylko nadmienić właśnie, po co dzwoniłem, bo wspomniałeś, że wiele mediów jest za, znaczy wiele mediów prowadziło kampanię tylko i wyłącznie praktycznie za PiS-em, za Dudą. I to jest prawda. Ale prawdę mówiąc również, i to nie dotyczy, to dotyczy też innych, którzy są bardziej za właśnie tymi poglądami, to nas kompletnie nie obchodzi. Nawet jeszcze można bardziej przybić tą szpilę, byleby on wygrał. To naprawdę nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko wynik, a wynik jest taki, że ma być właśnie utorować tego typu poglądy, żeby było tak, że to, ujmę to tak, żeby było tak jak zawsze, czyli już lepiej być pod brzemieniem czarnych, w sensie nie murzynów czy afroamerykanów, tylko mówiąc czarny, mówię księży, niż pod... bo tutaj od razu taka abstrakcja, jeżeli chodzi o wypowiedź jednego z LGBT, ostatnio widziałem na Instagramie, oni chcieliby mieć... Co ma poseł? Żeby go nie zamknęli?
0: Immunitet.
2: Tak, i oni też chcieliby mieć immunitet, żeby mogli robić więcej rzeczy, ale nie zamykali ich. Dlatego idąc tą skrajnością, to ja absolutnie nigdy nie będę za tym, żeby właśnie owa skrajność LGBT jakby dyktowała nam prawa większe niż faktycznie my mamy, tak?
0: Ale ja nie wiem, czy oni się faktycznie domagają jakichś większych praw. Oni się domagają praw, no takich, wiesz, na przykład śluby. No to podaj przykład jakichś takich praw, które by ich...
2: Niedawno, Margot. No. Znamy sytuację, prawda? Poszła, no już niech będzie nomenklatura ich, poszła do więzienia za co właściwie? Za to, że napadła człowieka fizycznie i chyba przebili opony wtedy też w aucie, ale głównie to chodziło o napaść fizyczną. Media się rozpisują, mówią o tym w radiu, wszędzie. Tylko zapominają o tym, żeby dopowiedzieć, że był atak fizyczny. O tym milczą. Czyli jakby przesiewają informacje, by móc jakby wywrzeć wrażenie, że jedna z działaczek LGBT jest niesłusznie potraktowana. A z tego, co mówił Ziobro na konferencji, to ona jest w więzieniu, ponieważ zaatakowała człowieka. I za to jest też do 3 lat. Więc niech się cieszy, że ma tylko 2 miesiące.
0: No na razie to jest areszt tylko.
2: No tak,
0: areszt,
2: ale tylko chcę tak właśnie nadmienić, że dlaczego ona tam jest, a jakie są informacje przesiewane. To jest nieuczciwe troszeczkę.
0: No ale to też i normalne, że dzisiaj już media nie muszą starać się być jakoś mega obiektywne, tylko są media, z których każde ciągnie trochę w swoją stronę, wspiera pewne ruchy, które są im ideologicznie miłe i tak dalej. I ja to rozumiem, bo gdyby była sytuacja, że tych mediów jest bardzo mało i mamy jedne jakieś narodowe media, no to byśmy oczekiwali zdecydowanie dużego obiektywizmu i bezstronności, tak jak oczekujemy może nadal od TVP, no bo to są jednak media no, najbardziej znane, ogólnodostępne, którym ludzie ufają niby, no i od takich mediów jak TVP, które są dla wszystkich, oczekujemy, że one będą trochę takie dla wszystkich, a nie, że będą lobbować za czymś, przekłamywać, propagandę siać i tak dalej, ale już jakaś gazeta, czy taka, czy owaka, nawet taka...
2: Tutaj też mógłbym coś nadmienić, jeżeli chodzi... Sorry, że tak przerywam, ale coś mi się teraz tak przypomniało. Dużo osób twierdzi, że media głównego nurtu, czyli te... tutaj skupię się na TVP, TVP2, TVP1, że one muszą być dla wszystkich. Teoretycznie tak. Praktycznie się to nigdy nie zdarzy. Z tego względu, że partia, która wygra, zawsze tam obsadza swoich. I zawsze będzie tak, jak na przykład był wywiad z pierwszą damą Komorowską, to ona powiedziała po wywiadzie, żeby ocenzurować to, to, to, to i to. Albo dodatkowo jest taki absurd, absurd prezydenta. O co chodzi? Chodzi o to, że my wybieramy prezydenta, który niby jest dla wszystkich Polaków. Mówię niby umyślnie, ponieważ nie jest dla wszystkich Polaków. Prezydent ma swoje poglądy. Jest ich pięciu, tych głównych, którzy chcieliby być na tym urzędzie. I każdy ma inne poglądy. Więc z racji tego, że mają inne poglądy, nie mogą być dla wszystkich. To jest nielogiczne. On zawsze będzie pewnej grupy osób. I to, że Duda podpisuje, jest takim długopisem, jak to mówią, jest to również logiczne, no bo on ma poglądy zbieżne z PiS-em, więc nie może podpisywać innych.
0: Jakoś mnie nie przekonujesz, wiesz, bo przedstawiasz mi sytuację, no, że tak ma być, bo to jest normalne. To zaraz mi powiesz tak, że to normalne, że jakiś poseł wspiera brata, bo to jest jego brat. No brata trzeba wspierać, no. I to normalne, że policjant zdzieli cię pałą, jak ty wychodzisz, protestujesz, bo on jest od tego, żeby lać pałą. Jak ktoś wychodzi, tam krzyczy, ma transparenty, to trzeba go pałą zdzielić, to od tego jest policja. No takie masz dziwne te argumenty trochę, takie nie przekonują mnie za bardzo, sorry.
2: No, ale... Okej, to inaczej. Pogląd Duda nie jest raczej fanem LGBT, ale już bardziej

0: aktorów, bo aktorzy też są za tym. No i to jest taki przykład dwustronny, że prezydent nigdy nie będzie dla wszystkich. On ma pewne poglądy.
1: A widzisz, no to, ale popatrz na takie SLD. Niby to była partia lewicowa, wręcz taka o komunistycznym rodowodzie i tak dalej, a to za SLD podpisaliśmy konkordat i Kościół był dobrze traktowany, czyli widać, że się da być po jakiejś stronie ideologicznej przeciwnej i być tak dla wszystkich i liczyć się z tym, że tych katolików jest tu tyle i tyle, sporo, no i dobra, i robimy dobrze wszystkim obywatelom, którzy stanowią jakąś tam grupę większą społeczną, czyli można, nie musi być tak, jak ty to przedstawiasz, że prezydent ma takie poglądy, to on sobie będzie tego... I telewizja to rządzi nią Jacek Kurski, który ma takie poglądy i on będzie promował cały czas to i atakował tamtych.
0: Tak, tu masz rację, ale rozbijmy to na mniejsze czynniki. Tamten okres był troszeczkę pod ludność, czyli SLD nie miało jakby za bardzo dużego poletka, a w tym momencie, w którym my teraz jesteśmy, 2020, SLD, Wiosna, wszyscy jak jeden mąż, nie podpisaliby żadnego konkordatu. Tu też chodziło o czasy, w których to się odbywało bardziej. Bo teraz zapytaj się kogoś z SLD, tego przywódcy, czy zwykłego pionka, czy chciałby podpisać znowu konkordat. No nie chciałby, ale teraz jest ku temu większa sposobność, bo więcej ludzi świadomie i no, z pewną decyzyjnością powiedziałoby nie. I nie byłoby żadnego na mównicy, on jest zły, bo nie chce. No teraz są trochę inne czasy niż były wcześniej. To też trzeba na to mieć uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Katut mówi, to jest Jola, tak? Za donecika. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. I cóż, no dobra, wiesz, masz prawo też widzieć po swojemu wiele, wiele rzeczy. Przedstawiłeś nam swoje widzenie rzeczywistości. Jak mogę się zwracać do ciebie? Czy dobrze się zwracam mówiąc Rafale? Czy może masz jakąś ksywkę?
0: Tak, może być Rafał. Jak najbardziej.
1: Może być Rafał. No to super. No to co, Rafale, dajmy szansę innym, jak to się mówi w radio.
0: Jasna sprawa.
1: Dzięki.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Cześć, do następnego. Hej, hej.
0: No hej, hej.
1: To był Rafał. Widzicie, każdy może zadzwonić. Każdy może zadzwonić i powiedzieć: oj, rozłączyło się. A czemu to tak? To odzwaniamy. Oj, czuję, że znowu dzisiaj będzie się będą się telefony urywały. Witamy, Tomisiu. Tomisiu, cześć, cześć.
2: Witam, co słychać, jak się czujesz?
1: Doskonale, doskonale, proszę pana.
2: No to dobrze. To się cieszę, że dzisiaj trochę lepiej.
1: Duchota trochę, co nie? A u ciebie jaka pogoda?
2: Wiesz co, też duchota, za taki zbieg okoliczności. Może chyba nie jest tak gorąco. Dzisiaj się pojawiły chmurki, więc nie ma takiego słońca, ale się zrobiło strasznie duszno. Także można powiedzieć, że w Polsce pogoda taka jak w Kalifornii, a nawet cieplej.
1: No ja w końcu wyciągnąłem wiatrak z szafy i się trochę chłodzę, więc dobrze jest. Przy wiatraku, bez wiatraka ciężko zasnąć, przewracam się z boku na bok. Nie wiem, umyłem nogi, a mi na nogach muchy siadają. Zastanawiam się, czemu to tak jest, czemu on tak lubią moje stopy, te muchy.
2: Wiesz, może siadają tam, gdzie jest najzimniej. Jak miałeś nogi może wyciągnięte poza pierzynkę, no to może sobie, wiesz, tam przycupły, nie?
1: Może. Kupiłem sobie taki psikacz Ride i gazuję je cyklonem B po prostu. Zbudowałem takie jeszcze takie baraczki z pudełek po zapałkach i z tych zapałek ułożyłem taki płocik i pierw je tak gazuję tym rajdem, one tak się na plecy przewracają, a ja wtedy je tak delikatnie biorę i do pudełeczka. Pyk.
2: No, ja na przykład much zwykłych nie mam, to zawdzięczam tym, że sobie zostawiłem parę pajęczynek w mieszkaniu i one bardzo fajnie działają, widzę, że tam się łapią te ze zwykłe muchy, natomiast jakoś się pojawiła plaga,

0: tych małych muszek, owocówek. Nie wiem, co się stało, bo w zasadzie nic nie widzę, żeby coś tam leżało na zewnątrz i się tam, że tak powiem, marnowało, jeżeli chodzi o jedzenie, więc nie wiem, skąd te muszki się wzięły. No, ale wiesz, u nas jest tak zawsze, że jakie są upały i jak jest, się robi bardzo sucho, no to się w domu automatycznie pojawiają mrówki, nie? Bo one ciągną do chłodnego i ciągną tam, gdzie jest po prostu większa wilgoć czy woda. Także też to zmartwienie, no ale wiesz, jeden telefon do pest control i jakoś chyba to mi się wydaje, że zostanie usunięte. Jeżeli chodzi o mrówki, a muszki to raczej chyba się tym nie zajmują.
1: Edyta, jeśli dobrze pamiętam, bo ma tutaj dziwny nick na czacie, pyta się, z jakiego filmu to bohater. V for Vendetta. A co do muszek owocówek, mogę ci zdradzić fajny sposób, jak się pozbyć ich, bo tam wiesz, jak robisz jakieś pułapki z nektarynki w pudełku owiniętej folią z dziurkami zrobionymi wykołaczką, to działa, owszem, z rana przychodziłem, to tam się roiło od tych muszek w środku, no ale wywalam je, zabijam je, a potem znowu są, no to tak słabo to działa, ale wpadłem na pomysł, słuchaj, musisz się przebrać za taką wielką muszkę owocówkę, tylko że w takiej blond peruce, wymalować sobie taką trąbkę, mieć, wiesz, taką maskę jak mucha z trąbką i wyszminkować sobie i podejść do takiej chmary tych muszek i cześć, przystojniaki, a one wtedy, wiesz, wuhuhu, i pójdą za tobą, musisz je wyprowadzić z domu gdzieś i cyk, i zamykasz drzwi i nie wiem, czy to dobry sposób, ale...
0: Wiesz, nie próbowałem, może faktycznie spróbuję. Muszę uważać, bo czasami do mnie przychodzą znajomi, nie chcę wywołać jakiejś paniki, jak wejdą w tym momencie, kiedy się przebiorę i będę zwoływał te muszki, więc to będzie problem wtedy, nie? No, ale słuchaj, dzwonię odnośnie poprzedniego słuchacza, bo się kompletnie znowu już nie zgadzam. Dziwny sposób myślenia, jeżeli chodzi o prezydenta, bo przecież prezydent nie jest wybierany po to, żeby zmieniał swoje poglądy i dopasowywał się do poglądów innych ludzi, tylko prezydent jest po to wybierany, żeby rządził całym krajem. No i wiesz, i on nie musi zmieniać swoich poglądów, ale musi tak dobrać swój gabinet, żeby gabinet reprezentował po prostu obraz całego kraju, czyli jeżeli wiesz, jeżeli prezydent ma inne poglądy, niech sobie ma inne poglądy, no ale powinien tak rządzić, żeby w jego gabinecie były osoby, które są w stanie po prostu reprezentować każdego Polaka, czy tam jest trochę odmienny w swoich poglądach, czy ma jakieś tam odmienne, że tak powiem, orientacje, to wiesz, to nie o to chodzi, że prezydent musi kompletnie zmieniać poglądy, bo takie było moje rozumienie jego, wiesz, toku rozumowania. Także chodzi o to, żeby po prostu prezydent i jego cała świta reprezentowała cały kraj, taki jaki jest. Wiesz,
1: no ale to przepraszam, nie ma. No dobra, przepraszam, dobra, no. Że ci przerwę. No ale tu od razu pytanie, bo może coś faktycznie jest na rzeczy. No bo on ma reprezentować cały kraj. Całego kraju się nie da, bo ludzie mają różne zapatrywania tutaj i poglądy polityczne i to może powinien po prostu popatrzeć, i jaki jest procent mniej więcej obywateli o poglądach takich, jaki jest odsetek ludzi o poglądach owakich i reprezentować ich na zasadzie ci, których jest najwięcej, no to najbardziej, a tych, których jest trochę mniej, to trochę mniej. No i skoro w Polsce faktycznie jest wiele osób takich, którzy są strasznie antylewicowi, nienawidzą tych homosiów, denerwują ich lewactwo, to może powinien taki być właśnie. No teraz jakiś policjant wyraził się publicznie na Twitterze, życzył temu Margotu, osobie Margot, już nie wiem jak mówić tutaj, wygląda zupełnie jak chłopak, nie ma cycków, krótkie włosy, okulary, tak no, stuprocentowo jak chłopak, a każą mówić, że kobieta, no to ja nie wiem, mam jakieś opory, przepraszam bardzo. Ta osoba Margot stwierdził, że życzy mu, jemu, jej, żeby zgwałcili w więzieniu, tak trochę nieładnie komuś życzyć czegoś takiego. No i spotkało się to z dużym hejtem i tak dalej, do tego stopnia, że on poczuł się zagrożony, ten gliniarz, i zrobił zrzutkę na monitoring. 20 tysięcy chce od ludzi. I wydawałoby się, że sporo osób go tam zhejtowało, grozili mu, ale już zebrał 6 koła szybciutko. Wśród darczyńców znaleźli się jacyś tacy podpisujący się stop lewactwu i tak dalej. Widać, że jest sporo ludzi, którzy będą wspierać właśnie tego gliniarza, który życzy, żeby tego pedała wyruchali tam w więzieniu, tą go rozumu nauczy. Ja się zastanawiam, ilu takich ludzi w Polsce jest, którzy do tego stopnia nienawidzą tych tęczowych, że im życzą śmierci, gwałtu, żeby ich zgwałcili, no bo to taki gruby kaliber komuś czegoś tam takiego życzyć jednak, nie? Ja mimo, że z kimś tam nie sympatyzuję, no to raczej nigdy się nie wypowiedziałem, że życzę temu klesze, żeby go samochód przejechał, czy żeby coś tam, żeby go sataniści dorwali i zrobili czarną mszę, czy coś, nie? Nigdy nie życzyłem, a bardzo mocno nie lubię tych właśnie tych naszych bożych ojczulków i całego Watykanu i tak dalej, uważam to za zło, ale no nie życzę śmierci raczej, a tutaj widzisz jest taka nienawiść, że życzą, no to dużo takich ludzi jest, to ich reprezentuje właśnie prezydent i rząd.
0: No ale wiesz, bo trzeba tego zacząć, jaki jest ustrój i jakie są cechy tego ustroju, no. No, część ludzi powie teraz, że w Polsce już nie ma demokracji. No, ja nie chcę tam wnikać w szczegóły, czy jest, czy nie ma. W każdym razie demokracja, bo załóżmy, że jest i że taki ustrój w Polsce jest demokracja, trzeba z góry założyć, że demokracja to jest dyktatura. Demokracja to jest po prostu dyktatura większości. To jest po prostu cecha, główna cecha demokracji. Także wiadomo, że jeżeli większość ludzi wybiera swojego reprezentanta, czy to na urząd prezydenta, czy w rządzie, to zawsze się pojawi mniejsza część społeczeństwa, która może być zupełnie w totalnej opozycji do tej większości i ona będzie zawsze, wiesz, zawsze będzie walczyła, zawsze będą próbowali jakieś tam swoje prawa, czy swoje, czy wpłynąć na decyzję rządu. To jest nieuniknione. To jest taki minus demokracji. Jeżeli zakładamy, że chcemy mieć demokrację, to trzeba się z tym pogodzić, że tak zawsze będzie. I ja tutaj, wiesz, nie chcę bronić żadnych... znaczy, nie, moja opinia nie dotyczy, bo wiem, że teraz mówisz o tych gejach, lesbijkach w Polsce i no niestety jest to mniejszość, trzeba założyć, że jest to mniejszość, nie większość. I jeżeli żyją w państwie demokratycznym, które jest po prostu dyktaturą większości, to zawsze będą mieli problemy takie czy inne. Natomiast tutaj jest kwestia respektowania poglądów, co się troszeczkę różni od tego, co ja na początku mówiłem, bo ja na przykład trochę tutaj napomknę do tego, co na przykład zauważyłem, co w Stanach się próbuje robić. Biden, czyli kandydat na prezydenta, on miał teraz taki, stanął przed takim wyborem, że musiał sobie dobrać swojego wiceprezydenta, prawda? I mu od razu, z tego względu, że on miał tam przez jakiś czas duże poparcie czarnoskórych Amerykanów, to mu od razu przedstawiciele tych społeczności czarnoskórych zarzucili, że jak on nie wybierze czarnoskórego wiceprezydenta, to będzie miał problem. To nie będzie miał szans kompletnie na to, żeby zostać prezydentem. Czyli widzisz, podczas wyborów, podczas wybierania są pewne naciski mniejszych grup społecznych, które są w stanie na przykład wywrzeć taki wpływ, żeby mieć swojego reprezentanta w jakiś tam sposób, nie? Czy tam w kongresie, czy jako wiceprezydenta. I teraz jest pytanie, czy osoba, która kandyduje na taki urząd, czy osoby, które kandydują na przykład do kongresu, czy one będą reprezentowały cały kraj. No bo wiadomo, że kraj jest tak zróżnicowany, że nie da się, tak jak powiedziałeś, nie da się wszystkich zaspokoić, ale chodzi o to, żeby po prostu tak jakby ta reprezentacja czy w parlamencie w Polsce, czy w innych krajach była trochę takim odzwierciedleniem, jak wygląda kraj. Więc wiesz, jeżeli prezydent, powiedzmy, ma swoje poglądy w Polsce, nie zgadza się z jakimiś tam grupami mniejszościowymi, czy to są właśnie geje, lesbijki, czy jakieś inne grupy nawet, okej, no to jest jego pogląd. Takiego wybraliśmy. Może większość Polaków właśnie w ten sposób po prostu to widzi. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, że jako prezydent on powinien jednak respektować prawa mniejszości, respektować to, że oni też są Polakami i że też mają pewne prawa. A to, w jaki sposób oni o te prawa walczą, no to myślę, że to jest zupełnie inna dyskusja, bo ja na przykład też uważam, że to jest trochę wyolbrzymione, co się dzieje w Polsce, ale może po prostu ci ludzie są już popchnięci w ten korner, że tak powiem, przysłowiowy, że nie mają, że po prostu nie wiedzą, co dalej zrobić i idą na całego, nie, żeby walczyć o swoje jakieś tam, wiesz, przywileje czy prawa. I to tak wygląda wtedy, że to po prostu mobilizuje osoby, które myślą trochę inaczej i dochodzi do takich kontrowersyjnych wydarzeń, nie?
1: Ja trochę zmienię temat, być może na taki, jaki właśnie chciałem bardziej pociągnąć, bo nie mówię, że to, o czym teraz rozmawiamy, jest nieciekawe czy mało ważne, po prostu te tematy już się pojawiają u nas od dawien dawna i już była masa audycji, gdzie rozmawialiśmy o, wiesz, o Polsce A, Polsce B, o lewakach, o prawakach, o prezydencie, o tym rządzie, a jak ty się na przykład zapatrujesz, jakbyś się zapatrywał na działania terrorystyczne, jakby się w Polsce pojawiły, jacyś anarchiści, którzy by zaczęli wysadzać, którzy by zaczęli zabijać. Krótko mówiąc, walka już na noże i złamaniem prawa po to, żeby zaszkodzić rządowi, który uważamy za dyktaturę bardziej już niż demokratyczny rząd. No takie akcje, wiesz, zakładamy jakiś Fight Club albo przerabiamy mydło, robimy z mydła ładunki wybuchowe jak w Fight Clubie. Swoją drogą ciekawe, czy faktycznie ta recepta, że tam, że z czym tam się mieszało to mydło? Czy pamiętasz? Ja już nie pamiętam.
0: Ja nie wiem, z czym się mydło zmieszało.
1: Ale nie, oglądałeś Fight Club?
0: Wiesz co, oglądałem bardzo dawno temu Fight Club, więc powiem ci szczerze, że nie pamiętam tego motywu, z czym tam się mydło mieszało.
1: Okej, no możemy założyć różne scenariusze. Pojawiają się hakerzy, jak w serialu Mr. Robot, którzy chcą zresetować, powiedzmy, system finansowy. Zresztą w Fight Clubie też o to chodziło. Te budynki, które na końcu wysadza grupa Tylera Durdena lub Jacka, jak kto woli, no to oni wysadzili budynki należące do firmy kontrolującej karty kredytowe czy coś takiego, tak żeby długi zniknęły, różne ludzi, żeby wprowadzić w związku z tym chaos bardzo duży, który spowoduje, że się ziemia zatrzęsie i ludzie wyjdą na ulicę i różne dziwne rzeczy się mogą dziać. Takie wprowadzenie silnego elementu chaosu. Jak ty się zapatrujesz na takie, wiesz, przemocowe, anarchistyczne metody przywracania, no, ktoś by mógł powiedzieć, normalności?
0: No, wiesz, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy mnie słychać. Jeżeli chodzi o, bo teraz mówisz bardziej o takich atakach terrorystycznych, ale w obrębie kraju, czyli właśnie obywatele przeciwstawiają się pewnym instytucjom czy urzędom, o to ci bardziej chodzi, tak? Nie o atakach terrorystycznych
1: nie,
0: z zewnątrz.
1: No, chyba zrozumiałeś, o co mi chodzi. Mówię bardzo ogólnie o wszelkich działaniach przemocowych, zazwyczaj terrorystycznych, złamaniem prawa, no po prostu walka, wojna z systemem, ale nie wojna na papierze, nie wojna słowem, nie wojna przez media, nie wojna w internecie, tylko po prostu wojna. Chyba się wyraziłem jasno.
0: No tak, no ale wiesz, jeżeli jedni ludzie walczą, prowadzą taką wojnę i tą walkę i walczą w ten sposób, że krzywdzą inne osoby, no to ja bym jednak z tym uważam, że z tym powinno państwo walczyć.
1: Rewolucja wymaga ofiar. Zawsze.
0: No tak, ale to tak trochę mi się kojarzy teraz, wiesz, trochę z Irą i tamtymi czasami, jak też przecież to była walka o byt, nie? O to, żeby państwo istniało i też można było powiedzieć, że te, nie wiem, czy te filmy słynne też takie, wiesz, z John Malkowiczem, gdzie on tam, wiesz, był tą osobą, która prowadził tą grupę, nie wiem, czy pamiętasz te filmy. No to, wiesz, to też można było powiedzieć, że te wszystkie ataki terrorystyczne, ci ludzie w to wierzyli, nie? Bo po prostu walczyli o swoje państwo, no ale ginęli ginęli przy tym niewinni ludzie, więc też można założyć, czy to, wiesz, czy to można było popierać, że oni po prostu walczyli o swoją niezależność, niepodległość kosztem, takim wysokim kosztem, czy to po prostu byli zwykli terroryści, z którymi trzeba po prostu zwalczać, jak tylko się da. Więc ja na przykład byłbym za tym, że terroryzm, żeby zwalczać jednak. Uważam, że żadna forma terroryzmu, która jest taka, która pochłania po prostu istnienia ludzkie, które nie są, że tak powiem, są niewinne, to jednak się powinno z tym walczyć, ale teraz można na przykład też, wiesz, nie wiadomo, co się będzie działo na Białorusi, bo to mi się wydaje, że to jest taki początek dopiero, ale też można zakładać, czy ci ludzie, którzy tam walczą, nie zostaną tak popchnięci do takiego narożnika, że też nie zaczną, wiesz, gdzieś tam coś wysadzać, gdzieś tam, wiesz, jakieś podkładać bomby pod jakieś instytucje państwowe. I jest pytanie, słuchaj, kto jest temu winny? Czy winny jest ten reżim, który się nie dogadał ze społeczeństwem, kiedy była taka możliwość i doprowadził do tego, że powstały takie podziemne grupy, które są już, wiesz, zradykalizowane, są bardzo radykalne w swoim postępowaniu. Więc wiesz, tu można się stanąć po jednej i po drugiej stronie, aczkolwiek ja jestem za tym zawsze, żeby po prostu gdzieś wypracować jakiś kompromis, jeżeli to jest na samym początku, nie? Bo to jednak potem może popchnąć do takich zachowań, że jest potem ciężko po prostu... wtedy taką sytuację załagodzić, nie?
1: A może po prostu jesteś taką, przepraszam, że tak powiem, cipą trochę taką, która się, wiesz, boi, bo się komuś krzywda stanie, ojejku, i dodatkowo jeszcze taką cipą, która, wiesz, nie zdaje sobie sprawy, że czasem już nie ma wyjścia i zostaje tylko brutalna walka, że sprawy zaszły już za daleko. Co chcesz, wkładać kwiatki w lufę czy coś? Czy negocjować? Z kim negocjować? Z rządem, który działa jak mafia już całkowicie? Nosi wszelkie znamiona rządu faszystowskiego i działa jak mafia i ty chcesz jakoś mrówczą pracą to tu kogoś czegoś przekonać, coś zmienić? Przepraszam, że tak cię nazwałem, nie chodzi mi, żeby cię obrazić, tylko tak chciałem po prostu w taki dosadny i przejaskrawiony sposób powiedzieć, że może po prostu się trochę za bardzo sromasz i trochę za bardzo boisz i że brakuje nam takich radykałów, którzy, wiesz, takich po prostu wojowników w naszym społeczeństwie. Ja tak, no, przyganiał kocioł garnkowi, ja też nie wychodzę na ulicę, nie rzucam kamieniami, nie podkładam ładunków, ani nic takiego nie robię. No, taki cwany gapat, dużo gadam, nie? Ale zadaję pytania, czy może...
0: No, ale no, wiesz, ty teraz zakładasz, wychodzisz z takiego założenia, że każda osoba, która uważa, że powinien być prowadzony dialog do takiego momentu, kiedy się da, kiedy jest jeszcze szansa, że taka osoba to jest cipa, że po prostu na pierwszym planie, na pierwszym swoim tym daje po prostu możliwość dialogu i próbowania załatwienia załatwienia konfliktu czy pewnych problemów za pomocą dialogu. Wiesz, ja na przykład sobie myślę, że te osoby, które walczyły w stanie wojennym, one też na początku, wiesz, to też taka była walka bardziej na zasadzie, wiesz, jakieś produkowania ulotek, tam, wiesz, tam nikt od razu nie szedł, nie, na początku nikt nie szedł, nie próbował, wiesz, walczyć w taki sposób, żeby jakieś bomby podkładać i tak dalej, aczkolwiek, wiesz, to też wynika z tego, że rząd, który wtedy był, się jakoś dogadał jednak z tymi osobami, które, wiesz, tym za czasów, wiesz, solidarnościowych za tamtych czasów walczyły. Wiesz, część osób, no to można powiedzieć, że część osób szła na całego, no trafiły do więzienia, ryzykowały wszystkim, wiesz, siedziały, ale część osób też prowadziła w taki bardziej sposób intelektualny tą walkę i czy ja bym nazwał te osoby cipami, że nie szły na całego?
1: Nie, no, jedno nie wyklucza drugiego. Nie, no, bardzo szanuję tych, którzy walczą piórem, którzy walczą, no, to jest bardzo ważna praca. Może źle się trochę wyraziłem. Było też tutaj pytanie od Katut, że dlaczego rząd faszystowski, żebym podał jakieś przykłady. No, właściwie wszystko pasuje. Trochę się wspomagam Wikipedią, żeby znaleźć cechy faszyzmu. Autokratyzm w stylu wodzowskim. No mamy wodza partii, który wszystkim rządzi i właściwie jest, no, takim wielkim wodzem, takim małym Hitlerkiem troszeczkę. Militaryzm, no też ciągle od czasów, kiedy PiS objął władzę, to słyszymy, że tu kupimy, tu musimy się, prawda, zbroić,